0: Komisji Edukacji, a autorzy projektu nie kryją rozgoryczenia.
1: Po raz kolejny został odrzucony dialog. To, że państwo wyszli, to tylko pokazali pogardę dla nas.
0: Mówiła katechetka Dorota Chmielewska. Maciej Kluczka, TOK FM.
2: Obecnie religia nauczana jest w szkole w wymiarze jednej godziny tygodniowo i jest przedmiotem nieobowiązkowym. Tureckie służby zatrzymały 324 osoby podejrzane o powiązania z Państwem Islamskim w ramach ogólnokrajowej akcji, poinformowało MSW Turcji. Nie podano szczegółów ani informacji, czy wśród zatrzymanych byli cudzoziemcy. W ubiegłym miesiącu trzech napastników otworzyło ogień do policji przed budynkiem izraelskiego konsulatu w Stambule. W strzelaninie zginął jeden napastnik. Minister spraw wewnętrznych Mustafa Cifti poinformował wówczas, że co najmniej jeden napastnik miał powiązania z grupą, którą określił jako wykorzystującą religię, nie podając jednak jej nazwy. A pod koniec grudnia trzech tureckich policjantów zginęło podczas operacji przeciwko Państwu Islamskiemu w prowincji Alowa na północnym zachodzie Turcji. W starciach, które trwały kilka godzin, zginęło również sześciu podejrzanych. Wszyscy byli obywatelami Turcji. Choć bezrobocie w skali kraju wynosi około 6%, to są miejsca, gdzie wskaźnik bezrobotnych jest nawet trzykrotnie wyższy. Z rekordowym bezrobociem walczą dwa regiony na Lubelszczyźnie. To powiaty włodawski i chrubieszowski, gdzie nie pracuje 18% dorosłych mieszkańców. O powodach tej sytuacji i o tym, czy jest szansa na poprawę, teraz Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Włodawa i Chrubieszów to rejony przy granicy z Białorusią i z Ukrainą. W związku z wojną praktycznie nie ma tu inwestycji, a środki na walkę z bezrobociem zostały w tym roku przez rząd drastycznie obcięte, mówi dyrektor Urzędu Pracy Zbigniew Woszczyński.
4: Ministerstwo Rodziny zmniejszyło środki Urzędom Pracy w przypadku naszego urzędu aż o 85%, to bardzo dużo.
3: Włodawa liczy, że sytuacja się zmieni, gdy w powiecie pojawi się znowu jednostka wojskowa i nowe miejsca pracy. Ale to kwestia czasu. Na razie powiat dostał pieniądze unijne na walkę z bezrobociem. Na konkretne działania, mówi dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Tomasz Pitucha.
5: Dotacje na rozpoczęcie własnej działalności, prace interwencyjne, czyli refundacje części kosztów zatrudnienia nowego pracownika.
3: Wrócą też staże czy możliwość zakładania firm, bo na razie z braku środków te wszystkie instrumenty są wstrzymane. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
2: I na koniec informacji jeszcze sport. Ukraińska tenisistka Alina Świtolina wygrała z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu 2-6, 6-4, 6-4 i będzie rywalką i dziś świątek w półfinale turnieju WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Polka wcześniej pokonała Amerykankę Jessica Pegula 6-1, 6-2. Półfinały zaplanowano na czwartek. Najpierw Amerykanka Coco Gauff zagra z Rumunką Soraną Sirsteą, a około 21 świątek zmierzy się ze Świtoliną. Historia rywalizacji Polki z Ukrainką jest bogata. Rozegrały 6 spotkań. Raszynianka odniosła 4 zwycięstwa. W tym sezonie zmierzyły się w ćwierćfinale zawodów w Indian Wells i górą po zaciętym boju była Świtolina. Kolejne informacje w TOK FM o 3:00. Dzień z dużym i umiarkowanym zachmurzeniem, jedynie rano i pod koniec dnia na północy chmur będzie nieco mniej. W całym kraju dziś przelotny deszcz i miejscowe burze, zagrzmi głównie w centralnej i północnej Polsce. Na termometrach od 12 stopni na północnym zachodzie do 16 w centrum i maksymalnie do 20 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem, tam w okolicach 10 stopni.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
7: Maciej Głogowski, dzień dobry, a naszym gościem jest pan Marek Górski, szef Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry.
8: Witam, dzień dobry.
7: Seria krótkich pytań na początek. Nie nudzą pana albo denerwują przedłużające się prace nad regulacją kryptowalut? 4 projekty teraz w Sejmie. 4.
8: Tak, to jest trudny projekt i to, że tak długo trwa, to na pewno nie sprzyja stabilności tego sektora, bo wydaje mi się, że zmiany są konieczne, potrzebne i to możliwie jak najszybciej, żeby uniknąć problemów, które będą dotykały duże rzesze inwestorów w tym sektorze.
7: No właśnie liczyłem na to, że skrytykuje mnie pan za pytanie o to, czy nie nudzą, bo moim zdaniem to właściwie powinniśmy się martwić, że tak długo trwają prace parlamentarne albo polityczne, może tak.
8: Tak, no wokół tego powstał jakiś ogromny spór polityczny, a sprawa jest, wydaje mi się, że ewidentna. Tego typu kwestie i rozwiązania czy działania wymagają pewnych regulacji. One przede wszystkim mają chronić inwestorów. Tak jest w przypadku wielu innych sektorów gospodarki i jestem zwolennikiem tego, żeby to uregulować.
7: Czyli tu jak rzadko lider wielkiej organizacji przedsiębiorców nie ma nic przeciwko regulacji i tu by pan raczej deregulacji nie polecał?
8: Nie, tu chodzi o to, żeby też zrównać konkurencyjność w różnych obszarach działalności inwestycyjnej i skoro inne sektory są dosyć mocno uregulowane, to ten musi być też jakoś uregulowany.
7: Wypatruje pan, może na przykład z niepokojem, ustawę dotyczącej podatku od nadmiarowych zysków koncernów? W rządzie trwają prace, minister Motyka mówi tuż, zaraz przedstawimy.
8: No, my zawsze staramy się komentować zmiany, które
7: jak już
8: widzimy i wtedy jest łatwiej nam. Jak słyszę nadmiarowe wynagrodzenia, nadmiarowe zyski, to zawsze troszeczkę mam gęsią skórkę i trochę obawy, więc czekam z niecierpliwością na to, co się pojawi jako efekt tych prac, ale nie chcę tego komentować, bo nie znam szczegółów, nikt ich nie zna jeszcze.
7: No tak, w dyskusji się oczywiście przewijają różne pomysły, ale rozumiem, że spółki z szeroko rozumianego sektora energetycznego, jeśli w zgodzie z sytuacją rynkową miałyby zrobić więcej, to i więcej podatku miałyby oddać. I tyle. Nie zmartwiło pana przedłużenie programu CPN? Zapowiedziane?
8: No oczywiście to jest program o charakterze społecznym. Program, który ma wspierać polskich obywateli, aby te zakłócenia, które odbywają się na rynkach światowych, miały jak najmniejszy wpływ na tych, którzy nabywają paliwo, ale również dla firm, bo pamiętajmy o tym, że te ceny paliw mają też wpływ na inflację i również na całą gospodarkę. Więc generalnie biorąc, nie jestem zwolennikiem tworzenia takich sztucznych rozwiązań, ale w wyjątkowych sytuacjach są one dopuszczalne. Pytanie,
7: choć
8: czy to jest proces
7: drogie.
8: Oczywiście drogie, bo kosztuje bardzo dużo budżet, który tak jest mocno już zadłużony, a też czeka nas rok wyborczy, gdzie prawdopodobnie też mogą się pojawiać różnego rodzaju niespodzianki. Więc patrzymy trochę z obawą, ale mimo wszystko mam nadzieję, że to nie wywróci do góry nogami sytuacji gospodarczej w Polsce.
7: No, gospodarczej może nie, fiskalnej pewnie przez jakiś czas jeszcze nie, ale my już dziś o tym mówić nie będziemy. Polecam, by zapoznać się panu, państwu, naszym słuchaczom z opinią Rady Fiskalnej, która ostatnio przeglądała te wieloletnie prognozy i programy rządowe dotyczące stanu finansów publicznych, no i nie była za bardzo zadowolona. Zresztą pan Sławomir Dudek, przewodniczący Rady Fiskalnej, będzie gościem magazynu EKG w najbliższy piątek po 9:40. Do tego czasu warto sięgnąć do tego materiału, on jest dostępny w internecie i jak te projekcje rządowe dotyczące stanu finansów publicznych Rada ocenia. Przeczytać to jeszcze z serii krótkich, szybkich pytań ostatnie. Wskaźniki już pokazują, co może się wydarzyć z płacą minimalną na rok 2027. Taki najniższy możliwy jej wzrost to byłby zaledwie o nieco jeden punkt procentowy. Rozumiem, że pan by kibicował, żeby nie wzrosła za bardzo.
8: No to jest zawsze dylemat, temat, który my w Radzie Dialogu Społecznego dyskutujemy z naszymi partnerami społecznymi, przede wszystkim ze związkami zawodowymi. Staramy się wypracować tutaj pewne kompromisy. No w zeszłym roku rząd...
7: Ja tu chyba pomieszałem te punkty. W każdym razie z 4806 zł minimalny wzrost, na jaki by pozwalało prawo, to byłoby 4860. Tak, ale oczywiście może być więcej.
8: Około 55 zł, bo on uwzględnia również fakt, że w zeszłym roku ta inflacja prognozowana, która miała wpływ na wzrost płac w zeszłym roku, była zawyżona, bo chyba była planowana na 5%, a w rzeczywistości była 3,6%. My jesteśmy zwolennikami tego, żeby płace rosły zgodnie z tymi przepisami, które je regulują. I w związku z tym ten wzrost byłby właśnie o ten wskaźnik, o który pan powiedział. Pewnie za tym będziemy optowali, ale jak zawsze jest to efekt pewnego kompromisu i dyskusji z partnerami.
7: Jak zawsze nie dojdziecie do porozumienia w Radzie Dialogu Społecznego i rząd zdecyduje, w przyszłym roku jest rok wyborczy, nie sądzę, by się zgodził na minimum.
8: Ale
7: wzrost.
8: Tu muszę powiedzieć, że czasami dochodzimy do porozumienia, tak, dlatego że nawet w zeszłym roku tak się zdarzyło, akurat
7: nie w tej
8: kwestii, ale w sprawie dotyczącej płac dla budżetówki doszliśmy do porozumienia. No, rządowi łatwiej jest oczywiście podwyższać płacę minimalną, bo ona ma dosyć duży rezonans społeczny, taki polityczny, ale to jest koszt, który ponoszą przedsiębiorcy przede wszystkim. Natomiast jak już dochodzi do zmiany płac, wynagrodzeń w sferze budżetowej, to to już ta skłonność do wzrostu jest dużo mniejsza. I w zeszłym roku udało nam się ze związkami zawodowymi ustalić jakiś poziom przedziału, który, co do którego się zgadzamy, że ten wzrost powinien być nieco wyższy. No zwłaszcza, że sfera budżetowa była bardzo mocno zaniedbana w ostatnich dwóch latach,
7: wciąż
8: trzech latach i ciągle jest, tak jest.
7: Zaniedbana.
8: W ciągu dwóch, trzech lat ostatnich trzeba powiedzieć uczciwie, że też pensje wzrosły w budżetówce, ale jednak te ostatnie 10 lat, kiedy pensje bardzo mocno rosły w gospodarce, również płaca minimalna bardzo mocno wzrosła, no to akurat w sferze budżetowej ten wzrost nie był specjalnie wysoki.
7: No to punktem przecięcia tej części magazynu EKG będzie krótka informacja o sytuacji rynkowej. Euro 4,25 zł, dolar 3,62, frank 4,64 i funt 4,90 zł. W studiu magazynu EKG pan Marek Górski, szef Konfederacji Lewiatan. Państwo powinno w systemowy sposób włączać rodzinne firmy w wielkie projekty inwestycyjne dużych spółek, w których z kolei udział ma Skarb Państwa?
8: Nie wiem, czy rodzinne, ale polskie firmy, małe i średnie, powinny być wspierane, bo one przede wszystkim potrzebują tego wsparcia. Również duże firmy. Generalnie rzecz biorąc, my jako Konfederacja Lewiatan jesteśmy zwolennikiem tego, aby to wsparcie było dla tych firm, które generują wartość dla polskiej gospodarki. Czy te ogromne inwestycje, które nas czekają, które już realizujemy, zarówno w energetyce, tu mówi się o chyba bilionie złotych w ciągu
7: najbliższej dekady. To jest największa przestrzeń i największe potrzeby.
8: Tak, ale również to jest przemysł obronny. Tam też w ramach programu SAFE, ale nie tylko, wydatków budżetowych, to są ogromne nakłady inwestycyjne. I bardzo bym sobie życzył, aby duży udział w tych zleceniach, w tych wydatkach miały firmy polskie, tak aby te technologie, które w Polsce powinny się rozwijać, żeby miały możliwość rozwoju poprzez finansowanie właśnie tych zamówień przez Skarb Państwa, zarówno w energetyce, jak i w przemyśle obronnym. Natomiast kryterium powinno być nie tyle kapitał, który jest, czy nie tyle właściciel, który jest albo polski, albo zagraniczny, ile wartość dodana, która jest generowana przez tę spółkę w Polsce. To są spółki polskie, czy tam właścicielem jest Marek Górski, czy jest Tomasz Schmidt, czy jakiś inny Europejczyk zwłaszcza, to w sumie ma to mniejsze znaczenie, bo oczywiście też pamiętajmy o tym, dlatego wspomniałem o Europejczyku, że my musimy jako Polska walczyć o to, żeby konkurencyjność poprawiła się nie tylko polskiej, ale również europejskiej gospodarki, bo z nią jesteśmy bardzo mocno powiązanie. A ta konkurencyjność wypada w ciągu ostatnich lat coraz gorzej.
7: Rząd nazywa ten swój pomysł local content.
8: Tak jest.
7: I co wy jako przedsiębiorcy już tak w podsumowaniu myślicie?
8: No częściowo to jest to, co już powiedziałem, że wspieramy realną wartość takiego tworzoną w Polsce.
7: Tak, domyślam się, że jest jeszcze jednak jakieś ale.
8: Znaczy zawsze są jakieś ale. No przede wszystkim trzeba powiedzieć o tym, że te przepisy, czy te zasady, które są wprowadzane, to są takie właśnie trzy elementy, czyli powiedzmy definicja tego komponentu krajowego.
7: Tak, rząd to bardzo jest, precyzyjnie tak, porozpisywał w procenty.
8: Tak jest, są wagi przypisane każdemu. Tam jest również dosyć szczegółowy dokument dotyczący polityki zakupowej państwa i są dobre praktyki. To są oczywiście takie zalecenia głównie dla inwestycji realizowanych z budżetu, czy też przez spółki Skarbu Państwa. Oczywiście Unia Europejska nie pozwala na dyskryminację ze względu na geografię, ale przecież pamiętajmy o tym, że w wielu krajach, w których obowiązują te same zasady, też się stosuje pewnego rodzaju, nazwijmy to triki, które pozwalają lokalnym firmom, takie, które wnoszą wartość dodaną dla danego kraju, wspierać bardziej niż te firmy, które są dużymi koncernami zagranicznymi. No w Niemczech chociażby, gdzie wydaje się ta dyskryminacja jest najmniej rozwinięta spośród tych głównych krajów europejskich, jest chociażby podział bardzo często występujący w wszelkiego rodzaju przetargach na mniejsze zamówienia, tak żeby dać możliwość większą udziału w nich małych i średnich przedsiębiorstw.
7: Myślałem, że pan będzie mówił, nie, tylko konkurencja, jak ktoś z daleka zaoferuje lepszą cenę, to nie ma się co oglądać.
8: Nie możemy być też naiwni. My musimy wspierać gospodarkę europejską i gospodarkę polską. Są też kwestie innych kryteriów, kwestie bezpieczeństwa, kwestie odporności, kwestie bezpieczeństwa również militarnego. Są zlecenia i są różnego rodzaju inwestycje, które są realizowane jako inwestycje strategiczne i w tych kwestiach z całą pewnością pewne wsparcie dla firm europejskich jest też, zresztą nie ukrywajmy, jest pewnym elementem już dzisiaj polityki europejskiej, bo przecież to, co się wydarzyło w Unii Europejskiej, czyli ten Industrial Accelerator Act, który podnosi jakby kwestię dotyczącą Made in EU,

0: Zjednoczonych, to też dostrzegamy, że tam jest duży element protekcjonizmu, polityka celna, ona też utrudnia funkcjonowanie firmom spoza Stanów Zjednoczonych, a jeśli mówimy o firmach chińskich, to również tam
1: kolejny
0: są duże dopłaty.
1: Wielny temat.
0: Tak jest.
1: Przy okazji prezydent Trump rozpoczyna wizytę w Chinach. Pan Marek Górski, szef Konfederacji Lewiatan, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję uprzejmie.
2: Wojciech Kowalik, to jest środowe popołudniowe EKG z kongresu Impact 26 w Poznaniu. I za chwilę stąd z naszego studia nasza rozmowa. Ale najpierw jeszcze ważne informacje z frontu paliwowego, bo po pierwsze rząd zdecydował o przedłużeniu do końca maja pakietu paliwowego, czyli niższego VAT-u i akcyzy na paliwa. Taką informację przekazał dziś minister finansów Andrzej Domański. A po drugie, ropa naftowa znów niestety przyniesie nam podwyżki i to już od jutra, bo maksymalna cena benzyny 95 wzrośnie o ponad 10 groszy do 6 zł 39 groszy za litr, a diesla o 8 groszy w górę do 6,92. Polskie firmy sygnalizują wyraźne pogorszenie swojej sytuacji. Wynika z indeksu koniunktury Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Głównym powodem jest osłabienie popytu, co skutkuje niższą sprzedażą i ograniczeniem nowych zamówień, szczególnie w handlu i budownictwie. Z badania wynika również, że niemal połowa firm podniosła ceny w pierwszym kwartale tego roku, a 1/3 planuje robić to dalej. W maju główną barierą utrudniającą działalność okazują się koszty pracownicze, na które wskazuje prawie 2/3 firm, ale tyle samo skarży się na niepewność sytuacji gospodarczej, a ponad połowa na rosnące ceny energii. W tym roku połowa Polaków chce wyjechać na wakacje wiosną lub wczesnym latem, jeszcze przed rozpoczęciem szczytu sezonu. Tak wynika z badania Polaków Portfel Własny Santander Consumer Banku. Najczęściej takie decyzje są podyktowane niższymi cenami niż w szczycie letniego sezonu. Wyjazd w sezonie wakacyjnym, jak podano, planuje 11% Polaków, a 10% czeka z wycieczką do jesieni. Co piąty w tym roku natomiast w ogóle nie wybiera się na wakacje. Poza cenami, do wakacji poza szczytem sezonu przekonują nas też mniejszy tłok, łatwiejsza organizacja noclegów i atrakcji, a także bardziej przyjazna pogoda, która zwłaszcza na południu Europy pozwala uniknąć upałów. I teraz jeszcze zerknijmy, co dzieje się na rynkach. Na warszawskiej giełdzie dzisiaj wzrosty i to dość wyraźne, bo WIG i WIG 20 idą w tej chwili w górę o mniej więcej 0,8%. Na rynku walutowym euro kosztuje 4 zł 25 groszy, frank szwajcarski 4,64, dolar po 3,63, brytyjski funt po 4,90, ale mówiliśmy o drożejącej ropie naftowej. No więc jeszcze zerknijmy, ile ona dzisiaj kosztuje. Baryłka ropy trochę droższa niż wczoraj. Jej cena w tej chwili to 108 dolarów. I w popołudniowym EKG czas już na naszą rozmowę. W naszym studiu na Impact 26 w Poznaniu dr Radosław Nielek, dyrektor NASK, Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Czy my wciąż jesteśmy najbardziej narażonym na cyberataki państwem Unii Europejskiej?
3: Zgodnie z naszymi danymi, z tymi danymi, które niezależne zewnętrzne instytucje podają, tak, jesteśmy w czołówce najbardziej atakowanych instytucji.
2: Ale czy jesteśmy państwem, które wyciąga z tego wnioski i potrafi się przed tym zabezpieczać?
3: Tak, mam wrażenie, że jesteśmy jednym z państw, które naprawdę dobrze radzi sobie z zabezpieczaniem instytucji, bardzo dobrze radzi sobie także z tym, żeby znajdywać mechanizmy, które powodują ograniczanie ryzyka dla bardzo wielu instytucji.
2: No ale na początku lutego mieliśmy na przykład, i to przyznawało Ministerstwo Finansów, atak związany akurat ze startem krajowego systemu e-faktur. Zimą zdarzały nam się ataki na infrastrukturę energetyczną. No to chyba pokazuje, że tych luk w systemie to mamy jeszcze sporo.
3: Po pierwsze są różne typy ataków. Po drugie zabezpieczenie to nie znaczy 100% bezpieczeństwo. To znaczy my ograniczamy ryzyko, staramy się ograniczać ryzyka, ale musimy mieć świadomość, że każdy duży, złożony system informatyczny będzie podatny na ataki. Jest tylko pytanie, jak wiele zasobów będzie potrzeba zainwestować w to, żeby ten system, czy to bezpieczeństwo tego systemu przełamać. Te ataki, które miały miejsce w odniesieniu do energetyki, to były ataki, zresztą ta atrybucja, czyli przypisanie tych ataków

0: tym grupom pokazują, że one były bardzo zaawansowane i unikalne nie tylko w skali Polski. To były rzeczy, które się w zasadzie w skali świata praktycznie nie zdarzają. Natomiast ten atak, o którym Pan mówi, dotyczący Ministerstwa Finansów i startu KSeF-u, to był z kolei dość popularny atak, który się pojawia i on to są ataki typu DDoS, czyli takie, gdzie atakujący stara się zablokować dostęp do systemu poprzez wysłanie bardzo wielu fałszywych zapytań. I oczywiście istnieją narzędzia. My jako NASK dostarczamy takie narzędzia, chronimy prawie setkę instytucji w tej chwili przed takimi typami ataków, które pozwalają odsiać ten ruch, który jest zapytaniami właściwymi, normalnych użytkowników, od tego, który jest wygenerowany po to, żeby zablokować system czy przeciążyć system. No, ale te mechanizmy nie są w 100% idealne, to znaczy one zawsze powodują, że część tego ruchu szkodliwego się przedostaje, a także część osób, które powinny mieć dostęp do systemu, przez jakiś czas nie mają dostępu do systemu. Ale trzeba mieć też świadomość, że te ataki akurat typu DDoS, ich największym oddziaływaniem jest właśnie to, że o nich mówimy. To znaczy to, że udało się przestępcom spowodować, że ktoś przez godzinę, dwie czy trzy nie mógł się zalogować do jakiegoś systemu. W praktyce ich wpływ taki ekonomiczny, gospodarczy na nasze funkcjonowanie, nasze życie jest dość ograniczony. Bo jak sobie tak siedzimy tutaj, to wiemy, że jest bardzo niewiele takich sytuacji, w których brak dostępu przez 2 czy 3 godziny do jakiegoś systemu, takiego powszechnie dostępnego usługi publicznej, faktycznie poza pewną niedogodnością niesie ze sobą jakieś inne konsekwencje.
1: Gdzie są najsłabsze ogniwa w cyberbezpieczeństwie, już schodząc z tego państwowego poziomu na ten poziom biznesowy w polskich przedsiębiorstwach?
0: Oczywiście taką dość wyświechtaną frazą jest to, że najsłabszym ogniwem jest zawsze człowiek. Więc w jakimś miejscu bardzo często jest tak, że to człowiek kliknął na jakiś link, zainstalował jakieś oprogramowanie, dał swój telefon dziecku do zabawy po to, żeby pograło 15 minut służbowy. I to się często zdarza, że takie łamanie procedur. Często jest także tak, że procedury same w sobie są niewystarczające, a zabezpieczenia i separacja poszczególnych kawałków sieci i systemów też jest niewystarczająca, bo dobrze zaprojektowany system cyberbezpieczeństwa w średniej wielkości przedsiębiorstwie powinien być odporny na błędy i celowe działania pojedynczych osób. Więc to są najczęściej ludzie, często jest to trochę brak kompetencji, brak odpowiedniej uwagi na poziomie zarządów, no i bardzo często też niewystarczające wydatki, bo wielu z przedsiębiorców, wielu z nas ludzi często uważa cyberbezpieczeństwo za koszt. A to nie jest koszt, to jest po prostu element funkcjonowania nas w świecie i biznesu.
1: Czy cyberprzestępcy idą, no tak to nazwę, z duchem czasu, jeżeli chodzi o metody, które stosują do atakowania polskich firm?
0: Tak, oczywiście cyberprzestępcy to jest cały czas taki wyścig pomiędzy tymi, którzy starają się bronić systemu i tymi, którzy starają się atakować. Obie strony sięgają po nowe narzędzia, nowe rozwiązania i testują bardzo różne strategie, więc tak, zarówno my, broniąc systemy informatyczne, sięgamy po najnowsze rozwiązania, w tym LLM-y czy sztuczną inteligencję, i przestępcy także po to sięgają.
1: Sztuczną inteligencję też?
0: Oczywiście sztuczną inteligencję też.
1: Jakieś przykłady?
0: Jest wiele przykładów użycia tego, od wykorzystania modeli sztucznej inteligencji do poszukiwania luk w oprogramowaniu, tak zwanych zero day, czy znaczy potencjalnych miejsc, w których można się włamać, podatności, poprzez przyspieszenie tworzenia oprogramowania, które atakuje konkretne systemy. Znaczy wiemy, jak wygląda luka, czy podatność, ale musimy napisać program, który wykorzysta tą podatność. Korzystamy z LLM-u, możemy to zrobić szybciej. Przez takie rozwiązania związane z generowaniem deepfake'ów czy takich połączeń wiadomości personalizowanych, to znaczy wysyłam do Pana wiadomość o tym, że no, proszę o to, żeby Pan kliknął na jakiś link, bo coś tam. Do tej pory wysyłałem taką wiadomość, która miała tą samą treść do wszystkich. Teraz, korzystając z LLM-ów, mogę spersonalizować tą wiadomość pod Pana, to znaczy zebrać informacje o tym, co Pan ostatnio robił z Pana mediów społecznościowych, następnie przygotować komunikat, który jest dla Pana wiarygodny, zakorzenia się w jakichś zdarzeniach, emocjach, nazwach, z którymi miał Pan ostatnio do czynienia, i to zwiększa efektywność tych komunikatów i tego szans na to, że Pan kliknie na taki link, więc to jest też jeden z mechanizmów, które są wykorzystywane.
1: Przestępcy potrafią też za pomocą sztucznej inteligencji podszyć się na przykład pod naszych przełożonych i coś nam kazać, wydać nam jakieś polecenie?
0: To jest element social engineeringu. Sama technika jest oczywiście dość stara, to znaczy od właściwie początku istnienia systemów informatycznych sporo ataków miało właśnie taki aspekt inżynierii społecznej, to znaczy przekonania kogoś do zrobienia czegoś, czy to korzystając z efektu autorytetu, czy to korzystając z jakichś atrybutów takich, które miały przekonywać osobę, posługuje się jakąś wizytówką, jakimś dokumentem.
1: No ale teraz wchodzi sztuczna inteligencja do gry.
0: A teraz tak, wchodzi sztuczna inteligencja do gry, co powoduje, że po pierwsze dużo łatwiej mi wygenerować te atrybuty, takie, którymi mógłbym się posługiwać. Po drugie, czyli na przykład podrobiony dokument. Po drugie, dużo mogę też udawać konkretną osobę. W bardzo wielu sytuacjach przy wykorzystaniu takiego połączenia wideo na Teamsach czy na jakiejkolwiek innej takiej platformie, w odpowiednio zaaranżowanej sytuacji większość z nas nie byłaby w stanie rozpoznać, że rozmawia po drugiej stronie nie z osobą, tylko z awatarem tej osoby. I to też jest zagrożenie, no bo jeśli ten awatar, który udaje naszego szefa, powie głównej księgowej, że powinna zrobić natychmiast przelew, bo coś, to jeśli procedury nie są dobrze zaprojektowane, jest spora szansa, że ktoś zrobi ten przelew. I takie zdarzało się już na świecie.
1: Rozumiem, że większe firmy lepiej sobie radzą z tą dojrzałością cyfrową i bezpieczeństwem niż te mniejsze, które chyba jednak są ciągle bardziej podatne na ataki.
0: Myślę, że to jest trochę uogólnienie. Większe firmy oczywiście mają bardziej rozbudowane struktury, większe wydatki na to, mają dedykowane zespoły, ale jednocześnie mają też dużo większy potencjał szkód wynikających z włamania się do systemów, tak? Bo jeśli jestem właścicielem fabryki, to odpowiednio zaaranżowane włamanie potrafi zawiesić mi produkcję na 3 miesiące. Widzieliśmy to przy okazji Jaguara na przykład, który przestał produkować samochody na kilka miesięcy. Jeśli prowadzę działalność gospodarczą, która jest jedno-dwuosobowa, no to tam oczywiście ten cyberatak ma zupełnie inne skutki. Pewnie nie zawiesi mojej produkcji, tak? No ja dalej będę funkcjonować, ale z drugiej strony, jeśli ktoś zaszyfruje mój telefon i wszystkie moje kontakty i maile, to pewnie tak jak tu siedzimy, wiemy, że bardzo wielu przedsiębiorców, jakby miało sobie wyobrazić jutro pracę bez swojej książki telefonicznej, no to ich biznes mógłby upaść, więc różne typy zagrożeń, różna skala i różny sposób przygotowania do tego. To, co jest chyba najbardziej narażone, to są dość małe firmy, które dostarczają kluczowe usługi, czyli na przykład takie bardzo lokalne wodociągi, bo tam usługa jest krytyczna, natomiast zasobów takich infrastrukturalnych, ludzkich do tego, żeby chronić te systemy, jest bardzo niewiele.
1: Radosław Nielek, dyrektor NASK, Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, był naszym gościem tutaj na Impact 26 w Poznaniu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: To jest powtórka.

0: Piotrowski. Dzień dobry, jakie radio, to Kalista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
1: TOK 1.
2: Jest już z nami pani poseł Joanna Wicha, posłanka Nowej Lewicy, przewodnicząca Sejmowej Podkomisji do spraw zdrowia publicznego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Jak dobrze pójdzie, albo właściwie jak można się spodziewać, za 3 tygodnie Sejm będzie głosował wotum nieufności dla pani ministry Jolanty Sobierańskiej-Grędy na wniosek Prawa i Sprawiedliwości, ale od razu dodam, że jest też drugi wniosek, pod którym podpisy zbiera partia Razem. Pani zagłosuje za odwołaniem pani ministry, czy przeciwko?
3: Ponieważ jakby nie ma osoby, która potrafiłaby to pociągnąć, to ja nie jestem przekonana, że jeżeli odwołamy... Przecież przed chwilą była pani
2: Leszczyna.
3: Teraz jest pani Grenda. Ja nie mam przekonania, że jeżeli odwołamy panią Grendę, to ta kolejna osoba, która obejmie ten stołek, który ma pod spodem gorący kartofel albo wręcz na blacie, że ona akurat...
2: A nie chodzi pani po głowie, że może... byśmy taki eksperyment zrobili, żeby ministrem zdrowia został ktoś, kto by się znał na systemie ochrony zdrowia. Nie na medycynie, nie na zarządzaniu szpitalem, bo to jest co innego, tylko na systemie ochrony.
3: No, kto był ale byli lekarze już.
2: Pani lekarze się nie znają, lekarze się znają na leczeniu.
3: No dobrze, tak? A to kto się zna? Jakiś menadżer zdrowia?
2: Nie, no są znawcy.
3: Tu się trudno z panem redaktorem nie zgodzić, być może, tylko gdzie taki ktoś, kogo takiego znajdziemy, kto się zgodzi i zechce ten trudny resort wziąć.
0: Minął miesiąc, po którym pani poseł po raz kolejny była gościnią poranka Radia TOK FM i mówiła tak.
4: Joanna Wicha, posłanka Lewicy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Chciałaby pani zostać ministrą zdrowia?
3: Pewnie.
4: O, mamy kandydatkę.
3: Od początku to mówię.
4: Okej, to gdyby jednak doszło do dymisji w Ministerstwie Zdrowia, to pani jest gotowa.
3: Ja jestem chętna, jasne.
4: Okej.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

0: puk-puk zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Prokuratura pracuje nad wnioskiem ekstradycyjnym w sprawie Zbigniewa Ziobry, informuje szef resortu sprawiedliwości. W informacjach również ukłon rządzącej koalicji w kierunku prezydenta. Chodzi o projekt dotyczący kryptowalut. Serbia rozpoczęła pierwsze w historii wspólne ćwiczenia lotnicze z Węgrami. Minęła trzecia. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratura pracuje nad wnioskiem ekstradycyjnym w sprawie Zbigniewa Ziobry, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Przypomniał też, że Polska ma umowę z USA, która pozwala wystąpić o ekstradycję na podstawie nieprawomocnego orzeczenia. Minister sprawiedliwości przekazał też, że napisał kolejne pismo do strony węgierskiej z prośbą, by wskazała, gdzie znajdują się Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski oraz na jakiej podstawie opuścili Węgry. Były minister sprawiedliwości, poseł PiS Zbigniew Ziobro, poinformował w niedzielę, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. Ziobro wraz z Marcinem Romanowskim są podejrzanymi w śledztwie w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca Ziobrze popełnienie w sumie 26 przestępstw, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Rządzący robią delikatny ukłon w stronę prezydenta. Sejmowa Komisja Finansów, o której mają większość, przyjęła jedną z poprawek do rządowego projektu o kryptowalutach zaproponowanych przez Karola Nawrockiego, który dwie wcześniejsze ustawy w tej sprawie zawetował. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki nie jest do końca zadowolony, bo łącznie było ich 15, ale jednocześnie nie traci nadziei.
5: Jest jakiś postęp, to znaczy była dyskusja. Jest jakiś postęp, bo jedna poprawka została przyjęta, no ale to jest jedna z 15, to nie jest dobry wynik.
4: Pokazaliśmy, że jesteśmy otwarci na sensowne propozycje, odpowiada z kolei poseł Lewicy Tomasz Trela.
6: Jeżeli coś ulepsza, a nie pogarsza, nie utrudnia, no to jest to przyjęte. Ale no nie ma takiego mechanizmu, że jak prezydent każe, to my będziemy wszystko w ciemno przyjmować.
4: Głosowanie nad całością ustawy regulującej rynek kryptowalut zaplanowane jest na piątek. Ministerstwo Obrony w Belgradzie poinformowało, że na terytorium Serbii i Węgier rozpoczęły się pierwsze w historii współpracy obu państw ćwiczenia lotnicze Cross Landing 2026. Siły powietrzne Serbii i Węgier przećwiczą procedury i współdziałanie w razie wypadku lotniczego w strefie przygranicznej. Ministerstwo zaznaczyło, że ćwiczenia są jednym z licznych działań w ramach współpracy wojskowej między Serbią a Węgrami. Władze w Belgradzie utrzymywały bliskie relacje z rządem byłego premiera Węgier Viktora Orbana, który stracił władzę w wyniku wyborów z 12 kwietnia. Prezydent Serbii Aleksander Vučić pogratulował w kwietniu zwycięstwa nowemu szefowi węgierskiego rządu Péterowi Maziarowi. Serbski prezydent określił rozmowę telefoniczną z Maziarem jako wartościową i owocną. Bydgoska PESA wygrała przetarg na budowę 22 pociągów elektrycznych dla Polregio, największego pasażerskiego przewoźnika w Polsce. Kontrakt opiewa na niemal miliard złotych. O szczegółach opowie Agnieszka Wynarska.
7: Pociąg będzie woził między innymi turystów, mówi prezes PESY Krzysztof Zdziarski.
8: Pojazd będzie przygotowany do ruchu transgranicznego, czyli taki naprawdę fajny, łączący nasze kraje, ale może nawet bardziej łączący tereny wypoczynkowe, no bo jeździ w górach, ma tą tutaj dużą, jak widzicie państwo, przestrzeń wolną od siedzeń, czyli przeznaczoną do rowerów, przeznaczoną dla narciarzy.
7: PESA chce produkować jeszcze więcej pociągów i tramwajów. Inwestuje w roboty spawalnicze, które mają znacząco przyspieszyć proces budowy pojazdów. Gotowe są już dwie hale, w których produkowane będą między innymi pociągi wodorowe. Zakłady w Bydgoszczy i Mińsku Mazowieckim zatrudniają już około 4000 pracowników. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
4: Ósmoklasiści zakończyli ostatni egzamin kończący podstawówkę. Po języku polskim i matematyce wczoraj zdawali język obcy nowożytny. Zdecydowana większość pisała testy z języka angielskiego. Jak poszło? O to pytaliśmy uczniów z Warszawy.
9: Nie no, dobrze poszło, ale źle. To nie było ani łatwe, ani trudne. Trudno stwierdzić.
10: To najprostsze było ogólnie. Na początku była słuchanka, tylko jedno było takie ciężkie. Było zadanie z tekstem, że trzeba było dopasować różne słówka i zrobić ten spójny, logiczny tekst. Był e-mail do jakiegoś kolegi z Anglii.
11: Było bardzo łatwe, łatwiejsze niż egzaminy próbne i chyba łatwiejsze niż tamtego roku, tak szczerze.
4: Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają 3 lipca. Kolejne informacje w TOK FM o 4. Dzień z dużym i umiarkowanym zachmurzeniem, jedynie rano i pod koniec dnia na północy chmur będzie nieco mniej. W całym kraju dziś przelotny deszcz i miejscowe burze, zagrzmi głównie w centralnej i północnej Polsce. Na termometrach od 12 stopni na północnym zachodzie do 16 w centrum i maksymalnie do 20 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem, tam w okolicach 10 stopni.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
12: Anna Piekutowska, dzień dobry. Zaczynamy Zapytam Inaczej i zaczynamy od bardzo poważnego problemu, od tego, że polskie państwo od lat nie potrafi skutecznie wyegzekwować pieniędzy, które są należne najmłodszym, czyli będziemy rozmawiać o alimentach. A to jest temat, który błyskawicznie zmienia się w emocjonalną, spolaryzowaną debatę o rodzinie, o ojcostwie i o roli państwa. A w studiu autorki najnowszego raportu Niealimentacja dzieci w Polsce. Profesor Magdalena Szafranek, dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Oraz profesor Aleksandra Herman, dzień dobry.
14: Dzień dobry.
12: Obie panie są z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. W Polsce dług alimentacyjny urósł do 17 miliardów złotych. Sprawdziłam, to jest tyle, ile dzisiaj w Polsce w tym roku wydamy na cały program ochrony ludności i obrony cywilnej. I gdyby ktoś te 17 miliardów złotych ukradł państwu polskiemu, to mielibyśmy gigantyczną aferę. Mielibyśmy na pewno komisję śledczą, wielki polityczny alarm. Dlaczego, kiedy te pieniądze znikają z życia dzieci, to temat jest traktowany jako prywatna sprawa po rozwodzie, jako efekt jakiejś nieodpowiedzialności jednostkowej?
13: No ja podałabym tutaj dwie przyczyny. Przede wszystkim pierwsza jest taka, że dzieci się nie potrafią upomnieć, a osoby uprawnione w ich imieniu, które o te pieniądze się upominają, traktowane są jako roszczeniowe. A drugi chyba mi się ulotnił, więc chyba był nieistotny. Więc tak, na tym się skupmy. Znaczy, tak, ja bym przede wszystkim patrzyła tu przez pryzmat takiej sprawczości dzieci i głosu dzieci, który jest po prostu niesłyszalny. Dzieci nie upomną się o własne pieniądze. A i wiem, przypomniało mi się. I to, że ktoś nie zaspokaja potrzeb własnych dzieci, nie jest traktowane jako kradzież. Tak? Bo to trzeba powiedzieć. Ktoś, kto nie płaci alimentów, ukrada własne dzieci. Nikt na to nie patrzy w ten sposób. My o tym będziemy mówić, o tym bardzo dużo piszemy w raporcie, że ten problem jest w Polsce bagatelizowany, wręcz ci, którzy wspierają dłużnika alimentacyjnego, uważani są za wspaniałe osoby, które robią coś dobrego, bo chronią go i pozwalają mu nie płacić.
12: No to jest bardzo ciekawa kwestia, dlatego że za każdym razem, jak ja poruszam na antenie ten temat albo widzę dyskusje w mediach społecznościowych, no to widać, że to jest tak bardzo spolaryzowana dyskusja, że albo się pojawiają głosy i takie stanowiska o tym, że alimentarze to są cwaniacy, którzy uciekają przed odpowiedzialnością. I jest ten drugi głos, drugi biegun tej spolaryzowanej rozmowy, czyli system rodzinny to z góry traktuje ojców jak bankomaty po prostu. Na ile pani badanie i ten raport, o którym dzisiaj rozmawiamy, potwierdza te obrazy, a na ile je właśnie bardziej trochę niuansuje?
14: To są takie bardzo mocno obecne w debacie publicznej, w jakimś takim ogólnym poczuciu wiedzy, jaką mają osoby w społeczeństwie, stereotypy. To znaczy nie można im w żaden sposób zaprzeczyć, natomiast z całą pewnością jest to obraz taki grubo ciosany, więc warto go zniuansować. Ja bym jeszcze dodała do tych uwarunkowań, tak, dlaczego tych 17 miliardów nie widać. Uwarunkowania związane z asymetrią płciową w naszym społeczeństwie, które mają bardzo głębokie, właściwie nawet historyczne takie korzenie, zasadzające się na nierównym podziale, jeśli chodzi o rolę w rodzinie. To znaczy my się gdzieś tam modernizujemy na rynku pracy, ale w rodzinie dalej ten podział na to, co jest odpowiedzialnością matki i odpowiedzialnością ojca, jest obecny.
12: Musi pani bardziej połączyć. To znaczy, że to, że żyjemy w patriarchacie, oznacza, że dziecko jest problemem matki, tak? O to chodzi?
13: Tak, do tego się to sprowadza. Tak.
12: To spolaryzowana dyskusja.
13: Bardzo. I to zresztą do tego, o czym przed chwilą powiedziała Ola, my bardzo też nawiązujemy, my staramy się w tym raporcie na podstawie tych naszych badań skonstruować pewne strategie postępowania, zarówno uprawnionych, jak i zobowiązanych. I tam bardzo wyraźnie widać taką hierarchizację wydatków w zależności od tego, kto o tym mówi, tak? Jeżeli zobowiązany do płacenia alimentów mówi, no to powie, ja na swoje utrzymanie potrzebuję 2000 złotych. A ile kosztuje utrzymanie pana dziecka? 500. Tak? Więc w zależności od tego, kto o kim
14: a
13: mówi...
14: dziecko jest 4 razy mniejsze.
13: Dziecko jest 4 razy
14: istnieje
13: mniejsze.
14: To pewna logika.
13: Zapewne, tak. Więc jakby to... I też jest oczywiście cała praca opiekuńcza, która jest niewymierna. My to bardzo dokładnie opisujemy. Jakby całe to zaangażowanie tego rodzica tak zwanego pierwszoplanowego, które jest w ogóle niewyceniane. Bardzo często też o tym, co powiedziała Ola, ta polaryzacja ról powoduje, że często ten rodzic, który na co dzień nie zajmuje się dzieckiem, on nie wie, jakie są koszty utrzymania tego dziecka.
14: Ta niewymierność jest istotna również dlatego, że cała procedura sądowa wymaga przeliczenia, ekonomizacji codziennych wydatków na dziecko. I oczywiście w systemie prawa rodzinnego istnieją te osobiste starania, ale one już nie podlegają de facto wycenie i dołączeniu do materiału dowodowego. Stąd też na przykład strategia po stronie uprawnionej, która, mówiąc w największym skrócie, polega na pewnej maksymalizacji niezbędnych wydatków, co de facto jest po pierwsze zabezpieczeniem właśnie na poczet tego, że cała praca ekonomiczna, emocjonalna jest nieprzeliczalna na pieniądze, a jednak jest wykonywana 24 godziny na dobę. A z drugiej strony, w świetle statystyk, no nie dziwię się, że istnieje lęk przed tym, czy ja dostanę alimenty, czy one będą regularne, czy one będą w takiej wysokości, jakiej są potrzebne.
12: No bo to z jednej strony jest ta warstwa właśnie takiego czystego rozliczenia się, a z drugiej strony jest ta warstwa, że często po drugiej stronie jest osoba, z którą my jesteśmy w konflikcie, nadszarpnięte jest zaufanie, mamy sytuację rozwodową, sprawy alimenty nie tylko w sytuacjach rozwodowych się odbywają, ale no najczęściej, tak? Nie jest to taki moment, w którym mamy po drugiej stronie
13: zaufanie.
12: Zawsze
13: jest element konfliktu, albo nawet jeżeli nie nazwiemy tego konfliktem, nie zgody. Z jakiegoś powodu ci rodzice
14: rozstają się.
13: Żyją w rozłączeniu, bez względu na to, czy się rozwodzą, czy się rozstają, bo żyli w związku partnerskim. Albo no też może się stać, że w ogóle nie byli w związku, a dziecko się pojawia. Możemy tak sobie wyobrazić różne sytuacje. No to trudno w takiej sytuacji, kiedy mamy do kogoś żal, pretensje, niespokojone uczucia, nie wiem, mieliśmy jakieś inne plany życiowe związane z tą osobą, usiąść do stołu i rozmawiać merytorycznie, tak? Bo tutaj potrzebna jest merytoryczna rozmowa o potrzebach i o kosztach. I trudno te emocje na to przeliczyć. One zawsze będą się włączały. Aha. I też jakby sama konstrukcja tego, że to odbywa się w sądzie, gdzie są dwie strony sporu, bo to jest spór, no trudno, żeby to się nie, ten antagonizm, żeby się nie podnosił.
12: Aha. Kwestia, chyba, że pani profesor coś chce dodać, kwestia alimentów też jest takim momentem, w którym ta osoba, która będzie płatnikiem alimentów, musi no, w jakimś sensie mieć, nie wiem, właśnie udowadniać, czy opowiadać o swojej sytuacji finansowej, o swoich zarobkach i tak dalej. I tutaj widzę, że w raporcie u pań pojawia się takie określenie teatr ubóstwa. Co to właściwie znaczy i jak wygląda taka sytuacja, w której oficjalnie ktoś nie ma dochodów, ale jednocześnie całkiem normalnie funkcjonuje?
14: A to jest z kolei reakcja na tą niepewność, tak, procesu. Powiedziałyśmy, że osoba, tak, strona uprawniona maksymalizuje wydatki, strona zobowiązana będzie minimalizować swój majątek, swoje aktywa, swoje zarobki.
13: I
14: potrzeby dzieci, no bo znów jest to w dużej mierze odpowiedź po pierwsze na to teatrum sądu, po drugie na tą sytuację niepewności. Nie ma żadnych właściwie, nie wiadomo czego się spodziewać, tak? Czy sąd zasądzi 600 zł, czy 3000? No więc...
13: Wręcz pojawiają się takie w naszych badaniach wypowiedzi, jak chcesz dostać 1000, to powiedz, że 2, bo sąd i tak musi z czegoś zejść.
14: Mhm. Bo te strategie też się wzajemnie napędzają. Strategia osoby strony uprawnionej, strony zobowiązanej i de facto strategia orzekania sądu, który znając te strategie obu stron też musi się w nich poruszać. Natomiast wracając do teatru ubóstwa, jest to jeden ze sposobów właśnie pokazywania swoich niskich możliwości zarobkowych. Czyli na przykład tak jak wynika z naszych badań właśnie manifestowanie, nie wiem, bardzo skromnego stroju, tak? Czasem to też jest coś, co nazwałyśmy graniem stanem zdrowia, czyli na przykład na szybko kombinowanie przeróżnych dokumentów poświadczających stan po wypadku albo jakieś trudności zdrowotne, które obniżają możliwości zarobkowania. No i oczywiście ucieczka do szarej strefy właśnie z zarobkami, przepisywanie posiadanego majątku na inne osoby z rodziny po to, żeby pokazać, no jak bardzo jest się ubogim i jak niewielkie ma się środki na rzeczywiście utrzymywanie własnego dziecka.
12: Ta ostatnia rzecz, o której pani powiedziała, to jest taka rzecz, do której potrzeba zaangażowania innych osób, często na przykład pracodawcy.
13: Tak, i w Polsce to jest powszechne, że właśnie dłużnika alimentacyjnego się wspiera, tak? On ma wsparcie, no jeśli, no tutaj jakby, no, to my staramy się używać określenia uprawniony zobowiązany, mhm. natomiast no najczęściej tą osobą zobowiązaną jest mężczyzna. Więc tutaj bardzo często nowa partnerka jest, że tak powiem, w to zaangażowana, cała rodzina, pracodawca, wszyscy wspierają tego zobowiązanego, żeby tylko umniejszyć jego majątek.
14: Mhm. A jeszcze tylko powiem, że wiąże się to znów z kolejnym stereotypem, to znaczy pewnym odklejeniem świadczenia alimentacyjnego od dziecka, a takim nielogicznym, ale jednak bronionym sklejeniem go na tej zasadzie, że jest to świadczenie na tą złą byłą żonę, albo co gorsza, tak, komornik ci zabrał. Tak jakby to miało jakby dofinansowywać to
13: nie, tego dziecka tam nie widać.
14: Komornika.
13: My
14: tego dziecka nie
13: piszemy,
14: ma,
13: że
14: ono znika.
13: W tym konflikcie o alimenty, bo to bardzo często jest po prostu walka, kto da mniej, kto da więcej. I w tym konflikcie to dziecko w ogóle jest niewidzialne.
12: A co było taką najbardziej cyniczną strategią, o której panie usłyszały w czasie swoich badań?
13: To znaczy, ja mogę podać przykład, który się, nie wiem, czy my w końcu go cytujemy w raporcie, ale padł w trakcie badań. A druga rzecz, taka uważam, która z naszych badań jest takim absolutnym cymesem, który chciałabym, żeby wybrzmiał. Więc zacznę od cymesu. Pojawiło się w tych wypowiedziach naszych rozmówców takie sformułowanie jak pasożytnictwo alimentacyjne. I uważam, że to jest bardzo ważne i ja bym chciała, żeby to w ogóle weszło do dyskursu.
12: Ale pasożytnictwo w sensie, że ktoś żyje z...
13: Nie, już tłumaczę. I to pasożytnictwo alimentacyjne jest tłumaczone w ten sposób, że zobowiązany ojciec widzi, że matka chce coraz więcej i ona, ponieważ jakby czuje się odpowiedzialna, więc pracuje na pierwszym, drugim, trzecim, czwartym etacie i on mówi, no świetnie sobie radzi, zarabia dwa razy więcej ode mnie. To po co ja się będę starał? Niech zarabia, niech płaci. Ja w tym momencie jestem zwolniony. I w tym sposobem układa się to w taką sytuację i podział ról na tą umęczoną kobietę, która w poczuciu odpowiedzialności będzie brała te siódme zlecenie i mężczyznę, który powie, zarabiam ile zarabiam i więcej nie będę. Mhm. I to jest jedna rzecz. A druga, jeżeli chodzi o te przykłady, bo obiecałam, że to powiem, to mamy taki przykład z raportu i ja myślę, że no wiecie, to jest tylko jeden z przykładów. Myślę, że tylu ilu naszych rozmówców mogłoby być więcej, to byłoby tych przykładów więcej, ale właśnie padł taki przykład zobowiązanego, który na sali stawił się w gipsie i opowiadał o tym, jak to bardzo jest chory, połamany i w jakiej perspektywie nie będzie mógł pracować, w związku z tym ułożyć na własne dzieci. I tak pechowo się stało, że następnego dnia pani sędzia już, że tak powiem, w swoim czasie wolnym spotkała go na basenie, gdzie pływał w basenie bez gipsu i czuł się świetnie, więc takie rzeczy się dzieją, tak? I zresztą jak porozmawiamy z sędziami, to nie tylko w sprawach rodzinnych, czy sprawach dotyczących alimentów, takie strategie są podejmowane. No, ten teatr ubóstwa jest powszechny.
12: Profesor Magdalena Szafranek, profesor Aleksandra Herman, obie panie z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. I zanim przejdziemy do rozwiązań, bo na pewno nasi słuchacze i słuchaczki na to czekają, to jeszcze jedna ważna kwestia, która powinna tutaj dla uczciwości wybrzmieć, bo bardzo wielu ojców mówi dzisiaj, no tak, mam płacić wysokie alimenty, ale jednocześnie jestem odsuwany od dziecka. Czy raport pokazuje jakieś napięcie czy związek pomiędzy konfliktem o kontakty, a niepłaceniem alimentów?
13: Tak, my to bardzo wyraźnie opisujemy, bo ten mechanizm, on tak naprawdę, ja myślę, że to nawet nie są dwa bieguny, a trzy, bo bardzo często, jeżeli jest to kwestia jeszcze rozwodu, a nie tylko rozstania, to jeszcze jest kwestia, że tak powiem, kupczenia winą, ja bym tak to nazwała. Czyli mamy tak kontakty, alimenty i winę, tak? I jakby strony przerzucają się takimi argumentami. Ja będę się domagać orzeczenia o winie,

0: proporcje, więc przede wszystkim, no jakby też trzeba mówić, jak mówimy, że przemoc ma płeć, to jeżeli mówimy o problemie niealimentacji, to tutaj też trudno, że tak powiem, tego czynnika płci nie dostrzec.
1: Ale też, żeby być sprawiedliwe, no bo bardzo dużo w raporcie jest właśnie o takiej nierówności opiekuńczej, o perspektywie matek, ale jednak, nie wiem, może nasi słuchacze siedzą przed radioodbiornikami i mówią, a gdzie jest perspektywa tych ojców, którzy chcą naprawdę być obecni?
2: Znaczy ten wzorzec rodziny po rozstaniu, on rzeczywiście bardzo źle działa właśnie dlatego, że jest tak silne przywiązanie do tradycyjnych ról rodzicielskich oraz konflikt, który jest eskalowany w procesie sądowym, długotrwałym, tak, nawet rodzice, którzy idą do sądu średnio skonfliktowani po 3 latach rozwodzenia się, negocjowania wszelkich targów, mają prawo skonfliktować się znacznie mocniej. Na jednej szali mamy ojców, którzy będą się uskarżać na osłabienie więzi emocjonalnej z dzieckiem, rzadsze kontakty z dzieckiem, zbyt rzadkie wedle
0: ich potrzeb. Albo w ogóle niemożliwe.
2: Tak, albo w ogóle niemożliwe. Z drugiej strony będziemy mieli przeciążone matki, które po prostu borykają się praktycznie z samodzielną odpowiedzialnością za ekonomiczne i wszelkie inne wychowanie dziecka. Także tu tych problemów jest naprawdę sporo.
0: Ale my też opisujemy to, że na przestrzeni ostatnich lat bardzo zmieniła się rola i jakby wizerunek ojca i mężczyzny, że ojcowie są coraz bardziej widoczni, oni coraz bardziej chcą się angażować. To zresztą też w moich poprzednich badaniach, bo ja to badałam wcześniej, było bardzo wyraźnie widoczne i o ile nawet w literaturze przedmiotu sprzed 20 lat mowa jest wyłącznie o samotnym macierzyństwie, to wyraźnie teraz widać, my też staramy się to w raporcie pokazać, że przechodzimy w kierunku, na tym kontinuum w kierunku samodzielnego rodzicielstwa i bardzo chciałybyśmy, żeby to wybrzmiało, bo nie zawsze to samotne, samodzielne rodzicielstwo związane jest z tym, że jest poszkodowana, porzucona kobieta. To nie jest jedyny możliwy wzorzec i my też chcemy to pokazać.
2: I co więcej, jeżeli ta tendencja zostanie podtrzymana, to głęboko jesteśmy przekonane o tym, że sprawy będą się powoli normalizować.
1: No i jest coraz więcej opieki naprzemiennej, która, jak rozumiem, no już kasuje problem z alimentami, tak?
0: No właśnie nie i my też to w raporcie piszemy i to jest taki problem, który z jakiegoś powodu jest cały czas, jest to błąd merytoryczny, który w żadnym miejscu z przepisów nie wynika. Ja nawet 2 dni temu byłam na wielkiej konferencji, którą organizowaliśmy na Uniwersytecie Szczecińskim i to gdzieś tam też w dyskusji padło. Jest takie mylne przekonanie w społeczeństwie, że jeżeli sąd orzeka pieczę współdzieloną, bo my w raporcie posługujemy się tym tak. pojęciem, to w jakiś sposób znosi to alimenty. No nie
1: no,
0: jest.
1: Tak. Się porówno
0: tak,
1: opieką.
0: Ale trzeba sobie wyobrazić sytuację, znowu, że tak powiem, odwróćmy rolę i wyobraźmy sobie, że mamy ojca, który zarabia 7000 zł i matkę, która zarabia 50 tysięcy złotych. No to jak dziecko będzie 2 tygodnie u mamy, 2 tygodnie u taty, no to umówmy się z całą pewnością, szynka na kanapkach u mamy albo u taty będzie inna. Tak? I tu chodzi o to, że my cały czas wychodzimy z punktu widzenia tego, o czym mówią przepisy, czyli usprawiedliwionych potrzeb dziecka i możliwości zarobkowych zobowiązanego. Więc jakby rodzice mają różne możliwości, bo jak słusznie zauważyła, jak dyskutowałyśmy o tym w przerwie Ola, no trudno by było, żeby dziecko chodziło do dentysty tylko jak będzie u tego rodzica, który więcej zarabia.
1: Pieniędzy.
0: Więc jakby to nie jest problem. I co więcej, są pełnomocnicy, którzy przychodzą z takim pomysłem, będę się domagać pieczy naprzemiennej, pieczy współdzielonej po to, żeby nie było alimentów, to ci pełnomocnicy, że tak powiem, grają w tę grę. Bardzo źle.
1: To przejdźmy do rozwiązań tych wszystkich patologii, bo to jest też taka kwestia, że winny jest system. Bo jeśli mamy państwo, które może sprawnie egzekwować podatki, może sprawnie egzekwować, nie wiem, płacenie mandatów, a nie może alimentów, i tu wracamy do tych 17 miliardów złotych, no to rzeczywiście tutaj brakuje jakichś złych przepisów chyba, tak?
2: Problem jest na 2 etapach postępowania alimentacyjnego i później egzekucji alimentacyjnej. Rozdzieliłabym to na etap orzeczniczy oraz na etap egzekucyjny, no bo z racji właśnie tego, że bardzo duża część alimentów nie jest płacona z własnej woli, no to sprawy trafiają do komorników sądowych. Na etapie orzeczniczym zdecydowanie powinno się uprościć tę procedurę, bo jest ona bardzo skomplikowana, wieloaspektowa, przewlekła, co też wynika z przeciążenia sądów rodzinnych, znacznego. To wskazują, o tym mówią jednym głosem i sędziowie, i pełnomocnicy. Natomiast, być może zaraz Magda jeszcze dopowiesz, natomiast na etapie egzekucji, no to właściwie komornicy mówią jedno zdanie wszyscy. Egzekucja jest testem wykonalności prawa. I o ile orzeczenie o alimentach zawsze dziecko dostanie,

0: bo to po prostu jest jego prawo i obowiązek rodzica, tak co do egzekucji tych alimentów, tu już nie ma takiej pewności, właśnie dlatego, że są niedostateczne instrumenty ze strony państwa oraz to przyzwolenie społeczne, które w niektórych kręgach, w niektórych kontekstach potrafi wręcz robić bohatera z rodzica, który uchyla się od alimentacji.
1: No to przynajmniej jedna rzecz jest do rozwiązania, bo jak rozumiem, ministerstwo chce wprowadzić taki uproszczony tryb zasądzania alimentów.
2: Tak, w tej chwili takie prace się toczą rzeczywiście w zakresie takich alimentów natychmiastowych, które miałyby się odnosić czy do płacy minimalnej, czy do minimum socjalnego. No i to polegałoby na tym, że kiedy, że tak powiem, strony decydują się na to, żeby jakby nie prowadzić całego postępowania dowodowego, które trwa, no to wtedy, że tak powiem, sąd automatycznie niejako zasądza takie alimenty natychmiastowe, które by tam na jedno dziecko wynosiło około 1000 zł. I myślę, że to jest uczciwe rozwiązanie, bo ono jakby też pozwala, no jakby skrócić ten okres oczekiwania, bo dziecko nie poczeka ze swoimi potrzebami. Natomiast są oczywiście też inne koncepcje, którym warto się przyglądać. My też w raporcie o tym podajemy jako przykład taki klasyczny tabel Düsseldorfskich, czyli tego rozwiązywania niemieckiego, ale są też rozwiązania inne, jak chociażby algorytm alimentacyjny, gdzie bierze się pod uwagę różne czynniki, bo też trzeba pamiętać, tu cały czas też gdzieś z tyłu głowy trzeba mieć tę klauzulę generalną, a mianowicie zasadę dobra dziecka, która jest w przepisach specjalnie niedookreślona, bo tyle, ile będzie dzieci, tyle będzie różnych odcieni tego dobra, tak? Dzieci mogą mieć różne potrzeby rozwojowe, wynikające z wieku, niepełnosprawności, etc. I to też trzeba brać pod uwagę, orzekając alimenty.
1: No ale mieliśmy wielką aferę o tabele alimentacyjne rok temu, no
2: potwierdzam.
1: I okazało się, że to jakoś nie wyszło na wprowadzenie.
2: No tak, bo to było ogólnie nie wypał, tak? Liczone od zarobków brutto, te kwoty były kosmiczne, co nie znaczy, że nawet w środowiskach ojcowskich pojawiają się głosy, że to było dobre rozwiązanie, bo przynajmniej wiadomo, czego się spodziewać.
0: Tak.
2: Ja też chciałabym podkreślić, że my to w badaniach piszemy, nasi rozmówcy o tym mówią, że jeżeli można użyć takiego określenia, stawiam tu duży cudzysłów, to jedna z naszych rozmówczyń mówi, że najbardziej poszkodowani są ci ojcowie przeciętnie zarabiający, bo jakby ci bardzo wysoko zarabiający, oni gdzieś tam z tym dochodem się potrafią rozmyć i jest takie stereotypowe myślenie wszystkim dzieciom, nie wiem, tam porówno 1000 zł, tak? No i dla ojca, który będzie zarabiał mało, to są duże alimenty, a też mamy przykłady takich rodziców, którzy tam pozarabiali po 100 000 zł i oni nadal uważali, że 1000 zł na dziecko alimentów to jest absolutnie wystarczająco, wręcz za dużo.
0: To jest świetny moment też, żeby powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak profil alimenciarza,
2: tak,
0: czyli tego, który jest dłużnikiem, tak? Bo to można spotkać właściwie w każdym środowisku, bez względu na zarobki, na wykształcenie. To raczej właśnie uwarunkowania, nieszczelność systemu i przyzwolenie społeczne sprawiają, że ten dług narasta.
1: A czy jest jakieś dobre rozwiązanie, któremu moglibyśmy się przyjrzeć, jeśli chodzi o egzekwowanie, czyli o tą drugą część, o której pani profesor Herman powiedziała?
0: Są, komornicy mówią, że państwo zasadniczo rozwija na przestrzeni ostatnich lat pewne konkretne instrumenty, dając im dostęp do różnych baz danych, tak, do generalnie danych na temat osób, z których próbują ściągać długi, ale to jest ciągle niewiele, a na pewno też postulują funkcjonalność pozytywnej motywacji, a nie tylko karania.
1: I nie wtrącania wszystkich do więzienia.
0: Oczywiście.
1: A to tak już absolutnie na koniec słowo końcowe od pani.
2: Tak, ja chciałabym jeszcze podkreślić to, co powiedziała przed chwilą Ola, a propos tego, że jakby nie można powiedzieć o niczego takiego profilu alimenciarza, jak profil alimenciarza, przepraszam za określenie, chociaż z alimenciarą też możemy mieć do czynienia. My jakby podsumowując te nasze badania, odwołujemy się do eksperymentu stanfordzkiego Filipa Zimbardo, pokazując, że w zależności właśnie od kontekstu społecznego, okoliczności, każdy, nie chciałabym powiedzieć, że każdy może być alimenciarzem, ale że tak powiem, te okoliczności społeczne mogą doprowadzić do tego, że ta perspektywa może wydać się nęcąca.
0: A nasze normy moralne zaczynają się chwiać nawet wbrew naszym wcześniejszym założeniom.
1: No właśnie, tutaj teraz podważamy fundamenty naszej ludzkości, człowieczeństwa.
2: No tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono. Dokładnie. W przypadku alimentów to też ma odniesienie.
1: Bardzo zaskakująca jest ta puenta, która płynie z naszej rozmowy. Bardzo paniom dziękuję. Profesor Magdalena Szafranek oraz profesor Aleksandra Herman, obie panie z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wczoraj, proszę państwa, przeczytałam wstrząsający artykuł Pawła Marcinkiewicza w Gazecie Wyborczej o kulisach pracy w sieci salonów masażu. To miejsce jest dosyć popularne, promowane również przez celebrytów i influencerów. W tym artykule były doniesienia o problemach z higieną, o dużych problemach z rozliczeniami, ale najbardziej uderzyły mnie relacje dotyczące traktowania masażystek głównie z Indonezji i Tajlandii. I właśnie o takiej często niewidzianej rzeczywistości pracowników z Azji Południowo-Wschodniej chciałabym porozmawiać. Moim gościem jest dr Paweł Cywiński z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: W tym artykule, o którym wspominam, pojawiły się relacje o tragicznych warunkach zakwaterowania, o niepewności wypłat, pracy po kilkanaście godzin dziennie, a część pracownic miała być całkowicie uzależniona od pracodawcy, także w kwestii mieszkania i w kwestii legalizacji pobytu. I na ile historie opisane w artykule, które też przeczytałeś, pokazują jakiś szerszy model wykorzystywania pracowników z Azji Południowo-Wschodniej w Polsce?
3: To jest trudne pytanie, no bo oczywiście wszystko zależy od konkretnego, powiedziałbym, biznesmena, tak, który otwiera jakiś biznes w Polsce. Są ludzie, którzy są uczciwsi, są ludzie, którzy są mniej uczciwi, natomiast możemy i powinniśmy tak oburzać się na tego konkretnego biznesmena i na inne osoby, które również nieuczciwie są nieuczciwymi biznesmenami, cwaniakami, ale musimy zrozumieć też, dlaczego jakby do tego dochodzi, dlaczego te kobiety po prostu nie rzucą tej pracy, kiedy są wyzyskiwane. No więc problem jest dużo, dużo szerszy tak naprawdę, bo tutaj dochodzi do pewnej pułapki prawnej. Polski system migracyjny tworzy tak, znaczy oczywiście no nieoficjalnie, ale można powiedzieć, że tworzy poniekąd z tych kobiet z Indonezji czy Tajlandii dobre kandydatki na zakładniczki, że tak powiem. No bo jak to wygląda? To wygląda tak, że żeby taka kobieta otrzymała w Polsce wizę i pozwolenie na pracę, no to pozwolenie na pracę przypisane jest do konkretnego pracodawcy. Czyli to ten człowiek, który chce ją zatrudnić, on jakby ona dostaje to pozwolenie pracy dokładnie u niego, a nie ogólnie w Polsce, no i dzięki temu otrzymuje wizę. No więc dochodzi do takiej sytuacji, że jest poniekąd takim panem jej losu. I gdyby taka kobieta się zbuntowała przeciwko czy to tym warunkom, czy brakom wypłaty, no to ona może de facto stracić pracę. Jak straci pracę, jeżeli na przykład ten człowiek jeszcze w dodatku oferuje jej jakąś dodatkową opłatę, dach nad głową, no to traci pracę, traci dach nad głową, traci de facto legalność pobytu. No i zanim polski urząd z powrotem jakby przemieli jakiś wniosek o zmianę pracodawcy, co może trwać miesiącami, no to ona nie tylko ma pieniędzy, nie ma pieniędzy i jakby ma problemy finansowe w kraju, którego nie wiem, języka nie zna i nie zna możliwości, ale również nie ma, często traci prawo pobytu. No więc to nie jest wolny rynek pracy dla takich kobiet, to jest no taka właśnie systemowa pułapka.
1: Wiele z tych kobiet zresztą przyjeżdża już do Polski zadłużonych, dlatego że często muszą zapłacić pośrednikom, żeby w ogóle przyjechać do Europy.
3: Tak, no rzeczywiście to jest trochę tak, że bardzo rzadko jest taka sytuacja, że to polski przedsiębiorca bezpośrednio kontaktuje się z kimś w Indonezji, na Bali czy w Tajlandii. Zazwyczaj są tutaj pośrednicy, którzy oczywiście pobierają swój procent wynagrodzenia albo jakąś marżę za znalezienie takiej pracowniczki. A więc ci pracownicy poniekąd znając ten system nie tylko polski, ale ten kłopoty związane z pracą czy stawki, za które ludzie są gotowi pracować na Bali, w Indonezji czy w Tajlandii, wykorzystują trochę ten mechanizm. I tutaj też trzeba powiedzieć o takim pewnym, dosyć istotnym aspekcie powiedziałbym, kulturoznawczym. Każdy, kto był, nie wiem, w Indonezji czy w Tajlandii, no, bywałem wielokrotnie, też prowadziłem badania, ten wie, że w kulturach akurat tamtego obszaru świata istnieje pewna powiedziałbym, kulturowa uległość, tak? W kulturze tajskiej czy w kulturach indonezyjskich ten szacunek do osoby starszej albo do przełożonego, w tym również przełożonego takiego w pracy, no jest niezwykle istotną rzeczą. No więc istnieje tam taki bardzo silnie zakorzeniony kulturowy mechanizm unikania konfliktów, nie sprawiania problemów, połączony z tym takim właśnie dużym szacunkiem. No i zarówno ci pośrednicy często, jak i polscy biznescwaniacy o tym wiedzą, zderzają tę azjatycką kulturową pokorę ze swoim modelem no właśnie jakichś takich oszustw, takiej optymalizacji kosztowych.
1: Bo wiedzą, że będzie trudniej im się buntować albo na przykład zgłaszać nadużycie.
3: Oczywiście, a jeżeli do tego jeszcze dojdzie ta przepaść ekonomiczna, bo jakby w momencie, w którym przeciętna taka kobieta, nie wiem, w Indonezji może zarobić równowartość 1000, może 1200 zł, a tutaj może zarobić, nie wiem, 4000 zł na przykład na rękę, te kobiety tutaj przyjeżdżają często, by utrzymać całe wielopokoleniowe rodziny. No i dla nich ta obietnica tych 4000 zł w Polsce, no to jest szansa na, to jest jakby bardzo duża obietnica. No i pracodawca wie, że w związku z tym te kobiety wniosą bardzo wiele i bezwzględnie to monetyzuje, no bo zniosą zarówno to kulturowo, jak i wniosą to prawnie, no bo mamy właśnie ten problem z polskimi przepisami i umocowaniem, jakby przywiązaniem pracodawcy do prawa pracy, które otrzymuje taka kobieta, no i oczywiście ta przepaść ekonomiczna. To wszystko razem powoduje, że sytuacja czy pozycja takiej kobiety jest, no jest bardzo trudna.
1: Dopytam jeszcze o granice pojęć. Kiedy mówimy o łamaniu praw pracowniczych, a kiedy możemy mówić o rodzaju współczesnego niewolnictwa czy pracy przymusowej, bo z jednej strony te kobiety tak, przyjechały dobrowolnie, ale no jednak całkowicie są uzależnione od swojego pracodawcy administracyjnie, ekonomicznie, no i życiowo.
3: No oczywiście, no to te granice, no, są na pewno granice prawne, ale są też takie granice opisu, który się wymyka kategoriom prawnym. Dla mnie osobiście, no mamy tutaj do czynienia z czymś pomiędzy folwarkiem, a jednak współczesnym niewolnictwem. No współczesne niewolnictwo to nie jest takie niewolnictwo, w którym dana osoba jakby nic nie może i jest zakupiona i nie ma żadnych praw, tylko to jest właśnie taka sytuacja, kiedy kontekst i cała sytuacja wykorzystywana przez pracodawcę powoduje, że brakuje odpowiednich ruchów i zabezpieczeń dotyczących praw pracowniczych, dotyczących praw pobytowych. No więc moim zdaniem możemy to porównać z tymi sytuacjami, z jakimi Polacy mierzyli się 10-15 lat temu, jadąc na zbieranie truskawek do, nie wiem, Włoch czy Norwegii, kiedy odbierano im paszporty, zastraszano ich, że jeżeli będą się buntować, no to wtedy, to jeszcze przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, no to wtedy przyspieszy się proces deportacji. Więc te wszystkie takie, powiedziałbym, często narracyjne czy symboliczne konteksty powodują, że moim zdaniem mamy tutaj do czynienia z takim współczesnym niewolnictwem, a jednocześnie oczywiście jest to karygodne łamanie prawa pracy i też takich przepisów, powiedziałbym, międzyludzkich, no bo jednak musimy mieć tą świadomość, że na koniec jest to wyzysk, po prostu wyzysk, nie tylko ekonomiczny, ale też taki czysto fizyczny, no bo w artykule było wyraźnie napisane, że kobiety pracują po 10-12 godzin, 6 dni w tygodniu. Wie pani, redaktor, kiedy się jest w Azji Południowo-Wschodniej, to jakby tam bardzo często, nie zawsze, ale bardzo często, zwłaszcza w takich lepszych punktach masażu, no to jest to, tam istnieje pewien etos zawodowy. Znaczy, pamiętajmy, że tradycyjnie masaż tajski, no to jest sztuka leczenia wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO, tak? Tam często, jeżeli tam nie ma tego kontekstu seksualnego, bo w Tajlandii czasem jest ten kontekst seksualny, jeżeli tam nie ma tego kontekstu, no to takie osoby, tacy masażyści cieszą się dosyć dużym statusem społecznym, takich właśnie, nie wiem, uzdrowicieli. No więc kiedy przyjeżdżają do Polski, są sprowadzani do roli takich żywych, zmechanizowanych maszyn, które pracują po te 12 godzin na dobę za jakąś tam krótką przerwą, za wiskę ryżu, która jest wydzielana jako element pensji, no to z ludzi niosących, powiedziałbym, taką rodzaj jakiejś lokalnej medycyny, robi się tanią siłę pociągową.
1: Czyli mamy taką sytuację, że w debacie publicznej cały czas słyszymy, że Polska jednak potrzebuje migrantów do pracy, ale państwo nie potrafi stworzyć realnego systemu ochrony tych ludzi przed wyzyskiem.
3: Tak, i to oczywiście dotyczy nie tylko kobiet z Azji Południowo-Wschodniej, to ogólnie dotyczy migrantów spoza Unii Europejskiej, gdzie poza konkretnymi przykładami, na przykład, nie wiem, osobami z Ukrainy, które trochę podlegają innym przepisom po 2022 roku, mamy do czynienia z tak stworzonymi przepisami, które bardzo mocno zabezpieczają potencjalnych biznesmenów, cwaniaków, którzy dają stosunkowo mało możliwości działań dla ofiar, a do tego wszystkiego trzeba jeszcze dodać, że są przepisy, które pozwalają prowadzić kontrolę. No, nawet w tym reportażu żeśmy czytali o iluś kontrolach. Tak.
1: No, ale, i o mandatach, no.
3: Ale no, mandaty za kilka tysięcy złotych dla sieci kilkudziesięciu salonów masażu, no to są, że tak powiem, koszty, to są rzeczy wliczone w koszta, a nie prawdziwe mandaty. Z punktu widzenia tych wszystkich instytucji, które są tu odpowiedzialne, od Straży Granicznej przez Państwową Inspekcję Pracy, to również brakuje często środków do tego, żeby kontrolować takie miejsca. To są dosyć niewydolne instytucje, które nie działają, że tak powiem, na jedno zgłoszenie, więc nie tylko mają wybite zęby poprzez możliwość dawania jakichś śmiesznych z punktu widzenia akurat tej sytuacji mandatów, no to też po prostu stosunkowo rzadko dochodzi do takich kontroli.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Dr Paweł Cywiński z Wydziału Geografii Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego był gościem Zapytam Inaczej. Anna Piekutowska, jak zwykle o tej porze połączyliśmy się z profesor Małgorzatą Zacharą-Szymańską z Uniwersytetu Jagiellońskiego i współautorką tej części Zapytam Inaczej. Witaj, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Jak zwykle o tej porze witam Państwa serdecznie.
1: Dzisiaj inaczej być nie mogło niż po amerykańsko-chińsku. Zaczęła się już długo oczekiwana wizyta amerykańskiego prezydenta w Pekinie. Jak obie strony definiują cel tego szczytu? Czy to będzie moment przełomowy na miarę Nixon moment in China, czy raczej po prostu spotkanie dwóch mocarstw, które wiedzą, że i tak nie są w stanie w najbliższym czasie rozwiązać swoich fundamentalnych konfliktów czy nieporozumień?
4: No, wydaje mi się, że ten drugi scenariusz tutaj bardziej jest adekwatny do sytuacji. To, co jest, może być analogiczne do tej pierwszej historycznej wizyty prezydenta Nixona, bo to on w 1972 roku przybył do Chin, to może być fakt, że w 2025 roku obroty bilateralnej wymiany handlowej pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi właśnie, one sięgnęły poziomu z lat 70. Czyli no, gorzej być nie może, a to za sprawą no, cen nałożonych przez Stany Zjednoczone, przez administrację Trumpa, które spotkały się ze zdecydowaną odpowiedzią chińską i tak naprawdę zmusiły Amerykanów do wycofania się z tej ofensywnej polityki, bo przypomnę, w tym szczytowym momencie ofensywy celnej, cła na towary sprowadzane do Stanów Zjednoczonych właśnie z tego kierunku wynosiły tam około 145%.
1: Tak, to absurdalnie wysoko, no ale to też był taki moment, w którym no, Chiny pokazały, że nie tylko Stany Zjednoczone mają narzędzia nacisku, tylko że teraz ta wojna celna jest zamrożona. Wydaje się, że dlatego, że jednak relacja Stany-Chiny jest jednocześnie zbyt konfliktowa, żeby mówić o partnerstwie, ale jednak nie tak głęboka gospodarczo, że nie można jej zerwać.
4: Otóż to. Czyli one są, te państwa, zmuszone do trwania we wzajemnym uścisku. I to nie jest tak, że to zawsze jest taki życzliwy uścisk, ale nie jest też tak zawsze, że on jest bardzo agresywny. I te kontakty, ich temperatura, to jaka tam panuje atmosfera, czy jak są komentowane te spotkania, one w pewien sposób wyznaczają i intencje, i siłę tego wzajemnego objęcia, bo te państwa w objęciach są i pozostaną. A to dlatego, że po pierwsze Chiny są, rzecz jasna, podstawowym, najbardziej prominentnym wśród rywali amerykańskich, ale też no, ogromnie mocno związane są z gospodarką, gospodarczo ze Stanami Zjednoczonymi. I obydwa te państwa odpowiadają tak naprawdę za stabilność i stan gospodarki światowej. Więc to, co dzieje się pomiędzy Waszyngtonem a Pekinem, musi być bacznie obserwowane przez resztę świata i jest bacznie obserwowane. I o to też chyba obydwu stronom chodzi. To znaczy dla prezydenta Trumpa to jest trochę okazja, żeby odwrócić wzrok, czyli żeby świat wzrok odwrócił od fiaska na kierunku irańskim, chociaż pewnie cieśnina Ormus i te perturbacje, których udziałem są Stany Zjednoczone w tamtej części świata, też będą przedmiotem rozmów.
1: No właśnie, jak wojna z Iranem zmieniła kontekst tej wizyty? No bo to spotkanie miało być miesiąc temu, ale Trump je przełożył właśnie po to, żeby już pojechać do Chin jako zwycięzca wojny z Iranem, zrobić taki pokaz siły i skuteczności, i tymczasem wojna ugrzęzła.
4: No, wojna ugrzęzła i Trump też wydobywa się z tych szuwarów, ale bardzo powoli. I to, co jest historyczne w tej wizycie, moim zdaniem, to jest to, że to jest chyba pierwszy raz taka sytuacja, w której Stany Zjednoczone, reprezentowane przez Donalda Trumpa, rozmawiają i zmuszone są rozmawiać z Chinami, z prezydentem chińskim, jak równy z równym, albo nawet są na pozycji no, tego słabszego. Dlatego, że rozgrywka, która toczyła się w obszarze CEU, właściwie została przegrana przez Stany Zjednoczone. Znaczy Chińczycy powiedzieli, my też mamy potężną gospodarkę i my też możemy użyć tej gospodarki jako broni, i Amerykanie się wycofali. I Chińczycy wciąż jakby potrząsają tymi ryzykami, które mogą tworzyć dla Amerykanów i reszty świata, bo oni mówią, no my mamy metale ziem rzadkich, no my mamy półprzewodniki, my mamy kluczowe składniki tam dla przemysłu farmaceutycznego.
1: A wy, Ameryko, jesteście strategicznie przeciążeni.
4: Otóż właśnie tak. A poza tym, dokładnie tak jak wskazałaś, znaczy Trump liczył na to, że będzie miał zwycięstwo i na złotym rydwanie niejako tam się pojawi, a tutaj okazuje się, że on się pojawia i chyba pewnie ustami swojego dyplomatycznego wsparcia, ale będzie przekonywał Chiny do tego, żeby one jednak wpłynęły na jakoś ożywienie tych rozmów negocjacyjnych, by wpłynęły na rząd Pakistanu na przykład, żeby tam pojawiało się zdecydowane bardziej propozycje w kierunku no właśnie zapanowania nad sytuacją w cieśninie Ormus.
1: Ale tak naprawdę centrum tej rywalizacji to dzisiaj nie jest ani ropa, pewnie też nawet nie handel, tylko technologia, czyli półprzewodniki, wyścig dotyczący sztucznej inteligencji. Czy Stany Zjednoczone właśnie próbują nie tyle powstrzymać Chiny militarnie, tutaj się odnoszę już do Tajwanu, tylko po prostu technologicznie?
4: Na pewno tak. Znaczy kłopot polega na tym, że obydwu tym państwom intensywna wymiana gospodarcza się opłaca, bo one urosły na tej wymianie i wzmocniły się niebywale przez ostatnie dekady również. Natomiast ta sytuacja jest tego rodzaju, że no oni chcieliby, ale się boją. I boją się nie bez powodu, dlatego że ta strategiczna rywalizacja, ona toczy się w obszarze technologii i to, co jest taką przewagą konkurencyjną dla obydwu stron zresztą, może być wykorzystane no, zwyczajnie dla celów militarnych. Ja nie mówię tutaj o takich tak zwanych technologiach podwójnego użytku. Natomiast no, jeżeli mamy takie okoliczności, w których możemy używać AI, możemy używać środków związanych z cyberbezpieczeństwem do działań ofensywnych, to właściwie każda innowacja staje się innowacją podwójnego użytku, czyli taką, którą można wykorzystać dla niecnych celów. I to hamuje po pierwsze rozmowy, a poza tym no to powoduje, że obydwie strony jakoś się okupują na tych konserwatywnych nieco pozycjach, bo wiedzą, że przesadne otwarcie może zaszkodzić ich interesom bezpieczeństwa w przyszłości.
1: A co z tym Tajwanem? Czy Trump mógłby tę sprawę potraktować transakcyjnie? Bo Chińczycy liczą, że w zamian za jakieś ustępstwa handlowe czy pomoc przy Iranie, prezydent Stanów Zjednoczonych mógłby złagodzić stanowisko wobec Tajwanu.
4: No, wydaje mi się, że akurat w przypadku tego spotkania to jest drugorzędna sprawa. Tam będą jakieś zachęty, bo takie sygnały dyplomaci wysyłają do tego, żeby administracja złagodziła język. Natomiast nic konkretnego się nie wydarzy w mojej opinii. Mhm. I obydwie strony będą przede wszystkim toczyć te kwestie komunikacyjne, czyli te rozmowy będą się toczyły wokół takich kwestii, wokół których to porozumienie w jakimś kształcie jest możliwe. No a w sprawie Tajwanu jest impas. W sprawie Tajwanu to można negocjować to, czy siła pogróżek jednej czy drugiej strony będzie no, mniejsza czy większa. Natomiast zasadniczej zmiany, zasadniczego zwrotu tutaj trudno się spodziewać.
1: Mam wrażenie, że pewnie parę lat temu byłoby trudno sobie wyobrazić sytuację, w której przynajmniej część świata zaczyna postrzegać przywódcę autorytarnych Chin jako bardziej racjonalnego i bardziej przewidywalnego niż prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jak do tego doszło?
4: Wszyscy zadają sobie to pytanie, bo to jest bardzo dobre pytanie. Jak do tego doszło? No, Donald Trump zwyciężył po raz drugi i uznał, że Ameryka jest jego polem rozgrywki. Tak naprawdę cały świat jest polem rozgrywki w jego stylu. Czyli takiej, w której no, nie liczy się stabilność, a liczy się chaos. To jest zarządzanie chaosem. Kłopot polega na tym, że stosunki międzynarodowe bazują na przewidywalności. I ta przewidywalność to jest niezwykle cenna waluta, tak w biznesie, jak i w polityce. I teraz te polityczne, handlowe również, ale polityczne rynki, one się skłaniają bardziej ku stronie chińskiej, która nie zawsze jest po drodze z tym, co sobie tam Zachód wyobraża. Oni robią swoje, oni mają swoją filozofię, ale są bardzo konsekwentni, nie kryją swoich zamiarów, no i właśnie, i są przewidywalni. A Ameryka pod rządami Trumpa już nie.
1: No bo Xi myśli kategoriami dekad, a Trump kategoriami bieżącego efektu politycznego, już nawet nie tego przedwyborczego, tylko po prostu bardzo bieżącego.
4: O bardzo, bardzo. To jest zawsze takie napięcie wokół tego, co wydarzy się akurat dzisiaj i jak to skomentować i jakie tam emocje podsycić, tak żeby zasłonić tak naprawdę to, co w polityce jest ważne, czyli procesy, które się toczą w tle. Tutaj komunikacja i napięcie i zapowiedzi, czy potwierdzone, czy potem takie, z których można się swobodnie wycofać, stają się osią debaty wokół polityki Stanów Zjednoczonych. Tak być nie powinno, dlatego że nasza debata, i o to też staramy się między innymi w tym programie, powinna być skupiona na tym, co jest tak naprawdę fundamentem tych wydarzeń, to znaczy na jakiej planszy rozgrywana jest ta wielka gra, bo jednak gra pomiędzy Waszyngtonem a Pekinem to jest wielka gra.
5: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Rosja znów przeprowadziła zmasowany atak dronowy na Kijów. Poinformowano też o atakach rakietowych na inne regiony Ukrainy. Będzie też Sejm i nieoczekiwane przerwanie prac nad projektem ustawy dotyczącym lekcji religii i etyki w szkołach. Nowy premier Węgier zapowiada rozmowy z Komisją Europejską dotyczące wcześniej zablokowanych funduszy dla Budapesztu. Minęła czwarta, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Rosyjskie wojska przeprowadziły zmasowany atak dronami na Kijów, podała agencja Reutera, powołując się na władze ukraińskiej stolicy. Fragmenty dronów spadły na budynki mieszkalne. Jak dotąd nie ma doniesień o ofiarach. Ukraińskie lotnictwo poinformowało również o rosyjskich atakach rakietowych na inne regiony Ukrainy, w tym na obwód charkowski, sumski, czernichowski oraz na obwód połtawski. W środę Rosja rozpoczęła długotrwały atak powietrzny na infrastrukturę krytyczną Ukrainy, wystrzeliwując setki dronów. Alarmy powietrzne ogłoszono wtedy m.in. w obwodach wołyńskim, lwowskim i zakarpackim, które sąsiadują z Polską. Polskie samoloty przechwyciły nad wodami międzynarodowymi na Bałtyku rosyjski samolot rozpoznawczy, poinformował wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. O incydencie szef MON-u poinformował we wpisie na platformie X, w którym podkreślił, że to już kolejne agresywne działania Rosji i testowanie naszych systemów obrony powietrznej. Dodał, że loty bez włączonych transponderów stanowią zagrożenie dla innych samolotów i każde takie działanie spotka się z natychmiastową reakcją. Dowództwo operacyjne rodzaju sił zbrojnych podkreśliło, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Sejm nieoczekiwanie przerwał pracę nad obywatelskim projektem ustawy Tak dla religii i etyki w szkole. Projekt przygotowali katecheci i Instytut Ordo Iuris. Przewodnicząca Komisji Edukacji Krystyna Szumilas z Koalicji Obywatelskiej po wysłuchaniu głosów autorów projektu przytoczyła analizę sejmowych prawników, zgodnie z którą przepisy wprowadzające obowiązek uczęszczania na lekcje religii lub etyki są niezgodne z konstytucją. Krystyna Szumilas poprosiła Ministerstwo Edukacji o opinię w tej sprawie i do czasu jej wydania zarządziła przerwę w obradach komisji, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Wiczak.
2: Jest przerwa, ponieważ ta opinia prawna jasno wskazuje, że ten projekt może mieć uchybienia prawne, nie jest zgodny z konstytucją według Biura Analiz Sejmowych, stąd wymaga to odesłania do ministerstwa.
3: Przepraszamy, że uczestniczycie państwo w takim spektaklu i mogło się dzisiaj odbyć to szczegółowe rozpatrzenie. Ten projekt mógł na tym etapie trafić na posiedzenie Sejmu i po prostu większość zdecydowałaby o tym, czy ostatecznie zostałby przyjęty, czy nie.
1: Mówiła Mirosława Stachowiak-Różecka z Prawa i Sprawiedliwości. Klub PiS zapowiada wniosek o odwołanie Krystyny Szumilas z funkcji szefowej Komisji Edukacji, a autorzy projektu nie kryją rozgoryczenia.
4: Po raz kolejny został odrzucony dialog. Wychodzimy z propozycją współpracy dla dobra dzieci, młodzieży, dla dobra społeczeństwa. I to, że państwo wyszli, pani przewodnicząca Szumilas, to tylko po prostu pokazali swoją wyższość i pogardę dla nas.
1: Mówiła katechetka Dorota Chmielewska. Obecnie religia nauczana jest w szkole w wymiarze jednej godziny tygodniowo i jest przedmiotem nieobowiązkowym. W przyszłym tygodniu do Budapesztu przybędzie delegacja Komisji Europejskiej wysokiego szczebla, aby osiągnąć porozumienie w sprawie funduszy Unii Europejskiej dla Węgier, poinformował węgierski premier Peter Maziar. Jak podkreślił, uwolnienie tych pieniędzy i pobudzenie węgierskiej gospodarki leży zarówno w interesie Węgier, państw członkowskich Unii, jak i unijnych instytucji. Węgry pod rządami Viktora Orbana utraciły dostęp do około 17 miliardów euro, w tym 10 miliardów z funduszu odbudowy uruchomionego po pandemii COVID-19. Komisja Europejska uzależniła odblokowanie Węgrom dostępu do pieniędzy od przeprowadzenia reform dotyczących m.in. zagwarantowania niezależności sądownictwa i walki z korupcją. Przedsiębiorstwa zaplecza górniczego są w coraz gorszej sytuacji. Ponad 80% z nich odnotowało spadki obrotów, a co czwarta firma jest zagrożona. To dane Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, która ma pomysły, jak pomóc branży, w której pracuje nawet 250 tysięcy osób. O szczegółach opowie teraz Grzegorz Kozieł.
5: Do zaplecza górniczego zalicza się producentów maszyn i urządzeń, specjalistyczne firmy usługowe czy instytuty naukowo-badawcze. Jak wyjaśnia Janusz Olszowski, prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, podmioty te radzą sobie gorzej, bo państwowe spółki węglowe ograniczają wydobycie i zmuszone są do wprowadzania oszczędności oraz redukcji inwestycji.
6: Całe to otoczenie górnictwa nigdy do dnia dzisiejszego nie uzyskały jakiegokolwiek wsparcia.
5: A zdaniem prezesa państwo powinno pomóc.
6: Jeżeli ma być sprawiedliwa transformacja, muszą być na tę transformację zapewnione środki nie tylko dla państwowych podmiotów, ale dla wszystkich, którzy działają.
5: Chodzi na przykład o wprowadzenie rozwiązań zachęcających do stosowania w przetargach organizowanych przez spółki węglowe preferencji dla towarów oraz oraz usług pochodzących z terenów Unii Europejskiej. Przydałyby się także pakiety osłonowe dla pracowników firm okołogórniczych. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
1: Kolejne informacje w TOK FM o 5. Dzień z dużym i umiarkowanym zachmurzeniem, jedynie rano i pod koniec dnia na północy chmur będzie nieco mniej. W całym kraju dziś przelotny deszcz i miejscowe burze, zagrzmi głównie w centralnej i północnej Polsce. Na termometrach od 12 stopni na północnym zachodzie do 16 w centrum i maksymalnie do 20 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem, tam w okolicach 10 stopni.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To jest powtórka.
7: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek, a w nim najnowsze wirusowe trendy. Wiadomo, COVID już jest passé, grypa zawsze na propsie, ale jest nowy wirus, bardzo można by rzec modny, który to zwie się Hantawirus. Dlaczego tak się zwie, za chwileczkę porozmawiamy. I trochę przyznam się szczerze, mnie ta informacja o nowym wirusie bawiła, kiedy po raz pierwszy o nim usłyszałem, ale potem sobie poczytałem o różnych objawach. Gorączka, biegunka, nudności, trudności z oddychaniem, niedociśnienie. Potem musimy rozpocząć dializę, a potem następuje faza moczopędna. Także jestem przerażony i pomyślałem sobie, żeby się skonsultować z ekspertem od spraw hantawirusów między innymi i dowiedzieć się, czy mamy się czego bać, tak czy nie, czy grozi nam jakaś globalna akcja, która znowu nas umieści w izolacji. Pan doktor habilitowany Maciej Przybylski, Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Jestem przerażony, panie profesorze, czy słusznie?
8: Wydaje mi się, że nie ma powodów do jakiejś nadmiernej paniki w tej chwili.
7: A nie nadmiernej? Paniczki?
8: Do malutkiej paniczki... To można by było rozszerzyć na całe życie człowieka. Nie tyle panika, co ostrożność.
7: No dobra, bo rozumiem, że same, może trochę o historii. Nazywamy te, bo tam tych wirusów jest, jak rozumiem, kilka w grupie hantawirusów.
8: To jest mało powiedziane. Ich tam jest multum.
7: Multum. No, lepsze niż kilka. Jest ich multum. Nazywamy je hantawirusami, dlatego że one się pojawiły w czasie interwencji pokojowej amerykańskiej na Bliskim Wschodzie. Nie na Bliskim Wschodzie, tylko na Dalekim Wschodzie.
8: Tak, to specjalna amerykańska operacja wojskowa w Korei. Lata 50., połowa lat 50. Przez Koreę przepływa rzeka Hantan i od tej rzeki pierwszy opisany, odkryty wirus wziął swoją nazwę. Potem się okazało, że tych wirusów na całym świecie jest znacznie więcej, ale to był taki początek. Jeszcze tylko powiem, że po raz pierwszy z tym wirusem zetknąłem się to chyba na przełomie liceum i studiów, czyli koniec lat 80. Był taki serial MASH z Alanem Aldą. Jeden z odcinków opisywał właśnie przypadek gorączki krwotocznej z zespołem nerkowym.
7: Tak, serial MASH to jest taki serial o szpitalu wojskowym.
8: Tak, zgadza się.
7: Bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych i wśród osób inteligentnych także.
8: Więc to był pierwszy odkryty hantawirus. Potem się okazało, że jeszcze mamy w Korei odmiany Seul, a potem zaczęto odkrywać coraz więcej wirusów na całym świecie, przy czym wspólny jest wzór epizoonotyczny, czyli nie zakażenia u człowieka, bo człowiek jest tutaj tylko przypadkowym, sporadycznym gospodarzem, no a głównie one występują u gryzoni, więc można powiedzieć, że na całym świecie są ogniska tego wirusa i każdy wirus ma swój ulubiony gatunek gryzonia, który miejscowo sobie tam występuje.
7: No więc się tym za bardzo nie przejmowaliśmy od lat 50., chyba że ktoś miał bliski kontakt z gryzoniem, czyli został ugryziony, zadrapany albo wdychał pył z odchodów gryzoni, tak? Czyli można powiedzieć konsumował coś w niehigienicznych pomieszczeniach, mieszkaniach.
8: Tak, przy czym może nawet nie tyle mieszkania...
7: Coś w niehigienicznych pomieszczeniach, mieszkaniach.
8: Tak, przy czym może nawet nie tyle mieszkania, bo tutaj największe ryzyko jest związane z takimi miejscami, gdzie na przykład, to możemy sobie to bardzo łatwo wyobrazić, bo myślę, że każdy to widział na własne oczy, gdzieś jest działka albo domek, w kącie podwórza leży sobie taki stos desek, no i ktoś wpada na domek, w kącie podwórza leży sobie taki stos desek, no i ktoś wpada na pomysł, żeby to wreszcie posprzątać. O, i tu się zaczyna na problem z hantawirusem.
7: Czyli nie sprzątamy?
8: Sprzątamy, ale musimy się zabezpieczyć.
7: Maseczka wystarczy?
8: Otóż właśnie okazuje się, bo ja sobie tak przejrzałem te wytyczne dotyczące bezpieczeństwa przy sprzątaniu, maseczka jest wymieniona na ostatnim miejscu. I to mnie bardzo zdziwiło, ponieważ to jest logiczne podejście do rzeczy. Jeżeli zakażamy się poprzez inhalację tego pyłu, dobrze by było nosić maseczkę, natomiast ani CDC, ani te południowoamerykańskie wytyczne nie wskazują na maseczkę jako na główny. Czyli rękawiczki, odzież ochronna i to, co podkreślają wszyscy, sprzątanie wyłącznie na mokroczki, odzież ochronna i to, co podkreślają wszyscy, sprzątanie wyłącznie na mokro, żeby zminimalizować ilość tego pyłu unoszącego się w powietrzu.
7: Czyli dopóki sytuacja była taka, że czasem, gdzieś, dawno, to nas to jakoś bardzo nie przerażało, no ale tutaj okazuje się, że mamy statek wycieczkowy, na którym tych przypadków było no tyle, że wzbudziło to zainteresowanie mediów światowych. Co jeszcze jest trudniejsze? Inhalacja, tylko inkubacja wirusa do 8 tygodni. Krótko mówiąc, to nie jest tak, że się z kimś spotykamy i za 3 dni mamy takie objawy jak przy koronawirusie, tylko 2 miesiące mijają, żeby zanim się czegokolwiek dowiemy.
8: To znaczy mediana mówi 18 dni.
7: Okej. Okay.
8: Tak, to, ale oczywiście tam do kilku tygodni, 6-7 tygodni to są te sytuacje skrajne, ale też jest w drugą stronę, że najkrótszy okres wylęgania to jest niewiele ponad tydzień. Czyli to jest bardzo właśnie podstępne, że jest duży zakres tego trwania okresu wylęgania. W każdym razie no tutaj mamy bardzo nietypową sytuację, to znaczy mamy ludzi zgromadzonych na statku, którzy pozostają w bliskim i ciągłym kontakcie ze sobą i ja myślę, że to była główna przyczyna problemów.
7: No a jednocześnie jak na taką małą grupę, czy można powiedzieć, że śmiertelność była dość wysoka?
8: Śmiertelność była standardowa dla tego wirusa.
7: Czyli także pół na pół?
8: Od 20 do 60%, w zależności od sytuacji, w zależności od badanych do tej pory ognisk epidemicznych hantawirusa, to mniej więcej tak wygląda, 20-60% śmiertelności.
7: To jest wysoka śmiertelność, panie profesorze, jak na wirusa?
8: Porównując nie tylko z wirusami, ale ogólnie z chorobami zakaźnymi, to jest ogromna śmiertelność. Można powiedzieć, że akurat ta odmiana, bo tu trzeba zaznaczyć, że mamy dwa główne zespoły chorobowe związane

0: związane z zakażeniami hantawirusami. Jeden, można powiedzieć, jest mniej groźny, drugi bardziej groźny. No i tutaj pechowo niestety pasażerowie tego statku zakazili się tą groźniejszą odmianą wirusa.
1: Czyli która to jest? Dobrawa?
0: Nie. A tutaj pan redaktor podniósł jeszcze jedną kwestię, to znaczy podział w obrębie tych mniej niebezpiecznych, bo to hantawirusy dzielą się na dwie grupy, hantawirusy Starego Świata i hantawirusy Nowego Świata, czyli Stary Świat to jest Eurazja plus ostatnio zaczyna się wspominać o Afryce, ale to nie jest dobrze zbadany temat, czyli Eurazja, a Nowy Świat to są Ameryki, Południowa i Północna. I ten znacznie bardziej niebezpieczny to jest właśnie hantawirus Nowego Świata, w tym Andes, jeden jedyny, dla którego potwierdzono transmisję między ludźmi.
2: Czyli tak, czy jest się czego bać, czy jest tak, że powinniśmy od razu zmienić swoje życie, tak jak pan profesor mówił na wstępie naszej rozmowy, nie sprzątamy na sucho, czyli nie zamiatamy, szczególnie w jakichś takich sytuacjach, gdzie mogą wystąpić gryzonie, czy mogły występować gryzonie, rękawiczki, czy nie panikujemy i na razie przyglądamy się sytuacji?
0: Nie panikujemy, przyglądamy się sytuacji, ale jeżeli ktoś, i nie mówię tutaj wyłącznie o hantawirusie, jeżeli ktoś właśnie miałby sprzątać takie stare, długo zalegające rzeczy gdzieś, które mają kontakt z przyrodą, tak powiedzmy, no to ostrożność zalecana jest zawsze.
1: Przy sprzątaniu.
0: Tak. Przy sprzątaniu, no bo tam mogą być odchody ptasie, to może być też źródło jakichś tam drobnoustrojów, czyli tutaj no dbajmy o siebie, ale nie wpadajmy w panikę, ponieważ no tutaj trzeba jasno i wyraźnie podkreślić jedną rzecz. Hantawirusy są z nami od dawna. Hantawirusy tworzą taki bardzo stabilny obraz epidemiologiczny u człowieka. Tu nie mamy żadnych zmian, tak? Bo to jest podstawowe założenie epidemiologii, że odstępstwo od znanego dotychczas obserwowanego wzoru to jest coś, czego się boimy. A tutaj nie ma czegoś takiego. Ta cała historia ze statkiem Hondius to jest złożenie serii bardzo niefortunnych przypadków. Czyli można powiedzieć, że nie widzimy tutaj niczego alarmującego. Po prostu no, ci nieszczęśni ludzie mieli strasznego pecha.
2: Czyli po prostu to trochę jak z totolotkiem. Przeciętny człowiek nie wygra, ale ktoś tam wygrywa, a myślimy, że na każdemu z nas się to przydarzy. A tymczasem tutaj odwrotnie. No, trochę w cudzysłowie mówiąc, pewnie w takim nurcie czarnego humoru, no akurat te osoby wylosowały kumulację, tak, że w tym czasie były i taka duża też transmisja może z człowieka na człowieka, albo być może transmisja właśnie nie z człowieka na człowieka, ale w tym samym środowisku nastąpiła, ale hantawirusy znamy od dawna i rozumiem, że one nas nie przerażają, bo transmisja na człowieka nie jest częsta i rozumiem, że przez to też nie mamy jakichś środków, którymi je osłabiamy, tak? Objawy, czy też przygotowujemy, na przykład aplikując potencjalnie jakieś komórki, substancje osób, które przetrwały tym, które przeżyły atak hantawirusa tym, którzy mogą się do takiego ataku przygotować.
0: Oj, to bardzo złożone i wielopoziomowe pytanie pan redaktor zadał. Znaczy. Ale, no bo tak, bo z jednej strony, czy my mamy w tej chwili jakieś sprawdzone techniki zapobiegania albo leczenia zakażeń hantawirusowych? Na to pytanie trzeba odpowiedzieć raczej nie. To znaczy badane było wiele różnych, można powiedzieć, leków albo potencjalnych leków. Niektóre z nich wykazują troszeczkę większą skuteczność, inne troszeczkę mniejszą. Tutaj właśnie też surowica ozdrowieńców była badana na pewnym etapie. Jeżeli chodzi o szczepienia, no to można powiedzieć, że tak ogólnoświatowej szczepionki dostępnej nie ma, ale są szczepienia na przykład w Korei Południowej i w Chinach. I w Korei Południowej to jest niemalże standard. W Chinach na temat skuteczności tych szczepionek chińskich nie potrafimy wiele powiedzieć, ale mają takie preparaty. Jeśli chodzi o leczenie, no to mamy dwa leki przeciwwirusowe, to znaczy rybawirynę i favipiravir, które wykazują aktywność wobec tego wirusa. Natomiast nie jest to leczenie bardzo skuteczne. Ale może ja będę do znudzenia powtarzał, że tak, po pierwsze hantawirus odmiany Andes, czyli właśnie ten, który występuje w Patagonii, w ziemi ognistej, w Chile i tak dalej, to jest jedyny jak do tej pory typ hantawirusa, gdzie potwierdzono szerzenie się na drodze człowiek-człowiek. Cała reszta i hantawirusy północnoamerykańskie, hantawirusy euroazjatyckie, nikt nie potwierdził, żeby te wirusy skutecznie

0: organizmu, nie wiem, podawanie płynów, dializy, intubacja, transfuzje, no i trzymanie kciuków za to, aby organizm samodzielnie zwalczył chorobę. Dobry inny sposób to jest podawać pacjentom przeciwciała, no ale tutaj w przypadku hantawirusa ta opcja nie jest dostępna, bo rozumiem, nie mamy przeciwciał od pacjentów, bo to nie jest, te zakażenia nie są na tyle częste, żebyśmy takowe mieli. No ale panie profesorze, w jaki sposób potencjalnie, gdyby ktoś był na tym statku, ale nikomu nic nie mówił, albo coś tam, ugryzł go szczur, albo zadrapała myszka, to porozmawiajmy też o objawach, które mogą wskazywać, że możemy mieć hanta wirusa. Rozumiem, że numer jeden to jest gorączka, biegunka, nudności, trudności z oddychaniem.
1: Tutaj trzeba, czy też wypadałoby powiedzieć o tym, że jest bardzo duża różnica między objawami wywoływanymi przez te hantawirusy amerykańskie, a hantawirusy Starego Świata. Ponieważ w Europie, w Azji głównym zespołem jest gorączka krwotoczna z zespołem nerkowym, a w Stanach Zjednoczonych hantawirusowy zespół płucny, czyli właśnie to, co niestety obserwujemy u pacjentów ze statku Hondius. I różnica jest podstawowa. Czy po pierwsze gorączka krwotoczna z zespołem nerkowym jest związana ze znacznie mniejszym ryzykiem. I tutaj śmiertelność też bardzo się waha. Jeżeli popatrzymy na samą Europę, no to mamy jakby dwie grupy tych wirusów. Pierwszy to jest ten obserwowany, czy też występujący na Bałkanach, czyli Dobrawa Belgrad, a drugie to są tak zwane hantawirusy skandynawskie, czyli tutaj mamy ten najsławniejszy Pumala, który został opisany w Finlandii, a także mamy nowszy Sarema znaleziony w Estonii. I tu ryzyko ciężkich następstw jest bardzo niskie, tak? To mówi się, że to w okolicach 1% zakażonych. Tak?
0: Ale za to powrót do zdrowia to są tygodnie albo miesiące przy Pumali.
1: Jeżeli rozwiną się pełne objawy gorączki krwotocznej z zespołem nerkowym, tak, rekonwalescencja jest bardzo długa. Dobrawa Belgrad pod tym względem jest znacznie bardziej niebezpieczna, bo tam się szacuje, że śmiertelność może być na poziomie 10-15%. No i tutaj też historycznie można na to spojrzeć, że w okresie wojny w Jugosławii tam przyjeżdżali na przykład reporterzy albo tak zwani turyści wojenni, którzy właśnie potrafili się na miejscu tym hantawirusem zakazić. No potem zdarzają się też sporadyczne przypadki. No i tutaj jest właśnie wskazanie na ekoturystów, ludzi, którzy wyjeżdżają i przebywają w bliskości z przyrodą, nocują pod namiotem, długie takie trekkingowe wycieczki, no to oni też są tutaj grupą narażenia.
0: Czułem, że to jest niebezpieczne, panie profesorze.
1: No to jest niebezpieczne z kilku względów. No pamiętajmy o wszechobecnych kleszczach, boreliozie.
0: O, niech pan nie zaczyna.
1: No więc nie będę zaczynał, tylko wspominam, że to no trzeba jednak troszeczkę uważać na to, co się robi, jeżeli człowiek już taki model turystyki sobie przyjął. Więc takich przypadków gorączki krwotocznej z zespołem nerkowym się opisuje ileś przypadków, przy czym cały czas jest to liczba stabilna rok do roku. Nie mamy żadnych wskazówek, które by nam mówiły, że nagle to się drastycznie pogarsza albo wręcz przeciwnie polepsza.
0: Ale jeżeli już jesteśmy przerażeni gorączką krwotoczną i zespołem nerkowym, to można wyluzować, bo po 3-7 dniach tej gehenny nagle zaczyna nam spadać liczba płytek we krwi. Wchodzimy w fazę niedociśnienia, a do tego jeszcze spadek stężenia tlenu. I rozumiem problemy z sercem.
1: Ale to cały czas pan redaktor jakby wskazuje na ten hantawirusowy zespół płucny.
0: Tak.
1: Tak. To tam tak, tylko że tak jak mówię, o ile ryzyko zakażenia hantawirusem europejskim jest, można powiedzieć, większe od zera, zwłaszcza...
0: To on nie jest do tych, aż tak niebezpieczny jak
1: tamten. To on nie jest aż tak niebezpieczny, ale szansa zakażenia tą odmianą amerykańską, no to już trzeba się bardzo postarać, tak? Trzeba

0: wykupić sobie kosztowny bilet na wycieczkę statkiem wzdłuż wybrzeży Ameryki Południowej, zejść na ląd, gdzieś tam pogrzebać stopą w gnieździe bizonii, tak, i potem jeszcze sprzedać to zakażenie komuś dalej. I to nie jest łatwe.
1: To na jakie objawy jeszcze należy zwracać uwagę? Także dlatego, żeby ich nie pomylić z innymi rzeczami, no bo jakieś, nie wiem, nudności, przyspieszona praca serca, gorączka, niekoniecznie myślimy o hantawirusach od razu przecież.
0: Tak, no i tutaj, jeżeli chodzi o hantawirusowy zespół płucny, no to narastające bardzo szybko gwałtowne objawy, o których pan redaktor już wspominał, ale jeszcze też szybko narastający obrzęk płuc, tak, z przesiąkaniem płynu surowiczego, to w sytuacjach skrajnych u pacjentów takich już bardzo ciężko chorych, to tego płynu w płucach może być do 8 litrów. I gwałtowny spadek ciśnienia, no i to jest generalnie wskazanie do hospitalizacji, jeżeli oczywiście taka hospitalizacja jest możliwa, bo nie wszędzie na świecie jest tak cudownie jak u nas. No i potem już cała reszta jest w rękach lekarzy i biedny zakażony tutaj właściwie już niewiele ma do decydowania o sobie. A w przypadku gorączki krwotocznej z zespołem nerkowym, no, sytuacja jest analogiczna, przy czym no, też właśnie pamiętam takie przypadki, no, na szczęście z opisów, nie spotkałem się z nimi osobiście, gdzie postawienie prawidłowej diagnozy, że jest to zakażenie hantawirusem, zwłaszcza w krajach, gdzie te hantawirusy endemicznie nie występują, to jest kwestia tygodni, tak? I ci pacjenci przeżywają, ponieważ leczeni są objawowo ze względu na to, co lekarze u nich zaobserwują, więc jeżeli jest gwałtowne zaburzenie pracy nerek, tak, wzrost tych parametrów takich jak kreatynina, jeżeli obserwuje się zmiany w obrazie krwi, no to wtedy lekarze wchodzą z leczeniem objawowym i ono generalnie w wielu wypadkach pomaga. I dopiero potem zaczyna się wielotygodniowy okres dochodzenia do prawdy, co tak naprawdę się wydarzyło, co było przyczyną tego.
1: Z tymi statkami, wycieczkami, statkiem, to nie jest żart, szanowni państwo. Nasz słuchacz, pan Rafał, napisał, że pracował 10 lat na statku i specyfika takiego środowiska wygląda w ten sposób, że jak wszyscy są zdrowi, to jest okej, ale wystarczyło, że ktoś z lądu przyniósł grypę czy jakiegoś wirusa innego, to po kilku dniach chorowała cała załoga i rozumiem także pewnie pasażerowie.
0: No to jest tak, to jest rzecz łatwa do wyobrażenia, no, z epidemiologicznego punktu widzenia, tak, że duża liczba osób w ścisku, właściwie nieustanne kontakty, no bo wiadomo, że taka wycieczka, no, to jest okazja do towarzyskich różnych tam spotkań i wirusy, zwłaszcza te, które przenoszą się łatwo drogą oddechową, no mają tutaj ogromną szansę na to, żeby pokazać, na co je stać.
1: A kolejne etapy też, mówię jeszcze oczywiście w zależności od tego, na którego wirusa zapadamy, też nie są bardzo przyjemne, ale rozumiem, że nie martwimy się. Ja dzisiaj, panie profesorze, nie będę sprzątał dla pewności, jeżeli pan pozwoli. Jeżeli mogę mieć to na recepcie.
0: W domu?
1: Tak.
0: Jeżeli pan redaktor chce to sobie jakoś usprawiedliwić, bardzo proszę, ale z praktycznego punktu widzenia nie ma żadnego niebezpieczeństwa. To znaczy środowiska miejskie pod tym względem są uznawane za bezpieczne, jeżeli chodzi o hantawirusa. Nawet w regionach endemicznych, to na tle wszystkich przypadków zakażeń, które są tam obserwowane, to te, które są związane ze środowiskiem miejskim, to jest mniej niż 5%.
1: Czyli nie panikujemy, ale też myślę, że warto myśleć o tych rzeczach, o których nawet też przed pandemią koronawirusa nie pamiętaliśmy, przynajmniej w naszej części świata. Pewnie osoby, które podróżowały do Azji, zwracały uwagę na osoby w maseczkach. To zawsze było takie ciekawe zjawisko. Czemu oni noszą maseczki? No, noszą maseczki dlatego, że na przykład zdecydowali się iść do pracy, ale, no, ale na przykład nie czują się najlepiej. No więc ta maseczka miała powstrzymać jakieś, użyję terminu naukowego, jakieś świństwo przed rozprzestrzenianiem się, tak? W społeczeństwach takich kolektywnych azjatyckich jest myślenie też o pozostałych uczestnikach przestrzeni, w której przebywamy. W Polsce, coś mnie dopadło, ale pójdę, przecież nic się nie wydarzy.
0: Tak, to są jakby dwie sprawy, które się wzajemnie uzupełniają, to znaczy ten, można powiedzieć, neokonfucjański sposób myślenia o sobie jako elemencie społeczności, a nie najważniejszej osobie na świecie, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że maseczka chroni w obie strony. To znaczy, nawet ja nie muszę czuć się źle, ale mogę wziąć pod uwagę, że ktoś inny obok mnie. Tak, więc ja niejako z rozrzewnieniem wspominam, może to dziwnie zabrzmi, czasy pandemii COVID, kiedy wszyscy w okresie jesienno-zimowym nosili maseczki i zaobserwowaliśmy znaczący spadek zachorowań na te wszystkie wirusy przenoszone drogą oddechową. To był no, jakby można powiedzieć, trochę niespodziewany, ale pozytywny efekt pandemii. A potem gdzieś w okolicach 23 roku wszyscy machnęli ręką i znowu zaczęli kaszleć w autobusach i tramwajach. No i sytuacja wróciła do, powiedzmy, stanu normalnego.
1: Czyli czujność, ale bez paniki.
0: Tak jest.
1: Mówi pan profesor Maciej Przybylski z Katedry Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dziękuję, panie profesorze.
0: Bardzo dziękuję.
1: To jest program Owczarek. Gościem jest pan Adrian Krężlik, architekt, wykładowca i badacz architektury. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Temat naszej rozmowy przypomniał mi, albo nie przypomniał mi, bo to nie istnieje, ale mógłby istnieć taki mem. Z jednej strony mamy takiego normalnego miśka, który mówi budownictwo ludowe, a niżej misiek we fraku, który mówi nie, architektura wernakularna. Dobrze, czyli czym się różni budownictwo ludowe od architektury wernakularnej? Po co mamy tyle nazw po co strzępimy język i wymyślamy jakieś nazwy na coś, co... Nie wiadomo, czy to jest potrzebne czegoś.
2: Ja myślę sobie, że strzępimy języki po to, żeby dać odpowiednie rzeczy słowo i żeby nazwać rzeczy tak, jak chcemy. A poza tym nasz język ewoluuje i zmienia się. Aha. I w różnym momencie historii w różny sposób nazywamy architekturę i budownictwo. I to też odzwierciedla, w jaki sposób te relacje pomiędzy tym frakiem a tym miśkiem. Bo ten frak, czyli w mojej szkole, bo ja kończę szkołę architektury w Porto, w mojej szkole mówi się o tej architekturze jako architekturze erudycyjnej, z czym się nie zgadzam, bo to jest taki sposób wywyższania się nad tym myśleniem. Aha. O projektowaniu zwykłych budowniczych, tak zwanych zwykłych budowniczych, no bo to jest jednak wiedza, która została wyprodukowana i wytestowana przez kolejne pokolenia, przez ostatnie kilkadziesiąt, kilkaset lat, o której często zapominamy i takie zniechęcenie na początku modernizmu, które chciało znakomicie modernizować i odciąć się od przeszłości. A jednak architektura jest kontynuacją.
1: Oprócz tego jeszcze mamy takie terminy, jak na przykład architektura rodzima. O.
2: Tak, architektura rodzima i architektura rodzima to jest termin, który ja bym bardzo związał z historią polskiej architektury. Mhm. I szczególnie z tą historią, z Politechniką Warszawską, historią architektury, która mówi o jakiejś celebracji i o wzmacnianiu takiej tożsamości narodowej i o budowaniu jej.
1: No dobrze, i teraz dobrze, czyli z jednej strony mamy osoby, które się tym zajmują na polu badawczym, naukowym, jakimś klasyfikacyjnym i zastanawiają się, który termin lepiej oddaje, ale teraz ktoś, kto się tym nie zajmuje, mówi, no dobrze, ale właśnie o czym mówimy? Czy mówimy o tych gargamelach, które nas otaczają? Czy to jest właśnie ta architektura rodzima, wernakularna?
2: Nie, no ja myślę, że mówimy, bo jakby mówimy, są dwie rzeczy, estetyka i sposób działania takich systemów. Jeden sposób, estetyka, która jest jakimś częścią tworzenia tożsamości, ale jakby ta estetyka mi się wydaje, że jest kompletnie drugorzędna. Najważniejsze jest to, w jaki sposób taki sposób budowania w pewien sposób mediuje z otoczeniem, z klimatem, z taki sposób budowania w pewien sposób mediuje z otoczeniem, z klimatem, z lokalnymi materiałami. Jeżeli chodzi o praktykę, bo to myślę, że bardzo, bardzo ważne jest rozmawiać o praktyce. Są jakby dwie strony, o których mógłbym powiedzieć. Z jednej strony dzisiaj jestem w Barcelonie, bo wczoraj odbyły się wręczenie nagród Misa van der Rohe, najważniejszej nagrody architektonicznej w Europie, która mocno mówi o architekturze wernakularnej i myśleniu o tej architekturze wernakularnej, używaniu materiałów takich jak, nie wiem, muski ryżowe, alga, i myśleniu o tej architekturze wernakularnej, używaniu materiałów takich jak, nie wiem, muski ryżowe, alga, żywica, ubita ziemia, i nie mówiła o tym z punktu widzenia badań, tylko mówiła z punktu widzenia zbudowanych budynków, które zostały nagrodzone, istnieją i mają być przykładami tego, w jaki sposób możemy budować w momencie kryzysu klimatycznego i w momencie tych wszystkich kryzysów, które dzisiaj mamy. Z drugiej strony mogę mówić z pozycji praktyki profesjonalnej, bo my u mnie w pracowni bardzo często sięgamy do praktyk wernakularnych po to, żeby poprawić komfort cieplny budynków, po to, żeby zapewnić dobrą wentylację budynków, po to, żeby zapewnić dobre chronienie przed słońcem. I takie badanie tych wzorców wernakularnych, które istnieją na danym terytorium, wiąże się zarówno, bo jakby to architektura ludowa może niektórym wydawać się, że wiąże się jedynie ze wsią tylko, a ona się nie wiąże tylko z terenami podmiejskimi, wiejskimi i tak dalej, ale ona wiąże się również z miastem. I świetnym przykładem, na przykład tu, gdzie jestem, jest tak zwana Coberta Catalona, czyli to jest takie przekrycie kataluńskie, które zbudowane jest w ten sposób, że na ostatnim piętrze jest taka pustka powietrzna, która pozwala na przewietrzanie ostatniego piętra, stropu ostatniego piętra, tak żeby się budynek nie przegrzewał. I ona to jest jakby taki element, który przez stulecia był budowany w całej Katalonii, natomiast modernistyczni architekci przestali albo zapomnieli o tym. I dzisiaj zaczyna się do tego wracać. Więc jakby to jest jakby taki ten system i sposób rozwiązań, który pozwala na to, żeby jednak architektura dobrze odpowiadała na kontekst, dobrze odpowiadała na środowisko, dobrze odpowiadała na wiedzę lokalną i materiały lokalne.
1: Ale też skoro już pan wspomniał tę nagrodę, to warto też przypomnieć, że główna nagroda to jest dla pracowni Aqua.
2: Zgadza się.
1: Tak, Jan de Wilder Inge Wink. I tam zdaje się nagroda za rewitalizację Centrum Kongresowego Charleroi Palais d'Exposition.
2: Zgadza się. Wczoraj na scenę przywędrowało, myślę, że około 50 osób z zespołu projektowego, co było też bardzo dosyć ciekawe i pokazało, że jednak to jest wysiłek dużego bardzo zespołu. I ten projekt też udowadnia to, jakby właściwie ten tegoroczny MIS mówi o tym, że w Europie mamy wszystko zbudowane, że w Europie musimy skupić się na renowacjach, na wiedzy, którą mamy i którą musimy znowu zacząć używać. I w tym kontekście tego wernakularyzmu i w kontekście tego misia, ja myślę, że ten mis powinien zacząć ruszać i patrzeć na to, co kiedyś się robiło i jak się kiedyś robiło. I wtedy może się naprawdę dużo nauczyć.
1: Miś van der Rohe może.
2: Może być miś van der Rohe.
1: Ale no właśnie, bo proszę zwrócić uwagę na to, że niektóre pracownie raczej jako ciekawostkę albo taki ekoruch promowały, czy wprowadzały no właśnie zasady, czy wskazówki, że skoro budujemy, to rozejrzyjmy się za budulcem w promieniu, nie wiem, 50, powiedzmy 100 kilometrów i stamtąd bierzmy, nie wiem, glinę, drewno, coś tam, coś.

0: tam. Czyli coś,
1: beton
0: co...
1: też.
0: Tak, prawda? Czyli coś, co przez lata było no, trochę koniecznością, po latach stało się modą.
1: Jakby architektura wernokularna zawsze związana jest z terytorium. Jest takie studium Syndykatu Architektów Portugalskich z lat 50. i 60., które zostało zlecone na polecenie ówczesnego dyktatora Salazara. Po to on chciał, żeby architekci stworzyli model portugalskiego domu, portugalskiej chaty. No i architekci w jakiś sposób odpowiedzieli na to zadanie i ruszyli w teren, dokumentując architekturę wernakularną, ale dokumentując ją, oprócz tego, że dokumentowali budynki i zabudowę, dokumentowali również uprawę, czyli oprócz tego, że do każdego badania dołączona jest informacja o tym, jaka była uprawa na danym terenie i równocześnie jakie były gleby, jakie były materiały, jakie były minerały, etc. Więc jakby takie związanie z terytorium, jeżeli chodzi o materiały, było albo jest wyznacznikiem architektury wernakularnej, a równocześnie na przykład wracając do tego Misa, projekt LOT 8 w Arles pokazuje, że jest jakby takim laboratorium żywym, które pokazuje, że te materiały można i należy używać. Zresztą ja myślę, że wielokrotnie ta industrializacja architektury i materiałów budowlanych, bo jakby jeżeli możemy mówić o dwóch rzeczach, materiałach i o formie budynku i rozwiązaniach pasywnych takich budynków, jeżeli mówimy o materiałach, no to częstokroć to nie tylko mówimy o materiałach, ale mówimy też o lokalnej wiedzy, lokalnych przemysłach, które w jakiś sposób budują tą zrównoważoność tej architektury i odpowiadają na tą wernakularność, bo wiedza lokalnego cieśli, no jakby to też zależy w jakich regionie mówimy, bo to też jest bardzo ważna, ta wernakularność bardzo ważna, bardzo, bardzo ważna jest mówienie o regionalizacji i o tym, gdzie my jesteśmy, tak? Więc jakby to inaczej będzie wyglądało na Podhalu, inaczej będzie wyglądało na Pomorzu, albo wyglądało kiedyś inaczej na Podhalu i na Pomorzu. Więc jakby to jest też znakomicie ważna rzecz.
0: Budownictwo ludowe czy architektura wernakularna? To jest temat naszej rozmowy, ale także temat artykułu, który znajdą Państwo w najnowszym autoportrecie, w najnowszym kwartalniku Autoportret, pismo o dobrej przestrzeni. Autorem jest pan Adrian Krężnik, architekt, wykładowca i badacz architektury. Przed informacjami wspominaliśmy o Podhalu, o tym stylu. No i teraz pytanie właśnie, czy możemy się zastanawiać, czy to jest budownictwo ludowe, czy architektura wernakularna, ale żeby jeszcze sprawę skomplikować, należałoby pewnie dodać dziedzictwo walki politycznej pomiędzy austro-węgierskimi władzami, które chciały wprowadzić tak zwany sposób zakopański i odpowiedzią Warszawki, która mówi, oj tam, Austriacy, nie będzie tutaj Austriak pluł nam w twarz. My wprowadzimy styl zakopiański. Czyli Warszawka czy Wiedeń nam ten sposób i styl wernakularny na Podhalu kształtowała?
1: Ja myślę, że to kształtowali właśnie rodzimi budownicze przede wszystkim, dlatego że badania, mówimy tutaj, znaczy powinniśmy tu powiedzieć o badaniach Władysława Matlakowskiego, który był lekarzem i tłumaczem, który jako jeden z pierwszych prowadził badania dotyczące architektury budownictwa ludowego na Podhalu, tak się nazywała jego publikacja. Znakomita publikacja, która pokazuje o tym, jak lokalni budowniczowie używają, znając dobrze swoją lokalizację, znając materiały, jakie mają, znając wiatry, kierunki spływu wód po dużych deszczach, po roztopach, potrafili negocjować pomiędzy środowiskiem a zapewnieniem odpowiedniego komfortu dla mieszkańców, używając architektury jako medium. Ja myślę, że to jest znakomity przykład i taki dotykalny, i taki, który można łatwo zaobserwować ciągle, jak chaty na Podhalu były budowane. Co więcej, ja przeglądając i czytając Matlakowskiego i potem trochę studiując to, bo mieszkałem jakiś czas na Podhalu, studiując tą architekturę czy budownictwo.
0: Ale to jest XX wiek, początek XX wieku.
1: Początek XX wieku to mamy równie dobrze budujemy architekturę, zaczynamy lać beton, ale równie dobrze.
0: Tak, ale chodzi mi o to, że ta walka polityczno-ideologiczna to jest końcówka XIX wieku, czyli Warszawka, czyli stary Witkiewicz kontra Austriacy, sposób zakopański kontra styl zakopiański. A rozumiem, że więc o to chodzi, że jak gdyby mieszkańcy Podhala dostali przywieziony z Warszawki na taczce, a mogli dostać przywieziony na taczce z Wiednia. A potem, że tam używali sobie lokalnych ćwieków, no to jest raczej metodologia, a nie ideologia.
1: Ja myślę, że takie zakusy na wprowadzenie jakiegoś lokalnego, bo to jest taki moment budowania tożsamości narodowych w różnych miejscach i takie zakusy na budowanie tożsamości narodowej były w wielu miejscach i w ogóle budowanie nie tylko tożsamości narodowej poprzez architekturę, poprzez inne media. Więc jakby one tam się działy i ja myślę, że takie odgórne nakreślanie, w jaki sposób powinniśmy budować w jakimś konkretnym miejscu, ono się może często nie sprawdzić.
0: No tam się sprawdziło. Warszawka wprowadziła.
1: Ja myślę, że to się sprawdziło w pałacach i w takiej trochę udawaniu tego wszystkiego.
0: Nie, w jakich pałacach? Przecież Jedle, Koliba, Jaszczurówka.
1: No tak, kto mieszkał w tych wszystkich?
0: W Jedlach? Państwo? No dobrze, wszyscy wiemy, kto mieszka w Jedlach.
1: Wszyscy wiadomo, ale to mieszkali ci, którzy to była dla nich, to była ich kolejna rezydencja, to była rezydencja. Ale świetnie o tym pisze Wiktor Papanek, taki krytyk designu, który mówi o różnych rodzajach projektowania i to jest takie projektowanie spadochronowym, czyli projektujemy skądś dokądś, nie znając dobrze kontekstu. Więc jakby takie projektowanie spadochronowe, ono gdzieś tam jest jakby określone już w teorii designu, jakby najlepiej jednak budować z ludźmi i dla ludzi. Takim przykładem, zresztą w tym numerze ostatnim autoportretu pisze o tym Kasia Domagalska, pisze o Hasanie Fathi. To jest taki egipski architekt, który razem z prowadził badania architektury wernakularnej w południowym Egipcie, a potem razem z budowniczymi budował miasto, używając ich technologii i ich umiejętności, wzmacniając jakby lokalną kulturę budownictwa, lokalne umiejętności i przeciwstawiając się w jakiś sposób, i to były lata 50., przeciwstawiając się temu szybkiemu budowaniu z betonu, które gdzieś tam istniało w północnym Egipcie. Więc jakby takie budowanie z i dla, ja myślę, że to jest bardzo ważne, rozumiejąc swój kontekst. Jakby to też się dzisiaj dzieje w architekturze globalnej, bo jakby odchodzimy od star architektów, którzy wiedzą, gdzie i jak wybudować wszędzie, a jednak przechodzimy do zresztą to pokazuje też, to pokazują ostatnie wszystkie nagrody architektoniczne, że jednak przechodzimy do zwracamy się ku lokalnym architektom, ku lokalnej wiedzy i razem budujemy tą rzeczywistość. I to też jest ten, zwracając do tego znowu do miejsca, bo ten lot 8 w Arles to jest też taki przykład, gdzie naprzeciwko niego jest po prostu wielka wieża Gerego. Franka Gerego, budowana metalowa, jakby jest taki świetny kontekst pokazania jakby różnych momentów, czyli w historii jakby tego momentu zachłyśnięcia się czymś i takim szybkim rozwojem technologicznym, bez myślenia o jego wpływie na środowisko, a równocześnie o bardzo takim surowym, przemyślanym, lokalnym projektowaniu dzisiaj. Więc ja myślę, że mamy taki dysonans, który zawsze istniał.
0: A architekci wciąż myślą albo inaczej, czy już zaczęli myśleć o wpływie swoich projektów na środowisko?
1: Część tak. Mała.
0: No właśnie, to uważam, że trochę jak z filmami. Są festiwale i to jest taki kwiatek do kożucha po prostu tej papki. Podobnie z architekturą. Mamy właśnie starych architektów, którzy opowiadają swoje głodne kawałki o lokalność, środowisko. A potem rozglądamy się i mówimy, ale gdzie ta lokalność, to środowisko? Eternit, panie, eternit i pustaki. I nie mówię o materiałach budowlanych.
1: Ja myślę sobie, że to pewnie trzeba też ukontekstualizować wszystko z jednej strony. Na przykład, ja byłem 3 tygodnie temu, 4 tygodnie temu na konferencji takiej dużej budowlanej w Madrycie, na której był panel poświęcony budownictwu drewnianemu.
0: Domy z Bali.
1: Właśnie nie, właśnie prefabrykowane domy z drewna klejonego, wielokondygnacyjne. Jakby Hiszpanie przestawiają się na to, w ciągu 2-5 lat chcą się przestawić, bo to jest związane z tym, że Unia Europejska nakłada na budynki liczenie śladu, budowanego śladu węglowego, a równocześnie...
0: U nas to się nie przyjmie.
1: Przyjmie się, bo takie będą rozporządzenia. A to jest jedna rzecz, ale ważniejsza rzecz dla Hiszpanów, wychodzi im to taniej. Wychodzi im to taniej, bo dzisiejsze łańcuchy dostaw, przerwane przez wojny, przez zamykane, przez pandemię, przez zamykane przesmyki i tak dalej, powodują to, że po prostu nie ma niektórych materiałów. My mieliśmy w jednym projekcie w Lizbonie, jak robiliśmy, mieliśmy taki problem, że nie było stali, która stal nie mogła, nie miała skąd dojechać, bo po prostu nie było tej stali. Więc jakby sięganie po lokalne materiały jest odpowiedzią na takie, na te wyzwania, na wyzwania przerywanych łańcuchów dostaw. No bo my jesteśmy dzisiaj bardzo połączeni z
0: globalną siecią materiałów. Trzeba było Hutynie sprzedawać Indiom.
1: Proszę?
0: Trzeba było Hutynie sprzedawać hinduskim.
1: Ale myślę, że ja nie wiem, czy Huty są sprzedane. Jakby jedna rzecz to jest, kto jest właścicielem, a druga rzecz, skąd pochodzą materiały i trzeci sposób, w jaki sposób się produkuje te materiały. Mm. Bo na przykład w Portugalii cała stal produkowana jest z materiałów z recyklingu. Nie ma stali pierwotnej. To nie oznacza, że to jest lepsze rozwiązanie, bo brakuje im stali, bo nie mają skąd tej stali wziąć. Ale nigdy nie rozwinęli technologii, która pozwoliła im na przygotowanie stali z surówki. Więc jakby wszystko jest kontekst, wszystko jest lokalność, tak mi się wydaje. To wernakularność.
0: To jest ciekawe, bo jeszcze jest, no już niestety nie będziemy mieli czasu, ale niektóre, to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, nie wiem, czy obił się panu o uszy, ale jest taka przestrzeń społeczna, osoby, które zarabiają, które pracują, tak, nie są bezrobotne, ale które pracują, ale zarabiają na tyle mało, że nie stać ich na wynajem mieszkania. I niektóre powiedzmy...
1: Kryzys mieszkaniowy w całej Europie. Tak,
0: nie, mówię teraz o Ameryce Północnej. Okay. I są takie programy, gdzie lokalne władze inwestują w takie budownictwo, tak? Czy to jest budownictwo dla osób pracujących, ale zarabiających na tyle mało, że nie stać ich na wynajem. I stawia się hurtowo takie osiedla i to są osiedla, no właśnie, domki, prefabrykaty. Nie jest to żaden komfort, ale też nie jest to żaden obciach, tak? No w każdym razie trudno sobie wyobrazić, żeby w takim budownictwie, które jest coraz popularniejsze w niektórych Stanach czy w niektórych prowincjach kanadyjskich, poszukiwać lokalnych materiałów, lokalnych rozwiązań, żeby właśnie korzystać z ideologii, czy z pomysłu, czy z tego,
1: co... To nie jest prawda. To jest kompletnie nieprawda. Dlatego, że 5 lat temu Narodowy Instytut Budownictwa w Meksyku zrobił takie badania i zrobił prototypy dotyczące architektury właśnie dla osób, które pochodzą z najniższych klas i to jest budownictwo mieszkaniowe, które jest rządowe. I oni zrobili takie badania i wybudowali 48 budynków dla różnych stanów meksykańskich. Mhm. I na północy od miasta Meksyk w stanie Hidalgo i pokazali, w jaki sposób można budować i przetestowali przede wszystkim te budynki, w jaki sposób można budować, znając lokalne materiały, zaprosili do tego architektów i płaciło państwo za wszystko. No i potem oni propagują te rozwiązania w całej Republice Meksykańskiej. Więc jakby takie rozwiązania dobre istnieją. A to, że Stany Zjednoczone, który jest krajem, który nie potrafi sobie poradzić ze swoimi, z częścią swoich problemów, to jest inna sprawa. To zależy od tego, w jaki sposób mamy politykę miejską i politykę publiczną.
0: Bardzo panu dziękuję. Odsyłam także państwa do artykułu mojego gościa w kwartalniku Autoportret. Pan Adrian Krężlik, architekt i wykładowca i badacz architektury, był gościem. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Pentagon nagle odwołał przerzut 4000 żołnierzy do Polski, informują amerykańskie media. Doniesienia zdawkowo komentuje polski resort obrony. Po wyczerpującej walce z ogniem w Puszczy Solskiej rozpoczyna się sprzątanie pogorzeliska. Teren jest też na bieżąco monitorowany. Elina Świtolina będzie rywalką Igi Świątek w półfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie. Minęła piąta. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Siły lądowe USA nagle odwołały planowane wcześniej rotacyjne przemieszczenie ponad 4000 żołnierzy Brygady Pancernej do Polski, podał portal Army Times. Według portalu krok ten sprowadzi liczebność wojsk amerykańskich w Europie do poziomu sprzed 2022 roku, kiedy to decyzją Joe Bidena do Europy przesunięto dodatkowe 20 tysięcy żołnierzy. Ani Pentagon, ani rzecznik sił US Army w Europie jak dotąd nie odpowiedzieli na pytania polskiej agencji prasowej w tej sprawie. Sprawę skomentował za to zdawkowo wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Ta sprawa nie dotyczy Polski, wiąże się z zapowiadaną wcześniej zmianą obecności części sił zbrojnych USA w Europie, napisał Kosiniak-Kamysz, nie rozwijając tematu. W ubiegłym roku Pentagon wycofał jedną brygadę wojsk USA rotacyjnie stacjonującą wówczas w Rumunii. Sprawa wywołała krytykę m.in. ze strony szefów Komisji Sił Zbrojnych w amerykańskim kongresie, którzy wielokrotnie później przestrzegali Pentagon przed podobnymi ruchami. Leśnicy zaczynają sprzątanie po wielkim pożarze w Puszczy Solskiej. Mają dokładnie obliczyć, jaka powierzchnia lasu spłonęła. W najbliższych dniach powołany zostanie specjalny zespół kryzysowy, mówi rzeczniczka Lasów Państwowych w Lublinie, Anna Sternik.
2: Do zadań tego zespołu będzie należała m.in. ocena szkód powstałych w wyniku pożaru, a także inwentaryzacja siedlisk, opracowanie planu uporządkowania zniszczonych drzewostanów, czy też analiza zagrożenia ze strony szkodników wtórnych.
1: Pożar został ugaszony, ale las nadal jest monitorowany.
2: Patrole wyposażone są w drony z kamerami termowizyjnymi w celu identyfikowania ewentualnych pojedynczych zarzewi ognia. A działania te wspierają strażnicy leśni z terenu całej lubelskiej dyrekcji.
1: Z lasu muszą być też jak najszybciej usunięte spalone drzewa. Ich pozostawienie może sprzyjać rozwojowi korników, którzy zniszczą inne drzewostany. Do końca roku ma potrwać pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego. Od stycznia placówki mają wejść do systemu ochrony zdrowia, zapowiada Ministerstwo Zdrowia. Wiceszefowa resortu Katarzyna Kęcka zapowiada, że centra mają być finansowane ryczałtowo i objęte kontrolą.
3: Chcielibyśmy zobaczyć, w jaki sposób faktycznie sprawowana jest ta opieka środowiskowa, zwłaszcza, że ona sprawowana jest bezpośrednio nad pacjentem blisko miejsca zamieszkania. Przewidujemy płatność ryczałtem. Ten model chcielibyśmy podtrzymać.
1: Centra Zdrowia Psychicznego zapewniają dorosłym bezpłatną pomoc psychiatryczną i psychologiczną bez skierowania i zapisów, często całodobowo i blisko domu. Działają w pilotażu od 2018 roku i obejmują połowę kraju. To ma się zmienić.
3: Docelowy model zakłada w roku 2029 objęcie całej populacji polskiej modelem opieki środowiskowej.
1: Według Fundacji Watch Healthcare średni czas oczekiwania na wizytę u psychiatry w Polsce wynosi około 2,5 miesiąca i jest najwyższy od 2012 roku. Partie rządzącej Izraelem koalicji złożyły wniosek o rozwiązanie parlamentu, przyjęcie którego skutkować będzie przedterminowymi wyborami. To reakcja na analogiczne wnioski opozycji. Wybory w Izraelu muszą się odbyć najpóźniej do końca października. Rozwiązanie parlamentu może je jednak przyspieszyć o kilka tygodni. Reprezentująca ultraortodoksyjnych Żydów partia Sztandar Tory ogłosiła, że będzie dążyć do przedterminowych wyborów. Wspierające niegdyś rządzącą koalicję ugrupowanie zdecydowało się na ten ruch, ponieważ nie udało się uchwalić ustawy zwalniającej ultraortodoksów ze służby wojskowej, co jest głównym postulatem tego środowiska. Po tej zapowiedzi przedstawiciele różnych ugrupowań opozycyjnych zaczęli składać wnioski o rozwiązanie parlamentu. Kierowana przez premiera Benjamina Netanyahu koalicja ma obecnie 60 miejsc w 120-osobowej izbie. Dotychczas udawało jej się zapewnić sobie większość głosów dzięki poparciu m.in. nie wchodzącego oficjalnie w skład koalicji wspomnianego sztandaru Tory. I na koniec informacji jeszcze sport. Ukraińska tenisistka Alina Świtolina wygrała z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu 2-6, 6-4, 6-4 i będzie rywalką Igi Świątek w półfinale turnieju WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Polka wcześniej pokonała Amerykankę Jessica Pegula 6-1, 6-2. Półfinały zaplanowano na dziś. Najpierw Amerykanka Coco Gauff zagra z Rumunką Saraną Sirsteą, a około 21:00 Świątek zmierzy się ze Świtoliną. Historia rywalizacji Polki z Ukrainką jest bogata. Rozegrały 6 spotkań, Raszynianka odniosła 4 zwycięstwa. W tym sezonie zmierzyły się w ćwierćfinale zawodów w Indian Wells i górą po zaciętym boju była Świtolina. Piłkarze Paris Saint-Germain wygrali na wyjeździe z Arsenalem 2-0 i na jedną kolejkę przed końcem ligowych rozgrywek zapewnili sobie Mistrzostwo Francji. To piąty z rzędu i 14 w historii tytuł stołecznej ekipy. Mecze ostatniej, 34 kolejki, zostaną rozegrane w niedzielę. W górnej części tabeli wciąż toczy się walka o europejskie puchary, natomiast w dolnej o utrzymanie. Kolejne informacje w TOK FM o 6. Dzień z dużym i umiarkowanym zachmurzeniem, jedynie rano i pod koniec dnia na północy chmur będzie nieco mniej. W całym kraju dziś przelotny deszcz i miejscowe burze, zagrzmi głównie w centralnej i północnej Polsce. Na termometrach od 12 stopni na północnym zachodzie do 16 w centrum i maksymalnie do 20 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem, tam w okolicach 10 stopni.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: 14 maja 1952 roku urodził się David Byrne. To współzałożyciel, gitarzysta i wokalista zespołu Talking Heads. Utwór, który mamy dla Państwa na dzień dobry w pierwszym programie TOK FM, to Wild Wild Life. Wojciech Muzal, kłaniam się przed Państwem nisko. Oliwia Prądzyńska jest osobą, która realizuje naszą audycję. Wydawczynią programu jest Maria Mroczkowska i w tym składzie zapraszamy Państwa.

0: Mamy czwartek, to 14 maja. To 134 dzień roku. Słońce wzeszło o godzinie 4.46, a zajdzie o 20.18. Imieniny obchodzą dzisiaj Bonifacy, Maciej, Wiktor, Dominika, także Maria, Jeremiasz, Stefania oraz Izydor. Najlepsze życzenia dla państwa. W 1792 roku w Targowicy przeciwnicy reform Sejmu Czteroletniego ogłosili zawiązanie Konfederacji przeciwko Stanisławowi Augustowi i Konstytucji 3 maja. W rzeczywistości Konfederację zawiązano wcześniej, 27 kwietnia, i to w Petersburgu w uzgodnieniu z cesarzową Katarzyną II. 71 lat temu w Warszawie przywódcy Albanii, Bułgarii, Czechosłowacji, NRD, Polski, Rumunii, Węgier i ZSRR podpisali sojusz polityczno-wojskowy, określany jako Układ Warszawski. W roku 1984 miała miejsce premiera filmu Seks Misja w reżyserii Juliusza Machulskiego, a 16 lat temu na południu Polski rozpoczęły się ulewne deszcze, które zapoczątkowały największą od 160 lat powódź w dorzeczu Wisły. W jej wyniku zginęło 25 osób. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. A na początek Sejm, gdzie trwają prace nad uregulowaniem rynku kryptowalut. Komisja Finansów ze wszystkich złożonych w tej sprawie projektów ustaw na wiodący wybrała projekt rządowy. Przy okazji pojawiają się zaskakujące linie podziałów, o których więcej teraz Wawrzyniec-Zakrzewski.
1: Zasiadający w Komisji Finansów poseł Koalicji Obywatelskiej Jarosław Urbaniak uważa, że główny spór wokół kryptowalut nie toczy się już między rządem a prezydentem, ale między Karolem Nawrockim a Prawem i Sprawiedliwością.
2: PiS złożył projekt nie dotyczący uregulowania rynku, tylko likwidacji rynku tak naprawdę, a z drugiej strony prezydent przedstawił swój projekt. Projekt, który tak naprawdę jest kopiuj wklej projektu rządowego z drobnymi zmianami. Przede wszystkim tam są te niższe kary. No więc nie wiem, jak zachowa się w głosowaniu Prawo i Sprawiedliwość. No mają zagwozdkę. Stoimy z boku i patrzymy na wynik tej wojenki. Kaczyński postawił prezydenta Nawrockiego w nie najlepszej sytuacji.
1: Ale posłanka PiS-u Agnieszka Wojciechowska von Heukelom przekonuje, że żadnego konfliktu z prezydentem o kryptowaluty nie ma. A zmiana podejścia Prawa i Sprawiedliwości do tej kwestii jest w pełni uzasadniona.
3: Przez tych ostatnich parę tygodni cały czas rząd Donalda Tuska próbuje w sposób uporczywy i nieznośny przerzucić odpowiedzialność za kwestie kryptowalut na Prawo i Sprawiedliwość. W związku z powyższym uznaliśmy, że należy w takim razie złożyć taki projekt, który przetnie tą dyskusję, i taki projekt został złożony. Natomiast to, że złożyliśmy taki projekt, nie znaczy, że jesteśmy w jakiejś kolizji z panem prezydentem albo że nie jesteśmy w stanie poprzeć w jakiś sposób też tego, co proponuje pan prezydent.
1: Który już także zdaje sobie sprawę, że temat kryptowalut, a dokładnie afery Zonda Krypto, jest dla niego coraz większym problemem. Chodzi o giełdę kryptowalut, której właściciel zniknął z pieniędzmi klientów i który wspierał finansowo fundacje powiązane z politykami PiS-u i Konfederacji oraz wydarzenia, w których uczestniczył Karol Nawrocki. Sejm, Wawrzyniec-Zakrzewski, TOK FM.
0: Rozporządzenie o transkrypcji aktów małżeństwa zawieranych przez pary jednopłciowe poza granicami Polski ma być gotowe w ciągu kilku dni, może nawet w ciągu kilkudziesięciu godzin. Tak zapowiada w rozmowie z reporterem TOK FM pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula z Lewicy. Chodzi o rozporządzenie, które będzie realizacją wyroków Unijnego Trybunału Sprawiedliwości oraz polskich sądów administracyjnych. Dokument muszą wydać ministrowie cyfryzacji i spraw wewnętrznych. A co ma się w nim znaleźć? Systemowe rozwiązanie, z którego za kilka miesięcy będą mogły korzystać wszystkie urzędy stanu cywilnego, a do których będą się zgłaszały pary jednopłciowe, które właśnie wzięły ślub za granicą. Dokumenty w formie cyfrowej mają zapewnić możliwość wpisania dwóch kobiet lub dwóch mężczyzn, ale na razie nic więcej od Katarzyny Kotuli się nie dowiemy.
4: Mogę tylko zdradzić, że będzie to formularz godnościowy i mam nadzieję, że społeczność LGBT będzie zadowolona.
0: Katarzyna Kotula będzie dzisiaj gościnią poranka TOK FM po 8. Sen to śmieci. Targowiska to nie są korporacje. Handlujemy, a nie oszukujemy. Między innymi z takimi hasłami na banerach i transparentach przeszli przez centrum Warszawy handlujący odzieżą na straganach. To był protest przeciwko objęciu ich działalności handlowej systemem elektronicznego nadzoru transportu, w skrócie SENT. Protestujący skarżyli się na obowiązujące ich od marca skomplikowane przepisy, konieczność zgłaszania wagi towaru oraz rejestrowania trasy przewozu, a także wysokie kary sięgające 20 tysięcy złotych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Ministerstwo Finansów poinformowało, że obowiązuje już takie złagodzone rozporządzenie w tej sprawie, a z SENT zwolnione zostały niektóre transporty odzieży o masie poniżej 500 kg lub przewozy do 350 par butów. Ale jak usłyszał od handlarzy reporter TOK FM Tomasz Fęskę, to nie rozwiązuje sprawy.
5: Dzień dobry. Ja chciałem zapytać o to, co ma pan napisane na banerze. Sęd to labirynt. Dlaczego?
6: Jest w ogóle nie do przejścia. To nie jest dla nas. To jest dla transportu ciężkiego, gdzie tonami, setkami ton się przewozi. My jesteśmy jednoosobowymi firmami.
5: Ja rozumiem, że pan ma targowisko, czy ma pan stoisko, tak? No. To od marca już działa. Czy ma pan jakieś obserwacje? Czy na przykład przez ten czas pan by się na karę naraził już na przykład?
6: Oczywiście, jeżeli by doszło...
7: Do śmieci.
6: Jeżeli by doszło do takiej sytuacji, no to karę trzeba przyjąć i po prostu oddajemy sprawę do sądu. Bo to, ja mówię, jest niemożliwe. Jeszcze my jesteśmy starszymi ludźmi, którzy chcą dorobić do emerytury, którzy naprawdę nie są w stanie przejść tego. To tak by tyczyło jakiejś potężnej korporacji, a nie drobnych, jednoosobowych firm.
8: Każą nam teraz ważyć towar codziennie, logować się.
9: A jak wygląda sprawa tego ważenia towarów? To znaczy, kiedy to się
8: to
9: waży?
8: Znaczy tak, powinniśmy zważyć sobie całego busa rano i codziennie tyle, ile sprzedam, każdego ciucha powinnam ważyć i odejmować od wagi początkowej. Przecież my nie kupujemy towaru na kilogramy. Jeszcze ograniczenie, że nie możemy mieć towaru tyle, ile chcemy, tylko najpierw było 300 kilo, teraz 500 kilogramów.
10: Najpierw było 10.
8: Nie? Najpierw było 10. Pan sobie wyobraża? Tak. Przecież to jest śmieszne.
10: Jak,
8: to,
10: pan,
8: to,
10: będzie co... miał jak pan będzie miał 12 kilo, to 20 tysięcy kar. I chodzi o te podróbki, to raczej Polacy raczej nie handlują. Przeważnie handlują Bułgarzy, ale tam po prostu nikt nie kontroluje.
8: Tam nie ma żadnej kontroli.
0: Handlarze postulują, by resort wycofał się ze stosowania SENT wobec branży albo wyraźnie uprościł i złagodził przepisy. Wojna na Bliskim Wschodzie będzie jednym z tematów dzisiejszych rozmów Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem. Na razie nic nie zapowiada, że trwający od ponad 2 miesięcy konflikt skończy się szybko. Irańczycy odrzucili ostatnio amerykańską propozycję pokojową. A więcej na ten temat Tomasz Orchowski z redakcji zagranicznej TOK FM.
11: Za oceanem na Donalda Trumpa spada coraz większa krytyka w związku z prowadzoną przez niego bliskowschodnią wojną. Ponad 60% Amerykanów nie rozumie, jakie są cele militarne operacji. Tyle samo mieszkańców USA twierdzi, że wzrost cen paliw odbił się na ich sytuacji finansowej, ale Trumpa to nie obchodzi. Nie myślę o sytuacji finansowej Amerykanów, nie myślę o nikim, myślę o jednym. Nie możemy pozwolić Iranowi na posiadanie broni jądrowej. Takie wypowiedzi mogą tylko jeszcze bardziej zaszkodzić Trumpowi i Republikanom przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi do Kongresu. Prezydent USA chciałby wyjść z tego konfliktu z twarzą, ale Irańczycy mu tego nie ułatwiają. Waszyngton ma rozważać wznowienie ataków, żeby wywrzeć na Teheran presję. Sekretarz obrony Pete Hegseth. Wszystko sprowadza się do tego, by Iran nie miał broni jądrowej. Jeśli to trzeba będzie zrobić militarnie, Departament Wojny jest gotowy do działania. Sytuacja odbija się na sojusznikach USA na Bliskim Wschodzie. Szef katarskiej dyplomacji, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman. Iran nie powinien wykorzystywać cieśniny Ormus jako broni do wywierania presji lub szantażowania krajów Zatoki Perskiej. To międzynarodowy korytarz wodny, który powinien być bezpieczny. Reuters donosi, że

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 2 Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Muzea łączą, to hasło towarzyszące tegorocznej 22. edycji Nocy Muzeów. W piątkową noc w Krakowie swoje drzwi otworzy dla zwiedzających ponad 60 instytucji kultury, co przygotowało Muzeum Narodowe w tym mieście, mówi wicedyrektor placówki Tomasz Ostrowski.
2: Można potańczyć u Wyspiańskiego, zwiedzić pracownię ikonografii Krakowa i zobaczyć, jak bada się dawne widoki Krakowa w sukiennicach oraz posłuchać muzyki w Szołajskich i w Ciołku.
1: Noc Muzeów w Krakowie każdego roku odbywa się z piątku na sobotę, czyli noc wcześniej niż w innych miastach. Od przyszłego roku Kraków ma dołączyć terminowo do reszty Polski. A w Gnieźnie na zwiedzających czeka sobotniej nocy Muzeum Początków Państwa Polskiego.
3: Będzie zwiedzanie kuratorskie wystaw. Wystawa główna o pełnych godzinach to zwiedzanie się zaczyna. Pozostałe wystawy będą otwarte cały czas. Rzeczą, która normalnie nie jest dostępna, to są magazyny muzealne. Też przy okazji nocy muzeów będzie można je zwiedzić. Podobnie otwarta będzie sala edukacyjna. Na sali edukacyjnej będzie można zobaczyć repliki rekonstruktorskie, przymierzyć je. Takim punktem specjalnym tej nocy muzeów będzie koncert. Koncert na hordofonie polskim Huberta Połoniewicza.
1: Muzeum Mazowieckie w Płocku zaprasza z kolei chętnych, by przygotowali stroje w stylizacji inspirowanej Art Deco i wzięli udział w konkursowych pokazach mody. To miejsce warto odwiedzić. Oprócz zbiorów Art Deco placówka posiada również największą w Polsce kolekcję sztuki i rzemiosła artystycznego z okresu secesji. Spacery poetyckie, spotkania z poetami, wieczory poetyckie w prywatnych mieszkaniach złożą się na program Festiwalu Miasto Poezji, który rozpocznie się dziś w Lublinie. Gośćmi festiwalu będą poeci m.in. Tomasz Różycki, Bogdan Zadura, Dariusz Sośnicki, Marcin Baran, a także pisarka i poetka Agata Tuszyńska oraz reżyser i scenarzysta Piotr Dumała. Festiwal Miasto Poezji potrwa do niedzieli. A 46. edycja warszawskich spotkań teatralnych rozpocznie się 11 czerwca. W jej trakcie do 24 czerwca widzowie będą mogli zobaczyć 16 spektakli z kraju i zagranicy. Przyświeca im hasło Przełomy, które ma wskazywać na moment intensywnej zmiany zarówno w teatrze, jak i w życiu społecznym.
4: Dzisiaj zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Rano i pod koniec dnia na północy i na południowym wschodzie miejscami będzie ono małe. Przelotne opady deszczu, z wyjątkiem południowego wschodu także burze, możliwy grad. A na termometrach dzisiaj zobaczymy od 12-14 stopni na północnym wschodzie, przez około 16 stopni w centrum, do maksymalnie 20 stopni na południowym wschodzie Polski.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: 23 minuty po godzinie 5. To jest pierwszy program Tok FM. Dzisiaj zapraszamy Państwa do dyskusji na temat polskiego samochodu elektrycznego i w ogóle na temat elektryków. Bo władze wracają do tego właśnie pomysłu już znanego sprzed kilku lat. Miała być Izera. Teraz będzie jakiś samochód elektryczny, nowy, nowy projekt, nowy pomysł, nowa koncepcja tego samochodu i fabryka tutaj ma powstać w Jaworznie. Czyli tak jak według tych poprzednich planów rządowych. Tylko pytanie, czy to wszystko ma szansę się udać. To zaledwie w ciągu 3 lat. Pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy właśnie na ten cel zostaną przeznaczone, o czym poinformowało Ministerstwo Aktywów Państwowych. Jak Państwo patrzą na te plany? 22 44 044. Pan Marek telefonuje z Warszawy. Dzień dobry.
5: Witam serdecznie. To taki bardzo, bardzo wielowątkowy wątek i temat dzisiejszej tej rozmowy, bo jakby to powiedzieć, no samochód elektryczny co do zasady to jest fajna sprawa, biorąc pod uwagę aspekty ekologiczne. Kierunek jest na pierwszy rzut oka dobry i generalnie no tak chyba jest, że powinni wszyscy na świecie myśleć o takich aspektach również walki o to, żeby środowisko było po prostu bardziej czyste i żebyśmy mogli żyć normalnie. Ale ja pierwsza rzecz, jak pan redaktor powiedział, bo też chciałem to powiedzieć trochę inaczej, jak myślę Izera, to na koncie wielu cwaniaków pojawiły się zera liczne. To tak mi się wydawało od razu, że tutaj piękny projekt Prawa i Sprawiedliwości, cudowny wręcz, który spowodował, że kilku cwaniaków się dorobiło ogromnych pieniędzy. Te zera się im namnożyły na koncie i oczywiście z projektu nic nie wyszło. I takich 100 jeszcze innych, ale totalnie nie wypał i to mnie bardzo smuci, bo można było taką inicjatywę przeprowadzić mądrze, projekt zrealizować do końca i przekonać się, co z tego będzie.

0: co do zasady, ja mam takie dwa spojrzenia na całą sprawę. No, pierwsze jest takie, że poza tym wątkiem, o którym powiedziałem na początku, czysto ekologicznym, to nie jest łatwa sprawa produkować te samochody i też trzeba mieć świadomość, że obarczone jest ogromnymi kosztami. Wytworzenie elementów samochodów elektrycznych no nie odbywa się przy użyciu raczej takich rozwiązań technologicznych, które by sprzyjały środowisku. Na drugim biegunie jest to dość niebezpieczne i trzeba mieć świadomość tego, że ja na przykład dzięki, może ja inaczej, trochę powiem inaczej, żeby nie było tak poważnie, bo nie chcę tutaj, ten wątek zostawię może komu innemu, ale powiem tak. Ja dzięki samochodom elektrycznym poznałem ciekawych ludzi. Prywatnie jeżdżąc jakiś czas samochodem elektrycznym, byłem tak często w warsztacie samochodowym, bo trzeba było zmieniać oprogramowanie, wymieniać jakieś elementy drogiego skądinąd samochodu elektrycznego, że poznałem mechaników różnych warsztatów. To było takie dosyć ciekawe, że samochód elektryczny nie pracował na siebie, ekonomii w tym było bardzo niewiele, ale ten drugi wątek sprawy jest zupełnie pragmatyczny i chyba przez nie wszystkich widziany, rozumiany. Proszę sobie wyobrazić, proszę Państwa, że samochody elektryczne można zdalnie wyłączyć z ich centrum zarządzania, czyli z fabryki, która je produkowała. Oprogramowanie, które można stosować w takich samochodach, bardzo łatwo w sposób taki zero-jedynkowo automatyczny zrealizować i może się okazać, że na przykład 400 tysięcy samochodów jednej z marek chińskich albo jakikolwiek amerykańskich, nieważne, może w pewnym momencie stanąć. Jadąc, po prostu stanąć. Wydaje nam się to dzisiaj nieprawdopodobne, jest to dla nas science fiction, ale niestety taka jest prawda. Skomplikowana sprawa z tymi samochodami. Z jednej strony myśl taka, że fajnie by było, bo to ekologiczne, ale z drugiej strony jeszcze za mało punktów do jakby ładowania tych samochodów. No nie wiem, mnóstwo wątków, trudny temat. Nie mam takiej jednoznacznej opinii, poza tymi raczej takimi humorystycznymi zdarzeniami, które mnie spotkały.
1: To był pan Marek z Warszawy. Nasz numer to 22 44 044. Pan Marek mówi, że tutaj można spojrzeć na to w ten sposób. Chcesz poznać nowych znajomych? Kup sobie elektryka. A jaka jest perspektywa pana Darka ze Szczecina? Słuchamy.
2: Dzień dobry, kłaniam się. No nie, można poznawać ludzi w inny sposób. Oczywiście też patrząc, jak się samochód ładuje, tak? To trochę to trwa. To jednak szybciej podjeżdżamy do standardowej stacji paliwowej i napełniamy. Ja z taki wątek bezpieczeństwa chciałem poruszyć, bo wątek ekonomiczny z panią, która tutaj mi łączyła, no, że jest za darmo można jeździć, ale to ten prąd też skąd się bierze, no i dym jest wytwarzany, tak?
1: To prawda, my też, panie Darku, zmierzamy w kierunku, znaczy jest coraz więcej tej energii odnawialnej i ona nie dymi. A gdybyśmy nie mieli tych elektryków, no to wtedy byśmy, mimo że nie dymią elektrownie, to nadal by dymiły samochody. Więc od czegoś ten proces musi się zacząć, prawda?
2: No tak, zgadza się. Ja w wypadku sprawy związane z bezpieczeństwem, z obronnością. No właśnie, pierwsze co jest ofiarą, oprócz oczywiście prawdy w mediach, no to wtedy z sieci telefonii komórkowej milkną mi wszelkiego rodzaju stacje trafoelektryczne i tak dalej. I co, jak wtedy gdzieś dalej jechać, uciekać, ładować samochód? Gdy ucieka się samochodem normalnym na diesel czy na benzynę, to można wyżebrać, kupić, wymienić paliwo, ukraść, a z elektrykiem co? No i weźmy autobusy, duże części, no i pewnie i dobrze. No ale uważam, że hybrydy, bo jeżeli coś się wydarzy, i wtedy takie autobusy to jest szwalc stają. A przy okazji bezpieczeństwo, proszę, jakiś wypadek się dzieje, ile straż pożarna musi gasić taki samochód elektryczny? To jest raz. Dwa, mamy jakiś mały wypadek, no to normalnym samochodem do warsztatu blacharskiego coś tam może wyklepią, coś się uda zrobić i można jeździć, a elektrykiem... No i to jest jedna rzecz, ale kwestia tego, czy uda się w 3 lata postawić taką fabrykę. Może i się uda, ale osobiście wątpię i czy wtedy Chińczycy nie obniżą cen jeszcze bardziej i zanim u nas ta cena będzie spadać, no to nie jestem tego przekonany. Co do samochodów elektrycznych, tak, jako Meleksy, tego rodzaju transport, gdzieś dostawczaki. Ale w masową skalę elektryki, no to niekoniecznie. się, do widzenia.
1: Pozdrawiamy, to był pan Darek ze Szczecina, który patrzy sceptycznie na perspektywę elektromobilności w Polsce, czy w ogóle elektromobilności, ale są takie miejsca i na przykład dotyczy to krajów nordyckich, gdzie te samochody są powszechne, funkcjonuje to, ludzie korzystają, ładują, dojeżdżają do pracy, do domu i jakoś można się przestawić. Pan Łukasz z Pędzina, słuchamy.
3: Dzień dobry. Miejmy nadzieję, panie Darku, tylko że przy rozwoju motoryzacji nie wzrośnie produkcja agregatów prądotwórczych. Bo też mieliśmy takie obrazki, gdzie ludzie na poboczu ładowali swoje auta agregatami prądotwórczymi. A propos pana Marka, no też mi się nie wydaje za bardzo, żeby Chiny mogły gdzieś tam jakieś fabryki zablokować taką ilość samochodów. Bardzo mocno by to podważyło te państwa, te fabryki. Na pewno ludzie by się odwrócili bardzo mocno. Ja oczywiście byłbym za motoryzacją elektroniczną, elektryczną. Powiem szczerze, no obiegały nas te zdjęcia, filmy z tych pożarów, które były gaszone po wiele godzin. Powiedzmy nawet pół dnia potrafiły płonąć gdzieś w garażach, w podziemiach. Ale powiem szczerze, w dobie wojny w Iranie, proszę państwa, musimy mieć alternatywę dla benzyny, dla oleju napędowego. To bez dwóch zdań. Nie może być tak, że decyzja jakiegoś człowieka niezrównoważonego może nagle zablokować gospodarkę tak wielu światów. Pewnie, że olej napędowy to nie tylko motoryzacja, no ale jednak pokazało to, że ciągle powtarzamy tą stację benzynową. Przypomniała mi się taka anegdota pana Suskiego, że paliwo w Polsce nie zdrożeje wszędzie, tylko na stacjach benzynowych. Ale tak, wracając do tematu, jak najbardziej jestem, mieszkam blisko Jaworzna i powiem szczerze, no dobrze, że rząd koalicyjny wykorzysta ten nieszczęsny, wycięty las. Dziwi mnie to, że pan Morawiecki od razu nie zakupił tej ziemi, no udało się ją akurat powstrzymać go od tego. Także ja jestem tutaj jak najbardziej za tym. Widzimy już, proszę państwa, że stacje ładujące, jest ich coraz więcej. U mnie, proszę państwa, pod każdym marketem, przypominam, niemieckim, już są takie stacje ładujące, można zrobić zakupy. Pewnie, że to te samochody wyższej klasy, nie będę tu wymieniał marek, ale to są takie auta, które można naładować w 15-20 minut. No, te tańsze, co też warto zauważyć, proszę państwa, już sięgamy cen takich, że auto hybrydowe czy dieslowe w kwocie 100 tysięcy jakiejś tam średniej jakości, można również zakupić elektryka w tej cenie. I miejmy nadzieję, że tutaj no będzie ciężko, że tak powiem, dogonić cenę chińskiej motoryzacji. Miejmy nadzieję, że dlatego, że to będzie tutaj produkowane u nas w kraju, ta cena będzie jeszcze niższa i wiele osób będzie można było stać na zakup takiego auta. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy. Pan Łukasz z Będzina do nas się dodzwonił jako kolejna osoba. Prosimy o więcej komentarzy i no oczywiście jak zwykle możemy na państwa liczyć, bo dodzwonił się pan Zdzisław z Warszawy. Jeszcze tylko przypomnę numer 2244044. Słuchamy.
4: Dzień dobry. Aby przejść na samochody elektryczne w Polsce i w środkowej Europie, muszą być spełnione dwa warunki. Pierwszy, musi mieć 100% albo 200% gwarancję, że zawsze będzie pokój, że nie zagrażać nam będzie Rosja, ani inny agresor. Po przypadku zagrożenia bądź wojny samochody elektryczne tracą sens. Drugi warunek to jest zmiana akumulatorów. Jeżeli będą akumulatory na przykład już praktycznie stosowane, akumulatory aluminiowe, to okej. Ale przy dzisiejszych akumulatorach jest to bardzo niebezpieczne. Niebezpieczne, jeżeli taki samochód się zapali, szczególnie w tunelu, bo wtedy jest tragedia. I jeszcze następna sprawa, koszty. Koszty użytkowania samochodu elektrycznego w Polsce nie są wcale niskie. Są wyższe niż samochodu nisko spalającego na benzynę bądź olej napędowy. Korzystanie z ładowarek, które są dostępne w Polsce, jest droższe niż używanie samochodu o niskim zużyciu benzyny bądź oleju napędowego. Dopóki tych warunków nie spełnimy, traci to sens i nie mamy po prostu o czym mówić. Tyle.
1: Panie Zdzisławie, czy my jesteśmy w stanie wybudować fabrykę elektryków, uruchomić tę produkcję w ciągu 3 lat?
4: Jesteśmy na pewno w stanie to zrobić, bo zrobiła to na przykład Turcja, która w ciągu kilku lat zaczęła produkować własne samochody. Tylko pytam się, czy ma to sens? Jeżeli mamy wielkiego producenta chińskiego, który ma setki marek i to produkuje samochody tańsze i one zawsze będą tańsze niż w Europie, a nie obronimy się przed napływem tych samochodów, równocześnie po naszej zachodniej granicy Niemcy produkują samochody elektryczne, ale drogie i beznadziejne, gorsze od chińskich. Więc nie sądzę, aby tutaj w tą lukę polska fabryka miała możliwość wejścia i naprawdę ekonomicznie nie sądzę, żeby to było uzasadnione.
1: To był pan Zdzisław z Warszawy. Czy ma to sens? O to będę pytał po godzinie 6.20 Jakuba Farysia, prezesa Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Te plany brzmią tak jak w przypadku tych zapowiedzi w czasie rządów premiera Mateusza Morawieckiego. To wszystko brzmi bardzo odważnie, bo w 3 lata wybudować taką fabrykę, uruchomić produkcję, zaistnieć na rynku w sytuacji, gdy mamy zarówno te chińskie samochody, dość popularne, tutaj w wielu miastach widać salony, dealerzy funkcjonują i tych pojazdów pojawia się więcej na drogach. Są też popularne zachodnie marki, które też nam oferują te elektryki i w tym wszystkim ma się pojawić polski projekt. 22 44 044. Telefonuje pan Damian z ziemi świętokrzyskiej. Słuchamy.
5: Dzień dobry, witam wszystkich, witam słuchaczy. No, podróżuję, że tak powiem, wypowiem się z trochę innego punktu widzenia, nie posiadacza, ale kogoś, kto się bardzo interesuje i zgłębia temat dosyć głęboko w ostatnim czasie. No, już tutaj kilka telefonów i się pojawiło bardzo wiele mitów i, że tak powiem, nieprawdziwych informacji na temat samochodów elektrycznych. Mianowicie to, że się one palą, jak wskazują badania, palą się statystycznie mniej niż samochody spalinowe. Tak. Czekałem tutaj na wypowiedzi niektórych, bo jest to wątek, można, jak każdy wątek, można troszeczkę upolitycznić i nie zawiodłem się. Pan Łukasz z Będzina tutaj postarał się i sympatię swoją do jednej ze stron politycznego sporu wyraził również przy tego typu okazji. Pozdrawiam. Natomiast co do projektu Izery, może aż to dziwne jest, że tak jak w przypadku elektrowni atomowej, której Polska nie ma ani jednej do tej pory, przez tak wiele, wiele lat nie udało się wybudować, a mają takie elektrownie niemal wszyscy nasi sąsiedzi, Węgrzy również, Czesi, Słowacy. Tak w przypadku tego projektu też kłopoty gigantyczne. No, bardzo szeroki temat. Zupełnie inaczej się chciałbym, żeby państwo zrozumieli, zupełnie inaczej się buduje teraz samochody niż 20 czy 15 lat temu. Z tego, co zgłębiałem temat Izery, były już rozmowy bardzo blisko. Było to wykonanie. Było dwóch dostawców niemalże gotowej platformy, że tak powiem, podwozie z baterią było to możliwe, że już w tym momencie wyjeżdżałyby pewnie samochody. Tak, czy to by były w 90% chińskie, ale dużo jest takich aut na ulicach, które są w wielu procentach chińskie, a komuś się wydaje, że są hiszpańskie, francuskie, czy też szwedzkie lub też norweskie. No, zupełnie inaczej to teraz wygląda. Kibicuję trochę temu pomysłowi i pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy również. Pan Damian telefonował z ziemi świętokrzyskiej. Co państwo myślą o elektrykach i czy wierzą państwo rządowi, gdy rząd zapowiada, że za 3 lata z linii produkcyjnej zjedzie taki polski produkt, auto elektryczne, wyprodukowane w Jaworznie? Do tej dyskusji wracamy za chwilę. Nasz numer telefonu to 22 44 044.
6: O osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
7: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańca do konkretnej sprawy do załatwienia.
6: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
8: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasze modele.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Czwartek z dużym i umiarkowanym zachmurzeniem. Rano i pod koniec dnia w północnej części naszego kraju, także na południowym wschodzie, a więc na przykład w okolicach Rzeszowa, tam będzie ono małe. Tam będzie trochę jaśniej. Natomiast przelotne opady deszczu, z wyjątkiem właśnie południowego wschodu, także burze i możliwy dzisiaj jest grad. Na termometrach zobaczymy od 12-14 stopni na północnym wschodzie, przez około 16 stopni w centrum, do 20 stopni na południowym wschodzie.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 19 minut do godziny 6. Dzisiaj rozmawiamy o rządowych planach budowy fabryki, z której mają wyjeżdżać polskie samochody elektryczne. 22 44 044. Pan Bernard z Norymbergi telefonuje. Dzień dobry, słuchamy.
10: Dzień dobry, kłaniam się. Witam pana redaktora, wszystkich słuchaczy, całą redakcję. Ciekawy temat, nie ukrywam, że tutaj za granicę dość tej sprawie kibicuję. Już kiedy ostatnio były właśnie zapowiadane te działania ze strony premiera Morawieckiego, też się zainteresowałem, no ale nie wierzyłem, że wtedy się to uda. Natomiast teraz mam troszkę większą nadzieję, że może ten rząd coś zrealizuje, że w końcu doczekam się, że będzie w Polsce produkowany samochód elektryczny. No nie mamy innego wyjścia, musimy przejść na mobilność elektryczną. Jeżeli chcemy ratować klimat, jeżeli chcemy jakoś zapanować nad tą sytuacją emisji spalin z transportu samochodowego. Także jestem pozytywnie do tego nastawiony. Sam jeszcze elektrykiem na razie nie jeżdżę, jeszcze się nie zdobyłem na to, czy nie odważyłem. Nie ukrywam, że te samochody też są dość drogie jak na razie, jak na mój budżet, ale uważam, że samochód elektryczny połączony z fotowoltaiką na dachu, umożliwiającą jego ładowanie i z odpowiednim magazynem energii w domu, jest bardzo dobrą alternatywą. Tak mi się przynajmniej wydaje. To tyle, dziękuję.
1: To był pan Bernard z Norymbergi. Teraz dołącza do nas pan Przemysław z Garwolina. Słuchamy.
11: Halo?
1: Dzień dobry, panie Przemku, jest pan na antenie.
11: A witam serdecznie. Ja jestem jak najbardziej posiadaczem dwóch nawet aut elektrycznych, ale uwaga, trzeba mieć auto nieelektryczne i wtedy ma to sens. Jeżdżę autem elektrycznym i tu państwu zaskoczę. W maju była taka sytuacja z wykorzystaniem taryf dynamicznych. To mi płacono za to, że ja jeździłem tym autem. Nie ja komuś płaciłem. Po prostu tankowałem w godzinach, kiedy prąd był tak tani, że płacono, żeby go pobrać z sieci. Dobrałem i 400 km w tygodniu sobie przejechałem i 40 zł mi ktoś za to zapłacił. Fajnie? Fajnie. Ale jest jeden minus, prawda? Musimy mieć drugie auto alternatywne, czyli takie na paliwa, które są dostępne w ciągu, nie wiem, 5-10 minut. No i wówczas nie martwimy się tym. Ja przejechałem już ponad 100 tysięcy autem elektrycznym. Wszystkich zachęcam, jeśli mają do tego możliwość. I co ciekawe, takie auto elektryczne mogłoby być świetnym zabezpieczeniem na wypadek braku energii. To z tego auta elektrycznego da się prąd pobrać. Ono wtedy służy jako magazyn energii. I chyba w tym kierunku rząd powinien iść. Znaczy ta fabryka powstanie. Ona powstanie, tylko że jak państwo się za coś bierze, to później są takie efekty jak z tym zakupem, nie wiem, ropy dla Orlenu, gdzie poszły miliardy i nikt nie wie teraz, czy my jesteśmy w stanie to odzyskać, czy nie, jak z tą elektrownią nieszczęsną w Ostrołęce i wieloma innymi inwestycjami. Na szczęście to są środki chyba z KPO, prawda? W to zaangażowane.
1: Tak, ja się zastanawiam, czy to jest tak, że no bo to jest trochę wchodzenie w buty poprzedników. Bo w czasie rządów Morawieckiego mieliśmy tamten projekt, teraz mamy nowy, ale to wciąż jest ten sam pomysł. I czy my chcemy, czy my musimy wydać pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy
11: ja chyba też tak po trochu to czuję, że my to na siłę robimy, bo te 4,5 miliarda to jest ogromna kwota. Jedyne, co jest in plus, to jest to, że jeśli to są środki z KPO, czyli środki unijne, to że ktoś tego przypilnuje poza naszym państwem, czyli będzie jakaś instytucja wyżej, która kiedyś będzie wymagała rozliczenia tych środków, prawda? Mhm. A jeśli tak, no to ci, którzy mają na to wpływ, będą czuli no taki bat nad sobą, nie tylko społeczny, bo społeczny to 4 lata się zmienia i wtedy się tym ktoś średnio przejmuje, ale no, nie wiem, jak te instytucje się fachowo nazywają, mhm. Olaf, nie Olaf, ktoś, kto po prostu patrzy, czy środki unijne są zasadnie wydawane,
1: no, w tej chwili Polska już Polska już jest krajem, który nie wiem, honoruje, czy też na terenie którego funkcjonuje prokuratura europejska, bo z zapisu tego nie było, a w tej chwili już dołączyliśmy do tego i to właśnie ta prokuratura za na przykład śledzi prawidłowość wydawania unijnych środków. To jest
11: kolejny argument, mhm. Ale ktoś może powiedzieć to z tego, no jeśli wykażą, że źle wydaliśmy te środki, no to będziemy musieli je zwrócić, czyli ja będę musiał zwrócić, pan będzie musiał zwrócić, no i jeszcze kilka osób, które tu przede mną dzwoniłam, będą musieli te środki zwrócić, no bo to jeśli to będzie źle wykorzystane. Ja jestem fanem elektryków, obserwuję to, mam faktycznie fotowoltaikę, tak jak tu pan wspomniał, mam magazyn energii i w życiu bym nie pomyślał, będąc w technikum mechanicznym, że ja kiedyś będę mógł sobie samochód postawić pod daszkiem, na którym jest fotowoltaika i później 400 kilometrów sobie śmigać i się patrzeć na CPN, który tej róż podnosi ceny w tej WFT, prawda? No ale to jest jeszcze trochę drogawe.
1: To był pan Przemysław z Garwolina. Pozdrawiamy. 100 tysięcy sztuk samochodów. Tyle ma wynosić początkowo produkcja. Rząd zapowiada, że ten polski elektryk ma być sprzedawany w całej Europie. I tutaj to jest przedsięwzięcie, które będzie realizowane wspólnie z tajwańskim koncernem Foxconn. Jak państwo patrzą na plany budowy fabryki samochodów elektrycznych w Jaworznie? 22 4 4 0 44. Pani Magdalena dzwoni z województwa lubelskiego. Słuchamy.
12: Dzień dobry. Ja uważam, że projekt ma szansę powodzenia, chociaż wydaje się, że jest to projekt dosyć, no, bardzo odważny. Natomiast jeśli ma na tym właśnie czuwać Unia Europejska, to wydaje mi się, że powinien się udać, ponieważ tak właśnie w Polsce jest, że ktoś nas musi pilnować, żeby coś się udało. Więc mam nadzieję, że teraz właśnie mogłoby się udać. Natomiast pytanie jest, co właśnie później, jak ten samochód już powstanie. I wydaje mi się, że mają szansę w takim krótkim czasie tylko w Polsce, niestety na rynku polskim. I tutaj też wymagane by było duże wsparcie rządowe, żeby te samochody były tanie, to jest dopłatami i z pełnym serwisem, bo serwis jest właśnie bardzo drogi. Samochód elektryczny jest jakiś taki, ciągle budzi obawy użytkowników, mam wrażenie. Więc jeśli byłoby to właśnie powiązane z takimi warunkami później, że są dopłaty od państwa i jest gwarantowany ten serwis, powiedzmy przez 5 czy 7 lat, to wydaje mi się, że tak, że ma to szansę powodzenia. I trzymam kciuki.
1: To była pani Magdalena z Lubelskiego. Teraz pan Tomasz z Warszawy. Słuchamy.
13: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam szanownych państwa. Momencik. Jest pan. Z tego, co słyszałem w tej chwili, no to od państwa wypowiedzi wcześniejszych, no to po pierwsze, Chińczyki tanie nas zaleją. No nie do końca, ponieważ to będzie fabryka budowana właśnie w kooperacji z chińskim producentem, to po pierwsze. Natomiast myślę, że to jest dobry kierunek, pójście w elektryki, aczkolwiek osobiście, jako mieszkaniec bloku, uważam się za wykluczoną osobę, niestety, z takiego samochodu i zastanawiam się, dlaczego nikt nie myśli o innych źródłach typu wodór, gdzie nie trzeba by było dużo nakładów na stacje ładujące i tak dalej, i wystarczyłoby po prostu trochę pozmieniać w samochodzie, wcale nie tak dużo wbrew pozorom, i mielibyśmy dostosowane i stacje, i samochody do tego, i nie byłoby z tym problemu. Wydaje mi się, że to jest takie trochę na siłę pójście w tą elektryczność. Natomiast też uważam, że dopóki nasz kraj nie będzie miał w miksie swoim energetycznym większej ilości energii odnawialnej, to też wcale nie jest takie to, że tak powiem, tanie, no bo produkujemy tą energię elektryczną jeszcze ciągle z węgla albo z węgla brunatnego, no także tutaj miałoby to zastosowanie, gdybyśmy mieli trochę lepszy ten miks energetyczny. No i ostatnia rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest na pewno te elektryki byłyby dużo fajniejsze, gdyby było zunifikowane baterie. Chodzi o to, że po prostu podjeżdżamy sobie na stację, wyciągamy taką baterię albo na przykład wyciąga nam to jakiś robot spod spodu, czy z tyłu jakoś i po prostu sam to podmontowuje. Widziałem takie rozwiązania w Chinach i no to trwa dosłownie 40-50 sekund. Mamy samochód po prostu naładowany w pełni, bez żadnych ładowarek. Dziękuję uprzejmie, takie są moje uwagi.
1: To był pan Tomasz z Warszawy. Teraz będzie z nami pan Leszek z Sosnowca. Słuchamy. Halo, halo, panie Leszku, czy się słyszymy? Jest pan na antenie. No, to może innym razem. Pan Mirek z Poznania jest z nami. Dzień dobry, panie Mirku.
14: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam wszystkich. A propos tej naszej wspaniałej inwestycji na auta elektryczne, to powiem tak. Niestety, może ktoś mi zarzucić, że jestem pełnowidzem, ale z tego nic nie będzie. To jest projekt, na którym się aktualnie rządzący wyłożą i to sromotnie. Pierwszy aspekt jest taki. Foxconn, który ma być producentem tychże aut, nie zajmuje się w ogóle produkcją aut. On nie wypuścił na rynek światowy ani jednego auta. To jest jego marzenie, żeby produkować tego typu auta. Ale nie ma technologii, pracuje nad tym. Współpracuje z największymi firmami świata. No nie będę wymieniał, bo chyba nie mogę. Ale dostarcza im tylko obwody drukowane, jakieś płytki, elementy do telefonów, do komputerów, do urządzeń sterujących. I to dlatego w mojej opinii się nie uda, ponieważ szukanie, skoro chiński producent, który ma potężne doświadczenie w produkcji samochodów elektrycznych, nie zdecydował się na Polskę, mimo takich samych warunków, to o czymś świadczy. Polski rząd wybrał tylko i wyłącznie firmę, z którą będzie mógł skorzystać z tych środków z KPO. Czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, trudno. Ktoś na pewno na tym zarobi. Za 3 lata mają produkować. Drodzy Państwo, za 3 lata to my za chwilę możemy latać, że tak powiem, pojedynczymi odrzutowymi albo elektromagnetycznymi pojazdami. 3 lata to jest skok technologiczny. Oni chcą za 3 lata produkować. Więc no to jest absurdalne, co to się dzieje. Tak jak mówię, Geely czy BYD nie zdecydowało się na fabrykę w Polsce. Nie zdecydowało się, mimo że mieli gdzieś tam wspólnie z rządem tą Izerę robić. 2, Chiny odchodzą od elektryków na rzecz hybryd, ponieważ baterie są nierecyklingowalne. I koszt wytworzenia tychże baterii jest gigantyczny, a późniejsza utylizacja nie wchodzi w rachubę, bo nie ma technologii. A jeśli jest technologia, to pochłania takiej ilości pieniędzy, że gdyby chcieć z tych pierwiastków, które zostały odzyskane ze starej baterii, zrobić nową baterię, to ta bateria będzie 5 razy droższa. I jej nikt nie kupi. Więc lepiej ją wrzucić do jakiejś zapadłej jaskini, utopić w morzu albo wysłać do Afryki. I niech się Afrykańczycy martwią, co będą mieli za 20 lat, czy tam za 30 lat. Mm-hmm. No tak się robi. Po prostu
1: Panie Mirku, a skąd pan czerpie informacje w ogóle na te tematy? Bo to jest tak, że pan tak wiele rzeczy powiedział i tutaj trudno dokonać fact-checkingu tak na szybko, mm-hmm. ale ma pan świadomość, że krąży bardzo wiele takich informacji, które są wymyślone na temat elektryków i niekiedy to jest trochę bicie głową w mur.
14: Walka
1: z tą dezinformacją.
14: Mhm. Panie redaktorze, pierwsza rzecz. Jeden z moich z firm, z którą kooperuję. Ona współpracuje z chińską firmą, potężną, jedną z największych firm, która produkuje akumulatory. Banki energii, nazwijmy to w ten sposób. To, co w Europie straciło swoją żywotność, nie recyklingują tego. Odbierają to od klientów, wymiany robią, mhm. odświeżają, walą nowe stemple, idzie na Afrykę. Mhm. Jak w Afryce już przestanie...
1: Rozumiem, czyli ma pan po prostu swoje doświadczenia, tak. na bazie których tak... tak. Dziękuję. Tak. Pan Mirek z Poznania, już prawie będziemy kończyli dyskusję, ale jeszcze dwa głosy. Pan Leszek z Sosnowca, słuchamy.
15: Dzień dobry, Leszek Sosnowca.
1: Udało się jednak.
15: Dziękuję, żeście poczekali. Ja dzwonię w tej sprawie, bo ja posiadam busa elektrycznego, jeżdżę nim prawie 2 lata, także mam fotowoltaikę, ale to auto mnie do tej pory nie kosztowało nic. Drugiego takiego busa mam, spalinowego, kosztuje mnie 20 tysięcy rocznie, tak lekko licząc. To tak a propos oszczędności. Tylko ja bym miał apel właśnie do rządzących, żeby zmienili przepisy i odbioru prądu z fotowoltaiki, bo po zmianie kilka lat temu stało się to nieopłacalne. Bo moim magazynem prądu jest Tauron. I to mi się opłaca. Ale kupując jakieś banki i tak dalej, to jest nieefektywne.
1: Panie Leszku, tyle dziękujemy bardzo. Poszło w eter, jak to się mówi, poszedł ten apel. Pan Paweł z Płocka na koniec. Jeśli mogę prosić pana o krótką puentę.
16: Bardzo krótko, dzień dobry państwu. Więc pyta pan, skąd brać informacje? Otóż codziennie na antenie TOK FM, tak przed 19:00, dwóch ekspertów, pan Paruszewski i pan Balkan, mówią...
1: Otóż to!
16: Mówią, wie pan, więc to pytanie trzeba byłoby im zadać. Ci panowie bardzo dużo mówią, są bardzo gadatliwi panowie, techniki, wie pan, i tam tego jest niedużo, wie pan, za to bardzo dużo. Ja nigdy nie słyszałem właśnie o tym tajwańskim producencie samochodów elektrycznych, więc to zostało podniesione przez jednego słuchacza. Dalej następna sprawa. To jest też taki program Jeździć, Obserwować i tam czasami pan jest najlepszy warsztat w Polsce naprawy elektryków. Tam jeszcze nigdy nie słyszałem dobrej opinii tego eksperta w gruncie rzeczy na temat powiedzmy konserwacji, utrzymania, napraw kosztów samochodów elektrycznych. Tam zawsze to są, wie pan, no straszne rzeczy. A już ta bajka, albo inaczej taka wizja, że podjeżdża się, w parę sekund się wymienia baterie. Tam oni pokazują w tym warsztacie, wie pan, ile to jest mecyi, ile to jest niebezpieczeństwa, że to jest, wie pan, bardzo, bardzo skomplikowana i kosztowna impreza. I jeszcze do jednej rzeczy chciałem się odnieść. Ktoś tam jeszcze mówił, że szkoda, że samochody na wodór to jest w zasadzie niewiele tam trzeba zmienić powiedzmy w tym w samochodzie spalonowym. Tam ktoś chyba nie wie, o czym mówi. Samochód na wodór nie jest samochodem, powiedzmy, nie ma silnika spalinowego. To jest samochód napędzany elektrycznym, który na pokładzie produkuje z wodoru, z ogniwie wodór, którego w Polsce wodoru jakości automotyw nie produkuje się.
1: Bardzo dziękujemy.
16: Orlen nie produkuje póki co takiego wodoru, przynajmniej w Płocku.
1: Pan Paweł dziękuję. Z Płocka, o właśnie, bo to akurat miejsce, gdzie te tematy są szczególnie bliskie panu Pawłowi. Dziękujemy, do tematu wracamy za niecałe pół godziny, a teraz pierwszy przegląd prasy. I Gazeta Wyborcza na początek, która na pierwszej stronie podnosi dzisiaj temat, czy też porusza dzisiaj temat młodego Ukraińca, który został napadnięty w Warszawie. 16-latka biło 10 Polaków. Artema kopali po głowie. Jego kolegę próbowali zrzucić z Mostu Świętokrzyskiego. Krzyczeli tutaj wulgaryzm do Ukrainy. wynoś się do Ukrainy, zamienię na trochę inne słowo, zakatowaliby ich na śmierć, gdyby na miejscu nie pojawili się policjanci. Szczegóły na pierwszej stronie. No i jednocześnie w tym samym wydaniu Gazety Wyborczej o populistycznych bzdurach Mentzena. Sławomir Mentzen podaje dane o ogromnych kosztach utrzymania ukraińskich dzieci w polskich zakładach poprawczych. A jak jest naprawdę? Tomasz Nyczka pisze na ten temat. Maria Eichardt, wiceministra sprawiedliwości, która w resorcie odpowiadała za zakłady poprawcze, zaprzecza informacjom podawanym przez Mentzena. Roczne utrzymanie wszystkich dzieci w zakładach poprawczych w Polsce kosztuje państwo mniej więcej 40 milionów, a utrzymanie Ukraińców 1 200 000. W naszych zakładach poprawczych jest kilka osób narodowości ukraińskiej, mówi Wyborczej Eichardt i podkreśla, to populistyczna bzdura, a słów dotyczących deportacji dzieci w ogóle nie będę komentować. Może nie powielajmy tego, co w tej sprawie mówi Sławomir Mentzen, ale w kwoty, które padają z jego ust, jak wskazuje resort, nie mają nic wspólnego z prawdą. Teraz Rzeczpospolita, gdzie na pierwszej stronie cios w polskie media. Decyzje Senatu o znacznym cięciu finansowania narażają na upadek wiele ważnych polskich mediów na wschodzie. Dla nas to jest wyrok śmierci, alarmują dziennikarze i działacze polonijni. Wypowiedzenia dla dziennikarzy lub praca za darmo, przenoszenie redakcji do prywatnych domów, wygaszenie portali i czasopism to są pierwsze efekty cięć, jakich musiały dokonać polskie media na Białorusi, Litwie, Ukrainie, po tym jak Senat ograniczył dla nich wsparcie. O tym dzisiaj w Rzeczpospolitej. Informacje o 6 przed nami, a po informacjach o zmianach w przyznawaniu polskiego obywatelstwa.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: W Chinach rozpoczęło się spotkanie na szczycie Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem. Są ofiary nocnego rosyjskiego ataku na Kijów. W informacjach również ukłon rządzącej koalicji w kierunku prezydenta, a chodzi o projekt dotyczący kryptowalut. Jest czwartek, 14 maja, minęła 6. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Rozpoczęło się spotkanie na szczycie przywódców Chin i Stanów Zjednoczonych w Pekinie. Xi Jinping podkreślił, jak bardzo duże znaczenie dla świata mają relacje obu krajów. Trump nazwał Xi wielkim przywódcą i zapowiedział, że oba kraje będą miały fantastyczną przyszłość. Wśród spodziewanych tematów rozmów są napięte relacje handlowe, wojna USA z Iranem oraz kwestia Tajwanu. Chiny uznają demokratycznie rządzoną wyspę za część swojego terytorium i protestują przeciwko dostarczaniu jej amerykańskiego uzbrojenia. Przywódcy wcześniej uzgodnili też rozejm w wojnie handlowej, w ramach którego Waszyngton wstrzymał cła na chińskie towary, a Pekin zawiesił restrykcje w eksporcie metali ziem rzadkich. Pojawiają się więc nadzieje, że porozumienie zostanie teraz formalnie przedłużone. Rosyjskie wojska przeprowadziły w nocy zmasowany atak dronami na Kijów. Fragmenty dronów spadły na budynki mieszkalne. Jedna osoba zginęła, a 16 zostało rannych. Trwają prace nad wnioskiem ekstradycyjnym w sprawie Zbigniewa Ziobry. Informuje o tym szef resortu sprawiedliwości. Waldemar Żurek przypomniał też, że Polska ma umowę ze Stanami Zjednoczonymi, która pozwala wystąpić o ekstradycję na podstawie nieprawomocnego orzeczenia. Minister sprawiedliwości przekazał także, że napisał kolejne pismo do strony węgierskiej z prośbą, by wskazała, gdzie znajdują się Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski oraz na jakiej podstawie opuścili Węgry, gdzie od byłego już premiera Viktora Orbana otrzymali azyl. Były minister sprawiedliwości, poseł PiSu Zbigniew Ziobro, poinformował w niedzielę, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. Ziobro wraz z Marcinem Romanowskim są podejrzanymi w śledztwie w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca Ziobrze popełnienie w sumie 26 przestępstw, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Jedna z prezydenckich poprawek do rządowego projektu o kryptowalutach z aprobatą polityków rządzącej koalicji. Sejmowa Komisja Finansów, której większość mają rządzący, robi delikatny ukłon w stronę Karola Nawrockiego i przyjęła poprawkę. Umiarkowanie zadowolony jest jednak szef prezydenckiej kancelarii, bo jak podkreśla, zaproponowanych poprawek było aż 15. Jednocześnie Zbigniew Bogucki nie traci nadziei na porozumienie w tej kwestii, a o tym więcej opowie teraz reporter TOK FM Wawrzyniec Zakrzewski.
18: Minister Bogucki pozostaje umiarkowanym optymistą.
19: Jest jakiś postęp, to znaczy była dyskusja, jest jakiś postęp, bo jedna poprawka została przyjęta, no ale to jest jedna z 15, to nie jest dobry wynik.
18: Wynik, który jego zdaniem można poprawić.
19: Mamy drugie czytanie, mamy jeszcze pracę Senatu, jest pewien czas do refleksji większości rządowej, większości koalicyjnej, zobaczymy, jak to te prace będą prowadzone i jaki ostateczny kształt ustawy trafi na biurko pana prezydenta.
18: Pokazaliśmy, że jesteśmy otwarci na sensowne propozycje i pomysły, odpowiada poseł Lewicy Tomasz Trela.
20: Jeżeli coś ulepsza, a nie pogarsza, nie utrudnia, no to jest to przyjęte, ale no nie ma takiego mechanizmu, że jak prezydent każe, to my będziemy wszystko w ciemno przyjmować.
18: Głosowanie nad całością ustawy regulującej rynek kryptowalut zaplanowane jest na piątek. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
17: Przedstawiciele sklepów odzieżowych protestowali wczoraj w Warszawie. Jak podkreślali, objęcie sprzedaży odzieży i obuwia na targowiskach systemem SENT to wyrok na drobny handel. Od 17 marca w ramach systemu elektronicznego nadzoru transportu mają obowiązek zgłaszania wagi i trasy przewozu towarów, a w przypadku nieprawidłowości grożą im kary sięgające 20 tysięcy złotych. Choć Ministerstwo Finansów zapewnia, że obowiązują już łagodniejsze przepisy, protestujący jednak to nie przekonują.
21: ZUS w tej chwili już wynosi 2400 zł. Opłaty targowe plus paliwo, plus podatek przecież z tego, żebyśmy się jeszcze utrzymali, to jak rząd nas może ograniczać w ilości towaru?
17: Zwolnione z SENT są transporty na targowiska objęte opłatą targową, ale już nie targowiska, na których sprzedaż opłacie nie podlega. Handlowcy oceniają też, że cały system jest zbyt skomplikowany. Ta dotacja oznacza lepszą opiekę dla dzieci i młodzieży w zakresie zdrowia psychicznego. Prawie 9 milionów złotych, głównie unijnych pieniędzy na rozbudowę i modernizację, dostało Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Łodzi. Chodzi o placówkę podległą tamtejszemu urzędowi marszałkowskiemu. Dlaczego to takie ważne? O tym Bartosz Kądziałka.
22: Według WHO już co piąte dziecko mierzy się z zaburzeniem psychicznym, a w niektórych krajach nawet co czwarte, mówi konsultant krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży Aleksandra Lewandowska.
23: Te statystyki to jest nic innego jak krzyk do nas dorosłych, że im jest trudno w tym świecie.
22: Dlatego każda inwestycja w zdrowie psychiczne dzieci jest ważna i potrzebna. W przypadku Centrum Zdrowia Psychicznego w Łodzi chodzi o remont poradni i oddziału dziennego, mówi dyrektor Szpitala Babińskiego w Łodzi, który prowadzi placówkę, Anna Śremska.
23: Dzięki tym środkom będziemy mogli poprawić jakość udzielanych świadczeń i komfort pobytu dzieciaków i rodziców i opiekunów.
22: A zdrowie psychiczne dzieci pogorszyło się m.in. z powodu pandemii, wojny na Ukrainie i kryzysu gospodarczego. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
17: Dzień z dużym i umiarkowanym zachmurzeniem. Jedynie rano i pod koniec dnia na północy chmur będzie nieco mniej. W całym kraju dziś przelotne deszcze, miejscowe burze, zagrzmi głównie w centralnej i północnej Polsce. Na termometrach od 12 stopni na północnym zachodzie do 16 w centrum i maksymalnie do 20 na południowym wschodzie. Najchłodniej nad morzem, tam w okolicach 10 stopni.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 7 minut po 6:00. To jest pierwszy program TOK FM. Naszym gościem jest teraz profesor Mikołaj Pawlak z Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
24: Dzień dobry Państwu.
1: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji aktualnie pracuje nad takim pakietem zmian, które mają dotyczyć przyznawania obywatelstwa. I tutaj wytyczne mają trochę ograniczyć dostęp do polskiego paszportu. Dlaczego takie prace w ogóle się odbywają?
24: No, prace odbywają się dlatego, że w Polsce mamy klimat przedstawiający migrantów, cudzoziemców jako pewnego rodzaju zagrożenie. W związku z tym politycy licytują się na ten temat, kto będzie, tak powiem, twardszy wobec cudzoziemców. Mi to przypomina jedną ze scen Ferdy Durkę, gdzie jest pojedynek na miny. Tak? Z jednej strony prezydent robi srogie miny i mówi, że trudniej powinno się nadawać obywatelstwo, bo to wielki zaszczyt. Z drugiej strony znany ze swoich zdolności do robienia groźnych min kandydat na premiera PiS Przemysław Czarnek robi straszne miny i licytuje, jak powinno to być utrudnione, więc także obecnie rządząca koalicja, która jakby idzie trochę za tym trendem, także robi takie groźne miny. No ale jest to kontynuacja pewnej dyskusji, bo już w przyjętej jesienią 2024 roku strategii migracyjnej, która miała też taki srogi tytuł, odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo, tak, czyli koncentrujący się właśnie na takim poczuciu kontrolowania tego, co się dzieje w polskim państwie i nazywający formatujący sprawy migracyjne właśnie z perspektywy bezpieczeństwa, sekurytyzujące je. Była mowa o tym, że Polska powinna tu zmienić przepisy dotyczące nadawania czy uznawania obywatelstwa. Ale idzie to w kierunku, który w pewnym sensie mnie zaskakuje, chociaż ta dyskusja o migracji w Polsce już nie powinna zaskakiwać, ten ton, w którym ona poszła, gdyż w Polsce i tak uzyskanie obywatelstwa jest w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej dość skomplikowane i wydłużone. A tu dyskutujemy o tym, jak to jeszcze bardziej utrudnić i wydłużyć.
1: A to może dlatego, że Polska jest takim atrakcyjnym krajem dla obcokrajowców i chodzi o to, żeby nie pojawiło się ich zbyt wielu. Jeśli można w ogóle mówić o czymś takim, że jest zbyt wielu ludzi w kraju, którym się wyludnia.
24: No właśnie, tak, to jest paradoks. Polska jest rzeczywiście coraz bardziej atrakcyjnym krajem, coraz więcej ludzi się w nim pojawia, ale to nie znaczy na gruncie obecnych przepisów, że oni od razu dostają obywatelstwo. W zeszłym roku tak rekordową liczbę obywatelstw polskich uznano, to było nieco więcej niż 18 tysięcy osób, no a w Polsce przebywa prawdopodobnie do około 2 milionów cudzoziemców. Tak, zgodnie z przepisami, polskie przepisy o migrantach mówią cudzoziemcy. Mamy ustawę o cudzoziemcach i to, żeby tym obywatelem Polski się stać, no to wymaga i tak obecnie około właśnie 8 lat pobytu. Tych ścieżek jest bardzo dużo, więc często rzucane są te liczby lat. No, najpierw trzeba przebywać na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, później gdy się nabierze uprawnień do pobytu stałego, trzeba przebywać kilka lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały i dopiero potem można się ubiegać o to obywatelstwo. Oczywiście jest ścieżka skrócona, prezydent ma tę prerogatywę, w zasadzie może od ręki niemal każdemu obywatelstwo polskie nadać i od czasu to robi, zwykle w takich głośnych sprawach, jakimś postaciom popularnym. Niedawno otrzymał reżyser, no to jeszcze prezydent Duda, jeśli dobrze pamiętam, nadał reżyserowi, który uzyskał Oscara. No wszyscy pamiętamy starą historię już sprzed 25 lat, kiedy piłkarz Emanuel Olisadebe, wówczas Polonii Warszawa, po to, żeby grać w reprezentacji Polski, otrzymał obywatelstwo. Tak, ale to są wyjątkowe i relatywnie rzadkie sytuacje.
1: Tutaj właściwie każda strona sporu politycznego, przynajmniej ci główni aktorzy, powiedzmy, mają jakiegoś rodzaju propozycję, która właśnie ma zaostrzyć przepisy. Prezydent wspomniany przez pana Karol Nawrocki złożył projekt ustawy, która wydłuża ten minimalny czas pobytu z 3 do 10 lat, czas, aby po tym uzyskać obywatelstwo. Jednocześnie tutaj projekt PiS został odrzucony w Sejmie, który przewidywał wymóg znajomości języka, znaczy ostrzejsze kryteria dotyczące języka. I co, mówi pan, że to jest po prostu taki wyścig na propozycję będący czystym populizmem?
24: No, obawiam się, że w tym kierunku to idzie. Znaczy, nie jest dla mnie, i to na gruncie obecnych przepisów obowiązuje, kontrowersją to, że wymagana jest znajomość języka. Tak? Ale jeśli pojawiają się postulaty, żeby to była znajomość na poziomie tak zwanym C1, no to już jest bardzo wysoka biegłość językowa. Nawet można tu ironizować, że nie każdy urodzony w polskiej rodzinie człowiek byłby w stanie zdać taki egzamin, tak? Posługiwać się tak sprawnie polską gramatyką na przykład. Tak? Też mam wrażenie, że to podbijanie się, licytowanie na te kolejne poziomy znajomości języka właśnie jest trochę oderwane od tego, o czym one rzeczywiście świadczą. A czekam, aż któryś z polityków powie, że chciałby, żeby zdawano egzamin na poziomie D1, który nie istnieje, bo ta skala pomiaru języków to jest od A1 do C2. Tak? No jest to tego rodzaju licytacja. Pojawiają się pomysły i to jakby Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Administracji powiedziało wprowadzenia tak zwanego testu obywatelskiego. Znowuż, to jest rozwiązanie funkcjonujące w kilku państwach, ale pytanie, o co będziemy się w tym teście pytać, no tego do końca nie wiemy, ale były zapowiedzi dotyczące, że część pytań będzie dotyczyło historii Polski. Znowuż, ilu mieszkańców Polski, którzy rodzą się z obywatelstwem, nikt nie kwestionuje ich polskiego pochodzenia, etniczności, zdałoby na przykład maturę z historii. Tak?
1: Niektórzy, dla niektórych traumatycznym wspomnieniem jest wykuwanie na blachę, jak to się mówi, dat z historii.
24: No właśnie, przypomnę, że pewna premier Polski nie pamiętała, kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, ale można sobie z niej żartować, ale pytanie moje dotyczy tego, na ile to świadczy o tym, że się w polskim społeczeństwie dobrze funkcjonuje. Bo dzisiejsza polska doktryna i taka doktryna w wielu państwach mówi i funkcjonuje, mówi, że obywatelstwo jest jakby uwieńczeniem pewnego procesu integracji. Tylko, no właśnie, integracja, czego ona ma dotyczyć? Znajomości historii, czy tego, że człowiek funkcjonuje swobodnie w społeczeństwie, jest jego
1: częścią. I zna sąsiadów i integruje się.
24: Czy to... No tak, ale to jest bardzo trudne do zmierzenia testem. Tak? Tu mamy tą pewną koncentrację, niemalże fiksację na poziomie norm i wartości, która się pojawiła w tym dokumencie strategicznym. Odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo. Tam jest bardzo dużo mowy o normach i wartościach. Znowu można zrobić test z norm i wartości, ale te najbardziej ciekawe normy, w których są normy, o które w polskim społeczeństwie się kłócimy, bądź te, które się ostatnio dynamicznie zmieniają. Tak, na przykład normy dotyczące obyczajowości, tak, otwartość na homoseksualność, na związki pozamałżeńskie. Ostatnie kilkanaście lat tu są gwałtowne zmiany. No, albo normy dotyczące na przykład te, które najbardziej wstrząsają polskim społeczeństwem, powodują te olbrzymie konflikty, to są kwestie dotyczące dopuszczalności aborcji. No jak tu możemy na przykład dopytywać się tych przyszłych obywateli, jak oni się ustosunkowują do tych spraw, skoro wobec nich polskie społeczeństwo jest podzielone, prawda? To jest bardzo trudna sprawa. Jest... Dla mnie w jakiś sposób ciekawa, bo jestem badaczem tego, jak normy żyją w społeczeństwie. Natomiast no, jest tu strach o pewną arbitralność i to, że ten test będzie takim, będzie klasówką, do której ludzie się będą przygotowywać. Prawdopodobnie pojawią się jakieś podmioty działające dla zysku, które będą pomagać w tym przygotowaniu, będą kursy, ale niewiele z tego będzie faktycznie wynikać.
1: Już zbliżamy się do końca rozmowy, niestety, bo tutaj wątków jest dużo. Chętnie bym pana jeszcze zapytał o to w ogóle, jakim państwem dla obcokrajowców jest Polska pod różnymi względami, ale tytułem puenty. Czy pan widzi w tych przymiarkach i w tych pracach nad nowymi rozwiązaniami jakieś coś, co jest sensowne?
24: Niestety nie widzę, bo...
1: Co wymaga tutaj... zmiany, co warto zmienić?
24: Obawiam się, gdybym ja miał możliwość decydowania, to bym przede wszystkim skrócił ten okres, ale wyszedł z ofertą do ludzi, którzy tutaj mieszkają i zapewnił im pewną stabilność i przewidywalność ścieżki pobytowej. W tej chwili głównym problemem cudzoziemców w Polsce jest nie to, czy za ile będą mieli jak trudny do zdania egzamin z polskiego i polskiej historii, tylko to, że polskie urzędy wojewódzkie, które wydają zezwolenia na pobyt czasowy czy pobyt stały, są niewydolne i w gruncie rzeczy łamią polskie prawo, bo wydają te zezwolenia z olbrzymimi opóźnieniami. Tak? Ale o tym jakby nie ma dyskusji publicznej, o tym, że stawiamy ludzi w sytuacji zawieszenia, utrudniamy im życie cudzoziemcom, którzy do polskiej gospodarki w jakiś sposób się przykładają, tylko fantazujemy o tym, jak utrudnić im uzyskanie polskiego obywatelstwa, używając tego patetycznego języka, mówiąc o zaszczycie i tak dalej.
1: Profesor Mikołaj Pawlak z Katedry Socjologii, Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego był razem z nami w pierwszym programie TOK FM. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. A po 6.20 po informacjach będziemy pytali o marzenie o polskim samochodzie elektrycznym. Na ile ono jest realne?
0: Autopromocja.
2: Sejf wygląda tak, że cały ten fundusz będzie funkcjonował trochę jak karta kredytowa. Cotygodniowe podsumowanie roku. Zapraszam do odsłuchania najnowszego odcinka w aplikacji TOK FM.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
25: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham? Co?
3: Wyciekły dane?
6: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
7: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Kamper spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
25: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
26: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
27: No i jak twój kręgosłup?
28: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
29: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
30: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
31: No...
30: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
31: No dobra. A ty co będziesz robić?
30: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.

0: wyżej przedłużony na razie do końca maja. Kolejne decyzje w sprawie przyszłości pakietu mają zapaść w następnych tygodniach. Dziś maksymalne ceny paliw poszły w górę. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł i 39 groszy, benzyny 98 6 zł 98 groszy, a litr oleju napędowego 6 zł i 92 grosze. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podpisał projekt rozporządzenia zmieniającego wzory aktu małżeństwa w sprawie par jednopłciowych. Dodał, że teraz czas na ministra spraw wewnętrznych i administracji. Gawkowski podkreślił, że w nowym akcie małżeństwa będzie jasny opis, czy chodzi o małżeństwo kobiety i mężczyzny, kobiety i kobiety, czy mężczyzny i mężczyzny. Zaznaczył, że transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Do sprawy wrócimy w poranku. Po 8:00 gościnią Karoliny Lewickiej będzie Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości. Teraz czas na sport.
1: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
2: Znakomity występ i awans do pierwszego półfinału w tym sezonie. Iga Świątek gładko pokonała Amerykankę Jessica Pegulę 6-1, 6-2 i dziś wieczorem zagra o finał turnieju WTA 1000 w Rzymie. Nasza tenisistka cały czas podkreśla, że lepsza gra to efekty dobrej współpracy z nowym trenerem.
3: Na tych ostatnich meczach grało mi się tak dobrze, że właściwie wszystko zrealizowałam, czego Francis oczekiwał i technicznie, i taktycznie, więc cieszę się właśnie, że mam więcej automatyzmów, bo trochę przez ostatnie miesiące mam wrażenie, że za dużo też myślałam na korcie i się zastanawiałam i nie byłam jakby pewna tych swoich decyzji, więc teraz czuję się inaczej i po prostu chcę wykorzystać ten czas.
2: Świątek w półfinale zagra dziś z Ukrainką Eliną Świtoliną, która wczoraj pokonała Jelenę Rybakinę z Kazachstanu 2-6, 6-4, 6-4. Ten mecz o 20:30, wcześniej o finał zagrają Rumunka Sorana Kirstea i Amerykanka Coco Gauff. Polscy piłkarze ręczni zrobili ważny krok w stronę awansu na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Biało-czerwoni wygrali w Gracu z Austrią 26-25. Jeśli obronią tę jednobrankową zaliczkę w niedzielę w Olsztynie, to wywalczą awans na niemiecki turniej. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Już tylko te dwie drużyny pozostały w walce o Mistrzostwo Polski. Szansę na tytuł stracili wczoraj piłkarze Górnika Zabrze, jedynie remisując w zaległym meczu w Gdyni z Arką 0-0. Natomiast Raków w kluczowym meczu przegrał w Białymstoku. Jagiellonia wygrała 2-0, mimo że to goście stworzyli dużo więcej sytuacji, mówi trener Jagiellonii Adrian Siemieniec.
4: Zdaję sobie sprawę, że Raków tworzył tę sytuację. To ciężko pracowaliśmy na to, żeby maksymalnie to utrudnić. Czasami ilością, czasami jakością, czasami trochę fartem piłkarskim. Na tym etapie rozgrywek proszę mi wybaczyć, ale będę bardzo się cieszył z tego zwycięstwa i nie będę się za bardzo zastanawiał, czy taka twarz bardzo się komuś podobała, czy się nie podobała.
2: Na dwie kolejki przed końcem sezonu Jagiellonia do prowadzącego Lecha traci 4 punkty. O 2 wyprzedza Górnika, a o 3 Raków. W Hiszpanii wszystko jest już jasne, więc rozluźniona po dwudniowej fecie z okazji mistrzostwa FC Barcelona wyraźnie spuściła z toną. Przegrała wczoraj na wyjeździe z Alavés 0-1. W wyjściowym składzie zagrali obaj Polacy, Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Za chwilę w TOK FM prognoza pogody.
1: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
0: Dziś najwięcej chmur na północy, w pozostałych regionach sporo przejaśnień, wszędzie może przelotnie popadać. A na termometrach od 12 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 15 w Wielkopolsce, 16 na Podlasiu i 17 na Śląsku i Mazowszu, najcieplej na Podkarpaciu, tam do 20 stopni.
5: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: To jest pierwszy program TOK FM. 25 minut po 6. Ministerstwo Aktywów Państwowych ogłosiło, że przyznaje na budowę fabryki samochodów elektrycznych w Jaworznie 4,5 miliarda złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Suma raczej robi wrażenie, chociaż czy to jest dużo, czy mało na startującą od zera fabrykę elektryków? No, to pytanie właśnie teraz padnie, bo naszym gościem jest Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Jak pan patrzy na te plany?
7: No, pewnie dla każdego z nas to jest trudno wyobrażalna ilość pieniędzy, tak prywatnie. Natomiast patrząc z punktu widzenia fabryki, z punktu widzenia pieniędzy, które trzeba wydać na wybudowanie fabryki, to nie jest dużo. Dlatego, że żeby postawić fabrykę, to no, co najmniej kilka miliardów

0: euro. Oczywiście zależy od skali, zależy od tego, z jakiego punktu zaczynamy, co to ma sfinansować. Ale pamiętajmy, że fabryka to jest taki twór, w którym właściwie buduje się prawie cały samochód. To jest tłocznia, to jest lakiernia, to są wszystkie wydziały, więc to nie jest z punktu widzenia branży motoryzacyjnej dużo pieniędzy.
1: Czyli mamy skromny budżet na wstępie, chcąc podbijać Europę.
0: Nie, dlatego że to jest to, co mamy, żeby zacząć, ale jeszcze oprócz tego muszą się znaleźć inne pieniądze i zapewne takie pieniądze się znajdą, bo pamiętajmy o efekcie skali. My musimy wybudować fabrykę, w której na początku zapewne będzie wybudowanych 100, może 100 kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy, potem ta ilość ma się zwiększyć. No, kłopot w tym, że znamy bardzo, bardzo mało szczegółów, bo właściwie wiemy tyle, że kilka dni temu zostało ogłoszone oficjalnie, że wybór padł nie na firmę, która na przykład sprzedałaby nam licencję, czyli de facto na...
1: Bo, przepraszam, tak to miało być poprzednio. Mieliśmy się dogadać z Chińczykami, nic z tego nie wyszło.
0: Dokładnie, tam były różne koncepcje, no i znowuż powiadam, mieliśmy bardzo mało szczegółów na poszczególnych etapach, ale generalnie koncepcja raczej dotyczyła kupienia czy to licencji, czy to wejścia w jakieś inne joint venture, które w praktyce spowodowałoby to, że budowalibyśmy tutaj samochód już istniejący, samochód oczywiście dostosowany zapewne do potrzeb polskich i europejskich, no ale generalnie to byłby samochód, który byłby de facto budowany na skutek pozwolenia jakiegoś producenta na produkowanie jego samochodu, być może pod inną marką. Natomiast w tej chwili ta koncepcja jest zupełnie inna. To jest koncepcja podjęcia współpracy z gigantem technologicznym, to trzeba powiedzieć, który oferuje technologię, oferuje wiedzę, oferuje know-how, ale mówi, dobrze, my będziemy razem budowali samochód i ten samochód będzie projektowany niejako od początku na potrzeby polskiej Europy, no bo jeżeli byśmy chcieli tylko produkować samochody, które byłyby sprzedawane w Polsce, no to rynek jest zdecydowanie za mały.
1: Mowa tutaj o koncernie, tajwańskim koncernie Foxconn. On produkuje takie rzeczy już?
0: Tak, on już na rynek lokalny produkuje samochody, ale skala jest bardzo, bardzo mała.
1: Nie są szczególnie znani tutaj jako taki właśnie producent.
0: Ja myślę, że oni też chcą dywersyfikować swoje portfolio, bo oczywiście telefony, oczywiście AI i bardzo wiele innych obszarów. Natomiast myślę, że już rynek, nazwijmy to dalekowschodni, bo oczywiście o chińskim to pewnie nie ma mowy, ale w ogóle rynek dalekowschodni jest z punktu widzenia firmy nie jest tak obiecujący jak Europa, bo Europa w świetle przepisów, które ma być niebawem, no bo 10 lat z punktu widzenia branży motoryzacyjnej to jest bardzo mało, stanie się rynkiem, no co najmniej trwają dyskusje, jak bardzo dużo będzie tych samochodów, ale na pewno 7, 8, 10 milionów samochodów osobowych elektrycznych. No więc jest o co walczyć.
1: Czy to się może udać w 3 lata?
0: Jeżeli popatrzymy na kalendarz budowy zakładów, to przy założeniu, że wszystko idzie dobrze, tak, w 3 lata się stawia fabrykę, no ale pamiętajmy, że to zwykle działo się wtedy, kiedy firmy, które już miały doświadczenie, już miały swoje firmy, budowały tę fabrykę. No, zakładając, że będziemy mieli partnera, któremu bardzo będzie zależało na tym, żeby ten projekt się powiódł, no to wydaje się to być założenie realistyczne.
1: A to nie jest tak, że w znacznie prostsze przedsięwzięcia, w których mamy doświadczenia w Polsce, są odraczane, przedłużane, opóźniane, a to wykonawca jest zmieniany i tak dalej. Czy jakby z tego punktu widzenia to te 3 lata to coś, co po prostu się może nie potwierdzić?
0: Czy krótko mówiąc, tak jak czasem z budowaniem dróg, mamy opóźnienie o rok czy więcej. Ja zakładam, że ta firma, która wchodzi jako partner, jest firmą, która lubi, jak to ładnie się mówi, może dość kolokwialnie, dowozić na czas zadania. W związku z czym myślę, że umowa będzie tak sporządzona, że to jeżeli już ta umowa zostanie podpisana, bo pamiętajmy, że w tej chwili jeszcze trwają negocjacje, że jak ta umowa zostanie podpisana, to kalendarz będzie zrobiony realistycznie i no, za wszelką cenę te terminy zostaną dotrzymane. Ja przynajmniej tego bym oczekiwał. Mm-hmm.
1: Jak pomyślimy o takim Polonezie na przykład, czy o Fiacie 125P, chociaż ta polska motoryzacja to w dużej mierze także taki outsourcing, historycznie mówię tutaj o Maluchu na przykład, no, to budzi sentyment, że chcemy mieć samochody, które są tutaj u nas produkowane i to chyba pytanie jeszcze, czy my chcemy, czy my musimy wydać pieniądze z KPO na ten cel, 4,5 miliarda, bo się umówiliśmy na to już kilka lat temu. Ale czy rynek tego potrzebuje?
0: To jest zupełnie inne pytanie i to nie jest pytanie do mnie, nie, dlatego że nie ja decyduję o wydaniu tych pieniędzy, ale czy rynek potrzebuje? No tak, na pewno dużym wyzwaniem będzie wprowadzenie nowej marki na rynek, bez względu na to, skąd ona pochodzi i bez względu, kto za nią stoi, dlatego że dzisiaj rynek motoryzacyjny, w ogóle europejski rynek motoryzacyjny jest w trudnej sytuacji, to po pierwsze. Po drugie, musimy pamiętać, że mamy bardzo aktywne firmy chińskie, by nie powiedzieć nawet bardziej twardo. One pojawiły się mniej więcej 2 lata temu na rynku europejskim, w tym oczywiście polskim, i zapowiedziały, że wchodzą z samochodami elektrycznymi. W momencie, kiedy okazało się, że przechodzenie na elektromobilność nie jest tak szybkie, jak legislatorzy tego oczekiwali, my też jako branża motoryzacyjna się do tego przygotowaliśmy i oczekiwaliśmy, no to Chińczycy natychmiast powiedzieli, dobrze, to my nie będziemy tak dużo samochodów elektrycznych sprzedawali, jak pierwotnie planowaliśmy w Europie. Proszę bardzo, macie hybrydy plug-in, macie samochody z silnikiem benzynowym. I co oni robią? Oni dzisiaj już budują pozycję swoich marek. Więc jeżeli mówimy o wejściu na rynek za kilka lat, to będzie to jeszcze trudniejsze, bo w momencie, kiedy Europa będzie przechodziła na zeroemisyjność, a zgodnie z planem Komisji właściwie na razie nic się nie zmienia, jest co prawda projekt lekkiego zwolnienia, ale to jest ciągle projekt, jeszcze ciągle przed Parlamentem Europejskim, przed Radą, więc przed krajami członkowskimi, czyli mamy cele, które pierwotnie były założone. 2035 55% redukcji emisji CO2 w przypadku samochodów osobowych, 35% 100%. To w praktyce oznacza mniej więcej połowę samochodów rejestrowanych w 30 i wszystkie rejestrowane w 35 elektryczne. Czyli duży rynek. I teoretycznie ten w momencie, kiedy te zmiany będą następowały, chińskie firmy powiedzą, okej, my oferujemy samochody elektryczne w większej części. Ja oczywiście nie wspominam o tych już tutaj, które są w Polsce i w Europie od bardzo wielu lat, firmach europejskich, koreańskich i innych, czy japońskich, bo one też oczywiście będą oferowały te pojazdy. Więc konkurencja będzie bardzo duża.
1: Bardzo dziękuję. Naszym gościem w pierwszym programie TOK FM był Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Do usłyszenia.
0: Dziękuję pięknie.
1: Teraz jeszcze więcej tematów dotyczących gospodarki. Pierwszy program gospodarczy, o czym dzisiaj w prasie, która porusza tematy związane z ekonomią, nie chcą żyć tylko pracą. O dzisiejszych 30-latkach, którzy pamiętają świat kaset magnetofonowych, ale płacą telefonem i coraz częściej myślą o emeryturze. Dla milenialsów ważniejsze od samych zarobków jest poczucie kontroli nad własnym życiem i finansami. To pokolenie, które nauczyło się funkcjonować w ciągłej zmianie, wynika z raportu PKO BP. Jeszcze niedawno uwaga firm i mediów była skoncentrowana na fenomenie pokolenia Zetki, a więc dzisiaj osoby mniej więcej w wieku 14 do 29 lat miały zmieniać rynek pracy. redefiniować konsumpcję i wyznaczać nowe społeczne trendy, podczas gdy na horyzoncie pojawiły się już alfy, wychowane w świecie algorytmów i sztucznej inteligencji. Zainteresowanie najmłodszymi pokoleniami wywołało wręcz lukę w badaniach marketingowych nad millennialsami, czyli dzisiejszymi 30-latkami. I trochę na ten temat dzisiaj w Gazecie Wyborczej, a w Rzeczpospolitej o tym, że powoli oswajamy się z dłuższą pracą. Większość Polaków chce pracować tylko do wieku emerytalnego, co dowodzi sondaż Ibris, ale nowy rekord aktywnych zawodowo emerytów potwierdza wzrost gotowości i okazji do dłuższej pracy. Tylko co ósmy Polak chciałby pracować po ukończeniu 65 roku życia. Zdecydowana większość uczestników w sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej planuje zakończyć pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego. Tylko 30% kobiet deklaruje chęć pracy po ukończeniu 60 lat, a odsetek mężczyzn chętnych do pracy po 65 urodzinach jest dwukrotnie wyższy. Jednak jak przychodzi już ten czas emerytury, to widać, że raczej podejmujemy pracę, na przykład dodatkową pracę, czy też zostajemy w zakładzie pracy dość chętnie. Duża oferta ogranicza ryzyko wzrostu czynszów za mieszkania. Są najemcy, którzy po odwilży na rynku kredytów hipotecznych chcą iść na swoje. Oferta lokali na wynajem rośnie, czynsze można negocjować. W górę mogą jednak pójść stawki za najlepsze nieruchomości, zwłaszcza w zbliżającym się gorącym sezonie. Czytamy w Rzeczpospolitej. W Rzeczpospolitej.
2: Autopromocja.
3: Jakie mam okropnie opadające powieki. Od dziecka nienawidzę swoich odstających uszu. Czy zabieg medycyny estetycznej, który poprawi mój wygląd, może być refundowany przez NFZ? Czasem tak, czasem nie. Od czego to zależy? Rozmawiam o tym w kolejnym programie z cyklu Prawo bez recepty. Dzisiaj po 10:40. Do usłyszenia. Ewa Podolska.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Kamper spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
16: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
17: No...
16: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
17: No dobra. A ty co będziesz robić?
16: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
18: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas.
19: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
20: A cappuccino też za 7?
21: Też.
20: A flat white?
21: Też.
20: A
21: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
22: Cześć, tu Adam Małysz.
4: W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
13: Niesie światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
22: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
23: Reklama.
24: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
25: 6.41. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Amerykańskie siły lądowe nagle odwołały planowane wcześniej rotacyjne przemieszczenie ponad 4000 żołnierzy Brygady Pancernej do Polski, podał portal Army Times. Według portalu krok ten sprowadzi liczebność wojsk amerykańskich w Europie do poziomu sprzed 2022 roku, kiedy decyzja Joe Bidena do Europy przesunięto dodatkowe 20 tysięcy żołnierzy. Ani Pentagon, ani rzecznik sił amerykańskich w Europie jak dotąd nie odpowiedział na pytanie Polskiej Agencji Prasowej w tej sprawie. Sprawę skomentował wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Ta sprawa nie dotyczy Polski. Wiąże się z zapowiadaną wcześniej zmianą obecności części sił zbrojnych USA w Europie, napisał, nie rozwijając tematu. W zeszłym roku Pentagon wycofał jedną brygadę wojsk USA rotacyjnie stacjonującą wówczas w Rumunii. Sprawa wywołała krytykę m.in. ze strony szefów Komisji Sił Zbrojnych w Kongresie, którzy wielokrotnie później przestrzegali Pentagon przed podobnymi ruchami. W wojnach handlowych nie ma zwycięzców, a relacje gospodarcze między Chinami i Stanami Zjednoczonymi są korzystne dla obu stron, ocenił w rozmowie z Donaldem Trumpem w Pekinie chiński przywódca Xi Jinping. Dodał, że zespoły handlowe z Chin i USA osiągnęły podczas wczorajszych negocjacji całościowo pozytywne i wyważone rezultaty, co ocenił jako dobrą wiadomość dla mieszkańców obu krajów i dla świata. Podkreślił także, że Chiny i Stany Zjednoczone powinny być partnerami, a nie rywalami. Po pierwszym posiedzeniu swojego rządu nowy premier Węgier Peter Madziar potwierdził, że w przyszłym tygodniu jedzie do Polski i przedstawi szczegóły podróży. Wizyta z siedmiorgiem ministrów w pierwszej kolejności obejmie Kraków, a stamtąd węgierska delegacja pojedzie pociągiem do Warszawy. W planach jest także wizyta w Gdańsku. Madziar zapowiedział także, że w Polsce spotka się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Na razie nie będzie natomiast prezydenckiej wizyty w Kijowie. Podczas szczytu bukaresztańskiej dziewiątki w rumuńskiej stolicy prezydent Karol Nawrocki spotkał się w cztery oczy z Wołodymyrem Załańskim, mimo że ukraiński prezydent powtórzył zaproszenie, to na razie Karol Nawrocki do Kijowa się nie wybiera. Do pierwszego spotkania prezydentów doszło w zeszłym roku w Warszawie. Już wtedy Wołodymyr Załański zaprosił polskiego prezydenta do wizyty w Kijowie. Elina Świtolina będzie rywalką Igi Świątek w półfinale turnieju w Rzymie. Ukrainka awansowała wczoraj dzięki wygranej z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu. Z kolei Polka kilka godzin wcześniej zapewniła sobie półfinał bardzo gładko i szybko, pokonując Amerykankę Jessica Pegule. Świtolina i Świątek zagrają o finał już dziś wieczorem. Mecz zaplanowano na 20:30. Nasza tenisistka wygrała turniej w Rzymie 3 razy. Ostatnio 2 lata temu. Dziś najwięcej chmur na północy, w pozostałych regionach sporo przejaśnień, wszędzie może przelotnie popadać, a na termometrach od 12 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 15 w Wielkopolsce, 16 na Podlasiu, 17 na Śląsku i Mazowszu, do 20 na Podkarpaciu.
24: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: 16 minut do 7, to jest pierwszy program TOK FM. Rosyjskie wojska przeprowadziły w nocy zmasowany atak dronami na Kijów. Fragmenty bezzałogowców spadły na budynki mieszkalne. Jak dotąd nie ma doniesień o ofiarach. Jest z nami Małgorzata Olasińska-Hart, dyrektorka programu pomocy humanitarnej Polskiej Misji Medycznej. Dzień dobry.
26: Dzień dobry.
1: Jak pani opisałaby sytuację mieszkańców Kijowa, którzy po takiej nocy jak ta miniona, nie wiem, czy sobie muszą przypominać w ogóle, bo ciągle pewnie w jakimś napięciu i strachu żyją, ale mogą się po prostu przekonać, że wróg nie śpi.
26: Tak, tym bardziej, że noc wcześniej był olbrzymi atak Rosji na Ukrainę. Został zaatakowany nie tylko Kijów, ale także Lwów i Odessa. I w tym ataku zginęło blisko, zostało rannych kilkanaście osób, a zginęło sześć osób. I ta liczba ofiar cywilnych wojny w Ukrainie przekroczyła już 15 tysięcy, w tym życie straciło 700 dzieci. No niestety mieszkańcy Ukrainy nadal nie mogą spać spokojnie, nie mogą wrócić do normalnego życia. Ja przepraszam, jeszcze tylko aktualizacja, bo
1: wiemy już o tym, że co najmniej jedna osoba zginęła, a 16 zostało rannych w wyniku tego właśnie zmasowanego ataku powietrznego sił rosyjskich.
26: Dzisiaj, tak. No więc niestety przedłużający się konflikt w Ukrainie generuje coraz więcej ofiar cywilnych. Oczywiście wiemy też, że giną żołnierze i to są olbrzymie straty po stronie Ukrainy i kilkukrotnie większe po stronie Rosji. No ale niestety cywile też są ofiarami tego konfliktu i to jest to, co nigdy nie powinno się zdarzyć, ale Rosja łamie prawa człowieka, łamie międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych i to zdarza się codziennie.
1: I stało się pewną normą działań w trakcie tej wojny w Ukrainie i chyba na tym etapie niczego nie można z tym zrobić.
26: No niestety rozwiązanie tego konfliktu musi nastąpić na szczeblu politycznym, na szczeblu dyplomatycznym. Jak widać po trzech latach ponad konfliktu pełnoskalowej zbrojnej walki w terenie, ale też oczywiście w powietrzu z użyciem wszystkich technologii, łącznie też z wojną taktyczną, nie daje rozwiązania. Rosja tak naprawdę po tych trzech ponad latach konfliktu nie posunęła się do przodu. Jej zdobycze terytorialne, które były celem rozpoczęcia tej wojny, są bardzo mizerne. To jest może 1,5% terytorium Ukrainy. A przecież pamiętajmy, że od 2014 roku, kiedy Rosja zajęła część Donbasu i Krymu, to celem Federacji Rosyjskiej jest zajęcie tej części Ukrainy, a zwłaszcza Donbasu. I w najwyższym punkcie tej ekspansji terytorialnej Rosja miała 20% terytorium Ukrainy. W tej chwili ma 17,5% i jest tak naprawdę w takiej defensywie terytorialnej, więc te cele nie zostały przez Rosję osiągnięte, ale też Rosja nie wycofuje się z pełnoskalowej wojny, no co generuje duży kryzys w Ukrainie.
1: Jest taka tutaj zależność, że jak Rosji nie idzie na froncie, to wtedy cierpią cywile i ukraińskie miasta.
26: No tak, niestety tak. I też jest tak, że właśnie przedmiotem ataków Moskwy są budynki mieszkalne, są szpitale, są szkoły, są przedszkola, są place zabaw i to nie powinno się nigdy zdarzyć. My już myśleliśmy, że tego typu wojna odeszła dawno do przeszłości, że to, co wydarzyło się kilkadziesiąt lat temu w ubiegłym wieku, już się nigdy nie powtórzy, a tymczasem tuż przy naszej granicy no, trwa to, co miało się nigdy nie wydarzyć.
1: W Kijowie alarm przeciwlotniczy już trwa ponad 6 godzin. W jednej z dzielnic wskutek uderzenia zawalił się blok mieszkalny. Spod gruzów uratowano 10 osób, ale tam nadal trwają poszukiwania. To się dzieje tu i teraz. Ale spotykamy się też przy okazji raportu, który właśnie dotyczy trwającego już od kilku lat konfliktu i tutaj pojawiają się liczby, tylko jeśli chodzi o ubiegły rok, do teraz zginęło 2514 osób cywilnych, a ponad 12 tysięcy zostało rannych. 15 tysięcy osób ofiar cywilnych to jest ta liczba od początku tego konfliktu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Co pani jeszcze widzi w tym raporcie? Co on pokazuje?
26: No ten raport pokazuje przede wszystkim to, że Rosja się nie wycofuje i że ofiary cywilne nie są żadną przeszkodą do kontynuacji tej ofensywy i tej tak naprawdę nie dającej żadnych rezultatów dla Rosji wojny. Trzeba też pamiętać o ofiarach wojskowych, bo przecież ten pobór w Ukrainie i w Rosji to jest pobór cywilów do armii. To nie jest zawodowa armia, która liczy 150 tysięcy osób. To są po prostu osoby, które zostały powołane do wojska, które wczoraj pracowały w biurach, wracały do domu, a jutro są w okopach. To spotkało też szefa misji, polskiej misji medycznej w Ukrainie, który został powołany do wojska, prowadził nasze działania w Ukrainie, działania pomocowe, działania medyczne i otrzymał powołanie do wojska po prostu z dnia na dzień. Także kiedy my myślimy żołnierze, to jednak to są ludzie, którzy jeszcze wczoraj byli cywilami. I szacuje się, że Rosja poniosła około 350 ofiar śmiertelnych.
1: 350 tysięcy.
26: 350 tysięcy ofiar śmiertelnych. Rosja nie publikuje danych na temat zgonów od stycznia 2023 roku. Są to zupełnie szacunkowe dane, które są liczone przez zewnętrzne agencje i centra studiów strategicznych i międzynarodowych. Natomiast po stronie ukraińskiej szacuje się, że jest to 140 tysięcy ofiar śmiertelnych i około 500 tysięcy rannych. Po stronie Rosji jest to 1 200 000, więc te liczby są po prostu szokujące. Szokujące, bo idziemy w setki tysięcy, a jeżeli policzymy wspólnie te dane, no to są tak naprawdę liczby powyżej 1 000 000 ofiar. I to, co powiedziałam, no te dane, te statystyki nie wydarzyły się od blisko 80 lat. To się miało już nigdy nie wydarzyć. Ale jednak obserwujemy codziennie śmierć ludzi, którzy powinni żyć.
1: Ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Ubiniec alarmuje, że Rosja morduje cywilów w ogromnej skali. W tej chwili w tym ostatnim roku to przyspieszyło. Dlaczego?
26: Ja myślę, że Rosja, nie chcę się kusić tutaj o polityczne analizy, to nie jest ta ekspertyza, którą zajmuje się Polska Misja Medyczna, ale myślę, że być może są to już, jest ta kontynuacja, może nie w desperacji, ale w takim uporze osiągnięcia celu, który być może już wiadomo nie zostanie osiągnięty, o ile nie wesprze Putina społeczność międzynarodowa, a wiadomo, że go nie wesprze. Wiemy, że prezydent Trump nie zaakceptował propozycji, aby Donbas łącznie z tymi terytoriami, których Rosja nie zajęła i są wciąż po stronie Ukrainy, że prezydent Trump nie zaakceptował planu, aby Donbas przy rozmowach pokojowych przypadł Rosji. Aczkolwiek też słyszymy informacje, że prezydent Trump powiedział, że ta wojna skończy się wkrótce, więc tak jak powiedziałam, tylko polityczne i dyplomatyczne rozwiązanie tego konfliktu pomoże zakończyć tę wojnę i pomoże zakończyć śmierć zupełnie niewinnych ludzi.
1: Proszę jeszcze na koniec powiedzieć, jak wygląda aktualnie niesienie pomocy Ukraińcom. Czy przynajmniej ta pomoc szybko i skutecznie dociera?
26: Tak, oczywiście tutaj to jest sektor organizacji pozarządowych. Polska Misja Medyczna pracuje w tych przyfrontowych rejonach Ukrainy, w obwodzie charkowskim i sumskim. Mamy tam kliniki mobilne, które docierają do kilkunastu miejscowości, gdzie ludzie stracili dostęp do lekarza i leków. Oczywiście te wszystkie konsultacje lekarskie, czyli lekarza internisty, pierwszego kontaktu, ginekologa, pediatry, ale też psychologa są bezpłatne, jak również bezpłatne są leki dla osób, do których docierają nasze kliniki mobilne. Polska Misja Medyczna też zaplanowała bardzo duże wsparcie psychologiczne dla osób przebywających i wciąż mieszkających w tych przyfrontowych obwodach ukraińskich, ponieważ to są grupy społeczne, które są bardzo mało mobilne. Ci, którzy zostali w tych terenach przyfrontowych, to są kobiety w ciąży, matki z kilkorgiem dzieci, których mężowie są na froncie, to są osoby starsze, osoby niepełnosprawne, osoby, które są zupełnie zależne od innych, nie mają własnych dochodów lub te dochody są minimalne. Nie mają szans na ucieczkę. I ta pomoc jest po prostu taką najważniejszą częścią ich codziennego życia. I to jest nasz mandat do wykonania.
1: I ta pomoc jest nadal potrzebna, a może nawet potrzebna niż była, bardziej potrzebna niż była do tej pory. Dziękuję za to nasze spotkanie. Małgorzata Olasińska-Hart, dyrektorka programu pomocy humanitarnej Polskiej Misji Medycznej, była z nami w pierwszym programie TOK FM. Do usłyszenia. A dziękuję już bardzo. Teraz dołącza do mnie Karolina Lewicka, która już za kilka minut przywita się z Państwem w poranku TOK FM. O czym dzisiaj będzie w audycji?
0: Dwóch ludzi i dwa podejścia. Marcin Romanowski. Sąd zgadza się na jego tymczasowe aresztowanie 9 grudnia 2024 roku. Obrońcy składają zażalenie na tę decyzję i ono zostanie rozpoznane dopiero w maju 2025 roku, prawie pół roku później. Ale sędzia na tę prawomocną decyzję nie czeka i już 19 grudnia wydaje europejski nakaz aresztowania. Czyli 10 dni po zgodzie sądu na tymczasowe aresztowanie jest europejski nakaz aresztowania. Zbigniew Ziobro. 5 lutego tego roku sąd zgadza się na tymczasowe aresztowanie. Obrońcy też składają zażalenie. Sąd, do którego trafił wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania, postanawia poczekać na prawomocne rozstrzygnięcie, a termin posiedzenia w tej sprawie wyznaczono dopiero na 8 września. No i o co tutaj chodzi? Że w jednej sprawie sąd może działać szybko, a w drugiej sprawie sąd będzie teraz miesiącami czekał na posiedzenie i na prawomocną decyzję dotyczącą aresztu. Moim Państwa gościem będzie prokurator Ewa Wrzosek. Chętnie też panią prokurator zapytam o to, o czym wczoraj mówił Waldemar Żurek w Faktach po Faktach. Przekonywał, wbrew temu, co mówili do tej pory eksperci, że z procedurą ekstradycyjną nie trzeba czekać do właśnie tego momentu, kiedy zapadnie prawomocna decyzja o tymczasowym aresztowaniu, bo to nie jest skazanie, tak, i ta ostateczna decyzja w sprawie winy i kary, tylko środek zabezpieczający.
1: No, tak powinno być, ponad wszelką wątpliwość. Bardzo dziękuję, Karolina Lewicka, z tymi ciekawymi wątkami, które dotyczą właśnie śledzonej na pewno przez Państwa także od już wielu tygodni, wielu miesięcy sprawy dotyczącej byłego ministra
0: sprawiedliwości. Jeszcze przez wiele miesięcy i lat będziemy śledzić te sprawy ze Zbigniewem Ziobrą.
1: To prawda i nieraz o tym w tym studiu będziemy rozmawiali. Zapraszamy na poranek TOK FM, a za pierwszy program TOK FM dziękuję Państwu Maria Mroczkowska, Liwia Prądzyńska i Wojciech Muzal. Dobrego dnia, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Salzkammer Gut, kraina gór, jezior i niezwykłej przyrody. Idealne miejsce na wędrówki, rowerowe wyprawy i relaks wśród majestatycznych szczytów oraz krystalicznie czystych jezior. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Zakończyło się spotkanie na szczycie przywódców Chin i Stanów Zjednoczonych w Pekinie. Donald Trump mówi o fantastycznej przyszłości obu krajów. Trwa alarm przeciwlotniczy w Kijowie w nocnych atakach na ukraińską stolicę. Jedna osoba zginęła, a 16 zostało rannych. Minister cyfryzacji podpisał projekt rozporządzenia w sprawie transkrypcji aktów małżeństw par jednopłciowych. 14 maja, minuta po 7. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. To były pierwsze takie rozmowy od 9 lat w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie. Zakończyło się spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa i przewodniczącego Xi Jinpinga.
4: Trump w towarzystwie członków amerykańskiej delegacji został uroczyście powitany przez Xi przy asyście kompanii reprezentacyjnej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Przywódcy wysłuchali hymnów państwowych oraz dokonali inspekcji wojsk. Otwierając spotkanie, przywódca Chin powiedział, że stabilne relacje Chin z USA są korzystne dla świata. Z kolei Trump chwalił Xi jako wielkiego przywódcę. Będziemy mieli razem fantastyczną przyszłość. To zaszczyt być z wami, to zaszczyt być waszym przyjacielem, a relacje między Chinami i USA będą lepsze niż kiedykolwiek wcześniej. W skład amerykańskiej delegacji wchodzą m.in. sekretarz stanu Marco Rubio, szef Pentagonu Pete Hegseth, a także szefowie amerykańskich korporacji. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
3: Przewodniczący Chin powiedział podczas spotkania z Trumpem, że kwestia Tajwanu jest najważniejszą sprawą w relacjach obu krajów i może doprowadzić do konfliktu między nimi. W reakcji na te słowa rzeczniczka rządu Tajwanu Michelle Lee powiedziała, że zagrożenie wojskowe ze strony Chińskiej Republiki Ludowej jest jedynym źródłem niestabilności w regionie. Stany Zjednoczone wielokrotnie potwierdzały swoje jasne stanowisko w sprawie zdecydowanego wsparcia Tajwanu i rządu w Tajpej, który jest za to bardzo wdzięczny, podkreśliła Lee, cytowana przez agencję Reutera. Jedna osoba zginęła, a 16 zostało rannych w nocnych atakach Rosjan na Kijów. W ukraińskiej stolicy alarm przeciwlotniczy trwa już ponad 6 godzin. W jednej z dzielnic na skutek uderzenia zawalił się blok mieszkalny. Spod gruzów uratowano 10 osób, jednak poszukiwania wciąż trwają. Wczoraj Rosja rozpoczęła długotrwały atak powietrzny na infrastrukturę krytyczną Ukrainy, wystrzeliwując setki dronów. Alarmy powietrzne ogłoszono m.in. w obwodach wołyńskim, lwowskim i zakarpackim, które sąsiadują z Polską. Prezydent Ukrainy ocenił, że zmasowany atak Rosji na Ukrainę w dniu wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa w Chinach nie jest przypadkowy. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podpisał projekt rozporządzenia w sprawie transkrypcji aktów małżeństwa par jednopłciowych zawartych na terenie Unii Europejskiej. W akcie małżeństwa będzie jasny opis, czy chodzi o małżeństwo kobiety i mężczyzny, kobiety i kobiety, czy mężczyzny i mężczyzny, mówił wicepremier.
5: Godnościowo wszystkich partnerów traktujemy i pokazujemy, że żadnych sztuczek technicznych się nie używa, tylko pokazuje się wprost, że mamy do czynienia z transkrypcją małżeństwa, które zostało zawarte legalnie za granicą i w Polsce jest w pełni respektowane.
3: Gawkowski dodał, że teraz czas na ministra spraw wewnętrznych i administracji, który także musi podpisać projekt. Rozporządzenie umożliwiające transkrypcję małżeństw jednopłciowych zawartych na terenie Unii Europejskiej w Polsce to efekt wydanego prawie pół roku temu wyroku Unijnego Trybunału Sprawiedliwości oraz orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego sprzed 2 miesięcy. Jako pierwszy w Polsce transkrypcji ma dokonać Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie. Do sprawy wrócimy w poranku. Po 8 gościnią Karoliny Lewickiej będzie Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości. Opozycja zapowiada wniosek o odwołanie szefowej Komisji Edukacji z Koalicji Obywatelskiej. To po tym, jak Krystyna Szumilas podczas wczorajszych prac komisji nad obywatelskim projektem Tak dla religii i etyki w szkole zarządziła przerwę w obradach. Projekt przygotowany przez Instytut Ordo Iuris i Stowarzyszenie Katechetów Świeckich zakłada powrót do szkół 2 lekcji religii lub etyki tygodniowo. Sejmowi prawnicy twierdzą, że proponowane przepisy są niezgodne z konstytucją.
6: Jest przerwa, ponieważ ta opinia prawna jasno wskazuje, że ten projekt może mieć uchybienia prawne, nie jest zgodny z konstytucją według Biura Analiz Sejmowych, stąd wymaga to odesłania do ministerstwa.
7: Przepraszamy, że uczestniczycie państwo w takim spektaklu i mogło się dzisiaj odbyć to szczegółowe rozpatrzenie. Ten projekt mógł na tym etapie trafić na posiedzenie Sejmu i po prostu większość zdecydowałaby o tym, czy ostatecznie zostałby przyjęty, czy nie.
3: Mówili Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej i Mirosława Stachowiak-Różecka z Prawa i Sprawiedliwości. Obecnie religia jest przyjęta. przedmiotem nieobowiązkowym nauczanym w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Leśnicy rozpoczęli liczenie strat po zeszłotygodniowym pożarze w Puszczy Solskiej. Rozpoczyna się wycinanie spalonych drzew, mówi Anna Sternik z Lasów Państwowych w Lublinie.
1: W najbliższym czasie w miejscach, w których będzie to niezbędne, zostanie usunięty drzewostan i leśnicy muszą działać w tym zakresie sprawnie, aby nie dopuścić do stworzenia idealnych warunków dla rozwoju szkodników, które mogą zagrażać sąsiadującym, zdrowym drzewostanom.
3: W części lasu, które było objęte pożarem ze względów bezpieczeństwa, obowiązuje zakaz wstępu. Znów gorąco wokół krakowskiego Muzeum Sztuki Współczesnej i to nie z powodów artystycznych. Prezydent Krakowa odwołał Adama Budaka z funkcji dyrektora MUCAK-u, między innymi po masowych skargach pracowników. Paulina Nawrocka.
8: W reakcji na to artyści, których prace były ostatnio w MUCAK-u prezentowane, oświadczyli, że ze współpracy z muzeum rezygnują. Prezydent Aleksander Miszalski tak tłumaczy swoją decyzję.
9: Pan dyrektor uwiódł wszystkich świetną wizją tego, co się w MUCAK-u będzie działo. Natomiast nigdy nie może być tak, że cel uświęca się i że jakaś wizja artystyczna powoduje, że sposób zarządzania ludźmi jest niedopuszczalny.
8: Traktowanie pracowników to jedno. Drugą kwestią pozostają finanse. Grzegorz Kuźma, który przejął obowiązki dyrektora, przyznaje, że jego poprzednik przygotował zbyt drogi program.
10: Musimy, mówiąc szczerze, poprawić płynność finansową muzeum. Musimy doprowadzić do możliwości regulowania zobowiązań w terminie. To wiąże się także z koniecznością dostosowania programu.
8: Na razie nie wiadomo jeszcze, czy i kiedy miasto ogłosi konkurs na nowego dyrektora. MUCAK-u. Z Krakowa Paulina Nawrocka. TOK FM.
3: Kolejne informacje TOK FM o 7.20. Teraz jeszcze pogoda.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Czwartek z dużym i umiarkowanym zachmurzeniem. Jedynie rano i pod koniec dnia na północy chmur będzie nieco mniej. W całym kraju dziś przelotny deszcz i miejscowe burze. Zagrzmi głównie w centralnej i północnej Polsce. Na termometrach od 12 stopni na północnym zachodzie do 16 w centrum i maksymalnie do 20 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem, tam w okolicach 10 stopni.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
11: Czwartkowy poranek w Radiu TOK FM. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zaczynam nasze spotkanie od przeglądu prasy. Co prokuratura ma na Jacka Sutryka? Pyta i odpowiada Gazeta Wyborcza. Oskarżenie zamierza dowodzić winę prezydentowi Wrocławia, wskazując na przykład na brak dowodów studiowania przez Jacka Sutryka na Kolegium Humanum. Nie ma, czytamy w uzasadnieniu aktu oskarżenia, zaliczonego ani jednego przedmiotu, a powinno ich być 16. Nie ma też zdanego egzaminu kończącego podyplomowe studia MBA. Tymczasem dyplom ukończenia studiów jest, a jakże. Dzięki niemu Jacek Sutryk zasiadał w radach nadzorczych 3 spółek należących do samorządów. Zarobił w nich w ciągu 2 lat prawie 500 000 zł. W 4 zarzutach mowa jest o łapówce dla rektora Kolegium Humanum, podżeganiu go do wystawienia dokumentu poświadczającego nieprawdę, oszustwach i posługiwaniu się dokumentem poświadczającym nieprawdę, czyli lewym według prokuratury dyplomem. Łapówka miała być dowodem wdzięczności za załatwienie dyplomu. Składać się miała z 3 części. 2 były pieniędzmi, a 3 korzyścią osobistą. Jaka to korzyść? Rektor został zatrudniony w miejskiej spółce Wrocławski Park Technologiczny, gdzie zasiadał w Radzie Aktywności Akademickiej utworzonej przez tę spółkę. Udział w takiej radzie dawał rektorowi prestiż. Sam o tym powiedział w prokuraturze. Rektor miał też mieć we Wrocławskim Parku Technologicznym lewy kontrakt, na którym zarobił 75 tysięcy złotych. No i teraz, jeżeli chodzi o to studiowanie Jacka Sutryka, rozwiązał 2 testy. Jeden 27 kwietnia, a drugi 9 maja 2020 roku. Według prokuratury to była cała jego studencka aktywność. W uczelnianych dokumentach i systemach nie ma też śladu po zdawaniu końcowego testu, czyli egzaminu. No i teraz pytanie, jak będą adwokaci bronić Sutryka? Jak czytamy w Wyborczej, obrona swoich kart jeszcze nie odkryła, ale wyjaśnienia Jacka Sutryka zdają się sugerować tak zwane działanie pod wpływem błędu. Czyli zrobił wszystko, co mu kazali. Rozwiązał wszystkie przesłane mu zadania, a potem dostał dyplom i tak widocznie miało być. Gdyby kazali rozwiązać więcej zadań i testów, to by rozwiązał. Więcej w Gazecie Wyborczej. Z Gazety Wyborczej także fragment opinii profesora Wojciecha Sadurskiego. To jest opinia dotycząca Rady Nowej Konstytucji, Konstytucji Nowej Generacji, którą zapowiedział 3 maja Karol Nawrocki. Jak pisze profesor Sadurski, Karol Nawrocki, wysuwając pomysł nowej konstytucji na 2030 rok, zachowuje się trochę jak król Maciuś I z książki Janusza Korczaka, który postanowił przyjąć tytuł Król Maciuś I Reformator dla dodania sobie powagi w oczach swoich ministrów. Tyle, że to była książeczka dla dzieci, a reformy Maciusia doprowadziły do chaosu. Warto by Karol Nawrocki przemyślał tę nauczkę. Pisze Wojciech Sadurski. W Gazecie Wyborczej także o populistycznych bzdurach Sławomira Mentzena, bo w poniedziałek wieczorem lider Konfederacji był gościem podcastu Bogdana Rymanowskiego i powiedział tam tak. Z całą pewnością przeprowadzimy audyt, jeśli Konfederacja dojdzie do władzy, bo Polska wydaje mnóstwo pieniędzy na rzeczy, na które nie powinna wydawać. Jeden prosty przykład. Wie pan redaktor, pytał Mentzen, ile kosztuje Polskę utrzymanie Ukraińców w poprawczakach? I sam sobie odpowiedział, 1 200 000 000 zł. Ich wszystkich trzeba deportować na Ukrainę i od razu mamy 1 200 000 000 rocznie więcej. Rymanowski dopytał, a ilu, przepraszam, Ukraińców jest w polskich poprawczakach, bo to jest jakaś niewiarygodnie wysoka kwota, zdziwił się. Jednak polityk nie udzielił odpowiedzi, a Rymanowski już nie dopytywał. No i teraz jaka jest prawda? Maria Eichardt, wiceministra sprawiedliwości, która w resorcie odpowiada za zakłady poprawcze, zaprzecza oczywiście informacjom podawanym przez Mentzena. Roczne utrzymanie wszystkich dzieci w zakładach poprawczych w Polsce kosztuje państwo mniej więcej 40 milionów. A utrzymanie Ukraińców 1 200 000. W naszych zakładach poprawczych jest kilka osób narodowości ukraińskiej. Pan Mentzen to po prostu wymyślił. Albo pomylił miliony z miliardami. Nieświadomie albo intencjonalnie. To już mój był komentarz, a nie pani ministra. Rzeczpospolita, Koalicja Obywatelska chce większości bez Polski 2050. Niemal rutynowo i codziennie dochodzi do publicznej wymiany ciosów między Polską 2050 RP a Koalicją Obywatelską. Z rozmów Rzeczpospolitej prowadzonych z przedstawicielami klubów sejmowych oraz z publicznych deklaracji polityków Polski 2050 wynika, że była już co najmniej jedna próba rozbicia klubu Polski 2050 i stworzenia alternatywnej większości w Sejmie bez minister funduszy. Ta próba się nie powiodła. Była, szanowni państwo, taka wypowiedź Katarzyny Pełczyńskiej na Łącz, że to polowanie się zakończyło wynikiem zero. Natomiast wracając do tego tekstu, logika polityki jest nieuchronna. Kolejne takie próby rozbicia nastąpią. To w praktyce może jeszcze przed wakacjami przesądzić o dalszym rozczłonkowaniu obozu rządzącego i faktycznym końcu koalicji 15 października w dotychczasowej formie. Warto odnotować, że partia Katarzyny Pełczyńskiej na Łącz może liczyć na 7,5 miliona złotych rocznej subwencji z budżetu, co sprawia, że poza rządem Pełczyńska-Nałęcz będzie miała możliwości, by szybko przystąpić do kampanii parlamentarnej, być może z nowymi sojusznikami. Tutaj warto też zaznaczyć, że te pieniądze, które partia otrzymuje, to nie jest tak, że to właśnie jest tyle, ile im w ramach subwencji przysługuje, bo partia spłaca 2 kredyty na kampanię wyborczą i w sumie to nie za dużo z tych pieniędzy jej już zostaje na bieżąco wydatki. W Rzeczpospolitej polecam państwu także komentarz Zuzanny Dąbrowskiej. Będziemy nadal przy Polsce 2050 RP, bo oto Szymon Hołownia wezwał koalicyjnych partnerów, by, uwaga, w kreatywny sposób doprowadzić do tego, żeby pieniądze na ważne rzeczy były. I tutaj nie wiem, czy państwu, ale mnie od razu przypomina się Adam Glapiński, który też chciał wykreować pieniądze na program Safe 0%. Ale wracając do tego komentarza Zuzanny Dąbrowskiej. Były marszałek Sejmu wypowiadał się w kanale Zero o niedowożeniu politycznych obietnic przez rządzącą koalicję. Nie ma co cały czas opowiadać o tym, że nie ma pieniędzy, bo zbrojenia, tylko trzeba się zastanowić nad tym, jak w kreatywny sposób doprowadzić do tego, żeby te pieniądze na ważne rzeczy były. No niestety, szanowni państwo, najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że sposobów na kreatywne pozyskiwanie środków na realizację obietnic Szymon Hołownia nie wskazał, a warto byłoby, chyba że tutaj też naśladuje Szymon Hołownia Adama Glapińskiego, bo Adam Glapiński też nie do końca jasno tłumaczył, jak miałby te środki wykreować. W Rzeczpospolitej także o wszystkich potknięciach prokuratury. W sprawie wiadomej Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego prokuratura krajowa na swojej stronie internetowej opublikowała chronologię zdarzeń w sprawie dotyczącej Zbigniewa Ziobry, jednocześnie tym samym paradoksalnie potwierdziła, że jej działania były wielokrotnie spóźnione. Zbigniew Ziobro, jak i Marcin Romanowski byli nawet nie o jeden, ale o kilka kroków przed śledczymi. Na przykład 7 listopada 2025 roku prokurator zespołu śledczego nr 2 wydał postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu Ziobry do prokuratury krajowej w celu ogłoszenia mu zarzutów i przesłuchania. Jednak policja nie ustaliła jego miejsca pobytu. Mieszkał on już wtedy z rodziną w Brukseli. Kilka dni później prokurator wystąpił więc o areszt. Sąd dopiero 5 lutego 2026 roku zarządził tymczasowe aresztowanie. Nazajutrz prokurator wydał za nim list gończy, ale tylko krajowy. Tymczasem już wówczas było wiadomo, że byłego ministra sprawiedliwości nie ma w kraju. W połowie stycznia media donosiły, że przebywa on na Węgrzech, gdzie w grudniu 2025 roku uzyskał ochronę międzynarodową. No i tutaj jest wiele takich różnych przypadków opisanych. To może jeszcze, szanowni państwo, na koniec Dziennik Gazeta Prawna, który to dziennik cytuje anonimowo polityka Prawa i Sprawiedliwości, pytanego o ten najnowszy projekt PiS-u w sprawie kryptowalut, a właściwie zakazu kryptowalut. No i ten polityk mówi tak: nic nie wiedziałem o tym projekcie, ale skoro prezes uznał, że trzeba kryptowalut zakazać, to jestem za. Czy to nie wspaniale, szanowni państwo, mieć taki stały w życiu punkt odniesienia? I co ten punkt odniesienia rzeknie, to my się tego możemy chwycić i tak właśnie iść sobie dalej przez życie. Czas na przegląd prasy już się skończył. No to teraz informacje przed nami na naszej antenie, a potem nasz pierwszy gość, Krzysztof Hetman, poseł do Parlamentu Europejskiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
12: Autopromocja. Jak zetki i pokolenie alfa wpłyną na język angielski w biznesie? Jakie słowa wprowadzą, czy już wprowadzili do międzynarodowych słowników? Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English Biz w aplikacji Tok FM oraz na tokfm.pl.
13: Autopromocja. Reklama.
14: Marian, a gdzie mogę kupić
15: na mediaexpert.pl?
14: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
15: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
15: Barbara, na mediaexpert.pl.
16: Kamper spakowany? Jedziemy?
17: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
16: Znowu? Przecież już brałeś.
17: Ale działała za słabo i za krótko.
18: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
19: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: No i jak twój kręgosłup?
21: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
22: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
23: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
24: Jeszcze nie śpisz?
25: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
24: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
25: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
26: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
27: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
28: No...
27: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
28: No dobra, a ty co będziesz robić?
27: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
29: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce.
0: Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
27: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 7.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Kierownictwo Ministerstwa Obrony dementuje doniesienia medialne w sprawie wstrzymania planowanego przerzutu 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Portal Army Times poinformował wczoraj, że armia nagle wstrzymała planowany przerzut do Polski, sprowadzając liczbę amerykańskiego personelu w Europie do poziomu sprzed 2022 roku, przed inwazją Rosji na Ukrainę. To nieprawda. Ten komunikat dotyczy Niemiec, nie dotyczy Polski. Polska sukcesywnie zabiega o zwiększenie obecności wojsk amerykańskich. Czytamy we wpisie. Wiceszef

0: Koalicji złożyły wniosek o rozwiązanie parlamentu, przyjęcie którego skutkować będzie przedterminowymi wyborami. To reakcja na analogiczne wnioski opozycji. Wybory w Izraelu muszą się odbyć najpóźniej do końca października, a rozwiązanie parlamentu może je przyspieszyć o kilka tygodni. I jeszcze ostrzeżenie przed burzami w północnej i centralnej Polsce. Alerty będą obowiązywać do popołudnia, a dotyczą Pomorza, Kujaw, większości powiatów Warmii i Mazur oraz Wielkopolski, częściowo także Mazowsza, Pomorza Zachodniego i województwa łódzkiego. Burzą będą towarzyszyć ulewy i silny wiatr, a miejscami drobny grad. Czas na sport w TOK FM.
1: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Polscy piłkarze ręczni coraz bliżej wyjazdu na Mistrzostwa Świata. W pierwszym spotkaniu kluczowego dwumeczu z Austrią biało-czerwoni wygrali na wyjeździe 26-25. To dopiero połowa drogi do celu, mówi rozgrywający Michał Olejniczak.
3: To jest dopiero pierwsza połowa. Ten mecz trwa 120 minut i myślę, że musimy po prostu wygrać kolejny mecz. Nie możemy myśleć o tym, że jest jakaś zaliczka jednobramkowa i na tym się skupiamy, bo popełnimy duży, duży błąd, kiedy pomyślimy, że mamy zaliczkę jednobramkową, więc pierwsze co, nie było żadnego optymizmu, nie było żadnej radości. Jest pełne skupienie i koncentrację na określonym celu.
2: Rewanż w niedzielę w Olsztynie. Już tylko Jagiellonia Białystok może zagrozić Lechowi Poznań w walce o Mistrzostwo Polski w piłkarskiej ekstraklasie. To dlatego, że w zaległym meczu z bezpośrednim rywalem z czołówki Rakowem Częstochowa wygrała wczoraj 2-0. Szkoda, bo byliśmy w tym meczu lepsi, mówi trener Rakowa Dawid Kroczek.
4: Myślę, że zrobiliśmy dzisiaj wystarczająco dużo w ataku, żeby ten mecz wygrać. No przynajmniej jedną z tych pięciu sytuacji, które mieliśmy, powinniśmy zamienić na bramkę. Natomiast niewystarczająco dużo, jeżeli chodzi o działania w obronie i zbyt łatwo te bramki straciliśmy. W piłce nie daje się punktów za wrażenia artystyczne, tylko za konkret i dzisiaj Jagiellonia tych konkretów po prostu miała więcej.
2: Z walki o mistrzostwo wypisał się wczoraj także Górnik Zabrze, jedynie remisujący w Gdyni z Arką 0-0. Jest konkretna oferta dla Roberta Lewandowskiego i to błędna, bo saudyjski klub Al-Hilal jest gotowy zapłacić naszemu napastnikowi aż 90 milionów euro za jeden sezon gry. Kapitan naszej kadry wciąż nie zdecydował, czy zostanie w Barcelonie, czy zmieni klub. Iga Świątek po raz pierwszy w tym sezonie awansowała do półfinału turnieju WTA w Rzymie. Po kapitalnym meczu wygrała w ćwierćfinale z Amerykanką Jessicą Pegulą 6-1, 6-2. O finał zagra dziś wieczorem z Ukrainką Eliną Świtoliną. Szalony etap w Giro d'Italia na trasie 5. odcinka mocno padał deszcz, co doprowadziło do wielu upadków i wprowadziło wiele dramaturki w walce o zwycięstwo. A ścigali się o nie Igor Arrieta i Afonso Eulalio. Najpierw upadł Hiszpan, potem Portugalczyk. Na 2 kilometry przed metą, gdy znów jechali razem, Arrieta pomylił trasę, a mimo to wrócił, dogonił Eulalio i wygrał etap. Portugalczyk na pocieszenie został nowym liderem wyścigu. A za chwilę w TOK FM prognoza pogody.
1: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
0: W kraju dziś przelotne deszcz i miejscowe burze, tak jak mówiliśmy już, zagrzmi głównie w centralnej i północnej Polsce. Alerty obowiązują od 13 do 19. Na termometrach od 12 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 15 w Wielkopolsce, 16 na Podlasiu i 17 na Śląsku oraz Mazowszu, do 20 na Podkarpaciu.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: W czwartkowym poranku nasz pierwszy gość, Krzysztof Hetman, poseł do Parlamentu Europejskiego, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie pośle.
7: Dzień dobry, pani redaktor.
6: Czy myśli pan, panie pośle, że jedyną karą dla Zbigniewa Ziobry będzie to, że jego kariera polityczna jest już chyba definitywnie skończona i że musi przymusowo miotać się po świecie, robiąc dobrą minę do złej gry?
7: No z pewnością jest to dla niego gigantyczna dzisiaj kara, biorąc pod uwagę to, na jakiego człowieka się kreował, będąc ministrem sprawiedliwości, ale na ten temat już zostało wypowiedzianych 1000 słów i napisanych 1000 artykułów. Natomiast ja jestem absolutnie przekonany, że wcześniej czy później
6: pan Zbigniew Ziobro stanie. Raczej później niż wcześniej.
7: Stanie przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Kiedy? Wie pani doskonale, pani redaktor, że ani ja, ani pani, ani nikt z naszych słuchaczy nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Zresztą w tych rozmowach poprzedzających naszą rozmowę dzisiaj, no też pani dużo powiedziała, bo słuchałem.
6: I choć tak nie powinno być, to oczywiście też zależy to od wyniku wyborów parlamentarnych w 2027 roku.

0: będą dalsze losy Zbigniewa Ziobry. A jakie będą losy relacji polsko-amerykańskich? Bo ujawniła Gazeta Wyborcza, że już 15 kwietnia, a Zbigniew Ziobro uciekł do Stanów Zjednoczonych w miniony weekend, poszła nota MSZ-u do rządu Stanów Zjednoczonych, gdzie podkreślono znaczenie postępowań prawnych prowadzonych w Polsce przeciwko Ziobrze i Romanowskiemu i napisano: utrudnienie trwającego postępowania karnego stanowiłoby niedopuszczalną ingerencję polityczną w niezależny polski wymiar sprawiedliwości i że rząd nasz ufa, że władze Stanów w pełni rozumieją tę sytuację i że o tej ważnej kwestii zostaną powiadomione właściwe organy w Waszyngtonie. No i guzik z pętelką.
1: No tak, no ale ja się zgadzam z tymi opiniami, które już zostały wypowiedziane od momentu, kiedy wiemy o tym, że Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych, że przecież nie będziemy stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, nie mówię, że z tą administracją, ale w ogóle ze Stanami Zjednoczonymi, wieszać na sprawie osoby podejrzanej o poważne przestępstwo. Nawet jeśli jest to były polityk, były minister sprawiedliwości, mimo że ta sprawa budzi emocje u nas w Polsce, no to jednak są jakieś strategiczne interesy. Ja wiem, że to może brzmi jakby w ten sposób, że no są interesy, więc tu nie, ale przecież polski rząd będzie się domagał tego, aby dokonać ekstradycji Zbigniewa Ziobry do Polski. Mamy taką, a nie inną sytuację. Musimy nauczyć się z nią żyć. Jestem przekonany, że wszyscy, którzy są za to odpowiedzialni, będą robić wszystko, aby ściągnąć go do Polski, ale nie możemy na tym jednym potencjalnej osobie, która popełniła, osobie, która potencjalnie popełniła przestępstwa, wieszać całej przyszłości naszych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. Tym bardziej, że dzisiaj jest taka administracja, za chwilę może być inna. Jak słusznie pani zauważyła, my też mamy wybory w przyszłym roku, które musimy wygrać.
0: Tak, to prawda i wtedy wciąż będzie ta sama administracja. Boi się pan ingerencji w kampanię wyborczą Waszyngtonu? Bo przecież takowa była, kiedy na konwencji CPAC-u w maju zeszłego roku ruch MAGA i prominentne postaci tej administracji udzielały poparcia kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Karolowi Nawrockiemu.
1: Mam nadzieję, że nie, bo na razie tam, gdzie próbowali ingerować, tam się sparzyli. I kandydaci bądź środowiska polityczne, które były popierane chociażby przez ten ruch MAGA, jednak w Europie poprzegrywały wybory.
0: Albo są też takie ruchy radykalne czy populistyczne, które się dystansują wobec Trumpa.
1: To prawda, więc no, mam nadzieję, że ktoś, kto myśli o takiej ingerencji, jednak dwa razy się zastanowi, zanim to zrobi. Natomiast ja patrzę na to troszeczkę szerzej i ta ingerencja w wybory może być z każdej strony i na to musimy być przygotowani, jeśli chodzi o kwestie dezinformacji.
0: Ze strony rosyjskiej, chce pan powiedzieć.
1: Oczywiście, że tak. Także za wschodniej granicy ta polityka dezinformacyjna nasili się niezwykle w roku 2027 i nie można być naiwnym, że będzie inaczej. Czy będą jeszcze inne środowiska, które będą chciały wpływać na wynik wyborów? Nie można tego wykluczyć. Dlatego patrząc chociażby przez pryzmat tego, co się dzisiaj dzieje w internecie, jak wykorzystuje się sztuczną inteligencję do tworzenia różnego rodzaju filmików, które chociażby wczoraj miałem okazję oglądać, jak chociażby
0: o Jarosławie pamięci Kaczyńskim.
1: Wie pani, Jarosław Kaczyński to jest jeszcze nic. No wczoraj oglądałem filmik wygenerowany w sztucznej inteligencji, gdzie z zagrobu świętej pamięci Andrzej Leper zwraca się do Polaków wśród łanów zbóż. I wie pani, no, moim zdaniem to jest już moment, kiedy powinniśmy stworzyć prawo, które będzie nakazywało oznaczyć taką treść od pierwszej do ostatniej sekundy, że jest ona wytworzona przez sztuczną inteligencję, bo naprawdę to się zaczyna robić niezwykle niebezpieczne.
0: Teraz w tego typu filmikach specjalizuje się Konfederacja. Ten nowy filmik o Jarosławie Kaczyńskim to jest tak skonstruowany, że właściwie wszystkiego, czemu się Jarosław Kaczyński dziwi, tego nakazuje zakazać.
1: I zaraz prawdopodobnie PiS zrobi, bo już raz to zrobił, zaraz zrobi odpowiedź Konfederacji i ta zabawa będzie trwała. Tak, ta zabawa będzie trwała, tylko że dzisiaj na razie, jak patrzymy na te filmiki Konfederacji, tą odpowiedź PiS-u, to przyjmujemy to z delikatnym uśmiechem. Tylko myślę, że wszystkim ten uśmiech zejdzie z twarzy.
0: Jak zmarli powstają z grobu, to już jest niebezpieczne.
1: Tak. Jak się poważna zacznie dezinformacja w internecie, wykorzystująca sztuczną inteligencję, bo tej dezinformacji to nam wcale nie brakuje w tym internecie, no to wiemy przecież.
0: Od 3 września tego roku Brazylia, panie pośle, traci prawo eksportu do Unii Europejskiej. 12 maja taką decyzję podjął Stały Komitet do Spraw Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz w Brukseli. A chodzi o produkty głównie od zwierząt, którym podawano antybiotyki w celu stymulowania wzrostu. Stosowano leki przeznaczone w Unii wyłącznie do leczenia ludzi. To są między innymi mięso wołowe, końskie, drobiowe, miód i tym podobne. No i okazuje się, że jest to woda na młyn narracji Prawa i Sprawiedliwości, bo ucieszyła się europosłanka Jadwiga Wiśniewska, mówiąc tak, presja działa. Ostrzegaliśmy, że po podpisaniu umowy Unia-Mercosur na rynek europejski trafi żywność niespełniająca norm bezpieczeństwa. I faktycznie był to jeden z głównych wątków, że zaleją nas produkty, które mogą nam bardzo zdrowotnie zaszkodzić, bo tam, w tamtych krajach nie pilnują tych norm, które my tutaj mamy i będą nam różne dziwne rzeczy podsyłać. Właśnie jakieś takie dziwne kurczaki na przykład. Tymi antybiotykami nafaszerowane. No i zgodziło się, proszę bardzo.
1: Nie widzimy się, bo nie mam przyjemności siedzieć w studio z panią redaktor naprzeciwko pani, ale uśmiecham się, jak słyszę ten cytat z pani poseł Jadwigi Wiśniewskiej, ponieważ jej przez gardło nie przejdzie, że po pierwsze to jest aspekt związany z tym, że także PiS, ale i Konfederacja grzmieli jeszcze niedawno, że klauzule ochronne w tej umowie Mercosur nie będą działały, są martwe, że to jest pic na wodę. No i co? I okazało się, okej, weszła tymczasowo ta umowa 1 maja, ale nawet jeszcze 2 tygodnie nie minęły, jak okazało się, że klauzule ochronne działają i chronią skutecznie rolników. Przypomnę, że Konfederacja i PiS głosowali przeciwko klauzulom ochronnym w Parlamencie Europejskim. Chyba, nie pomylę się, jeśli powiem, że chyba wszyscy jak jeden mąż zagłosowali przeciwko tym klauzulom ochronnym, a okazuje się, że te klauzule ochronne działają. Po drugie, faktycznie i nie tylko oni, ale wiele środowisk, także moje środowisko polityczne, podkreślało, że niestety te warunki tej umowy nie są uczciwe i sprawiedliwe, ponieważ chociażby przywołując przykład Brazylii, tam jest 25% światowych zasobów rolnych, a jednocześnie na tych 25% światowych użytków rolnych stosuje, przepraszam, odwrotnie, 4% światowych użytków rolnych, a stosuje się tam 25% światowego zużycia pestycydów. Mm-hmm. Zwracaliśmy to uwagę wielokrotnie. Problem polega na tym, że to jest kwestia i zdrowia konsumentów, które narażamy poprzez takie produkty, ale po drugie, z góry wiadomo, że europejski rolnik, polski rolnik nie jest w stanie konkurować z tymi produktami pochodzącymi z krajami Mercosur, bo na samym starcie on już jest przegrany, bo wyprodukuje po prostu drożej. I nie chodzi tylko o jakość, że ta jakość w przypadku europejskich produktów jest oczywiście o wiele wyższa, ale niestety trzeba sobie to powiedzieć prawdę. W wielu krajach ludzie wciąż kupują portfelem i nie można się też temu, nie można się temu dziwić, ale ta umowa w tym obszarze jest po prostu niesprawiedliwa, nieuczciwa, ale najważniejsze jest to, że klauzule ochronne zadziałały.
0: To jeszcze jedna rzecz, panie pośle, bo polski rząd skierował do TSUE skargę na umowę handlową z Mercosurem, tylko że skargę już skierował Parlament Europejski. Czy zatem trzeba było także kierować taką polską skargę, czy to po prostu dla państwa ważny gest polityczny wobec elektoratu?
1: Trzeba było, pani redaktor, dlatego że mamy dwie różne sytuacje związane...
0: Króciutko poproszę.
1: Bardzo proszę. Skarga Parlamentu Europejskiego to jest wniosek przed podjęciem decyzji przez Parlament Europejski zaakceptowania tej umowy, bo żeby ta umowa mogła wejść w życie w pełnym zakresie, musi być zgoda Parlamentu Europejskiego. Parlament Europejski takiej zgody nie dał, ponieważ wystosował wniosek do Trybunału Sprawiedliwości, podnosząc szereg spraw, na które nie mam czasu, żeby teraz wyjaśnić. Natomiast skarga polskiego rządu jest skargą na umowę, którą przyjęła Rada Unii Europejskiej w dniu 9 stycznia, także z wnioskiem o zawieszenie tymczasowego stosowania tej umowy, która weszła 1 maja.
0: Czyli rodzaj zabezpieczenia. Krzysztof Hetman.
1: Obie skargi są jak najbardziej zasadne, nie są symboliczne, ale są wyrazem właśnie my chcemy chronić skutecznie nie tylko naszych rolników, ale konsumentów i przedsiębiorców, a PiS i Konfederacja straszy ludzi i zależy im tylko na zasięgach na swoich mediach społecznościowych.
0: Europoseł Krzysztof Hetman, PSL, dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Prokurator Ewa Wrzosek, radczyni generalna w Biurze Ministra Sprawiedliwości, będzie moim państwa gościem tuż po informacjach.
2: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
3: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.
6: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
7: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
8: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
9: No...
8: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
9: No dobra, a ty co będziesz robić?
8: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
10: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
14: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 7.41, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Zgadzam się z tymi opiniami, że nie będziemy stosunków ze Stanami Zjednoczonymi wieszać na sprawie Zbigniewa Ziobry, osoby podejrzanej o poważne przestępstwa, stwierdził przed chwilą w poranku TOK FM europoseł PSL-u Krzysztof Hetman.
1: Mimo że ta sprawa budzi emocje u nas w Polsce, no to jednak są jakieś strategiczne interesy. Mamy taką, a nie inną sytuację. Musimy nauczyć się z nią żyć. Jestem przekonany, że wszyscy, którzy są za to odpowiedzialni, będą robić wszystko, aby ściągnąć go do Polski.
16: Zbigniew Ziobro w rozmowie z Telewizją Republika twierdzi, że przebywa w Waszyngtonie. Były minister sprawiedliwości zapowiada spotkania z amerykańską Polonią. Prokuratura pracuje nad wnioskiem ekstradycyjnym w sprawie byłego ministra. Po kilku dniach zawieszenia broni Rosja nie ustaje w kolejnych zmasowanych atakach na Ukrainę. W nocy na Kijów spadły rakiety balistyczne. Fragmenty dronów miały spaść na budynki mieszkalne. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 16 zostało rannych. Powrót Rosjan do zmasowanych ataków skomentował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Według niego intensywne uderzenia w czasie trwającej wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa w Chinach absolutnie nie są przypadkowe. Nowy premier Węgier Peter Madziar w przyszłym tygodniu przyjedzie do Polski. To będzie jego pierwsza zagraniczna wizyta. Jak zapowiedział, odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk. Spotka się z Donaldem Tuskiem i Karolem Nawrockim, a także z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Węgierski premier z drugą wizytą pojedzie do Wiednia. Protesty wywołane przerwami w dostawach prądu po odcięciu Kuby od surowców energetycznych przez administrację Donalda Trumpa wybuchły w Hawanie. Były to największe protesty w tym mieście od początku kryzysu energetycznego, który wybuchł w styczniu. Są ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w 7 województwach. Chodzi o pomorskie i kujawsko-pomorskie, a także część zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Burzom będą towarzyszyć silne porywy wiatru, a miejscami grad. W całym kraju możliwy też przelotny deszcz. Na termometrach od 12 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 15 w Wielkopolsce, 16 na Podlasiu, 17 na Śląsku i Mazowszu, do 20 na Podkarpaciu.
15: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: W czwartkowym poranku nasz kolejny gość, prokurator Ewa Wrzosek, radczyni generalna w Biurze Ministra Sprawiedliwości. Dzień dobry, pani prokurator.
17: Dzień dobry.
0: Zbigniew Ziobro znowu kpi. Jeżeli chcą skierować wniosek o ekstradycję, to niech to zrobią dobrze, żeby nie kompromitować państwa polskiego, bo tu sędziego na telefon nie będzie. Radzę im się dobrze przygotować, to nie będzie łatwy bój dla nich, mówił w Telewizji Republika, której korespondentem został ostatnio. Czuje się pani pouczona?
17: Zaczęłabym od tego, że bardziej niż były minister sprawiedliwości i prokurator generalny uciekający przed wymiarem sprawiedliwości, państwa polskiego skompromitować nie można. To tak ad vocem Zbigniewa Ziobry. Niestety mamy do czynienia z sytuacją, w której ten rozregulowany i zdewastowany przez Zbigniewa Ziobrę wymiar sprawiedliwości
0: nie działa.
17: Nie działa.
0: I właściwie mogłybyśmy skończyć naszą dyskusję.
17: Nie, to teraz, ponieważ nie działa, robimy wszystko, aby podźwignąć wbrew jakby sabotowaniu wszelkich prób podejmowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości i prokuratora generalnego naprawy tego stanu, naprawy ustawodawstwa, ustroju sądownictwa. Wszystkie, przypomnijmy, może tak pokrótce, bo nie to będzie tematem naszej rozmowy, że wszelkie próby i kierowane do prezydenta ustawy, które miałyby naprawić i poprawić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości,
0: lądowały w koszu. No to teraz po kolei. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak powiedział, że rozpoczęcie procesu ekstradycyjnego będzie możliwe dopiero po prawomocnym orzeczeniu sądu o tymczasowym aresztowaniu Ziobry. Rozprawa jest wyznaczona na 8 września. Tymczasem wczoraj słuchałam Waldemara Żurka, który powiedział, że absolutnie nie trzeba na to czekać, ponieważ jest to środek zabezpieczający decyzję o tymczasowym aresztowaniu, a nie decyzja dotycząca wyroku, skazania, tak, określenia winy i kary dla osoby podejrzanej i oskarżonej. Więc jak to jest?
17: Ja tutaj bardziej będę, postawię się po stronie prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości, bo zacznijmy od tego, że postanowienie o tymczasowym aresztowaniu jest decyzją natychmiast wykonalną. Oczywiście stronie podejrzanemu, jego obrońcom przysługuje zażalenie, aby ta decyzja się uprawomocniła. Jeśli chodzi o umowę ekstradycyjną, która wiąże Polskę i Stany Zjednoczone, umowę z 96 roku, a także porozumienie, które zawarły Stany Zjednoczone z Unią Europejską o wykonywaniu ekstradycji, przepisy tej umowy posługują się terminem postanowienie o areszcie, postanowienie o aresztowaniu. Tu nie ma mowy o prawomocności tego postanowienia. I oczywiście rutynowo przyjęło się, że dla pewności oczekiwane jest zawsze uprawomocnienie tego postanowienia. Natomiast tak jak zaczęłyśmy, w polskim wymiarze sprawiedliwości, w funkcjonowaniu aktualnie sądownictwa i prokuratury już nic nie jest rutynowe. Tak jak powiedział Waldemar Żurek, do wystąpienia z wnioskiem ekstradycyjnym nie jest niezbędnym warunkiem uprawomocnienie się tego postanowienia.
0: Czyli nie będą państwo czekać.
17: Trudno mi, bo to nie jest moja decyzja, pani redaktor. Ja się nie wypowiem, ja mówię o pewnej metodyce postępowania. Co więcej, przepisy tej ustawy również przewidują skierowanie takiego wniosku o areszt ekstradycyjny. Jest to wniosek o areszt osoby, co do której planowane jest następnie wystąpienie o ekstradycję. Tradycję. Oczywiście,
0: żeby nie uciekła.
17: Taka sytuacja, ona nie jest również rutynową, ale przepisy tej umowy dają nam taką możliwość. I wówczas państwo wezwane, no w tej sytuacji Stany Zjednoczone, taki wniosek będą mogły procedować. Ten areszt może być zastosowany, ten areszt ekstradycyjny może być zastosowany maksymalnie na okres 60 dni i w tym czasie to państwo, czyli tu Polska, jest obowiązane wystąpić już z takim całkowicie udokumentowanym wnioskiem o ekstradycję.
0: Zapowiadając naszą rozmowę, przytaczałam konkretne daty dotyczące Marcina Romanowskiego i Zbigniewa Ziobry. Powtórzę. Jeżeli chodzi o Romanowskiego, to zgoda sądu na areszt 9 grudnia 2024 roku. Obrońcy składają zażalenie. Ono zostanie rozpoznane dopiero w maju 2025 roku, ale już 10 dni później od tej zgody na tymczasowe aresztowanie zostaje przez sędziego wydany europejski nakaz aresztowania. W przypadku Ziobry natomiast decyzja o tymczasowym areszcie zapada na początku lutego tego roku. No i oczywiście prokurator wnioskuje o europejski nakaz aresztowania, ale sędzia czeka z tą decyzją na uprawomocnienie się decyzji dotyczącej tymczasowego aresztu. Jak już mówiłam, 8 września ma być posiedzenie. Dlaczego w jednym przypadku może być tak, a w innym jest zupełnie inaczej?
17: I chyba powrócę do tego, co powiedziałam wcześniej. Pewną, być może rutyną ze strony sędziego, który teraz rozpoznaje wniosek o europejski nakaz aresztowania wobec Ziobry, jest właśnie ta sytuacja, aby oczekiwać na uprawomocnienie się orzeczenia o tymczasowym aresztowaniu Ziobry. Natomiast w tym kalendarium, które pani redaktor przedstawiła, w mojej ocenie brakuje jednej daty. Brakuje daty wyborów prezydenckich i objęcia urzędu przez prezydenta Karola Nawrockiego.
0: Ale czy pani chce nam przez to powiedzieć, że występuje wśród sędziów efekt mrożący? Obawa przed powrotem Prawa i Sprawiedliwości do władzy i w związku z tym zwłoka. Może uda się żadnej decyzji nie podjąć, a jak się jej nie podejmie, to się nie będzie potem ofiarą zemsty Zbigniewa Ziobry bądź jego środowiska.
17: Nie chcę generalizować, ale niewątpliwie powołanie na urząd sędziowski to jest prerogatywa prezydenta. I w sytuacji...
0: No ale ci sędziowie są już powołani na sędziów.
17: Na wyższy urząd sędziowski również powołuje pan prezydent. Więc to jest, znaczy, ja tak jak powiedziałam, nie chcę generalizować, broń Boże, nie odnoszę tego do tej konkretnej sytuacji. Natomiast ja ten efekt mrożący widzę również w prokuraturze. Z chwilą, w której no, niepewna stała się pewna sytuacja polityczna, kiedy możliwe są zmiany w układzie rządzącym, również w prokuraturze w pewnych postępowaniach nastąpiło spowolnienie, nastąpiło właśnie przeczekiwanie. Te postępowania nie toczą się tak sprawnie, jak powinny się w mojej ocenie toczyć.
0: A to przykre bardzo.
17: Jest to bardzo przykre, bo wypowiadam się również o swoim środowisku. Od sędziego, od prokuratora należałoby oczekiwać pewnej odwagi w podejmowaniu decyzji, oczywiście kompetencji i merytoryczności i tego, aby obywatel miał pewność, że sędzia nie obawia się podjąć decyzji, czy nie obawia się prokurator przyspieszyć śledztwa, dlatego że oczekuje na wynik wyborów.
0: Czego prokuratura chciałaby się teraz dowiedzieć na temat panów Romanowskiego i Ziobry? Rozumiem, że jeżeli chodzi o Romanowskiego, to najpierw tego, gdzie on w ogóle się znajduje. Ale czy istotne jest, zdaniem pani, dla prokuratury, w jaki sposób, jeżeli chodzi zarówno o podstawy prawne, jak i o drogę, Ziobro dostał się do Stanów Zjednoczonych?
17: Jest to bardzo istotna okoliczność, dlatego że udzielanie osobie sprawcy przestępstwa, pomocy w uniknięciu odpowiedzialności karnej, w ucieczce jest przestępstwem. Jest to przestępstwo poplecznictwa, określone w kodeksie karnym, zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5. I sytuacja, w której sam Ziobro nie mógłby uzyskać wizy wjazdowej do Stanów Zjednoczonych, na pewno korzystał z pomocy innych osób. Nie jest tajemnicą, że jedna ze stacji telewizyjnych uczyniła go swoim korespondentem zagranicznym w Stanach Zjednoczonych, a redaktor naczelny tej stacji wypowiadał się publicznie, że pomagał.
0: Ale tu dwa wątki są, pani prokurator. Z jednej strony jakaś pomoc natury politycznej, bo na przykład widziałam taki wpis szefa MSZ-u Radosława Sikorskiego, który gratulował Adamowi Bielanowi, tak? Politykowi Prawa i Sprawiedliwości. Stugębna plotka mówi o tym, że być może kontakty z ruchem MAGA Adama Bielana pomogły Zbigniewowi Ziobrze, więc no to należałoby oczywiście w jakiś sposób udowodnić. Ale teraz ta kwestia wizy. Pytanie, czy Zbigniew Ziobro wjechał do Stanów na podstawie wizy dziennikarskiej, tak? I kolejne kluczowe pytanie. Czy jeżeli mamy osobę, która jest ścigana listem gończym na terenie naszego kraju, to czy my jako firma możemy ją zatrudnić? Czy to jest właśnie już przestępstwo? Czyli to ma charakter pewnej pomocniczości w ucieczce?
17: Zatrudnienie wiąże się w mojej ocenie z jakimiś korzyściami finansowymi, wynagrodzeniem, więc jak najbardziej ta forma pomocy mogłaby być oceniana jako poplecznictwo, dostarczenie pewnych dokumentów. Wiza wjazdowa do Stanów Zjednoczonych również musiała być wydana nie na podstawie oświadczenia ustnego Zbigniewa Ziobry, tylko na podstawie przedłożonych przez niego jakichś dokumentów. Czy te dokumenty były prawdziwe, czy poświadczały nieprawdę, to wszystko jest już weryfikowane przez prokuraturę. Pani użyła to sformułowania pomoc polityczna. Pomoc polityczna, pytanie w jaki sposób się materializuje. Czy to właśnie będzie dostarczanie pieniędzy, dokumentów, czy to będzie ułatwianie nawiązania kontaktów z osobami, które następnie mogą dalej
0: stawianie się za kimś, u kogoś.
17: Tak, każda ta okoliczność może wypełniać znamiona poplecznictwa, więc tutaj takie jak
0: powiedziałam... Wydaje mi się prawdopodobne, by śledczym udało się to ustalić i udowodnić.
17: Z tego, co mi wiadomo i media już o tym donosiły, a chyba pan redaktor Sakiewicz sam nawet pochwalił się tym publicznie, został on już wezwany przez prokuraturę.
0: Mówiłam o tej pomocy politycznej Adama Bielana, potencjalnej, jeżeli do takiej pomocy z jego strony doszło, bo na razie to są takie hipotezy.
17: To wszystko będzie jakby bieżąco ustalane przez prokuraturę. Każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek na wezwanie prokuratury czy też policji się stawić.
0: No to jeszcze raz tak precyzyjnie. Jaki jest teraz status Ziobry? On jest ścigany listem gończym, o tym już mówiłyśmy, na terenie naszego kraju. Nie ma postawionych zarzutów, bo prokurator nie miał ich okazji zaprezentować Ziobrze, chociaż on je zna, bo były w tym wniosku do Sejmu o uchylenie immunitetu. Zresztą Ziobro uważa te zarzuty za sfabrykowane. Czyli jaki jest teraz jego status?
17: Jest poszukiwanym, ukrywającym się przed wymiarem sprawiedliwości, podejrzanym. Więc tak jak pani powiedziała, w kraju wystawiony został za nim list gończy. Procedowane jest ENA i liczymy na to, że jak najszybciej to nastąpi. I planowane jest wystąpienie z wnioskiem ekstradycyjnym, ponieważ wiemy, że on przebywa w Stanach Zjednoczonych.
0: Na koniec zmienię temat. Czy nie jest dla pani przykrą sytuacja czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy nie zostali dopuszczeni przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego do orzekania i którzy siedzą tam na korytarzu?
17: Osobiście jest niezmiernie przykre patrzeć, jak sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie są traktowani z należnym im szacunkiem, ale jako prokurator również powiem, że toczy się postępowanie w Prokuraturze Krajowej dotyczące utrudniania, niedopuszczenia ich do wykonywania funkcji orzeczniczych, naruszania ich praw pracowniczych, bo poza tą całą warstwą orzeczniczą oni powinni zostać dopuszczeni do pracy, powinno być im wypłacane wynagrodzenie, powinni świadczyć pracę. To postępowanie się toczy. Również przypomnijmy, że Europejski Trybunał Praw Człowieka 6 maja wydał zabezpieczenie nakazujące wszystkim organom władzy publicznej, w tym również prezydentowi, w tym również prezesowi Trybunału Konstytucyjnego, zaniechanie jakichkolwiek czynności, które takie dopuszczenie do wykonywania funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego tym osobom utrudniają.
0: Prokurator Ewa Wrzosek, radczyni generalna w Biurze Ministra Sprawiedliwości, była moim Państwu gościem. Dziękuję Pani Prokurator za rozmowę. Tuż po informacjach o 8:00 Katarzyna Kotula będzie moim Państwa gościem, pełnomocniczka rządu do spraw równości i wiceszefowa Nowej Lewicy.
18: Reklama.
19: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
23: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 24 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
24: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
25: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
26: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
27: Jest 7 miejsc.
26: I rower, i mój kocyk. No i buba.
28: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
29: Uwielbiam rysowanie.
30: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
31: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
32: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
33: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
18: Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Jest
16: Czwartek, 14 maja, minęła 8. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Niestety mamy do czynienia z sytuacją, w której rozregulowany i zdewastowany przez Zbigniewa Ziobrę wymiar sprawiedliwości nie działa, mówiła przed chwilą w TOK FM prokurator Ewa Wrzosek, radczyni generalna w Biurze Ministra Sprawiedliwości. Polskie władze starają się sprowadzić byłego ministra sprawiedliwości do Polski, dlatego trwają prace nad wnioskiem ekstradycyjnym. Ziobro twierdzi, że przebywa w Waszyngtonie. Obecny minister Waldemar Żurek przypomniał wczoraj w TVN24, że Polska ma umowę ze Stanami Zjednoczonymi, która pozwala wystąpić o ekstradycję na podstawie nieprawomocnego orzeczenia. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podpisał projekt rozporządzenia zmieniający wzory aktu małżeństwa w sprawie par jednopłciowych. Dodał, że teraz czas na ministra spraw wewnętrznych i administracji. Gawkowski podkreślił, że w nowym akcie małżeństwa będzie jasny opis, czy chodzi o małżeństwo kobiety i mężczyzny, kobiety i kobiety, czy dwóch mężczyzn. Zaznaczył, że transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Do sprawy wrócimy w poranku TOK FM, bo za chwilę gościnią Karoliny Lewickiej będzie Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości. 2 godziny trwało spotkanie przywódcy Chin i amerykańskiego prezydenta w Pekinie. To były pierwsze rozmowy przywódców obu krajów od 9 lat. Xi Jinping powiedział podczas spotkania, że kwestia Tajwanu jest najważniejszą sprawą w relacjach obu krajów i może doprowadzić do konfliktu między nimi. Wcześniej chiński przywódca podkreślał, jak bardzo duże znaczenie dla świata mają relacje Waszyngtonu i Pekinu, a Donald Trump nazwał Xi wielkim przywódcą i zapowiedział, że oba kraje będą miały fantastyczną przyszłość. Teraz jeszcze prognoza pogody.
2: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty SPOT na granicy Sopotu i Gdańska.
16: W całym kraju dziś przelotny deszcz i miejscowe burze, zagrzmi głównie w centralnej i północnej Polsce i tam ostrzeżenia przed burzami. Na termometrach od 12 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 15 w Wielkopolsce, 16 na Podlasiu, 17 na Śląsku i Mazowszu, do 20 na Podkarpaciu.
2: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty SPOT na granicy Sopotu i Gdańska.
15: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: W czwartkowym poranku Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy. Dzień dobry, pani minister.
3: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Naszą rozmowę można też oglądać na YouTubie. Premier Tusk zobowiązał we wtorek wicepremiera Gawkowskiego i ministra Kierwińskiego do pilnego, jak najszybszego ustalenia treści rozporządzenia, które umożliwi transkrypcję do Polskiego Rejestru Stanu Cywilnego aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. No i kiedy premier właśnie tak zobowiązywał, zaganiał do roboty Gawkowskiego i Kierwińskiego, to tego samego dnia pani powiedziała, nieco podważając to zaganianie do roboty przez premiera, że przecież treść rozporządzenia już jest.
3: Tak, dlatego że pierwsza treść rozporządzenia, sprawdziłam jeszcze to idąc do pani redaktor, była 16 stycznia, to znaczy spotkaliśmy się w kancelarii prezesa Rady Ministrów na pierwszym spotkaniu dzień po wyroku, 26 listopada 2025 roku. Spotkał się nieformalny właściwie zespół, byli tam przedstawiciele różnych ministerstw, był tam i premier Sikorski, wtedy oczywiście minister Berek organizował to spotkanie i rozmawialiśmy o tym, no, że jest już wyrok TSUE. Ja wiele miesięcy przed wyrokiem, po pierwsze byłam osobą współodpowiedzialną za stanowisko, pozytywne stanowisko rządu do tego wyroku. Razem z wiceministrem wtedy sprawiedliwości Krzysztofem Śmiszkiem pisaliśmy takie stanowisko rządu. Ono przeszło jakoś bez echa i dobrze, bo czasami w zaciszu gabinetów dzieją się rzeczy, które potem mają ogromne znaczenie. Później spotkaliśmy się rozmawiając, analizując ten wyrok. I wtedy też padały oczywiście pytania, co może się wydarzyć. Ja mówiłam, że z dużą dozą prawdopodobieństwa wydarzą się wyroki, kolejne wyroki. Mm-hmm. Czyli, że jeżeli rząd wykaże się biernością, to NSA się wypowie, a jeśli wypowie się NSA z dużą dozą prawdopodobieństwa,
0: to powie się w USA.
3: Tak, że to nie będzie jedno małżeństwo. Tak, oczywiście.
0: Tylko za chwilę wszyscy pójdą do sądu, którzy są tym zainteresowani.
3: Tak, i że też sytuacje życiowe mogą być bardzo różne. Kilka miesięcy przed wyrokiem pisałam do MSWiA, czy przygotowujemy się na wdrożenie wyroku, spodziewając się, jaka może być treść wyroku. Pisałam także do ministra finansów z prośbą o stanowisko. To stanowisko do mnie wróciło, ono było wtedy negatywne, z tą interpretacją przed wyrokiem. Natomiast ponownie zwróciłam się do resortów zaraz po wyroku, no ale też spotykaliśmy się w różnym gronie. Te osoby, które brały udział w tych spotkaniach, oczywiście się zmieniały, natomiast mniej więcej w tym samym gronie się spotykano, ale od razu premier Krzysztof Gawkowski przystąpił, czyli koniec listopada, początek grudnia, do pracy nad rozporządzeniem, więc no pierwsze było gotowe.
0: Mamy od 4 miesięcy to rozporządzenie.
3: Tak, ale ono zmieniało swoją formułę.
0: Jasne, natomiast cały czas słyszeliśmy w kuluarach, że nie ma kontrasygnaty szefa resortu spraw wewnętrznych Marcina Kierwińskiego i że Lewica tam stuka, puka i że w ogóle zło rzeczy ministrowi, że nie podpisuje.
3: Tak, no Lewica stukała i pukała i oczywiście, że jest tak, że się cieszymy i mówimy, że mieliśmy wpływ na współkoalicjanta, ale wiadomym jest, że to jest walka, którą toczyło wiele środowisk przez wiele lat. To jest oczywiste, tak? Czy pełnomocnicy, czy pełnomocniczki, czy same małżeństwa, które zdecydowały się na taką walkę, są dzisiaj największymi wygranymi tej sytuacji. No ale politycznie patrząc, Lewica jest w rządzie...
0: Została podjęta decyzja polityczna,
3: tak,
0: w końcu.
3: Tak, została podjęta decyzja polityczna, bo Lewica jest w rządzie, nie ukrywamy tego, zawsze to mówimy z ministrą Dziemianowicz, że jesteśmy lewicowymi ministrami w bardzo centrowo-konserwatywnym rządzie. Tak, ten rząd poszedł w takim kierunku. Ale myślę, że premier i otoczenie premiera też zrozumiało, że nie może być tak, że zapadają wyroki dotyczące praworządności, tak zwane praworządnościowe, czy dotyczące sędziów w Trybunale Konstytucyjnym, zabezpieczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. No bo jakby ten rząd
0: nie
3: musiał...
0: Nie możemy różnicować
3: nie możemy,
0: wyroku,
3: nie możemy
0: tak
3: mówić,
0: jak
3: to jest lepszy.
0: To PiS. Tak?
3: Oczywiście, to znaczy nie możemy mówić...
0: Tego nie honorujemy, a
3: tak,
0: ten
3: że
0: uważamy,
3: te są
0: że
3: ważne i do
0: obowiązywać.
3: Nich się odnosimy, a prawno człowiecze są nieważne. I dzisiaj mamy tak naprawdę bardzo różne wyroki. Mamy ostatnie 3 wyroki NSA, które już odnoszą się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Mamy wyrok w stosunku do małżeństwa, które tak naprawdę wyjechało i wróciło. I myślę, że środowisko premiera także zdało sobie sprawę z tego. I o to apelowaliśmy, żeby zakończyć ten temat, żeby podjąć taką naprawdę odważną, mądrą, rozsądną decyzję, która po pierwsze przypomni naszym wyborcom, z jakimi wartościami szliśmy do wyborów, a to jest bardzo ważne.
0: Bo wybory
3: równość. Tak, i dobrze sobie przypominać przed wyborami o tym, z czym się szło do wyborów w 2023 roku.
0: Ale też czytałam wpisy pod tym wpisem na Facebooku Rafała Trzaskowskiego, który o tej decyzji też informował. No to tam było sporo takich głosów, że o, przypomnieli sobie, bo wybory za pasem, cynicznie i tak dalej.
3: Lepiej późno niż wcale, pani redaktor. Przyznaję, że to jest decyzja
0: tak,
3: opóźniona, ale najważniejsze,
0: prawda,
3: że ona zapadła i że wysyłamy sygnał. Będziemy respektować wszystkie wyroki.
0: Chciałabym zapytać, tak, bo tutaj też jest jakiś istny bój o to, jak to będzie rozrysowane,
3: tak,
0: czy napisane. Najpierw była ta propozycja, że małżonek 1 i małżonek 2.
3: To była ta pierwsza wersja rozporządzenia.
0: Nie podobało, tak? Potem,
3: tak,
0: że będą 3 wersje aktu stanu cywilnego. Kobieta, mężczyzna, kobieta, kobieta, mężczyzna, mężczyzna.
3: Tak będzie potem... dzisiaj. Tak, tak będzie dzisiaj do wyboru. Będzie urzędnik mógł rozwinąć, że tak powiem, obrazowo i zaznaczyć,
0: rubryczka,
3: czy to jest mężczyzna,
0: będzie...
3: kobieta, mężczyzna, mężczyzna, kobieta, kobieta. Uważam, że to jest rozwiązanie bardzo godnościowe. Rozmawialiśmy o tym z premierem Krzysztofem Gawkowskim i myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie. Natomiast to jest rozwiązanie systemowe do wdrożenia wyroku TSUE. Spotkaliśmy się i z organizacjami, z premierem Gawkowskim, ale też rozmawialiśmy z osobami technicznymi, dyrektorami, osobami odpowiedzialnymi za zmiany techniczne. Tutaj minister Dariusz Standerski jest za to odpowiedzialny i wykonuje świetną robotę. I w pierwszej wersji usłyszeliśmy, że takie zmiany w tych rejestrach, to jest kwestia kilkunastu miesięcy. Zaraz powiem, dlaczego to takie trudne i dlaczego to takie ważne. Dlaczego to są ważne rejestry. Później w tej wersji projektu premier cyfryzacji określił ten termin na 8 miesięcy. Rozmawialiśmy teraz, przedwczoraj długo wieczorem. To może być kwestia kilku miesięcy. To jest jeden z najważniejszych rejestrów państwowych. Rejestry PESEL są częścią, sercem, machiną tego rejestru. To znaczy, że wszystkie rejestry dotyczące czy systemów ochrony zdrowia, czy oświaty i nie tylko są do niego podpięte. Więc po pierwsze zmiana formularza i to jest rzecz prostsza. Po drugie testy tego systemu, no bo kwestia bezpieczeństwa danych wszystkich obywateli tak naprawdę tu jest na szali. Ale ponieważ od miesięcy trwały te prace, więc to nie jest tak, że premier Krzysztof Gawkowski czy Dariusz Standerski jako minister siedzieli na kanapie, tylko robili robotę. Ale jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Minister Sebastian Gajewski z Lewicy, wiceminister Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej, pracował na rzecz tego, żeby Zakład Ubezpieczeń Ubezpieczeń Społecznych wydał jasne stanowisko wtedy, kiedy 20 marca NSA się wypowiedziało w tej sprawie. I mamy jasne stanowisko ZUS-u, bo ktoś mówi dzisiaj, to będzie tylko dokument, który nic nie znaczy. No nie. No, mamy stanowisko ZUS-u, które mówi jednoznacznie, będziemy respektować wszystkie transkrybowane akty i będziemy uznawać wszystkie świadczenia, które będą wynikały z tych aktów. Mówimy o świadczeniach w obszarze działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
0: No właśnie, to jest jakiś wycinek rzeczywistości.
3: Tak.
0: A co z resztą rzeczywistości?
3: No, czekamy na stanowisko ministra finansów. Ja nie otrzymałam jeszcze odpowiedzi, choć kilka tygodni temu takie zapytanie z naszej strony wyszło.
0: Do rozliczania się z podatków. Tak?
3: Moim zdaniem i moja interpretacja, interpretacja też pełnomocników wielu z tych małżeństw jest taka, że tak, że to, co mieści się w zakresie, wszystko, co nie jest w zakresie prawa rodzinnego, pani redaktor, to też jest bardzo ważne. Nie ma żadnej obawy, że bo tak prawica histeryzuje, prawda, że to jest tu ingerencja w prawo rodzinne. Nie jest to ingerencja w prawo rodzinne. Natomiast myślę, że będziemy krok po kroku poznawać z każdym kolejnym małżeństwem tą historię. To, co ważne, to, że Rafał Trzaskowski zobowiązał się do realizacji terminowego wyroku. Wyrok NSA dotyczący państwa Trojanów jest terminowy. To znaczy, że trzeba trochę zhakować ten system i zanim ta systemowa zmiana się dokona, ta transkrypcja zostanie wykonana inaczej.
0: Na piechotę.
3: Trochę tak. Trochę zhakowanie systemu w taki sposób, no może nieładny, tylko brzydki, dlatego że nie ma dzisiaj innej możliwości. Natomiast można to zrobić na kilka sposobów. I to Urząd Stanu Cywilnego tu w Warszawie wybierze i pewnie, wiem, że chyba dzisiaj Rafał Trzaskowski ma konferencję, będzie pewnie ogłaszał albo jak to zrobią, albo kiedy to się stanie. To pewnie się stanie w najbliższych dniach albo godzinach. I to dobrze. To znaczy, ja też od początku mówiłam, że najważniejsze, żeby wykonać ten pierwszy wyrok. Bo wykonamy pierwszy, będziemy mieli jasność, że trzeba inne wyroki wykonywać. Samorządy czekają, mamy deklarację i pani prezydent Dulkiewicz i prezydenci, samorządowcy związani przede wszystkim z Lewicą, którzy od początku mówili, też marszałek Włodzimierz Czarzasty mówił, że będą te wyroki wykonywać,
0: czekają. Jak samorządowiec związany z PiS-em powie, że rząd tego nie zrobi?
3: Panie redaktor, działamy spokojnie, będzie systemowa zmiana. Nikt nie będzie mógł powiedzieć, że nie ma narzędzia, którym mógłby to wykonać. Jest narzędzie, rozmawiamy z kierownikami urzędów stanu cywilnego, także z tymi, którzy są konserwatywni, bo są takie osoby, które mają takie poglądy, mówią, że jeśli będzie narzędzie i są wyroki sądów, no to będą je wykonywać, po prostu.
0: Premier ogłosił, że uznanie tych zagranicznych małżeństw nie oznacza zgody na adopcję dzieci przez parę osób tej samej płci. Trochę tak premier brzmiał, jakby no na pewno nie, jakby to było coś strasznego. Tymczasem według badań przywoływanych przez organizacje działające na rzecz osób LGBT+, takich rodzin może być nawet w Polsce około 50 tysięcy.
3: Tak, i taka jest prawda. I próbowaliśmy uregulować sytuację tych rodzin w pierwszej wersji projektu o związkach partnerskich i nasz departament zaproponował takie rozwiązanie tak zwanej pieczy bieżącej, małej pieczy. Tak sobie ją nazwaliśmy. Chodziło o faktyczne wykonywanie obowiązków rodziców, którzy po prostu wspólnie wychowują dzieci i tego nie ma w projekcie, bo nie było zgody PSL-u na to. I rzeczywiście musimy się zastanowić, jak w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, prędzej czy później, kiedyś, nie mówię, że teraz i nie w związku wcale z wyrokami, zaproponować takie zmiany, które będą dostosowane do rzeczywistości. To znaczy dzisiaj jest trochę tak, że rząd koalicji 15 października, którego jestem częścią i cieszę się, że zaraz miesiąc dumy i będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy dumni z tego, że jednak rząd miał tą odwagę, żeby podjąć taką decyzję i podjął ją premier, no to bardzo, bardzo żałuję, że nie stało się tak, że nie wprowadziliśmy zmiany systemowej, czyli zmiany legislacyjnej. Oczywiście dzisiaj w Pałacu Prezydenckim jest Karol Nawrocki. Jest ustawa o statusie osoby najbliższej w związku, umowie o wspólnym pożyciu. Wczoraj przeszliśmy przez ustawę wprowadzającą w komisji. Idziemy do drugiego czytania, potem trzecie głosowanie. Ale można to było zrobić inaczej. No ale czasami w niektórych państwach jest tak, że latami dochodzi się do tej zmiany. Czasem jest to zmiana poprzez wyroki sądowe. Teraz trzeba będzie się zastanowić, jak w przyszłości zabezpieczyć te rodziny, w których rzeczywiście są takie dzieci, bo nawet dzieci żyjące w rodzinach hetero, niesformalizowanych, też dzisiaj są w takiej sytuacji, w której ktoś, kto formalnie nie jest rodzicem biologicznym, no może napotykać pewnego rodzaju przeszkody czy trudności.
0: Zastanawiam się, czy wyborcy będą państwu wdzięczni, czy raczej wyborcy nie pomyślą sobie tak, no sprawę za polityków załatwiły sądy.
3: Dobrze,
0: politycy nie mieli potem wyjścia.
3: Nie mieli odwagi przez miesiące, nie mieli odwagi.
0: A najpierw nie mieli odwagi.
3: Oczywiście, panie redaktor, ale no tak, tylko jeżeli nie było innej możliwości, ponieważ ta koalicja jest mocno centrowo-konserwatywna, z domieszką lewicy,
0: przed
3: oczywiście.
0: Przed wyborami jakoś tak to nie wyglądało.
3: Byśmy bardzo progresywną koalicją idącą do wyborów,
0: no
3: prawda? To prawda. No czasem tak jest, że wyborcom... Wydaje mi się, że w ogóle jest tak, że ta zmiana społeczna już dawno się dokonała, ale wyroki sądów pozwolą nam... żeby pokazać jakiejś części społeczeństwa, która może nie do końca rozumie, dlaczego jest taka potrzeba zmiany prawa, że świat kręci się dalej, tak? Że nic się nie stało, że nic się nie zmieniło, że to może być rzeczywiście jakiś sąsiad, który na przykład żyje z drugim człowiekiem 20 lat, wspólnie inwestują w mieszkanie, które kupili. Oni po prostu chcą żyć spokojnie, ale chcą mieć też poczucie, że są traktowani jako obywatele pierwszej kategorii, bo tu płacą podatki, tu mieszkają, tu żyją, tu toczy się ich życie rodzinne, więc chciałabym, żebyśmy wysłali taki sygnał. I bardzo się cieszę, że taką decyzję podjęliśmy. Są takie państwa, w których rzeczywiście nie było zmiany prawa, czyli do danego, chyba Izrael ma dokładnie takie prawo, Anna Maria Żukowska o tym też mówiła, że tam nie było zmiany prawa, czyli my de facto nie wprowadzamy małżeństw jednopłciowych, ale jednak wyrokami sądów, skoro politycy przez tyle lat nie mieli odwagi tak naprawdę, żeby popatrzeć na to, że ich elektorat już jest zupełnie gdzie indziej, jeśli chodzi o poglądy w tej sprawie, no to zrobiły to za nas wyroki sądów, nie tylko europejskich, ale przede wszystkim polskich, bo w USA czy NSA to są wyroki polskich sądów, to polskie sądy nam nakazały.
0: To jeszcze ta ustawa o statusie osoby najbliższej, bo rzeczywiście to było zaskoczenie, kiedy Urszula Pasławska poinformowała, że właściwie zakończono pracę, tak spodziewano się wielogodzinnych obrad. Pani posłanka apelowała, tak, żeby sobie posłowie żadnych planów nie robili, bo nie wiadomo do kiedy będą siedzieć.
3: Bardzo
0: okazało, że
3: tak,
0: Rachciach skończono, to po trzech godzinach było już po wszystkim i teraz Komisja Nadzwyczajna zbierze się 26 maja, zagłosuje nad całością projektu, skieruje go dalej do Sejmu.
3: Do drugiego czytania, dokładnie.
0: Tak, tak. I ma przejść przez Sejm błyskawicznie, no i trafić przed wakacjami na biurko Karola Nawrockiego. I teraz pytanie. Po pierwsze, czy Urszula Pasławska, która zasiada w tej Radzie Parlamentarzystów, coś tam wystukała u pana prezydenta, bo przecież po to posłanki dwie PSL-u zostały tam skierowane, taka była narracja ludowców. A po drugie, jak tam pani spotkanie z Martą Nawrocką, bo też jej pani zapowiadała. Ono było, odbyło się.
3: Po raz pierwszy na komisji byli przedstawiciele prezydenta, czyli była pani minister Socha, rzeczywiście, która została wyznaczona do kontaktów ze mną w tej sprawie. I to jest jasny sygnał, że jest otwarty kanał komunikacyjny. I chciałabym bardzo, żeby tak jak pracowaliśmy po cichu w tej komisji, na 6 posiedzeniach udało nam się dwie ustawy, bardzo trudne, przeprocedować, bo tam rzeczywiście wyzwaniem było to, czy to jest coś, co jest podobne do małżeństwa, nie. Czy to jest typowa umowa cywilnoprawna, też nie. Tworzymy jakby nową instytucję. Natomiast wczorajsza obecność pani minister Sochy, moja rozmowa z nią i z ministrem Boguckim, bo on pokazuje, że jest otwarty kanał komunikacyjny. Ja zrobię wszystko i dowiozę tą ustawę nie tylko na biurko pana prezydenta. Bardzo chciałabym, żebyśmy tej rozmowy nie toczyli w mediach, tak jak spokojnie pracowaliśmy nad tą ustawą po cichutku i dowieźliśmy ją do drugiego czytania.
0: No tak po cichutku to nie, głośno było wokół niej.
3: Tak, ale pani redaktor, ale po cichutku mówię dlatego, że na przykład przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości nie byli obecni w prezydium i też nie składali żadnych poprawek, więc mogliśmy spokojnie pracować nad kolejnymi przepisami, dopracowywać te problemy
0: dobrze,
3: techniczne.
0: Dobrze, pani ministra, ale został kadłubek, tak?
3: To nie do końca jest kadłubek. Rzeczywiście nazwa jest może nie jakaś bardzo atrakcyjna.
0: Tak?
3: Ta nazwa? Ale ja myślę, że nazwa jest drugorzędna.
0: Bo pamiętam,
3: jak ustawa
0: że
3: ratuje dzieci i
0: jak rozmawiałyśmy ostatni raz, to pani mówiła, że jeszcze trzeba się nazwą zająć, ale to dopiero wtedy, jak się wszystko przetoczy.
3: No tak, ale nie ma, nie, widzę, że nie ma tam zgody. A może rzeczywiście ta nazwa ustawa o statusie osoby najbliższej pomaga nam też w tym, żeby rozmawiać z panem prezydentem. W tej ustawie jest w większości to, co było w ustawie o związkach partnerskich w pierwszej wersji, właściwie 90%, poza zmianą, czyli u notariusza podpisujemy umowę, rejestrujemy ją w Urzędzie Stanu Cywilnego. To jest tak delikatna ustawa i tak niekontrowersyjna, że myślę, że pan prezydent powinien ją podpisać.
0: Pożyjemy, zobaczymy. Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości i wiceszefowa Nowej Lewicy. Dziękuję pani ministrze.
3: Dobrego dnia, życzę państwu.
0: Tuż po informacjach komentatorzy Michał Sutowski i Michał Szułdrzyński.
15: Autopromocja.
1: Ma być tuż, za 5 lat, za 2.
4: Elon Musk głosi, że pojawi się już w tym roku.
1: Ma zmienić wszystko, wyleczyć choroby, uratuje planetę, zapoczątkuje erę powszechnej, globalnej obfitości.
4: Ale także rozwiąże nasze największe problemy w sposób, którego jeszcze nie potrafimy sobie nawet wyobrazić.
1: Na nowo zdefiniuje, co to znaczy być człowiekiem.
4: No albo przyniesie apokalipsę i nas wszystkich zabije.
1: Mowa oczywiście o generalnej sztucznej inteligencji, czyli AGI, co może zmienić, komu zaszkodzi, a komu sprawi korzyści.
4: O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
15: Autopromocja.
5: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
9: No...
8: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
9: No dobra, a ty co będziesz robić?
8: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
10: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door, opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door, opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
13: Hot grill.
14: Parilla caliente.
17: Grilla calda.
18: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
20: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
27: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfon.

0: Jest opóźniona, ale lepiej późno niż wcale. Tak Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy, oceniła w TOK FM decyzję rządu dotyczącą transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Wczoraj minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podpisał projekt rozporządzenia zmieniający wzory aktu małżeństwa w sprawie par jednopłciowych. W nowym akcie będzie jasny opis, czy chodzi o małżeństwo kobiety i mężczyzny, kobiety i kobiety czy dwóch mężczyzn. Gawkowski zaznaczył, że transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Kierownictwo Ministerstwa Obrony dementuje doniesienia medialne w sprawie wstrzymania planowanego przerzutu 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Portal Army Times poinformował wczoraj, że armia nagle wstrzymała planowany przerzut do Polski, sprowadzając liczbę amerykańskiego personelu w Europie do poziomów sprzed 2022 roku, przed inwazją Rosji na Ukrainę. To nieprawda, ten komunikat dotyczy Niemiec, nie dotyczy Polski. Polska sukcesywnie zabiega o zwiększenie obecności wojsk amerykańskich, czytamy we wpisie wiceszefa MON-u Cezarego Tomczyka na platformie X. Rządowy pakiet ceny paliw niżej przedłużony na razie do końca maja. Kolejne decyzje w sprawie przyszłości pakietu mają zapaść w następnych tygodniach. A dziś maksymalne ceny paliw poszły w górę. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł i 39 groszy. Benzyny 98 6 zł 98 groszy, a litr oleju napędowego 6 zł i 92 grosze. Czas na informacje sportowe.
1: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Iga Świątek zagra dziś o finał turnieju w Rzymie. Polce w końcu udało się przełamać swoją niemoc i po raz pierwszy w tym roku przebrnęła ćwierćfinał. I to w kapitalnym stylu, pokonujący Jessica Pegulę do 1 i do 2. Tym samym zrewanżowała się Amerykance za 2 ostatnie porażki.
3: Faktycznie te ostatnie mecze grałyśmy tylko na szybkich albo na trawie, więc Jessie miała trochę łatwiej. Ja myślę, że dzisiaj miałam trochę łatwiej, jeśli chodzi o te, bo nasze style gry są w sumie takimi przeciwieństwami. Ona gra bardzo płasko i w ogóle prawie nie rotuje. Ja w sumie opieram swoją grę na tej rotacji, więc no tym razem po prostu wykorzystałam to, że gram na swojej ulubionej nawierzchni i te właśnie dobre rzeczy z mojej gry mogę uwydatnić.
2: Dziś wieczorem Świątek w półfinale zagra z Ukrainką Eliną Świtoliną, która wczoraj po ciężkim trzysetowym meczu pokonała Jelenę Rybakinę. Obowiązkowy limit Polaków w składach drużyn piłkarskich w naszym kraju nie wejdzie w życie od nowego sezonu. Na to liczył PZPN, ale już wiadomo, że na dzisiejszych obradach zarządu zostanie jedynie powołana grupa robocza, która zajmie się przygotowaniem takiej reformy. Na dziś kluby, zwłaszcza w Ekstraklasie, nie chcą się zgodzić na takie przepisy, mówi Antoni Bugajski z Przeglądu Sportowego.
4: Kluby nie chcą żadnych zmian, nie chcą żadnych narzuconych norm, limitów. Tego po prostu nie chcą. Uważają, że są suwerennymi, niezależnymi spółkami akcyjnymi i po prostu mogą robić co chcą. Nie chcą stawiać na Polaków. Może i chcą, ale nie chcą, żeby to był obowiązek.
2: PZPN chciałby, żeby w 20-osobowych składach meczowych było co najmniej 8, a docelowo 10 polskich piłkarzy. A skoro już przy polskiej piłce jesteśmy, to wczoraj rozegrano w Ekstraklasie 2 zaległe bardzo ważne mecze. Raków Częstochowa przegrał z Jagiellonią Białystok 0-2, a Arka Gdynia zremisowała 0-0 z Górnikiem Zabrze. To oznacza, że Lechowi Poznań w walce o tytuł może zagrozić jedynie Jagiellonia. We Francji tytuł zapewniło sobie PSG, pokonując wczoraj na wyjeździe Lens 2-0. W Anglii w pogoni za Arsenalem nie ustaje Manchester City, wczoraj wygrał z Crystal Palace 2-0. W Hiszpanii rozluźniona Barcelona przegrała na wyjeździe z Alaves 0-1, a we Włoszech pokrojowy puchar sięgnął Inter, pokonujący w finale Lazio 2-0. I jeszcze koszykówka, bo ruszyły play-offy w naszej Ekstraklasie. W pierwszych meczach Śląsk Wrocław pokonał po dogrywce Arkę Gdynia 87-84, a King Szczecin wygrał z Zastalem Zielona Góra 80-78. Czas na prognozę pogody.
1: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
0: Są ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim, a także części zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Burzom będzie towarzyszyć silny wiatr, a miejscami grad. W całym kraju możliwy też przelotny deszcz. Na termometrach od 12 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 15 w Wielkopolsce, 16 na Podlasiu, 17 na Śląsku i Mazowszu, do 20 na Podkarpaciu.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: W czwartek.
6: czwartkowym poranku są z nami komentatorzy. Michał Sutowski, Krytyka Polityczna. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Michał Szułdrzyński, redaktor naczelny Rzeczpospolitej. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
6: Donald Trump od środy do piątku jest w Pekinie z wizytą państwową. To jego druga podróż do Chin, bo pierwszą odbył w 2017 roku i siódme spotkanie

0: przywódcą Chin. Ostatnie było w styczniu zeszłego roku. W jakiej roli Trump do Pekinu poleciał? W roli petenta czy osoby zachwyconej zakresem władzy przywódcy chińskiego? Bo on lubi, Donald Trump, autorytarnych przywódców. Michał Sutowski.
1: Znaczy, przede wszystkim jedzie jako ktoś, kto nie za bardzo wie, jak wyjść z konfliktu, który nie tak dawno temu rozpoczął. Mówimy oczywiście o Iranie i blokadzie cieśniny Hormuz. Co ciekawe, Chińczycy, no, przepraszam, Irańczycy, można powiedzieć, że strollowali troszeczkę tę wizytę, ponieważ w ostatnich czasach...
2: W ostatnim czasie są dobrzy Irańczycy, tak, jak się okazało.
1: Puścili ostatnio bardzo duży tankowiec przez cieśninę, no i generalnie chińskie statki od czasu do czasu przepływają, a inne niekoniecznie. I no, wiele wskazuje na to, że znaczy, Trumpowi nawarstwiło się kilka problemów, znaczy, bo on, jak planowano tę wizytę, to zakładał, że w sprawie Iranu już będzie pozamiatane, a tymczasem nie jest.
0: Zresztą ta wizyta była przekładana, bo ona była chyba planowana początkowo jakoś na marzec, kwiecień, ale ze względu na tę dość intensywną fazę operacji w Iranie została przełożona.
1: Tak, no, faza jest obecnie mniej intensywna, ale statki dalej, poza tymi chińskimi, właśnie dalej nie płyną. No i trzeba powiedzieć, że Trump poza tym kontekstem, który no nie ułatwia mu pozycji, znaczy nie poprawia jego pozycji negocjacyjnej, no cały czas jest zmuszony walczyć o to, żeby po pierwsze te metale ziem rzadkich to jednak płynęły dalej. One w tym momencie, te chińskie zakazy eksportowe, one są częściowo uchylone, ale to i tak jest o połowę mniej niż było przed rokiem. No, zabrał ze sobą tradycyjnie duży biznes, czyli jest prezes Nvidia, jest prezes Apple'a, jest Elon Musk, no i tutaj jest jakaś nadzieja Amerykanów na być może wpuszczenie czy otwarcie części rynku chińskiego. No i teraz pytanie, za co? I tutaj oczywiście kłopot... Znaczy inaczej. Trump tu akurat jest o tyle dobrej pozycji, że może spróbować się lewarować w tych negocjacjach, no nie ustępstwami ze strony, no nie wiem, po stronie swojej własnej, tylko kosztem czyimś. A tym kimś jest Tajwan. Chińczycy oczywiście domagają się jakichś takich twardszych deklaracji, no tam nie, żeby mówił, że nie popiera niepodległości Tajwanu, tylko żeby mówił, że jest jej przeciwny, no to ktoś powie taki niuans. No ale z drugiej strony jest kwestia dostaw broni.
0: No Amerykanie, właśnie, żeby nie było kolejnych kontraktów, bo chyba ostatni
1: tak, a one są ogromne, na 11 miliardów, zdaje się, dolarów. No i tutaj pojawia się pytanie, czy ta broń zostanie dostarczona. No cóż, Amerykanie mogą mieć dobry pretekst, że są w tym momencie uwikłani gdzieś indziej. No
0: i tak, jak europejskim,
1: no i tak jak europejskim sojusznikom mówią, że pewne rzeczy dojdą później albo i nie dojdą, no to tak podobnie mogą się zachować wobec Tajwanu.
0: Michał Szułdrzyński.
2: To jest w ogóle ciekawa wizyta, dlatego że to jest taki... z jednej strony Donald Trump i Xi Jinping są przeciwnikami, głównymi antagonistami na strefie, że gdyby na mapie świata, no bo jednak dla Ameryki świat, w którym jest ta przeciwna, konkurencyjna oś tam z Koreą, Chinami, Rosją, Iranem i tak dalej. No, to była ta dotychczasowa przeciwwaga. Z drugiej strony amerykański biznes prze Donalda Trumpa, mamy ten słynny manifest Palantira i ta książka Aleksa Karpa i Nicolasa Zamiski, The Tech Republic, w której zachęcają, pokazują, że Chiny są strategicznym wrogiem, ponieważ wyścig zbrojeń, w rozumieniu wyścig o AI, wyścig o, w technologiach dronowych, wyścig w bezzałogowych pojazdach, statkach, samolotach wojskowych jest nieubłagany. Wyścig naukowy pomiędzy Stanami a Chinami jest nieubłagany. I pomysły tam są takie bardzo ciekawe, że z jednej strony, żeby ten wyścig troszeczkę usankcjonować, tak? Są te pomysły dotyczące kontroli zbrojeń, tak? Na przykład chiński arsenał jądrowy nie jest w żaden sposób regulowany traktatami, a Amerykanie by sobie takie jakieś w przyszłości chcieli. Oczywiście Chińczycy nie mają w tej chwili powodu, żeby się na to zgadzać. Z drugiej strony jest właśnie dostęp do surowców, ale jeszcze jest kwestia tego, jak podchodzić do tych technologii. To była bardzo ciekawa zmiana, która zaszła, bo najpierw było całkowite embargo na te najnowocześniejsze chipy NVIDIA. Jensen Huang pojechał z Donaldem Trumpem do Pekinu.
0: To jest interpretowane jako taki gest.
2: Tak, bo Huang pojechał do Mar-a-Lago i przekonał Trumpa do tego, żeby jednak sprzedawać Chińczykom najnowocześniejsze chipy, argumentując w ten sposób. Jeżeli będziemy im sprzedawać nasze najnowocześniejsze technologie, uzależnimy ich od siebie. Jeżeli zrobimy embargo, rozpoczniemy wyścig na te najszybsze chipy niezbędne do rozwoju sztucznej inteligencji i oni wtedy nas mogą przegonić.
1: I oczywiście to jest o tyle zabawne, że bardzo długo w taki sposób myśleli na zupełnie innych technologiach, ale też właśnie Niemcy. Znaczy tak o tym samym myśleli Niemcy, to znaczy to było takie założenie, że Chiny będą właściwie takim wiecznym odbiorcą, wiecznym ewentualnie poddostawcą. To dotyczyło na przykład technologii produkcji samochodów elektrycznych czy baterii, prawda? No, nie wspominając o fotowoltaice, czy turbinach wiatrowych, no i w pewnym momencie jednak okazało się, że wbrew takiemu troszeczkę chyba kolonialnemu, mam wrażenie, podejściu Zachodu, że Chińczycy to jest... tak, że oni są w stanie się bardzo sprawnie uczyć i to nie jest takie odwrócona inżynieria jak w Związku Radzieckim, prawda? Tylko to jest naprawdę przyswajanie tych technologii i uczenie się zdolności ich samodzielnego rozwijania.
0: Zastanawiam się też nad tym, czy pozycja negocjacyjna Trumpa nie jest słabsza, ze względu na to, że nie ma ostatnio żadnych sukcesów, więc będzie się bardzo starał i bardzo zabiegał o to, żeby ta chińska wizyta była sukcesem.
2: Myślę, że Chińczycy nie patrzą na to wszystko w takich kategoriach bardzo bieżących. Oni patrzą bardzo długofalowo.
0: Ale to Chińczycy patrzą długofalowo, tak? W perspektywie kilkudziesięciu lat, ale Trump myśli o wyborach połówkowych w listopadzie.
2: No i pamiętamy historię opisaną przez doradców Donalda Trumpa z poprzedniej kadencji, gdy Trump za cenę ustępstw na import do Chin amerykańskiej soi z okręgów wyborczych, które popierały republikanów, był gotów przehandlować jakieś rzeczy.
0: A o soi też będą zmniejszać.
1: I zdaje się, wołowina zdaje się.
2: Oczywiście,
1: bo
2: to jest dokładnie myślenie Donalda Trumpa, to znaczy
1: które
2: okręgi wyborcze zyskam, jeżeli załatwię im rynek zbytu w Chinach i zmienię tam kwestię relacji, więc on tutaj myśli tak totalnie transakcyjnie, ale no nie zapominajmy o jednej rzeczy. No, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że to chińskie dane wywiadowcze razem z rosyjskimi posłużyły Irańczykom do celowania rakiet w piekielnie drogie radary w Zatoce Perskiej, które zostały zniszczone, takie miliardy dolarów warte bazy lotnicze w różnych krajach. I to sprawia, że ta relacja jest niezwykle złożona, tak? Takiego konkurencyjnego partnerstwa. I pytanie, czy oni dadzą podwaliny pod taki nowy świat, w którym Stany z Chinami określają reguły tego współzawodnictwa. To znaczy, okej, tutaj sobie współpracujemy, a tutaj się ścigamy i staramy się to wszystko jakoś.
1: I też na ile cywilizowane są ramy tego konfliktu, tak? Bo to jest coś, co my obserwowaliśmy w czasie zimnej wojny. To znaczy, że były pewne nałożone warunki brzegowe, chociażby kwestia nieużycia broni masowego rażenia, prawda? Znaczy to, że poza wyjątkowymi momentami napięć jednego czy dwóch właściwie takiego zagrożenia nie było. No, pytanie brzmi, czy w obecnych warunkach politycznych, także po stronie amerykańskiej, czy możliwe jest takie hiperracjonalne dogadywanie się na dłuższą metę?
0: Michał Szułdrzyński, Michał Sutowski z nami zostają. Wracamy tuż po informacjach.
3: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Z znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren! Voltaren!
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
15: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
16: No...
15: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
16: No dobra. A ty co będziesz robić?
15: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
17: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
18: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
19: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: Reklama.
23: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
24: 8.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Podobnie jak Waldemar Żurek uważam, że uprawomocnienie się postanowienia o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry nie jest niezbędnym warunkiem do wystąpienia z wnioskiem ekstradycyjnym, mówiła w poranku TOK FM prokurator Ewa Wrzosek. Zdaniem radczyni generalnej w Biurze Ministra Sprawiedliwości przepisy przewidują skierowanie wniosku o tak zwany areszt ekstradycyjny.
25: Jest to wniosek o areszt osoby, co do której planowane jest następnie wystąpienie o ekstradycję. Oczywiście,
26: żeby tak, nie uciekła.
25: Żeby nie uciekła. Taka sytuacja, ona nie jest również rutynową, ale przepisy tej umowy dają nam taką możliwość i wówczas państwo wezwane, no w tej sytuacji Stany Zjednoczone, taki wniosek, no będą procedować, będą mogły procedować.
24: Areszt ekstradycyjny może być zastosowany maksymalnie na okres 60 dni. Jak tłumaczyła prokurator Wrzosek, w tym czasie Polska jest zobowiązana wystąpić już z takim całkowicie udokumentowanym wnioskiem o ekstradycję. Rosja nie ustaje w kolejnych zmasowanych atakach na Ukrainę. W nocy na Kijów spadły rakiety balistyczne. Fragmenty dronów miały spaść na budynki mieszkalne. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 16 zostało rannych. Powrót Rosjan do zmasowanych ataków skomentował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Według niego intensywne uderzenie zachowania w czasie trwającej wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa w Chinach absolutnie nie są przypadkowe. Oficjalne media w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zaprzeczyły, by premier Izraela Benjamin Netanyahu złożył potajemną wizytę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. O takim wyjeździe powiadomiło dzień wcześniej biuro izraelskiego premiera. Według biura Netanyahu odwiedził on Emiraty w tajemnicy podczas wojny Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem i spotkał się z prezydentem Mohammedem bin Zayedem. Ta wizyta przyniosła historyczny przełom w relacjach między Izraelem a Emiratami, napisano w krótkim komunikacie. Są ostrzeżenia przed burzami w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim, a także w części zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Burzom będzie towarzyszyć silny wiatr, a miejscami grad. W całym kraju możliwy przelotny deszcz. Na termometrach od 12 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 15 w Wielkopolsce, 16 na Podlasiu, 17 na Śląsku i Mazowszu, do 20 na Podkarpaciu.
23: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: W czwartkowym poranku nadal są z nami komentatorzy Michał Sutowski, krytyka polityczna, i Michał Szułdrzyński, Rzeczpospolita. Rozmawiamy sobie teraz o transkrypcji aktów małżeńskich par jednopłciowych, bo jest decyzja polityczna. Tak to zresztą nazywała Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy w czwartkowym poranku TOK FM. Natomiast patrzę też teraz na telewizję Republika, która miała przed chwilką taki pasek homo małżeństwa Tuska coraz bliżej. I oczywiście prawica będzie to wykorzystywać w dość jednoznaczny sposób. Mam też przed sobą wypowiedź Krzysztofa Bosaka, który uważa, że Polska powinna to orzeczenie z listopada ubiegłego roku po prostu zignorować. O tym minister Kotula też mówiła, że no nie może być tak, że my jakieś wyroki sobie wybieramy i uważamy, że one powinny obowiązywać i wszyscy powinni się do nich zastosować, a inne właśnie ignorujemy. No i czy będzie z tego awantura w stylu takim światopoglądowym, bo prawica nigdy nie odpuszcza takich sytuacji i będzie teraz straszyć, że za chwilkę oczywiście dojdzie też do adopcji dzieci, czemu już próbował przeciwdziałać przed posiedzeniem rządu Donald Tusk, mówiąc, że jedno nie ma nic wspólnego z drugim. Michał Sutowski.
1: Znaczy, ja tu mam też kilka problemów. No jeden to jest taki, kiedy ja słyszę z jednej strony, że mamy przestrzegać wszystkich wyroków sądów, a z drugiej strony, że to jest decyzja polityczna, bo że padło takie sformułowanie, no to należałoby się zdecydować, prawda? Bo czy to jest decyzja polityczna o tym, że przestrzegamy wszystkich wyroków sądu, czy że przestrzegamy akurat tego?
0: A czy rozumiesz, jest stan dysonansu poznawczego, jeżeli rząd Donalda Tuska by zignorował ten wyrok z listopada ubiegłego roku, no to jaki miałby mandat do apelowania, żeby wszyscy inni przestrzegali wszystkich innych wyroków?
1: No ja, oczywiście z punktu widzenia tego, znaczy tak, z punktu widzenia po pierwsze równości i godności ludzi, którzy chcą zawrzeć związek małżeński. No oczywiście jest jakiś, to jest jakiś minimalny postęp. I oczywiście ja sobie też zdaję sprawę, że w warunkach politycznych, jakie mamy obecnie, czyli takiego, a nie innego układu koalicyjnego, krótko mówiąc, z PSL-em w składzie z jednej strony i z prezydentem Nawrockim z drugiej strony, rozwiązania ustawowe są w zasadzie nie do pomyślenia. No tylko, że momentami jest mi naprawdę trudno uwierzyć w determinację premiera, chociaż wiemy, że przy okazji każdych kolejnych wyborów mówiono o tej sprawie, że ona zostanie załatwiona zaraz po wyborach. Zdaje się, w 2011 jest pierwsza wypowiedź o tej treści. No i również także w momencie, kiedy Platforma czy Koalicja Obywatelska liczyła na to, że to jednak Rafał Trzaskowski wygra wybory i wtedy coś się wydarzy, no to był ten argument, że no przecież no jest prezydent Duda, wiadomo, że zawetuje, no jednakowoż nie sformułowano propozycji projektu, nie dano prezydentowi Dudzie na przykład szansy zawetowania, co jednocześnie byłoby sygnałem dla tych wyborców, dla których to jest ważne, a to jest myślę niemała grupa.
0: Że zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy.
1: I w związku z tym no, czekamy na wybory prezydenckie, prawda, żeby móc tę sprawę załatwić. No tylko, że tutaj wiemy, że między innymi na drodze stoi jeden z koalicjantów, któremu w sprawie równości jest bliżej niestety do obecnej opozycji niż do reszty koalicjantów.
0: Michał Szułdrzyński.
2: Wrażenie, że tutaj Dwie rzeczy mi się nasuwają. Pierwsza jest taka, że tworzymy tak naprawdę system podobny do systemu, który obowiązuje w tej chwili w przypadku aborcji. To znaczy, nie zmieniając ustaw, zmienia się zasady funkcjonowania szpitali i prokuratur i nie zmieniając prawa, zmienia się stosowanie prawa, tak? Jeżeli w tej chwili są instrukcje dla lekarzy, psychologów, lekarzy, psychiatrów wydających orzeczenia, na podstawie których jedyną legalną obecnie przesłankę, czy jedną z dwóch legalnych przesłanek się stosuje.
1: Zagrożenie zdrowia i życia.
2: Tak. I wtedy to podchodzi pod kwestię zdrowia psychicznego i to jest ta furtka, która powstała, nie zmieniając przepisów właśnie z powodu tego klinczu, ale nie dając też prezydentowi, bo nie było żadnej ustawy aborcyjnej, która trafiłaby do prezydenta. I to jest trochę takie myślenie, które przypomina mi słynne słowa Jarosława Kaczyńskiego, który pytany o wyrok z 2020 roku Trybunału Konstytucyjnego powiedział,
25: że można sobie za granicę.
2: Że każdy przecież, który się wie, że sobie można pojechać za granicę. I tutaj mamy dokładnie taką samą sytuację z
25: kwestiami. Że można sobie za granicą wziąć.
2: Pojedź sobie za granicę do kraju, którym są małżeństwa jednopłciowe i wrócisz i sobie je po prostu zarejestrujesz, że notyfikujesz je w Polsce. I to jest rozwiązanie, które funkcjonuje w tej chwili skutecznie czy nieskutecznie, ale w Izraelu. No, w Izraelu nie ma de facto świeckich urzędów stanu cywilnego. Wszelkie kwestie rodzinne są regulowane przez wspólnotę religijną. Jeżeli jesteś Żydem, idziesz do rabina, dostajesz zaświadczenie, pokazujesz je w państwu, okej, jesteście małżeństwem. Jeżeli jesteś muzułmaninem, idziesz do imama. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, idziesz do księdza i załatwiasz to w ten sposób. Co w przypadku kogoś, kto nie należy do żadnej synagogi albo wspólnoty religijnej, no to wtedy idziesz do ambasady jakiegoś kraju i przed konsulem bierzesz ślub i przynosisz do państwa. Albo, co jest najpopularniejsze, to godzina lotu z Tel Awiwu, lecisz na Cypr i tam osoby mieszkające w Izraelu, które z różnych powodów nie należą, albo to są małżeństwa mieszane, są zawierane i potem wracają do Izraela, przynoszą taki zagraniczny akt ślubu, który jest uznawany. To oczywiście rodzi frustrację wielu świeckich Żydów, którzy nie należą, czy Izraelczyków, którzy nie należą do żadnej wspólnoty religijnej.
1: To pokazuje, że są równi i równiejsi, prawda?
2: Ale jest pewną praktyką, tak? Znaczy po prostu tak jest. Jeżeli chcesz to załatwić, to i to nie ma znaczenia, państwo izraelskie uznaje zarówno śluby jednopłciowe, jak i śluby dwupłciowe. Tutaj, jeżeli tylko znajdziesz właśnie państwo, w którym to zawrzesz i przywieziesz, dla nas to w ogóle nie jest problem. I tylko tyle można by powiedzieć, że z punktu widzenia PSL-u to jest porażka, dlatego że PSL chciał zatrzymać małżeństwa jednopłciowe, wprowadzając związki partnerskie. Tak. I kłócąc się o szczegóły tak zwanych związków partnerskich.
25: I ociosując
2: de facto,
25: ten projekt.
2: De facto w tym momencie w polskim prawie będą istniały małżeństwa jednopłciowe, tylko że zawarte za granicą. No bo to,
25: i przeniesione na grunt polski.
2: Te deklaracje Donalda Tuska są bardzo jasne i też są te deklaracje Rafała Trzaskowskiego, że każdy urząd stanu cywilnego w Warszawie będzie transkrybować zagraniczne akty ślubu. To oczywiście tym osobom, które mają które chcą zawrzeć taki wniosek, jest dużą komplikacją, ale jest też paradoksalnie uznaniem faktu, bo do dzisiaj polskie państwo nie uznawało ich jako małżeństwa. Od teraz będzie uznawało ich jako małżeństwo.
1: W tym sensie to oczywiście jest różnica i to ma znaczenie, to co się wydarzyło, bo rzeczywiście właśnie w odróżnieniu od Izraela dotychczas polskie państwo nie uznawało takiego rozwiązania. Ja bym te dwie rzeczy jeszcze dodał. To znaczy ta analogia z przerywaniem ciąży, to znaczy ona różnica polega na tym, że w przypadku prawa do przerywania ciąży rząd czy koalicja zrobiła to niejako z własnej woli, tak? To znaczy nie ma tego wyroku zewnętrznego. To była rzeczywiście decyzja polityczna wynikająca z oczekiwania przytłaczającej większości wyborców koalicji, że coś się w tej sprawie musi zmienić, a ponieważ był prezydent, to się mogło zmienić tylko w ten sposób i zdaje się, że zmieniło się istotnie na lepsze. To znaczy rzeczywiście te procedury wyglądają inaczej, praktyka jest inna. Oczywiście w sytuacji, kiedy zmieniamy wytyczne, a nie zmieniamy prawa, no to to oczywiście oznacza, że jeśli zmieni się kierunek polityczny w Polsce, czy krótko mówiąc, będzie inna prokuratura i będzie inne Ministerstwo Zdrowia, to będą inne wytyczne, więc to jest rozwiązanie tymczasowe. No a druga rzecz, ja z tym wszystkim mam kłopot, znaczy ta analogia, ona jest jakoś adekwatna, rzeczywiście to jest podobne, mówię o tej sytuacji z tymi wyjazdami na Cypr, no tylko, że znowu to jest powtórka z takiej sytuacji, że w Polsce pewne rzeczy można sobie załatwić za pieniądze, prawda? Znaczy Polska, mając jedno z najbardziej restrykcyjnych ustaw o przerywaniu ciąży od lat 90., jedno z najbardziej restrykcyjnych w Europie, jednocześnie władze zazwyczaj przyjmowały taką hipokryzję, że no właśnie dokładnie to, co Jarosław Kaczyński wypowiedział wprost, to wcześniej było stosowane, jeszcze przed wyrokiem z 20 roku, tylko wtedy nie chodziło o zagranicę, tylko o podziemie. Znaczy, jeśli ktoś miał podziemie aborcyjne, znaczy, jeśli ktoś miał pieniądze, to generalnie istotą tak zwanego kompromisu aborcyjnego, bardzo nie lubię tego pojęcia, no ale istotą prawdziwego kompromisu aborcyjnego było to, że jest prawo, ale się go nie stosuje. To znaczy, że nie jest egzekwowane, co nie zmienia faktu, że po pierwsze utrudniało to bardzo życie, zwłaszcza osobom gorzej sytuowanym, kobietom nie z klasy średniej, kobietom niezamożnym, nieposiadającym wsparcia rodziny.
25: Narażało je na ryzyko,
1: oczywiście,
25: bo różni
1: a także i bliskich, tak.
25: Wykonywali tego typu zabiegi pod ziemią.
1: I mam wrażenie, że no to jest troszeczkę podobnie, teraz będzie podobnie, to znaczy osoby z wyższej klasy średniej, z dużych miast, rzeczywiście, chociaż dalej oczywiście mają pełne prawo mieć poczucie gorszości i niższości, że nie są równo traktowane, no to jednakowoż mają pewną praktyczną możliwość, a inne tej możliwości niestety nie mają. No i to jest w pewnym sensie tak powtórka praktyk i pewnych typowych sytuacji, z jakimi mamy w Polsce do czynienia od czasów III Rzeczpospolitej.
25: To jeszcze na koniec, ale poproszę o krótkie odpowiedzi. Dla kogo Zbigniew Ziobro w Stanach jest większym problemem? Dla rządzących czy dla Prawa i Sprawiedliwości, Michał Szudrzyński?
2: Ja jestem symetrystą, jak wszyscy państwo wiedzą. Uważam, że jest problemem i dla rządzących, i dla Prawa i Sprawiedliwości. Dla Prawa i Sprawiedliwości jest kłopotem, bo ja nie kupuję tego przekonania posłów PiS-u, że to pomaga im budować wizję opresyjnego reżimu, krwawego reżimu Tuska i Żurka, którzy chcą dopaść śmiertelnie chorego Ziobrę. Tutaj nie ironizuję z choroby. Tylko no, właśnie mam wrażenie, że raczej ta sytuacja pokazuje brak sprawczości dzisiaj państwa w rozliczaniu, bo ta prokuratura, która nie jest w stanie załatwić europejskiego nakazu aresztowania od 2,5 roku, no raczej oczywiście pokazuje swój formalizm i kunszt prawny, że się tutaj bije o przed sądem. Natomiast dobrze na tym skuteczności nie pokazuje tutaj obóz rządzący, ale mam wrażenie, że PiS też ma duży kłopot, ponieważ po pierwsze główna dyskusja dotyczy Zbigniewa Ziobry, co wcale PiS-owi nie służy. Po drugie, każdy z tych kolejnych etapów ucieczek, kolejnych krajów, oświadczeń, wiz, paszportów genewskich i tak dalej, przypomina obywatelom o tym, co w tych latach rządu PiS-u było najgorsze, czyli właśnie tych nierozliczonych jeszcze aferach.
1: Znaczy, mieliśmy sondaże, zdaje się, przeprowadzane na zlecenie Onetu, z których wynikało, że większość Polaków oczywiście negatywnie ocenia decyzję Zbigniewa Ziobry o wyjeździe, natomiast równie negatywnie odnosi się do sprawczości rządu, znaczy krótko mówiąc, że ona jest niska. No, dla PiS-u najwygodniej zapewne byłoby, z punktu widzenia wizerunkowo, bo wtedy udałoby się tą opowieść o krwawym reżimie sprzedać, gdyby Zbigniew Ziobro był w kraju i został aresztowany, no i wtedy ta opowieść wyglądałaby zupełnie inaczej, bo to dużo bardziej
2: męczeństwem, a nie doszłym męczeństwem.
1: Tak, no z kolei zapewne dla rządu Donalda Tuska najlepiej byłoby, gdyby Zbigniew Ziobro uciekł, ale nie do poważnego kraju jak Stany Zjednoczone, tylko jakiegoś mniej poważnego, bo to by miało dużo większy potencjał memiczny.
25: Michał Sutowski, Krytyka Polityczna. Dziękuję. Michał Szułdrzyński, redaktor naczelny Rzeczpospolitej.
2: Dziękuję.
25: Czwartkowy poranek to GFM dobiega końca. Program wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski, a zrealizowała go Oliwia Prądzyńska. O godzinie 9:00 informacje to GFM, po nich program Owczarek. Dzień dobry, Czarku, co u ciebie?
3: Dzień dobry, Karolino, dzień dobry państwu. Porozmawiamy m.in. o wczorajszej mowie króla Karola. Zawsze mnie to fascynowało, że król wydawałoby się postać bardzo ważna, no ale wczoraj przedstawił niejako plany rządu, plany też może swoje, ale to ciekawe, przecież nie ma żadnych żadnego wpływu na te plany, więc fascynuje mnie ta forma wypowiedzi, a jednocześnie zdaje się, że szykują się poważne zmiany polityczne w Zjednoczonym Królestwie, także i o królu, i o jego wystąpieniu wczorajszym, i o politycznej zawierusze w Zjednoczonym Królestwie.
0: Może król chce inspirować rząd. Ja zapraszam na wywiad polityczny, to po 17:00. Życzę Państwu bardzo udanego dnia. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Czyli nie jesteśmy pod zaborami, przynajmniej w Królestwie Polskim.
2: Jesteśmy w Królestwie Polskim. Niepodległe państwo. Połączone Unią Personalną z Imperium Rosyjskim. A, już wam o tym opowiadaliśmy.
1: Francuzi oddali nas Ruskim.
2: Tak.
1: Ale jak to?
2: Tak to, bo przegrali. Waterloo.
1: Ojojoj.
2: Ojojoj.
3: Prawdziwa historia Polski.
4: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.

0: Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin, drugi tańszy produkt, 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.

0: do środy. Filet z piersi kurczaka, kilogram 15,99 z delikatą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz.
6: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
7: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Będą dostępne trzy wersje aktu stanu cywilnego. Chodzi o transkrypcję dokumentów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Polska zamierza wprowadzić 3-procentowy podatek cyfrowy. Przeciwne są Stany Zjednoczone. O godzinę dłużej niż planowano trwało spotkanie w Pekinie prezydenta Xi Jinpinga z Donaldem Trumpem. Jest 9:00. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. W sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą będą dostępne trzy wersje aktu stanu cywilnego, które mają jednoznacznie wskazywać charakter związku. Mówiła o tym w poranku TOK FM Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy.
10: Będzie urzędnik mógł rozwinąć, że tak powiem obrazowo i zaznaczyć, czy to jest mężczyzna, kobieta, mężczyzna, kobieta, kobieta. Uważam, że to jest rozwiązanie bardzo godnościowe. Rozmawialiśmy o tym z premierem Krzysztofem Gawkowskim i myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie. Natomiast to jest rozwiązanie systemowe do wdrożenia w roku TSUE.
9: Do jego wdrożenia potrzebnych jest jednak kilka miesięcy, bo potrzebne są testy systemu powiązanego z rejestrem PESEL, tłumaczyła Kotula. W listopadzie zeszłego roku TSUE uznał, że kraj członkowski musi respektować małżeństwo osób tej samej płci, legalnie zawarte w innym państwie wspólnoty, nawet jeśli krajowe ustawodawstwo takich związków nie przewiduje. Polska zamierza wprowadzić 3-procentowy podatek cyfrowy. Rząd będzie nad nim pracować w drugiej połowie roku, tak by mógł wejść w życie w 2027. Przeciwni wprowadzenia takiego podatku są Stany Zjednoczone, bo nowa danina uderzy także w amerykańskich gigantów technologicznych działających w Polsce. To nie Amerykanie decydują, jakie podatki płaci się w naszym kraju, mówi minister finansów Andrzej Domański.
11: O tym, jakie podatki mamy w Polsce, decyduje polski rząd, polski parlament. To chciałbym powiedzieć bardzo wyraźnie. Podatki trzeba płacić. I mam nadzieję, że jest to bardzo jasny, czytelny przekaz.
9: Podatek będzie dotyczył tylko największych technologicznych firm z globalnymi przychodami powyżej miliarda euro i powyżej 25 milionów złotych w Polsce. Minister Domański był wczoraj gościem odbywającego się w Poznaniu kongresu Impact. Wśród wydarzeń zaplanowanych na drugi dzień kongresu znalazły się m.in. wystąpienia wicepremiera szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz szefa polskiej dyplomacji wicepremiera Radosława Sikorskiego. Gościem Impactu będzie dziś także m.in. minister energii Miłosz Motyka oraz szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. 2 godziny trwało spotkanie w Pekinie prezydenta Xi Jinpinga z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem. To 2 razy dłużej niż planowano. Trump będzie w Chinach do jutra. Tomasz Orchowski.
12: Xi ostrzegł przed możliwym konfliktem o Tajwan, który Pekin uważa za swój, choć co do zasady ma nadzieję na dobre relacje z Waszyngtonem. Powinniśmy być partnerami, a nie rywalami, pomagać sobie nawzajem w osiąganiu sukcesów i wspólnego dobrobytu, wytyczając w ten sposób nową ścieżkę dla supermocarstw. Wielki przywódca, tak lidera Chin nazwał Trump. Prezydent USA wyraził nadzieję, że relacje między mocarstwami będą lepsze niż kiedykolwiek wcześniej. Ludzie o tym nie wiedzą, ale jak mieliśmy problemy, bardzo szybko je rozwiązywaliśmy. Będziemy mieć wspaniałą wspólną przyszłość. Oprócz Tajwanu głównymi tematami szczytu są między innymi wojna z Iranem, handel oraz sprawy związane ze sztuczną inteligencją. Tomasz Rzuchowski, TOK FM.
9: Skuteczniejsza ochrona pacjentów przed pseudomedycyną, dezinformacją i działalnością osób podszywających się pod specjalistów medycznych zakłada rządowy projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, zwany jako Lex Szarlatan. Na baczności mają się mieć szczególnie internetowi influencerzy i medyczni oszuści. Szczegóły projektu, które przedstawił resort zdrowia, zna Szymon Kępa.
7: Rzecznik praw pacjenta otrzyma nowe kompetencje, zyska możliwość nakładania kar administracyjnych do wysokości miliona złotych. Będzie mógł też piętnować pseudomedyków, mówi rzecznik Bartłomiej Chmielowiec.
13: Jeżeli dojdziemy do przekonania, że wcześniej będziemy musieli ostrzec społeczeństwo o tym zagrożeniu, czyli zamieścić ostrzeżenie publiczne, to tak zrobimy.
7: Do tego dochodzi także kara do 100 tysięcy złotych, jeśli jakiś podmiot albo osoba trudniąca się pseudomedycyną nie będzie współpracować z rzecznikiem. Jednym z kluczowych celów zmian jest ograniczenie dezinformacji medycznej, mówi wiceministra zdrowia Katarzyna Kęcka.
14: Nam zależy na tym, żeby nie sugerować pacjentowi, że terapia, która nie jest terapią bezpieczną i wiarygodną, uleczy.
7: Projekt nie ogranicza takich aktywności jak zielarstwo, kosmetologia, joga albo masaż. Ma głównie piętnować sytuację, gdy ktoś zachęca do odrzucenia konwencjonalnych terapii medycznych. Szymon Kępka, TOK FM.
9: Pracownicy szpitala numer 2 w Mysłowicach niemal jednogłośnie opowiedzieli się przeciwko planowanemu połączeniu placówki ze szpitalem wielospecjalistycznym w Jaworznie. W referendum, które zorganizowały związki zawodowe, wzięło udział 66% załogi. Anna Pakulska z Solidarności mówi, że pomysł połączenia szpitali zrodził się po cichu i za ich plecami.
15: Dowiedzieliśmy się również z mediów, bo na to spotkanie też nie zostaliśmy zaproszeni, gdzie była połączona Rada Miast Mysłowice i Jaworzno. Pojechaliśmy tam z wolnej stopy. Okazało się, że na tej komisji został podpisany list intencyjny przez dwóch prezydentów. Nikt nie był poinformowany o tych rozmowach, nawet radni mysłowiccy.
9: Pracownicy obawiają się zwolnień, a pacjenci są zaskoczeni.
16: Powinniśmy korzystać z usług tu w swoim mieście.
17: Wiemy, jaka jest sytuacja w służbie zdrowia. Uważam, że to jest efekt jakiś ratunkowy. Ale czy to jest dobre, czy to jest dobry kierunek?
9: Referendum ma charakter informacyjny. Jego wyniki nie będą wiążące dla władz miasta, ale związkowcy mają nadzieję, że prezydent Mysłowic weźmie pod uwagę głos pracowników przy podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości placówki. 5000 złotych nagrody wyznaczyło Nadleśnictwo Poddębice za pomoc w znalezieniu osoby, która w pobliżu zbiornika wodnego Jeziorsko pod Łodzią ścięła sosnę z gniazdem orła bielika. W ten sposób gniazdo zostało zniszczone, a przebywające w nim pisklaki nie przeżyły. Ścięte drzewo znalazł Komitet Ochrony Orłów, który przyjechał zaobrączkować młode. Bartosz Kądziołka.
18: Jak mówi Hanna Bednarek-Kolasińska z Lasów Państwowych w Łodzi, to było celowe działanie, bo wycięte zostało tylko jedno drzewo z gniazdem.
19: To jest sytuacja niedopuszczalna absolutnie i bardzo zaskakująca, bo nigdy nie spotkaliśmy się z taką sytuacją na terenie łódzkich lasów.
18: Gniazdo znajdowało się w strefie ochronnej bielika, co oznacza, że nie można się do niego zbliżać na mniej niż 200 metrów, a w okresie lęgowym pół kilometra. Leśnicy nie informują też, gdzie takie gniazda są.
19: Ktoś po prostu musiał obserwować tą parę, jak lata nad gniazdem, skoro ustalił dokładną lokalizację.
18: Nie wiadomo jednak, co stało się z parą. Leśnicy zgłosili sprawę na policję. Sprawcy może grozić do 5 lat więzienia. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
9: W całym kraju dziś przelotny deszcz i miejscowe burze, zagrzmi głównie w centralnej i północnej Polsce. Tam obowiązują ostrzeżenia od 13 do 19. Na termometrach od 12 stopni na północnym zachodzie do 16 w centrum i maksymalnie do 20 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem, tam w okolicach 10 stopni.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
20: Dzień dobry, Cezary Łasiczka, to jest program Off Czarek. Wczoraj w Zjednoczonym Królestwie, w Londynie, w Izbie Lordów pojawił się król Karol i odczytał plany rządu na nadchodzące 12 miesięcy, czyli tak zwany King's Speech. No i to jest fascynujące, no bo to, jak myśleć w ogóle o tym przemówieniu? Z jednej strony mamy do czynienia z królem, człowiekiem, który nosi koronę, no a z drugiej strony warto pamiętać o tym, że te słowa króla o rządowych planach legislacyjnych mogą być nieaktualne już jutro, a może do końca miesiąca. I kiedy król mówi o moim rządzie, no to wiemy, a Brytyjczycy jeszcze lepiej wiedzą, że rola króla właściwie jest formalna i ceremonialna. Więc król nie udaje, że ani pisał to przemówienie, ani że jest zaangażowany. Czyta, no bo to jest symboliczna ciągłość i stabilność pośród licznych zawirowań politycznych. I być może za kilka tygodni czy miesięcy będzie musiał zrobić to wszystko od nowa i na pewno to zrobi, bo takie jest jego zadanie i jego rola. Ale o tym, co się dzieje w Zjednoczonym Królestwie i faktycznie o roli króla, dużo więcej wie dr Krzysztof Winkler z grupy Brytania na Uniwersytecie Warszawskim, ekspert Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry, panie doktorze.
0: Dzień dobry.
20: Co tam się dzieje? Wczoraj król, ale w czasie, kiedy król przemawiał, to chyba oczy jednak sporej części społeczeństwa były zwrócone na herbatkę, na którą premier zaprosił jednego ze swoich ministrów.
0: Tak, i to była bardzo szybka herbatka, ponieważ spotkanie premiera Starmera, ministra zdrowia Wesa Streetinga trwało raptem 16 minut, po czym Wes Streeting opuścił siedzibę premiera. No i dowiedzieliśmy się kilka godzin później, że planuje dzisiaj rano. Może to już się stało, może jeszcze nie, bo nie ma informacji w mediach na ten temat. Zamierza opuścić gabinet Keira Starmera. No i już szuka 81 deputowanych Partii Pracy, którzy poprą jego wyzwanie rzucone premierowi Starmerowi, jeśli chodzi o przywództwo Partii Pracy, no i tym samym stanowisko premiera. Co jeszcze trudniejsze dla premiera Starmera, który i tak już jest w bardzo trudnej pozycji, mówi się o nim jako takim dead man walking, czyli premierze, który jeszcze jest na swoim stanowisku, ale presja na niego wywierana przez najbliższych współpracowników, przez najważniejszych ministrów rządu jest ogromna na to, żeby odszedł. Nie chce tego zrobić, nie chciał też wyznaczyć daty, do której będzie rządził, żeby można było przeprowadzić ten proces wyboru nowego lidera w sposób uporządkowany. A dodatkowo dziś rano okazało się, że Angela Rayner, była wicepremier w jego rządzie, została oczyszczona. Według jej zdania i podatkowych, co otwiera jej drogę również do stanięcia w szranki z premierem Starmerem. No mamy jeszcze Eda Milibanda, ministra net zero i energii, który również może być potencjalnym kandydatem. No i jeszcze jest burmistrz Manchesteru Andy Burnham. No on, jego droga tutaj do wystartowania w tym wyścigu o przywództwo Partii Pracy i tym samym premierstwo Wielkiej Brytanii jest dłuższa, ponieważ on jeszcze musiałby wygrać wybory uzupełniające, po prostu jeden z deputowanych musiałby ustąpić mu miejsce, a wtedy jako deputowany w Izbie Gmin mógłby w takim konkursie wziąć udział, ale nawet jeżeli on nie zdąży, które mają zamiar to wyzwanie rzucić. I to jest też pokłosie tego, co powiedział premier Starmer na takim posiedzeniu gabinetu, na którym nie pozwolił w zasadzie swoim najważniejszym oponentom się wypowiedzieć i stwierdził, że jeżeli nie zbiorą odpowiedniej liczby popierających deputowanych do Izby Gmin z Partii Pracy, to on nie odejdzie, sam nie zrezygnuje i jego zachowanie wskazuje na to, że nie chce sam opuścić tego stanowiska. No i to po prostu spowoduje, że ta presja będzie rosła, a w końcu zostanie mu rzucona rękawica. No i w tym momencie może się okazać, że tego poparcia nie znajdzie.
20: No właśnie i można by rzec, że polityczne szczęście premiera trochę leży w dużej liczbie potencjalnych kandydatów na stanowisko premiera, czy też przywództwa w partii, no bo żeby się, jeżeli sam nie odejdzie, to wspomniał pan o 81 deputowanych, czyli 20%, prawda, stanu. Czyli gdyby różni kandydaci stanęli w szranki z premierem, to każdy z nich musiałby uzyskać 20%, czyli mieć za sobą
0: 81, tak.
20: Na razie...
0: Przy czym można popierać na tym etapie kilka osób. To nie jest tak, że tutaj ten zgłaszanie kandydatów nie wymaga tutaj jednego kandydata, tylko tak, poparcia, więc...
20: Ale w momencie głosowania ci, którzy jak gdyby nie uzyskają odpowiedniej liczby głosów, to ich głosy, jak rozumiem, przechodzą potem na kolejnych. Na razie tak. Mówi się, że około 70 kilku zgłosiło postulat, że potrzeba nowej osoby na stanowisku premiera, tylko że popierają różnych potencjalnych nowych kandydatów, tak? Także to nie jest 70 osób, które by stanęło za jedną osobą. Przypominając jeszcze kwestię Angeli Rayner, o której pan wspomniał, ona zrezygnowała ze stanowiska wicepremiera i wiceprzewodniczącej Partii Pracy we wrześniu zeszłego roku. Ujawniono, że zaniżyła podatek od czynności cywilnoprawnych. Tam chodziło, zdaje się, o wartość mieszkania. No, ponieważ to było dość faktycznie skomplikowane, ona twierdziła, że zwróciła się o poradę do przyjaciela i powinna była faktycznie zapłacić, który jest pośrednikiem i prawnikiem i faktycznie być może powinna była zapłacić wyższą stawkę podatku od nieruchomości. Kwestia dotyczyła 40 tysięcy funtów. No, potem chyba Komisja do Spraw Etyki stwierdziła, że postąpiła uczciwie, ale naruszyła kodeks ministerialny, także tego chyba dotyczyła kwestia związana z Angelą Rayner.
0: Tak, dokładnie tak. No ale po orzeczeniu HMRC, że sprawa została już załatwiona, no to ma ona otwartą ścieżkę do tego, żeby w ewentualnym konkursie na nowego lidera Partii Pracy wystartować. Problem jest taki w tej chwili dla Partii Pracy, że w ciągu 2 lat, mimo i tak niskiego na wejściu poparcia ogólnego, bo trzeba pamiętać, że ta duża większość, którą Starmer uzyskał w 2024 roku w Izbie Gmin, została zdobyta paradoksalnie przy jednym z najmniejszych poziomów poparcia wśród wyborców brytyjskich. To jest 30 parę %. To zupełnie nie był sukces na miarę Tony'ego Blaira, który nie dość, że uzyskał dużą większość w Izbie Gmin w 1997 roku, to jeszcze miał za sobą też bardzo duże poparcie społeczne. Tutaj tego nie było i ten kapitał już na początku niewielki Keir Starmer po prostu roztrwonił w ciągu tych 2 lat i nie może dziwić to, że liczba, pan redaktor wspomniał 70 kilku, mówi się nawet o prawie 100 już w tej chwili deputowanych, którzy są zdecydowani na to, żeby zmienić swojego lidera, a z kolei 112 podpisało list popierający Keira Starmera, no to pokazuje, że co najmniej tych 112 w ewentualnym starciu o przywództwo w partii może go poprzeć. Co jest z perspektywy Keira Starmera jeszcze bardziej trudne, to, że wszystkie 11 central związkowych afiliowanych przy Partii Pracy wzywa go do ustąpienia. I to, no to jest cała koalicja w zasadzie w tej chwili się tworzy osób znaczących, jeśli chodzi o stanowiska czy pozycje w hierarchii Partii Pracy, które po prostu namawiają premiera do tego, żeby odszedł. A jak sam nie odejdzie, no to po prostu będzie prawdopodobnie narzucone mu wyzwanie, które on mówi, że chce podjąć.
20: Także wczoraj pytanie było, czy Wes Streeting rzuci rękawice, który właśnie oczekiwano albo jeszcze wczoraj, albo dzisiaj rano. Tymczasem okazuje się, że tych rękawic, które mogą polecieć w kierunku premiera, jest dużo więcej. Właśnie Angela Rayner dzisiaj, dosłownie kilka minut temu, już powiedziała, że no właśnie, że czas na zmiany. I tym bardziej chyba to wystąpienie ceremonialne, bądź wystąpienie króla w Izbie Lordów, w którym to król Karol odczytał plany rządu na najbliższy rok. No, niektórym może wydawać się zabawne, tak? Chociaż trzeba przyznać, że to zawsze robi wrażenie, no bo to odbywa się z wielką pompą, przyjeżdża korona, przyjeżdżają różne miecze, mieczyki, symbole władzy, król z królową w pięknych królewskich szatach z długimi trenami, ogonami, czy co tam jeszcze. Potem trzeba oczywiście ich tak usadzić, żeby te ogony trochę jak syrenie nie przeszkadzały. No, fantastyczne widowisko, po czym takim beznamiętnym głosem czyta z książeczki podanej mu przez odpowiedniego urzędnika dworu królewskiego, który oczywiście musi przyklęknąć na kolanko Fantastyczne. Ale wrócimy może do tego wystąpienia, przemówienia w Izbie Lordów i też o tym, co czeka nas, no bo przecież to ma także wpływ na nasz świat, nasze bezpieczeństwo, nasze relacje. Gościem jest pan dr Krzysztof Winkler, Grupa Brytania na Uniwersytecie Warszawskim, ekspert Warsaw Enterprise Institute. Informacje TOK FM już za 2 minuty o 9:20. Po informacjach wracamy do programu Off Czarek.

0: Autopromocja.
1: Jakie mam okropnie opadające powieki. Od dziecka nienawidzę swoich odstających uszu. Czy zabieg medycyny estetycznej, który poprawi mój wygląd, może być refundowany przez NFZ? Czasem tak, czasem nie. Od czego to zależy? Rozmawiam o tym w kolejnym programie z cyklu Prawo bez recepty. Dzisiaj po 10:40. Do usłyszenia. Ewa Podolska.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 9.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Setki dronów i dziesiątki rakiet wystrzelonych przez Rosję na Ukrainę ostatniej nocy nie przybliżają pokoju. Celem ataków Moskwy była wyłącznie infrastruktura cywilna, oświadczył Wołodymyr Zełenski. Prezydent poinformował, że w Kijowie cały czas trwa akcja ratunkowa. Po tym jak jeden z dronów trafił w 8-piętrowy blok, 3 osoby zginęły, kilkanaście zostało rannych. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział, że w ciągu najbliższych dni podpisze rozporządzenie zmieniające wzory aktu małżeństwa w sprawie par jednopłciowych. W rozmowie z Polsat News zaznaczył jednak, że transkrypcja nie jest równoznaczna z tym, że małżeństwa zawarte za granicą będą miały wszystkie prawa. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że podpisał projekt rozporządzenia zmieniającego wzory aktu małżeństwa w sprawie par jednopłciowych i oświadczył, że teraz czas na ministra spraw wewnętrznych i administracji. 7 województw w północnej i centralnej Polsce z ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Alerty będą obowiązywać od 13 do 19. A dotyczą Pomorza, Kujawy, większości powiatów Warmii i Mazur oraz Wielkopolski, częściowo także Mazowsza, Pomorza Zachodniego i województwa łódzkiego. Burzą będą towarzyszyć ulewy i silny wiatr, a miejscami grad. Krakowskie Muzeum Sztuki Współczesnej znowu straciło dyrektora w atmosferze skandalu. Półtora roku po odwołaniu Maszy Potockiej prezydent Krakowa odwołał Adama Budaka z funkcji dyrektora MOCAK-u, między innymi po masowych skargach pracowników. W reakcji na to artyści, których prace były ostatnio w MOCAK-u prezentowane, oświadczyli, że ze współpracy z muzeum rezygnują. Prezydent Aleksander Miszalski tak tłumaczy swoją decyzję.
6: Pan dyrektor uwiódł wszystkich świetną wizją tego, co się w MOCAK-u będzie działo i to przekonało o tym, że został wybrany jako najlepsza kandydatura. Natomiast nigdy nie może być tak, że cel uświęca środki i że jakaś wizja artystyczna powoduje, że sposób zarządzania ludźmi jest niedopuszczalny.
5: Na razie nie wiadomo jeszcze, czy i kiedy miasto ogłosi konkurs na nowego dyrektora.

0: Przenosimy się do, oczywiście mentalnie, do Zjednoczonego Królestwa, a gościem jest pan dr Krzysztof Winkler, Grupa Brytania na Uniwersytecie Warszawskim, ekspert Warsaw Enterprise Institute. Wczorajsze wystąpienie w Izbie Lordów króla Karola. No właśnie, tradycja, symbol ciągłości i stabilności, a jednak w tle polityczne zawirowania i przepiękna oprawa tego tradycyjnego wystąpienia, czyli planów, odczytania planów rządu na nadchodzący rok, jednocześnie pamiętając o tym, że te plany mogą się dezaktualizować no, w ciągu dosłownie dni lub tygodni.
1: Dokładnie tak. To świadczy o tym, że monarchia brytyjska odgrywa rolę stabilizującą brytyjski system polityczny, to znaczy rządy mogą się zmieniać, premierzy przychodzą i odchodzą, natomiast państwo brytyjskie ma trwać. I to jest właśnie tą rolę, którą monarcha tym King's Speech pokazał. Problem jest taki, że jak donoszą brytyjskie media, zainteresowanie samym wystąpieniem, które zwykle jest ogromne i sala Izby Lordów jest wypełniona po brzegi, było no, niskie jak na tej rangi wydarzenie, co oczywiście nie dziwi, biorąc pod uwagę to, że już w tym momencie pozycja premiera Starmera jako osoby, która kieruje brytyjskim rządem i kieruje Partią Pracy, jest wyjątkowo słaba. No i możemy się w najbliższych dniach po prostu spodziewać rzucenia mu wyzwania przez konkurentów z tejże partii, bo politycy Partii Pracy i zaplecze związkowe uznało, że ta osoba nie jest już w stanie ani realizować programu Partii Pracy, ani w przyszłych wyborach, kiedykolwiek by one się do 2009 roku nie odbyły, nie jest w stanie poprowadzić Partii Pracy do zwycięstwa albo przynajmniej do zachowania znacznego wpływu na brytyjską politykę, bo wyniki z kolei wyborów lokalnych pokazują, że pojawiły się co najmniej dwie nowe partie, które mają potencjał do tego, żeby poszerzać swój stan posiadania. To jest Reform UK, czyli największy zwycięzca wyborów lokalnych, ale też Partia Zielonych, która tak. też uzyskała bardzo dobry wynik. I to jest nacisk z jednej strony na Partię Pracy, która straciła deputowanych czy swoich reprezentantów i w władzach dewolucyjnych w Walii i Szkocji, i w władzach lokalnych w Anglii, na rzecz i Reform UK, i Partii Zielonych, no ale jest to też problem Partii Konserwatywnej, która z kolei mniej, ale jednak straciła na rzecz Reform UK i z kolei liberalnych demokratów, jeśli chodzi o południowo-wschodnią Anglię. Więc tutaj obie te dotychczas największe partie w systemie politycznym brytyjskim są poddawane presji. Oczywiście uznano, że wynik torysów nie jest najgorszy i to wzmacnia niejako premier Bidenok, ale ponieważ Keir Starmer już od dłuższego czasu na złe notowania, cały czas ściga go afera z Mendelsonem, cały czas ścigają go te zwroty, które dokonywał w ciągu tych dwóch lat, wycofywanie się z pewnych działań, brak takiej spójnej wizji, co też zarzucają mu jego konkurenci, no powoduje, że ten wynik, który z 7 maja, który potwierdził niejako przewidywania sondażowe, no stał się tym zapalnikiem tego procesu. No wymiany lidera pewnie Partii Pracy, bo tak to należy w tej chwili odbierać. Zresztą w bardzo podobnym mechanizmie, bo nie te same wydarzenia, bardzo podobny mechanizm, który doprowadził do utraty stanowiska premiera przez Borisa Johnsona.
0: Tak, to jest też ciekawe w kontekście jak gdyby czasów, sytuacji międzynarodowej, w której się znajdujemy, co zresztą także znalazło miejsce w tej wczorajszej mowie króla, tak, że oprócz listy planów rządu na zmiany, no, było też podkreślenie tego, że jednak znajdujemy się w czasach trudnych, w czasach zagrożenia, w czasach niepewności. I rozumiem, że w takich czasach szczególnie potrzeba jednak jedności, a nie właśnie niestabilności politycznej, nie tylko wewnątrz Partii Pracy, ale na scenie politycznej.
1: Dokładnie tak. Brytyjczycy wyjątkowo źle, można powiedzieć, trafili z kryzysem swojej sceny politycznej, jeśli chodzi o system międzynarodowy, no bo mamy w tym momencie tworzenie się w zasadzie nowego ładu światowego. Mamy też

0: powrót polityki siły, co widać w zachowaniu czy Rosji, czy Chin, ale też Stanów Zjednoczonych, ale też Indii, też Pakistanu i różnych innych mocarstw regionalnych, takich jak Turcja czy Izrael. I to powoduje, że no, Brytyjczycy w tym momencie są w bardzo trudnej sytuacji. Zresztą sam premier Starmer i jego zwolennicy argumentowali na spotkaniu właśnie tym w pokoju herbacianym, że wymiana premiera akurat teraz, w tej sytuacji międzynarodowej, spowoduje zachwianie zaufania do Wielkiej Brytanii, no i przede wszystkim wywoła chaos w momencie, kiedy powinna być właśnie pokazana jedność i zdecydowany kierunek. No problem w tym, że Keir Starmer w ciągu tych dwóch lat, kiedy, ponad dwóch lat, kiedy jest premierem, no tego kierunku w zasadzie nie wytyczył. No to jest ten problem i biorąc pod uwagę przyszłość deputowanych Partii Pracy w Izbie Gmin, to nie ma się im co dziwić, że stwierdzili, że no, trzeba spróbować kogoś nowego, kogoś, kto być może taką wizję przedstawi i będzie potrafił większość jednak klubu parlamentarnego i całej Partii Pracy zjednoczyć.
1: Przeglądałem się wczoraj też oczekiwaniu na przybycie pary królewskiej i pośród oczekujących także nowa arcybiskup Canterbury, Sarah Mullally. I miałem wrażenie, że taka była lekko samotna i opuszczona. Tam wszyscy sobie w podgrupkach gaworzyli, a ona tak biedna siedziała i się rozglądała. I nie wiem, czy mi się zdawało, albo żuła gumę, albo coś tam jeszcze dojadała.
0: Całkiem możliwe. Problem w ogóle High Church, jak to się kiedyś mówiło, czy Kościoła Anglikańskiego, jest taki, że on gwałtownie traci wiernych. Gwałtownie traci wpływy też w brytyjskim społeczeństwie. I tu znowu zagrożenia są wielorakie. Raz, że postępuje sekularyzacja brytyjskiego społeczeństwa. Dwa, że rośnie liczba wyznawców islamu. Trzy, że rośnie liczba katolików na Wyspach Brytyjskich. I na tych trzech kierunkach można powiedzieć, że wierni Kościoła Anglikańskiego odpływają, więc staje się to trochę taki relikt przeszłości. Instytucja, która odegrała swoją rolę w wieku XVI, XVII, XVIII czy XIX, natomiast no, w XX wieku, zwłaszcza w drugiej jego połowie, no, traci na znaczeniu i z tego punktu widzenia i jeszcze kryzysu rządowego, który mamy w tej chwili do czynienia, to wcale nie jest zaskakujące, że tutaj zwierzchniczka Kościoła Anglikańskiego po prostu była samotna i gdzieś z boku, no bo no, są z punktu widzenia polityków brytyjskich znacznie ważniejsze tematy w tym momencie niż kontakty z Kościołem Anglikańskim.
1: Czyli można by rzec, że to miejsce, kierunek, pozycja Zjednoczonego Królestwa się dramatycznie zmienia za naszego życia, tak? Że ta, tak jak nazywamy, Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo, Anglia, no bo rozumiem, że trochę zamiennie używamy terminów, które trochę co innego oznaczają, no ale mniej więcej wiemy, że chodzi o wyspy, że to jest jakiś przełomowy moment.
0: Myślę, że tak. Myślę, że to jest kwestia też wyboru drogi, przy którą Wielka Brytania stoi. Szczęście w tym całym zamieszaniu jest takie, że Szkocka Partia Narodowa nie uzyskała samodzielnej większości w Holyrood, czyli w parlamencie szkockim, bo to groziło wznowieniem dyskusji, jeśli chodzi o ponowne referendum niepodległościowe w Szkocji, więc tutaj politycy akurat w Londynie, w Westminsterze powinni się z tego cieszyć i to wszystkich opcji, niezależnie od tego, jak patrzą na tą sprawę. Natomiast no, niewątpliwie stoją przed wyborem drogi, czy kontynuować tą drogę, którą wyznaczył, powiedzmy, Tony Blair w końcu lat 90. na przełomie w zasadzie wieku XX i XXI, czy być może częściowo wrócić do rozwiązań, które istniały przed Tonym Blairem. Tutaj propozycji jest bardzo dużo. Partia Pracy czy Partia Zielonych, jeżeli mówimy o przyszłości, raczej skłania się do kontynuacji tej drogi. Z kolei Partia Konserwatywna, ale już na pewno Partia Reform UK raczej do odrzucenia dziedzictwa Tony'ego Blaira, przywróceniu pewnych tradycyjnych rozwiązań. Tutaj różnica jest, jeśli chodzi o politykę migracyjną, i to jest bardzo ciekawy obszar, dlatego że Shabana Mahmood, czyli obecna minister spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii, chce zaostrzenia warunków i pozostawania azylantów czy migrantów na terenie Wielkiej Brytanii i zwiększenia liczby deportacji, i jest to minister Partii Pracy, ale raczej kojarzona ze skrzydłem właśnie prawicowym tej partii, z Wesem Streetingiem. Natomiast Angela Rayner, Ed Miliband czy Keir Starmer już w tym momencie, no kierowany niejako w tą stronę przez tą lewicę Partii Pracy, no chciałby utrzymania do tych, chciałby, żeby być może, żeby to było ten kierunek, który do tej pory obowiązywał, został utrzymany, chociaż w mowie tronowej właśnie mieliśmy propozycję ustawy zacieśniającej te przepisy, więc być może tutaj premier no, próbuje zaspokoić jedno, jak i drugie skrzydło swojej partii i też walczy po prostu o życie. No, nie ma się tutaj co dziwić, jego polityczne życie jest w tym momencie na ostrzu noża, można tak powiedzieć. Natomiast no, gdyby faktycznie ten kierunek został podjęty, no to z punktu widzenia czy konserwatystów, czy zwłaszcza Reform UK, dalsze zacieśnianie polityki migracyjnej, no byłoby już otwarte, no bo zawsze mogliby powiedzieć, no skoro Labour tak zaczęło, no my nie będziemy się wycofywać, my pójdziemy jeszcze dalej. Zwłaszcza, że duża część brytyjskiego społeczeństwa uważa właśnie migrację, stan gospodarki, ceny energii za bardzo ważne tematy i tutaj te partie faktycznie między sobą się różnią.
1: Zapytany dosłownie kilka minut temu naczelny sekretarz skarbu James Murray powiedział, że to nie jest dobry pomysł, że to nie jest moment, w którym Partia Pracy powinna się bawić w takie rzeczy, że ci, którzy dzisiaj właśnie mówią o zmianie premiera wewnątrz partii, powinni jednak zakończyć swoje pomysły i po prostu zaczerpnąć, wziąć głęboki oddech i się trochę uspokoić, bo obywatele nam tego nigdy nie wybaczą.
0: No to jest właśnie kontynuacja linii ze spotkania tego poniedziałkowego, że właśnie zwolennicy i sam premier Starmer i jego zwolennicy ostrzegają po prostu deputowanych Partii Pracy do Izby Gmin, że no teraz podjęcie tego konkursu na nowego lidera, na nowego premiera, to nie jest dobry moment, biorąc pod uwagę i trudną sytuację gospodarczą i społeczną Wielkiej Brytanii, wewnętrzną, no jak i wszystkie te zawirowania zewnętrzne, te przemeblowania na światowym porządku.
1: Zobaczymy, co będzie. Z pewnością Zjednoczone Królestwo będzie powracało w naszych rozmowach. Pan dr Krzysztof Winkler, Grupa Brytania na Uniwersytecie Warszawskim i ekspert Warsaw Enterprise Institute był gościem. Dziękuję.
0: Dziękuję uprzejmie.
1: Informacje TOK FM o 9.40 już za minut kilka, a po nich magazyn EKG i Rafał Hirsch. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Gotowy jest do zajęć.
2: Tak, jestem gotowy i zwarty i mam nowe informacje o tym, jak się gospodarka polska rozwija, bo GUS przed chwilą, dosłownie przed chwilą podał dane. PKB w pierwszym kwartale urosło 3,4.
1: Poczułeś to w swoim portfelu?
2: W portfelu. Właściwie to jest bardzo szerokie pytanie teraz i wiesz, można by to rozbudowywać w różne strony. Umówmy się, że trochę tak, natomiast kluczowe jest to, że to jest spowolnienie, wiesz, bo kwartał wcześniej rośliśmy o ponad 4%, a teraz tylko o 3,4%, więc jest gorzej, a nie lepiej, chociaż wzrost to ciągle wzrost, więc jest dobrze, ale było lepiej, a teraz jest gorzej.
1: Lepiej już było.
2: I co z tego wynika, tak, i co dalej, o tym będzie za chwilę w EKG.
1: To ja z radością i wielkim zainteresowaniem nastawiam uszu. Informacje o 9.40, po nich magazyn EKG i Rafał Hirsch.
3: Autopromocja.
2: Safe wygląda tak, że cały ten fundusz będzie funkcjonował trochę jak karta kredytowa. Cotygodniowe podsumowanie roku. Zapraszam do odsłuchania najnowszego odcinka w aplikacji TOK FM.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywaki w super niskich cenach.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze. I ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się z bliska na Gazeta.pl.
15: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
16: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
15: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
16: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
15: Czyli?
16: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
18: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w radiu TOK FM.
19: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
20: Reklama.
19: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: 9.40, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Dwie godziny, czyli o godzinę dłużej niż planowano, trwało spotkanie przywódcy Chin i amerykańskiego prezydenta w Pekinie. To były pierwsze rozmowy przywódców obu krajów od 9 lat. Xi Jinping powiedział podczas spotkania, że kwestia Tajwanu jest najważniejszą sprawą w relacjach obu krajów i może doprowadzić do konfliktu między nimi. Wcześniej chiński przywódca podkreślał, jak bardzo duże znaczenie dla świata mają relacje Waszyngtonu z Pekinem.
22: Powinniśmy być partnerami, a nie rywalami. I pomagać sobie nawzajem w osiąganiu sukcesów i wspólnego dobrobytu, wytyczając w ten sposób nową ścieżkę dla supermocarstw.
21: Donald Trump nazwał się wielkim przywódcą i zapowiedział, że oba kraje będą miały fantastyczną przyszłość. Wyższy Sąd Antykorupcyjny Ukrainy ogłosił środek zapobiegawczy dla podejrzewanego o korupcję byłego szefa kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Andrija Jermaka. Zostanie on aresztowany, o ile nie wpłaci kaucji w wysokości 140 milionów hrywien, czyli ponad 13 milionów złotych. Śledczy podejrzewają, że Jermaka o udział, podejrzewają go o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i legalizację 460 milionów hrywien przy budowie luksusowego osiedla pod Kijowem. W afery zaangażowani są także były wicepremier Oleksij Czernyszow oraz biznesmen, dawny partner biznesowy Załańskiego, Tymur Mindicz. Iga Świątek dziś wieczorem zagrał finał turnieju WTA 1000 w Rzymie. Nasza tenisistka cały czas podkreśla, że lepsza gra to efekt dobrej współpracy z nowym trenerem.
23: Na tych ostatnich meczach grało mi się tak dobrze, że właściwie wszystko zrealizowałam, czego Francis oczekiwał i technicznie, i taktycznie, więc cieszę się właśnie, że mam więcej automatyzmów, bo trochę przez ostatnie miesiące mam wrażenie, że za dużo też myślałam na korcie i się zastanawiałam i nie byłam jakby pewna tych swoich decyzji, więc teraz czuję się inaczej i po prostu chcę wykorzystać ten czas.
21: Świątek w półfinale zagra dziś z Ukrainką Aliną Świtoliną, która wczoraj pokonała Jelenę Rybakinę z Kazachstanu. Początek meczu o 20.30. Tak jak mówimy, od rana są ostrzeżenia przed burzami w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim, a także części zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Burzom będzie towarzyszyć silny wiatr, miejscami grad. W całym kraju możliwy także przelotny deszcz. Na termometrach od 12 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 15 w Wielkopolsce, 16 na Podlasiu, 17 na Śląsku i Mazowszu, do 20 na Podkarpaciu.
18: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
19: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
0: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego, Mennica Apart.pl.
1: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
2: Jest 9.43, w TOK FM czas na pierwszą dzisiaj odsłonę magazynu EKG. Rafał Hirsch, witam bardzo serdecznie. Mamy nowe dane z Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące naszego wzrostu gospodarczego. Otóż w pierwszym kwartale tego roku tempo tego wzrostu to 3,4%, a w ujęciu kwartał do kwartału 0,5%. I to są dane gorsze niż 3 miesiące wcześniej i gorsze od oczekiwań tak zwanych ekonomistów. W studiu gość pan Ignacy Morawski, ekonomista i zastępca redaktora naczelnego Pulsu Biznesu. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
2: Spowolnienie gospodarcze nam się zaczęło?
20: Nie sądzę, żeby to było coś poważniejszego.
2: Bo generalnie przypomnę, kwartał wcześniej był tempo wzrostu 4,1. Ponad
20: 4,1. Te dane o PKB mają tendencję do pewnego wahania. Jak sobie uśrednimy czwarty kwartał zeszłego roku, pierwszy kwartał tego roku, no to rok do roku mamy wzrost gospodarczy gdzieś 3,7, między 3,7 a 3,8. I to jest dokładnie tyle, ile średnio w ostatnich 25 latach. Więc można powiedzieć, że wszystko jest takie przeciętne. No nie tak, jest ani super, ani nie jest źle.
2: Ale możemy tak mówić dzięki temu, co było pod koniec ubiegłego roku, bo początek tego już jest
20: poniżej. Początek tego jest troszkę gorszy, tak, bo ta średnia długookresowa to jest gdzieś 3,6, zależy jaki okres weźmiemy, tak, ale to naprawdę nie jest daleko, te 1,2% to nie jest daleko. Wydaje mi się, że główny powód, dlaczego ten wzrost w pierwszym kwartale był słabszy niż w czwartym kwartale zeszłego roku, to jest pogoda. To jest ta zima dość ostra, która wstrzymała aktywność w budownictwie, częściowo w przemyśle, trochę wstrzymała transport. To może być jedna przyczyna. Druga przyczyna może być taka, że kolejny rok z rzędu, to już któryś raz mówimy, inwestycje ruszają trochę wolniej niż powszechnie sobie wyobrażano, że mogą ruszyć. Wprawdzie pieniądze europejskie już są, już płyną, odblokowano Krajowy Plan Odbudowy i tak dalej. Ale z kolei jest wiele procedur, które blokują odpalenie, można powiedzieć, inwestycji. My ostatnio mieliśmy taki artykuł o tym, ile sporów ląduje teraz w sądach, sporów o rozstrzygnięcie przetargów i tak dalej. No to po prostu trwa.
2: A może to jest tak, że te pieniądze unijne jako procent całej polskiej gospodarki wcale nie są takie duże. Pamiętam, prezes Glapiński, szef NBP, kiedyś w ten sposób argumentował, że tak naprawdę, okej, oczywiście, no fajnie, że te pieniądze płyną, ale tak naprawdę w skali całej gospodarki polskiej to nie jest aż tak dużo. Ale są też inwestycje
20: To prawda, ale pamiętajmy, że te fundusze unijne odpowiadają za ponad połowę inwestycji publicznych.
2: Mhm. Czyli może inwestycje publiczne tak są, ale patrzę. Prywatnych nie ma.
20: A inwestycje publiczne stanowią dużą część inwestycji w Polsce, dużo większą niż w innych krajach. Też dlatego, że inwestycji prywatnych nie ma aż tak dużo jak w innych krajach. Więc mi się wydaje, że te fundusze unijne są istotne, ale one mają jeszcze jedno znaczenie. Bo to nie chodzi tylko o to, jak mocno one powiększają naszą gospodarkę, ale że trochę nas uniezależniają od różnych wstrząsów zewnętrznych. Na przykład jak sobie spojrzymy na ostatnie 2 miesiące i okres wojny w Iranie, to nastroje w innych krajach europejskich, a szczególnie w Niemczech, pogorszyły się znacznie bardziej niż w Polsce. I to zarówno nastroje firm, jak i ludności, a także nastroje inwestorów. Dlaczego? Dlatego, bo my mamy ten element stabilizujący koniunkturę właśnie w postaci zwiększonego napływu funduszy europejskich. Więc trochę jesteśmy traktowani jako taki kraj, do pewnego stopnia, nie zupełnie, ale do pewnego stopnia chroniony przed tymi globalnymi zawirowaniami.
2: Chociaż są granice tej ochrony, skoro tempo wzrostu nam jednak w tym momencie...
20: Tak, są granice. Choć moim zdaniem to nie jest jeszcze efekt wojny w Iranie, ten pierwszy kwartał, bo wręcz przeciwnie, wojna mogła podnieść konsumpcję, bo ludzie kupowali na zapas. I firmy kupowały na zapas.
2: W sensie tankowali na zapas.
20: Ludzie tankowali na zapas paliwo, firmy kupowały towar na zapas, szczególnie w tych obszarach, które podlegają zaburzeniom dostaw, czyli na przykład różnego rodzaju, nie tylko surowce energetyczne, ale też materiały ropopochodne, plastik, opakowania, aluminium, trochę nawozy. Stal, nawozy. Było kupowanie paniczne na zapas i to, wydaje mi się, podbijało PKB w pierwszym kwartale. Więc gdyby nie wojna w Iranie, mogłoby być gorzej.
2: Czyli to jest początek złych czasów. Czyli to nie jest jednorazowa wpadka, tylko kolejne kwartały będą jeszcze gorsze? Przez ten Iran?
20: No, wydaje się, że ten wzrost na pewno będzie niższy w tym roku, niż byłby, gdyby nie ta wojna. Przed tymi danymi średnia prognoz na ten rok, jeżeli chodzi o wzrost, średnio w całym roku, to było 3,5%. Te dane z pierwszego kwartału są trochę gorsze od oczekiwań, więc wydaje mi się, że te prognozy na ten rok mogą być trochę redukowane. Ale spójrzmy na jedną ciekawą rzecz. Jaki mamy miesiąc? Maj. Tak. Prawda? Maj. Prognozy, czy średnia prognoz, bo mówimy o średniej prognoz ekonomistów z banków, pomyliły się o 2,3 punktu procentowego, jeżeli chodzi o dane wstecz. Dwa miesiące wstecz.
2: Kwartał, tak.
20: To co dopiero mówić o prognozach w przód? Przecież my już mamy dane cząstkowe o gospodarce za pierwszy kwartał. O produkcji przemysłowej, sprzedaży. Przepraszam, za pierwszy. Chodzi o to, że
2: za
20: mamy...
2: pierwszy to mamy
20: No mamy dane. Całe, ale mieliśmy dane cząstkowe, a mimo wszystko prognozy się pomyliły co do PKB. No więc co dopiero mówić o przyszłych kwartałach, kiedy nic nie wiemy. Pamiętajmy, że gospodarka jest nie tylko nieprzewidywalna, patrząc w przód, ale też nie do końca wiadomo wstecz, co się wydarzyło, bo nie dosyć, że prognozy się mylą, to jeszcze te dane będą rewidowane, więc...
2: Będą rewidowane, bo będzie coraz więcej i coraz bardziej szczegółowych danych.
20: Tak, mój wniosek jest taki, taka porada, żeby nie przywiązywać jakiejś wielkiej wagi do tego, czy coś się wahnęło 0,2 punktu procentowego w jedną czy drugą stronę. Ważne, jaka jest tendencja.
2: Bagatelizujemy.
20: No tak, szukamy równowagi, no, między docenieniem danych, no bo to jest jakiś twardy obraz, a przecenieniem ich, tak, czyli przywiązywaniem nadmiernej wagi.
2: Tutaj zanim rozpoczęliśmy magazyn EKG, kilka minut wcześniej w studiu prowadzący Cezary Łasiczka zapytał mnie, czy poczułem w swoim portfelu wzrost gospodarczy w pierwszym kwartale, i powiem szczerze, że trochę mnie tym zaskoczył i sam za bardzo nie wiedziałem, co mu powiedzieć. Ale rzeczywiście ludzie mogą w ten sposób podchodzić, prawda? Co z tego, że tam jest jakieś 3,4, jak to w ogóle ma znaczenie? Kluczowe jest to, co mamy w portfelu. Tak? Jest, w ogóle czujemy ten wzrost gospodarczy jakoś?
20: Jest to na pewno abstrakcyjne zjawisko i ja jako osoba, która i analizuje gospodarkę i pisze, widzę, że ludzie średnio się w ogóle interesują abstrakcyjnymi zjawiskami. No bo co to jest PKB? Nikt nie czuje PKB, nikt nie je PKB. Więc to jest moim zdaniem dobre pytanie. Gdzie widzimy PKB, że PKB rośnie? Tak przeciętny człowiek gdzie widzi, nie?
2: No.
20: Pewnie to zależy od doświadczeń, ale na pewno część osób doświadczyła podwyżek wynagrodzeń. Jakaś część. To jest jedna rzecz.
2: Moim zdaniem, tak. Płaca minimalna trochę urosła.
20: Przeciętne wynagrodzenie w całej gospodarce rośnie jakieś 6%.
2: O, wiem, mieliśmy waloryzację emerytur od 1 marca. Jak co roku.
20: No jak co roku. Ale jeżeli przeciętne wynagrodzenie rośnie 6%, to ja podejrzewam, że jest tak, że nie wiem, jedna piąta pracowników może czy jedna trzecia pracowników dostała podwyżkę wynagrodzenia o 18%, a reszta nic, tak?
2: Tak.
20: Średnio, no więc większość ludzi nie dostała podwyżki.
2: Ale ktoś tam
20: jednak dostał. Więc jak się mówi, płace średnio rosną, to większość ludzi tego nie widzi. Zawsze tak jest. Ale mi się wydaje, że w inwestycjach może bardziej to widać.
2: To więcej jednak... z tymi płacami to jest tak, że jakieś w firmie 100 osób, które różnie zarabiają, to jak się zwolni tych najmniej zarabiających, to średnie wynagrodzenie w tej firmie urośnie, pomimo tego, że nikt nie dostał podwyżki.
20: Tak.
2: Bo tych najmniej zarabiających się wywali.
20: Tak.
2: Więc są jeszcze takie zakamarki.
20: No są różne, tak, to prawda. Więc, więc to pytanie o to, jak ktoś odczuł wzrost PKB, jest moim zdaniem bardzo słuszne. Próba powiązania tych abstrakcyjnych danych z bezpośrednim doświadczeniem. Więc dla części ludzi tym bezpośrednim doświadczeniem może być podwyżka wynagrodzenia. Innym doświadczeniem może być obserwacja tego, ile inwestycji w Polsce mimo wszystko się toczy.
2: Mhm. Bo PKB nie polega na wynagrodzeniach, prawda? To nie jest...
20: Znaczy, PKB, no różnie można patrzeć, bo PKB to jest to, jaki jest popyt, ale to jest też w uproszczeniu płace plus zyski. PKB to jest wynagrodzenie pracy, czyli płace plus wynagrodzenie kapitału, czyli zyski. Więc te płace wchodzą w PKB, ale...
2: Czyli jeśli ludzie się nie bogacą, to właściciele firm się bogacą wtedy.
20: Nie ma no jeżeli wyjścia, rośnie PKB, tak? A ludzie się nie bogacą, to bogacą się właściciele firm. Tak.
2: Mówiąc w skrócie.
20: Tak. Natomiast jest trochę inwestycji, nie wiem, no, my jesteśmy w Warszawie, ja czekam, aż skończą inwestycje trasy właśnie, remont trasy łazienkowskiej, która już od kilku lat jest zablokowana. To się toczy i się kończy, więc tam widać PKB. Wydaje mi się, że każdy, kto porusza się po kraju, widzi, że stopniowo infrastruktura jest coraz lepsza, solidniejsza. Inny taki namacalny objaw wzrostu PKB, to jest moim zdaniem ciekawe i to jest coś, czym ludzie się już bardziej interesują niż abstrakcyjnymi danymi ekonomicznymi, to jest zmiana we wskaźnikach poparcia dla rządu. W zeszłym roku wydawało się po przegranych wyborach prezydenckich, że koalicja rządząca jest skazana już na wegetację, a jakoś udało im się odzyskać wigor i w niektórych badaniach te wskaźniki im rosną. Tak? To moim zdaniem jest efekt tego, że ludzie czują, że w kraju mimo wszystko jest trochę lepiej.
2: Albo przynajmniej nie jest gorzej.
20: Albo przynajmniej nie jest gorzej tak jak w innych krajach. Bo tak jak powiedziałem, jak sobie spojrzymy na wskaźniki nastrojów, to w Polsce one pogorszyły się znacznie mniej niż na przykład w Niemczech. Mhm. I jak sobie spojrzymy na przykład na wskaźniki poparcia dla partii politycznych, to w ciągu ostatnich 2 miesięcy, kiedy inflacja przyspieszyła w Niemczech, to poparcie dla koalicji rządowej znacznie spadło. A w Polsce nie. Więc są moim zdaniem takie namacalne, widoczne
2: może aspekty. Niemcy się może bardziej deficytem przejmują i długiem, bo my się w ogóle nie
20: może
2: przejmujemy.
20: Tak być,
2: my mamy koło 7% tak. PKB. A teraz jak PKB rośnie wolniej, to ten nasz deficyt będzie jeszcze większym problemem, tak? Tak właściwie troszeczkę.
20: Ale rośnie inflacja, więc dla finansów państwa lepiej, no bo jak rosną ceny, rosną dochody z VAT-u.
2: Właśnie chciałem powiedzieć, że może trochę się sypie ten plan ministra finansów, żeby uciekać przed nadmiernym deficytem i długiem do przodu poprzez szybszy wzrost gospodarczy, bo on to ciągle powtarza, prawda, od paru lat już, że tak. Nie tniemy wydatków, nie podnosimy podatków, uciekamy do przodu przez szybszy wzrost gospodarczy, a tu nam wzrost gospodarczy zahamował właśnie.
20: Tak, ja myślę, że nie ma chyba planu, żeby jakoś istotnie ten deficyt ograniczać. Jest plan, żeby trzymać go na maksymalnym poziomie akceptowalnym przez rynki finansowe.
2: No i Rada Fiskalna grzmi w związku z tym.
20: Rada Fiskalna grzmi, tak, że to jest złe podejście. No, ale druga strona medalu jest taka, że my wciąż rośniemy, no a te kraje zachodnie niespecjalnie.
2: No tak, tylko czy to jest, czy tym powinniśmy się zadowalać porównywaniem do krajów zachodnich? No bo tak właściwie to tak jest.
20: Nie, no to inne porównanie. Kraje naszego regionu. Możemy się na nich porównać, bo są podobne do nas.
2: A, już wiem. Ostatnie dane. Zmierzamy w stronę Rumunii.
20: Tak,
2: teraz.
20: Rumunii, trochę Węgier i innych krajów.
2: W Rumunii, nie wszyscy wiedzą, w Rumunii jest spadek PKB. Tak.
20: I to prawie o 2%. I jak sobie spojrzymy na nastroje ludności...
2: To było cudowne dziecko gospodarcze jeszcze parę lat temu.
20: Rumunia była uznawana za taki kraj, który idzie 6-7 kroków za nami. 6-7 lat za nami. Podobne ma wskaźniki, tylko kilka lat do tyłu. I radzili sobie bardzo dobrze, rośli, przyciągali inwestycje. No, ale oni mieli duży deficyt fiskalny i duży deficyt w handlu zagranicznym. I w końcu musieli zacisnąć pasa, bo im Komisja Europejska powiedziała, albo otniecie deficyt, albo nie dostaniecie pieniędzy z Unii Europejskiej. No więc zaciskają pasa, podnoszą podatki, zamrażają emerytury, zamrażają wydatki. No i spada PKB i tam nastroje są dużo gorsze niż w Polsce.
2: Czyli u nas my mamy wzrost gospodarczy, całkiem wolniejszy, ale całkiem niezły jednak, bo ponad 3%, bo nie zaciskamy pasa i przez to, że nie zaciskamy pasa, to rząd ma dobre notowania, o czym pan wspomniał.
20: Tak, ja sądzę, że tak to działa. Mhm.
2: I dzięki temu wszystko się jakoś tam kręci, tak?
20: Tak, myślę, że dzięki temu wszystko się kręci. Gdybyśmy teraz zaczęli mocno ciąć deficyt, to ten wzrost byłby niższy na pewno. Więc oczywiście wszyscy sobie zadają, znaczy wszyscy.
2: Znaczy, nie wszyscy chcieliby mniejszego deficytu, ale gdyby naprawdę zacząć to robić, to wszyscy byliby niezadowoleni.
20: Wiele osób zadaje sobie pytanie, ile my jeszcze jesteśmy w stanie rosnąć, trzymając tak duży deficyt? Gdzie jest ściana? Kiedy w końcu inwestorzy powiedzą, już nie chcemy waszych obligacji? No ale była ostatnio decyzja agencji ratingowej, S&P.
2: Tak.
20: Największej agencji ratingowej na świecie. I niektórzy przypuszczali, że może nam pokażą żółtą kartkę, że mamy za duży deficyt, obniżają nam perspektywę ratingu, ale oni powiedzieli nie. Sytuacja sytuacja jest w miarę stabilna, trzymamy rating bez zmian, perspektywa bez zmian. To prawda, że deficyt jest wysoki, ale wzrost gospodarczy jest solidny, fundusze europejskie płyną i co bardzo ważne, Polacy więcej oszczędzają. A skoro Polacy więcej oszczędzają, to znaczy, że popyt na obligacje jest też większy, więc jakby jest łatwiej uplasować te obligacje. To jest jakby bezpieczniejsze. Więc w ogóle dziś 7% deficytu to jest zupełnie co innego niż gdzieś 20 lat temu.
2: Dzisiaj możemy mieć.
20: Przy innym zupełnie podejściu do oszczędzania w Polsce.
2: A więcej oszczędzają, bo ich stać, bo rosną ich dochody, tak? A rosną ich dochody, bo jest wzrost gospodarczy.
20: Jest to rodzaj zamkniętej pętli.
2: No właśnie.
20: Gdzie ona ma swój początek? To jest intrygujące pytanie.
2: Trudno powiedzieć.
20: Jak jajko czy kura?
2: Tak, to jest fascynująca cecha gospodarki rynkowej. Pan Ignacy Morawski, zastępca redaktora naczelnego Pulsu Biznesu, ekonomista, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
20: Dziękuję.
2: Przypomnę jeszcze raz, PKB w pierwszym kwartale w Polsce urósł o 3,4% wolniej niż 3 miesiące wcześniej. Za chwilę informacje, a po informacjach wraca Cezary Łasiczka i Owczarek. Czarku?
3: Tak, potwierdzam, że wraca program Owczarek i wyobraź sobie, że tego języka, czy gramatyki tego języka można się nauczyć w godzinę. Nie ma wyjątków, nietypowych odmian, wieloznaczności, ani wszelkich zawiłości, z którymi zmaga się każdy inny język obcy.
2: Ale jakiego języka?
3: A no właśnie, Esperanto. W jaki sposób Esperanto podbiło świat i pokonało kilkaset innych stworzonych przez człowieka języków? O tym za chwilę porozmawiamy w programie Owczarek.
2: To po 10:00, a o 10:00 w Radiu Tok FM informacje.
19: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
1: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
19: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699.

0: Kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Rozporządzenie zmieniające wzory aktu małżeństwa będzie w ciągu kilku dni, zapowiada minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Czy sprawa Zbigniewa Ziobry wpłynie na stosunki z Amerykanami? Ten temat pojawił się w dzisiejszym poranku Tok FM. Kraków zacznie jako pierwszy. Noc muzeów zbliża się wielkimi krokami. Minuta po 10:00. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński na antenie Polsat News zapowiedział, że w ciągu najbliższych dni podpisze rozporządzenie zmieniające wzory aktu małżeństwa w sprawie par jednopłciowych. Zaznaczył jednak, że transkrypcja nie jest równoznaczna z tym, że małżeństwa zawarte za granicą będą miały wszystkie prawa. Co to w praktyce oznacza? Sprawdził reporter Tok FM Maciej Kluczka.
4: Pełnomocniczka rządu do spraw równego traktowania Katarzyna Kotula z Lewicy w poranku Tok FM podała jeden z przykładów.
5: I mamy jasne stanowisko ZUS-u, bo ktoś mówi dzisiaj, to będzie tylko dokument, który nic nie znaczy. No nie. Mamy stanowisko ZUS-u, które mówi jednoznacznie. Będziemy respektować wszystkie transkrybowane akty i będziemy uznawać wszystkie świadczenia, które będą wynikały z tych aktów.
4: Tylko, że to wyczekiwane rozporządzenie o transkrypcji małżeństw jednopłciowych takiej listy praw nie da. Będzie ono dotyczyć tylko wzorów aktów małżeńskich wydawanych przez urzędy stanu cywilnego. Dopiero później praktyka instytucji pokaże, jakie konkretnie prawa ten dokument da. ZUS jest już gotowy. Ale czy na przykład administracja skarbowa pozwoli na wspólne rozliczanie małżonków? Ta kwestia nie jest już pewna. Maciej Kluczka, Tok FM.
3: Nie będziemy uzależniać się stosunków ze Stanami Zjednoczonymi od sprawy Zbigniewa Ziobry, czyli osoby podejrzanej o poważne przestępstwa, stwierdził w poranku Tok FM europoseł PSL-u Krzysztof Hetman.
6: Mimo, że ta sprawa budzi emocje u nas w Polsce, no to jednak są jakieś strategiczne interesy. Mamy taką, a nie inną sytuację. Musimy nauczyć się z nią żyć. Jestem przekonany, że wszyscy, którzy są za to odpowiedzialni, będą robić wszystko, aby ściągnąć go do Polski.
3: Zbigniew Ziobro w rozmowie z Telewizją Republika stwierdził, że przebywa w Waszyngtonie. Były minister sprawiedliwości zapowiada spotkania z amerykańską Polonią. Prokuratura chce pracować nad wnioskiem w sprawie jego ekstradycji. Wojna na Bliskim Wschodzie jest jednym z tematów amerykańsko-chińskiego szczytu w Pekinie. W stolicy państwa środka prezydent Donald Trump spotkał się z przewodniczącym Xi Jinpingiem. Rozmowy trwały 2 godziny. Tomasz Orchowski.
7: Amerykanie chcieliby, żeby Chiny nacisnęły na Iran, aby ten zgodził się na propozycję zakończenia wojny przedstawiane przez USA i otwarcie cieśniny Ormus, sekretarz stanu Marco Rubio. Mamy nadzieję, że uda nam się ich przekonać do odegrania bardziej aktywnej roli w nakłonieniu Iranu do wycofania się z tego, co robi teraz i próbuje robić w Zatoce Perskiej. Dotychczas Chińczycy raczej obserwowali to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, bo miło patrzeć, jak rywal, czyli USA, wydaje miliardy i w zasadzie nic nie osiąga. Ale z drugiej strony przez cieśninę przepływa połowa importowanej przez Chiny ropy. No i Pekin ma świadomość, że kryzys na świecie doprowadziłby do ograniczenia chińskiego eksportu. Tomasz Urchowski, Tok FM.
3: Pracownicy szpitala numer 2 w Mysłowicach niemal jednogłośnie opowiedzieli się przeciwko planowanej konsolidacji placówki ze szpitalem wielospecjalistycznym w Jaworznie. W referendum, które zorganizowały związki zawodowe, wzięło udział 66% załogi. Grzegorz Kozieł.
8: Anna Pakulska z Solidarności mówi, że pomysł połączenia szpitali zrodził się po cichu i za plecami.
9: Dowiedzieliśmy się również z mediów, bo na to spotkanie też nie zostaliśmy zaproszeni, gdzie była połączona Rada Miast Mysłowice i Jaworzno. Pojechaliśmy tam z wolnej stopy. Okazało się, że na tej komisji został podpisany list intencyjny przez dwóch prezydentów. Nikt nie był poinformowany o tych rozmowach, nawet radni mysłowiccy.
8: Pracownicy obawiają się zwolnień.
10: Czyli to jest likwidacja szpitala jednego, drugiego i utworzenie nowego.
8: Pacjenci są natomiast zaskoczeni.
11: Powinniśmy korzystać z usług tu w swoim mieście.
12: Wiemy, jaka jest sytuacja w służbie zdrowia. Uważam, że no to jest efekt jakiś ratunkowy. Ale czy to jest dobre, czy to jest dobry kierunek?
8: Tak czy inaczej o losach szpitala zdecydują radni. Grzegorz Kozieł, Tok FM.
3: Rządowy program naprawczy dla szpitali przewiduje do 70 milionów złotych wsparcia dla placówek, które zdecydują się na połączenie i zmianę sposobu organizacji leczenia. O dofinansowanie mogą ubiegać się te szpitale, które udokumentują podjęcie decyzji o połączeniu do końca przyszłego roku. Zwiedzanie po zmroku, koncerty, gry muzealne i miejsca na co dzień niedostępne dla odwiedzających. Jutro, czyli wcześniej niż w całej Polsce, Kraków po raz kolejny zaprosi mieszkańców i turystów na Noc Muzeów. W wydarzeniu bierze udział kilkadziesiąt instytucji, a większość wejściówek kosztuje symboliczne 5 zł. W tym roku w programie znalazły się nie tylko klasyczne wystawy, ale też nocne spacery czy warsztaty. W Muzeum Armii Krajowej będzie można zagrać w muzealną grę inspirowaną ucieczką Witolda Pileckiego z Auschwitz. Mówi rzecznik prasowy muzeum Paweł Stachnik.
1: Należy wcielić się w rolę Witolda Pileckiego, uciec z Auschwitz, znaleźć odpowiednie schronienie i dostarczyć aliantom raport o tym, co dzieje się w tym obozie. Gra jest przeznaczona dla wszystkich, dla rodzin, dla kilkuosobowych zespołów, dla osób indywidualnych.
3: Tegoroczna Noc Muzeów odbywa się pod hasłem Muzea Łączą. Więcej informacji poświęconych kulturze w TOK FM już po 10.20. Burze mogą pojawić się dzisiaj w centralnym pasie Polski z północy na południe. Maksymalnie 20 stopni na Podkarpaciu, najchłodniej w Szczecinie, około 12.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: To jest program Owczarek, a gościem jest pan Jacek Świdziński, autor komiksów, laureat paszportu polityki. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: Myślę, że spora część naszych słuchaczy i słuchaczek doskonale zna komiksy, których autorem jest pan Jacek Świdziński. Ja w dłoniach swych trzymam przepięknie wydany komiks zatytułowany Ideo, który ukazał się nakładem Białostockiego Ośrodka Kultury oraz Kultury Gniewu. Także podwójne wydawnictwo plus jeszcze ze wsparciem Biblioteki Narodowej. I jest to fantastyczny, mówiąc fantastyczny, oczywiście ma na myśli kreskę pana Jacka Świdzińskiego, ale też fantastyczne poczucie humoru. Fantastyczna historia tego, w jaki sposób można by rzec język Esperanto podbił świat, jeżeli oczywiście zgadzamy się z tezą, że świat podbił. Z pewnością jest to niesamowite zjawisko, pewnie dla Polaków szczególnie wyjątkowe z powodu autora czy twórcy języka Esperanto. Ale swoją opowieść, swoją historię o języku, o powstaniu języka Esperanto rozpoczyna pan od prehistorii.
14: Tak, tak, dokładnie. Chciałem, żeby ten komiks był o różnych rzeczach, ale właśnie między innymi też o języku w ogóle. I chciałem pokazać tym, jak działa język, co nam daje, co nam zabiera. Bo wydaje mi się, że też nad tym myślał Zamenhof, gdy rozważał stworzenie języka uniwersalnego czy pomocniczego. I uznałem, że też chciałem, szczerze mówiąc, unikać banałów po prostu w historii o Esperanto i Zamenhofie, bo bardzo często takim obrazem rozpoczynającym te refleksje, czy jakoś tę opowieść jest historia wieży Babel biblijna. I tak sobie myślałem, że w sumie tę historię lepiej, w sensie to, co z niej wynika, nawet lepiej można opowiedzieć, cofając się do prawdziwego powstania języka, a nie właśnie do historii, tej, co zawsze, no bo ta wieża Babel jest na okładkach książek o Esperanto, o Zamenhofie i tak dalej, więc tutaj pomyślałem, że pokażę, jak stworzenie języka dało pewne możliwości człowiekowi i jak potem zasugeruję też, no bo też nie miałem aż tyle miejsca, jak to mogło się dalej potoczyć, gdy języki się zaczęły różnicować i tak uznałem, że tak faktycznie to zacznę.
13: No ale kiedy myślimy o pracy autora komiksów, to myślimy sobie, że pewnie sobie siada, myśli, coś tam szkicuje i ta historyjka powstaje, ale czytając ten komiks Ideo, mam wrażenie, że zanim pan usiadł do pracy, to musiał pan przewertować setki różnych materiałów, książek, chociażby Waltera Żelaznego, ale nie tylko. Historia, sztuka, literatura, pewnie jakieś studia trzeba było skończyć, zanim pan usiadł do tego komiksu.
14: No wydaje mi się, że tak. To znaczy, czy setka, to chyba nie, ale powiedzmy, że to, z czego czerpałem w swojej głowie i w jakimś tam w zanadrzu, to faktycznie mogłoby być tego dużo, ale no tak z rok faktycznie czytałem i przeglądałem i wyciągałem różne informacje, zanim zacząłem to w ogóle rysować czy nawet pisać. Także faktycznie researchowałem ten temat właśnie i od strony ogólnie języka, od strony Esperanto, od strony czasów, w których się to działo. Wszystkie jakieś takie płącze mi się z tego robiły, takie kolejne wątki, które chciałem jakoś tam pokazać. Bo nie wszystko jest, prawda, napisane, niektóre rzeczy są pokazane. To też właśnie musiałem jakoś tam zresearchować, a potem oczywiście to już jest kuchnia komiksowa. Aha. Jak już to wszystko się naczytałem też o Zamenhofie, Esperanto, oczywiście to jeszcze potem trzeba referencje do rysunków sobie poznajdować, jakieś zdjęcia, archiwa fotograficzne, ryciny, rysunki z XIX wieku, żeby ludzie tak mniej więcej jakoś wyglądali. No wiadomo, ja rysuję w sposób dość uproszczony, ale jednak zawsze te jakieś garniturki czy różne inne hałaty, to wszystko odtwarza jakieś źródła, do których zajrzałem. Także
13: no właśnie.
14: Faktycznie to był około rok pracy, zanim zacząłem pisać.
13: Tak, tu muszę podkreślić, że tutaj nawet sytuacje, które się na obrazkach dzieją, nie są przypadkowe, czyli właśnie koń może oznaczać jakieś wydarzenie historyczne, które nam nie przychodzi do głowy. Jakaś ulotka, która jest rozdawana czy przekazywana, też jest związana. Pan tutaj wpisuje, podaje takie przypisy, tak? Czyli na przykład tam się gdzieś pojawia śnieg. Dlaczego śnieg? No bo zostaje zaobserwowany największy w historii płatek śniegu. Rozpiętość 38 cm, grubość 20 cm. To Montana, styczeń 1887 roku. Rozpoczyna się budowa wieży Eiffla. To może bliższe nam znamy, tak? Ale na przykład 19-letni Sandens Kidd popełnia pierwsze przestępstwo. Kradzież konia, pistoletu i siodła. Luty 1887 roku. Także nawet to, co się dzieje gdzieś daleko w Polsce, której jeszcze wtedy na mapie nie ma, czy już nie ma, ale już i jeszcze nie ma, to nieprzypadkowe są rzeczy, rośliny, przedmioty, punkty odniesienia, bo one się łączą szerzej. Także mamy taką wielowarstwową historię, którą należy zgłębiać. Jak się nie zgłębia, no to pan do tego zgłębiania nawołuje, zachęca, sugeruje.
14: Tak, trochę tak jest, że taką jakąś główną zasadą organizacyjną całego tego komiksu był w mojej głowie jakieś, no to, żeby po prostu komiks był faktycznie komiksem i po coś był tym komiksem, także zarówno tam jest taka narracja, powiedzmy, zewnętrzna, taki narrator, którego słyszymy w głowie jakimś głosem, nie wiem, Davida Attenborough albo Krystyny Czubowy i on sobie tam opowiada tę historię Esperanta, ale komiks jest też, prawda, sztuką wizualną, więc uznałem, że dużo powkładam też do obrazków, a jednocześnie te obrazki też będą jakieś, że to nie będą po prostu ilustracje, tylko coś będą sobą dodawać. I zamiast pisać, na przykład, nie wiem, jak jest scena, gdzie tam jadą pociągiem w linii kolejowej utworzonej między Warszawą i Petersburgiem przez Białystok i wtedy Białystok rozkwitł, no tak w cudzysłowie rozkwitł, powiększył się na pewno. I tam jest tylko scenka, że jadą przy tym pociągiem przez Białowieżę i widzą za oknem dwaj ludzie stado żubrów, tak. I jeden do drugiego mówi, że...
13: W pierwszej klasie tutaj powinny być flinty.
14: Tak, ale właśnie to jest to ostatnie stado takie unikatowe, bo faktycznie to był ten czas, kiedy żubry wyginęły. Mhm. I uznałem, że po prostu jakbym pisał książkę i chciał pokazać jakiś kontekst, jakieś tło historyczne moich wydarzeń, to bym to wszystko napisał, a tak mogę to narysować w jednym obrazku i jeszcze to będzie żart. Tak. I to, więc jeszcze to powie nam nie tylko o tych czasach, o tych żubrach, ale też o tych ludziach, ich psychologii, jakie było podejście do natury. To jakby mówi więcej niż akapit. No, także no, to właśnie było moje wyzwanie, żeby sobie z jednej strony to opowiadać, a jednocześnie, żeby ten tekst nie zawsze się też nawet zgadzał z obrazem, prawda? Ten obrazek, który jest narysowany pod tekstem, czasami jest lekko ironiczny, polemiczny,
13: no, tak.
14: wydobywa, coś tam ten. To takie właśnie moje jakieś wewnętrzne gry z tym popularno-naukowym tekstem, który tam napisałem. I jakby on jest takim porządnym brykiem historycznym i o języku i w ogóle, natomiast moje jakby ja znajduję się w tej warstwie obrazków, gdzie sobie tam troszkę to podszczypuję, gniotę sobie te słowa. No, to już się rozgadałem.
13: Bardzo dobrze, o to chodzi. w radio. Tak, to wracając do tego obrazka, który pan opisał, to myślę, że też jest taki komentarz do współczesnego kapitalizmu, czy turbokapitalizmu, tak? Czyli z jednej strony mamy, o, ostatnie wyjątkowe stado, a drugi z pasażerów mówi, w pierwszej klasie powinny być strzelby. Więc wiadomo, że jak gdyby ten, ta przestrzeń wartości jest zupełnie inna w zależności od tego, kto jest w jakim nawiasie dochodowym, czy podatkowym, chociaż nie podatkowym, to nie, bo to im więcej się zarabia, tym mniej się płaci, to jak zrozumiałem. No ale nawet te historie dotyczące, historie o prehistorii są przecież strasznie zabawne, tak? Przykład, tutaj pierwsi ludzie, jednak prawdopodobnie największym jego osiągnięciem była złożona forma komunikacji, o języku. Jeden mówi orzech śmierć, drugi mówi orzech zło. No ale tutaj mamy powstający, wyłaniający się system lingwistyczny, w którym symbole, słowa lub gesty stają się uporządkowane. Jeden mówi, ja iść las, ty iść rzeka, ja przynieść grzyby, ty przynieść ryby. No więc drugi potwierdza, on piec grzyby i ryby, a ten trzeci mówi, znowu grzyby i ryby.
14: Tak, tak, no faktycznie, no tak już mam trochę, że też w ogóle ten temat wydał mi się idealny do tego, żeby opowiedzieć kawał historii, żeby opowiedzieć coś ciekawego, co każdy jakoś tam zna, prawda, słyszał o Esperanto, o Zamenhofie, ale niekoniecznie wie, jak to działa, o co chodziło. Tak samo zresztą ze mną było, jak do tego się zabierałem, a jednocześnie, że można sobie jednak trochę pożartować, to po prostu lubię. Mam wrażenie, że język komiksu po prostu został tego trochę stworzony, żeby jakby ta przestrzeń między obrazem i słowem po prostu daje tyle do popisu, że tutaj w tym komiksie ze wszystkich moich 9 komiksów postanowiłem wycisnąć wszystko, co mam jakby z jakiegoś takiego repertuaru rozrywkowego czy jakichś atrakcji, ale jednocześnie też chciałem, żeby to nie umknęło, że ten komiks miał też na mnie jakieś takie, no, powiedzmy ważne rzeczy, które chciałem powiedzieć. To, co mnie tam jakoś najbardziej zafascynowało, dlaczego w ogóle chciałem podjąć ten temat, to jak zacząłem czytać o Zamenhofie i o tym człowieku, to po prostu jak, nie wiem, jaki on był, znaczy widziałem w nim troszkę taką swoją postać, troszkę też się z nim jakoś tam, może w cudzysłowie, utożsamiłem, bo po prostu bardzo mi się spodobała taki człowiek, który przez całe życie siedzi przy biurku i po prostu w jakiejś takiej niezgodzie na otaczającą rzeczywistość próbuje ją naprawić i siedzi i tam jednocześnie ma swoją pracę jakąś nudną, bo był no nie wiem czy nudną, ale był okulistą, narzekał na to, no, że nie może za to przeżyć. Dobrze zarobić, natomiast jednocześnie ma tę swoją jakąś ideę, którą wieczorami pod jakimiś licznymi pseudonimami po prostu uprawia i cały czas próbuje jakoś zbawić świat. I oczywiście z tym może się aż tak nie utożsamiam, bo to już też nie te czasy, żeby człowiek siedział i próbował zbawić świat, ale z tą pracą taką wytrwałą przez całe życie nad czymś, to tak. Więc to mnie w nim jakoś tak urzekło i chciałem to pokazać. No jednocześnie też upadek tej całej idei, no bo to też no właśnie, w sumie jest no, upadku każdej jakiejś takiej wielkiej idei. Też no, o tym, że język może to nie wszystko, co trzeba zmienić. Nie wiem, różne gorzkie refleksje też starałem się zawrzeć.
13: Dobrze, wrócimy do pana komiksu i do Esperanto i do Zamenhofa po informacjach. Ideo, autorem jest pan Jacek Świdziński, autor komiksów, laureat Paszportu Polityki. Informacje o 10:20, po informacjach wracamy.
15: Reklama.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kaston takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Minęła 10.20. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. A zaczynamy od informacji z Łotwy z ostatniej chwili. Premierka tego kraju, Evi Kaslina, ogłosiła decyzję o podaniu się do dymisji. Do tej sprawy wrócimy w informacjach TOK FM. Indie poprosiły Stany Zjednoczone o przedłużenie zawieszenia sankcji na rosyjską ropę z powodu zakłóceń w dostawach energii, podaje agencja Bloomberga. Przyczyną jest wojna w Zatoce Perskiej. Utrzymująca się zmienność na rynku energii może powodować daleko idące konsekwencje w Indiach, w szczególności dla indyjskiego społeczeństwa. Są problemy na torach na Dolnym Śląsku. Z powodu awarii infrastruktury kolejowej wprowadzono zmiany w ruchu pociągów na wrocławskim węźle kolejowym. To oznacza, że część pociągów regionalnych została odwołana, a dalekobieżne przyjeżdżają z opóźnieniami. Usterka ma zostać naprawiona dopiero po południu. W TOK FM czas na kulturę.
9: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Ponad 90 tysięcy osób odwiedziło wystawę czasową Nasi Chłopcy w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku. Zainteresowanie jest duże, więc muzeum zdecydowało o przedłużeniu ekspozycji do końca maja. Nasi Chłopcy opowiadają o losach mieszkańców Pomorza i Gdańska w czasie II wojny światowej, koncentrując się na skomplikowanych biografiach osób wcielanych do niemieckich formacji zbrojnych. Ekspozycja od początku wzbudzała duże zainteresowanie zwiedzających, stając się punktem wyjścia do rozmowy o pamięci, doświadczeniach rodzinnych oraz niejednoznacznych wyborach podejmowanych w realiach wojny i okupacji. Arsze Klasztor, Muzeum Medycyny Sądowej, pracownie artystyczne czy gabinet prezydenta miasta to tylko kilka z rekordowej w tym roku listy 110 miejsc, które będzie można odwiedzić w trakcie Nocy Muzeów we Wrocławiu. Instytucje przygotowały ponad 150 wydarzeń specjalnych, także po to by uprzyjemnić czas czekającym w kolejkach do wejścia na wystawy, mówi Aleksandra Mańczyńska z Muzeum Miejskiego Wrocławia.
10: Każdy musi mieć trochę swobody, musi coś zobaczyć, nie może się tak przesuwać.

0: swoją dniówkę i wyjeżdżali, było ciemno. Na dole było ciemno. Nie będziemy tam 12 godzin na pewno, ale z całą pewnością możemy odczuć mrok.
1: Na chętnych czekają 4 trasy: podróż w czasie, podziemne królestwo maszyn, podziemny spacer górniczy oraz podziemny spływ sztolnią. Malta Festiwal zapowiada kolejny punkt festiwalu, 3. edycję cyklu Głosy Kobiet. W tym roku bohaterami spotkań literackich zostały autorki reprezentujące bardzo różne języki i doświadczenia: Anna Jadowska, Tara Kamenon oraz Samantha Szweblin. Poznański festiwal rozpocznie się 21 czerwca, spotkania literackie dzień później.
2: Dziś na zmianę deszcz i słońce będą pojawiać się właściwie w całym kraju. Najbardziej słonecznie na Lubelszczyźnie, najcieplej z kolei w okolicach Rzeszowa, nawet 20 stopni. Burze mogą pojawić się przede wszystkim na Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskiem, Łódzkiem oraz w Małopolsce.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: Dzisiaj gościem jest pan Jacek Świdziński, autor komiksów, laureat paszportu polityki i autor fantastycznych, wspomniałem, komiksów. Najnowszy nosi tytuł Ideo, ukazał się nakładem wydawnictwa Kultura Gniewu oraz Białostockiego Ośrodka Kultury ze wsparciem Biblioteki Narodowej, i jest to historia powstania, rozwoju, wzlotu i upadku języka Esperanto i osoby Ludwika Zamenhofa. I rozumiem, że dla pana jako białostoczanina to jest postać wyjątkowa?
5: No, tak, generalnie ogólnie jest dość wyjątkowy, tak bym powiedział. Natomiast dla mnie jako białostoczanina jest to troszkę bardziej, powiedzmy, osłyszany jakoś. Aha. Tak. Więcej ulic. Sprowadza się to do tego, że więcej ulic, więcej placów, więcej pomników. Zamenhofa mamy w Białymstoku. No, instytucje też, właśnie Centrum imienia Zamenhofa. No i też faktycznie w dzieciństwie pamiętam, że na przykład moja ciotka była esperantystką. Chociaż nie jakoś tak bardzo zaangażowanie, głównie chyba to traktowała jako sposób, bo jednym z tych esperantystów w PRL-u, którzy chcieli wyjeżdżać na granicę dzięki Esperanto. To było takie właśnie okno na świat.
4: I sporo osób wyjeżdżało, dostawało paszporty.
5: Tak, tak, tak, bo właśnie jak mieli jakąś, należeli do tej organizacji, ktoś ich zapraszał, to było o wiele łatwiejsze, a jeszcze były różne momenty w historii Esperanto, jeśli chodzi o stosunek państwa PRL-u do niego, w ogóle do tego ruchu. W stalinizmie był na przykład raczej szykanowany, a na pewno nie popierany. Natomiast tak powiedzmy, że razem z Odwilżą został zaakceptowany i esperantyści mieli trochę łatwiej z wyjazdem. I faktycznie stał się taką nawet wizytówką w pewnym momencie takiego, powiedzmy, postępowego, internacjonalistycznego socjalizmu. I tak, więc wiem, że ta ciotka też tam mówiła nam jakieś wierszyki w Esperanto, więc to faktycznie może było trochę więcej tego w Białymstoku niż na zewnątrz, ale wiem też, że jak zrobiłem właśnie ten komiks albo opowiadałem znajomym z Warszawy czy coś, to też właśnie jedna koleżanka od razu: o, ja właśnie mieszkałam całe życie przy ulicy tam właśnie Zamenhofa. Tak, albo coś tam, także to i często właśnie słyszę coś takiego, na co miałem nadzieję, że ludzie mniej więcej wiedzą co i jak, że stworzył język Esperanto, wiadomo, też jest trochę takim powiedzonko, że coś jest Esperantem, prawda? Natomiast właśnie jakby też chciałem w związku z tym zrobić w sposób trochę bardziej pogłębiony, jakby, żeby dać ludziom do przeczytania, jak to było, tak naprawdę, no, że tak powiem.
4: No tak, a skoro już mówimy o ludziach związanych z Białymstokiem, czy urodzonych w Białymstoku, to oczywiście oprócz Ludwika Zamenhofa, rozumiem, że także Izabela Skorupko, Zenek Martyniuk, Szymon Hołownia.
5: Możliwe, ja się tak bardzo nie orientuję, kto się tam urodził.
4: Także kolejne komiksy
5: nie
4: czekają.
5: Ich osobiście.
4: Przeczytałbym tak, komiks o Szymonie Hołowni, przyrzekam.
5: Dobrze, to może kiedyś, jak coś wymyśli ciekawego, nie wiem.
4: Czyli nigdy. Tak. Dobra, to zostajmy przy zainteresowaniu jednak Esperanto. Niedawno zakończyła się przedłużona wystawa, ekspozycja w Bibliotece Narodowej Rowerem do Azji z Esperanto. To jest fascynująca historia, właśnie podróż, bo mówiliśmy o podróżach. To była historia podróży.

0: młodego esperantysty Luciema Perer. I tam, no, to jest jakby, też ma wrażenie pewna ciekawa warstwa. Wspomniał pan o tym, że ludzie w PRL-u wyjeżdżali, bo oprócz tego, że Esperanto stworzył taki ponadnarodowy sposób komunikowania się, no to jeszcze umożliwił spotkania, tak? Na początku pewnie wymiany korespondencji w ramach klubu esperantystów, potem tych miejsc powstawało coraz więcej, więc ludzie zaczynali się odwiedzać, więc taki powiedziałbym esperantystyczny szlak. Też chyba 3 lata temu bardzo ciekawe archiwum trafiło do Biblioteki Narodowej. Znowu materiały z Archiwum Światowego Związku Esperantystów w 2023 roku. To odsyłam Państwa oczywiście do Biblioteki Narodowej, jeżeli są Państwo zainteresowani czy eksponatami, czy tą wystawą, która się niedawno zakończyła. No właśnie, ale Esperanto jako narzędzie łączenia ludzi, a przecież początki nie były ciekawe, dlatego że tak jak pan w swoim komiksie pokazuje, konkurencja była ogromna. To było kilkaset innych stworzonych przez ludzi języków, a tymczasem to pomysł Zamenhofa w pewnym sensie zwyciężył.
1: No tak, w tej rywalizacji o to, kto stworzy najlepszy albo najpopularniejszy język, taki uniwersalny, czy to też bywa, no różne nacechowania są, język sztuczny, język pomocniczy, ale tak, za wszystko to mniej więcej to samo. Wygrało Esperanto, wygrał Zamenhof też dzięki temu, że on wbrew jakiejś takiej może potocznej wizji tego człowieka nie był jakimś takim idealistą oderwanym od rzeczywistości. On zdawał sobie sprawę nawet z tego, będąc tym okulistą, że na przykład na początku pisał pod pseudonimem, bo bał się, że po prostu właśnie ludzie tak będą o nim myśleć, doktor a jak jest okulista... Tak, doktor Esperanto, faktycznie. To on nie nazwał nawet tego języka Esperanto, tak. On po prostu tak się podpisał, jak opublikował pierwszy podręcznik doktor Esperanto, a nazwał go po prostu językiem międzynarodowym. Ale przeszło właśnie to Esperanto, czyli doktor niosący nadzieję. O, tak. I właśnie wiedział, że jako taki, nie wiem, jeśli będą na niego patrzeć jako na idealistę oderwanego od rzeczywistości, to może stracić pacjentów po prostu, jako okulista. Więc dlatego te pseudonimy, między innymi dlatego, On był dość sprawnym, o dziwo, politykiem, tak bym powiedział. Zarządzał trochę tym ruchem, dopóki żył, albo dopóki się tym... No, pod koniec życia trochę się odkleił od tego ruchu, usamodzielnił, czy raczej ruch się usamodzielnił, o tak. I jakby zarządzał frakcjami, zarządzał tym, czym on ma być, bo też Esperanto w trakcie, odkąd je stworzył, w jego ideach różnych, miało być co kilka lat czym innym, tak naprawdę. On stworzył je i miało być narzędziem, ale dokładnie jaka idea z tym narzędziem się wiązała, to się zmieniało. To był taki inteligencki idealizm, który trochę się dostosowywał do rzeczywistości. No i tak jak właśnie mówiliśmy, z czasem w zasadzie ta idea jakoś tam się skończyła, czy upadła, zwłaszcza no, jeśli chodzi o język, jego zastosowanie. I tutaj też w tym komiksie się zastanawiałem trochę nad, nie wiem, czy to na pewno nie jest napisane wprost, ale jakby takie moje refleksje, czy jakby te idee były zbyt maksymalistyczne, w sensie czy język, zmiana języka całego, jakby to jest za dużo, czy na przykład za mało tak naprawdę, czy tylko zmiana języka to pozwoli osiągnąć tę ideę. Nie chciałem dawać tutaj jakichś gotowych odpowiedzi, bo nie jest tak, że wiem wszystko. Ale te rzeczy, które mnie interesowały, czy jakoś zastanawiały, to tam starałem się jakoś zasugerować.
0: No tak jak mówiliśmy, to rozpoczęcie tej narracji od prehistorii, od jak gdyby języka, który staje się właśnie narzędziem komunikacji, a jednocześnie takim narzędziem, próbą wyrażenia otaczającego świata, emocji, też pokazuje, jakie funkcje musi język spełniać. Więc oczywiście możemy się nauczyć języka szwedzkiego, no ale jeżeli nie będziemy zanurzeni w szwedzkiej kulturze, czy chociaż możliwości konwersacji, no to będzie to bierne, a być może z czasem nawet zaniknie, więc wyzwania z językiem chyba znamy, nie tylko z językiem, który się powoli, nie wiem, traci albo zachowuje, wyjeżdżając gdzieś i osiedlając się w innym miejscu, czy też z językami regionalnymi i tak dalej, i tak dalej. No język jest fascynującym tematem, ale też fascynującym narzędziem.
1: Tak, właśnie też właśnie tutaj odnośnie tego zachowania języków i te, to, czy przetrwania języków, które zanikają, to jest też ciekawa rzecz, bo jak oczywiście zacząłem czytać o tym temacie, o Esperanto i Zamenhofie, to pewne jakieś takie potoczne mity, które nie wiem, czy wszyscy mają, ale ja miałem w swojej głowie, czy jakieś przekonania, się zmieniały i to też chciałem zrobić w tym komiksie, jakby napisać, żeby każdemu się tak pozmieniało. Na przykład jak myślałem o Esperanto, to zawsze myślałem jednak o jakiejś takiej idei ujednolicenia, że żeby rzeczy były do siebie, jakby kultury w ten sposób, jak będą się różne posługiwać jednym językiem i to jeszcze tak uproszczonym, to miałem wrażenie, że to jest jednak taka idea dość straszna w tym sensie, że prowadzi do jakiegoś takiego ogólnego, nie wiem, picia wody wszędzie. To jest jakieś takie... Natomiast było dokładnie odwrotnie i Zamenhofowi chodziło o coś zupełnie innego, przez większość w każdym razie życia. Chodziło o to, żeby ten język był narzędziem pomocniczym, był drugim językiem każdego. Taka była idea maksymalistyczna, powiedzmy, w swoim największym takim wydaniu, żeby każdy po prostu dzięki temu mógł zachować swój język, którym się posługuje w ramach swojej kultury, swoją tożsamość językową i kulturową, a nie na przykład, bo to przecież było w połowie XIX wieku powstał język, był stworzony jakby w sytuacji imperializmów, rosnących nacjonalizmów i jakby jedne i drugie wpływały na to właśnie na też warunki komunikacji, na przykład francuski narzucany, rosyjski narzucany i różnym ludom i tak dalej, i tak dalej. Także dając właśnie to narzędzie jako taki język, który zna każdy i może się dogadać, może przetrwać mniejszy język, słabszy język, jakaś kultura podbita przez większą kulturę. No i to tak.
0: Bardzo, bardzo panu dziękuję. Ideo autorstwa Jacka Świdzińskiego. W dłoniach swych trzymam pięknie wydany komiks o Zamenhofie, o Esperanto, ale też o świecie, który nas otacza. Przezabawny, przeinteligentny, także no, uczta dla ducha, oka i umysłu. Gościem był pan Jacek Świdziński, autor komiksów, laureat paszportu polityki, Ideo, wydane przez Kulturę Gniewu i Białostocki Ośrodek Kultury. Dziękuję serdecznie. Informacje TOK FM o 10:40. Po informacjach Prawo bez recepty i Ewa Podolska. Ewo, nie jestem zadowolony z mojego wyglądu. Może byś coś poradziła?
2: Dzień dobry. Dzisiaj o zabiegach medycyny estetycznej. Czy one mogą być refundowane przez NFZ? Wydawałoby się, no, że nie. To służy tylko poprawie mojego wyglądu. Ale jeśli z powodu odstających uszu jestem ciągle w depresji, to co wtedy? Może NFZ jednak zrefunduje ten zabieg? Właśnie o tym rozmawiamy za chwilę z moim ekspertem w kolejnym programie z cyklu Prawo bez recepty.
0: No trafiłaś po prostu w sedno. Co teraz z moimi odstającymi uszami? Zaraz się dowiem po informacjach, a informacje o 10:40.
3: Autopromocja.
4: To jest serial Misja Kaja. Kaja powiedziała mi o mężczyźnie, który zmienił jej życie na zawsze. Tłumaczyła, że szukała pomocy oficjalnymi kanałami, ale bez skutku. Historia Kai to nie tylko historia jednej skrzywdzonej kobiety. To także opowieść o walce o siebie i o sprawiedliwość. O zmowie milczenia, społecznej znieczulicy i niedomagającym systemie. O zaufaniu, przyjaźni i zdradzie. Nazywam się Marta Kasztelen. Jestem dziennikarką śledczą. I od lat zajmuję się prawami człowieka. Serialu Misja Kaja. Słuchaj w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Każda firma to żywy organizm.
3: Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Salzka Margut, kraina gór, jezior i niezwykłej przyrody. Idealne miejsce na wędrówki, rowerowe wyprawy i relaks wśród majestatycznych szczytów oraz krystalicznie czystych jezior. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
15: Aflofarm.
16: Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Minęła 10.40. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Nie zmniejsza się liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce, powiedział szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz i dodał, że Polska pracuje wręcz nad zwiększeniem ich liczebności. Wicepremier stwierdził, że reorganizacje wojsk USA mogą wpływać na ich miejsce dyslokacji w Europie, ale zmiany te nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu w Polsce. Portal Army Times podał, że armia nagle wstrzymała planowany przerzut do Polski, sprowadzając liczbę amerykańskiego personelu w Europie do poziomów sprzed 2022 roku. Premierka Łotwy Ewika Silina podała się do dymisji. Oznacza to upadek koalicyjnego rządu w Rydze na kilka miesięcy przed zaplanowanymi na październik wyborami parlamentarnymi. Przypomnę, że wczoraj Socjaldemokratyczna Partia Postępowcy ogłosiła, że rezygnuje ze współpracy w rządzie Łotwy. Kierowana przez Silinę trójpartyjna koalicja straciła wówczas większość w Sejmie. Policja nadal poszukuje sprawcę zabójstwa dwóch osób, które zginęły w strzelaninie w nocy z wtorku na środę w Lubinie. Obława za sprawcą rozpoczęła się tuż po zdarzeniu. Innych informacji policja nie udziela, w tym szczegółów samego zdarzenia. Wiadomo tylko, że w bloku w Lubinie doszło do strzelaniny. Zginęły dwie osoby, a trzecia została ranna. 5 000 złotych nagrody wyznaczyło Nadleśnictwo Poddębice za pomoc w znalezieniu osoby, która w pobliżu zbiornika wodnego Jeziorsko pod Łodzią ścięła sosnę z gniazdem orła bielika. W ten sposób gniazdo zostało zniszczone, a przebywające w nim pisklaki nie przeżyły. Ścięte drzewo znalazł Komitet Ochrony Orłów, który przyjechał zaobrączkować młode. To było celowe działanie, bo wycięte zostało tylko jedno drzewo z gniazdem, mówi Hanna Bednarek-Kolasińska z Lasów Państwowych w Łodzi.
19: To jest sytuacja niedopuszczalna absolutnie i bardzo zaskakująca, bo nigdy nie spotkaliśmy się z taką sytuacją na terenie łódzkich lasów.
18: Gniazdo znajdowało się w strefie ochronnej bielika, co oznacza, że nie można się do niego zbliżać na mniej niż 200 metrów, a w okresie lęgowym pół kilometra. Leśnicy nie informują też, że takie gniazda tam są.
19: Ktoś po prostu musiał obserwować tę parę, jak lata nad gniazdem, skoro ustalił dokładną lokalizację.
18: Nie wiadomo jednak, co stało się z parą. Leśnicy zgłosili sprawę na policję. Sprawcy może grozić do 5 lat więzienia. Maksymalnie dziś 20 stopni. Taką temperaturę pokażą termometry na Podkarpaciu. Zdecydowanie zimniej, bo tylko 12 na północnym wschodzie. Uwaga na burze, te będą pojawiać się w centralnym pasie Polski od Pomorza do Małopolski.
17: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Witam Państwa w kolejnym programie z cyklu Prawo bez recepty. Przypominam, że można do nas napisać, proponując nam tematy, a adres mailowy jest prawo@tok.fm. Witam także mojego gościa, pan Rafał Janiszewski.
16: Dzień dobry, witam Państwa.
2: Ekspert w materii tego, co nam się należy od Narodowego Funduszu Zdrowia, dlatego że płacimy składkę. Tak powiedziałam zwykłym językiem. Zapowiadałam ten program, a mianowicie, że to będzie kwestia medycyny estetycznej. W pierwszym momencie pomyślałam, ale cóż, medycyna estetyczna, czyli chcę być, wyglądać młodziej, ładniej i tak dalej, no to są moje zachcianki, to nie będzie mi niczego płacił NFZ. Ale skoro pan to zaproponował jako temat, to znaczy, że jakiś jest błąd w moim myśleniu.
16: No bo to bardzo uproszczone. Rzeczywiście, NFZ nie będzie mi płacił za moje potrzeby upiększania się, rzeczywiście. Chociaż należałoby sobie zadać pytanie, dlaczego potrzebuję tego upiększenia? Jeżeli potrzebuję tego upiększenia, bo jakiś defekt jest wynikiem mojej choroby lub jakiś defekt sprawia, że ja nie jestem w pełni sprawny lub moje zdrowie przez to jest zagrożone, no to pojawia się problem zdrowotny. Jeżeli zatem...
2: Ale tam jest coś więcej niż ta chęć, że jest tak normalnie, sobie żyje, nic się nie stało i taka zwykła chęć, żeby wyglądać ładniej. To jest coś więcej, co pan powiedział.
16: Oczywiście, przy czym to będą wady wrodzone, to będą różnego rodzaju defekty, które powstały w wyniku leczenia lub będą to defekty, które powstały w normalnym życiu, ale powstały tak, że mogą spowodować lub powodują zaburzenia zdrowia, zaburzenia czynności lub zagrożenie tymi zaburzeniami. Najprostszym przykładem jest otyłość. Chyba codzienność, że jemy, to dość powszechne, że nie uprawiamy sportu. No, wyobraźmy sobie sytuację, w której ktoś dużo waży, zorientował się, że dużo waży. Normalna codzienność, będę chudł, skutecznie ogranicza dietę, wdraża ruch, schudł i pojawiają się fałdy skórne, które zwisają, pod którymi tworzą się stany zapalne. To już jest proces chorobowy. To już jest problem zdrowotny. A zatem operacja, usunięcie tych fałd po schudnięciu, jeśli pod tymi fałdami te fałdy tworzą sytuację zagrożenia bądź są stanem chorobowym, podlegają finansowaniu z Narodowego Funduszu Zdrowia, bo mówimy o rozwiązaniu problemu zdrowotnego.
2: No to wobec tego proces ten, gdy kobieta po mastektomii zabieg ma wszczepioną pierś, to też będzie
16: to
2: oczywiście.
16: To już jest oczywiste i powiem to nie tylko jeśli chodzi o kobiety w przypadku mastektomii, ale generalnie jest tak, że zabiegi amputacji piersi dzisiaj są finansowane również z rekonstrukcją tych piersi, ale to nie dotyczy tylko i wyłącznie kobiet po mastektomii. To dotyczy wszystkich pacjentów onkologicznych, u których w wyniku operacji usunięcia zmian doszło do tych właśnie defektów, no komuś usuwają policzek, usunięto mu nos, usunięto mu ucho, to w ramach finansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia są finansowane zabiegi rekonstrukcyjne i my ich robimy dzisiaj coraz więcej. Powiem taki, który najbardziej na mnie zrobił wrażenie, to był zabieg, który oglądałem zrobiony w Lublinie w ośrodku onkologicznym, gdzie pacjentowi usunięto część żuchwy, język i policzek. I oglądałem materiał taki po wielu operacjach rekonstrukcji. Pacjentowi nie tylko zrekonstruowano policzek i żuchwę, ale również ten język.
2: Niesamowite. No ale tutaj sprawa jest oczywista. Ale ja słyszałam, i proszę powiedzieć mi, czy to prawda, że można w ramach NFZ-u naprawić, cudzysłów, opadające powieki, które w wypadku, gdy się ma ileś lat, są takim defektem dla mnie czysto takim kosmetycznym, czysto po prostu znaczy to nas postarza, a jak to zrobię, to będę miała ładniejsze oczy i młodziej będę wyglądała. A tu podobno można co zrobić w ramach
16: NFZ-u. No i tu znowu wkracza medycyna. Wbrew pozorom powieki spełniają bardzo ważną funkcję. Ponieważ my powiekami mrugamy, dzięki czemu nawilżamy oko, dzięki czemu nasze oko działa prawidłowo. Jeżeli nasze powieki opadają, nie otwierają się, mamy zaburzone pole widzenia, mamy zaburzoną tą naturalną powłokę gałki ocznej, no to pojawia się problem zdrowotny. Opadanie powieki, jeżeli powieka nam opada i już nam zawęża pole widzenia, a powinniśmy widzieć szeroko, powinniśmy móc te powieki otworzyć, to jest wskazanie do wykonania zabiegu na NFZ, ponieważ jest to problemem zdrowotnym.
20: A panie doktorze, jeżeli w wyniku jakiegoś elementu mojego wyglądu ja popadam w depresję, ja się tak źle czuję, prawda? Uważam, że wyglądam fatalnie. Na przykład mam dziwnie duży, o dziwnym kształcie nos, który nie pasuje do reszty mojej twarzy. Uważam, że gdyby mnie ten nos, wyglądałabym tak, jakbym chciała, jak inni. Co więcej, gdy jako dziecko byłam obiektem drwin, gdy ten nos się zaczął już kształtować w tym obecnym kształcie, a więc popadam w depresję. Nos jest, skóra, wszystko jest w porządku, oddycham, on działa z punktu widzenia czysto funkcjonalnego, działa doskonale, tylko po prostu to, albo na przykład mam odstające niesamowicie uszy. Jako dziecko mnie przezywano, jakoś to znosiłam, ciężko mi z tym było żyć, ale teraz cierpię z tego powodu, popadam w depresję. To tak. Co?
16: No to oddzielamy to oczywiście od takich sytuacji, w których pacjent, w których osoba jest niezadowolona ze swojego wyglądu, bo inni wyglądają inaczej, chce wyglądać tak jak inni, tak? Ma taką chęć zmiany swojego wyglądu, ale nie powoduje to u niej problemów zdrowotnych, to oddzielamy. Mówimy o osobie, która choruje na depresję. Depresja.
20: A to jest problem, ale to właśnie spowodowało problem zdrowotny.
16: Teraz depresja, oczywiście, depresja jest jednostką chorobową, jest problemem zdrowotnym. Ale depresji nie leczy chirurg. Depresję leczą psychoterapeuci, psychiatrzy. No i ci określają, jaka jest droga leczenia tej depresji. No, bo będę teraz troszkę adwokatem diabła. Może się okazać, że nie jest rozwiązaniem tego problemu wykonanie operacji uszu czy nosa. Może się okazać, że wykonamy tą operację, a za chwilę wróci pani i powie pani, super, ale teraz popadam znowu w depresję, bo mój podbródek nie pasuje do tego nosa. I tutaj terapeuta, psychiatra...
20: On nie jest w stanie przewidzieć, co będzie po operacji.
16: A w dużej mierze jest w stanie, ja bym doceniał psychiatrię. Uh-huh. Doceniałbym psychiatrię. Uh-huh. Czasem, podkreślam, i to jest decyzja tego terapeuty, jest to kierunek leczenia taki, aby pacjent przepracował sobie umiejętność samoakceptacji, aby to przestało być dla niego problemem. Czasem jest to rzeczywiście problemem i jeżeli jest to takie skrajne, tak? Czyli gdyby pani miała nos jak świeża, wielka marchewka, i on byłby rzeczywiście patologicznie
20: wielki.
16: Nos
20: jak duża klamka od zachrystii.
16: Tak, to mam przekonanie, że taki lekarz psychiatra powiedziałby, to tak bardzo odbiega od norm, że nie jestem w stanie tej pacjentce pomóc metodami psychiatrii i należy, jest tu wskazanie medyczne. Ale wtedy znowu wracamy do tego, że mówimy, operacja plastyczna, upiększająca w moim poczuciu pacjenckim, ale plastyczna, ona jest wskazana wtedy, kiedy ona wywołuje, czy jest efektem problemu zdrowotnego. Innymi słowy, jak mówimy o zabiegach medycyny estetycznej, to jeżeli celem zabiegu medycyny estetycznej jest wyłącznie poprawa wyglądu, czyli nie są one wynikiem takiego problemu zdrowotnego, sklasyfikowanego w problemach zdrowotnych, no to nie są finansowane przez NFZ. NFZ, płatnik, on patrzy na rozwiązywanie problemów zdrowotnych. Jeżeli drogą do rozwiązania pani problemu zdrowotnego jest operacja nosa, no to rzeczywiście tak będzie. I może tak być, że będzie pani miała taką konstrukcję nosa, krzywy nos, który będzie utrudniał pani oddychanie.
20: A, no to jest dosyć oczywiste.
16: To jest niby oczywiste. Ekspert Janiszewski, od liceum chodzę ze złamaną przegrodą i krzywym nosem,
20: bo miałem
16: różnicę zdań z kolegą i dopiero w tej chwili dostrzegam, że już mi to przeszkadza w oddychaniu. Z biegiem czasu, z wiekiem człowiekowi twarz się zmienia, prawda, i ten układ tej skóry też. Nie jest to dla mnie problemem psychicznym, jest dla mnie problemem klinicznym, medycznym, ale chyba jeszcze nie na takim, żeby mnie zmobilizować do operacji.
20: Nie mam ja ani moi znajomi doświadczenia w tej materii, więc zadam pytanie, czy to są długie kolejki oczekujących do tego typu zabiegów?
16: No to pomijając pacjentów onkologicznych, bo tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, oni są zupełnie w innym trybie i to jest w ramach leczenia onkologicznego, te zabiegi medycyny estetycznej. Natomiast pozostałe przypadki, jeżeli lekarz na podstawie skierowania skieruje, zakwalifikuje do takiego zabiegu, to wówczas czekamy w kolejce, tak jak wszyscy inni, ponieważ nie jest to zabieg ratujący życie, nie jest to zabieg w trybie nagłym. On jest potrzebny, ale musimy liczyć się z tym, że nie będziemy potraktowani w placówce priorytetowo. Oczywiście znowu wracam do tego. U podstaw jest to, dlaczego tą operację chcemy wykonać. Jeśli ją chcemy wykonać, bo ona zaburza funkcję, jeżeli musimy ją wykonać, bo fałdy skóry są takie, że są stany zapalne, to jestem przekonany, że nikt nas na długo nie ustawi w kolejce.
20: Pan powiedział onkologicznie, czyli na przykład kobieta będzie miała szybko usuwaną pierś, i w związku z tym będzie miała szybko robioną rekonstrukcję, jeżeli to jest jednoczesny zabieg, prawda?
16: Najczęściej jest to nawet jednoczasowo. Tak.
20: Właśnie.
16: Tak. Najczęściej jest to jednoczasowo, bądź też, jeżeli są to zabiegi wieloetapowe, usuwamy zmiany, planujemy następnie zabieg rekonstrukcyjny, czasem rozłożony na kilka etapów, to zgodnie z prawem artykuł 20 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych środków publicznych mówi, że nie umieszcza się na liście oczekujących pacjentów kontynuujących leczenie, czyli mających plan leczenia.
20: Proszę Państwa, jak widać, niektóre zabiegi, i to nawet dosyć dużo, o które spostrzegamy jako medycyny niszczące się w tym całym szerokim pojęciu medycyna estetyczna, są refundowane przez NFZ. Bardzo serdecznie Panu dziękuję.
16: Ja również dziękuję.
20: Rafał Janiszewski był naszym gościem i spotkamy się ponownie w przyszły czwartek po 10:40, równocześnie przypominam nasz adres mailowy prawo@tok.fm.
0: Ewa Podolska, bardzo dziękuję. Ewo, prawo bez recepty. Za tydzień kolejny odcinek, kolejna edycja. Informacje TOK FM już za 5 minut o godzinie 11. Po informacjach oczywiście program Owczarek, ale za godzinę, w samo południe, punktualnie o godzinie 9:12. TOK 360 i Filip Kekusz.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Czarku, dzień dobry Państwu.
0: Dzieje się tyle na świecie, że naprawdę nie wiedziałbym, co wybrać.
1: Tyle się dzieje na świecie, a my zwrócimy się też w stronę Warszawy, która jest dla niektórych w centrum świata. Będziemy śledzić to, co dzieje się w ratuszu, bo o godzinie 12:30 dzisiaj briefing Rafała Trzaskowskiego związany z transkrypcją aktu małżeństwa osób jednej płci. No to jest ukoronowanie pewnego etapu wykonywania wyroku Unijnego Trybunału Sprawiedliwości i orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wydarzenie istotne, ale poprzedzone bardzo licznymi sporami wewnątrz rządzącej koalicji, taką grą w kotka i myszkę, niemalże z osobami, którym nad wejściem w życie takich transkrypcji zależy. Powiemy więc o tym, co działo się w koalicji rządzącej, że od tego wyroku, który zapadł w listopadzie, teraz dopiero Warszawa w tym momencie postanowiła zająć pozytywne stanowisko wobec tego wyroku, jak ta sytuacja wygląda również w innych miastach. O tym będzie sporo w TOK 360, ale oczywiście Donald Trump jest w Pekinie, stwierdził, że Chiny są piękne na obrazkach publikowanych przez agencję Reutera, chociażby wygląda, że wszystko między przywódcami dwóch największych światowych mocarstw jest najlepiej na świecie. Pekin jest piękny, rozmowy są doskonałe. Jak jest w rzeczywistości? O to także będziemy pytać.
0: Słuchaj, gdybyś kogoś spotykał raz na 10 lat, to też by było pięknie.
1: Albo nie miałbym w ogóle o czym z nim rozmawiać.
0: I Pekin jest piękny, potwierdzam, jest fantastyczny. Okay. I spotkania raz na 10 lat, na wiesz, na dwie godziny, super.
1: Bankiet będzie za chwilkę.
0: Ciekawe, co podadzą. Nie mamy żadnych
1: Przecieków na temat tego. Tak, nie mamy nikogo w pobliżu Xi Jinpinga, który by powiedział, co podadzą.
0: No wiesz, wiadomo, że Pekin słynie z kaczki po pekińsku. To jest.
1: Warszawa też.
0: Tak, ale poza tym ciekawe, bo w Pekinie na przykład jest sporo sklepów rosyjskich.
1: A ja słyszałem, że bardzo często w tych rosyjskich sklepach tak naprawdę są chińskie podróbki rosyjskich towarów.
0: Naprawdę?
1: Tak. Czytałem tak u Alice Lugan.
0: A, to jest ciekawe. Nie sprawdziłem tego, bo wydawało mi się, że po co mam wchodzić w Pekinie do sklepów rosyjskich? To tak jakby w Moskwie do chińskich. Czy coś.
1: Niezręcznie się zrobiło.
0: Nie, no to wszystko jest... Właśnie to jest zabawne jest to, że świat jest dzisiaj taki, że człowiek się zastanawia, zanim coś powie, czy przypadkiem się komuś nie narażeń. Mm-hmm. Szczególnie jak są takie tematy, triggery typu Izrael, Niemcy, Chiny, Rosja, Stany, Ukraina. Już nie można nic mówić, trzeba się zastanowić i po prostu
1: No my tu jesteśmy w dobrej wierze i po prostu teraz możemy sobie chwilkę porozluźniać atmosferę, ale od godziny 12 już będzie naprawdę
0: na poważnie. Poważnie, co totalnie poważnie. Już taka powaga, że nawet większa niż Xi Jinping i Donald J. Trump Jr. Talk 360, samo południe, a za dwie minuty o 11 informacje, po informacjach, owczarek i będzie gorąca atmosfera, albowiem wczoraj jeden pan profesor wypowiadał się na temat wydarzeń majowych, czyli zamachu Piłsudskiego, a drugi pan profesor się tym zbulwersował i właśnie to swoje zbulwersowanie będzie po informacjach wyrażał na antenie.
4: Reklama.
21: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
22: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
21: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
22: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
21: Czyli?
22: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
23: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
24: O, masz wiadomość.
25: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
24: Super, tylko co im damy w prezencie?
25: Nie mam pojęcia. Kopertę?
24: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
25: Brzmi trochę filmowo.
24: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent i inwestycja w jednym.
25: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
24: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
26: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
27: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
28: Masz już Modivo Club Gold?
29: Nie. A warto?
28: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
29: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
28: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
29: Brzmi super. No to jak dołączyć?
28: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
30: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
31: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
32: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
31: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
33: Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce nie zmniejsza się, zapewnia szef MON-u i o tym na początek. Rosja nie przestaje atakować Ukrainę, mówi o przybliżaniu pokoju, a tymczasem celami ataków jest tylko infrastruktura cywilna. Trzymamy dziś kciuki za Igę Świątek, powalczy o finał w Rzymie. Minuta po 11:00, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz uspokaja, że liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce nie zmieni się. To reakcja na wczorajszy artykuł amerykańskiego portalu Army Times o tym, że siły lądowe USA nagle odwołały planowane wcześniej rotacyjne przemieszczenie ponad 4000 żołnierzy Brygady Pancernej do Polski.
34: Nie zmniejsza się liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce. Pracujemy zarówno nad zwiększeniem liczebności, jak i zdolności operacyjnych wojska amerykańskiego stacjonującego w Polsce.
18: Obecnie w Polsce rotacyjnie stacjonuje ponad 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Setki dronów i dziesiątki rakiet wystrzelonych przez Rosję na Ukrainę ostatniej nocy nie przybliżają pokoju. Celem ataków Moskwy była wyłącznie infrastruktura cywilna, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. W Kijowie zniszczenia są w co najmniej 20 miejscach. Drony i rakiety z Rosji trafiły w budynki mieszkalne, szkołę i klinikę weterynaryjną. Więcej na ten temat wie nasz reporter Grzegorz Kocioł.
35: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański poinformował, że cały czas trwa akcja ratunkowa. Jeden z dronów trafił w ośmiopiętrowy blok. całkowicie niszcząc klatkę schodową, a pod gruzami nadal mogą znajdować się ludzie. Małgorzata Olasińska-Hart, dyrektorka programu pomocy humanitarnej Polskiej Misji Medycznej, przypomniała w TOK FM, że poprzedniej nocy oprócz Kijowa zostały zaatakowane także inne miasta, m.in. Odessa i Lwów.
2: I w tym ataku zostało rannych kilkanaście osób, a zginęło 6 osób. I ta liczba ofiar cywilnych wojny w Ukrainie przekroczyła już 15 tysięcy, w tym życie straciło 700 dzieci.
35: Rosjanie zaatakowali również infrastrukturę energetyczną w Krzemieńczuku oraz zabudowę portową i mieszkalną w Czarnomorsku. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
18: To będzie bat na nieuczciwych deweloperów. Tak Ministerstwo Rozwoju mówi o swoich nowych propozycjach dla kupujących własne mieszkania. Klienci, którzy chcą je kupić od dewelopera, będą mogli łatwo znaleźć wszystkie informacje na temat nieruchomości na ogólnodostępnym portalu DOM. Chodzi o ewentualne opóźnienia czy inne problemy z realizacją wcześniejszych inwestycji. Deweloper nie będzie mógł też podnieść ceny mieszkania tuż po zawarciu umowy. A jeśli się z niej wycofa, to będzie musiał zapłacić klientowi więcej, mówi w rozmowie z TOK FM wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski.
3: Będzie możliwe odstąpienie przez dewelopera od umowy, ale będzie musiał zapłacić nie dwukrotną, tak jak jest dzisiaj, ale czterokrotną opłatę rezerwacyjną. To ma zniechęcić przed taką spekulacją deweloperską, a więc w sytuacjach, w których ceny mieszkań poszybują, mam nadzieję, że nie, ale jeżeli tak się zdarzy w górę, no to kupujący będzie tutaj chroniony i deweloper nie będzie mógł tu spekulować.
18: Projekt nowelizacji ustawy mieszkaniowej trafił właśnie do konsultacji społecznych. Krakowski Szpital Uniwersytecki jako pierwszy w Polsce wprowadza rozwiązanie systemowe, które zapewni kontynuację leczenia dzieciom przewlekle chorym po ukończeniu 18 roku życia. Teraz sytuacja wygląda tak, że dziecko po osiągnięciu pełnoletności przestaje być pacjentem szpitala dziecięcego i trafia w system kolejkowy, co wielokrotnie kończy się czekaniem na wizytę do specjalisty i na wznowienie leczenia nawet po kilkanaście miesięcy. Tym tematem zajmuje się nasza reporterka Katarzyna Młynarczyk.
5: Takie rozwiązania gwarantowane powinny być przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ale niestety nie są. Tylko za 2025 rok fundusz nie zapłacił szpitalowi dziecięcemu w Prokocimiu kilku milionów złotych za leczenie osób, które ukończyły 18 lat, zauważa jego dyrektor Wojciech Cyrul.
6: Oczywiście kierujemy się zasadą, że robimy wszystko, co możliwe, żeby każdego młodego, dorosłego zabezpieczyć, jeśli wierzymy, że u nas ten pacjent będzie lepiej zaopiekowany niż w szpitalu dla dorosłych.
5: Porozumienie pozwoli na płynne przejście pacjenta z jednej placówki do drugiej, wyjaśnia dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Marcin Jędrychowski.
7: Mówimy tutaj o ciężkich przypadkach, bo wymagających bardzo specjalistycznej wiedzy, często przejęcia w obrębie programu lekowego.
5: Przed przekazaniem pacjenta lekarze sporządzać będą dokumentację, która ułatwi dalsze jego prowadzenie. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
18: Iga Świątek zagra dziś o finał turnieju w Rzymie. Polce w końcu udało się przełamać się swoją niemoc i po raz pierwszy w tym roku przebrnęła ćwierćfinał w kapitalnym stylu. Dziś wieczorem jej rywalką będzie Ukrainka Elina Świtolina. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
8: Wiadomo, że jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale przyleciały już trzy. Iga Świątek najpierw oddała tylko jednego gema Elisabetcie Cocciaretto, potem trzy Naomi Osace, a wczoraj również trzy Jessice Peguli, grając fantastycznie. Po meczu kolejny raz podkreśliła, że gra lepiej, bo dobrze układa jej się współpraca z nowym trenerem.
9: Grało mi się tak dobrze, że właściwie wszystko zrealizowałam, czego Francis oczekiwał. Przez ostatnie miesiące mam wrażenie, że za dużo też myślałam na korcie. Nie byłam jakby pewna, teraz czuję się inaczej i po prostu chcę wykorzystać ten czas.
8: W pierwszym w tym roku półfinale Świątek zagra z Eliną Świtoliną. Ma z Ukrainką dodatni bilans, ale w tym roku w Indian Wells z nią przegrała. Na korzyść Świątek na pewno działa fakt, że w ostatnich trzech meczach straciła ledwie 7 gemów. A Świtolina awans wywalczyła wczoraj późnym wieczorem po wyczerpującym trzysetowym boju z Jeleną Rybakiną. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
18: Informacje w TOK FM wracają o 11.20.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
11: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
18: Dwadzieścia stopni to dzisiejsza maksymalna temperatura, przeważnie około 16-17. Jedynie na Pomorzu Zachodnim tylko 12 stopni. Uwaga na burze, te będą pojawiać się od Pomorza po Małopolskę.
10: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
11: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
26: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Wczoraj profesor Paweł Borecki rozmawiał, opowiadał o zamachu majowym, o także o wojnie 1920 roku. I jak rozumiem, tej audycji przysłuchiwał się pan profesor Grzegorz Nowik, zastępca dyrektora do spraw naukowych Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i nie zgodził się z niektórymi rzeczami. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: To pan słuchał wczoraj.
1: To znaczy, ja odebrałem kilka telefonów rano, ponieważ siedziałem i pracowałem. I w tych telefonach usłyszałem głosy pełne oburzenia, jak no, można takie bzdury wygadywać. Pod słowem bzdury rozmówcy moi mieli na myśli, ja włączyłem dopiero radio i posłuchałem ciągu dalszego, te informacje, które dotyczyły akurat okresu, którym się szczególnie zajmuję i który badam, to znaczy okresem odrodzenia Rzeczypospolitej i walki o granice 1918-1920. No i rzeczywiście to, co usłyszałem, powaliło mnie po prostu na nogi. Sięgnąłem potem do internetu, sprawdziłem, jakim specjalistą, w jakim zakresie ten pan profesor się zajmuje i czym się zajmuje, specjalistą od prawa wyznaniowego, i myślę, że naukę historii czerpał z podręczników.
0: No tak, panie profesorze, no ale to teraz pan, że tak powiem, wypowiada się jak polityk, tak? Czyli atak na osobę, a nie na poglądy. Łatwo powiedzieć, że bzdury, ale konkretnie, no bo bez tego wstępu myślę, że też by nam się dobrze rozmawiało.
1: Ale oczywiście to nie dotyczy osoby, ponieważ nie znam tego pana. Natomiast to w jego wypowiedzi no, śledziłem dziesiątki fejków, tak jak to dzisiaj mówi, a wtedy można by to nazwać kalumnie, oszczerstwa, wygadywane i wypisywane na wiecach i w prasie endeckiej, dotyczące tego, kto był autorem planu Bitwy Warszawskiej, kto dowodził, i tak dalej, i tak dalej. No i jeśli pan chciał usłyszeć o tym, to
0: bardzo.
1: Przede wszystkim kwestia dowodzenia. Chciałem panu zadać pytanie, ale również tak na antenie je postawić. Czy pamiętacie, wiecie państwo, może poza specjalistami, kto był szefem sztabu księcia Józefa Poniatowskiego i, że tak powiem, w czasie bitwy chociażby pod Raszynem, albo kto był szefem sztabu marszałka Józefa, przepraszam, Rydza Śmigłego w 1939 rokiem. No poza specjalnie...
0: Nie wiem, to, generał Fischer?
1: No właśnie, generał Fischer, Stanisław Fischer, tak, był, ale komu się przypisuje zwycięstwo w tej bitwie? Zawsze zwycięstwo i zawsze porażka jest związana z osobą wodza naczelnego. I to wódz naczelny ponosi odpowiedzialność, kogo dobierze na swojego szefa sztabu i jaki zakres obowiązków mu powierzy. A więc myślę, że literatura przedmiotu i przed wojną, i po wojnie jest tak ogromna, że dzisiaj bez wątpienia możemy powiedzieć, że autorem planu bitwy oraz wodzem naczelnym w czasie bitwy warszawskiej był Józef Piłsudski.
0: No dobrze, wspomniał pan, panie profesorze, o endeckiej propagandzie i bzdurach, ale na przykład jest taka instytucja, która się nazywa Instytut Pamięci Narodowej. Nie wiem, czy pan też zaliczy ją do tego kręgu, dlatego że tam można znaleźć informację, że w czasie bitwy warszawskiej Rozwadowski, generał Rozwadowski, był autorem planu kontrnatarcia oraz koncepcji bitwy, który został głównym koordynatorem.
1: Nie wiem, kto napisał te rzeczy w Instytucie Pamięci Narodowej.
0: Piotr Milczanowski jest podpisany.
1: I jeśli wytoczył pan takie armaty...
0: Nie, to nie armata, to jest
1: armatę.
0: To jest pytanie do pana, panie profesorze.
1: Od 30 kilku lat, jako młody pracownik naukowy, trafiłem 30 kilka lat temu do zespołu badawczego, który został utworzony w Ministerstwie Obrony Narodowej. Kierował tym zespołem już w tej chwili świętej pamięci pan pułkownik dr Marek Tarczyński. Pracowało tam kilku profesorów, między innymi Tadeusz Rawski, Janusz Cisek. Dzisiaj ja po śmierci pana Tarczyńskiego kieruję tym zespołem i myśmy przez kilkadziesiąt lat wydali około 20 tomów dokumentów dzień po dniu dotyczących całej wojny z bolszewicką Rosją, dzień po dniu od października 18 roku aż do końca wojny do zawarcia rozejmu w 1920 roku, według struktury organizacyjnej, począwszy od dokumentacji naczelnego wodza, zbierając tę dokumentację z pół świata, i to jest kilkanaście tysięcy dokumentów, tak jak powiedziałem, wyraźnie wskazujących na to, kto...
0: Jasne. Panie profesorze.
1: Kto był dowódcą, proszę, kto dowodził.
0: Jasne. To proszę...
1: Ja pomijam nazwisko tego pana, ale jeśli pan pozwoli, to skończę to zdanie. Plan Bitwy Warszawskiej i całej tej koncepcji wojny z Rosją narodził się w lipcu 1920 roku. On jest opublikowany już w tych naszych dokumentach. Józef Piłsudski nazwał to wielką kombinacją i był ten plan realizowany dzień po dniu. Problem był taki, że generał Rozwadowski wrócił dopiero, a powtarzam, plan narodził się na początku lipca, 9 dokładnie, rozkaz numer 7144, a generał Rozwadowski dopiero 19 lipca powrócił z Paryża, bo tam był szefem polskiej misji wojskowej. Mhm. I od 22 zaczął przejmować obowiązki szefa sztabu generalnego, skończył przejmowanie tych obowiązków 26. Został wybrany przez wodza naczelnego na to stanowisko jako jego prawa ręka i w żaden sposób aż do 25 roku nie narodziła się żadna koncepcja. Są na to dokumenty, są protokoły Rady Obrony Państwa, które zostały opublikowane. Jest dokumentacja, jest mnóstwo artykułów i tylko mogę żałować, i książek na ten temat, mogę tylko żałować, że osoba, na którą się pan powołał, po prostu nie skorzystała z tej dokumentacji. Generał Rozwadowski był prawą ręką wodza naczelnego w realizacji tej koncepcji. Natomiast są dokumenty wskazujące, że w momencie, w którym wódz naczelny wyjechał z Warszawy do Puław dla objęcia dowodzenia zgrupowaniem, które wykonało decydującą operację, czyli kontrofensywę z Nadwieprza, w tym czasie koordynował działanie frontu północnego generał Rozwadowski w Warszawie, ale codziennie rozmawiali z wodzem naczelnym za pomocą telegrafu i w tych rozmowach, które są zachowane, to generał Rozwadowski melduje wykonanie rozkazów, powołując się, no cytuję z pamięci, jak słusznie pan komendant zarządził, zgodnie z rozkazem pana komendanta wykonałem to i to, a wódz naczelny mówił, kochany panie generale, proszę zrobić, zarządzić i tak dalej, i tak dalej. I naprawdę my wiemy, są dokumenty na to, kto w tym czasie dowodził.
0: Jasne.
1: I w jakim zakresie miał powierzone sobie obowiązki generał Rozwadowski.
0: Panie profesorze, czy mogę już zadać pytanie?
1: Tak, teraz proszę.
0: No bo z tego, co pan mówi, ale myślę, że odpowiedź też będzie po informacjach, ale z tego, co pan mówi, to ta bitwa warszawska wyglądała tak, że Rozwadowski siedział przy telegrafie i mówi tak, bolszewicy atakują z lewej, co robić? Piłsudski odbiera i mówi... A, no dobra, nie ma mnie tam, nie widzę, co się dzieje, ale może brońcie się. Tak jest, będziemy się bronić.
1: Proszę pana, to jest trywializowanie, proszę...
0: No ale próbuję zrozumieć to, no bo rozumiem, że bitwa to bitwa, no przecież bitwy się
1: proszę pana.
0: SMS-ami nie wygrywa.
1: Nie, to troszkę inaczej wygląda. Proszę pana, bitwa warszawska nie toczyła się pod Radzyminem, tylko bitwa warszawska toczyła się na obszarze większym niż Belgia, Holandia i Księstwo Luksemburg razem wzięte. Od granicy pruskiej, po linię Wisły, aż wreszcie po linię Niemna i Bugu. Toczyła się od końca lipca do końca sierpnia, a nie 15, 13 czy 12 sierpnia pod Radzyminem. Operacje były bardzo złożone. Walczyło tam 500 000 ludzi. Łączność funkcjonowała doskonale, a Józefa Piłsudskiego nie było w Warszawie od nocy z 12 na 13, a powrócił do Warszawy 18 sierpnia. Wszystkie kwestie dowodzenia były uzgadniane i realizacji poszczególnych operacji przez trzy kolejne szczeble dowodzenia. Wódz naczelny i jego stanowisko dowodzenia, które było od nocy 12 na 13 sierpnia w Puławach, przez dowództwa frontów, dowództwa armii i szefa sztabu generalnego, który był w Warszawie.
0: Dobrze, panie profesorze, na razie...
1: Proste.
0: Na razie zawieszamy, powrócimy do naszej rozmowy po informacjach. Gościem jest pan profesor Grzegorz Nowik, zastępca dyrektora do spraw naukowych Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Polemika dotycząca roli generała Rozwadowskiego, polemika z profesorem Pawłem Boreckim we wczorajszej audycji, do której wysłuchania serdecznie państwa zapraszam. Informacje o 11.20, po informacjach wracamy do bitwy warszawskiej.
4: Reklama.
12: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Reklama.
17: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Minęła 11.20, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje Tok FM. Władze Węgier zakończyły stan wyjątkowy wprowadzony przez Viktora Orbana 4 lata temu w odpowiedzi na rosyjską napaść na Ukrainę. Obecny szef węgierskiego rządu, Peter Modzior, powiedział, że kraj wraca do normalności. Dziś, po 4 latach, kończy się związany z wojną stan wyjątkowy na Węgrzech, a wraz z nim kończy się również rządzenie za pomocą dekretów wprowadzane przez rząd Orbana 6 lat temu. Wracamy do normalności, napisał w sieci Modzior. Jutro o 15 dowiemy się, co dalej z finansowaniem Straży Granicznej, Policji i Mobilności Militarnej, zapowiedział szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz. Choć pieniądze z programu SAFE nie trafią do Straży Granicznej i Policji, nie zostawimy ich samych, zapewnił wicepremier. Podkreślił, że nie da się obronić państwa, budując tylko siły zbrojne. W ubiegły piątek polski rząd podpisał z Komisją Europejską umowę pożyczkową w ramach programu SAFE. Polsce przysługuje z niego ponad 180 miliardów złotych na obronność. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie naruszenia prawa przy modernizacji budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Obejmuje on 6 osób, którym zarzucono m.in. poświadczenie nieprawdy w dokumentacji budowlanej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Zarzuty dotyczą też sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób. Oskarżonym grozi do 8 lat więzienia. Nie przyznają się do winy.
4: Kraków o dzień, a właściwie noc wcześniej będzie obchodził Noc Muzeów. Już jutro otworzy się kilkadziesiąt instytucji, a większość wejściówek kosztuje symboliczne 5 zł. To chociażby zwiedzanie po zmroku, koncerty, gry muzealne i miejsca na co dzień niedostępne dla zwiedzających. Tegoroczna Noc Muzeów odbywa się pod hasłem Muzea Łączą, mówi dyrektor Muzeum na Wawelu, profesor Andrzej Betlej.
19: Tak naprawdę w tej Nocy Muzeum realizuje się idea muzeum, bycia razem. Miejsca, gdzie się wspólnie przeżywa, gdzie wspólnie się ogląda i ten wymiar wspólnotowy bardzo dobrze koresponduje właśnie z hasłem tegorocznej Nocy Muzeów.
4: W krakowskim programie są też propozycje dla rodzin i fanów historii. Muzeum Krakowa przygotowało nocne zwiedzanie fabryki Schindlera i spacery po nowochódzkich schronach. Burze mogą pojawić się dzisiaj w centralnym pasie Polski z północy na południe. Maksymalnie 20 stopni na Podkarpaciu. Najchłodniej w Szczecinie około 12.
26: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Dzisiaj w programie Owczarek profesor Grzegorz Nowik, zastępca dyrektora do spraw naukowych Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, polemizuje z tezami profesora Pawła Boreckiego, który wczoraj wspominał o Bitwie Warszawskiej, ale także o zamachu majowym. Rozumiem, że główna teza, którą zresztą też znajdziemy na stronie Muzeum

0: kilku tomach, każdy liczy około 1000 stron, więc to jest poważny materiał źródłowy. My wiemy, że autorem planu Bitwy Warszawskiej był Józef Piłsudski, a dobrał generała Rozwadowskiego, dlatego że miał dużo energii w sobie, dużo entuzjazmu i optymizmu i bardzo dobrze mu się w tym czasie z nim współpracowało. I no, nie wolno w sytuacji, która nastąpiła w 1925 roku, kiedy Marian Kukiel opublikował taki artykuł w czasopiśmie wojskowym Bellona, pierwsza wytyczna operacji warszawskiej, w którym no, popełnił mnóstwo rażących błędów i oparł się wyłącznie na relacji generała Rozwadowskiego, no zrozumiały się te stosunki między nimi i a jeszcze dwa lata temu to przecież generał Rozwadowski przekazywał Józefowi Piłsudskiemu klucze do Milusina, do dworku, więc te relacje były, bardzo
1: Panie profesorze, dobre. Czytam dalej na stronie Muzeum Piłsudskiego blog.pl. Rozwadowski z racji swego stanowiska przygotował plany rozegrania bitwy w różnych wariantach. Na Piłsudskim, jako naczelnym wodzu, spoczywała zaś odpowiedzialność za wybór jednego z nich. No, rozumiem pana jak gdyby tezę, że to jeżeli jest menadżer główny, CEO można powiedzieć, no to on zbiera wszelkie te, no, ale to trochę trudno...
0: Taka jest rola, proszę pana, szefa sztabu, że...
1: Ale proszę zobaczyć, że jeżeli mówimy na przykład o nadużyciach kościoła, to wszyscy mówią, papież nie wiedział.
0: Proszę pana, ja nie wchodzę w specjalizację pana profesora Boreckiego, bo ja nie jestem, proszę pana, specjalistą od prawa wyznaniowego i nie chcę się w tej sprawie wypowiadać. Ja jestem historykiem, który akurat specjalizuje się w tym zakresie. Pan mnie przedstawił jako zastępcę dyrektora Muzeum Józefa
1: do spraw naukowych.
0: No to jest oczywiście praca, którą w tej chwili wykonuję, ale byłem zastępcą dyrektora Wojskowego Biura Historycznego przez lat 10, tyle samo redaktorem Przeglądu Historyczno-Wojskowego i moją specjalizacją jest historia wojskowości.
1: Jasne, to skoncentruj się na tym Rozwadowskim. Czy on przygotował te plany, czy nie?
0: Generał Rozwadowski przedstawił jeden z wariantów, jednej z faz na rysunkach, które w czasie narady panowie sobie skicowali na mapie i Józef Piłsudski wybrał tylko jeden z nich, ale tylko w czasie jednej z faz. Natomiast cała koncepcja tej miesiąc trwającej bitwy i wszystkiego, co ją poprzedzało, a więc najpierw trzeba było pokonać armię konną Budionnego, żeby przerzucić wojska z południa, z Ukrainy, do centralnej Polski w Lubelskie, aby wykonały decydujące uderzenie na wojska Tuchaczewskiego idące z Białorusi.
1: Czyli jeżeli rozumiemy bitwę...
0: Przygotował Piłsudski jeszcze na przełomie lipca i sierpnia.
1: Czyli jeżeli rozumiemy bitwę warszawską, zwaną zwyczajowo Cudem nad Wisłą, i chyba sporo osób tak to rozumie, jako operację wojskową w dniach 13-25 sierpnia...
0: Nie 13, proszę pana. To jest koniec lipca. Ta tak zwana...
1: No dobrze, to panie profesorze, jeszcze raz poproszę pana o uważne wysłuchanie zdania. Jeżeli przyjmiemy, że Bitwa Warszawska jest operacją wojskową pomiędzy 13 a 25 sierpnia 1926, jeżeli, to rozumiem, że widzi pan większą rolę dla generała Rozwadowskiego jako autora, a jeżeli o Bitwie Warszawskiej myślimy szerzej, tak jak pan proponuje, o większym obszarze, o dłuższym trwaniu, to rozumiem, że Piłsudski tutaj nam się wyłania jako spiritus movens i mózg.
0: Z punktem drugim się zgadzam, natomiast co do punktu pierwszego, no to nie da się tego, proszę pana, w dwóch zdaniach zamknąć w kilku minutach operacji. Generał Rozwadowski planował inaczej niż Józef Piłsudski i to nie jego plan, ale Piłsudskiego został zrealizowany. Natomiast wiernie wykonywał wszystkie potem rozkazy w czasie kolejnych faz. Dotyczyło to między innymi, gdzie zgrupować wojska do kontrofensywy, czy pod Garwolinem i na południe od Warszawy, czy też dalej nad Wieprzem. I na tym polegała jedyna ich kontrowersja w tym czasie, w czasie tylko jednej z faz bitwy.
1: Rozumiem. Czyli...
0: I tyle.

0: to proszę mi pozwolić jeszcze, panie profesorze, zrozumieć jedną rzecz. Wczoraj dzwonią do pana znajomi i mówią o bzdurach, ale te bzdury, tak jak zrozumiałem, o których pan mówi, bo rozumiem, że nie wysłuchał pan całej audycji, tylko części, te bzdury polegają na tym, że chodzi o interpretację czasu, tak? Czy chodzi o węższy odcinek, czy szerszy? I o to, czy bardziej Rozwadowski, a Piłsudski zatwierdził, czy bardziej Piłsudski? I to pan nazywa bzdurami.
1: Proszę pana, bzdurami nazywam to, co zostało podane w takiej mało eleganckiej formie, że Piłsudski wyjechał z Warszawy, zostawiając odpowiedzialność Rozwadowskiemu, i że pojechał do Aleksandry Piłsudskiej, pada tam słowo konkubina. Oczywiście pozostawał w związku w tym czasie jeszcze nieformalnym, nie było zawarte.
0: Czyli konkubina.
1: No tak, ale wie pan, zostało to określone, że wyjechał do konkubiny, a on wyjechał na stanowisko dowodzenia, a nocą...
0: Kawa nie wyklucza herbaty.
1: ...odwiedził Aleksandrę Piłsudską, no. Aleksandrę Szczerbińską z dziećmi, żeby się pożegnać, ponieważ losy bitwy nigdy do końca nie są znane przed jej rozstrzygnięciem. Więc podanie tego w takim kontekście, wizyta i spotkanie z Aleksandrą nocą było jego wyborem. Rano 13 był na stanowisku dowodzenia w Puławach i stamtąd kierował dalszymi przygotowaniami do decydującej operacji. Ale tam jest i więcej.
0: Panie profesorze, to jest interpretacja. No dla pana nocna wizyta u konkubiny jest pożegnaniem, dla kogoś nocna wizyta u konkubiny ma inną naturę. No ani pana, tak, ani mnie, ani profesora Boreckiego tam nie było.
1: W gazetach, pisano o tym w gazetach i to jest powtarzanie mendeckich fejków, że złożył dowodzenie w ręce generała Rozwadowskiego, że złożył dymisję na ręce premiera Witosa. No, trzeba to umieć odpowiednio wypowiedzieć, bo powiedzenie tego w taki sposób oznacza, że umył ręce, złożył swoje funkcje i złożył odpowiedzialność ze wszystkiego, co się działo, a jest to nieprawda. To po prostu nieprawda. I musi to być opowiedziane w odpowiedni sposób. Wyjechał dla... Nie dlatego, że wyjechał do Aleksandry Szczerbińskiej, tylko dlatego, żeby objąć dowodzenie w Puławach, gdzie było stanowisko jego dowodzenia przygotowane do wykonania decydującego natarcia frontu środkowego, które przesądziło o losach i Bitwy Warszawskiej, i całej wojny.
0: A czemu akurat Puławy, tak z ciekawości?
1: W taki sposób, że wyjechał do Aleksandry, jest niedopuszczalne.
0: Panie profesorze, a czemu, pytam z ciekawości, czemu akurat Puławy? Co takiego było w Puławach wyjątkowego, skoro można sterować za pomocą
1: proszę pana,
0: telegrafu?
1: Nie można było. Doświadczenie.
0: Ale mówił pan w pierwszej części, że można było.
1: Proszę pana, doświadczenie Józefa Piłsudskiego z operacji Bitwy pod Beresteczkiem i Brodami. Kiedy dywizje nacierały każda w innym czasie, w innym dniu, i nie doprowadziło to do ostatecznego pobicia Budionnego, skłoniło go do tego, że będąc sam, będąc z Ryzem Śmigłym i dowódcami dywizji, każdy z nich dowodził z samochodu z pierwszej linii frontu, absolutnie ponaglając wojska do szybkiego tempa natarcia. To natarcie było prowadzone, no, że tak powiem, z prędkością 40 km dziennie. I Józef Piłsudski był w samochodzie na pierwszej linii frontu. O to chodziło, żeby nadać temu uderzeniu tak decydujące tempo, że dopiero rosyjski dowódca, marszałek Tuchaczewski, dowiedział się o nim po 40 niemal 8 godzinach o rozpoczęciu tego natarcia. Bo tak działała z kolei fatalnie łączność po stronie rosyjskiej. Więc były inne przesłanki, które wskazywały na konieczność. Natomiast uzgodnione przed wyjazdem do Puław było, co ma robić i jak mają się zachowywać i jak działać oddziały na odcinku frontu północnego, to znaczy od Warszawy aż do granicy pruskiej.
0: Czyli
1: można było tam dowodzić przy pomocy telegrafu. Przy czym, żeby dodać, to nie było wysyłanie telegramu, tylko to były tak zwane rozmowy juzowe od nazwiska twórcy telegrafu, Józa Amerykanina. Także oni rozmawiali ze sobą, no tak jakby można dzisiaj było powiedzieć, przy pomocy SMS-ów, o, nawet, albo maili. W ten sposób to się odbywało, tak, takimi technicznymi metodami. I to można było koordynować przez generała Rozwadowskiego, natomiast kierowanie osobiście natarciem Józef Piłsudski w decydującym miejscu wziął na siebie.
0: Rozumiem. Panie profesorze, bardzo dziękuję za te obszerne wyjaśnienia. Z pewnością zdaje mi się, że kwestia czy Bitwy Warszawskiej, czy też ocena Polski po 1926 roku i zmiany pewnie systemu politycznego jest wciąż no jednak kontrowersyjnym tematem, ale bardzo dziękuję panu za te lata poświęcone na to, aby no ta część historii była dobrze opracowana i zrozumiana i zrozumiała.
1: Jeśli pan pozwoli jedno zdanie. Proszę państwa, nie można rzutować kontrowersji, które zaistniały w 25 i 26 roku. Między Józefem Piłsudskim i Witosem i między Józefem Piłsudskim a generałem Rozwadowskim na to, co się działo w 20 roku. To Józef Piłsudski wybrał Witosa na premiera rządu obrony narodowej, a generała Rozwadowskiego na szefa sztabu generalnego i doskonale się w tym czasie rozumieli i ze sobą współdziałali. To jest ahistoryczne przenoszenie tych kontrowersji po 25-26 roku na wcześniejsze lata. I o to mi głównie chodziło.
0: Bardzo panu dziękuję. Pan profesor Grzegorz Nowik, zastępca dyrektora do spraw naukowych Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, był gościem. Informacje o 11.40, po informacjach Marta Perchuć-Burzyńska i program Kultura Osobista. A dzisiaj, Marto?
2: Dzisiaj w kulturze osobistej przeniesiemy się do przedwojennych Poznania i Berlina. Przeniesiemy się do czasów Wielkiej Wojny, czasów Powstania Wielkopolskiego, także czasów narodzin nazizmu, a to dlatego, że naszym gościem będzie Maciej Płaza. Pisarz, laureat wielu nagród, autor dopiero co wydanej przez wydawnictwo literackie powieści Kasperl i Margit. Na początek zapytam autora, czy odwagą jest dziś pisanie wielkich, monumentalnych powieści, takich jak ta książka. 700 stron niemal liczy, a połknęłam ją, proszę państwa, w dwa wieczory. Po 11.40 Maciej Płaza w Kulturze Osobistej.
0: Kultura osobista po informacjach, a te o 11.40.
3: Autopromocja.
4: Jak zetki i pokolenie alfa wpłyną na język angielski w biznesie? Jakie słowa wprowadzą, czy już wprowadzili do międzynarodowych słowników? Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English Biz w aplikacji Tok FM oraz na tokfm.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
9: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
10: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
11: Masz już Modivo Club Gold?
12: Nie, a warto?
11: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
12: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
11: W Modivo e-obuwie, CCC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
12: Brzmi super. No to jak dołączyć?
11: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
13: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
14: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
15: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6,5-litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
18: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitu w 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
20: Reklama.
21: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 11.41, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Cieśnina Ormus musi być otwarta dla swobodnego transportu surowców energetycznych, zgodnie stwierdzili prezydent USA Donald Trump i przywódca Chin Xi Jinping. Tak wynika z oświadczenia Białego Domu po spotkaniu obu liderów w Pekinie. Blokada Ormuzu to skutek wojny USA i Izraela z Iranem. Trump i Xi rozmawiali dziś o pogłębieniu postępów w walce z przerzuceniem do USA substancji chemicznych będących prekursorami fentanylu oraz o zwiększeniu kupna przez Chin amerykańskich produktów rolnych. W oświadczeniu na temat spotkania, które określono jako dobre, nie wspomniano kwestii Tajwanu. Donald Trump pozostanie w Pekinie do jutra. To jego pierwsza wizyta w Chinach od 2017 roku. Premierka Łotwy Ewi Kasilina ogłosiła, że postanowiła podać się do dymisji. Na październik były zaplanowane wybory parlamentarne. Obecnie polityczna zazdrość i wąskie interesy partyjne wzięły górę nad odpowiedzialnością. Widząc silnego kandydata na stanowisko ministra obrony, polityczne gaduły wybrały kryzys rządowy, dlatego ogłaszam swoją rezygnację. To niełatwa decyzja, ale słuszna w tej sytuacji, powiedziała Ewi Kasilina. Jedną z głównych przyczyn kolizji i wypadków na drogach jest brak koncentracji za kierownicą, często spowodowany korzystaniem z telefonu podczas jazdy, informuje Śląska Drogówka. Wlicza młodszy aspirant Barbara Pluta.
22: Tylko w tym roku funkcjonariusze zatrzymali już blisko 1500 kierowców korzystających z telefonu w czasie prowadzenia pojazdu. Natomiast w ubiegłym roku ujawniono prawie 5000 takich przypadków.
2: Za takie wykroczenie można złapać 12 punktów karnych i 500 zł mandatu. I choć wczoraj tylko na drogach województwa śląskiego doszło do 145 kolizji i wypadków, to problem z korzystaniem z telefonu podczas jazdy przez kierowców jest ogólnopolski. Rośnie aktywność ruchowa Polaków, twierdzi Główny Urząd Statystyczny. Jednocześnie jednak pogorszyły się oceny dotyczące kondycji fizycznej Polaków. GUS na podstawie danych zebranych głównie w 2025 roku przekazał, że liczba osób uczestniczących w zajęciach sportowych lub rekreacji ruchowej w porównaniu do danych z 2021 roku wzrosła o prawie 5%. Regularną aktywność co najmniej raz w tygodniu zadeklarowało blisko 23% osób wobec 26% w 2021 roku.
0: Dziś na zmianę. Deszcz i słońce będą pojawiać się właściwie w całym kraju. Najbardziej słonecznie na Lubelszczyźnie, najcieplej z kolei w okolicach Rzeszowa, nawet 20 stopni. Burze mogą pojawić się przede wszystkim na Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskim, Łódzkim oraz w Małopolsce.
21: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Sponsorem programu jest właściciel domu mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58 przez 72. Cliff.pl.
2: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska, Maciej Płaza, pisarz, laureat wielu nagród, finalista Nike, autor takich książek jak Skoruń, Robinson w Bolechowie czy Golem jest dzisiaj moim i Państwa gościem w Kulturze Osobistej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Dzisiaj okazją do naszego spotkania jest premiera powieści Kasperl i Margit, która ukazuje się właśnie nakładem wydawnictwa literackiego. Powieść licząca 700 stron. Moje pytanie brzmi, czy odwagą jest dziś pisanie w takim razie takich wielkich, monumentalnych, liczących kilkaset stron powieści?
3: Myślę, że potrzeba czytania dużych, grubych, obszernych książek, cegieł, jest stała, tak sądzę. Takie książki się pisze, tylko zazwyczaj one, zwłaszcza chyba w ostatnich latach, one taki trend, taka chęć, takie pragnienie pozostały w literaturze popularnej bardziej. Literatura pisana przynajmniej w kręgu literatury, w kręgu takim powiedzmy artystycznym, ścieniała, owszem. Pisze się książki krótsze, bardziej lapidarne. Mniejsza jest chyba też skłonność, nawet na pewno, mniejsza jest skłonność rzeczywiście do takiego pisarstwa, no, takiego fabularnego po prostu, wymyślania historii. Ale myślę, że to jest troszeczkę chyba zagubiona, zapomniana na chwilę potrzeba, na chwilę zapomniane pragnienie, bo ono, jak sądzę, jest.
2: Akcja pana powieści rozpięta jest na 3 dekady, od Wielkiej Wojny przez Powstanie Wielkopolskie po narodziny nazizmu, rok 34. Nie przez przypadek akurat te czasy wybrał pan dla swoich bohaterów?
3: Trudno mi odpowiedzieć, zazwyczaj trudno mi odpowiadać na podobne pytania, bo tych przyczyn jest wiele, dla których wybieram sobie i czas, i miejsce akcji. Zależało mi na pokazaniu też pewnego przejścia między różnymi epokami. To trochę jak, nie wiem, książka Stefana Zweiga Świat wczorajszy, która opowiada o trzech epokach. Przedwojennej, przed pierwszą wojną światową, o Belle Époque, czasach wojennych i czasach międzywojennych. Ciekawią mnie losy ludzi, którzy rzeczywiście są świadkami jakby umierania, kończenia się jednych światów, jednych czasów i nastania drugich, zupełnie innych. Jest we mnie taka poznawcza tęsknota, poznawcze zaciekawienie dla takich losów. Stąd chyba te właśnie czasy.
2: Jeśli chodzi w ogóle o początek, o to kiełkowanie w panu historii swego czasu, o Skoruniu mówił pan, coś zaczęło we mnie gadać i domagało się zapisania. Czy tak samo było w przypadku tej powieści, o której dziś rozmawiamy?
3: W zasadzie tak. Wszystkie książki moje biorą się z jakiegoś małego zalążka, który we mnie zaczyna kiełkować i tak wyrastają z niego coraz to grubsze i bardziej rozgałęzione konary, że tak powiem, czy łodygi. Tutaj jądro było chyba stosunkowo... Ono jest widoczne, chociaż jest w skali całej książki stosunkowo niewielkie. Był to mit Orfeusza i Eurydyki. Pomyślałem sobie, że to na pewno był punkt wyjścia. Chciałem napisać książkę, opowieść miłosną, rozpiętą, właśnie opartą na tym micie. Ten mit nie zginął w tej książce, ale jest, powiedzmy, bardziej schowany. Mówię schowany, bo on jednak jest pod spodem i można go nawet już od pierwszych, jeśli nie stron, to rozdziałów wyśledzić, jeśli by ktoś chciał. Więc chyba rzeczywiście ta Eurydyka i ten Orfeusz zaczęli mi opowiadać swoją historię. Oni są tutaj bardzo nietypowi, ale myślę, że są.
2: To powiedzmy w takim razie, kim są Kasperl i Margit? Jak pan tworzył te bardzo niejednoznaczne postaci? Czy trudniej było z Kasperlem, czy jednak z Margit?
3: Oboje są tak różni, że snucie obu historii było dla mnie równie, chyba nierównie trudne, równie wdzięczne, równie ciekawe. Margit jest, wywodzi się z z ubożałej rodziny szlacheckiej, takiego zmieszczaniałego poznańskiej arystokracji. Jej losy zaczynają się na początku XX wieku, gdy jako dziecko, jeszcze mała dziewczynka, idzie z ojcem, z rodzicami na spektakl do Teatru Polskiego w Poznaniu, na spektakl, w którym gra podczas ostatniego, jak o czym jeszcze nie było wtedy wiadomo oczywiście, a stało się jasne kilka lat później, ostatniego już tournée po Polsce Heleny Modrzejewskiej, która była wtedy witana jako wielka bogini teatralna. Margit, Małgorzata jeszcze wtedy zaczyna fascynować się teatrem i zostaje aktorką. Równocześnie, 10 lat młodszy, rodzi się, przychodzi na świat Kasper, który później właściwie w pewnym sensie, bo to nie do końca przyjmuje imię Kasper, jest to uliczny grajek, uliczny muzykant. Przychodzi na świat w zupełnie innej sferze, warstwie społecznej, bo jest chłopakiem z ulicy, jest wywodzi się z biedoty poznańskiej. I on jest zarazem Orfeuszem, to znaczy jest rzeczywiście wspaniałym, samorodnym talentem muzycznym, śpiewackim, grajkowskim też, jest akordeonistą, gra na ulicach, śpiewa, uwodzi wszystkich swoim śpiewem. W pewnym sensie właściwie zaczyna sobie jakby pomału zdawać sprawę, że jest kimś w rodzaju Orfeusza, chociaż tego nie wie, bo zdaje sobie sprawę podświadomie, bo tego nie wie, ponieważ jest człowiekiem, jest chłopakiem nieuczonym, nie umie nawet czytać. Oni orbitują wokół siebie. Te dwie biografie, te dwa życiorysy splatają się, ale bardzo pomalutko. Oni ciążą ku sobie, no i w końcu na siebie trafiają. Dwa światy, potem też dwa miasta, bo Poznań i Berlin, tak. Dwie różne postacie, dwie różne biografie. Dwa różne języki też, bo oboje są narratorami tej powieści. Margit snuje swoją narrację językiem zupełnie innym niż Kasper. Językiem eleganckim, językiem starannym. Kasper mówi w dużym stopniu, bo nie całkowicie, ale poznańską gwarą.
2: No tak. I w książce rzeczywiście dowiemy się, bo też pan tłumaczy na końcu, jest taki słownik specjalny, dowiemy się, co oznacza szczun, co oznacza bajtlować. Czy długo pan zgłębiał tajniki tej gwary? Bo to jest duże wyzwanie użyć właśnie gwary jako języka powieści w tak dużym stopniu, jak pan to zrobił.
3: Czy długo? Długo i niedługo. Długo żyłem wśród tej gwary, bo od ponad 20 lat mieszkam w Poznaniu. Gwara poznańska jest w Poznaniu ciągle obecna, chociaż oczywiście w dużo mniejszym stopniu niż dawniej, niż w mojej książce. Ale ona jest obok. Wystarczy właściwie otworzyć uszy, wystarczy sięgnąć też jakby pod powierzchnię takiej normalnej mowy, ale nie ma żadnego trudu, żeby w Poznaniu się dokopać do gwary poznańskiej. Jest mnóstwo książek na jej temat, są bardzo popularne blubry starego Marycha, takie dawniej słuchowiska radiowe, potem też zapisywane, wydawane w książkach. Poznańska gwara jest otoczona opieką językoznawców, specjalistów, pasjonatów, także można ją poznać ze słowników, z gawęd, z opowieści, z książek. Nasiąknięcie nią na uczenie się jej zajęło mi potem kilka miesięcy. Do końca nie wiedziałem, na ile też jakby wypośrodkować, no, na ile wyważyć tę gwarę. Ona musi tak działać w książce, żeby opowieść była autentyczna, żeby opowieść była bogata, barwna, ale oczywiście nie stała się nieczytelna. Stąd właśnie też pomysł mój pospołu z wydawnictwem, żeby w książce zamieścić słowniczek, żeby nie było jednak bariery językowej, która sprawi, że czytelnik odłoży tę książkę, bo stwierdzi, że nie rozumie po prostu.
2: Pieczołowicie pan ten świat rekonstruował. Tak jak wspomnieliśmy, mamy tutaj ówczesny Poznań i ówczesny Berlin przede wszystkim. Jak się pan w tych światach odnalazł i dzięki jakim narzędziom przede wszystkim? Myślę, że to pomogło, że jest pan poznaniakiem.
3: Tak. Poznań poznawałem, dokonując takiej prywatnej, powiedziałbym, historyczno-literackiej archeologii tego miasta. Miałem go na miejscu tutaj i było to o tyle nietrudne, że Poznań rzeczywiście, takie archiwum Poznania jako miast tego Poznania, czyli z początku XX wieku czy z okresu międzywojennego zachowało się. Jest dużo zdjęć, jest dużo materiałów, ale są też budynki, są też miejsca. Są teatry, o których piszę, to wszystko pomijając oczywiście zniszczenia wojenne, które no, były w Poznaniu, ale też nie takie jak na przykład w Warszawie. To miasto nie zniknęło z powierzchni ziemi, nie zostało zrujnowane i spalone, więc Poznań rzeczywiście istnieje. Jest jakaś ciągłość. Z Berlinem było trudniej, bo po pierwsze nie mieszkam w Berlinie, oczywiście tam jeździłem zbadać to i owo, obejrzeć to i owo. Natomiast no, zniknął bezpowrotnie ten Berlin przedwojenny. Jego już dawno nie ma. Kłopot tutaj, czy trudność, czy zadanie moje było inne. To znaczy przedrzeć się przez taką warstwę kulturową, którą obrósł międzywojenny Berlin, ten weimarski z lat 20. To znaczy jest to Berlin trochę tak jak sztetl żydowski, który opisywałem w Golemie. Miałem podobne zadanie, to znaczy przedrzeć się przez tę warstwę takiej troszeczkę jakby skamieniałej, już nieco polewy kulturowej. Przedrzeć się przez warstwę książek, filmów, spektakli, musicali, seriali i pokazać ten Berlin tak, żeby on nie był pocztówką z tego dawnego weimarskiego Berlina, tylko żeby rzeczywiście żył. Żeby te ulice miały swoją woń, swój kolor, swój aromat i ci ludzie rzeczywiście żyli. To jest Berlin też jakby z pogranicza dwóch światów. To znaczy Berlin artystyczny, dotykający oczywiście tego Berlina dekadenckiego, narkotycznego, pijanego, no ale też Berlin, jak powiedzielibyśmy dzisiaj, ze slumsów, czyli taki Berlin biedny, bardzo Berlin bezrobotnych, Berlin prostytutek, Berlin wyrzutków społecznych. To w tym świecie działa Kasperl.
2: Czytając pana powieść, myślałam o tym, jak fascynująco mógłby powstać film na jej podstawie i chyba pierwszy raz miałam coś takiego, czytając właśnie pana książkę. Pierwsze co, to pomyślałam o Filipie Bajonie, poznaniaku z urodzenia, ze znanej poznańskiej rodziny. Jestem bardzo ciekawa, jakby on odczytał pana powieść. Nie wiem, nie zawarłam w tym zdaniu chyba pytania.
3: Kto wie, to jest książka inspirowana filmem w ogóle, znaczy Kasperl i Margit, więc myślę, że jeśli takie pytanie się pani nasunęło, to myślę, że znaczy przede wszystkim ta refleksja mnie bardzo cieszy, bo to znaczy, że rzeczywiście udało mi się chyba, mam nadzieję, ten świat przedstawić wizualnie bardzo, tak żeby on rzeczywiście był widoczny. Tak. Ten świat, to znaczy Poznań, Berlin. Ale też jest to książka filmowa bardzo. Bardzo filmowa, rozmyślnie filmowa. Oglądałem dużo filmów niemieckich z tamtego okresu i no, inspirowałem się też ich estetyką, ich taką właśnie czarno-białą kontrastowością, ich ekspresją.
2: I też jest tak, że oczywiście opisuje pan osobiste dramaty, które łączy pan z wielką historią, ale jednak nie przytłacza ta wielka historia zwykłego czytelnika, no, takiego jak ja, który no, nie miał czasu, żeby książki odłożyć. A 700 stron to jednak jest duże wyzwanie. Bardzo dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie na Łączach. Maciej Płaza, pisarz.
3: Ja również bardzo dziękuję.
2: Autor powieści Kasperl i Margit, która właśnie co się ukazuje nakładem wydawnictwa literackiego. Był moim i państwa gościem, Jakubowi Paziowi, wydawcy programu. Dziękuję również. Marta Perchuć-Burzyńska, do usłyszenia.
4: Dzięki Marto, to była Marta Perchuć-Burzyńska i program Kultura Osobista. A to oznacza, że program Owczarek powoli dobiega końca. Dzisiaj przygotowaliśmy go w składzie Michał Tobolewski, Rafał Hirsch, Olga Tanajewska, Ewa Podolska, Marta Perchuć-Burzyńska i Jakub Paź. Nad jakością dźwięku czuwali Liwia Prądzyńska i Szymon Baluta. Zapraszam na program Owczarek jutro o 9 rano, a już za chwilę, w samo południe, czyli o godzinie 12, TOK 360, na który zaprosi państwa Filip Kekusz.
5: Sponsorem programu był właściciel domu mody Klif w Warszawie. Okopowa 58/72. Klif.pl.
8: Reklama.
23: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka. Świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero. 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego. Porcja rodzinna Marinero. 4,99 za

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Kamper spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Reklama.
10: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
11: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
10: Bo więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
12: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Czwartek, 14 maja, minęło południe. Co dalej z transkrypcją małżeństw jednopłciowych w Polsce? Dziś już niedługo w tym temacie prezydent Warszawy ma się spotkać z dziennikarzami.
14: Nie będzie mniej amerykańskich żołnierzy w Polsce. Takie informacje zdementował dziś szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Co więcej, Polska pracuje nad zwiększeniem obecności Amerykanów w naszym kraju.
13: Chiny są piękne, ogłosił Donald Trump podczas pierwszej od 9 lat wizyty w państwie środka. W TOK 360 dziś więcej o tym, jak naprawdę przebiegają rozmowy przywódców z Waszyngtonu i Pekinu.
14: Będzie także o przyszłości ogrodu i parków w warszawskim Wilanowie. Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze wzywa do otwarcia tego terenu dla wszystkich zwiedzających, a w tle są wydarzenia z minionego weekendu.
13: To jest TOK 360 w południe.
14: Tamara Pawlik-Lipska.
13: Filip Kakusz, dzień dobry, zaczynamy. Za pół godziny o 12.30 Rafał Trzaskowski ma spotkać się z dziennikarzami na briefingu w sprawie pierwszej w Warszawie transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci.
14: Kilka dni temu prezydent stolicy zapewnił, że Urząd Stanu Cywilnego będzie dokonywał takich transkrypcji.
13: Koalicja rządząca w tym tygodniu nadała bieg sprawie. Premier we wtorek nakazał przygotowanie rozporządzenia dotyczącego transkrypcji, ale prezydent Warszawy na to rozporządzenie nie czeka.
14: Tomasz Fęska jest przed stołecznym ratuszem. Powiedz, czego możemy spodziewać się po dzisiejszym briefingu Trzaskowskiego?
15: Prezydent Trzaskowski zapowiedział wczoraj w obszernym wpisie w internecie, że Urząd Stanu Cywilnego w najbliższych dniach dokona transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej, w sprawie którego wypowiedziały się już sądy. Długa to była, a może wciąż jest, długa batalia dwóch panów, którzy wzięli ślub w Berlinie, bo przypomnijmy, historia sięga 2018 roku. Najpierw uznania ich małżeństwa, czyli transkrypcji aktu potwierdzającego ich ślub, odmówił im stołeczny Urząd Stanu Cywilnego. Później odmówił im, a właściwie podtrzymał decyzję urzędu wojewoda. Następnie była kolejna odmowa, czyli podtrzymanie decyzji wojewody przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. No i dopiero Naczelny Sąd Administracyjny po pytaniu prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał transkrypcję przeprowadzić. Czy dziś już usłyszymy, że tak, że dokonała się ta historia, że zagraniczny akt małżeństwa pierwszej pary homoseksualnej został zarejestrowany w Polsce? No wiele wskazuje na to, że tak. Prezydent Trzaskowski zapewnił, że zwlekać nie będzie i dokona transkrypcji na podstawie istniejących przepisów, tak jak nakazał sąd. Wczoraj szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podpisał projekt rozporządzenia zmieniającego wzory aktów małżeństwa. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapewnia, że Polska szanuje wyroki sądów, że respektuje orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i transkrypcja aktów małżeństwa par jednopłciowych jednopłciowych będzie wprowadzona w życie. Rozporządzenie jest podobno w ostatniej fazie prac i zostanie przyjęte w ciągu kilku dni. Czy ta transkrypcja będzie miała moc prawną, czyli czy ślub dwóch mężczyzn w tym przypadku, no i innych par, które za chwilę pójdą ich drogą i także dokonają transkrypcji aktu małżeństwa, będzie rodził skutki prawne, będzie de facto ta transkrypcja uznawana przez organy i instytucje polskiego państwa, no to już jest chyba jeszcze dziś osobny temat i pewnie będziemy go rozwijali na naszej antenie.
13: Tomasz Fęska, bardzo Ci dziękuję. Tak będziemy rozwijali m.in. po 12.20 w TOK 360. Tyle Warszawa, teraz Lublin. Wojewoda lubelski nie zaskarży wyroku Sądu Administracyjnego w Lublinie, który nakazał transkrypcję aktu małżeństwa zawartego za granicą przez dwie mieszkanki tego miasta, Jolę i Alicję. Kobiety czekały na te informacje od prawie dwóch tygodni.
9: Krzysztof Komorski, wojewoda lubelski. Ja stoję na stanowisku, że mamy do czynienia z dwoma kategoriami wartości. Pierwsza kategoria to wolność, bezpieczeństwo i taka zwykła ludzka godność. Uważam, że państwo powinno gwarantować swoim obywatelom te wartości. Drugą jest praworządność na podstawowym poziomie. Dlatego Lubelski Urząd Wojewódzki będzie respektował wyroki europejskich trybunałów i polskich sądów. Ja mogę powiedzieć, że oczywiście wystąpimy o uzasadnienie wyroku, tak jak się to dzieje w każdym wypadku, natomiast ja mogę z góry zapowiedzieć, że nie planuję zaskarżania tego wyroku.
16: Jolanta Sienkiewicz-Prochowicz, żona, już mam nadzieję niedługo oficjalnie, także w Polsce, Alicji.
17: No właśnie, Jolu, mam informacje uzyskane od wojewody lubelskiego w waszej sprawie. Co ty na to? Bo wiem, że dowiedziałaś się ode mnie.
16: Tak, bardzo dziękuję, że ty i Radio Tok FM pilnują tej sprawy. Mamy nadzieję, że to w praktyce oznacza, że będziemy w Polsce rozpoznane jako żony ze wszystkimi konsekwencjami tego rozpoznania, to znaczy ze wszystkimi prawami i przywilejami małżeństw, które obowiązują w Polsce.
13: Transkrypcja aktu małżeństwa Jolanty i Alicji zostanie dokonana przez Lubelski Urząd Stanu Cywilnego, jak tylko akta sprawy wrócą z sądu.
14: To będzie ważny krok, ale droga do uznania praw związków jednopłciowych jest jeszcze długa.
13: Tak, politycy koalicji komentują decyzję rządu o rozporządzeniu, które pozwala na transkrypcję aktów małżeństwa tej samej płci, osób tej samej płci. W Sejmie jest reporter TOK FM Maciej Kluczka. Macieju, czy wszyscy politycy koalicji są jednomyślni, czy ktoś jednak studzi te nastroje?
18: Są różnice zdań właśnie co do skutków tej transkrypcji, bo wicepremier i prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że transkrypcja to wynik nie decyzji politycznej, ale decyzji sądów, zarówno tych unijnych i polskich. I dodaje.
19: Rozwiązaniem całościowym, które też gwarantuje dostęp do wielu uprawnień, jak dziedziczenie, wspólne rozliczanie, czy sprawy dostępu do informacji medycznej, to jest ustawa o statusie osoby najbliższej, którą zgłosiliśmy w Sejmie. Chciałbym, żeby była jak najszybciej uchwalona. Czym innym jest dokument, a czym innym jest zmiana w wielu ustawach. Mamy kodeksy, które regulują różnego rodzaju sprawy, zarówno te gospodarcze, jak i te rodzinne, dostępu do informacji poufnych, czy do informacji osobistych. Więc całościowe rozwiązanie musi być na drodze ustawowej.
13: To Władysław Kosiniak-Kamysz, a w Sejmie cały czas Maciej Kluczka. Macieju, co na to koalicjanci?
18: No właśnie, mówią, że ta transkrypcja będzie nie tylko i wyłącznie dokumentem. Pełnomocniczka rządu do spraw równego traktowania Katarzyna Kotula przyznaje, że i mówiła o tym w TOK FM w poranku, że transkrypcja to dopiero pierwszy krok, ale przepisanie, rejestracja aktu małżeńskiego zawartego za granicą do Polskiego Urzędu Stanu Cywilnego i jakieś prawa musi dać. Oczywiście nie pełnię praw małżeńskich, ale jakieś prawa tak. Ale to też przyznaję, zależeć to będzie od praktyki instytucji państwowych. Wiemy już na przykład, jak zachowa się ZUS.
20: Sebastian Gajewski z Lewicy, wiceminister rodziny, pracy, polityki społecznej, pracował na rzecz tego, żeby Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał jasne stanowisko wtedy, kiedy 20 marca NSA się wypowiedziało w tej sprawie. I mamy jasne stanowisko ZUS-u, bo ktoś mówi dzisiaj, to będzie tylko dokument, który nic nie znaczy. No nie. No, mamy stanowisko ZUS-u, które mówi jednoznacznie, będziemy respektować wszystkie transkrybowane akty i będziemy uznawać wszystkie świadczenia, które będą wynikały z tych aktów.
18: A Ewa Szymanowska z Klubu Centrum dodaje, że najlepiej byłoby, gdyby Sejm przyjął ustawę, którą później też podpisze prezydent.
21: Będzie to na pewno jakieś rozwiązanie dla par jednopłciowych, które chcą zawrzeć ten związek małżeński, bo będą mogły to zrobić za granicą, jeszcze nie w Polsce, niestety. Taki mamy Sejm, że ja nie wierzę w to, żeby w tym Sejmie taka ustawa przeszła, ale bardzo mocno trzymam kciuki, że to kiedyś nastąpi.
18: A mowa o ustawie o statusie osoby najbliższej, trwają nad nią prace. To okrojona wersja ustawy o związkach partnerskich, po to, by uzyskać podpis prezydenta. No ale czy Karol Nawrocki zechce taką ustawę podpisać, dowiemy się tego zapewne latem.
13: To był z Sejmu Maciej Kluczka.
14: Ministerstwo Obrony dementuje doniesienie o rzekomym planie ograniczenia liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce.
13: W nocy amerykańskie media przekazały, że w Pentagonie miała zapaść nagła decyzja o odwołaniu przyjazdu do naszego kraju drugiej pancernej brygadowej grupy bojowej pierwszej dywizji kawalerii liczącej 4000 żołnierzy.
14: Według przedstawicieli resortu obrony sprawa wcale nie dotyczy Polski, a w rzeczywistości trwają prace nad zwiększeniem amerykańskiej obecności nad Wisłą. Sprawą zajął się reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
0: Według ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza, doniesienia mediów są elementem zapowiadanej od dawna przez Pentagon rewizji amerykańskiej obecności w całej Europie. Ale nie ma żadnych planów ograniczania kontyngentu stacjonującego w Polsce.
19: Reorganizacja jest większym procesem. Pan prezydent Trump zapowiedział wycofanie około 5000 żołnierzy z Niemiec, nie z Polski. Więc ta reorganizacja może powodować, że inne brygady będą wyznaczone do poszczególnych krajów. Stąd wydaje się, było to zamieszanie, które wczoraj wywołał jeden z artykułów opublikowany w amerykańskiej prasie.
0: Minister Kosiniak-Kamysz potwierdził też, że po publikacji rozmawiał na ten temat z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim.
19: Jesteśmy tutaj wszyscy ze sobą w kontakcie. Myślę, że to jest przykład dobrego współdziałania i jednego strategicznego kierunku. W nocy byłem w kontakcie z głównodowodzącymi siłami amerykańskimi w Europie. Jak zarówno generał Wiesław Kukuła, szef sztabu generalnego, byliśmy w kontakcie z głównodowodzącym wojskami amerykańskimi w Europie, z generałem Grynkiewiczem.
0: Obecnie w Polsce rotacyjnie stacjonuje około 10000 amerykańskich żołnierzy. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
13: TOK 360, teraz sprawa Zbigniewa Ziobry i słowa prokuratora Ewy Wrzosek, które padły dziś w poranku TOK FM.
14: Mamy do czynienia z sytuacją, w której rozregulowany i zdewastowany przez Zbigniewa Ziobry wymiar sprawiedliwości nie działa, powiedziała radczyni generalna w Biurze Ministra Sprawiedliwości.
13: Wciąż nie ma prawomocnej decyzji sądu o tymczasowym aresztowaniu Ziobry, ale według prokurator Wrzosek nie jest to niezbędny warunek do wystąpienia z wnioskiem ekstradycyjnym do Stanów Zjednoczonych. Zdaniem rozmówczyni Karoliny Lewickiej przepisy przewidują skierowanie wniosku o tak zwany areszt ekstradycyjny.
1: Czyli nie będą państwo czekać. Trudno mi, bo to nie jest moja decyzja, pani redaktor. Ja się nie wypowiem. Ja mówię o pewnej metodyce postępowania. Co więcej, przepisy tej ustawy również przewidują skierowanie takiego wniosku o areszt ekstradycyjny. Jest to wniosek o areszt osoby, co do której planowane jest następnie wystąpienie o ekstradycję. Oczywiście,
14: żeby
1: nie uciekła. Taka sytuacja, ona nie jest również rutynową, ale przepisy tej umowy dają nam taką możliwość. I wówczas państwo wezwane, no w tej sytuacji Stany Zjednoczone, taki wniosek no będą procedować, będą mogły procedować. Ten areszt może być zastosowany, ten areszt ekstradycyjny może być zastosowany maksymalnie na okres 60 dni i w tym czasie to państwo, czyli tu Polska, jest obowiązane wystąpić już z takim całkowicie udokumentowanym wnioskiem o ekstradycję.
14: Sąd Okręgowy w Warszawie nie zgodził się na przyspieszenie posiedzenia w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry, o co wnioskowała Prokuratura Krajowa. Posiedzenie zaplanowano dopiero na początek września.
13: W Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie właśnie powinien rozpoczynać się uroczysty bankiet na cześć Donalda Trumpa.
14: Wcześniej prezydent Stanów Zjednoczonych rozmawiał z przywódcą Chin. Ocenił, że dwugodzinne spotkanie było świetne. Tomasz Orchowski.
22: Prezydent Xi przekazał, że uzgodnił z Trumpem określenie nowego kierunku wzajemnych relacji. Mają być one konstruktywne, strategiczne i stabilne. Zawsze wierzyliśmy, że wspólne interesy Chin i USA przeważają nad różnicami, że sukces stanowi szansę dla drugiego, a stabilne stosunki chińsko-amerykańskie są dobrodziejstwem dla świata. Współpraca przynosi korzyści obu stronom, podczas gdy konfrontacja szkodzi. Chociaż Xi ostrzegł przed możliwym konfliktem o Tajwan, który Pekin uważa za swój. Trump, który w grudniu ogłosił sprzedaż Tajwanowi broni o wartości ponad 10 miliardów dolarów. Stojąc obok przywódcy Chin, został zapytany, czy rozmawiał z nim o wyspie. Chiny to świetne miejsce, są piękne. Wcześniej prezydent USA podkreślał: ludzie o tym nie wiedzą, ale jak mieliśmy problemy, bardzo szybko je rozwiązywaliśmy. Będziemy mieć wspaniałą wspólną przyszłość. Wśród tematów szczytu, oprócz Tajwanu, wymienia się między innymi amerykańsko-izraelską wojnę z Iranem, który jest partnerem Pekinu. Z jednej strony konflikt ten jest korzystny dla Chin, bo ich rywal USA wydaje na niego miliardy i w zamian mało osiąga. Z drugiej wojna może uderzyć w chiński eksport, co dla Pekinu nie jest oczywiście korzystne. Mamy nadzieję, że uda nam się ich przekonać do odegrania bardziej aktywnej roli w nakłonieniu Iranu do wycofania się z tego, co robi teraz i próbuje robić w Zatoce Perskiej. Mówił szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio, który towarzyszy Trumpowi w Chinach, podobnie jak sekretarz obrony Pete Hegseth czy skarbu Scott Bessent. Oprócz spraw międzynarodowych przywódcy rozmawiają o kwestiach handlowych. Można się spodziewać, że przedłużony zostanie celny rozejm po zeszłorocznej wojnie handlowej. Xi spotkał się też dzisiaj z przedstawicielami amerykańskich firm, którym miał obiecać większe otwarcie chińskiego rynku. W delegacji USA znaleźli się między innymi szefowie Apple'a, Boeinga, Goldman Sachs, Nvidia czy Tesli. Tomasz Rzuchowski, TOK FM.
13: Do tego, jak przebiega wizyta Donalda Trumpa w Pekinie, wrócimy w TOK 360 o 13. Polska gospodarka z początkiem tego roku przyhamowała. W pierwszym kwartale rosła w rocznym tempie 3,4%.
14: Wynik nie jest zły, choć gorszy niż w końcówce ubiegłego roku i gorszy niż spodziewali się ekonomiści. Dlaczego?
13: Gospodarkę zmroziła ostra zima, ale na razie nie dotknęły jej efekty wojny na Bliskim Wschodzie, mówił w porannym EKG w rozmowie z Rafałem Hirszem Ignacy Morawski, ekonomista Pulsu Biznesu.
2: To jest ta zima dość ostra, która wstrzymała aktywność w budownictwie, częściowo w przemyśle, trochę wstrzymała transport. To może być jedna przyczyna. Druga przyczyna może być taka, że kolejny rok z rzędu inwestycje ruszają trochę wolniej niż powszechnie sobie wyobrażano, że mogą ruszyć. Wprawdzie pieniądze europejskie już są, już płyną, odblokowano Krajowy Plan Odbudowy i tak dalej, ale z kolei jest wiele procedur, które blokują odpalenie, można powiedzieć, inwestycji. My mamy ten element stabilizujący koniunkturę właśnie w postaci zwiększonego napływu funduszy europejskich, więc trochę jesteśmy traktowani jako taki kraj do pewnego stopnia, nie zupełnie, ale do pewnego stopnia chroniony przed tymi globalnymi zawirowaniami.
3: Chociaż są granice tej ochrony, skoro tempo wzrostu nam jednak w tym momencie...
2: Tak, są granice, choć moim zdaniem to nie jest jeszcze efekt wojny w Iranie, ten pierwszy kwartał, bo wręcz przeciwnie, wojna mogła podnieść konsumpcję, bo ludzie kupowali na zapas i firmy kupowały na zapas.
3: W sensie tankowali na zapas.
2: Ludzie tankowali na zapas paliwo, firmy kupowały towar na zapas, szczególnie w tych obszarach, które podlegają zaburzeniom dostaw, czyli na przykład różnego rodzaju, nie tylko surowce energetyczne, ale też materiały ropopochodne, plastik, opakowania, aluminium, trochę nawozy. Stal, nawozy. Było kupowanie paniczne na zapas i to, wydaje mi się, podbijało PKB w pierwszym kwartale. Więc gdyby nie wojna w Iranie, mogłoby być gorzej.
13: Ale może być gorzej w kolejnych miesiącach. Ekonomiści tną tegoroczne prognozy wzrostu polskiej gospodarki, choć wciąż powinna się ona trzymać całkiem nieźle.
14: Na koniec jeszcze sport i kosmiczne pieniądze za kapitana polskiej kadry.
13: Saudyjczycy oferują Robertowi Lewandowskiemu aż 90 milionów euro za jeden rok gry. To oficjalna oferta, a napastnik FC Barcelony poważnie ją rozważa. Michał Waszkiewicz.
4: Transfer Roberta Lewandowskiego to zawsze jest saga, która zdaje się nie mieć końca. Tak było, gdy kończył mu się kontrakt z Bayernem Monachium, tak jest teraz, gdy kończy mu się umowa z FC Barceloną. Jak pisze portal WP Sportowe Fakty, najnowsza oferta za kapitana naszej kadry to absolutny obłęd. Saudyjski Al-Hilal jest gotowy zapłacić 37-letniemu napastnikowi aż 90 milionów euro zaledwie jeden sezon gry. To ponad 1,5 miliona euro za tydzień. To niewiele mniej niż w Barcelonie zarobił przez 4 lata. Takie pieniądze muszą kusić. Nawet kosztem prestiżu, który dałoby Polakowi zostanie w Barcelonie, czy transfer do Juventusu, bo takie opcje też są na stole. Mocno zainteresowany Lewandowskim jest również Chicago Fire. Co wybierze Polak? Czym się będzie kierował? Dowiemy się w ciągu kilku najbliższych tygodni, a może dni. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
13: W tej części TOK 360 to wszystko. O 12.20 informacje, a po nich porozmawiamy o tym, co za kilkanaście minut wydarzy się w warszawskim ratuszu w związku z transkrypcją aktów małżeństw osób tej samej płci.
14: Reklama.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
23: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
24: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
25: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
24: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka ZOO. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
26: Znowu lecicie?
27: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
26: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
27: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
28: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
29: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
30: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
31: Citroen.
32: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
33: Reklama.
34: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
35: 12.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Zostało już zarejestrowane Stowarzyszenie Rozwój Plus, poinformował wiceprezes PiS-u, były premier Mateusz Morawiecki. Mamy pierwsze grupy eksperckie, będziemy pracowali nad tematami demograficznymi. Idziemy do przodu z projektami, które będą mogły stanowić się podglebie programowe dla PiS-u, zapowiedział Mateusz Morawiecki. Pożar w Puszczy Solskiej był jednym z największych w historii pożarów w lasach państwowych, twierdzi wiceszef resortu klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała. Wstępne szacunki mówią o zniszczeniu nawet 350 hektarów lasów, w tym o częściowym zniszczeniu projektowanego rezerwatu. Dodatkowo trwa okres lęgowy, co oznacza, że ucierpiało wiele zwierząt, zwłaszcza ptaków. Łotewskie Biuro do Spraw Zapobiegania i Zwalczania Korupcji zatrzymało ministra rolnictwa Armansa Krauzego. W marcu prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie możliwych niezgodnych z prawem koncesji udzielonych przez urzędników państwowych prywatnym spółkom przemysłu drzewnego. Miały one narazić na straty państwowego zarządcę lasów.
36: 12.21, TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami Anton Ambroziak, dziennikarz OKO.press. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
13: Za kilka minut o 12.30 w Stołecznym Ratuszu Rafał Trzaskowski chce zabrać głos w sprawie pierwszej w Warszawie transkrypcji aktu małżeństwa osób jednej płci. To jest kolejny etap wdrażania listopadowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który właśnie zobowiązał Polskę do honorowania małżeństw par jednopłciowych zawartych w innym państwie. Wiele miesięcy minęło, nim koalicja rządząca podjęła wyraźne, jednoznaczne kroki w tej sprawie. Premier Donald Tusk dopiero w ten wtorek wprost zapowiedział działania, przygotowanie rozporządzenia dotyczącego tej transkrypcji. Dlaczego tak późno?
0: Dlaczego tak późno i dlaczego teraz? No myślę, że te przyczyny są drugorzędne i najważniejszy jest efekt. Natomiast tych hipotez na temat tego przełomu i przyspieszenia jest wiele. Tak samo jak pewnie państwo wiedzą, matek i ojców tego sukcesu, zależy kogo zapytać. Politycy Koalicji Obywatelskiej chcieliby, żebyśmy wierzyli, że jednak nie mogą sobie pozwolić na zgrzyt w temacie praworządności. Gdy porozmawiamy z politykami lewicy, to powiedzą nam, że wyszarpali te zmiany, że pracowali mrówczo 5 miesięcy i przekonywali Donalda Tuska, że to jest takie ważne, a na szali wręcz kładli niemalże swoje teki. Jakieś ziarno prawdy w każdym z tych przekazów musi być. Natomiast dla mnie kluczowe są chyba 3 okoliczności. To znaczy rząd, przeczekując to tak długo, doszedł do ściany i ta sprawa zaczęła wybuchać im w dłoniach. I okazało się, że ta strategia, w której chodziło o to, żeby przeczekać i potraktować problem jednostkowo, czyli zrealizować tylko ten wyrok TSUE, ograniczając go do Jakuba i Mateusza, którzy dzisiaj odbiorą pierwszy w historii Polski akt małżeństwa pary jednopłciowej, jest nie tylko nieopłacalna społecznie, no bo wywołuje duże emocje i protesty. Widzieliśmy, co się działo przez ostatni miesiąc, ale jest też po prostu bardzo trudna od strony prawnej. Mamy nie jeden wyrok, a lawinę wyroków sądów administracyjnych, które trzeba wykonać. System bez rozporządzenia i zmian systemowych nie jest na to gotowy i robienie tego na kolanie wywołałoby jakiś absolutny chaos w administracji publicznej. Nie robienie wcale oznaczałoby łamanie prawa. Część rządu chyba przez te ostatnie miesiące była pewna, że uda im się ten temat zamieść pod dywan, zaczarować opinię publiczną, na przykład obietnicami, ustawą o statusie osoby najbliższej, która zresztą małżeństw w ogóle nie dotyczy, ale tak się po prostu nie da. Mamy też okoliczność polityczną, która wydaje mi się bardzo ważna, to znaczy Donald Tusk nie jest idealistą, jest pragmatykiem, często kalkuluje i wiemy, że dramatycznie potrzebował jakiegoś tematu i sukcesu, którym przykryje blamaż związany z ucieczką.

0: że nawet najwięksi przeciwnicy uznania zagranicznych aktów małżeństw par tej samej płci, nie będę ich teraz wymieniać, wymienialiśmy ich w tekstach i w audycjach przez ostatni miesiąc, są tym tematem po prostu zmęczeni, no bo gdzie nie pójdą, to dziennikarze pytają ich o transkrypcję, a wiadomo, że jak dziennikarze pytają o jakiś temat, no to jest on ważny społecznie, ludzie chcą wiedzieć, co się dzieje. No i politycy po prostu zrozumieli, że ta masa krytyczna musi być tak duża, że nie tylko trzeba te wyroki wykonać, ale też opakować w inną narrację. To znaczy narrację o jakimś takim nowym otwarciu, czyli że to nie jest tylko, kwestia wykonywania wyroków CUE i praworządności, ale jest to kwestia przyzwoitości i godności. I w tych ostatnich dniach w końcu to słyszymy.
1: Tylko że jest tutaj narracja, jest ogłoszenie pewnego sukcesu, a jak ta narracja i ten sukces mają się do rzeczywistości? To znaczy, no Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazuje też, że pełna realizacja wskazówek Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wprowadzenie procedury transkrypcji, to nie jest tylko kwestia rozporządzenia, to jest kwestia rzeczywiście systemowego podejścia. I czy my dzisiaj na jakim etapie zrównania praw małżeństw jednopłciowych zawartych w innych państwach z małżeństwami heteroseksualnymi zawartymi w Polsce jesteśmy?
0: Myślę, że dzisiaj jesteśmy na etapie stopa w drzwiach. To znaczy dzisiaj będzie pierwszy akt małżeństwa pary jednopłciowej, ale też od strony rządu słyszymy, że no z uznaniem praw małżeństw jednopłciowych no będzie dużo trudniej. To znaczy słyszymy bardzo wiele uwag. Dzisiaj też Marcin Kierwiński w Polsacie mówił o tym dosyć stanowczo, że to nie będą takie same prawa, które przysługują małżeństwom tradycyjnym. Biorę to w cudzysłów, tak mówią o tym politycy rządzący. No i teraz zacznie się tak naprawdę walka par jednopłciowych o to, co z takim dokumentem, z polskim orzełkiem oni mogą w ogóle zrobić. To znaczy, do jakich instytucji mogą iść i domagać się równych praw. I to nie jest tak, że tutaj poruszamy się w jakiejś takiej zupełnie pustej przestrzeni i trzeba ją naszkicować. Mamy orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które dosyć wyraźnie mówi o tym, że pary tej samej płci w celu poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego powinny mieć prawo na przykład do wspólnego opodatkowania. Czyli idziemy do urzędów skarbowych z tym aktem małżeństwa i prosimy urząd skarbowy o na przykład wspólność majątkową. Albo mamy prawo do świadczeń społecznych, czyli idziemy do ZUS-u, który już wydał komunikat, że będzie traktować pary jednopłciowe tak samo na równi z innymi małżeństwami. I domagamy się jakichś wspólnych świadczeń. Albo idziemy do NFZ-u i domagamy się wspólnego ubezpieczenia zdrowotnego. Albo idziemy do sądu i domagamy się alimentacji. Te uprawnienia są dosyć jasno wskazane w wyrokach ETPC, na przykład Przybyszewska i inni przeciwko Polsce, więc jest się do czego odwołać. Pytanie, w jaki sposób rząd będzie próbował wyznaczyć tę linię demarkacyjną oddzielającą małżeństwa różnopłciowe od jednopłciowych. Bardzo wyraźnie słyszymy, że kwestią sporną jest adopcja i dzieci przez pary jednopłciowe. Wiemy, że to jest poza jurysdykcją europejskiego prawa i pewnie będzie musiała być załatwiona w jakiś inny sposób, no ale wydaje mi się, że tak, że tutaj po prostu stopa w drzwiach i teraz pary jednopłciowe będą krok po kroczku próbowały wywalczyć inne uprawnienia, więc od pełnej równości jesteśmy lata świetlne, musielibyśmy mieć ustawę o równości małżeńskiej, żeby mówić, że cel emancypacyjny i równościowy został osiągnięty.
1: No to spodziewam się, że ci członkowie rządu, którzy są zmęczeni pytaniem o sprawę małżeństw jednopłciowych, wciąż nie odpoczną. Ten temat będzie cały czas poruszany, ponieważ no, jesteśmy jednak wciąż na początku procesu.
0: Absolutnie jesteśmy na początku procesu i musimy też pamiętać o tym, że w Sejmie równolegle toczą się prace, w zasadzie zakończyły się prace komisji, która pracuje nad projektem o ustawie o statusie osoby najbliższej i wspólnym pożyciu, i tamte kwestie dotyczące równouprawnienia par jednopłciowych też są w jakiś sposób poruszane, więc ten temat będzie wracał aż do wyborów wiele razy i będzie też ważny w kontekście rozliczenia tej koalicji, która szła do poprzednich wyborów i dostała mandat do rządzenia w związku z konkretnymi hasłami i konkretnymi obietnicami, więc z pewnością ten temat będzie wracał. I też widać, jak bardzo opinia publiczna się zmieniła przez ostatnie lata i jak bardzo kwestie związane z prawami człowieka, prawami mniejszości są włączane do większej takiej opowieści o demokratycznej, progresywnej, europejskiej, unijnej Polsce. Więc wydaje mi się, że nie ma od tego ucieczki.
1: Wskazując jeszcze na ustawę o statusie osoby najbliższej, która wciąż jest po wijakach, nad którą wciąż trwają prace, pracę. Władysław Kosiniak-Kamysz dzisiaj nas do tej ustawy odsyłał w kontekście właśnie praw osób tej samej płci, ale to już są zupełnie dwie inne kwestie i zastanawiam się, jak w tej narracji się w tym momencie uplasuje ten projekt ustawy o statusie

0: osobie najbliższej.
1: Myślę, że część polityków będzie próbowała przekonywać, że właśnie ustawą o statusie osoby najbliższej będziemy w stanie wykonać część wyroku TSUE, ale bardzo wyraźnie trzeba podkreślać, że w ustawie o statusie osoby najbliższej jest jasno zaznaczone, że osoby, które wzięły małżeństwo, nie mogą pójść do notariusza i zawrzeć takiej umowy, którą proponuje rząd. To oznacza, że te prawa będą musiały być wywalczone w inny sposób i to już nie będzie wtedy stopa w drzwi, tylko praktyczne uznanie przynajmniej części równości małżeńskiej w Polsce. To znaczy osoby same sobie wywalczą to, czego politycy nie chcą im dać.
0: Wspominaliśmy o tym, że prawa człowieka stały się bardzo istotne w dyskursie publicznym i to między innymi doprowadziło do tego, że w ten sposób rozmawiamy o kwestii transkrypcji małżeństw, aktów małżeństw osób jednopłciowych. A biorąc pod uwagę, jak długo trwało to zamieszanie do tej pory z uznaniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zastanawiam się, jak bardzo mocno wstrząsnęło to koalicją i opinią publiczną, tymi wyborcami, którzy na Koalicję Obywatelską i współpracowników jej w 2023 roku głosowali, bo wydaje mi się, że straty odłożone w czasie będą jednak dość spore.
1: Oj, myślę, że tak. To też widać, co się dzieje w ostatnich dniach, gdy po prostu nastąpił przełom i teraz każdy z polityków próbuje się wypozycjonować na osobę, która to załatwiła, która jakby dowiozła ten temat. Naprawdę, dlatego mówiłem na początku o matkach i ojcach tego sukcesu. Ciężko byłoby ich wymienić na palcach dwóch dłoni nawet, ponieważ każdy tutaj odniósł wielkie, spektakularne zwycięstwo i też jak porozmawia się na ofis z politykami, to słyszy się niestworzone historie na temat tego, kto do kogo jeździł, co próbował załatwiać, no to jest taka próba zarządzania kryzysem, bo tych wpadek po drodze po każdej ze stron było dosyć sporo, zarówno po stronie Koalicji Obywatelskiej, jak i Lewicy, chociaż Lewica oczywiście od początku miała jasne stanowisko, ale czy potrafiła to dowieść, no to jakby efekt jest taki, że teraz to mamy, ale powinno być to się wydarzyć dużo wcześniej i bez aż takiej presji opinii publicznej i bez konieczności ujawniania przez media tego, jaką strategię taką właśnie wybiórczą próbuje tutaj rząd stosować.
0: Bardzo dziękuję. Anton Ambroziak, dziennikarz OKO.press był z nami. Do tego, co się dzieje w ratuszu, wrócimy jeszcze w TOK 360 po 13.30, a teraz Wilanów. Jest z nami Marta Marczak, Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, mieszkanka warszawskiego Wilanowa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I wracamy do festiwalu Circo Loco przed Pałacem Warszawskim w Wilanowie. To jest sprawa, którą z wielu stron poruszaliśmy w TOK FM. W weekend w ogrodach Wilanowa odbył się festiwal muzyki techno. Ekstremalny hałas wpływał na pobliski rezerwat Morysin, a także na mieszkańców Wilanowa. Okazało się, że Paweł Jaskanis, dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie, jest powiązany z jednym z patronów tej imprezy. I to wszystko już wiemy. Ale Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze idzie o krok dalej i w świetle tych wydarzeń domaga się otwarcia dla wszystkich Wilanowskiego Parku, do którego wstęp dotychczas był biletowany. I jak rozumiem, nie przekonuje was, że takie otwarcie spowoduje degradację tego cennego terenu?
2: Tak, ja jako mieszkanka Wilanowa, ja mieszkam tutaj od 2018 roku. Natomiast ogród wilanowski jest zamknięty i biletowany, znaczy biletowany, no bo nie zamknięty, od roku 2020. Także pandemia była trochę chyba takim pretekstem, stała się do tego, żeby wprowadzić opłatę za wejście do parku. Ta ostatnia, i właśnie jakby argumenty przez wiele lat były podnoszone takie, że właśnie ochrona zabytku, że presja turystyczna, że z tego tytułu trzeba to biletowanie wprowadzić. I nawet w ten dzień dzisiaj, w czwartek, wejście do parku jest bezpłatne, ale te bilety też jest ograniczona ich ilość. Także nas po ostatnich wydarzeniach wszystkie te argumenty absolutnie przestały przekonywać. Jeśli nie wydano tutaj zgodę na ogromną imprezę masową, głośną, to w ogóle już kompletnie absurdalny wydaje się argument o tym, że presja spacerowiczów jest zbyt duża i dlatego ogrody wilanowskie muszą być zamknięte.
0: Wszystkie argumenty upadły, ale czy liczycie, że ta petycja spotka się z odzewem warszawiaków? I też pytam o pani doświadczenie jako osobę mieszkającą w pobliżu, biorąc też pod uwagę, że no, Wilanów nie jest miejscem, gdzie jest wiele parków, wiele terenów zielonych.
2: Wilanów jest dzielnicą, w której nie ma żadnego publicznego parku. To jest w ogóle sytuacja, mi się wydaje, że to jest precedens. Tutaj mieszka 40 tysięcy osób. Mhm. I Park Wilanowski jest zamknięty. Jest zamknięty park w samym miasteczku Wilanów również to jest własność mieszkańców deweloperów, więc to zamknięcie tutaj parku w 2020 roku tak naprawdę pozbawiło mieszkańców jedynego publicznego parku dla całej dzielnicy. Wiadomo, że Wilanów jest, ma też dużo terenów zielonych, które nie są no, parkami, są te tereny nad Wisłą, Zawady, Powsin, ale największe skupisko ludzi, największe zagęszczenie mieszkańców jest właśnie w miasteczku Wilanów i tutaj bardzo tej publicznej zieleni brakuje.
0: Jaka będzie przyszłość pani zdaniem w kontekście tego, co wszyscy wiemy o organizacji imprezy Circo Loco, przyszłość dyrektora Muzeum Pałacu w Wilanowie Pawła Jaskanisa?
2: My jako miasto jest nasze, domagamy się jego dymisji. Uważamy, że jego działania że jakby zgoda na to wydarzenie jest szkodliwa, wysoce szkodliwa dla samego zabytku, wysoce szkodliwa dla mieszkańców. Ja mieszkam kilometr od pałacu, bardzo wyraźnie słyszałam tę imprezę właściwie przez cały czas jej trwania. Właściwie dobrze, że to chociaż był zimny wieczór i można było zamknąć okna, bo gdyby to było jedno z letnich takich wieczornych, to słuchanie basów do 4 nad ranem, no to jest skandal, absolutny skandal, z pominięciem w ogóle jakichkolwiek potrzeb i głosu mieszkańców.
0: A po ludzku, po ludzku współczuję w takim razie. Petycja Stowarzyszenia Miasta jest nasza, jest dostępna na stronie stowarzyszenia. Tam też można się zapoznać z argumentami, jakie stowarzyszenie podnosi. Marta Marczak, Stowarzyszenie Miasto jest nasze właśnie, była z nami. 12.36, za 4 minuty EKG, a po EKG, za 4 minuty informacje, a po informacjach EKG, na które zaprosi państwa Rafał Hirsch.
3: Reklama.
4: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
5: I to razem!
6: Przyjemnie spędzić czas.
5: Ale pachnie!
4: Spróbować czekolady.
6: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
5: O, wow!
4: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
7: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: A co tam w Carrefourze?
13: Odlotowa okazja. Megalekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
14: Jeszcze nie śpisz?
15: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
14: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
15: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
16: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
20: Panie Burnejka, A po co panu takie wielkie mięśnie?
21: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
22: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
23: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
24: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
25: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
26: Reklama.
27: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
28: Minęła 12.40. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Do 4 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych i do 40 liczba rannych rosyjskiego ataku na Kijów. Ponad 10 osób wciąż jest poszukiwanych, podają ukraińskie władze. Wcześniej informowano o jednej osobie zabitej w ataku. Do tego tematu wrócimy w informacjach TOK FM o 13.00. Jutro litr benzyny 95 będzie kosztował nie więcej niż 6 zł 39 groszy. Benzyny 98 6,98, a oleju napędowego 6,85. Podał chwilę temu minister energii. Ceny benzyny pozostaną więc takie same jak dziś. Olej napędowy stanieje o 7 groszy za litr. Niekorzystne warunki pogodowe były głównym powodem niższego doczekiwań wzrostu PKB w pierwszym kwartale bieżącego roku, wskazali ekonomiści Banku Crédit Agricole. W kolejnych kwartałach oczekują umiarkowanego poziomu wzrostu gospodarczego. PKB Polski wzrósł o 3,4% rok do roku w pierwszym kwartale w porównaniu ze wzrostem o 4,1% w kwietniu ubiegłego roku.
27: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
29: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
30: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
1: Jest 12.42 w Radiu TOK FM. Czas na drugą odsłonę dzisiaj magazynu EKG. Zerkniemy sobie, co dzieje się na rynkach finansowych w tym momencie, bo mamy dobry dzień znów na warszawskiej giełdzie. WIG20 idzie do góry o 1,6%, a na rynkach paliwowych dzisiaj spokojnie baryłka ropy Brent $105.71 w tej chwili. I to jest wzrost zaledwie o 0,08% w stosunku do tego, jak te notowania wyglądały dzień wcześniej. Natomiast oczywiście generalnie to, co się dzieje z cenami paliw na całym świecie, to jest jedna z ważniejszych pewnie historii gospodarczych w całym 2026 roku. A teraz w magazynie EKG będziemy rozmawiać o takim zjawisku, które może, jak będziemy podsumowywać rok, będzie na liście najciekawszych zjawisk. Ponieważ oto, proszę Państwa, z jednej strony niby paliwa, także paliwa lotnicze, bardzo mocno drożeją. Słyszymy o tym od wielu tych godni, a teraz okazuje się, że mimo to bilety lotnicze zamiast drożeć, to tanieją. Naszym gościem jest pan Dominik Sipiński, analityk Polityki Insight. Dzień dobry.
31: Dzień dobry.
1: Są takie doniesienia, że nagle okazuje się, przynajmniej jeśli chodzi o te połączenia w obrębie śródziemnomorskim, tak to ujmijmy, że ceny idą w dół, a nie w górę. Dlaczego?
31: Linie lotnicze bardzo nie lubią sprzedawać biletów na ostatnią chwilę, czy przynajmniej sprzedawać zbyt wielu biletów na ostatnią chwilę. Więc to, że w tej chwili wysokie ceny paliw, duża niepewność związana z cenami biletów, ale też w ogóle z dostępnością lotów, z sytuacją gospodarczą, powoduje, że wiele osób odkłada decyzję o kupowaniu biletów na nadchodzące lato, no, na bliżej do momentu, kiedy będą chcieli lecieć na urlop. I dla linii lotniczych to jest dużym problemem sam w sobie, bo żadna linia lotnicza nie lubi nie mieć w miarę wczesnej widoczności tego, ile osób tak naprawdę będzie chciało na danej trasie lecieć. I to powoduje, że w tej chwili, gdy mamy jeszcze, no, pewnie miesiąc, dwa miesiące do szczytu sezonu letniego, mogą pojawiać się na rynku atrakcyjne oferty, bo linie chcą po prostu zachęcić, przekonać pasażerów i pasażerki do tego, żeby mimo tej niepewności, mimo tych obaw o ceny biletów i o stan gospodarki, jednak decydowali się na rezerwację wakacji i dali tym samym liniom lotniczym trochę więcej możliwości planowania. Natomiast to nie jest tak, że mamy w tej chwili jakiś duży trend w stronę tańszych biletów. Raczej przeciwnie. To są nadal wyjątki i one dotyczą właśnie tych tras, gdzie linie chcą mieć trochę więcej sprzedaży teraz, a nie za kilka tygodni, bo chcą mieć więcej pewności. Natomiast co do zasady na rynku cały czas widzimy wpływ bardzo wysokich cen paliwa lotniczego na ceny biletów i na ofertę lotniczą. I zwłaszcza na trasach dłuższych, ale też na tych krótszych, mimo wszystko jednak ceny biletów raczej będą rosły, mimo tego, że takie oferty oczywiście mogą się pojawiać i fajnie dla pasażerów. Jest to atrakcyjna oferta, żeby skorzystać na kryzysie w jakiś tam sposób.
0: A dlaczego ludzie odkładają te decyzje tak właściwie? Bo mówił pan, że wszystko bierze się z tego, że ludzie mniej kupują tych biletów, bo odkładają decyzje na ostatni moment.
31: Z jednej strony na pewno jest to obawa ogólnie o sytuację gospodarczą.
0: Czyli boją się, że te loty zostaną, nie wiem, odwołane i kupią bilet i potem nigdzie nie polecą?
31: Na pewno obawy o to, czy te loty się odbędą, odgrywają jakąś rolę. Natomiast pewnie najważniejszym czynnikiem jest po prostu sytuacja gospodarcza i presja cenowa nie tylko na ceny biletów lotniczych, ale w całej gospodarce. Przy tak wysokich cenach paliwa, nie tylko lotniczego przecież, dla wielu osób odkładanie decyzji o wakacjach, zwłaszcza wakacjach, które może nie są tymi głównymi wakacjami w ciągu roku, jeśli mówimy o jakimś wyjeździe na przykład na weekend, czy jakieś krótsze wakacje, nie takie duże rodzinne wyloty, to dla wielu osób może to być taki moment, że okej, poczekamy, pomyślimy, zobaczymy, jak będą rosły ceny, jak będzie się kształtowała inflacja. No a na to wszystko nakłada się na pewno też czynnik tego, że linie lotnicze otwarcie o tym mówią, że paliwo lotnicze jest drogie, co przełoży się na ceny biletów. Po drugie, paliwa lotniczego na razie nie brakuje, przynajmniej w Europie, ale pojawiają się obawy, że jeśli kryzys potrwa, jeśli doszłoby znowu do jakiegoś zaognienia sytuacji jeszcze bardziej w cieśninie Ormuz i tak dalej, to może się pojawić problem dostępności paliwa, co przełożyłoby się też na cięcia siatki połączeń. Więc te sygnały nie dają dużej pewności co do tego, czy loty będą, ile będą kosztowały i czy tak naprawdę wszystkich będzie na nie stać. I te czynniki razem wzięte powodują, że w przypadku podróży takich bardziej uznaniowych, takich zwłaszcza krótszych wyjazdów, które można zaplanować trochę na ostatnią chwilę, to się je planuje w tej chwili na ostatnią chwilę, a nie z wyprzedzeniem.
0: A to nie jest troszeczkę tak, że linie lotnicze same sobie trochę strzeliły bramkę samobójczą, bo pamiętam, że w pierwszych tygodniach po tym, jak wybuchł kryzys i zablokowano ciśnienie Ormus, to linie lotnicze same ostrzegały, że nie wiadomo, co będzie dalej, że zapasy paliwa sięgają tam paru tygodni do przodu i nie wiadomo, co dalej, i pojawiały się analizy o tym, że tych paliw zabraknie. We Włoszech niektóre porty lotnicze nawet wprowadzały jakieś tam ograniczenia. I ja mam wrażenie, że to wszystko wtedy robiono właśnie po to, żeby obniżyć popyt, że skoro podaż paliwa będzie mniejsza, to jedynym sposobem zachowania równowagi na rynku jest jednoczesne obniżenie popytu, prawda? Żeby ludzie mniej latali. I teraz się okazuje, że tego paliwa jednak nie zabraknie, ono nadal jest, a z tym popytem to aż przesadziły te linie lotnicze i teraz chcą to odkręcać w drugą stronę.
31: Wydaje się, że w pierwszych dniach, tygodniach po rozpoczęciu wojny w Iranie i kryzysu w cieśninie Ormuz, komunikacja, nie tylko zresztą w branży lotniczej, w ogóle była dość mocno chaotyczna. I dostępność paliwa jest dobrym przykładem, bo w tej chwili, i to warto podkreślić, nie ma żadnych problemów istotnych w Europie z dostępnością paliwa lotniczego i na razie to nie jest kwestia na najbliższych dni czy nawet tygodni, że te problemy się pojawią.
0: Tak, ja dzisiaj widziałem artykuł w Reutersie oparty na najnowszych danych o tym, że zapasy paliwa w portach lotniczych w Europie w kwietniu wzrosły o 60% i są o 50% większe niż rok temu o tej samej porze, więc tak właściwie mamy więcej niż zwykle tego paliwa w tej chwili, a nie za mało.
31: Na rynku panuje zarówno po stronie linii lotniczej, jak i po stronie konsumentów bardzo duża niepewność. Linie lotnicze w warstwie komunikacyjnej też tej niepewności dają wyraz, bo same do końca nie wiedzą, jak będzie wyglądało to lato. Na początku linie, jeśli można mówić o jakiejś strategii, to trochę strategią chyba było zachęcenie podróżnych właśnie do kupowania biletów jak najwcześniej, mówiąc, że jeśli kupicie teraz, czyli w marcu czy kwietniu, to te bilety są tańsze, a jeśli będziecie czekać do czerwca, to będą droższe. Natomiast to trochę faktycznie uderzyło z powrotem. Linie strzeliły sobie trochę w stopę, bo wielu pasażerów uznało, że okej, jeśli ta sytuacja jest faktycznie tak niepewna, no to może poczekajmy i zobaczymy, aż się coś wyklaruje. I zamiast kupić bilety wcześniej, które faktycznie byłyby tańsze, no ale zamiast kupić tańsze bilety na loty, które są niepewne, to wiele osób wybrało strategię poczekajmy, może i będzie drożej, ale poczekajmy i zobaczymy, czy te loty w ogóle będą. W tej chwili nie wydaje się, żeby przynajmniej ze względu na dostępność paliwa były planowane jakieś duże cięcia siatki połączeń w Europie, chociaż oczywiście ta sytuacja jest dynamiczna. Natomiast pojawił się problem związany z popytem i z cenami paliw. Linie lotnicze za to paliwo, które będzie droższe, bo to będzie na pewno, muszą zapłacić, więc te ceny muszą próbować przerzucić na pasażerów, a to oczywiście wywołuje efekt zwrotny w postaci tego, że mniej osób chce lecieć, jeśli bilety są droższe. To wszystko są trochę takie samo napędzające się w złą stronę dla branży w tej chwili czynniki, bo linie lotnicze chciałyby sprzedawać bilety teraz, żeby mieć pewność. Pasażerowie chcą czekać. Linie lotnicze im dłużej będą czekały, tym bardziej będą musiały ceny biletów podnosić, co spowoduje, że popyt dalej spadnie, bo nawet jeśli pasażerowie uznają, że okej, no te loty się odbędą, ale zobaczą na przykład za miesiąc, że ceny są o 100% droższe niż były na niektórych tańszych trasach niż były w marcu czy w kwietniu, co zresztą jest w ogóle normalnym zjawiskiem, że im bliżej do daty wylotu, tym bilety są droższe, no to tych droższych biletów nie kupią, więc się okaże, że linie lotnicze, które mogłyby latać, bo paliwo jest, nie będą latały, bo nie będzie na nie pasażerów, albo wystarczająco dużo pasażerów. Ale żeby przełamać ten trochę błędne koło, to jest błędne koło związane z zaufaniem do rynku, którego w tej chwili nie ma tak naprawdę nikt. Ani konsumenci, ani same linie lotnicze, które też nie do końca wiedzą, co się będzie działo. Raczej paliwo mieć będą, ale nie wiadomo skąd i za ile. Nie wiadomo, czy będzie to na przykład paliwo sprowadzane ze Stanów, które jest trochę innym standardzie, który trzeba ponownie rafinerować w Europie w tej chwili przynajmniej. Więc to wszystko powoduje bardzo dużą niepewność i strategia komunikacyjna jest bardzo ciężko ją zaplanować i strategię handlową zresztą tak samo, bo linie lotnicze siłą rzeczy oczywiście nie chcą w tej chwili sprzedawać biletów na lato po cenach paliwa, uwzględniając ceny paliwa obecne, bo spodziewałem się, że te ceny paliwa mogą wzrosnąć, no ale z drugiej strony chcą w ogóle sprzedać bilety, a ich komunikacja powoduje, że wielu pasażerów odkłada tę decyzję o zakupie.
0: Ale to jest tak, że linie lotnicze w tej chwili oferując niższe ceny, one nadal zachowują rentowność, czyli mogą sobie na to pozwolić i tak zarabiają tylko mniej, czy one wręcz w tym momencie świadomie wchodzą w straty i będą chciały sobie te straty odrobić na nas w kolejnych miesiącach?
31: To oczywiście mocno zależy od konkretnej trasy i przewoźnika, ale co do zasady, i to też nie jest sytuacja tylko w tej chwili, bilety kupowane z dużym wyprzedzeniem, te bilety, które kupujemy na loty po Europie czasami za kilkanaście, kilkadziesiąt euro, one co do zasady są dla linii stratne. Linie są na nich stratne. Linie zwykle zarabiają na biletach sprzedawanych bliżej przed datą wylotu, na biletach dla klientów korporacyjnych, którzy pokrywają częściowo, tak naprawdę subsydiując te tańsze bilety, z których wielu pasażerów korzysta. Więc ten mechanizm, ta dynamika się nie zmienia tak naprawdę. Zmienia się tylko to, na ile linie lotnicze mogą liczyć, że odbiją czy pokryją te no de facto przynoszące straty bilety tańsze biletami droższymi sprzedanymi na przykład za miesiąc czy dwa. I w tej chwili to może być trudne z uwagi na właśnie ten brak zaufania na rynku oraz sytuację gospodarczą. Więc może się okazać, że linie lotnicze zamiast odrobić te ceny biletów no przed wylotem, będą musiały odrabiać te ceny biletów w kolejnych kwartałach na kolejnych na lotach w przyszłości, więc ten wzrost cen biletów może się utrzymać, przeciągnąć dużo dłużej niż będzie trwał kryzys w ciśnieniu Ormus i w Iranie, bo linie będą musiały po prostu odrobić straty. Natomiast linie lotnicze, przynajmniej te duże w Europie, wchodzą w obecną sytuację z bardzo dużymi zapasami finansowymi, bo ostatnie kilka kwartałów było dla nich bardzo dobre. Linie takie jak Ryanair, Wizz Air, w trochę mniejszym stopniu EasyJet, British Airways, LOT, są liniami, które zarabiały bardzo dobrze przez ostatnie 2-3 lata, więc o ile ten kryzys się skończy w miarę szybko, to pewnie trochę tych strat są w stanie na siebie wziąć, chociaż oczywiście mniejsze linie, dobrym przykładem jest Air Baltic w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, takiego marginesu nie mają i ucierpią znacznie szybciej.
0: To na koniec jeszcze krótko proszę powiedzieć, jeśli z punktu widzenia pasażera, to warto korzystać teraz z tych tańszych ofert? Nie ma, jak rozumiem, to ryzyko, że nie wiem, że ten lot się nie odbędzie za półtora miesiąca, tak naprawdę jest przesadzone, tak? Czy nie?
31: Oczywiście wyjątki się mogą zdarzać i nie chciałbym mówić, że żadne loty nie zostaną odwołane, ale co do zasady linie, które sprzedają bilety na loty wakacyjne latem w Europie, jest niewielkie ryzyko, że te loty się nie odbędą. Jeśli uda nam się znaleźć tańsze bilety w tej chwili, to ja osobiście nie miałbym problemu z kupowaniem.
0: Bardzo dziękuję. Pan Dominik Sipiński, analityk Polityki Insight, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
31: Dzięki.
0: Dzięki, do usłyszenia. Kolejne wydanie magazynu EKG na antenie Radia Tok FM o 14.40, a już za chwilę informacje Tok FM, a po nich wraca Filip Kekusz i Tok 360.
29: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
30: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.

0: Reklama. Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
11: I to razem!
12: Przyjemnie spędzić czas.
11: Ale pachnie!
10: Spróbować czekolady.
12: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
11: O, wow!
10: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
0: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Pierwsza transkrypcja aktu małżeństwa pary jednopłciowej już jest i będą kolejne, zapowiadają władze Warszawy. Są zabici i ranni po rosyjskim ataku na Kijów. Moskwa intensyfikuje swoje ataki. Noc muzeów coraz bliżej. W Krakowie, jak co roku, nawet o 24 godziny wcześniej. Minęła 13. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Dokonaliśmy pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej, poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
15: Kolejne tego typu wnioski będą bardzo szybko rozpatrywane przez nasz Urząd Stanu Cywilnego i te transkrypcje również będą wydawane.
14: Po konsultacjach dokonujemy tego ze społecznościami LGBT w taki sposób, by było to godnościowe, pełne i szczegółowe, dodał prezydent Warszawy.
15: Wybraliśmy po prostu właśnie tego typu zapis, gdzie wpisujemy te dane w jednej i w drugiej rubryce, natomiast rozporządzenie myślę, że tę sprawę też ureguluje tak, żeby później te transkrypcje w całym kraju były dokonywane dokładnie w taki sam sposób.
14: Rząd przygotowuje rozwiązanie systemowe. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że podpisał nowy projekt rozporządzenia zmieniający wzory aktów małżeństwa. Zakłada on wprowadzenie 3 konfiguracji dokumentów: kobieta-mężczyzna, kobieta-kobieta oraz mężczyzna-mężczyzna. Co najmniej 4 osoby zginęły, a 40 zostało rannych w ostatnim ataku na Kijów. Rosyjskie uderzenia na Ukrainę trwały do rana przez ostatnią dobę. O czym więcej teraz, Tomasz Orchowski.
16: Przez dobę Rosjanie użyli ponad 1500 dronów, prawie 700 tylko ostatniej nocy. W jednej z dzielnic Kijowa od uderzenia bez załogowca zawaliła się klatka schodowa. Trwa akcja poszukiwania ludzi pod gruzami 8-piętrowego bloku. burmistrz stolicy Witalij Kliczko. Twierdzenia Putina, że cele są wyłącznie wojskowe, to kłamstwo. Widzimy mnóstwo zniszczonych domów, umierających cywilów. W spokojnych miastach ta wojna to nic innego niż ludobójstwo. Mieli być wdzięczni, że nie zaatakowaliśmy dronami defiladę na Placu Czerwonym i to jest właśnie ta ich wdzięczność. Dodawał jeden z mieszkańców Kijowa, ukraińskie władze przekazały, że głównym celem rosyjskiego ataku była infrastruktura kolejowa i energetyczna. Tomasz Ruchowski, TOK FM.
14: Dyrektorka programu pomocy humanitarnej Polskiej Misji Medycznej Małgorzata Olesińska-Hart przypominała w TOK FM, że poprzedniej nocy oprócz Kijowa zostały zaatakowane inne miasta, między innymi Odessa i Lwów.
11: I w tym ataku zostało rannych kilkanaście osób, a zginęło 6 osób i ta liczba ofiar cywilnych wojny w Ukrainie przekroczyła już 15 tysięcy, w tym życie straciło 700 dzieci.
14: Rosjanie zaatakowali również infrastrukturę energetyczną w Krzemieńczuku oraz zabudowę portową i mieszkalną w Czarnomorsku. Uchodźcy wojenni z Ukrainy, którzy stracili w Polsce prawo do leczenia, nie zostaną pozostawieni sami sobie. Ponad 1 000 000 złotych jest już na koncie zbiórki zorganizowanej przez Polskie Forum Migracyjne i portal Okopres. Pieniądze mają być przeznaczone na pomoc dla ukraińskich seniorów, osób chorych onkologicznie czy dializowanych, mówią Agnieszka Kosowicz i dziennikarka Krystyna Harbich.
17: Ten ruch Solidarności jest bardzo pocieszający w tej sytuacji, bo szczerze powiem, że byłam zrozpaczona, zwłaszcza w ostatnie dni, czytając te maile od osób, które ucierpiały na zmianach prawa.
18: Jestem oszołomiona, ale myślę, że nawet nie samą tą kwotą, tylko tym, że mam po prostu poczucie takiej społecznej aprobaty dla tego, co robimy. Ponieważ kiedy mówimy o migracji, to mówimy o hejcie, mówimy o zmęczeniu pomaganiem, a tymczasem widzę, że ludzie mają swój rozsądek.
17: Ta zbiórka przekroczyła nasze oczekiwania, biorąc pod uwagę oczywiście antyukraińskie nastroje, że społeczeństwo nadal chce pomagać, nie jest obojętne.
14: 5 marca weszła w życie ustawa wygaszająca pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy. W związku z tym niepracujący, a często niezdolni do pracy Ukraińcy stracili prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, a co za tym idzie, do bezpłatnego leczenia w Polsce. Zwiedzanie po zmroku, koncerty, gry muzealne i miejsca na co dzień niedostępne dla odwiedzających. Jutro Kraków po raz kolejny zaprosi mieszkańców i turystów na Noc Muzeów. W wydarzeniu bierze udział kilkadziesiąt instytucji, a większość wejściówek kosztuje symbolicznie 5 zł. Informuje nasza krakowska reporterka Katarzyna Młynarczyk.
19: W tym roku w programie znalazły się nie tylko klasyczne wystawy, ale też nocne spacery czy warsztaty. W Muzeum Armii Krajowej będzie można zagrać w muzealną grę inspirowaną ucieczką Witolda Pileckiego z Auschwitz, mówi rzecznik prasowy muzeum Paweł Stachnik.
20: Należy wcielić się w rolę Witolda Pileckiego, uciec z Auschwitz, znaleźć odpowiednie schronienie i dostarczyć aliantom raport o tym, co dzieje się w tym obozie. Gra jest przeznaczona dla wszystkich.
19: Jak zauważa profesor Andrzej Betlej, dyrektor muzeum na Wawelu, tegoroczna Noc Muzeów odbywa się pod hasłem Muzea Łączą.
21: W tej Nocy Muzeum realizuje się idea muzeum, bycia razem. Miejsca, gdzie się wspólnie przeżywa, gdzie wspólnie się ogląda.
19: W programie są też propozycje dla rodzin i fanów historii. Muzeum Krakowa przygotowało nocne zwiedzanie fabryki Schindlera i spacery po nowochódzkich schronach. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
14: Informacje TOK FM wracają o 13.20.
22: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
14: Burze mogą pojawić się dzisiaj w centralnym pasie Polski z północy na południe. Maksymalnie 20 stopni na Podkarpaciu, najchłodniej w Szczecinie około 12.
22: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
23: 13.06, TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami dr Katarzyna Golik, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, pani doktor.
24: Dzień dobry.
23: W hali ludowej w Pekinie trwa bankiet na cześć Donalda Trumpa, który przebywa z wizytą w Chinach. Amerykański prezydent spotkał się z chińskim prezydentem podczas swojej pierwszej wizyty w Pekinie od 9 lat. Przywódcy dwóch mocarstw rozmawiali 2 godziny. Donald Trump jak zwykle uznał, że rozmowy były ekstremalnie pozytywne i produktywne. Zaprosił też na wrzesień Xi Jinpinga do Białego Domu. Na powierzchni wszystko dobrze, a pod spodem faktycznie było tak miło?
24: Raczej nigdy nie jest to
1: to, co się mówi, nie zawsze jest jakby faktycznym odzwierciedleniem wydarzeń, i no, ale nigdy chyba nie oczekuje, że w języku dyplomacji będzie się mówiło w sposób taki, jak no niestety coraz bardziej przywykamy do takiej brutalizacji języka, jednak podstawą no, zwykle jest kurtuazja, szczególnie na tak wysokim poziomie. Oczywiście tematy były trudne. Ważny chyba był ten element dialogu i budowania czy podtrzymywania wiarygodności obu liderów, i chyba to były takie szczególnie istotne elementy, dlatego też jakby oprawa tej wizyty, jak i też język obu liderów był właśnie taki stonowany.
23: A na czym polega podtrzymywanie wiarygodności liderów dwóch państw, które jeszcze kilka miesięcy temu przerzucały się cłami sięgającymi 100-kilkudziesięciu% i wydawały się zupełnie wrogie, jeśli chodzi na przykład o wymianę handlową?
1: No właśnie w ten sposób, że poprzez ten dialog jakby podtrzymuje się zawieszenie broni w tej wojnie handlowej, gdzie nie są znowu winowane właśnie wspomniane cła, nie są nakładane nowe sankcje, wręcz są sygnały poprzez, że będą próby może nawet w pewnej zmiany polityki sankcyjnej, na czym zależy chociażby biznesowi, który towarzyszył Donaldowi Trumpowi podczas tej wizyty. Więc tutaj to jest jakby ze strony, powiedzmy, bardziej amerykańskiej, gdzie mówią, że są twardzi wobec Chin, a jednocześnie no, nie mogą sobie pozwolić na taką wojnę handlową, jaką widzieliśmy w paru wydaniach, szczególnie, że na tym przegrywają. A ze strony Xi Jinpinga, no to pamiętajmy, że jego wiarygodność opiera się na obietnicy wielkiego renesansu narodu chińskiego. I w dwóch momentach bardzo to było wyraźne. Po pierwsze, gdy Xi powiedział, że wielki renesans i ruch MAGA są zbieżne, mają zbieżne cele, bo są to dwa wielkie narody. To jest to myślenie chińskie wielkimi państwami, tym Daguo, takimi imperialnymi wręcz koncepcjami. A w drugim momencie, gdy Xi na tle tej całej kurtuazji bardzo stanowczo wskazał priorytet, że nie będzie kompromisu w przypadku Tajwanu, bo bez Tajwanu, bez zjednoczenia różnych chińskich organizmów pod jednym panowaniem, nie będzie tego wielkiego renesansu.
23: No i to powiedziała pani doktor o Tajwanie. Kwestia Tajwanu nie pojawiła się w oświadczeniu na zakończenie tej rozmowy, co oznacza, że tutaj ta dyskusja mogła być bardzo dynamiczna. I tutaj przypuszczam, że jest impas, jeśli chodzi o relacje Waszyngtonu i Pekinu.
1: Może to być impas, a może też być sytuacja taka, że ze strony amerykańskiej tak naprawdę ani nie wiedzieliśmy, ani nie wiemy tak naprawdę, jaka by była reakcja w przypadku no, czy pełnoskalowej inwazji, czy takich bardziej, no powiedzmy, zdecydowanych ruchów HRL wobec Tajwanu. Szczególnie, że no, nie dość, że nigdy nie mieliśmy tej gwarancji, czy jakby nie wiedzieliśmy, na czym polegają te gwarancje Tajwanu, czy w tym wypadku Chiny wyślą lotniskowiec, znaczy USA wyślą lotniskowiec, czy wyślą notę protestacyjną. Teraz ta sytuacja jest jeszcze bardziej niejasna, bo z jednej strony Donald Trump miał takie momenty, że no lobbował jakby sugerował Tajwanowi bardziej taką no nie, wręcz niepodległościową politykę, która wiadomo, żeby była jednoznaczną prowokacją wobec KRL, a z drugiej strony administracja amerykańska podkreśla, że oni nie popierają niepodległości Tajwanu, tych dążeń niepodległościowych. Więc ta niejasność jest cały czas z nami. I właściwie też ta presja amerykańska, żeby przenosić fabryki tajwańskie mikroprocesorów do Stanów, no, ma minimalizować ryzyko po stronie amerykańskiej, ale wiadomo, że Tajwan w pełni też, no, częściowo się na to zgadza, ale też nie w pełni, bo to jest ich jakby polisa ubezpieczeniowa.
23: Wiadomo natomiast, przynajmniej tak podaje Biały Dom, że Donald Trump i Xi Jinping zgodzili się, że cieśnina Ormus musi być otwarta, i teraz jesteśmy w sytuacji, w której dwa największe mocarstwa zgadzają się, że wojna na Bliskim Wschodzie i działania właśnie w cieśninie Ormus są szkodliwe dla obu tych państw i dla dużej części świata. Czy jest jakaś szansa, że ulegnie zmianie dynamika rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Bliskim Wschodem z takim patronatem Chin, który też chciałby, żeby ta wojna się zakończyła? Czy to są rzeczy, które są zupełnie rozłączne?
1: nie są zupełnie rozłączne, ale pamiętajmy, że podczas tego spotkania i wielokrotnie wcześniej Xi Jinping podkreślał, że jak ważna jest współpraca, stabilność. Trump tylko kiwał głową. No, Trump właśnie też podkreśla, ile on zrobił dla pokoju, ale pamiętajmy, że no, podobnie mówiono o Ukrainie, tak, że no, wszyscy chcą niby zakończenia wojny na Ukrainie. I tylko, że jakby główny czynnik powodujący tę wojnę się nie zmienił, więc to, że Chiny bardzo by chciały ogólnie większej stabilności, która by umożliwiała im aktywność gospodarczą w różnych regionach świata, no nie oznacza, że są w pełni siłą sprawczą. Są siłą, która może mieć być jednym z graczy, ale to nie one decydują jednoznacznie, jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie, nie one decydują jednoznacznie, jeżeli chodzi o wojnę w Iranie, tak? Bo to no, one nie rządzą ani Rosją, ani Stanami, czy Izraelem, więc mogą oczywiście i na pewno działają na zapleczu, ale nie są one tutaj aż takim decydującym aktorem.
23: A tymczasem, jak wspominaliśmy, w hali ludowej w Pekinie trwa bankiet na cześć Donalda Trumpa w tym momencie. Biorąc pod uwagę chiński ceremoniał, czy to jest ważne, istotne wydarzenie dla całej tej wizyty?
1: Oczywiście, ponieważ Donalda Trumpa przyjmuje się w randze nawet niezwykłej wizyty prezydenckiej, tylko wręcz tutaj profesor Guleczyk mówił o protokole cesarskim. I drugą rzeczą jest to, że no, Azja Wschodnia wspaniale potrafi jakby rozpieścić, otorbić, no, grać na pewnych cechach charakteru ludzkim. No, pamiętamy wizytę Trumpa w Korei Południowej i prezent, który był jednocześnie hołdem, ale też i ośmieszeniem de facto prezydenta. No i tutaj akurat Chińczycy oczywiście są nie gorsi i wiedzą doskonale, jak rozgrywać ceremonialnie tego typu wizyty. No, szczególnie, że wcześniej otorbili, jak to ładnie zostało określone, Ilona Muska, który jest bardzo mocno też jakby ze swoimi interesami związany z Chinami, bierze subsydia rządu szanghajskiego na wielkie fabryki, kredyty miliardowe już teraz w bankach chińskich, no i 40% produkcji baterii Tesla, to też Chiny.
23: Też pamiętamy wizytę w 2017, kiedy również ten ceremonia był niemalże cesarski. Pani doktor, co dalej podczas tej wizyty? Co tu się jeszcze może wydarzyć i czy te punkty kulminacyjne wizyty Donalda Trumpa w Pekinie mamy już za sobą?
1: Jestem na pewno ciekawa, jakie będą wyniki rozmów z biznesem. To są na pewno ci wielcy gracze amerykańscy, no mają i duże wpływy w administracji Trumpa. No i również jakby dla Chin są ważnymi graczami poprzez transfer technologii, poprzez no, powiązania, różne łańcuchów dostaw. To może być jednak różnie. Pamiętajmy, że Mark Zuckerberg przez 6 lat się uczył chińskiego, bezpośrednio rozmawiał z Xi Jinpingiem po chińsku.
23: I nic mu to nie dało.
1: Ale Elon Musk bardzo dobrze realizuje właśnie cele chińskie zwiększenia konkurencyjności ich producentów samochodów elektrycznych. No zresztą właściciel, główny menadżer Chery powiedział, że my chcemy połączyć innowacyjność Tesli i perfekcyjność Toyoty. No Chery jeszcze nie jest może na tym poziomie, ale to jest cel, to jest kierunek działania, więc to na pewno będzie warto obserwować, bo może być to rzeczywiście potencjalnie nawet jeden z punktów zwrotnych, ale też z drugiej strony, jak wiemy, strona chińska potrafi być asertywna i będzie przede wszystkim patrzyła, jak ewentualnie amerykański biznes będzie mógł się przysłużyć innowacyjności Chin, a niekoniecznie będzie chciała bardzo go wpuszczać na swój rynek, o ile właśnie nie będzie chciała zwiększyć konkurencyjności swoich przyszłych czempionów.
23: Powiedziała pani doktor o punkcie zwrotnym, który może nastąpić, jeśli chodzi o relacje z biznesu amerykańskiego, z biznesem chińskim. No to ja rozszerzę to pytanie dotyczące punktu zwrotnego. Czy to jest tak, że dzisiaj świat staje się innym miejscem? Czy po tej 3-dniowej wizycie Donalda Trumpa w Chinach i spotkaniu dwóch liderów największych światowych mocarstw, coś się zmieni? Ta wizyta będzie miała jakiś wpływ, który również my odczujemy?
1: Tego nie wiemy, ale możemy jakby spodziewać się, że nastąpi odejście do dekaplingu. od dekaplingu. No Elon Musk wcześniej powiedział, że dekapling jest fatalny dla obu gospodarek, bo są to bliźniaki siamskie. Czyli de facto jednostki już komplementarne, tak? Nierozdzielne. Więc może być to takie pogrzebanie trochę tego pomysłu, chociaż, jak mówię, nie wiadomo. A drugą rzeczą jest to może bardziej element, nie jako jeden punkt zwrotny, ale element procesu, to co Xi Jinping lubi powtarzać, że mamy zmiany niewidziane od stulecia. Czyli jakby my mówimy o zmianach paradygmatycznych, gdzie jednoznaczna dominacja Zachodu jakby ustaje, obecnie hegemon ustępuje, przechodzimy w świat wielopolarny, a Chiny myślą bardziej pewnie bipolarny, bo właściwie jest tylko dwóch różnorzędnych partnerów. I zresztą tutaj też widzimy nawiązania do myśli chińskiej, gdzie w kronice napisano, że pod kopułą nieba to, co było podzielone, musi się złączyć i to, co było rozdzielone, połączone, musi się podzielić. I tak to prawdopodobnie też widzą.
23: Bardzo dziękuję. Dr Katarzyna Golik, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Za kilka chwil o 13.20 informacje.
2: Autopromocja.
3: O podróżach bez przewodników w ręce.
4: O kulturze bez pozy obowiązkowego zachwytu.
3: O trendach i zjawiskach, czyli o tym, że świat się zmienia i o tym, że nie zawsze te zmiany rozumiemy.
4: Na pewno wiemy jedno.
3: Rozmowa to najlepszy pretekst, by wymigać się od sprzątania
4: i wspólnie spędzić sobotnie przedpołudnia.
5: Wspólna sobota. W każdą sobotę tuż po 10:00.
4: W tej audycji podróżujemy,
3: oglądamy
4: i czytamy. Anna Sobańda
3: i Rafał Turowski. Zapraszamy.
5: Weekend nowości w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
1: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem. Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 13.21, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Specjalna Komisja Lasów Państwowych oszacuje straty i zbada przyczyny pożaru w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Teren teraz porządkują leśnicy i właśnie ze względu na bezpieczeństwo nadal do niektórych miejsc nie można wchodzić, mówi Anna Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
8: Ogień naruszył system korzeniowy wielu drzew porastających tereny bagienne i torfowiska. Nawet nieco trochę silniejszy podmuch wiatru może spowodować ich przechylenie lub przewrócenie się drzewa. Zakaz wejścia dotyczy obszaru dwóch leśnictw: Dębowce i leśnictwo Fryszarka.
7: Walka z żywiołem w Puszczy Solskiej trwała prawie tydzień. W kulminacyjnym momencie brało w niej udział ponad 1000 ratowników, śmigłowce i samoloty. Podczas akcji gaśniczej w katastrofie samolotu Dromader zginął pilot. Przyczyny zarówno jego śmierci, jak i wybuchu pożaru cały czas bada prokuratura. Radni PiSu, Lewicy i Ruchów Miejskich krytykują prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w związku z imprezą techno, która odbyła się w pałacu w Wilanowie. Zarzucają mu, że zrobił zbyt mało, by jej zapobiec. Radni KO zauważają, że nie jest to teren miejski i prezydent miasta nie miał na to żadnego wpływu. W nocy z soboty na niedzielę na dziedzińcu zabytkowego pałacu w Wilanowie odbyła się impreza techno. Mieszkańcy m.in. miasteczka Wilanów skarżyli się na hałas trwający do wczesnego rana. W mediach ukazało się też wiele zdjęć pokazujących zniszczenia trawników, po których jeździł ciężki sprzęt. Regionalny dyrektor ochrony środowiska zawiadomił w tej sprawie policję. Sprawą zainteresował się też rzecznik praw obywatelskich. Kontrolę przeprowadził również mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków. Stołeczni radni opozycji żądają wyjaśnień od prezydenta Warszawy, dlaczego pozwolił na przeprowadzenie takiej imprezy. Śmietniki osiedlowe, a przy nich masa dużych śmieci, starych mebli, elementów wyposażenia łazienek, kuchni czy odpadów poremontowych. Tak wygląda najbliższe otoczenie większości śmietników osiedlowych w Koninie. Miasto ma coraz większy problem, mówi Rafał Oblizajek z Urzędu Miasta.
9: Rok do roku tych odpadów mam 370 ton więcej. Te odpady są drogie w zagospodarowaniu, bo taki odpad wielkogabarytowy jest 3 razy droższy w zagospodarowaniu niż odpady zmieszane. To jest 1000 zł netto za tonę, czyli na samych gabarytach mamy z VAT-em łącznie około 400 tysięcy złotych więcej.
7: Zostawianie gabarytów przy śmietnikach osiedlowych w Koninie jest legalne, sęk w tym, że często mija sporo czasu, zanim miejskie służby taki mebel czy inny duży odpad wywiozą. Dziś na zmianę. Deszcz i słońce będą pojawiać się właściwie w całym kraju. Najbardziej słonecznie na Lubelszczyźnie, najcieplej z kolei w okolicach Rzeszowa, nawet 20 stopni. Burze mogą pojawić się przede wszystkim na Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskiem, Łódzkiem oraz w Małopolsce.
10: 13.24, TOK 360, Filip Kekusz. Jest z nami Alina Szeptycka, pełnomocniczka prezydenta Wrocławia do spraw równego traktowania. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: O godzinie 12.30, jak mówiliśmy w TOK 360, Rafał Trzaskowski spotkał się z mediami i poinformował, że Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie dokonał pierwszej w tym mieście transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej. O takim politycznym wymiarze tego, co działo się przez ostatnie miesiące wokół tej sprawy,

0: otwarcia, ale tak jak najbardziej czekamy nie tylko w Warszawie, w wielu miastach, gdzie wiele par, mówi się o kilkuset parach, ale to może być kilka, kilkanaście w różnych miastach, albo już złożyły takie wnioski o transkrypcję, albo mają taki zamiar, ale ponieważ dotychczas spotkałyby się z odmową i potem drogą sądową, wstrzymują się do momentu, kiedy rzeczywiście będziemy mieć rozporządzenie dla wszystkich urzędów stanu cywilnego i będzie można takie transkrypcje robić w każdym urzędzie w całym kraju.
1: A z drugiej strony jest też tak, że te pary, które jednak miały w sobie tyle samo zaparcia, żeby zdecydować się na drogę sądową, kilka razy już uzyskały wyrok zgodny z oczekiwaniami.
0: Tak, ja myślę, że tutaj czuję wielką wdzięczność i dla tych par, ale też dla wielu organizacji, które działają na rzecz osób LGBT od kilku, kilkunastu nawet lat. I to na różnych poziomach, bo mówimy i o kampaniach społecznych, i o bezpośrednich rozmowach z politykami. Rzeczywiście te pary, które już uzyskały te wyroki, myślę, że są bliżej takiego miejsca, żeby czuć się bezpiecznie, bo tutaj tak naprawdę mówimy o bezpieczeństwie, o godności, ale też o bezpieczeństwie w takim nawet życiu codziennym tych par. I także powiem jeszcze raz, wielka wdzięczność i też taki szacunek dla tych par, ale tak jak mówię, jest ich na pewno wiele więcej w naszym kraju.
1: Zastanawiam się nad stroną techniczną transkrypcji, która została dokonana w Warszawie, biorąc pod uwagę, że resort spraw wewnętrznych i administracji przekonywał nas w ostatnich miesiącach, że kwestie techniczne uniemożliwiają wpisanie transkrypcji tego aktu małżeństwa tak, żeby rzeczywiście w systemie wszystko grało.
0: Tak, no myślę, że to było wielkie, że to jest może duże wyzwanie, ale też jak widać, jeśli jest wola polityczna, to znajduje się rozwiązania i ja bardzo się cieszę, że tutaj rzeczywiście ta i narracja się zmieniła i przede wszystkim podjęto bardzo konkretne działania i nie musimy czekać już kilkunastu miesięcy, czy może nawet lat, ale oczekujemy w ciągu najbliższych dni już konkretnych rozporządzeń. Ja dodam tylko, że u nas we Wrocławiu też ta sprawa była oczywiście analizowana i nie tylko przez dyrektora Urzędu Stanu Cywilnego, ale także w kontakcie ze Stowarzyszeniem Urzędników Stanu Cywilnego, Kierowników Stanu Cywilnego. I mamy też taką parę, która jest razem ponad 40 lat i też czeka już na to rozporządzenie i na tą transkrypcję. Więc ja liczę na to, że teraz po tej nie tylko decyzji premiera, ale już konkretnych działaniach i pierwszej transkrypcji w Warszawie naprawdę nie upłynie więcej czasu niż kilka dni, a potem jak słyszymy te 3 miesiące, żeby rzeczywiście to weszło powszechnie.
1: I co dalej?
0: Spodziewam się, że wiele par zacznie składać wnioski o transkrypcję aktu małżeństwa. Bardzo się też z tego cieszę, bo to jest kolejny krok ku równości, równemu traktowaniu. Tak naprawdę ku temu, żebyśmy wszyscy byli traktowani z szacunkiem i z godnością. I zobaczymy, co dalej, bo jednocześnie czekamy na tą ustawę o statusie osoby najbliższej, która nie będzie oczywiście tożsama z transkrypcją aktu małżeństwa, ale może też dać pewne rozwiązania dla osób, które nie zawarły aktu małżeństwa za granicą. Więc myślę, że z tej puli naszych różnych wyzwań i potrzeb społeczności, dzisiaj nie jest to tematem, ale oczywiście myślimy też jeszcze o ochronie przed mową nienawiści, o ustawie o uzgodnieniu płci. Tych ważnych dla społeczności tematów jest jeszcze więcej. To cieszymy się, że teraz ten pierwszy krok tutaj w tej sprawie został podjęty i mam nadzieję, że będą kolejne.
1: Bardzo dziękuję. Alina Szeptycka, pełnomocniczka prezydenta Wrocławia do spraw równego traktowania, była z nami. Teraz jeszcze przed nami Kuba. Tomasz Surdel, były korespondent Gazety Wyborczej w Wenezueli, jest z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Kuba, teraz w TOK 360. Kolejne już pogorszenie sytuacji w ostatnich miesiącach z powodu kryzysu energetycznego na wyspie, spowodowanego m.in. działaniami Stanów Zjednoczonych, ale i bardzo złym stanem kubańskiej infrastruktury. Liczne protesty na ulicach wywołane brakiem prądu miejscami przez niemal całą dobę. Władze w Hawanie zaznaczają, że krajowa sieć energetyczna jest zasilana wyłącznie własnymi zasobami ropy naftowej, gazu ziemnego i energii ze źródeł odnawialnych. My o tym kryzysie związanym z energetyką Kuby to mówimy od wielu, wielu tygodni. Zastanawiam się, czy już przekroczyliśmy ten moment, w którym coś się musi wydarzyć, ponieważ jest tak źle, że nie ma odbicia.
2: No, to tak się zawsze wydaje, że jest tak źle, że nie ma odbicia, a potem okazuje się, że jeszcze wciąż może być gorzej i Kubańczycy zaciskają zęby, bo oni jednak do kryzysu są przyzwyczajeni, bo oni znają tylko i

0: łącznie kryzys w różnych jego odmianach. W sumie już nie ma Kubańczyków, bardzo niewielu z Kubańczyków, którzy pamiętają jakieś inne czasy. Więc jest bardzo źle. Już w tej chwili właściwie nie można mówić o tym, że są przerwy w dostawach prądu, to raczej się można mówić o tym, że czasami prąd się pojawia, bo w Hawanie w zeszłym tygodniu to było średnio 2 godziny na dobę prądu, więc bardzo słabo. Więc normą jest brak prądu. No protestują, ale też nie są jakieś takie ogólnonarodowe protesty, są takie komitety Juntas Vecinales, czyli tacy grupy sąsiadów, którzy wychodzą, uderzają w garnki. Nie są to masowe protesty, są takie grupki, które gdzieś tam wychodzą i wciąż jakby nie ma, jakby media kubańskie w Stanach Zjednoczonych, tej diaspory, czyli te emigranckie, które wspierają tam i cały czas trzymają kciuki, że dojdzie do przełomu, mówią, że liczą na to, wiele jest takich głosów, że może 20 maja dojdzie do jakiegoś takiego zrywu i cały kraj wystąpi przeciwko rządowi, ale to jest bardziej chyba taki wishful thinking, to jest takie myślenie życzeniowe, bo tak naprawdę to nie ma kto protestować za bardzo. Pamiętajmy, że Kuba jest strasznie starym społeczeństwem. Tam młodzi po prostu wyjechali. 25% Kubańczyków żyjących na wyspie ma ponad 60 lat. To jest najstarsze społeczeństwo na Karaibach i to też ma, jakby się odbija na tym ogólnym nastroju. Ludzie są zmęczeni, ludzie próbują przeżyć. To jest jakby zajmuje ich. Oni czasami wyjdą, pobiją łyżkami w garnki. Ale takich protestów, gdzie nie wiem, manifestanci się ścierali z policją, to bardzo niewiele było. To w sumie tylko ten atak na komitet partyjny w Moron, do którego doszło w lutym. I to był jeden odizolowany i to się nie powtórzyło. Więc na razie też nie ma jakiegoś takiego, nic nie wskazuje na to, żeby kraj miał się zwrócić przeciwko reżimowi i wyjść na ulicę i doprowadzić do jakiegoś taka fala protestu, która ten rząd pogrąży. Nie, to raczej jednak bym się oczekiwał, że jakieś porozumienie będzie mimo wszystko między Amerykanie zmuszą Kubańczyków do jakiegoś porozumienia. Jakie to będzie porozumienie, to też się zmienia, bo Marco Rubio na początku, mówił jeszcze, nie wiem, miesiąc, półtora miesiąca temu mówił, że tutaj jakby musi być zmiana reżimu, to jest podstawowy warunek, a teraz w tym tygodniu już jakby zmienił troszeczkę retorykę i mówił, że ten reżim musi przeprowadzić reformy. Też się zmienia, no.
1: A po drugiej stronie co jest? Mamy kij i marchewkę, to znaczy co Stany Zjednoczone mają do zaproponowania Kubie, jeśli rzeczywiście to pójdzie na jakieś ustępstwa?
0: No taka doraźna, to jest taka nowość, która została ogłoszona w ostatnich dniach, to jest to, że 100 milionów dolarów pomocy humanitarnej, która jest dostępna, natychmiast będzie dostępna, jeżeli reżim na Kubie zdecyduje się, i tutaj cytuję Marco Rubio, na znaczące reformy. Nie wiadomo, co się za tym kryje do końca, ale mają zostać przeprowadzone albo zacząć być wprowadzone znaczące reformy i wtedy 100 milionów dolarów pomocy humanitarnej idzie na Kubę. I to jest ostatnio, co się to jest ta marchewka. A kij, no to na przykład loty samolotów szpiegowskich, które ostatnio się zintensyfikowały, ale też te samoloty szpiegowskie i drony szpiegowskie latają nad Kubą i wokół Kuby z włączonymi transponderami, tak żeby wszyscy mogli je zauważyć, że one tam latają. I to też wyraźnie jest po prostu element tej strategii wywierania presji na reżim w Hawanie, pokazać, że się na nich ma oko i że wszystkie opcje są możliwe, no ale na razie nic konkretnego.
1: No właśnie, skoro Stany Zjednoczone dają znać Kubie, że mają oko, jeszcze na początku tego roku była mowa o tym, że rzeczywiście Kuba jest na celowniku Stanów Zjednoczonych po udanej operacji w Wenezueli, a chwilowo jeśli chodzi o te operacje międzynarodowe Stanów Zjednoczonych nie idzie najlepiej, patrząc na Iran. Czy ten splot okoliczności można doprowadzić do sytuacji, w której będziemy obserwować kolejną akcję podobną do tej w Caracas?
0: Znaczy, wszystko jest możliwe, tylko trudno sobie wyobrazić, jakby jest problem z Kubą, jest taki, że tam nie ma jednej osoby, którą jeżeli, tak jak w przypadku Wenezueli było, zabrano Maduro i jakby reżim stracił tą głowę i można było się dogadać. Díaz-Canel, prezydent Kuby, wszyscy są zgodni co do tego, że on jest tylko marionetką, on nie ma realnej władzy, więc w momencie, gdyby ktoś go porwał czy zabił, to nic się zupełnie nie zmieni. To jest, tam władzę sprawuje od wielu lat jakby wszyscy są zgodni, taki dość tajemniczy koncern HS-a, to jest takie konsorcjum firm kierowanych jakby przez generałów armii kubańskiej głównie. Do końca nie wiadomo, ilu tych generałów tam jest i kto dokładnie tam jest. Mówi się, że to jest między 15 a 40 osób. To jest troszeczkę sytuacja podobna do sytuacji tak jakby irańskiej, że ta władza, ona jest gdzieś tam głęboko i do końca nie wiadomo, kto ją sprawuje. I usunięcie lidera wcale nie znaczy, że się usunie tą władzę, więc to jest podstawowy problem na Kubie, że właśnie nie wiadomo, kto jest bezpośrednio jakby taką najważniejszą osobą i czy jest w ogóle taka najważniejsza osoba.
1: I tutaj musimy postawić kropkę.
0: I kto mógłby ich zastąpić, bo nie ma opozycji na Kubie. To też jest pewien problem.
1: Bardzo dziękuję. Tomasz Surdel, były korespondent Gazety Wyborczej w Wenezueli. Stany Zjednoczone przeglądają się Kubie, my przeglądamy się Stanom Zjednoczonym, a Patrycja Wanat przegląda się filmom. Magazyn filmowy do zobaczenia po godzinie 13:40. Witaj, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dokładnie przyglądam się programowi Krakowskiego Festiwalu Filmowego nawet, czyli zostajemy trochę tak jak tydzień temu w temacie filmów dokumentalnych, ale nie tylko, bo również jak to Krakowski Festiwal i krótkometrażowym filmom i animacją będziemy się przyglądać, a będziemy robić to wspólnie z Barbarą Orlicz-Szczypułą, czyli dyrektorką KFF-u. Tak, będziemy zapraszać więc do Krakowa od 31 maja.
1: Patrycja Wanat zostaje z Państwem po godzinie 13:40. Informacjach.
3: Reklama.
4: A ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
5: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: ZUS, podatki, czynsz, konto.
12: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
11: Ty nie?
12: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
11: Płacą ci? Dużo?
12: 4000 się uzbierało.
11: No żartujesz.
13: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone Solevita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 13.41. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. U 22 osób, które miały kontakt z jedną z pasażerek holenderskiego wycieczkowca, wyniki testu na obecność hantawirusa nadal są negatywne. Osoby te pozostaną nadal w izolacji w szpitalu i będą przechodziły kolejne testy. Takie informacje przekazała francuska ministra zdrowia. Hiszpania wykorzystuje środki z Funduszu Odbudowy na wydatki socjalne i emerytury, a Komisja Europejska ją w tym wspiera, pisze Politico. Spotkało się to z krytyką polityków z Niemiec i Holandii, którzy zarzucają, że fundusz powstał nie po to, aby finansować emerytury, lecz aby inwestować w gospodarkę. Spór dotyczy 10 miliardów euro z unijnego funduszu odbudowy, które zdaniem hiszpańskich organów kontrolnych mogły zostać wykorzystane przez rząd w Madrycie niezgodnie z przeznaczeniem. Środki te miały finansować inwestycje wspierające zieloną i cyfrową transformację gospodarki po pandemii. Krakowskie lotnisko rusza z największą inwestycją w swojej historii. Terminal w Balicach ma zostać rozbudowany tak, by lotnisko mogło obsługiwać nawet 20 milionów pasażerów rocznie. Inwestycja ma kosztować ponad 660 milionów złotych. Nowa część terminala ma być naturalnym przedłużeniem obecnego budynku i znacząco poprawić komfort podróżowania, mówi prezes lotniska Łukasz Struteński.
4: On będzie niespełna dwa razy większy od terminalu obecnego, mówię tylko o części zachodniej. Razem z częścią wschodnią to będzie dokładnie dwa razy tyle. To jest więcej gate'ów, punktów kontroli paszportowej, więcej przestrzeni komercyjnej, więcej przestrzeni w terminalu. To jest ogromna zmiana.
3: Władze lotniska podkreślają, że Balice rosną szybciej niż wcześniej prognozowano.
4: W terminalu, który był planowany na 8 milionów pasażerów, mamy w tym momencie prawie 15, ale nie jest naszym celem, żeby komfort utrzymać. Chcemy go istotnie poprawić, więc ta nowa przepustowość po części zachodniej to 16 milionów pasażerów, po części wschodniej docelowo 20.
3: Nowa część terminala ma zostać oddana do użytku w 2029 roku. Były wiceszef resortu sprawiedliwości, poseł PiSu Marcin Romanowski opublikował nowe nagranie w sieci. To jego pierwsze wideo po zaprzysiężeniu premiera Węgier Petera Madziara. Romanowski nie podał, gdzie obecnie przebywa. W nagraniu wystąpił na tle białej ściany. Romanowski w nagraniu powiedział, że zmieniają się okoliczności, ale walka o Polskę trwa i będzie trwać aż do zwycięstwa nad szkodliwą i haniebną kryptodyktaturą Tuska. Nowy węgierski premier już podczas kampanii wyborczej mówił, że jeśli jego ugrupowanie wygra wybory, to dwaj politycy PiSu, czyli właśnie Marcin Romanowski oraz Zbigniew Ziobro, jeśli nadal będą przebywać na Węgrzech, to dojdzie do ich ekstradycji. Maksymalnie dziś 20 stopni. Taką temperaturę pokażą termometry na Podkarpaciu. Zdecydowanie zimniej, bo tylko 12 na północnym zachodzie. Uwaga na burze. Te będą pojawiać się w centralnym pasie Polski od Pomorza do Małopolski.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: Patrycja Wanat, dzień dobry. Magazyn filmowy, do zobaczenia. Maj, proszę Państwa, to jest taki miesiąc, w którym dużo czasu poświęcamy filmom dokumentalnym. No i w tym tygodniu również nasza uwaga kieruje się w ich stronę. Jest z nami Barbara Orlicz-Szczypuła, dyrektorka Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Cześć, dzień dobry.
6: Cześć, witam Cię, dzień dobry, witam Państwa.
5: 66. edycja Krakowskiego Festiwalu Filmowego rozpoczyna się 31 maja, będzie trwać do 7 czerwca, no a później jeszcze od 5 do 19 czerwca festiwalowe filmy będzie można oglądać online. No i powiedziałam o dokumentach, ale to nie jest do końca prawda, ponieważ Krakowski Festiwal Filmowy to oczywiście nie tylko filmy dokumentalne, ale również krótkometrażowe oraz animacje. Mam wrażenie, że bardzo charakterystyczny temat wybraliście na sam początek, na start festiwalu, czyli film Syntetyczna Szczerość, Sztuczna Inteligencja. I pytanie, które przyznam Ci się, że też zaprząta moją głowę od jakiegoś czasu, czyli czym jest dziś prawda ekranu, nawet w dokumencie, jeśli można ją tak łatwo zakłamać, zmanipulować. Dlaczego tym filmem rozpoczynacie festiwal?
6: No właśnie chyba dlatego, o czym teraz jakby wspomniałaś, bo jest to dla nas wybór niezbyt oczywisty, jeśli chodzi o tradycję festiwalu. Natomiast jak obejrzałyśmy go z Anitą jesienią zeszłego roku...
5: Anitą Piotrowską, dodajmy, dyrektorką artystyczną.
6: Nie było dyrektorką artystyczną, pomyślałyśmy sobie, że to jest coś, na co chcemy zwrócić uwagę, właśnie na taką, na autentyczność w kinie dokumentalnym, ale dlatego, że ta sztuczna inteligencja, o której zresztą wcześniej już też na festiwalach w poprzednich edycjach mówiliśmy, rozmawialiśmy, o której się rozmawia w kuluarach, nie tylko w branży naszej filmowej, ale właściwie w każdej.
5: Wszelakiej, tak.
6: Tak. Gdzieś tutaj cały czas balansujemy na tej granicy autentyczności. Wchodząc na social media, coraz częściej się zastanawiamy, czy ten filmik jest prawdziwy, czy ktoś tutaj nie robi sobie z nas żartu, czy to naprawdę tak jest. I oczywiście film Marka Isaacsa nie mówi o sytuacjach social mediów, natomiast to też na pewno jest bardzo związane. A jeszcze dodam tylko, że jakby też on ma takie specyficzne też poczucie humoru, więc jakby te filmy też są w jakiś sposób też, no nie powiem, że zabawne, ale to jest też taka lżejsza forma opowieści dokumentalnej. I tutaj w tym swoim filmie, to jest jakby szalenie ciekawe, Mark Isaacs użycza bohaterów swoich poprzednich filmów w firmie, która właśnie ćwiczy sztuczną inteligencję, która generuje jakby ludzkie twarze, ludzkie postaci w tym wirtualnym świecie i która chce właśnie wykorzystać bohaterów filmów Isaacsa do tego, żeby jak najbardziej, najlepiej nauczyć tą sztuczną inteligencję po prostu tych wyrażania emocji. Widzimy po prostu, jesteśmy świadkami tego, jak to wygląda, jak to się dzieje.
5: Tak, i to jest o tyle ciekawe, że to gdzieś mi się łączy z takimi tematami, które na festiwalu poruszacie, przyglądacie się mocno, zresztą zawsze to robiliście, ale w tym roku również to jest, przyglądacie się pracy twórczej, przyglądacie się artystom, artystkom w wielu filmach. Jest film wyreżyserowany przez Juliette Binoche właśnie o pracy twórczej, ale też są te mercenowie. Jest taka sekcja o osobowościach właśnie artystycznych. Jest też wreszcie Magic Hour, które przygląda się pracy operatorom filmowym Sobocińskim, więc to jest ciekawe gdzieś dla mnie, że właśnie z jednej strony rozmawiamy o sztucznej inteligencji. Bardzo dużo o tym mówiło się akurat przy strajku scenarzystów, przy tworzeniu fikcji, ale jednak ciągle zaczyna się mówić coraz więcej właśnie o świecie dokumentów i social mediów, a z drugiej strony przyglądacie się tej pracy, której w zasadzie podrobić się nie da, czyli tej pracy, która wypływa bardzo mocno z trzewi twórców, twórczyń artystycznych.
6: No tak, to właśnie te tytuły, które wymieniłaś, to jest właśnie świetny przykład. Film Juliette Binoche, która debiutuje jako reżyserka filmu dokumentalnego, to jest taka hipnotyzująca opowieść właśnie o procesie twórczym. Przepięknie sfilmowana, ale też taka bardzo, dla mnie była taka bardzo silna. Ja już czułam te ich ruchy, bo to jest, sytuacja jest taka, że ona wraz z takim brytyjskim tancerzem Akramem Khanem postanawiają zrobić wspólnie spektakl. I jako, że ona jest aktorką, on jest tancerzem, on nie umie grać, ona nie umie tańczyć, oni się nawzajem uczą. I my jesteśmy jakby świadkami tego procesu. Ona uczy go aktorstwa, on uczy ją tańca. Po to, żeby finalnie jakby przygotować ten spektakl, który też jakby jest fragmentem dużym filmu. Tutaj jakby ta symbioza między nimi, rozmowy, dyskusje dotyczące właśnie tego procesu, to jest, dla mnie to było fascynujące. Z kolei w kontekście filmu Magic Hour, którego światowa premiera odbędzie się właśnie w Krakowie, jest to film Marcina Borcharta o Piotrze Sobocińskim, wspaniałym polskim operatorze, który był autorem zdjęć między innymi do filmów Kieślowskiego, pracował w Hollywood i wtedy w latach bodajże 90. to było takie, no Hollywood dla nas to było coś nieosiągalnego, to był ogromny sukces, zresztą dalej jest, ale jakby wtedy było to jakby miało taki większy wymiar. I Piotr Sobociński równocześnie jeżdżąc tak daleko, wyjeżdżając z Polski, częściowo towarzyszyła mu rodzina, żona i dzieci, ale często też był sam i on strasznie dużo kręcił materiałów takich, wideo, takich prywatnych, całe to archiwum, do którego dotarł Marcin Borchardt razem z producentami. No to jest nieprawdopodobny zapis emigracji operatora filmowego, który przeskakuje z tych realiów polskich, prawda, nagle do wielkiego świata filmu. I to jest film oczywiście nie tylko o Piotrze, bo to jest film tak naprawdę o całej rodzinie Sobocińskich. Bo jak to
5: tak, wielkiej rodzinie operatorów filmowych.
6: Ojciec Witold był operatorem filmowym. Dwaj synowie Piotra, Michał i Piotr Junior, również są operatorami filmowymi. Więc tutaj to jest takie niesamowite, że mimo sytuacji, którą na przykład państwo w filmie zobaczycie, jakby to kolejne pokolenie chce kontynuować i chce iść jakby tą drogą. Więc to jest przepiękna, rodzinna kronika, ale też właśnie zapis takich zmian, jakie zachodziły w Polsce na przestrzeni tych kilku dekad. Więc, no i oczywiście jest to też opowieść o cenie, jaką płaci się za spełnienie, za chęć spełnienia takich swoich marzeń.
5: Powiedzmy jeszcze trochę o krótkich metrażach, cykl Masters in Shorts, czyli pierwsze filmy krótkometrażowe bardzo uznanych teraz twórców. No to jest wspaniała sprawa, żeby zobaczyć filmy pierwsze, czy Radu Dżudę, czy Rubena Ostlunda, czy naszej właśnie Agnieszki Smoczyńskiej, choć być może Arię Diwę państwo mieliście okazję gdzieś zobaczyć. Oglądając też krótkie metraże współczesnych młodych ludzi, też często absolwentów albo wręcz studentów szkół filmowych, pokazujecie te początki mistrzów w tym momencie kina.
6: Tak, bo ten pomysł się narodził w głowie Anity i bardzo się cieszę, że to się udało zrealizować. Dlatego, że myśmy już parę lat temu pokazywali właśnie takie filmy krótkometrażowe, które robili wielcy twórcy współczesnego kina, fabularnego właściwie. I myślę, że te dwa pokazy tegoroczne są takim preludium do kolejnego odkrywania, czy tam przypominania krótkich metraży w kolejnych edycjach festiwalu. Natomiast to się bardzo dobrze łączy w ogóle z całą strukturą i w ogóle z tym, czym jest festiwal, Krakowski Festiwal Filmowy. Bo na festiwalu są dwa segmenty. Jest segment krótkometrażowy i segment dokumentalny. I to są dwie części, które bardzo pielęgnujemy. I jeśli chodzi o krótki metraż, to ilość filmów, które pokażemy, jest bardzo duża. Oprócz sekcji, o której wspomniałaś, to jest sekcja pozakonkursowa, gdzie rzeczywiście można świetne filmy obejrzeć. Między innymi właśnie film Radu Dżudę, Lampa z kapturkiem, który w konkursie krótkometrażowym też pokazuje swój nowy krótki metraż. Więc tutaj te łącza są cały czas. No właśnie, konkurs krótkometrażowy jest konkursem, gdzie pokażemy, nie wiem, niemal 40 filmów z całego świata. Krótkometrażowe animacje, fabuły i dokumenty. Miks tematów, form, bo właśnie krótki metraż ma to do siebie, że bardzo często są to filmy robione przez młodych ludzi, czyli to jest początek ich kariery, pierwsze kroki w ogóle w branży filmowej. Natomiast ciągle wracają też autorzy, którzy są już uznani, no, jak tutaj wspomniany Paweł Żudę, czy Joshua Oppenheimer, którego krótkometrażowy dokument również pokażemy w tym konkursie, więc...
5: Czy też jest... Paweł Pawlikowski, który niedawno przecież zrobił między w zasadzie filmami pełnometrażowymi, robił film krótkometrażowy, prawda?
6: Tak. Mamy tutaj z polskich twórców, mamy Tomka Wolskiego, który po raz kolejny też robi bardzo, bardzo ciekawy krótki metraż dokumentalny i myślę, że to jest jakby też wartość tego konkursu, że on jest takim połączeniem form, ale równocześnie jakby te tematy są bardzo bliskie też tematom filmów dokumentalnych, bo one w dużej mierze też opowiadają fabularnie o historiach właśnie, które są prawdziwe. I Jeszcze dodam tylko, że jest również konkurs krótkometrażowy dla polskich filmów, gdzie pokazujemy absolutnie premierowe filmy polskie, w dużej mierze też młodych twórców, więc tutaj myślę, że te odkrycia, które pokazujemy w sekcji Masters in Shorts, niedługo być może będą tutaj dotyczyły też tych młodych, którzy debiutują.
5: Otóż to, proszę Państwa, bardzo gorąco zapraszamy do Krakowa. Od 31 maja Krakowski Festiwal Filmowy 66. Oczywiście w programie dużo, dużo więcej, bo będzie i strefa kibica, no bo to też czas oczywiście mistrzostw w piłce nożnej, więc filmy dokumentalne opowiadające mniej lub bardziej szeroko właśnie o piłce nożnej i do tego kino plenerowe. Ale to również no, bardzo dużo i wydarzeń też i branżowych, i dla widzów, i dla widzek. Program przebogaty, więc zapraszamy już na stronę internetową. Tam wszystkie szczegóły. Bardzo Ci dziękuję za tę opowieść. Barbara Orlicz-Szczypuła, dyrektorka Krakowskiego Festiwalu Filmowego, była z nami.
6: Dziękuję pięknie i zachęcam do przyjazdu do Krakowa i do chodzenia do kina.
5: Oczywiście, piękna pogoda, mam nadzieję, będzie też nam towarzyszyć, więc zapraszamy bardzo gorąco, a ja również dziękuję za magazyn filmowy. Do zobaczenia i zapraszam za tydzień w czwartek po 13.40. Patrycja Wanat, do usłyszenia.
1: A ja zapraszam Państwa wraz z Anną Piekutowską na kolejną odsłonę programu Zapytam Inaczej po godzinie 14. Ania już z nami, witaj, dzień dobry.
7: Dzień dobry i już za mną książka, gość w poczekalni, Andrzej Andrysiak. Książkę też napisał Janusz Kucharski, a ma ona tytuł Na obrzeżach, jak zmienia się Polska lokalna i właśnie o tym, jaka jest ta Polska lokalna, polska prowincja. Będziemy rozmawiać i zderzać przekonania i stereotypy z tym, jak jest naprawdę.
1: A to 360 w południe dobiega końca. Program przygotowaliśmy razem z Miłoszem Nałęczem Staniszewskim. Realizował go Szymon Baluta. Ja nazywam się Filip Kakusz. Dziękujemy i do usłyszenia.
8: Reklama.
9: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
11: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: To tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
13: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
14: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
18: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
19: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
8: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Religia w szkołach. Znów osią sporu w Sejmie. Od tego zaczynamy. Polska może najpierw wystąpić z wnioskiem o tak zwany areszt ekstradycyjny. Tak w kwestii Zbigniewa Ziobry uważa prokurator Ewa Wrzosek. Rusza rekrutacja do szkół średnich. Więcej za chwilę. Minęła 14. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. W Sejmie rośnie napięcie wokół projektu ustawy Tak dla religii i etyki w szkole. Projekt przygotował Instytut Ordo Iuris i Stowarzyszenie Katechetów. Jest on próbą odwrócenia zmian wprowadzonych przez ministrę edukacji, która zmniejszyła z 2-1 liczbę lekcji religii w szkole. Wczoraj podczas Sejmowej Komisji Edukacji doszło do awantury na ten temat. Maciej Kluczka.
8: Szefowa Komisji Edukacji Krystyna Szumilas przerwała obrady. To oburzyło autorów projektu oraz posłów PiS. Dziś składają wniosek o odwołanie Szumilas. Co ciekawe, wsparł ich też poseł Marcin Józefaciuk, jeszcze do niedawna w Koalicji Obywatelskiej.
21: Szanowni Państwo, może trochę dziwić moja obecność w tym miejscu. Nigdy nie ukrywałem, że nie byłem zwolennikiem projektu, natomiast zawsze jestem zwolennikiem rozmowy, dyskusji, debaty.
8: Przerwanie prac nad projektem wywołało też krytykę koalicjanta.
22: Oczywiście są różne opinie, możemy się na nie spierać, ale nie można przerywać prac z powodu własnych opinii. Uważam, że te prace powinny być kontynuowane.
8: Mówił lider PSL-u, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Maciej Kluczka, TOK FM.
3: A do tematu wrócimy w TOK 360 o godzinie 16. Podobnie jak Waldemar Żurek uważam, że uprawomocnienie się postanowienia o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry nie jest niezbędnym warunkiem do wystąpienia do Stanów Zjednoczonych z wnioskiem ekstradycyjnym, mówiła w poranku Radia TOK FM prokurator Ewa Wrzosek i dodawała, że przepisy przewidują, że Polska może najpierw wystąpić z wnioskiem o tak zwany areszt ekstradycyjny.
23: Jest to wniosek o areszt osoby, co do której planowane jest następnie wystąpienie o ekstradycję. Oczywiście,
24: żeby nie uciekła.
23: Żeby nie uciekła. Taka sytuacja. Ona nie jest również rutynową, ale przepisy tej umowy dają nam taką możliwość. I wówczas państwo wezwane, no w tej sytuacji Stany Zjednoczone, taki wniosek no będą procedować, będą mogły procedować.
3: Zbigniew Ziobro jest od kilku dni w Stanach Zjednoczonych, gdzie uciekł po zmianie władzy na Węgrzech. Za czasów Viktora Orbana korzystał tam z azylu politycznego. W Polsce wystawiono za nim list gończy. Prokuratura zarzuca Zbigniewowi Ziobrze między innymi to, że jako minister sprawiedliwości kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. W ubiegłym roku polskie władze unieważniły mu paszporty. Minister finansów USA Scott Bessent powiedział w Pekinie, że Chiny zrobią co mogą, by otworzyć blokowaną przez Iran cieśninę Ormuz. Bessent towarzyszy prezydentowi Donaldowi Trumpowi w podróży po Chinach. Trump i przywódca Chin Xi Jinping zgodzili się wcześniej, że Ormuz musi zostać otwarty. Myślę, że oni robią co w ich mocy. Chiny są bardzo zainteresowane ponownym otwarciem cieśniny i jestem przekonany, że będą zakulisowo działać, o ile ktokolwiek ma wpływ na irańskie przywództwo, powiedział Bessent. Przed uczniami ósmych klas szkół podstawowych pierwsza ważna decyzja dotycząca ich przyszłości. Rozpoczyna się rekrutacja do szkół średnich, podczas której coraz większego znaczenia nabierają placówki branżowe. Tak jest na przykład na Pomorzu, które w związku z gigantycznymi inwestycjami w energetykę wiatrową i atomową stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju. Więcej na ten temat wie Paweł Radzewicz.
25: Świadomość ósmoklasistów co do przyszłości jest coraz większa, mówi dyrektor państwowych szkół budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
26: Oni przychodzą nauczyć się konkretnego fachu i potem wejść na rynek pracy.
25: Wiedzą to także władze Gdańska, gdzie już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych miejsc ma profil zawodowy, mówi wiceprezydentka Monika Habior.
27: Widzimy wzrost prestiżu szkół branżowych i technicznych.
25: Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same.
26: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani. Czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku.
25: Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
3: Informacje TOK FM ponownie o 14.20. 20 stopni to dzisiejsza maksymalna temperatura. Przeważnie około 16-17, jedynie na Pomorzu Zachodnim tylko 12 stopni. Uwaga na burze, te będą pojawiać się od Pomorza po Małopolskę.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Jest 14, no za chwilę 5. Anna Piekutowska, dzień dobry. A zapytam inaczej, zaczynamy od pytania, jaka naprawdę jest Polska poza wielkimi miastami, bo nadal funkcjonuje tak stereotypowo jako kraina konserwatyzmu, bierności, może czasami nawet społecznego marazmu. Tyle, że rzeczywistość w ogóle do tego obrazu nie pasuje i Andrzej Andrysiak i Janusz Kucharski, obserwując od lat życie 40-tysięcznego Radomska, napisali książkę o prowincji, która zmienia się szybciej niż z Warszawy, na przykład to widać. I teraz ze mną w studiu jest Andrzej Andrysiak, wydawca Gazety Radomszczańskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Prezes Rady Wydawców Stowarzyszenia Gazet Lokalnych, no i współautor przede wszystkim dzisiaj to najważniejsze książki Na obrzeżach, jak się zmienia Polska lokalna, a medialny patronat nad tą książką ma Radio Tok FM. I po tej lekturze jestem przekonana, że najlepsze polityczne thrillery wcale się nie rozgrywają na Nowogrodzkiej, tylko w czasie konkursu na dyrektora liceum w Radomsku.
1: Jednego albo drugiego. My to trochę patrzymy na to jednak przez pryzmat żartobliwy, bo jesteśmy przyzwyczajeni do takich akcji, jakie się odbywają w moich miejscowościach, bo mnóstwo jest mitów i my się tymi mitami chcieliśmy w tej książce zająć, dotyczącymi prowincji. My to nie używamy tego, sformułowania nie w kontekście w kontekście takim geograficznym, tak? To nie jest pejoratywne. Jest taki mit na przykład, że w Polsce brakuje nauczycieli, co jest nieprawdą, bo brakuje w dużych miastach, a nie brakuje ich w małych miastach. Raczej
0: jest coraz
1: odwrotnie.
0: Mniej ich nie będzie brakować, gdyż tak, dokładnie. Kryzys demograficzny.
1: Dokładnie, jest kryzys demograficzny. No i jest na przykład coś takiego, taki mechanizm, że szkoła jest łupem politycznym. To jest w małych miejscowościach to jest oczywiste, w sensie znajomość, wiedza na temat tego, kto wygra konkurs, który będzie ogłoszony za 4 tygodnie, jest oczywista i wszyscy, którzy się tym interesują, wiedzą. My mieliśmy dwie takie historie związane z tym, że jak się zmieniła władza w starostwie, którym podlegają szkoły ponadpodstawowe, no to władza stwierdziła, że wybierze sobie własnych dyrektorów. I się ludzie zbuntowali. My opisujemy dwa takie bunty. Pierwszy bunt był dość ostry, ale nie odniósł efektu, a drugi, przed drugim buntem władza się ugięła i zdecydowała, że dyrektorka, która do tej pory była dyrektorem, pełniła tę funkcję, będzie powołana na następne lata. No nawet dla nas to było pewne zaskoczenie, bo władza w takich sytuacjach, ta władza lokalna robi wszystko, żeby pokazać, że ona może więcej niż ludzie, no bo to jest taka przewaga, która psychologiczna w takich małych społecznościach. I jak ta przewaga psychologiczna jest, to ludzie myślą, że nic nie można zrobić. A jak się władza w jakimś momencie ugnie i ludzie uznają, o matko, my wygraliśmy, no to dla władzy jest gorzej. Ale lepiej jest dla społeczności.
0: Ale ten bunt, który jakoś wyraził się w tych wszystkich protestach wokół szkół, o których powiedziałeś, to jest rzecz nowa, że jeszcze kilka lat temu czegoś takiego by nie było, tej takiej odwagi wystąpienia?
1: Tak, ja mam przekonanie, że 15 lat temu ta sytuacja by się nie zdarzyła, przynajmniej nie byłaby doprowadzona tak do końca, bo żeby też to jakoś prosto wyjaśnić słuchaczom, to był taki bunt, który został przeprowadzony jak kampania PR-owa. Jakby ktoś tam wynajął agencję PR-owską i powiedział, zróbcie to. Oczywiście nie było czegoś takiego, ale były takie działania różnych grup w jednej i w drugiej szkole, które robiły rzeczy, które mogły wpływać na władzę. To był bunt nie taki, że pisano tylko na Facebooku jakieś protesty, ale robiono sobie zdjęcia społeczności. Były plakaty na mieście. Mówię o tym buncie, który odniósł efekt. Robiono plakaty na mieście. To w ogóle wyszło ze szkoły i to była taka sprawa, którą żyli też mieszkańcy. I wydaje mi się, że jeszcze bez mediów społecznościowych to by nie mogło się zdarzyć. W sensie, znaczy 15-20 lat temu, gdy nie było mediów społecznościowych, byłoby dużo trudniej być tak skutecznym, bo to było rozłożone w czasie. To nie był taki bunt, który trwał tydzień, ale jak on wybuchł w marcu bodaj, to zakończenie, czyli decyzja ostateczna była dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego, czyli 31 sierpnia i wtedy dopiero ogłoszono zwycięstwo. Tak? To jest naprawdę długi okres, jeszcze w tym czasie były wakacje.
0: Mnie się ta historia trochę skojarzyła z czarnym protestem. Czy no to był taki moment, w którym mogliśmy zobaczyć, że im mniejsze miasteczka mogą wyjść na ulicę, protestować i wyrazić swój sprzeciw. Czy to był jakiś moment przełomowy dla Polski lokalnej?
1: Nie, nie. To takie historie. Przełomowy okres, jeśli chodzi o, my to nazywamy rozmanifestowanie się społeczeństwa, to były czasy PiSu. Ja pamiętam, jak pierwsze lata, jak spędziłem w mieście, to jakby odbywały się jakieś manifestacje publiczne, takie związane z polityką, to przychodziło 10 osób, 12.
0: I jakie to były lata?
1: No, 2015, 16 rok. No, to przychodziło 10 osób, 15, a potem to się jakoś rozwinęło i wybuchło, i potem jak były manifestacje na przykład związane ze strajkiem kobiet, przepraszam, że strajkiem nauczycieli, bo to był 2020 albo 2021, taki długi strajk był. Nauczyciele przez chyba 50 dni strajkowali i w mieście zorganizowano manifestację poparcia, no to tam było
0: 2019.
1: To tam było prawie 300 osób. I na manifestacje zaczęli ludzie przychodzić, ponieważ ludzie się policzyli. Wcześniej było jakieś takie przekonanie, że ich nie ma, że nie mogą, może ja coś tam myślę, ale nie ma ludzi podobnie myślących, a się okazało, że jest inaczej, że są ludzie podobnie myślący i oni się mogą w stanie zebrać w jednym miejscu i pokazać, jakie mają poglądy.
0: To dlaczego zdjęcie z czarnego protestu jest na okładce książki?
1: Żeby pokazać, że jest siła i coś się dzieje, tak? Przede wszystkim to było takie, to była taka idea, no bo powiem też szczerze, czarne protesty w Polsce lokalnej to była fala. To z punktu widzenia dużych miast, to one chyba jeszcze nie mają tej świadomości, jak bardzo to było, jak wielkie te protesty były. Bo jak u nas był protest, to u nas było tysiąc ludzi. Tysiąc ludzi pod Miejskim Domem Kultury. Wcześniej przeszli z jednego miejsca przez drugie, zajęli całe miasto. Ludzie jechali samochodami, zakorkowali całe centrum. To było coś niesamowitego. Ale to też pokazywało siłę po prostu, tak, że ludzie są w stanie powiedzieć, u nas też się zmieni.
0: Tak, ja byłam w szoku, kiedy zobaczyłam w 10-tysięcznym Wysokim Mazowieckim na Podlasiu, gdzie Andrzej Duda wygrał w Cugłach wtedy jeszcze, że ludzie również wyszli na ulicę i protestowali. No i właśnie, widzimy, że z jednej strony ludzie stają się coraz bardziej aktywni, chcą wpływać, już nawet nie mówię o wielkiej polityce, tylko po prostu o takim wpływie lokalnym, wpływie na miasto, angażują się społecznie, przychodzą na sesję Rady Miasta, co też jest opisane w waszej książce, organizują protesty, a z drugiej, no te lokalne instytucje bardzo często funkcjonują według logiki sprzed 20 czy 30 lat. Tak bardzo klientelistycznie, bez chęci jakiegoś dialogu.
1: To jest tak, że my, jak myśleliśmy na samym początku o idei książki, to raczej myśleliśmy, będziemy szukać pozytywów, bo my te pozytywy widzimy i chcemy je opisać, ale z premedytacją umieściliśmy jeden rozdział, który pokazuje, że się Polska lokalna zmienia w drugą stronę. To jest rozdział o prokuraturze. Opisujemy tam system, może sprzed, tak jak powiedziałaś, 20-30 lat, w którym jakiekolwiek rzeczy dotyczące władzy, jakiekolwiek doniesienia, postępowania są traktowane przez prokuratury per noga. Ja mam takie przekonanie i powtarzam to, że to, co się dzieje w prokuraturach rejonowych, na to większy wpływ ma władza lokalna, samorządowa niż Żurek, Bodnar i Ziobro razem wzięci. Niestety. Bo my myślimy o tym wymiarze sprawiedliwości przez pryzmat Warszawy, tych dużych instytucji, które oczywiście też są ważne, ale jednak mieszkaniec myśli przez pryzmat tego, co widzi za rogiem, a do znudzenia będę przypominał, że w małych miejscowościach, czyli poza wielkimi miastami, w Polsce żyje 75% Polaków. Nie, te proporcje nie są odwrotne, tylko 3/4 Polaków żyje w mniejszych miejscowościach i oni to widzą. To też ma wpływy, oczywiście wpływy na wybory i decyzje polityczne, ale to już jest zupełnie inna historia. Ten fragment rzeczywistości naprawdę idzie w złą stronę. My opisujemy na przykład taką bardzo długą walkę związaną ze smogiem i zanieczyszczeniem powietrza, bo my jesteśmy na podium w ostatnim roku bodaj na drugim miejscu w Polsce, a w pierwszej dziesiątce jesteśmy od bardzo dawna najbardziej zasmogowionych miast w Polsce, czyli tych najgorszych. I tam było tak, że też powstała jakaś grupa ludzi, zaczęła docierać do mieszkańców informacja, jak bardzo jest źle, i też się władza ugięła. W sensie władza robiła wszystko, żeby nie walczyć, bo to jest problem wizerunkowy przede wszystkim. Ja na przykład w tym tygodniu odkryliśmy z zadziwieniem, była komisja rewizyjna w Radzie Miasta i właśnie tam rozmawiano o tym, jak miasto walczy ze smogiem, i wyszedł jeden naczelnik i powiedział, że smog powoduje pył afrykański. No i ręce opadają. Po 10 latach pisania no władza traktuje takie rzeczy jako problem wizerunkowy, dlatego ona by chciała, żeby było jak najciszej. A jak jest jak najciszej, to na pewno nie jest zdrowiej. Ale też efekt działań tego radomszczyńskiego alarmu smogowego był ostatecznie pozytywny. I to są te zmiany, których nie widać z dużych miast, bo właśnie tam się ciągle wydaje wielu mieszkańcom Warszawy, Poznania czy Krakowa, że na prowincji to rządzi proboszcz, władza wszystko może i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To tak jest najbardziej oklepany stereotyp.
0: No to do tego proboszcza. Piszecie o tsunami i hekatombie, opisując skalę odpływu uczniów z religii. Kiedy publikujecie, to jest też historia z książki, kiedy upublikowaliście dane dotyczące uczestnictwa we mszach, to zarzucono wam kłamstwo i manipulacje, bo one wydawały się tak absurdalnie, nieprawdopodobnie niskie. To co się dzieje z kościołem lokalnym, czego też z tego wielkiego miasta nie widać?
1: Po pierwsze musimy pamiętać, że różne rejony mogą mieć różną sytuację. Tak? Podkarpacie będzie się różniło od centrum Polski, centrum od zachodniopomorskiego.
0: Miasto 40-tysięczne będzie się różniło od miasta 10-tysięcznego. Dokładnie.
1: Dokładnie, ale to, co się dzieje, jeśli chodzi o laicyzację w mniejszych miejscowościach, to jest proces, który odbył się w dużych miastach, ale w małych miejscowościach postępuje dużo szybciej niż postępował w wielkich miastach, bo w wielkich miastach to było rozłożone na powiedzmy 20 lat, a teraz jest błyskawica. My w sprawie laicyzacji nie opieramy się na żadnych opiniach własnych, tylko zaglądamy w liczby, a tych liczb okazuje się jest mnóstwo. Na przykład Instytut Statystyki Kościoła publikuje co roku liczenie wiernych, dane dotyczące liczenia wiernych. Kiedyś publikował jeszcze z podziałem na parafię, teraz nie chce tego robić i dzieli to na dekanaty, ale tam też widać, co się dzieje. No jak ktoś opowiada, że w mieście rządzi proboszcz, to ja zadaję zawsze pytanie, jak to jest możliwe, jaki on ma wpływ na mieszkańców, skoro tam chodzi 25% wiernych. 25% w mieście 40-tysięcznym. Jeśli chodzi o lekcje religii, jak pierwszy raz opublikowaliśmy dane, to pamiętam, że chodziło wtedy 70% w szkołach ponadpodstawowych. Wydawało nam się, jak to, 30% nie chodzi, to jest bardzo duża liczba. A teraz 30% z hakiem chodzi. Chodzi na religię, reszta się wypisała. To jest raptem 5-6 lat. To jest po prostu proces błyskawiczny, którego nie widać.
0: To zostawiamy Państwu na razie do przemyślenia. Wracamy po informacjach o 14.20. Andrzej Andrysiak i książka Na obrzeżach, jak zmienia się Polska lokalna, są gośćmi Radia Tok FM.
4: Reklama. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w Radiu Tok FM.
5: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
6: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Kamper spakowany? Jedziemy?
11: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
11: Ale działała za słabo i za krótko.
12: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
24: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
28: No i jak twój kręgosłup?
29: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
30: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
31: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: Co za dzień.
10: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 14.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Minister finansów USA Scott Bessent powiedział, że Chiny zrobią co mogą, by otworzyć cieśninę Ormus. Bessent towarzyszy prezydentowi Donaldowi Trumpowi w podróży po Chinach. Trump i przywódca Xi Jinping zgodzili się wcześniej, że Ormus musi zostać otwarty. Irańskie media poinformowały jednocześnie, że władze tego kraju zaczęły zezwalać niektórym chińskim jednostkom na przepływanie przez Ormus. Decyzja została wydana na prośbę chińskich dyplomatów w ramach strategicznego partnerstwa między Pekinem i Teheranem. 22 czerwca w Sądzie Okręgowym w Szczecinie ruszy proces w sprawie związanej z Funduszem Sprawiedliwości. Na ławie oskarżonych zasiądzie m.in. poseł PiS Dariusz Madecki oraz 7 innych osób. Sprawa dotyczy m.in. wyłudzania środków oraz tak zwanego prania brudnych pieniędzy. Posłowi Mateckiemu zarzuca się również fikcyjne zatrudnienie w Lasach Państwowych. Tylko w kwietniu warszawskie lotnisko Chopina odprawiło prawie 2 miliony pasażerów. To o 7% więcej w porównaniu rok do roku. Najwięcej podróżnych odprawiono do Londynu, Paryża, Amsterdamu i Brukseli.
17: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Zwiedzanie muzeów, oprowadzania kuratorskie, koncerty i wydarzenia przygotowane specjalnie na ten jeden wieczór. W piątek w Krakowie Noc Muzeów. Muzeum Sztuki Japońskiej Manga zapewniać będzie atrakcje nawet czekającym w kolejce. Będą mogli się napić specjalnie parzonej japońskiej herbaty, mówi wicedyrektorka placówki Aleksandra Kalfas.
18: Mamy grę fabularną Ucieczka z muzeum, mamy kącik dziecięcy, będziemy wspólnie składać żurawie.
17: Na część wydarzeń obowiązują wcześniejsze wejściówki, a niektóre miejsca cieszą się szczególnym zainteresowaniem, przyznaje profesor Andrzej Betlej, dyrektor Muzeum na Wawelu.
19: Będziemy mogli pokazać prywatne apartamenty królewskie, ogrody królewskie, ale również wystawę, którą otworzyliśmy, arcydzieła kolekcji Landskoronskich, opowieść o antyku.
17: To będzie ostatnia taka noc muzeów w Krakowie, organizowana z piątku na sobotę. Od przyszłego roku stolica Małopolski ma dołączyć do reszty kraju i wydarzenie będzie się odbywać w jedną ogólnopolską noc. W sobotę w Noc Muzeów do świętowania 160-lecia zapraszają tramwaje warszawskie, mówi rzecznik spółki Witold Urbanowicz.
20: Zapraszamy na paradę zabytkowych tramwajów, która ruszy o godzinie 17 z placu Narutowicza. Zabytkowe tramwaje dojadą do zajezdni Praga, którą od godziny 18 otworzymy dla zwiedzających. To wyjątkowa okazja, by zajrzeć tam, gdzie historia komunikacji miejskiej spotyka się z teraźniejszością.
17: W programie m.in. urodzinowy tort, wystawa zabytkowych tramwajów czy występ orkiestry reprezentacyjnej SGGW. Festiwal Miasto Poezji rozpoczyna się dziś w Lublinie. W programie m.in. spotkania z Agatą Tuszyńską, Marcinem Świetlickim i Bogdanem Zadurą. Spektakl na podstawie twórczości Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta oraz poetyckie spacery po mieście, mówi Arina Januszczyk, koordynatorka festiwalu.
21: Chyba zaczyna się powoli odradzać publiczność poetycka, oczywiście w różnych formatach, nie tylko samo spotkanie z poetami. Do tego jeszcze chyba cały czas dojrzewamy, do tego, żeby móc pozwolić sobie na takie wysłuchanie i spotkanie z poetą. Dlatego też my podeszliśmy do spotkań w ten sposób, że one się dzieją w przestrzeni publicznej.
17: Festiwal Miasto Poezji w Lublinie potrwa do niedzieli. A w Toruniu Piernikalia, czyli Święto Toruńskich Studentów. Potrwają dwa dni, a wśród zapowiedzianych gości m.in. Nocny Kochanek, Zalia czy Żabson. Na koncerty zapraszamy w piątek i sobotę, mówi Marta Kuta, przewodnicząca Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
22: Jeszcze przed koncertami serdecznie zapraszam na pochód piernikaliowy. Będziemy wspólnie manifestować to, że jesteśmy w tym Toruniu, mamy się dobrze i będziemy się wspólnie razem dobrze bawić.
17: Sam pochód wyruszy w piątek o 17 sprzed kotłowni.
16: Do wieczora w większości kraju utrzyma się co najmniej umiarkowane zachmurzenie. Miejscami przelotne opady deszczu, a także burze z możliwym gradem. Na termometrach od 12 stopni na północnym zachodzie do 20 na południowym wschodzie.
15: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Anna Piekutowska, zapytam inaczej, a ze mną dalej w studiu Andrzej Andrysiak, wydawca Gazety Radomszczańskiej, a co najważniejsze, dzisiaj to współautor razem z Januszem Kucharskim książki Na obrzeżach, jak się zmienia Polska lokalna. Tę książkę wydało wydawnictwo Krytyki Politycznej. My mamy nad nią medialny patronat i mamy też dla Państwa

0: zajenia.
1: On jest chyba bardziej publiczny. Ja zresztą obserwuję od dość dawna takie zjawisko. Ono jest też widoczne w skali ogólnopolskiej, ale na małych miejscowościach widać go dużo lepiej, że elity rządzące są dużo bardziej konserwatywne niż społeczeństwo.
0: I ale to, tak jest też na szczeblu całym
1: no właśnie,
0: tym
1: ogólnopolskim. Tak. I to dotyczy również tych elit liberalnych, które chodzą na przykład na mszę za ojczyznę, a ich elektorat pyta, ale dlaczego? Dlaczego wy tam jesteście? Zwłaszcza, że my tam jeszcze mamy jakąś u nas w mieście historię z proboszczem, który ukrywał molestowanie w kościele. Ale te takie zjawiska związane z konserwatyzmem, one wpływają na to tylko, jak władza postrzega rzeczywistość. Mhm. To społeczeństwo jest ileś do przodu. No też mamy tam taki rozdział dotyczący tego, jak kobiety podchodzą do rodzenia dzieci, młode kobiety. No to jest błyskawiczny proces. U nas w ciągu 5 lat spadła liczba urodzeń o 47%. To jest niewyobrażalne. Jak rozmawiałem kiedyś o tym ze znajomymi wydawcami z innych miejscowości, to oni opowiadali, no rzeczywiście to jest bardzo, bardzo dużo. I mówię, sprawdź u siebie. I się okazało, że w wielu miejscowościach są takie spadki. To jest błyskawiczna zmiana kulturowa, no bo ona nie ma nic wspólnego z, nie wiem, z pieniędzmi czy z czymś innym. To jest błyskawiczna zmiana kulturowa, której miasta nie zauważają. Miasta na poziomie władzy ciągle są opowieści o tym, że będziemy przyciągać młodych, będziemy miastem dla młodych, miastem prężnych, a tak naprawdę największym problemem, który zdefiniuje przyszłość Polski no, za 15 pewnie lat, jest demografia. Demografia w tych małych miejscowościach, której w tej chwili nikt nie bierze pod uwagę, która zmieni wszystko. Już zmienia, ale zmieni wszystko. Także ten konserwatyzm, oczywiście on może występować w poglądach, no bo takie jak nasze miasto, jak nasze przez lata miało opinię, że jest miastem pisowskim. No i zaczęliśmy to sprawdzać, bo znów wracam do liczb. Liczby są najfajniejsze, jeśli chodzi o zdobywanie wiedzy. No i się okazało, że ostatnie prawie 10 lat w wyborach PiS zdobywa powiedzmy 43%, a antyPiS 42%. No to jest miasto pisowskie, czy nie jest miasto pisowskie? No oczywiście, że nie jest, bo elektorat jest podzielony, ale ta wiedza, i to jest bardzo ważne z poziomu ogólnopolskiego, ta wiedza nie dociera na poziom ogólnopolski polityczny. Bo naprawdę wśród polityków po tej liberalnej stronie ciągle jest przekonanie, że tam nie ma czego szukać, że tam nie ma ich elektoratu, bo on jest przecież, wiadomo, przegarnięty przez PiS. I to jest prawda, tak jest w malutkich miejscowościach, bo no, o ile u mnie w mieście jest podział pół na pół, to w powiecie PiS dostaje 70%, tak? Albo 67%.
0: Tak.
1: I tam rzeczywiście, co by nie zrobić, jest to politycznie zdefiniowane. Ale w tych miastach środka, tak zwanych 50-tysięcznikach, jest bardzo duże pole do tego, żeby walczyć. A ta walka się nie odbywa.
0: Czyli Polska lokalna dzisiaj nie dostaje zawału serca, widząc konferencję Rafała Trzaskowskiego, który mówi, mamy transkrypcję małżeństw jednopłciowych i będziemy to tutaj teraz w Warszawie akceptować i legalizować.
1: Nie, oczywiście ci tacy bardzo radykalni zwolennicy, konserwatywni wyborcy, pewnie dostają zawału, ale ci pozostali, nie, bo to jest bardzo prosto, to widać, jak się rozmawia z młodymi ludźmi, których próbuje się wciągnąć w dyskusję o prawach osób LGBT. Oni w ogóle nie rozumieją, o co ich się pyta. Przecież to jest dla nich oczywiste. Kolega jest, tamten jest, byłem na imprezie, tutaj przecież chodzę do jakiegoś klubu, pojechałem sobie do Warszawy i tam spotkałem. To w ogóle oni nie rozumieją tematu, o co my, starsi, się kłócimy w ogóle.
0: Więc w książce jest bardzo wzruszająca opowieść o takim coming outcie transpłciowej dziewczyny w szkole.
1: I to też jest rzecz, wydaje mi się, 20 lat temu w ogóle niemożliwa, żeby ona się odbyła, bo do tego trzeba strasznie dużo odwagi, ale poza tym trzeba czuć, że ma się wsparcie, chociażby rodziny. No i to wsparcie teraz jest widoczne i też rodzice, którzy powiedzmy są to pokolenie 30-50, ono też zupełnie inaczej myśli. No to jest tak, że trzeba pamiętać o tym, że prowincja jest różnorodna, ona nie jest jednolita. Można jechać na ścianę wschodnią, udowodnić tezę, że rządzą konserwatyści, ale można jechać również do centrum, albo można jechać do zachodniopomorskiego albo na zachodnią stronę i udowodnić tezę, że konserwatyści nie rządzą. Tylko po co udowadniać tezy? Wystarczy lepiej to sprawdzić, popytać i zbadać. No i dlatego my napisaliśmy tę książkę.
0: Tylko, że nawet ludzie, którzy mieszkają poza wielkimi miastami, patrzą na prowincję jako takie miejsce niepewne.

0: pełne. Wy to nazywacie w książce takim słowem brak, tak, że to jest pewien brak. I to też pokazuje, że ten stereotyp jest uwewnętrzniony jakoś przez samą Polskę lokalną.
1: No tak, ale ten brak nie bierze się znikąd. Ten brak bierze się stąd, że trochę branżowo, że się mieszkańcy moich miejscowości nie pokazują i nie widzą w mediach ogólnopolskich. Bo media ogólnopolskie, już mniejsza z tym, z jakiego powodu, czy z powodów ekonomicznych, czy jakichś innych, rzadziej tam zaglądają, rzadziej się tym interesują, no bo to jest drogie, trudne, trzeba tam posiedzieć, zbadać, sprawdzić. I to jest duży problem. Tak naprawdę mieszkaniec mniejszej miejscowości, oglądając media ogólnopolskie, powiedzmy oglądając, czy czytając media ogólnopolskie, on myśli o sobie tak, jak media ogólnopolskie. Tak, no bo to jest ten komunikat, ale jakby przestał, to i jak się sam nad sobą zastanowi i będzie miał taką refleksję, to te wszystkie rzeczy, o których teraz opowiadamy, do niego jak najbardziej dotrą.
0: A czy ty teraz nie robisz tego, co robią właśnie te media, czyli tak uogólniasz na wszystkie media sytuację, która jest bardziej skomplikowana?
1: Oczywiście, że ona jest skomplikowana. To też oczywiście uogólniam, bo chcę pokazać jakiś proces, tak? To nie jest tak, że wszystkie media postępują w ten sam sposób, ale to jest pewien problem, który się gdzieś tam pojawia w tej sferze ogólnopolskiej, publicznej.
0: A w czym jeszcze Warszawa źle czyta prowincję?
1: Przede wszystkim w polityce bardzo źle czyta. W sensie, trochę o tym wspominałem, ale myślenie o tym, że kraj jest podzielony politycznie na wielkie miasta i resztę, jest błędem, który decydował przez ostatnie lata o wyniku wyborów. Między innymi o wyniku wyborów Rafała Trzaskowskiego. Ja tutaj się mogę posłużyć takim prostym przykładem. Jak była kampania, jeździł kandydat jeden i drugi po małych miejscowościach. Ja jeździłem na te spotkania, nawet na Braunie byłem. Ale jak przyjeżdżał Nawrocki, to tam elektorat mu spijał z dzióbków. On opowiadał o tym, co ten elektorat chce usłyszeć. Jak przyjeżdżał Trzaskowski, to nie mówi do elektoratu, który się tam zebrał. Nawet była taka historia, że politycy partyjni wzięli go na obiad i mówią: Rafał, u nas jest taki problem, taki. Ale on mówił nie do elektoratu, który się tam zebrał, tylko on mówił do telewizora. W sensie opowiadał o Trumpie, opowiadał o wojnie rosyjsko-ukraińskiej i o takich rzeczach. I nie o tym, co ludzi tam gnębi na samym dole. Bo to było błędne odczytanie tego, czego ludzie od niego oczekują. I to jest problem, który wydaje mi się bardzo będzie wpływał, jeżeli to się nie zmieni, a nic nie wskazuje na to, żeby się zmieniło, on będzie bardzo wpływał na przyszłość też polityczną kraju.
0: To zakończmy naszą rozmowę pytaniem o młodych, bo bardzo w waszej opowieści młodzi są obecnie. Wydaje mi się, że to są tak naprawdę najważniejsi bohaterowie tej książki. Czy to młode pokolenie w Polsce lokalnej różni się od swoich rodziców bardziej niż wcześniejsze pokolenia? I jakie ta zmiana będzie miała konsekwencje?
1: Przede wszystkim jest bardziej otwarte, ale rzecz, którą w takim kontekście trzeba powiedzieć wprost, młodego pokolenia jest coraz mniej i to jest problem mniejszych miejscowości. To widać. Już nawet, ja nawet kiedyś się nad tym zastanawiałem, jak na początku lat 90. wyjeżdżaliśmy z mojego pokolenia do dużego miasta na studia, to nawet sobie robiłem taką listę, co najmniej połowa ludzi wróciła. Do miasta z powrotem, z tamtych roczników. Teraz jak ktoś wyjeżdża, to myśli tylko o tym, żeby wyjechać w jedną stronę. Poza tym jest coraz mniej w ogóle możliwości, żeby powiększała się populacja miasta, no bo nawet już nie ma kobiet, aż tylu kobiet, które mogłyby było rodzić dzieci. Także to pokolenie jest kompletnie inne od tego najstarszego pokolenia, ale też ważne, żeby powiedzieć. Kiedyś, jak na początku lat 90., jak młoda dziewczyna w szkole zachodziła w ciąży, to był skandal na całe miasto i w ogóle trzeba było się od razu żenić i małżeństwo i tak dalej. Teraz ludzie wzruszają ramionami. Nic to nie zmienia. Babcie, dla tego pokolenia babci i dziadków, to, że wnuczkowie mieszkają bez ślubu razem, jest oczywiste. To znaczy, że na nich też to bardzo wpłynęło.
0: Tak, też czytam, że w wielu małych miejscowościach liczba ślubów cywilnych przekroczyła liczbę ślubów kościelnych.
1: U nas już dawno temu. No. Już dawno temu. A kiedyś były, na początek lat 90. to było kilka ślubów cywilnych.
0: No, wtedy to jeszcze były takie niekonkordatowe.
1: Trzeba było dwa brać. Ale to było... mnóstwo jest liczb, które potwierdzają, że się Polska lokalna zmienia.
0: Andrzej Andrysiak, wydawca Gazety Radomszczańskiej i autor książki Na obrzeżach, innych książek też, ale o tych akurat dzisiaj rozmawialiśmy. Na obrzeżach, jak się zmienia Polska lokalna. Jeszcze tylko wymienimy honorowo Janusza Kucharskiego, który oczywiście jest współautorem tej książki. Radio Tok FM ma medialny patronat nad tą książką. Krytyka Polityczna ją wydała i dla Państwa przygotowała kilka egzemplarzy. Można po nie się zgłosić na adres dla was@tok.fm. Czas na informacje o 14.40. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Reklama.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799

0: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kaston takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
4: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 14.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Szef resortu dyplomacji Radosław Sikorski spotkał się z ambasadorem USA Tomem Rose'em, poinformował MSZ. Wśród tematów była m.in. gotowość do przyjęcia dodatkowych wojsk USA w Polsce oraz współpraca w sprawie surowców krytycznych. Poruszyli również kwestie polsko-amerykańskiego partnerstwa strategicznego w energetyce jądrowej. Sejm zgodził się na przedłużenie czasowego ograniczenia prawa do azylu na granicy z Białorusią. Będzie ono obowiązywać od 21 maja przez kolejnych 60 dni. Rozporządzenie weszło w życie 27 marca ubiegłego roku. Zgodnie z prawem ograniczenie obowiązuje przez 60 dni, ale za zgodą Sejmu na wniosek Rady Ministrów może być przedłużane, co do tej pory stało się już 6-krotnie. Były minister infrastruktury Ukrainy usłyszał zarzuty uchylania się od służby wojskowej. Grozi mu do 10 lat więzienia, ogłosiło Państwowe Biuro Śledcze w Kijowie. W komunikacie nie podano nazwiska, jednak sądząc po opisie sprawy chodzi o Wołodymyra Omelana, napisała agencja Interfax Ukraina. Omelan pracował w latach 2016-2019 w rządzie ówczesnego premiera Wołodymyra Hrojsmana. Krakowski Alarm Smogowy stworzył stronę internetową, przez którą piesi, rowerzyści i użytkownicy komunikacji zbiorowej mogą zgłaszać problemy w poruszaniu się. Zgłoszenia, które trafią na stronę dobrajazda.krk.pl, będą przekazane władzom miasta i metropolii. Przedstawiciele Alarmu Smogowego podkreślają, że strona jest odpowiedzią na prośby mieszkańców Krakowa i okolic. Zgłoszone problemy i propozycje ich rozwiązań mają nie tylko poprawić jakość poruszania się po mieście, ale i przyczynić się do rezygnacji z samochodów na rzecz poruszania się pieszo, rowerem, autobusem lub tramwajem. Kolejne informacje o 15, a teraz jeszcze pogoda. Na termometrach zobaczymy dziś maksymalnie 20 stopni. To na Podkarpaciu. Na pozostałym obszarze nieco chłodniej, a najzimniej dziś na północnym zachodzie. 12 stopni na plusie. W większości kraju utrzyma się dziś co najmniej umiarkowane zachmurzenie. Miejscami przelotne opady, a nawet burze.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
9: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
10: Sponsorami programu są organizatorzy Polskiego Kongresu Gospodarczego. Czas przewagi 28 maja, Warszawa.
11: Prawie 14.44, to jest magazyn EKG. Ostatnie dziś wydanie, Maciej Głogowski, dzień dobry, ale już za chwilę głos będzie miał Wojciech Kowalik, ale zanim Wojciech Kowalik i jego gość, to ja króciutko opowiem Państwu, jak wygląda sytuacja rynkowa w tej chwili, może już później w trakcie tego EKG nie będzie okazji. Prawie 1,5% zyskuje indeks 20 największych spółek giełdowych, WIG20, 3645 punktów i właściwie na podobnym plusie indeks szerokiego rynku WIG, choć oczywiście tych punktów na liczniku dużo, dużo więcej, bo indeks szerokiego rynku WIG w tych punktach wygląda i inaczej. Rynek walutowy euro 4 złote 20 w okolicach 4,24, dolar 3 złote i 62 grosze, frank 4,63 i funt 4 złote 89 groszy. Zawsze nieco zwalniam, gdy opowiadam o relacjach złotego do innych walut, by o te grosze czy dziesiątki groszy się nie pomylić. A teraz już Poznań, studio na Impact 26, tam jest Wojciech Kowalik i jego gość.
5: A w naszym studiu na kongresie Impact 26 Michał Krejza z PKO Banku Polskiego. Dzień dobry. Porozmawiamy dziś o pokoleniu, które nieco zeszło na margines w publicznej debacie, no bo sporo uwagi media i internet poświęcają pokoleniu Z, temu jak to pokolenie Z też od tej strony finansowej sobie radzi, jak sobie radzi na rynku pracy. No a nieco w cieniu Zetek mamy przecież ogromną rzeszę nieco starszych milenialsów, osób po trzydziestce i im poświęcimy dzisiaj chwilę. A ponieważ jesteśmy w audycji ekonomicznej, to porozmawiamy o pieniądzach. No i tak, dla większości trzydziestokilkulatków, jak czytam w Państwa badaniu, życie nie potoczyło się zgodnie z planem, także finansowym. Dlaczego?
12: Myślę o tym trochę w ten sposób, że planowanie swojego życia to jest rzecz, którą większość z nas, kiedy jest bardzo młodym, robi i oni też to robili. I to się raz sprawdza, raz nie sprawdza. Ważne z tego raportu wnioski są takie, że pomimo tego, że się nie da przewidzieć, co się stanie kiedyś i jak się nasze życie potoczy, to w większości przypadków ludzie są zadowoleni z tego, jak to się w końcu udało zrobić. I to, podejrzewam, może być spora różnica versus przebadanie nas X-ów na przykład, bo mam wrażenie, że tych ludzi, którym obecna ich sytuacja niezbyt odpowiada, byłoby więcej.
5: To jak byśmy scharakteryzowali taki portfel 30-latka?
12: Znaczy, my go chyba nie jesteśmy w stanie tak do końca scharakteryzować, zwłaszcza krótko, bo też raport pokazał, że to nie jest żadna jednolita grupa. To nie są 30-latkowie, prawie 40-latkowie w niektórych przypadkach. To nie jest jedna i tożsama ze sobą grupa. To są bardzo różni ludzie. My tam naliczyliśmy takich subsegmentów 7 bodajże, jeśli dobrze pamiętam, 8 może. I ich portfele, z racji tego, że każdemu życie potoczyło się trochę inaczej, mają trochę inny mental, to znaczy inaczej patrzą na świat i do innego miejsca w życiu dotarli w tej chwili, to też ich portfele wyglądają inaczej.
5: Nie jest to jednorodna grupa, jak powiedzieliśmy, no jak każda, tak prawdę mówiąc, no ale coś pewnie wspólnego ci 30-latkowie od tej strony finansowej mają.
12: Na pewno mają troszeczkę inny stosunek do pieniędzy niż my, staruchy z pokolenia X, mieliśmy.
5: Inny, czyli jaki?
12: Oni chyba mają troszeczkę już w sobie mniej takiej potrzeby dorobienia się i zarobienia się. My mieliśmy to jeszcze w sobie, że my byliśmy pokoleniem, które wchodziło na ten rynek pracy w nowej Polsce. Wszystko się zmieniło. W związku z czym większa presja na sukces chociażby, która na nas, mam wrażenie, ciążyła. Nie wiem, czy się pan zgadza oczywiście z tym, czy jak to u pana było. U mnie, mam wrażenie, tak to się toczyło. Powodowała, że my żeśmy się byli w stanie w tej pracy zagubić i dążyć do jakiegoś takiego swojego wymarzonego celu. Zazwyczaj to był faktycznie cel finansowy. A ci młodsi troszeczkę od nas mają troszeczkę inny mindset. Oni po części na pewno jest to dlatego, że ich rodzice im zapewnili może trochę inny start. To absolutnie pewnie w części jest to prawda. Po części jest to dlatego, że oni zauważyli, że właśnie my jako pokolenie przed nimi no niekoniecznie jesteśmy najszczęśliwsi w związku z tym, że aż tak bardzo skoncentrowaliśmy się na tych pieniądzach i na tym sukcesie, który koniecznie chcieliśmy gdzieś tam osiągnąć. I zauważyli też to, że takie spojrzenie do wewnątrz i takie upewnienie się, czy ja na pewno chcę tak zasuwać, ma sens. To znaczy może warto żyć mniej bogato, to nie jest chyba najlepsze słowo, ale lepszym interesem niż głowy, a swobodniej i spokojniej, tak w zgodzie ze sobą, niż iść za jakimś stadem, które każe ci osiągać sukces. I to jest zmiana, i to jest spora zmiana.
5: I na co ci 30-kilkulatkowie wydają? Tylko na życie, czy na przyjemności też się udaje?
12: No to wystarczy tutaj spojrzeć wokół nas. Chodzi bardzo dużo 30-latków i chyba są tu dla przyjemności. Więc oni wydają tak samo pewnie jak my wydawaliśmy, może troszeczkę mniej dbają na przykład o takie rzeczy typu prestiż. Tak sobie czasami patrzę na ludzi i myślę o tym, bardzo wiele osób ma teraz sportowe zegarki. I te sportowe zegarki są zazwyczaj bardzo duże, więc je bardzo łatwo zobaczyć. A jestem zawsze ciekaw tego, ile osób faktycznie uprawia sport z tej grupy. To jest, czy to jest na...
5: To może nie o sport chodzi, tylko o ten zegarek.
12: Tak się czasami mi wydaje, ale oczywiście no, nie pytam każdego, kogo widzę z takim zegarkiem, przepraszam, czy biegasz, czy pływasz, czy nie wiem, wspinasz się, czy robisz cokolwiek innego. Oni, chyba ci młodsi ludzie wydają na przyjemności takie, które im faktycznie tą przyjemność sprawiają taką mniej napięciową. Znaczy to nie jest na prestiż, może tak. Oni nie kupują drogich zegarków, jeżeli tak już tymi przykładem zegarków idąc. Pewnie jest coraz mniejsza grupa tych 30-latków, która potrzebuje bardzo drogiego zegarka. Ale nadal potrzebuje takiego zegarka, który gdzieś w jakiś sposób, może bardziej dyskretny, podkreśli to, kim są, jacy chcą być widziani. Więc to są ludzie, którzy po prostu mniej zwracają uwagę na to, to mieć czy być, tak? To oni są bardziej o być, niekoniecznie o mieć, ale tam zawsze jest taki pierwiastek tego, że no tak, ale dobrze byłoby, żeby wszyscy na mnie też patrzyli i widzieli taką osobę, jaką chcę, żeby mnie oglądano, jaką mnie widziano.
5: To już trochę jak pokolenie Z, które jeszcze bardziej poszło w tym kierunku być niż mieć. A millennialsom z tego, co zarobią, po opłaceniu tych codziennych rachunków, opłaceniu życia, udaje się coś odkładać? Wielu z nich odkłada?
12: Ponad 30% odkłada. I to jest oczywiście bardzo dobra cecha, bo to znaczy, że są świadomi tego, że emerytura kiedyś do nich przyjdzie i kiedyś trzeba będzie na tej emeryturze przeżyć. W związku z czym odkładają, ale tutaj chyba nie różnią się aż tak bardzo od całego społeczeństwa naszego. To znaczy Polacy jeszcze nie są specjalnie zainteresowani odkładaniem. Może po części dlatego, że po prostu nie starcza im do pierwszego, więc ci, którym nie starcza do pierwszego, nie mają z czego odkładać.
5: Choć ta stopa nasza oszczędności jednak rośnie.
12: Rośnie, tak. Oczywiście, że rośnie. Natomiast ci młodzi ludzie zaczęli myśleć o emeryturze. Większość wie o tym, że to się w końcu stanie. Większość spodziewa się, że system może nie podołać na tyle, żeby oni mieli ten sam status, tą samą jakość życia, którą mają w trakcie pracy. Więc zaczynają odkładać. I to nas bardzo cieszy.
5: 1/3 przebadanych przez was millennialsów podejmuje jakieś działania na rzecz zabezpieczania emerytury. No i robią to, mimo że przecież dla nich teoretycznie ta emerytura to jeszcze bardzo odległa przyszłość.
12: Czyż nie jest to inne w porównaniu z nami? Mówię tymi starymi eksami. My żeśmy o tym tak nie myśleli, a oni myślą. To znaczy, że ta no, 20 powiedzmy letnia różnica pomiędzy nami i zmiany, które się działy w tym czasie w naszym kraju, spowodowały, że oni już są od nas mądrzejsi. To znaczy, ci ludzie już wiedzą, że powinni, a to jest po prostu część edukacji. To jest, oni to zrozumieli. Są bardzo mądrzy ludzie.
5: Pokolenie millennialsów to jest mocno zakredytowane pokolenie?
12: Mocno. Tak, tak, powiedziałbym, że to...
5: Bardziej niż starsi, mniej niż starsi?
12: Powiedziałbym, że mniej niż starsi jeszcze w tej chwili. To znaczy, to się za chwilę zmieni, ale to jest właśnie pokolenie, które bierze swoje pierwsze kredyty hipoteczne najczęściej, tak? To jest ten moment, kiedy oni właśnie wkraczają do świata hipoteki, gdzie wiążą się na 20 lat, 30 lat i wiedzą, że muszą też zadbać o to, żeby móc to mieszkanie, swoje dom spłacić. Więc pewnie tych 45 i 50-latków zakredyconych jest jeszcze więcej, ale tutaj też rosnąca grupa. No jest taka konieczność. No mało kogo będzie stać na kupienie sobie domu z oszczędności albo z pieniędzy rodziców. No, chcielibyśmy pewnie tam być, ale mało kto tam jest.
5: A jak 30-kilkulatkowie radzą sobie z technologiami w finansach? Oni są w tym biegli?
12: Oni się z tym urodzili.
5: Taka końcówka pokolenia, mam wrażenie, jeszcze analogowego i początek pokolenia już cyfrowego.
12: No jasne, to oni jeszcze rozumieją, co to jest kaseta VHS, ale też rozumieją, co to jest Netflix. I kaseta VHS to już jest sentyment, a Netflix to jest współczesność. W związku z czym oni radzą sobie absolutnie świetnie. Tym bardziej, że teraz ta technologiczna część bankowości, to jest bardzo prosta rzecz. To jest aplikacja. Tam nie ma już nic więcej. To jest ten magiczny guzik na ekranie telefonu, który za pomocą którego załatwię wszystkie swoje finansowe tematy i właściwie nic mnie więcej nie obchodzi. To znaczy, to ma działać. A oni sobie radzą z tym świetnie, oni rozumieją to. Oni są, pomimo tego, że faktycznie urodzili się w czasach analogowych, to oni już w tych czasach cyfrowych dorastali, więc nie są, nie urodzili się tam. To nie są Zetki, to nie są Alfy, których już Alfy urodziły się w AI-u już tak naprawdę, więc to jest dopiero, spotkajmy się za 20 lat, to dopiero będziemy mieli o czym gadać, bo tam będzie największa zmiana.
5: Zaczęliśmy naszą rozmowę o tym, że dla większości tych 30-latków, no finansowo nie wszystko potoczyło się tak, jak oni to sobie zaplanowali, ale czy nauczyli się dostosowywać swoje wydatki do tego, na co ich stać i dostosowywać je do realiów?
12: W większości tak. Są bardzo świadomi tego, na co sobie są w stanie pozwolić, jakiego rodzaju wydatki mogą ponieść w tym miesiącu i w kolejnym miesiącu, bo umieją to też przewidzieć i zaplanować. Więc znowu, to jest olbrzymia grupa. To jest ponad 6, koło 7 milionów ludzi w Polsce. Umieją planować i są dużo rozsądniejsi niż byli starsi uważani. Są dużo bardziej świadomi tego, że te pieniądze się mogą skończyć, że kredyt nie jest zawsze świetne rozwiązanie. Taki kredyt konsumencki, powiedziałbym, nie wiem, że chcę mieć większy telewizor, albo chcę mieć coś pięknego, nowego, czego bardzo mi brakuje akurat w życiu.
5: Ostrożniejsi są, tak się wydaje.
12: To chyba bardzo dobrze. To znaczy, finanse to jest ostrożna, ostrożna branża. To znaczy, lepiej nie przeszaleć. No, kryptowaluty też są, nie są im obce, tak? To znaczy, oni też tam są. Ale znowu, ja widzę to trochę w ten sposób, że zawsze byli ludzie, którzy bardziej byli skłonni podejmować ryzyko i tacy, którzy raczej woleli mniejszą łyżeczką, ale też się najeść. I chyba tutaj w tym pokoleniu tych, którzy jedzą mniejszą łyżeczką, ale są syci, jest znacznie więcej.
5: No i tak dwóch X-ów porozmawiało o milenialsach i o ich finansach. Michał Krejza z PKO Banku Polskiego był naszym gościem tutaj na Impakcie w Poznaniu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
12: Bardzo dziękuję.
11: A rozmawiał Wojciech Kowalik. I bardzo też dziękujemy. W studiu jest Adam Ozga, z którym usłyszymy się w TOK FM w dłuższej wersji punktualnie o 16.
13: Wszystko się zgadza.
11: Gdy rozpocznie się TOK 360, w którym dziś?
13: W którym dziś przede wszystkim o pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego. Takiej transkrypcji dokonał Warszawski Urząd Stanu Cywilnego. Ogłosił to prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
11: Przełom?
13: Mi się wydaje, że przełomem była deklaracja, teraz jest taki symboliczny krok, no bo to jest taka kartka A4, biało-czerwona, na której będzie napisany akt małżeństwa. Będą nazwiska dwóch mężczyzn albo dwóch kobiet. Tam jest trochę pytań, między innymi o to, w jaki sposób warszawski urząd dokona tej transkrypcji, jak to się będzie miało do rozporządzenia, które dopiero jest szykowane. Te pytania zadam w TOK 360. Z drugiej strony jednak porozmawiam z osobą, której bezpośrednio ta sprawa dotyczy. Będzie też podsumowanie, pierwsze podsumowanie, no bo wizyta trwa, wizyty prezydenta USA w Chinach i coś jeszcze, ale już nie pozwalasz mi mówić więcej.
11: Adam Ozga o 16:00 audycja TOK 360 i to, o czym Adam mówił, i to jeszcze więcej.
13: I jeszcze trochę.
11: Po 16:00. O 15:00 w TOK FM informacje jest 14:57, a po informacjach oczywiście kontynuacja audycji Zapytam Inaczej. Zapraszamy w imieniu Anny Piekutowskiej. Jedno z pierwszych pytań, które usłyszymy po 15:00, to pytanie, jak artyści zarabiają w XXI wieku. Już teraz zapraszamy.
8: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji. Sponsorami programu byli organizatorzy Polskiego Kongresu Gospodarczego. Czas przewagi 28 maja, Warszawa.
9: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
14: Reklama.
15: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
16: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
17: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
16: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
17: Czyli?
16: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1+1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
19: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
20: Lidl, to się opłaca.
21: O, masz wiadomość.
22: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
21: Super, tylko co im damy w prezencie?
22: Nie mam pojęcia. Kopertę?
21: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabkę złota?
22: Brzmi trochę filmowo.
21: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent i inwestycja w jednym.
22: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
21: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
23: Tawex. Dla Ciebie i Twoich bliskich.
24: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
25: Reklama.
26: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
27: Procedura nie jest doskonała, ale cel jest osiągnięty. Mamy pierwszą historyczną transkrypcję małżeństwa. W informacjach także bardzo burzliwe posiedzenie Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Polskie organizacje humanitarne ruszyły z pomocą po zmasowanych atakach na Ukrainę. Minęła 15. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Nie mogłem postąpić inaczej, jak tylko wykonać wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, mówił prezydent Warszawy po tym, jak wykonał pierwszą historyczną transkrypcję aktu małżeństwa pary jednopłciowej, która wzięła ślub za granicą. Rafał Trzaskowski wyjaśniał, że procedura była daleka od doskonałości, bo jeden z małżonków został wpisany w rubrykę opisaną jako kobieta, ale nowe wzory dokumentów są dopiero w przygotowaniu. Jednocześnie potwierdził, że obaj mężczyźni w świetle prawa przestali być w Polsce uznawani za kawalerów. O czym więcej Tomasz Węskę.
28: Mężczyźni, którzy uzyskali dziś pierwszą transkrypcję aktu małżeństwa homoseksualnego, przetrą szlaki dla innych par. Przekonuje Trzaskowski, podkreślając, że także zawieszone postępowania dotyczące par jednopłciowych zostają wznowione i one również otrzymają transkrypcję swoich dokumentów. Zastrzega przy tym, że nie jest pewne, jak małżeństwa homoseksualne będą traktowane w Polsce przez urzędy czy instytucje.
29: Rzeczą zupełnie osobną jest kwestia praw i obowiązków, które tym osobom będą przysługiwać i te prawa zostaną określone na gruncie prawa.
28: A to jest wciąż w powijakach, choć jak zapewnia Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej, prace trwają. Posłanka podziękowała też parom, które wybrały żmudną sądową walkę o swoje prawa.
30: I bardzo jest mi przykro, że tyle lat musieliście na to czekać.
28: Do tego, co zmienia zarejestrowanie w Polsce homoseksualnego małżeństwa zawartego za granicą, wrócimy jeszcze na antenie za godzinę. Tomasz Węskę, TOK FM.
27: Transkrypcja ślubu dwóch kobiet, które pobrały się z kolei w Portugalii, zrobi już niedługo Urząd Stanu Cywilnego w Lublinie. W tej sprawie również zapadł wyrok polskiego sądu i wojewoda lubelski Krzysztof Komorski potwierdził w rozmowie z TOK FM, że zamierza go wykonać.
31: Lubelski Urząd Wojewódzki będzie respektował wyroki europejskich trybunałów i polskich sądów. Ja mogę powiedzieć, że oczywiście wystąpimy o uzasadnienie wyroku, tak jak się to dzieje w każdym wypadku, natomiast ja mogę z góry zapowiedzieć, że nie planuję zaskarżania tego wyroku. Temat jest rozwiązany po myśli pań, które zawarły związek małżeński za granicą.
27: Jedna z kobiet, której sprawa dotyczy, Jola Sienkiewicz-Prochowicz, mówi o radości, ale i o nadziejach na kolejne rozwiązania.
32: Też mówiąc szczerze, jesteśmy odrobinę zmęczone tym procesem wyszarpywania godnościowych rozwiązań w Polsce. Można powiedzieć, że dzisiaj świętują wszyscy i wszystkie i czekamy, co będzie dalej. Miejmy nadzieję, że te skutki prawne naszego małżeństwa będą skutkami, które obejmują każdą dziedzinę życia, tak jak w przypadku każdej innej pary.
27: Transkrypcja aktu małżeństwa pary z Lublina Urząd Stanu Cywilnego dokona, jak tylko dostanie dokumenty z sądu. Bardzo burzliwie przebiegło posiedzenie Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Na wczorajszy wieczór zwołał je prezes partii Jarosław Kaczyński. Oficjalny temat? Prekampania Przemysława Czarnka. Ale tajemnicą poliszynela jest to, że politycy PiSu chcieli wyjaśnić kilka kwestii spornych. O czym więcej Maciej Kluczka.
0: Politycy PiSu nie kryli zdezorientowania, między innymi w sprawie projektu o kryptowalutach. Proponowane przez PiS przepisy zakazałyby obrotu wirtualnym pieniądzem.
1: Zaiskrzyło, rzeczywiście widać, że różne napięcia są.
0: Mówił Krzysztof Szczucki. Na posiedzeniu klubu miało być też wiele głosów krytycznych wobec Mateusza Morawieckiego. Miały nawet pojawić się okrzyki RARS, odnoszące się do afery w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, w której były premier może usłyszeć zarzuty prokuratorskie.
2: Panie redaktorze, sprawy wewnętrzne rozpatrujemy wewnątrz.
0: Tak to komentuje rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Maciej Kluczka, TOK FM.
27: Do 7 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych zmasowanego rosyjskiego ataku powietrznego na Kijów. W dzielnicy Darnica trwa akcja poszukiwania ludzi pod gruzami 8-piętrowego bloku, w którym po uderzeniu drona zawaliła się klatka schodowa. Rosja atakowała Ukrainę od godzin porannych w środę do dziś. Użyli ponad 1500 bezzałogowców. A polskie organizacje humanitarne udzielają w zaatakowanych okolicach wsparcia osobom szczególnie potrzebującym. Mówiła o tym w TOK FM Małgorzata Olesińska-Harte z Polskiej Misji Medycznej.
3: To są grupy społeczne, które są bardzo mało mobilne. To są kobiety w ciąży, matki z kilkorgiem dzieci, których mężowie są na froncie. To są osoby starsze, osoby niepełnosprawne, osoby, które są zupełnie zależne od innych, nie mają własnych dochodów lub te dochody są minimalne, nie mają szans na ucieczkę.
27: Oprócz Kijowa i Charkowa zaatakowane zostały także sąsiadujące z Polską obwody wołyński, lwowski i zakarpacki. Na dzisiaj w Waszyngtonie zaplanowano kolejną, trzecią rundę libańsko-izraelskich rozmów. Mimo trwającego zawieszenia broni, Izrael i wspierany przez Iran Hezbollah wciąż przeprowadzają ataki. Tomasz Orchowski.
4: W niedzielę kończy się zawieszenie broni uzgodnione podczas wcześniejszych rozmów. Problem w tym, że rozejm obowiązuje głównie na papierze. Na początku marca Izrael i działający na terytorium Libanu Hezbollah wznowiły działania wojenne. We wczorajszym ataku Izraela, jak przekazał libański resort zdrowia, zginęły 22 osoby, w tym dzieci. Od czasu wprowadzenia zawieszenia broni poszkodowanych zostało 1500 osób, z czego więcej niż 380 zginęło. Rząd Izraela przekazał, że celem dzisiejszych rozmów jest rozbrojenie Hezbollahu i doprowadzenie do porozumienia pokojowego. Tyle, że władze Libanu mają ograniczoną kontrolę nad wspieraną przez Iran organizacją. Tomasz Urchowski, TOK FM.
27: Jutro gdzieniegdzie możliwe są przelotne opady deszczu, a także burze. Maksymalnie od 15 stopni na zachodzie do 20, może 22 na wschodzie i południowym wschodzie, a nad morzem najchłodniej około 13.
26: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: 15.06, Anna Piekutowska, to jest audycja Zapytam Inaczej, w której zajmiemy się teraz nowelizacją rozporządzenia o opłacie reprograficznej, którą właśnie opublikowało Ministerstwo Kultury. To jest taki mechanizm, który ma rekompensować twórcom możliwość legalnego kopiowania utworów na swój własny użytek. Po raz pierwszy teraz opłatą zostaną objęte między innymi smartfony, tablety, laptopy i jest gorąca dyskusja na temat tych zmian. Bardzo polityczna już w tym momencie i emocjonalna debata, hasła o podatku nowym od smartfonów, też pytanie o prawa twórców, no i o ceny elektroniki. I o tym wszystkim porozmawiam z moim gościem, dr Mikołaj Iwański. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam.
5: Ekonomista, wykładowca Akademii Sztuki w Szczecinie, członek zarządu Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej. Panie doktorze, gdyby ktoś słuchał, czytał wyłącznie to, co piszą mainstreamowe media oraz ludzie w internecie, to mógłby pomyśleć, że rząd właśnie wprowadził haracz na smartfony, żeby finansować celebrytów.
6: Tak, dokładnie tak to może wyglądać. Prawda jest taka, że ta opłata została wprowadzona w 1994 roku, potem została zaktualizowana, ponieważ dostosowano ją do przepisów unijnych bodajże w 2001-2002 roku i w 2004 minister Waldemar Dąbrowski wydał rozporządzenie, w którym wskazywał konkretne kategorie urządzeń do odtwarzania i nagrywania oraz czystych nośników oraz przypisał do nich te stawki procentowe od 1 do 3%. I tak naprawdę od tego 2004 roku przez ponad dwie dekady żaden minister kultury nie odważył się poważnie zaktualizować tego rozporządzenia, przez co bardzo dużo pieniędzy, które powinny trafić do organizacji zbiorowego zarządu, a finalnie do artystów, zostawało w kieszeni producentów i dystrybutorów elektroniki.
5: Ale dlaczego te pieniądze powinny trafić? Po co istnieje ta opłata reprograficzna? Bo wiele osób dzisiaj uważa, że to jest coś na kształt podatku od piractwa.
6: Tak, no generalnie ludzie jak słyszą o podatku czy o opłacie, to nie cieszą się i ta reakcja jest jakoś zrozumiała. Natomiast w Unii Europejskiej jest przyjęty taki mechanizm, że mamy rozszerzony użytek prywatny. To znaczy, jeśli kupimy sobie książkę albo płytę, możemy zrobić sobie kilka kopii, możemy te kopie udostępnić osobom z najbliższego kręgu towarzyskiego, rodzinnego i to jest okej. Okay. Żeby artystom zrefundować straty poniesione właśnie z tego tytułu oraz z tytułu piractwa, które kiedyś było większym problemem niż obecnie, zostaje wprowadzona tego typu opłata. Wydaje mi się, że jest ona jak najbardziej zasadna, tym bardziej, że ta wysokość nie jest jakoś bardzo duża. I to działa nie tylko w Europie. Nawet przed programem sprawdziłem, że nawet w kraju tak umiarkowanie jakby demokratycznym jak Rosja od 2010 roku podobna opłata funkcjonuje.
5: I dlaczego teraz smartfony i laptopy trafiają również do tego systemu?
6: Ponieważ one tam powinny trafić, szczerze mówiąc, jakieś 18 albo 20 lat temu, tak naprawdę kiedy zostały włączone. No, ponieważ one są narzędziami do konsumpcji tych treści, do powielania tych treści, więc jak najbardziej mieszczą się w tych definicjach ustawowych.
5: No, przeciwnicy mówią, że skoro żyjemy też w innej epoce, tak jak już pan powiedział, w epoce streamingu, nie kopiujemy już płyt ani filmów, no to rzeczywiście może ten system jest trochę z innej epoki.
6: Ten system był trochę z innej epoki, tylko że jakby to nie jest całość regulacji, ponieważ musimy pamiętać, że ten rynek związany z prawami autorskimi, jakby wytwarzanymi przez twórców, on rośnie. Na muzyce, nawet w Polsce, zarabia się co roku coraz więcej. Podobnie w innych branżach artystycznych. Natomiast transfer do artystów, zysk artystów z tego tytułu jest relatywnie niewielki i to się jakoś specjalnie nie zmienia. Takie firmy jak Spotify, no Spotify szacunkowo rocznie ma 1 mld złotych wpływu od polskich użytkowników. To jest taki bardzo ostrożny szacunek. Koszt polskiego katalogu muzyki w zeszłym roku wyniósł u nich 190 milionów, z czego naprawdę bardzo niewiele trafiło do twórców. I tutaj jest jakiś taki bardzo duży rozjazd, że ci artyści wytwarzają coraz więcej tej wartości, coraz więcej ktoś na tym zarabia, a oni sami są w tym wszystkim pominięci.
5: No ale czy to na pewno opłata reprograficzna jest najlepszym sposobem na to, żeby im to w jakiś sposób zrekompensować, bo ja rozumiem, że teraz cały internet się opiera na przetwarzaniu cudzej twórczości. Mamy memy, mamy screeny, mamy remiksy, mamy wreszcie, najważniejsze, sztuczną inteligencję AI. Tylko czy właśnie ta opłata reprograficzna jest na tyle dobrze uargumentowana i opisana, żeby ludzie, którzy będą ją tam ostatecznie gdzieś płacić, wiedzieli jakby dlaczego to robią?
6: Oj, nie wiem, czy w ogóle w polskim systemie prawnym istnieje taka opłata czy podatek, który byłby na tyle dobrze jakby uzasadniony.
5: A to prawda.
6: Tutaj zawsze będzie pewna niedoskonałość. Moim zdaniem ta opłata jako element szerszego takiego ekosystemu jakby dbania o przychody artystów, o to, żeby oni jako pojedyncze jednostki, które jednak nie mają takiej siły przebicia w kontakcie z wielkimi wytwórniami, z big techami, żeby jakoś ich zrównoważyć, ma sens. Oczywiście nie jest to doskonały mechanizm, ale ciężko mi w tym momencie też wymyślić sobie inne.
5: Przeciwnicy też mówią o tym, że koszty tej opłaty, które nie są wysokie, umówmy się, to jest zazwyczaj tam 1-2% wartości, one zostaną przerzucone na klientów.
6: W pewnej części tak. To znaczy, jeśli mówimy o smartfonach premium, czyli o tych najdroższych, flagowych albo, nie wiem, iPhone'ach, to ta opłata faktycznie zostanie pewnie ujęta w cenie, ponieważ w tym segmencie rynku nikt nie konkuruje ceną. To po prostu ma być drogie, ma być prestiżowe i im droższe czasami, to tym lepiej. Natomiast jeśli chodzi o te smartfony, które większość z nas nosi w kieszeni, które kosztują w przedziale, nie wiem, od 1000 do 2000, to ten 1% naliczany od ceny hurtowej zostanie pewnie rozłożony pomiędzy klientów a producentów i dystrybutorów, ponieważ tam jest po prostu bardzo duża konkurencja cenowa i to nie jest wielka kwota. No te maksymalnie 20 zł od telefonu, który w hurcie kosztuje 2000, to nie jest kwota, która by zmieniła jakby zasady gry na tym rynku.
5: Dobrze,
6: poza tym musimy jeszcze pamiętać, że te smartfony lubią bardzo mocno potanieć, bo one tanieją nawet do 50% w ciągu roku od premiery, także tam jest perspektywa jakby do zmiany ceny.
5: A jak bardzo się zmienia ich cena, jak wychodzi nowy model z kolei, to też jest kolejny ciekawy wątek. No to prześledźmy te 20 zł od smartfona przysłowiowe, bo ono nie trafia prosto do artysty, tylko ono trafia do ZaX-u czy innego stowarzyszenia zbiorowego właśnie tam zajmującego się interesami danej grupy i tutaj krytycy mają częściowo rację, mówią, że no problem jest z tym, że te organizacje zbiorowego zarządzania często działają dosyć na nieprzejrzystych zasadach i na przykład faworyzują największych twórców.
6: Tak, no bo te organizacje powstały w trochę innej rzeczywistości, kiedy podstawą były media narracyjne, czyli radio i telewizja. No teraz mamy dominację mediów bazodanowych, czyli takich, gdzie ten stream dla każdego jest trochę inny. I one w tej rzeczywistości różnie sobie radzą, zwykle trochę słabo. Natomiast ich mechanizmy prawne, ich algorytmy no, są wzięte z poprzedniej epoki. No tam ma miejsce taki trochę efekt świętego Mateusza, czyli no, ci, którzy mają, tym będzie dane. Ci, którzy są zauważeni przez ich badania, przez ich algorytmy dostają całkiem niezłe pieniądze, natomiast bardzo ciężko jakby jest wejść do tego systemu, by zaczął tego artystę zauważać. I jest oczywiście z tym duży taki systemowy problem i myślę, że to środowisko muzyczne szczególnie powinno pracować nad wyjaśnieniem tego, no bo ZaX, musimy pamiętać, ma status stowarzyszenia, to jest NGOs, więc tutaj jego członkowie są w stanie wygenerować pewną zmianę.
5: Już tak zbliżając się do końca naszej rozmowy, to jak pan uważa, dlaczego coś, co przez kilkanaście lat było dla polityków właściwie niewykonalne, co było przedmiotem też dyskusji, nie tylko w środowiskach artystycznych, teraz udało się i to nie ustawą, tylko rozporządzeniem właśnie pani Cienkowskiej.
6: To znaczy tak, od początku chodziło o rozporządzenie, bo ustawa deleguje tą kompetencję na ministra i minister powinien co jakiś czas to rozporządzenie uaktualniać, żeby nadążać za rynkiem. Każdy minister kultury po kolei bał się tego, ponieważ ruszenie takiej opłaty, tego tematu powoduje, że jest uruchamiana akcja ze strony zarówno producentów, jak i importerów elektroniki, jak i również OZZ-y zaczynają swoje działania. I ciężko jakby sobie z tą sytuacją poradzić. Piotr Gliński miał też jedno podejście. Myślałem, że jemu się uda, ale bardzo szybko odpuścił. No i skoro pani minister Cienkowska zdecydowała się podpisać tą opłatę, nowelizację tej opłaty, która oczywiście jest niewystarczająca, tam jest parę takich błędów, chociażby brak wpisania czytników e-booków, co jest bardzo krytycznie oceniam, może być związane z tym, że ona po prostu widzi perspektywę końca swojej kariery politycznej. No i więc zdecydowała się na taki ruch.
5: No i to jest bardzo interesująca puenta naszej rozmowy. Doktor Mikołaj Iwański, ekonomista, wykładowca Akademii Sztuki w Szczecinie, członek zarządu Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej, był moim gościem.
6: Bardzo dziękuję, do widzenia.
5: Do widzenia, do usłyszenia. Informacje po nich, wracamy z Zapytam Inaczej.
7: Autopromocja.
8: Ma być tuż, za 5 lat, za 2.
9: Elon Musk głosi, że pojawi się już w tym roku.
8: Ma zmienić wszystko, wyleczyć choroby, ratuje planetę, zapoczątkuje erę powszechnej, globalnej obfitości.
9: Ale także rozwiąże nasze największe problemy w sposób, którego jeszcze nie potrafimy sobie nawet wyobrazić.
8: Na nowo zdefiniuje, co to znaczy być człowiekiem.
9: No albo przyniesie apokalipsę i nas wszystkich zabije.
8: Mowa oczywiście o generalnej sztucznej inteligencji, czyli AGI, co może zmienić, komu zaszkodzi, a komu sprawi korzyści.
9: O tym opowiadamy w podcaście Techstory. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
7: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Kto zwalcza ból?
14: Fortele!
13: Kto?
14: Fortele!
10: trzy i po pracy?
12: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Ceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
17: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
18: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
19: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
20: Reklama.
21: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
22: 15.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Pożar w Puszczy Solskiej objął łącznie 1157 hektarów lasu. Największe straty są na terenach o powierzchni około 400 hektarów, poinformowali leśnicy. Jak zaznaczono w komunikacie, tutaj konieczne będzie całkowicie uprzątnięcie drzewostanu. Wszystko po to, by nie rozprzestrzeniły się tam szkodniki, które mogą atakować drewno. Pożar w powiecie biłgorajskim w Puszczy Solskiej wybuchł 5 maja. W kulminacyjnym momencie do akcji gaśniczej, która trwała cały tydzień, zaangażowanych było ponad 1000 osób. W gminie Lwówek w Wielkopolsce ruszyła budowa nowej tłoczni gazu. Ma ona zwiększyć możliwość przesyłu tego surowca z terminalu w Świnoujściu i gazociągu Baltic Pipe do centralnej i wschodniej Polski. Koszt projektu przekracza 890 milionów złotych. Jego realizacja ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz stworzyć lepsze warunki techniczne dla funkcjonowania rynku gazu w tej części Europy. Lawinowo rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W ciągu ostatnich 7 lat liczba takich L4 zwiększyła się o ponad 50%, a liczba dni absencji chorobowej wzrosła o niemal 60%, wylicza Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
25: W 2025 roku z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono 1 800 000 zaświadczeń lekarskich, obejmujących łącznie 34 100 000 dni absencji chorobowej.
22: Do najczęstszych przyczyn tych zwolnień należą m.in. depresja, zaburzenia nerwicowe, reakcje na ciężki stres, zaburzenia osobowości oraz schizofrenia. To był trzeci najsuchszy kwiecień od 1951 roku, informuje IMGW. Jak przekazał Instytut, w zdecydowanej większości kraju sumy opadów nie przekroczyły 30%. W ubiegłym miesiącu opady były o ponad 25 mm niższe od normy dla tego miesiąca z ostatnich lat. W informacjach to wszystko, a teraz sprawdźmy, gdzie dziś będzie deszczowo.
0: Największych opadów możemy spodziewać się na północy oraz w województwach łódzkim i świętokrzyskim. Tam możliwe również burze. Przelotny deszcz pojawi się natomiast niemal w całym kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12 stopni w okolicach Szczecina do 20 w Rzeszowie.
26: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Anna Piekutowska, a teraz połączyliśmy się z Tomaszem Bieleckim z Polityki Insight i współtwórcą czwartkowego Zapytam Inaczej. Witaj.
1: Dzień dobry.
5: Dziś zaproponowałeś temat brytyjski. Keir Starmer, premier, walczy o polityczne życie od wyborów lokalnych. Partia Pracy, duża część jego rządu nawołują do dymisji. Dzisiaj z kolei podał się do dymisji Wes Streeting, który był ministrem zdrowia w gabinecie Keira Starmera i też jest typowany na jego następcę pośród też innych lejburzystów. No i też chciałam zacząć naszą rozmowę od tej przemowy ostatniej szansy, którą Starmer wygłosił, która miała pokazać, że ma wizję na rządzenie, że nie ma zamiaru odchodzić. I też w tym przemówieniu pojawił się temat zbliżenia z Unią Europejską. Czy właśnie ten temat to jest skuteczny sposób ratowania pozycji politycznej po katastrofie, jaką były wybory lokalne?
1: Wydaje się, że spora część przychylnych premierowi komentatorów brytyjskich, a na pewno duża część Brukseli, Komisji Europejskiej, ludzi, którzy śledzą to w instytucjach unijnych, liczyła na to, że Starmer przedstawi jako jeden z tych motorów swojego dalszego premierowania, a być może nawet planu na kolejne wybory terminowe, że przedstawi, że tym elementem uczyni bardzo duże zbliżenie z Unią Europejską. On w czasie swoich dotychczasowych rządów pilotuje taki zwrot gospodarczy, geopolityczny w stronę Europy, czyli Unii Europejskiej. Natomiast pomimo takich nieoficjalnych zachęt, sygnałów ze strony Brukseli, że byłaby w stanie dosyć bardzo ponaciągać przepisy unijne, żeby ułatwić zbliżenie gospodarcze Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej bardziej niż teraz. Pomimo tych sygnałów Starmer w tej swojej przemówieniu był bardzo ostrożny, czy nawet powiedziałbym, że z punktu widzenia Brukseli rozczarowująco ostrożny. Owszem, powiedział, że zamierza umieścić Wielką Brytanię w sercu Europy, co no, znaczy w sercu Unii Europejskiej. To jest ta maniera nazwania Europą Unii Europejskiej, chociaż u Brytyjczyków dziwna. Natomiast tak naprawdę tematem takich rozmów nieoficjalnych i na tej agendzie politycznej brytyjsko-unijnej nie jest serce Unii Europejskiej, tylko jest odwrócenie skutków dosyć

0: disco unijnego, ale on przy tych ostrożnych warunkach tego resetu do dzisiaj trwa i tak naprawdę najbardziej chwytliwym tematem to jest poluzowanie reguł podróżowania dla młodzieży i dla studentów, ułatwienia w otrzymywaniu wiz pobytowych. On znowuż wracał do tego w tym tygodniu, chociaż i tutaj tak naprawdę, kiedy dochodzi do konkretnych negocjacji brukselsko-unijnych to i do żądań Brukseli, żeby unijni studenci studiujący w Wielkiej Brytanii płacili często na poziomie studentów brytyjskich, czyli tak jak było przed Brexitem, tutaj Londyn się temu sprzeciwia. Były nadzieje, że ta sprawa zbliżania resetu posunie się na kolejnym, czyli drugim pobrexitowym szczycie Unia Europejska, Wielka Brytania w czerwcu bądź w lipcu. Natomiast teraz te zawirowania wokół rządu, jedno z ich pochodnych jest to, że te kwestie się mogą odsunąć. Gdyby doszło do zmiany premiera, to budowa zaufania, bo te stosunki zaufania między Brukselą i Starmerem, one zaistniały. Wcześniej był ten problem też tych osobistych relacji między premierami i instytucjami unijnymi, też przywódcami głównych krajów unijnych. To wszystko zostanie zaprzepaszczone i znowuż zaowocuje wieloma miesiącami poślizgów i takiego przeczołgiwania się przez procedury na nowo.
1: Ale powrót do Unii Celnej, o którym mówisz, albo tego jednolitego rynku, to też chyba by wymagał, jak rozumiem, powrotu do swobody przepływu osób, czyli dokładnie tego, przeciwko czemu mobilizował Brexit.
0: Tak, to jest ta wersja, którą Unia głosiła w negocjacjach tej umowy pobrexitowej. Było takie hasło twardo stawiane ze strony unijnej, że nie pozwolimy na ten cherry picking, tak, czyli wybieranie tylko niektórych wisienek z tortu, czyli jeżeli swoboda przepływu towarów, to też swoboda przepływu ludzi. To jest tak, że nikt tego nie powie oficjalnie, ale nieoficjalnie i nie w wielkiej tajemnicy dyplomaci wielu krajów unijnych, również instytucje unijne, byłyby teraz gotowe na jakąś formę wybierania tych wisienek przez Brytyjczyków z obopólną zgodą. Po prostu zmieniły się czasy, trwa wojna w Ukrainie. Wielka Brytania jest bardzo ważnym partnerem w kwestiach bezpieczeństwa, czy są jeden z liderów, jeśli chodzi o bezpieczeństwo unijne i po prostu te kwestie, które były bardzo ważne w tych negocjacjach pobrexitowych po 2016 roku, one odsunęły się na dalszy plan i gdyby rząd Wielkiej Brytanii zadeklarował, że chce zbliżyć się do wspólnego rynku, bo budowa wspólnych instytucji, powrót do wspólnego regulatora w Brukseli i tak dalej oczywiście nie jest możliwe, ale poprzez system ciągłego dostosowywania brytyjskich standardów towarów do standardów unijnych. To zresztą przepisy brytyjskie na to pozwalają. I poprzez inne różne triki prawne, etykiety pokazujące, że coś jest produkowane w Wielkiej Brytanii, a to w Unii, ale spełnia standardy wspólne, Bruksela byłaby gotowa na to pójść. Ze strony Brytyjczyków oczywiście to jest przełamanie ich czerwonej linii, ponieważ to jest jakaś tam uwspólnienie suwerenności, które w retoryce sił eurosceptycznych, antyunijnych i też w retoryce, która krępuje lejburzystów do teraz, jest oddawaniem suwerenności na rzecz jakiejś współpracy z tą odległą bardzo Brukselą.
1: Tak, to trzeba się dostosować do zasad, z których się nie tworzy, tak?
0: Których się nie tworzy dzięki mechanizmom. Wielka Brytania jest krajem zbyt dużym, żeby być tam, jak kiedyś złośliwie mówiono, demokracją faksową, jaką jest Norwegia, która po prostu, kiedyś to był faks, teraz to jest elektroniczne, po prostu musi się dostosowywać do tego, co tam faksem z tej Brukseli, te normy nowej przesyłano. Jeśli chodzi o Brytyjczyków, oczywiście byłby dialog, tak? Byłyby mnóstwo ciał konsultacyjnych i już owszem, legislacja unijna w sprawie nowych standardów towarów, żywności powstawałaby w Brukseli, ale w ciągłych konsultacjach z Brytyjczykami, którym też oni do dzisiaj, pomimo już iluś tam lat samodzielności, tam w 95-96% cały czas mają te same standardy. To rozejście się nastąpiło w niewielkim stopniu, ponieważ brytyjskim konsumentom też zależy na tych standardach, więc można by je w konsultacjach nadal utrzymywać tę spójność.
1: Ale czy nie ma tutaj takiej obawy w Brukseli, że zbyt dobre warunki dla Wielkiej Brytanii

0: nie mogłyby zachęcać inne kraje do myślenia, że z Unii Europejskiej to można wyjść i dalej z niej korzystać.
1: Tak, racja. No to był ten argument, tak, to był, powiedziałbym, główny argument, czy główny czynnik, który przyczynił się do tego twardego stanowiska Brukseli podczas negocjacji tuż po brexitowych, bo przede wszystkim stanowisko francuskie i głównie z myślą o odstraszaniu Marine Le Pen i partii cały czas jest aktualne, chociaż teraz Le Pen, czy też potencjalny kandydat w wyborach prezydenckich, mówi, że z Unii w ogóle nie chce wychodzić. Owszem, to ryzyko by nadal istniało, natomiast no, jest takie polityczne przeświadczenie, że doświadczenia Brexitu, Wielkiej Brytanii, pamiętamy, ile trwały te negocjacje, jak jednak kompromitowała się klasa polityczna brytyjska, nie potrafiąc zrealizować, wynegocjować tego Brexitu, że w referendum Boris Johnson argumentował, mówiąc w uproszczeniu, za tym soft Brexit, czyli tak naprawdę z bardzo dużym udziałem we wspólnym rynku, później dynamika rewolucyjna po Brexicie doprowadziła do innej wersji. To wszystko odstrasza od Brexitu, więc ten element odstraszający nie jest tak potrzebny. Takie jest przeświadczenie. Być może we Francji wciąż najsłabszy u prezydenta Macrona, ale to już też ten argument tak mocno nie działa. Natomiast dla przeciwwagi, no w dobie, po pierwsze mówiliśmy o bezpieczeństwie, ale też o kwestii konkurencyjności, gospodarczych sprawach. Tak naprawdę Unia męczy się z negocjowaniem umów handlowych z Mercosurem, Australią. Są toksyczne politycznie w Polsce, we Francji i tak dalej. Natomiast zbliżenie Brytyjczyków, włączenie ich powrót do Unii Celnej i zbliżenie do wspólnego rynku, no są te szacunki, o ile to wzajemny handel by zwiększyło. Jest bardzo prosta sprawa, nisko wiszący owoc, kalkując język angielski, bez tych trudnych kolejnych negocjacji z handlu zagranicznym z odległymi krajami, tylko, którym się rolnicy unijni buntują. No bardzo łatwy zysk dzięki niewielkiemu ustępstwu ze strony unijnej.
0: Tylko warto wspomnieć o tym, że wynik wyborów lokalnych był wyjątkowym sukcesem Reformu UK, skrajnie prawicowej partii Nigela Farage'a, który może być coraz bardziej wpływowy na scenie brytyjskiej. I co to oznacza dla Unii? Mamy jeszcze minutkę.
1: Tak, no to jest ryzyko, czy zobowiązania dzisiejsze Starmera, jak długo by przetrwały na brytyjskiej scenie politycznej. Natomiast no to oczekiwanie brukselskie było takie, że Starmer wyjdzie i powie, że to jest jego plan na najbliższe lata i na najbliższe terminowe wybory, że w manifestie, czy w tym programie wiążącym partii lejburzystowskiej do kolejnych wyborów będzie powrót do Unii Celnej, zbliżenie się do wspólnego rynku, że to będzie politycznie napędzać kolejne lata, te przygotowania, napędzać jego rządy i będzie jakimś tam bardzo dużą zachętą dla jego wyborców w 2029 roku. To na razie się nie stało, chociaż trzeba przyznać, że jego doradcy, jak brytyjskim mediom w przeciekach tłumaczyli w poniedziałek, wtorek, że to jego przemówienie poniedziałkowe też nie wykluczyło cały czas tego wariantu. Zobaczymy, czy będzie premierem, a jeśli pozostanie, czy będzie rozwijać ten temat.
0: Tak, to jest niesamowite, że mija 10 lat od referendum brexitowego, a Brytyjczycy nadal sobie nie odpowiedzieli na to pytanie, jaki chcą mieć model docelowy relacji z Europą. Bardzo dziękuję. Tomasz Bielecki, Polityka Insight, współtwórca czwartkowego Zapytam Inaczej, był moim gościem.
1: Dziękuję bardzo.
0: Pojawił się w studiu Przemysław Pozowski. Opalony,
2: tak, dzień dobry,
0: po wakacjach.
2: Jestem.
0: Witaj.
2: Wakacje to jedno, ale w trakcie tych wakacji już wchodził w ważną fazę turniej tenisowy w Rzymie, więc ja wykorzystam to, że jestem już przygotowany dzisiaj do rozmawiania o tenisie i do rozmawiania o tym, co się dzieje na Foro Italico, na tych przepięknych kortach. Gościem będzie Tomasz Wolfke, może żeby to już skrócić, czyli wieloletni dziennikarz tenisowy, komentator tenisa. Będziemy rozmawiać o tym, czy wróciła stara dobra Iga, no bo wygrała z Naomi Osaką, potem wygrała z Jessica Pegulą i wreszcie jest półfinał turnieju rangi 1000. Iga Świątek zagra dzisiaj wieczorem, a Jannik Sinner właśnie wygrał swój 32 z rzędu mecz, pokonał Rublowa, ale będziemy więcej o tym mówić w jeszcze więcej sportu za chwilę.
0: A Zapytam Inaczej przygotowali Katarzyna Murawska i Miłosz Nałęcz-Staniszewski. Realizowali Szymon Baluta i Adam Szuraj. Za chwilę informacje TOK FM. Anna Piekutowska, słyszymy się jutro po 14:00.
3: Reklama.
4: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę?
14: E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
15: Jeśli...

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
2: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
1: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
3: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 14 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 16 maja przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 15.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Sadownicy, którzy ponieśli straty w wyniku kwietniowych przymrozków, otrzymają pomoc po oszacowaniu strat, zadeklarował minister rolnictwa Stefan Krajewski. Poinformował, że już wystąpił o pomoc unijną i będzie też wsparcie z budżetu krajowego. Pod koniec kwietnia na terenie niemal całego kraju pojawiła się fala przymrozków, która spowodowała ogromne straty zarówno w sadach, jak i na uprawach jagodowych. Jak mówił Krajewski, wielkość pomocy zależy od wielkości szkód, a aktualnie komisje szacujące szkody rozpoczynają pracę. Już jutro Sejm najprawdopodobniej wybierze Mateusza Szpytmę na prezesa IPN-u. Popierają go kluby PiS i Konfederacji, a także koalicyjny PSL. Swojego poparcia nie wykluczyła również Polska 2050. Zdecydowanie przeciwko kandydatowi jest Koalicja Obywatelska i Lewica, które zwracają uwagę na jego powiązania z Karolem Nawrockim. Jak twierdzi wiceprzewodniczący Komisji Sprawiedliwości Patryk Jaskulski, razem z obecnym prezydentem, a wcześniej prezesem IPN-u, Szpytma upolityczniał tę instytucję. Brytyjski minister zdrowia Wes Streeting zrezygnował ze stanowiska. Swoją decyzję motywował utratą zaufania do premiera Keira Starmera. Na razie jednak nie ogłosił ubiegania się o przywództwo partii pracy, a w konsekwencji o stanowisko szefa rządu. Rezygnacja Streetinga, którą już wczoraj zapowiadały brytyjskie media, potwierdza słabnącą pozycję brytyjskiego premiera. Streeting jest wskazywany jako jeden z głównych kandydatów do zastąpienia Starmera. Już w najbliższy weekend muzea i instytucje kultury otwierają swoje drzwi na amatorów nocnego zwiedzania. Europejska Noc Muzeów odbędzie się w większości polskich miast. Ofertę Gdyni przejrzał Paweł Radzewicz.
8: W Muzeum Miasta Gdyni odbędzie się m.in. budowa miasta Gdyni, zachęca Michał Miegoń.
9: Warsztaty tworzenia modernistycznych budynków od podstaw. Będziemy tworzyć te budynki, którymi Gdynia żyje, ale też te, które sobie wyobrażamy, które mogłyby gdzieś w Gdyni stanąć.
8: W Muzeum Emigracji z kolei można będzie zanurzyć się w wirtualnej rzeczywistości, zaprasza Justyna Sienkiewicz-Baraniak.
10: Będzie można przenieść się w czasie do Gdyni lat 30. i przejść przez budynek tak zwanego etapu emigracyjnego oraz zajrzeć do wnętrza tak zwanego pawilonu dezynfekcyjnego. I to był ten ostatni moment przed podróżą.
8: W nocnej podróży po muzealnej Gdyni można będzie też odwiedzić m.in. hale targowe, Muzeum Kart do Gry, a nawet okręt podwodny. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
7: W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Do końca dnia w większości kraju utrzyma się umiarkowane lub duże zachmurzenie. Miejscami również przelotne opady deszczu, a nawet burze z możliwym gradem. Na termometrach od 12 stopni na północnym zachodzie, przez około 16 w centrum, do 20 w okolicach Rzeszowa.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
12: Przemysław Pozowski, dzień dobry, godzina 15.43, to jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu. W nim dziś, jak już króciutko zapowiadałem, tenis i w nim dziś, jak już też króciutko albo może trochę dłużej zapowiadałem, Tomasz Wolfke, czyli wieloletni dziennikarz i komentator tenisa. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
13: Dzień dobry, witam serdecznie. Zapaliła się taka czerwona lampka przed nami na środku, to znak, że przestajemy być prywatnie, a jesteśmy publicznie.
12: Tak, ale to nie będzie się znacząco różnić. Powiem, że ty się już pewnie przygotowujesz, już czynisz notatki pod kątem Rolanda Garrosa, którego będziesz komentować jak co roku w Eurosporcie. Natomiast na razie fokus jest na turniej w Rzymie, bo tam się dzieją rzeczy bardzo ciekawe i z punktu widzenia kibiców tenisa w Polsce i tych, którzy śledzą karierę Igi Świątek w Wnikliwie, dzieją się też rzeczy ciekawe, tak bardziej powiedzmy międzynarodowo, bo ledwie ile? 50 minut temu, może nie 50 minut temu, to było przed programem, czyli godzinę temu Jannik Sinner pobił kilkunastoletni rekord Nowaka Dżokowicza, bo wygrał po raz 32 z rzędu na poziomie turnieju w rangi ATP. Natomiast zacznijmy jednak od Igi Świątek mimo wszystko, bo powraca pytanie, czy wraca stara, dobra Iga, bo bardzo dużo perturbacji, bardzo ta forma falująca i nierówna przez dobrych kilka, jak nie kilkanaście miesięcy tak naprawdę. I była już tutaj taka rozmowa po meczu z Muchową wygranym w tym roku, że może ona wraca, ale teraz rzeczywiście jest regularność. Wygrany mecz pewnie z Osaką i wygrany wczoraj bardzo mecz pewnie z Pegulą. To zapytam jeszcze raz, czy wraca?
13: No i miejmy nadzieję, że równie pewnie zostanie wygrany mecz ze Świtoliną i już będziemy mieli 100% dowód na to, że wraca. Fajnie, że wspomniałeś o tym rekordzie Sinnera, 32 mecze, no bo przypominamy, że 37 to rekord Igi Świątek, czyli rekord XXI wieku w tenisie kobiecym. Jannik ma szansę go poprawić, no bo jeżeli wygra Rzym i kilka meczów w Paryżu, to tak się stanie. To są wyniki naprawdę wybitne, tak jak powiedziałeś, zdarzające się raz na kilkanaście lat. Przy czym pewnie Dżokowicz miał trochę trudniej niż w tej chwili Sinner, bo Sinner ma tak naprawdę jednego wielkiego rywala, Alcaraza, a może się z nim spotkać tylko w finałach. Więc jeżeli Alcarazowi się powija noga, a ostatnio mu się powijała i do tych finałów nie dochodził, to troszeczkę jest mu łatwiej, bo mówiąc z lekką przesadą i w lekkim cudzysłowie, nie ma z kim przegrać. Dżokowicz oczywiście miał, bo miał Federera, Nadala, Mareja i czasami Wawrinkę. Ale tak czy inaczej, 32 wygrane mecze z rzędu to jest wynik wybitny.
12: ATP Masters 1000.
13: ATP Masters 1000, czyli tym bardziej. U Igi to było 32 mecze, licząc wszystkie turnieje.
12: 37.
13: Tak. 37, przepraszam. Ale rzeczywiście to, co pokazuje w tej chwili w Rzymie, jest to może o tyle zaskakujące, że jest to tak naprawdę, w zasadzie wydawałoby się tak na pierwszy rzut oka i nawet na drugi rzut oka, to samo, co pokazywała w Stuttgarcie i co pokazywała w Madrycie. Ale jednak nie to samo. Jednak jest więcej spokoju w jej grze, jest więcej wyrachowania, jest więcej takiej zimnej kalkulacji, takiej, nie chcę powiedzieć zwierzęcej, bo to przesada, ale takiej nadludzkiej pewności siebie. Ona sprawia wrażenie i mową ciała, i tym, co robi na korcie, i tym, jak to robi, że ona wygra z każdą i w dowolnym stosunku. Zwycięstwa bezdyskusyjne, w których gwiazdy po drugiej stronie siatki tej klasy, co Naomi Osaka, Jessica Pegula i miejmy nadzieję dzisiaj także Elina Świtolina będą tak naprawdę myślały tylko o tym, żeby nie odjechać z kortu na rowerze, to jest dokładnie to samo, co działo się z dominacją, przy dominacji Igi Świątek w sezonach 2022-2023. Ale przypomnę, że wtedy 40% meczów Igi przez dwa lata zawierało seta przynajmniej jednego 6-0. To było coś niesamowitego. Zdarzały się wtedy turnieje, w których ona nie tylko nie traciła seta, ale wygrywała turniej, czyli to trzeba co najmniej 5 meczów wygrać, no czasami 4, jak się ma wolny los w pierwszej rundzie, ale na ogół minimum 5. I wygrywała taki turniej, tracąc kilkanaście gemów w tych 5 meczach, czyli średnio 2-3 na mecz. I wydaje się, że to wraca. Że wraca taka dominacja, jak w końcówce Wimbledonu w ubiegłym roku. Że wraca ta dominacja...
12: Ale patrz, Tomek, ta dominacja w końcówce Wimbledonu była bardzo krótkotrwała.
13: Tak. Tak, tak.
12: Masz rację. Ja się tego boję najbardziej.
13: Oczywiście,
12: że mamy na razie dwa bardzo pewnie wygrane mecze, ale jednak z Pegulą, okej, nie zawodniczką jednak powiedzmy tego top free
13: i też z Osaką, która raczej to jest przebrzmiała sława. To się zgadzam, ale oczywiście zawodniczka trenera Tomasza Wiktorowskiego, czyli byłego szkoleniowca Igi, więc też jakoś tam mecz prestiżowy dla obu tenisistek na pewno.
12: Mecz wyczekiwany.
13: Mecz wyczekiwany i mecz jakoś tam zapowiadany.
12: Bo już kilkukrotnie tak było, że tak, mogły się spotkać.
13: I coś tam sprawiało, że się tak nie stało. Także tak czy inaczej Iga pokazała tutaj swoją absolutną nad tą Japonką, hawajsko-amerykańską swoją absolutną dominację, także nad Jessicą Pegulą. Tutaj oczywiście pierwsze od jakiegoś dłuższego czasu zwycięstwo nad tenisistką z pierwszej dziesiątki. Ale nawet jak oglądaliśmy to wczoraj przez chwilę z kolegami z Eurosportu, bo akurat mieliśmy takie spotkanie też przy okazji tego meczu dotyczące, jak będziemy robili Roland Garros, no to nawet zauważyliśmy na grafice komputerowej, która pokazywała się cały czas przy wyniku, że grają ze sobą czwarta i piąta tenisistka turnieju, czyli równocześnie czwarta i piąta tenisistka świata, więc ta różnica pomiędzy nimi powinna być, tak jak mówisz, na żyletki, minimalna, a ta różnica była kolosalna.
12: Przez półtora seta była znacząca.
13: I tak naprawdę, no mówię, no Pegula była przeszczęśliwa, że przy 0-5 w pierwszym secie wygrała Gema, no tenisistka, która no naprawdę srotę spod ogona nie wypadła.
12: A co widzisz w grze po tych treningach z Francisco Roigem, czy Roigiem, jakbym miał spolszczać, chyba bardziej by mi tak pasowało, ale okej, mówmy już prawie, że po hiszpańsku, ale...
13: Albo po katalońsku.
12: Czy po katalońsku bardziej, tak. Ale przede wszystkim bardzo pewny forehand wczoraj.
13: Forehand, przede wszystkim dobre wybory. Skończyło się to, co mnie osobiście w tenisie Igi najbardziej, no nie chcę powiedzieć denerwuje, bo to za dużo słowo, ale co mi się nie podoba, czego nie lubię w jej tenisie, czyli próba skończenia każdej piłki jak najszybciej, jak najmocniej.
12: Znaczy atak nieprzygotowany.
13: Nieprzygotowany atak, tak, mówiąc tak najbardziej w skrócie. Teraz te wybory są dobre. Kiedy jest krótsza piłka, Iga bardzo dobrze atakuje, bardzo dobrze szachuje kątowo przeciwniczki. Cały czas ten świder, mówiąc w cudzysłowie, z forehandu funkcjonuje. Ta piłka nurkuje w ostatnie centymetry kortu. Tak naprawdę ta po drugiej stronie siatki jest bezradna. Bardzo bym chciał, żeby w tym turnieju doszło do finału Świątek Goff, bo wydaje mi się, że Goff, zwłaszcza po tym, co pokazała w końcówce meczu z Andrzejewą, jest w tej chwili chyba jedyną tenisistką na świecie, która jest w stanie za zagraniami Igi Świątek nadążyć. I jeżeli do takiego meczu dojdzie, to będziemy mieli fantastyczny pokaz bardzo agresywnej gry Igi i bardzo dobrej defensywy Coco.
12: Nie umówiliśmy się na to, ale właśnie w tym momencie Coco Gauff wygrała pierwszego seta z Soroną Kirsteo, a ja chwyciłem za telefon, bo jak przed zapowiedzią sprawdzałem, jaki jest wynik, to prowadziła Rumunka i była bliska tego, by wyjść na prowadzenie już różnicą dwóch gemów, a jednak Coco utrzymała Coco i wygrała seta.
13: No ale jak wspominasz o Rumunce, to też jest bardzo fajny element, bo bardzo dobrze, jak w turniejach pojawia się przynajmniej jedna, dwie takie zawodniczki czy zawodnicy w turniejach męskich, niespodziewani, którzy gdzieś tam o nich słyszeliśmy, no bo oczywiście Sorana to jest bardzo doświadczona tenisistka już wiele lat w szerokiej światowej czołówce, no ale nikt by się nigdy nie spodziewał, że dojdzie do półfinału tysięcznika. A tutaj ona dochodzi, nagle się okazuje, że jest w stanie zbudować formę, nie wiem, czy tylko na ten jeden turniej, czy uda jej się to przedłużyć na Paryż, ale no gdzieś po trzydziestce okazuje się, że też można te drugie czy trzecie życie tenisowe sobie stworzyć.
12: No, Świtolina też jakby to jest jeszcze inna historia, bo oczywiście powrót po urodzeniu dziecka, ale ona imponuje w tym sezonie i przed meczem z Rybakiną rozmawiałem z moim kolegą redakcyjnym Michałem Waszkiewiczem i byliśmy zgodni co do tego. Może to wygrać z Rybakiną.
13: Bardzo często w sporcie i szczególnie w tenisie jest tak, że wystarczy, zwłaszcza jak w nim funkcjonujemy my jako komentatorzy czy dziennikarze, jak funkcjonujemy długo i znamy te zawodniczki czy tych zawodników. Pamiętamy jak wyglądali, jak mieli 16 lat, jak mieli 22, jak mieli 26 i nagle patrzymy na kogoś takiego, kto się pojawia. Pamiętam taki szok przeżyłem kilka lat temu z tą Chorwatką, która doszła z nienacka do półfinału Igrzysk Olimpijskich.
12: Donna Vekic,
13: tak. Podobnie teraz z Kirsteą. Podobnie z Amandą Anisimową, jak ją zobaczyłem w zeszłym roku w Wimbledonie. Nagle pojawia się trochę inna zawodniczka. Inaczej zbudowana. Widać, że inaczej wytrenowana. Inaczej przygotowana fizycznie po prostu do wysiłku. Oczywiście na drugim biegunie są takie zjawiska nie do końca wytłumaczalne z punktu widzenia fizjologii sportu, jak na przykład Jelena Ostapienko, która sylwetką i budową wydaje się, że w ogóle nie miałaby prawa niczego osiągnąć w tenisie, najwyżej, nie wiem, w pchnięciu kulą albo w rzucie młotem. A okazuje się, że jest w stanie się też bardzo dobrze poruszać, ale generalnie w tenisie liczy się lekkość.
12: No tak, ja ci powiem, Hubert Hurkacz, który też bardziej ma wzrost jakiegoś, nie wiem, centra koszykarskiego, tak. Czy sposób poruszania się, gdy chodzi, prawda? Tak, a tak. Nagle jak przestaje chodzić, wchodzić, a zaczyna...
13: Zaczyna grać, inny człowiek w ogóle. Tak, inny sportowiec, akrobata nagle, tak. Ale rzeczywiście na ogół w tenisie jest tak, że nawet jak ktoś jest duży, w sensie, że długi i też potężny, no to jednak ma w sobie jakąś taką pewną lekkość. Jak popatrzymy na tych, na przykład tenisistów, którzy w tej chwili dominują, typu Jannik Sinner, typu Taylor Fritz, typu Aleksander Zwieriew, to są duże chłopy, ale jednak lekkie.
12: Przeszliśmy znów z Igi Świątek, z kobiecego tenisa, z Sorany Kirstej-Skokogow do mężczyzn, to minutę dosłownie, półtorej, bo mamy czas do 56:30. Jeszcze powiedzmy o tym, co się dzieje, poza tym, że Jannik Sinner pobił ten rekord Dżokowicza w wygranych z rzędu meczach rangi ATP Masters 1000. Dosłownie też półtorej godziny temu Lorenzo Musetti poinformował, że nie zagra, kontuzja w Rolandzie Garrosie, nie zagra też Carlos Alcaraz. No, taki się robi ten Garros, no Musetti gra przepięknie.
13: No, tak, Alcaraz, tak, Alcaraz to nie ma w ogóle o czym mówić. To jest dla Jannika Sinnera autostrada do tego, żeby ten turniej wygrać. No ale taki jest sport. No to ja tutaj nie odkryję żadnej Ameryki, ani nie wyważę otwartych drzwi. Tak w sporcie bywa. No mamy teraz też, my mamy smutny przykład tego Huberta Hurkacza. Nie wiadomo tak naprawdę, czy ta jego kariera jeszcze w ogóle potrwa i jak długo. Wydaje się niestety,
12: ale czekaj,
13: że...
12: On będzie grać.
13: On będzie grać, ale wydaje się niestety, że jednak ta kontuzja kolana feralna sprzed, za chwilę będą 2 lata, może jednak tak naprawdę tę jego karierę wielką zakończyć. Mieliśmy te przykłady w polskim tenisie nawet.
12: Czy mocno wyhamować?
13: Magdę Grzybowską, czy Jurka Janowicza, że to mocno hamowało. Magdzie zamknęło przecież w wieku bodaj 24 lat. Jurkowi też tak naprawdę w wieku 27 czy 28. Więc to się może zdarzyć, niestety. No to na tym to polega. Zużycie organizmu jest potężne w zawodowym sporcie. Tego na co dzień nie widać. My tego w transmisjach, ani będąc nawet przy korcie, nie widzimy.
12: Tak, ale Hubert Hurkacz na Garrosa będzie gotowy, będzie też gotowy Kamil Majchrzak, który też miał problem i musiał odpuścić turnieje w Madrycie i w Rzymie. I dosłownie jednym zdaniem, bo ja tak trochę zagadując o to, że nie będzie Alcaraza, nie będzie Musettiego, chciałem cię zapytać, to co mamy tam się spodziewać finału w Paryżu, mówię, Sinner kontra Dziokowicz?
13: Oj, chyba jednak nie. No, szczególnie w Paryżu, gdzie naprawdę trzeba się strasznie napracować, żeby do tego finału dojść, no to Dżoko, no ktoś mu tam tą...
12: No bo jak ma Dżoko jakiś jeszcze finał zagrać...
13: To najszybciej chyba w Australii. To
12: mimo
13: tak,
12: wszystko.
13: Tak mi się wydaje, ale to z kolei
12: na Australii
13: jeszcze cały rok.
12: I wróci Alcaraz pewnie, tak.
13: I wróci Alcaraz. No nie. No ja bym strasznie chciał oczywiście, żeby on ten rekord pobił i tak dalej, bo to byłaby fantastyczna historia, ale to raczej już chyba trzeba włożyć między bajki. A kończąc wątek absencji, to jeszcze niestety Janka Zielińska też nie będzie. Na Roland Garros to nam wczoraj powiedział Radek Szymanik, że niestety on nie zagra ani debla, ani miksta tym razem.
12: No to wielka szkoda, bo to też zawodnik przecież utytułowany w grze podwójnej. Tomasz Wolfke, utytułowany dziennikarz.
13: W grze pojedynczej.
12: I komentator tenisa. Dziękuję ci
13: bardzo serdecznie
12: za wizytę w magazynie Jeszcze Więcej Sportu, który to magazyn się kończy, więc jeszcze tylko powiem, że program wydawał Miłosz Nałęcz Staniszewski, realizował go Adam Szuraj, a już za chwilę Adam Ozga i TOK 360. My się natomiast usłyszymy w Sport 360 po 18:30.
11: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
10: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
12: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
14: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Czwartek, 14 maja, jest 16.
17: Trzydzieści lat minęło, ale dziś już jest krok historyczny i symboliczny.
16: Dwaj mężczyźni pobrali się za granicą i nie są już w Polsce uznawani za kawalerów. Są małżeństwem i mają na to dokument.
17: Żołnierzy zostaje tylu, ile było.
16: Amerykanie nie będą wycofywać swoich wojsk z Polski. Tak przynajmniej twierdzi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
17: Po imprezie techno dyrektor Muzeum Pałacu w warszawskim Wilanowie nie jest już dyrektorem.
16: Ojej. To jest TOK 360. Marieta Wiśniewska, Adam Ozga. Dzień dobry.
17: Transkrypcja aktu małżeństwa jednopłciowego to kamień milowy, którego dawno nie widzieliśmy, ocenił w rozmowie z reporterem TOK FM aktywista LGBT i dziennikarz Bart Staszewski.
16: Prezydent Warszawy poinformował, że rano dokonał pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa dwóch mężczyzn zawartego za granicą i że kolejne wnioski o zarejestrowanie ślubów legalnie zawartych w Unii Europejskiej przez pary jednopłciowe również będą rozpatrywane pozytywnie.
17: Jednocześnie Rafał Trzaskowski podkreślił, że sama transkrypcja aktu małżeństwa może nie gwarantować parze jednopłciowej praw i obowiązków tożsamych z prawami dla par, które pobrały się w Polsce. Z Bartem Staszewskim rozmawiał Tomasz Fęska.
18: Jak odbierasz to, co dzisiaj nastąpiło? To znaczy transkrypcję, która jest taka, no, jakby formalna, ale nie niesie ze sobą skutków, jak rozumiem.
19: Nie, no, to dlatego zadałem też pytanie, które uważam za najbardziej istotne. Czy doszło do zmiany stanu cywilnego tych dwóch panów? Bo jeżeli żaden z nich już nie jest kawalerem, no to czym jest? No, w oczach polskiego prawa tylko drugą opcją jest, że są dwoma małżonkami. Więc w tym momencie można z tego wywodzić dalsze skutki prawne, które będą będą z pewnością wyciągane na drodze czy sądowej, jeżeli będzie trzeba walczyć o to przed sądem, czy po prostu taką interpretację najkorzystniejszą dla obywateli będą wynosić polskie organy.
18: Bo prezydent mówi, kawalerami już nie są.
19: I to jest najistotniejsza wypowiedź dzisiaj, abstrahując od tego, że to ta transkrypcja została spisana na kolanie, że jeden z mężczyzn jest wpisany jako kobieta w tym akcie. To nie ma znaczenia. W tym przypadku najważniejszym jest to, co powiedział pan prezydent na koniec, że doszło do zmiany stanu cywilnego, czyli już nie są kawalerami, czyli czym są? No są małżonkami. Nie może być tak, że w Polsce istnieje małżeństwo jedno i małżeństwo drugie, które ma zupełnie inne prawa i obowiązki, bo to byłoby sprzeczne z artykułem 32 Konstytucji i z pewnością będziemy często o tym słyszeli, bo polskie instytucje nie są na to gotowe, ale dużo zależy od korzystnej interpretacji przepisów.
18: Dzisiaj mamy do czynienia z przełomem, czy to jeszcze za wcześnie, żeby tego słowa używać?
19: Jest to z pewnością kamień milowy, którego dawno nie widzieliśmy, który się niestety odbywa w takich warunkach, że to politycy są zmuszeni wyrokami sądów do tego, żeby realizować to prawo, a nie ich wolą polityczną. No ale się cieszymy, ponieważ trzeba bardzo wyraźnie zaznaczyć, to nie jest ich zwycięstwo polityków, to jest zwycięstwo tej konkretnej pary.
16: To Bart Staszewski w rozmowie z Tomaszem Fęsko, reporterem TOK FM, a oto jak zmienia się sytuacja prawna osób LGBT, których zagraniczne małżeństwo zostało zarejestrowane w Polsce, reporter TOK FM Wawrzyniec Zakrzewski pytał wiceministra pracy Sebastiana Gajewskiego z Lewicy.
7: Co to oznacza w praktyce, jeśli chodzi o to, jakimi prawami ta para będzie w Polsce dysponowała?
14: Ponieważ ta transkrypcja jest wykonaniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to oczywiste jest, że małżonkom, którzy mają tę samą płeć, którzy transkrybowali zagraniczne akty małżeństwa do Polskiego Rejestru Stanu Cywilnego, będą przysługiwać te wszystkie uprawnienia i obowiązki małżonków, które są regulowane przez prawo Unii Europejskiej. Poza zakresem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pozostają niektóre kwestie, które są uregulowane przez Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, czyli na przykład kwestie związane z adopcją. Tych spraw nie obejmuje prawo Unii Europejskiej, bo ono nie ingeruje co do zasady w sferę prawa rodzinnego, opiekuńczego, takich kwestii jak adopcja, przysposobienie. Natomiast pełnia praw i obowiązków, ubezpieczenia społeczne, podatki, ubezpieczenie zdrowotne, te wszystkie sprawy życiowe, które muszą być zagwarantowane każdemu obywatelowi Unii Europejskiej.
7: Czy to oznacza, że już nie trzeba dokonywać żadnych zmian w polskich przepisach? Ministerstwo Finansów, rozumiem, odpowiada za podatki. Ministerstwo Zdrowia odpowiada chociażby za kwestie dostępu do informacji medycznej.
14: Narodowy Fundusz Zdrowia, Krajowa Administracja Skarbowa czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych, one nie decydują, jakie prawo w Polsce obowiązuje. A w Polsce obowiązuje po pierwsze prawo polskie, ale także prawo Unii Europejskiej. Skoro z prawa polskiego czytanego w kontekście prawa Unii Europejskiej wynika, że Polska ma obowiązek uznawania związków małżeńskich zawartych przez osoby tej samej płci za granicą w innym państwie członkowskim, to ten obowiązek spoczywa na wszystkich organach, które występują w imieniu tego państwa, zarówno na Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, na Narodowym Funduszu Zdrowia, na Krajowej Administracji Skarbowej. Czy jest potrzeba dokonywania zmian w jakichkolwiek przepisach prawa? Odpowiedź jest trudna, bo mogę odpowiedzieć, że co do zasady nie, dlatego że polskie przepisy bardzo rzadko posługują się sformułowaniami na przykład mąż i żona. U nas się mówi o małżonkach, o małżeństwie, o wdowie lub wdowcu, natomiast taka zbitka sugerująca, że chodzi tu wyłącznie o związek małżeński osób różnej płci, ona chyba w polskim prawie nie występuje, a jeżeli występuje, to zupełnie jednostkowo.
17: Osobną kwestią jest to, czy i kiedy będzie można w Polsce zawierać małżeństwa jednopłciowe i czy takie pary będą mogły adoptować i wspólnie wychowywać dzieci.
16: Podniosę i te kwestie dzisiaj w TOK 360.
17: Amerykanie nie zmniejszają liczby swoich żołnierzy w Polsce, zapewnia minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
16: W nocy amerykańskie media poinformowały, że w Pentagonie miała zapaść decyzja o odwołaniu przyjazdu do Polski drugiej pancernej brygady grupy bojowej pierwszej dywizji kawalerii. Brzmi bardzo skomplikowanie, ale chodzi o 4000 żołnierzy.
20: Te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce. Reorganizacja jest większym procesem. Pan prezydent Trump zapowiedział wycofanie około 5000 żołnierzy z Niemiec, nie z Polski. Więc ta reorganizacja może powodować, że inne brygady będą wyznaczone do poszczególnych krajów.
17: Obecnie w Polsce rotacyjnie stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
16: Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski dziś rozmawiał z ambasadorem USA Tomem Rossem, żeby było ich więcej. Ten temat też wróci w TOK 360.
17: Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz krytykuje też podejście koalicjantów do projektu ustawy dotyczącego lekcji religii w szkole.
16: Wczoraj doszło do awantury podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Edukacji. Szefowa komisji, Krystyna Szumilas z Koalicji Obywatelskiej, przerwała obrady, a chodzi o projekt Tak dla religii i etyki w szkole, przygotowany przez, mówiąc delikatnie, konserwatywny Instytut Ordo Iuris.
17: A o szczegółach opowie już Maciej Kluczka.
21: Pod projektem zwiększającym liczbę lekcji religii w szkole podpisało się ponad 500 000
0: na obywateli. Problem w tym, że może być on niekonstytucyjny, mówi wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer.
21: W tej chwili model jest bardzo prosty. Każdy rodzic sam decyduje, w jakim duchu chce wychowywać swoje dziecko. Natomiast to rozwiązanie, które proponuje projekt obywatelski, jest rozwiązaniem, które ma zmusić rodziców do tego, żeby decydowali, czy chodzi dziecko na religię w szkole, czy na etykę.
0: Szefowa Komisji Edukacji Krystyna Szumilas z Koalicji Obywatelskiej do czasu rozwiania wątpliwości wobec projektu zarządziła przerwę w obradach komisji, co wywołało oburzenie autorów projektu i opozycji.
22: Po raz kolejny został odrzucony dialog.
0: Mówiła Dorota Chmielewska, katechetka. Dziś grupa posłów PiS zapowiedziała wniosek o odwołanie Szumilas z funkcji szefowej komisji. Co ciekawe, wsparł ich poseł Marcin Józefaciuk, kiedyś w Koalicji Obywatelskiej, dziś niezrzeszony.
23: Może trochę dziwić moja obecność w tym miejscu. Nigdy nie ukrywałem, że nie byłem zwolennikiem projektu, natomiast zawsze jestem zwolennikiem rozmowy, dyskusji, debaty.
0: Posłowie PiS-u namawiają też klub PSL-u do poparcia ich wniosku. Czy PSL się na to zdecyduje? Tego dziś nie wiadomo, ale słychać wyraźną krytykę prowadzenia obrad ze strony prezesa PSL-u, Władysława Kosiniaka-Kamysza.
20: Oczywiście są różne opinie, możemy się na nie spierać, ale nie można przerywać prac z powodu własnych opinii. Ja uważam, że te prace powinny być kontynuowane.
0: Wniosek w sprawie odwołania Krystyny Szumila z funkcji szefowej Komisji Edukacji musi być rozpatrzony w ciągu miesiąca.
16: Maciej Kluczka, dzięki wielkie.
17: 7 osób zostało zabitych w rosyjskim ataku na Kijów.
16: W dzielnicy Darnica trwa akcja poszukiwania ludzi pod gruzami 8-piętrowego bloku, w którym po uderzeniu drona zawaliła się klatka schodowa.
17: Od środy Rosjanie użyli ponad 1500 dronów. Głównym celem rosyjskiego ataku była infrastruktura kolejowa i energetyczna. Kijów, ale atakowane były też obwody wołyński, lwowski i zakarpacki, które sąsiadują z Polską.
16: Rano Rosjanie ostrzelali także Charków na północnym wschodzie Ukrainy. Władze tego miasta podają, że ucierpiało 28 osób, w tym troje dzieci.
17: Uroczysty bankiet na cześć Donalda Trumpa zakończył pierwszy dzień spotkań prezydenta USA w Chinach.
16: Amerykański przywódca rozmawiał m.in. z przewodniczącym Xi Jinpingem. Więcej o tym Tomasz Orchowski.
24: Wizyta wspaniała, a Xi to wielki przywódca i przyjaciel. Oceniając po oficjalnych wypowiedziach Donalda Trumpa, relacje amerykańsko-chińskie są naprawdę wyśmienite. Odbyliśmy dziś niezwykle pozytywne i produktywne rozmowy oraz spotkania z chińską delegacją, a dzisiejszy wieczór to kolejna cenna okazja, aby omówić w gronie przyjaciół niektóre z kwestii, które omawialiśmy dzisiaj, wszystkie korzystne dla Stanów Zjednoczonych i Chin. To był wielki zaszczyt móc z Państwem być. W podobnym, pozytywnym tonie wypowiadał się podczas bankietu przewodniczący Xi. Zarówno naród chiński, jak i amerykański to wielkie narody. Odrodzenie narodu chińskiego i przywrócenie Ameryce potęgi mogą iść w parze, pomagać sobie nawzajem w osiąganiu sukcesów i przyczyniać się do dobrobytu całego świata. Tyle, że w wielu sprawach Stany i Chiny mają sprzeczne interesy. Tak jest na przykład, jeśli chodzi o Tajwan, wspieraną przez Amerykanów wyspę, którą Pekin uważa za część swojego terytorium. Xi ostrzegła Amerykanów przed możliwym konfliktem o Tajwan, który określił jako najważniejszą kwestię w amerykańsko-chińskich relacjach. Jeden z przedstawicieli władz Tajwanu odpowiada. Strona chińska oczekuje, że USA zaprzestaną sprzedaży broni Tajwanowi. Najpierw powinna zająć się swoimi groźbami militarnymi wobec Tajwanu. Dziś rano wykryliśmy 3 chińskie samoloty wojskowe i 6 okrętów operujących w cieśninie tajwańskiej. Amerykański sekretarz skarbu Scott Bessent przekazał, że Trump powie więcej o Tajwanie w najbliższych dniach. Kwestie handlowe były kolejnym tematem rozmów przywódców oraz amerykańsko-izraelska wojna z Iranem. Waszyngton przekazał, że Trump i Xi są zgodni, że cieśnina Ormus musi być otwarta. Teheran próbuje podzielić w tej kwestii oba supermocarstwa. Irańskie media przekazały, że chińskim statkom pozwolono przepłynąć przez cieśninę. Tomasz Szczkowski, TOK FM.
17: Szpital powiatowy w Bieszczadzkim Lesku może przestać działać już 1 lipca.
16: Dyrekcja placówki alarmuje, że po zamknięciu porodówki oddziału dziecięcego pod znakiem zapytania stoi teraz funkcjonowanie szpitalnego oddziału ratunkowego. Dług placówki wynosi 128 milionów, a to dwukrotność rocznego kontraktu z NFZ-em.
17: Natomiast mieszkańcy powiatu zbierają podpisy pod petycją do premiera. Więcej o tym Marcin Starzec.
1: Sytuacja w szpitalu w Lesku jest krytyczna od miesięcy. Z początkiem roku zamknięto ostatnią porodówkę w Bieszczadach, a później oddział ginekologiczny i pediatrię. Personelowi obcięto pensję do 75%, a dyrektor Mirosław Leśniewski mówi wprost: szpital trzyma się dziś na SOR-ze, ale to pętla.
2: Wszelkie dalsze zmiany w szpitalu trzyma tak naprawdę SOR. Bo dopóki mam SOR, muszę mieć ostrą chirurgię, muszę mieć utrzymany w gotowości blok operacyjny, a przy tych kontraktach, które mamy, nas po prostu na to nie stać.
1: Wicestarosta Wiesław Kuzio dodaje, że od lipca w życie wejdą podwyżki dla personelu medycznego, na które po prostu nie ma pieniędzy.
3: Dzisiaj nie ma nawet pieniążków na wynagrodzenia dla pracowników, a gdzie działalność bieżąca szpitala?
1: W obronie szpitala stanęli mieszkańcy i aktywiści. Prezes Instytutu Rozwoju Peryferii Duszan Augustyn żąda specjalnych zasad finansowania dla regionów takich jak Bieszczady.
4: W Bieszczadach nie będzie tyle ludzi, żeby te usługi były z uwagi na efekt skali tak bardzo efektywne jak w wielkich aglomeracjach, jak w wielkich miastach. Dlatego potrzebujemy mieć tutaj specjalne rozwiązania systemowe.
1: Petycja z podpisami mieszkańców Bieszczadów ma jeszcze przed końcem wakacji trafić na biurko premiera, który w kampanii wyborczej w 2023 roku obiecywał działanie szpitala, nawet na specjalnych warunkach. Z Leska Marcin Starzec, TOG FM.
17: Aktywiści z Miasto Jest Nasze chcą, aby teren Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie był bardziej dostępny dla mieszkańców Warszawy. W tej sprawie stworzyli internetową petycję. To reakcja na kontrowersje po imprezie techno zorganizowanej na dziedzińcu zabytkowego pałacu.
16: Mieszkańcy skarżyli się na hałas, niszczenie zieleni oraz na to, że miejsce będące dobrem wspólnym wynajmowane jest na komercyjne wydarzenia. Mówiła o tym w rozmowie z Filipem Kekuszem w TOK 360 w południe Marta Marczak ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.
5: I wydano tutaj zgodę na ogromną imprezę masową, głośną, to w ogóle już kompletnie absurdalny wydaje się argument o tym, że presja spacerowiczów jest zbyt duża i dlatego ogrody wilanowskie muszą być zamknięte.
17: Paweł Jaskanis, dyrektor muzeum w Wilanowie, odpowiada aktywistom, że dyskusja o otwarciu pałacu nie jest zamknięta. Park przed pałacem jest w pełni dostępny, ale samo muzeum ma już pewne ograniczenia, bo jest zabytkiem, którego utrzymanie kosztuje.
25: Za bramą pałacową musimy pilnować tego, co się nazywa zabytek bezpieczny. Czyli musimy wprowadzić jednak pewne kryterium niedostępności związane z bezpieczeństwem i ludzi i zabytków. Tak się robi na całym świecie. Nie ma strefy otwartej przy tego typu cennych rzeczach. Ta przestrzeń obiletowana to jest tylko 19% całości terenu muzeum.
16: Koszty utrzymania, strefy otwarte, strefy zamknięte to już nie jest problem pana dyrektora.
17: A tak, bo ministra kultury i dziedzictwa narodowego odwołała Pawła Jaskanisa z funkcji dyrektora pałacu.
16: A po wzbudzającej kontrowersji imprezie techno, która odbyła się na terenie pałacu w Wilanowie, planowane są kolejne z cyklu Let's Make Them Care w Łazienkach i Parku Agricola. To ważna informacja dla dyrektorów tych instytucji.
17: Eksperci rozmawiali dziś w Krakowie o tym, jak zmieniać system żywnościowy. Od szkolnych stołówek po domy seniora.
16: Na Wawelu spotkali się badacze dwóch europejskich projektów. Plan Eat i Feast. Jeden skupia się na dzieciach, drugi na seniorach. Paulina Nawrocka.
26: Projekty są odrębne, ale cel jest wspólny, mówi profesor Ewa Kopczyńska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierowniczka polskiego zespołu projektu Plan Eat.
27: Jeden z nich zajmuje się dziećmi, drugi z nich zajmuje się osobami w wieku starszym. Natomiast one mają bardzo podobny cel, to znaczy ich celem takim badawczym i celem aplikacyjnym jest to, żeby wypracować takie rozwiązania, które sprawią, że właśnie te diety, ale też ogólnie cały system żywnościowy, bo również sposoby produkcji, dystrybucji i tak dalej, będą bardziej zrównoważone, bardziej odporne na kryzysy i po prostu zdrowe.
26: W krakowskich szkołach badacze testują m.in. sposoby na oswajanie dzieci z dietą roślinną. Z kolei pod Łodzią seniorzy poznają nowe smaki i uczestniczą w kulinarnych warsztatach w ramach koordynowanego przez Uniwersytet Łódzki projektu FIST.
28: Okazało się, że seniorzy nie znają bardzo wielu produktów, takich jak awokado, limonka, ciecierzyca, olej lniany. Mamy kolegę w zespole, który zorganizował dla seniorów taki warsztat Tajemnice kuchni azjatyckiej. No i wiem od seniorów, że był to hit. Oni niektórzy po raz pierwszy w życiu to sushi jedli.
26: Efektem projektów mają być konkretne rekomendacje dla szkół, domów seniora i miejskich strategii żywieniowych. Chodzi nie tylko o zmianę codziennych nawyków, ale też o stworzenie systemu żywienia, który będzie bardziej odporny na kryzysy, zdrowszy i dostępny dla różnych grup społecznych.
16: Paulina Nawrocka, dzięki wielkie. 16.16 to jest TOK 360. Informacje TOK FM o 16.20, potem najważniejsze informacje ekonomiczne, a następnie o pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego. To wydarzyło się dziś. Biało-czerwony dokument już jest.
6: Autopromocja. W sobotę Karolina Lewicka wraca do przeszłości.
8: 51 lat minęło, jak jeden dzień, od premiery pierwszego odcinka serialu 40-latek. Wiek ten, pisali Jerzy Gruza i Krzysztof Teodor Teplitz w konspekcie scenariusza, jest momentem, w którym jedynie od decyzji samych 40-latków zależy, czy są jeszcze młodzi, czy już dojrzali i stateczni.
6: Powrót do przeszłości. W każdą sobotę o 17:00. Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
9: Reklama.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
11: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
12: Uwielbiam rysowanie.
13: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
15: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
18: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
29: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
30: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
31: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
32: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
33: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
34: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
33: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
34: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
33: Czyli?
34: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
35: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
36: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99. Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
37: Codziennie niskie ceny.
9: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Minęła 16.20. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Ambasador Niemiec w Polsce Miguel Berger powiedział, że 17 czerwca Niemcy i Polska zawrą porozumienie obronne. Jak podkreślił dyplomata, to w związku z 35-leciem polsko-niemieckiego traktatu o sąsiedztwie. Dyplomata wyjaśnił, że obecnie trwają negocjacje, ale porozumienie ma stworzyć ramy prawne dla już świetnej współpracy w obszarze obronnym. Zamiar podpisania porozumienia potwierdził również wiceminister obrony Paweł Zalewski. Rzeka Czarna Hańcza oraz jezioro Wigry zostały skażone, informuje Straż Pożarna i Wigierski Park Narodowy. Służby pobrały już próbki wody i ustalają, o jaką substancję chodzi i jakie jest jej źródło. Zanieczyszczenia płynęły rzeką kilka godzin. Sprawę wyjaśnia policja oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku. W Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej dwukrotnie może się zwiększyć liczba badań i porad specjalistów. Ma tam powstać nowy ośrodek diagnostyczno-profilaktyczny. Warta 300 milionów złotych inwestycja zakończy się w połowie 2029 roku. Rocznie na Lubelszczyźnie notuje się ponad 10 tysięcy nowych przypadków nowotworów.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Szesnasta 21, Adam Ozga na Ekonomię 360, przygotowaną przez Wojciecha Kowalika. Zapraszam dziś ja.
0: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
1: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
16: Polska gospodarka z początkiem tego roku przyhamowała. W pierwszym kwartale rosła w rocznym tempie 3,4%. Wynik nie jest zły, choć gorszy niż w końcówce ubiegłego roku i gorszy niż spodziewali się tego ekonomiści. Dlaczego? Gospodarkę zmroziła ostra zima, ale na razie nie dotknęły jej efekty wojny na Bliskim Wschodzie, mówił w porannym EKG w rozmowie z Rafałem Hirszem Ignacy Morawski, ekonomista Pulsu Biznesu.
2: To jest ta zima dość ostra, która wstrzymała aktywność w budownictwie, częściowo w przemyśle, trochę wstrzymała transport. To może być jedna przyczyna. Druga przyczyna może być taka, że kolejny rok z rzędu inwestycje ruszają trochę wolniej niż powszechnie sobie wyobrażano, że mogą ruszyć. To nie jest jeszcze efekt wojny w Iranie, ten pierwszy kwartał, bo wręcz przeciwnie, wojna mogła podnieść konsumpcję, bo ludzie kupowali na zapas i firmy kupowały na zapas.
3: W sensie tankowali na zapas.
2: Ludzie tankowali na zapas paliwo, firmy kupowały towar na zapas, szczególnie w tych obszarach, które podlegają zaburzeniom dostaw, czyli na przykład różnego rodzaju nie tylko surowce energetyczne, ale też materiały ropopochodne, plastik, opakowania, aluminium, trochę nawozy. Stal, nawozy. Było kupowanie paniczne na zapas i to, wydaje mi się, podbijało PKB w pierwszym kwartale. Więc gdyby nie wojna w Iranie, mogłoby być gorzej.
16: Ale może być gorzej w dalszej części roku. Ekonomiści tną tegoroczne prognozy wzrostu polskiej gospodarki, choć wciąż powinna się ona trzymać całkiem nieźle. Całkiem niezłe informacje są dla tych, którzy jutro będą tankować samochody. Spadnie i to 7 groszy maksymalna cena oleju napędowego. Będzie to 6 zł 85 groszy. W miejscu na poziomie 6 zł 39 groszy zostanie cena benzyny 95. Drogie paliwo lotnicze przekłada się na tańsze bilety. Nie jest to masowe zjawisko, ale coraz więcej przewoźników wprowadza przed wakacjami promocje obniżające ceny. Mają ku temu powody, mówił w południowym EKG Dominik Sipiński, analityk rynku lotniczego Polityki Insight.
4: Linie lotnicze bardzo nie lubią sprzedawać biletów na ostatnią chwilę, czy przynajmniej sprzedawać zbyt wielu biletów na ostatnią chwilę. Więc to, że w tej chwili wysokie ceny paliw, duża niepewność związana z cenami biletów, ale też w ogóle z dostępnością lotów, z sytuacją gospodarczą, powoduje, że wiele osób odkłada decyzję o kupowaniu biletów na nadchodzące lato, na bliżej do momentu, kiedy będą chcieli lecieć na urlop. I dla linii lotniczych to jest dużym problemem sam w sobie. Żadna linia lotnicza nie lubi nie mieć w miarę wczesnej widoczności tego, ile osób tak naprawdę będzie chciało na danej trasie lecieć. I to powoduje, że w tej chwili mogą pojawiać się na rynku atrakcyjne oferty, bo linie chcą po prostu zachęcić, przekonać pasażerów i pasażerki do tego, żeby mimo tej niepewności jednak decydowali się na rezerwację wakacji i dali tym samym liniom lotniczym trochę więcej możliwości planowania. Natomiast to nie jest tak, że mamy w tej chwili jakiś duży trend w stronę tańszych biletów. Raczej przeciwnie.
16: Bo liczby są dla linii lotniczych bezlitosne. Paliwo lotnicze jest rekordowo drogie, a jego zapasy topnieją w oczach, więc od droższych biletów i odwoływanych lotów w tym sezonie trudno będzie uciec. Pokolenie obecnych 30-kilkulatków częściej niż starsze pokolenie myśli o emeryturze. I 1/3 z nich już na emeryturę odkłada, wynika z badania dotyczącego finansów milenialsów. Mówił o tym na kongresie Impact 26 w Poznaniu współautor opracowania Michał Krejza z PKO Banku Polskiego.
5: Są świadomi tego, że emerytura kiedyś do nich przyjdzie i kiedyś trzeba będzie na tej emeryturze przeżyć. Większość wie o tym, że to się w końcu stanie. Większość spodziewa się, że system może nie podołać na tyle, żeby oni mieli ten sam status, tą samą jakość życia, którą mają w trakcie pracy, więc zaczynają odkładać.
7: No i robią to, mimo że przecież dla nich teoretycznie ta emerytura to jeszcze bardzo odległa przyszłość.
5: Czyż nie jest to inne w porównaniu z nami, mówię tymi starymi eksami? My żeśmy o tym tak nie myśleli, a oni myślą, to znaczy, że ta 20 powiedzmy letnia różnica pomiędzy nami i

0: świadomi, że kupują mniejszą tabliczkę. Wyrok nie jest prawomocny, firma odpowiada, że teraz go analizuje. Zjawisko zwane shrinkflacją, czyli zmniejszaniem produktów bez zmiany ceny, stało się popularne w czasach wysokiej inflacji. Wszyscy tego chyba doświadczyliśmy i wszyscy to zauważaliśmy. To była Ekonomia 360.
1: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
2: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
0: Szesnasta 27, Adam Ozga, gościnią TOK 360 jest mecenas Karolina Gierdel z kolektywu Szpila i Lambdy Warszawa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Dzisiaj rano dokonaliśmy pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego zgodnie z wyrokami sądów. Tak jak zapowiadałem, bez zwłoki natychmiast ogłosił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Tego typu wnioski mają być w Warszawie bardzo szybko rozpatrywane i transkrypcje będą wydawane. Czy to jest ważny dzień?
3: No jest to ważny dzień, że stołeczny ratusz postanowił w końcu respektować prawo, niewątpliwie. Dla par jednej płci jest to na pewno duża, istotna wiadomość, że ich akty małżeństwa zawarte za granicą będą w Polsce uznawane. Jest to na pewno ważne.
0: Dokonujemy formy transkrypcji w taki sposób, jaki uznaliśmy za najbardziej stosowny po konsultacjach z innymi urzędami stanu cywilnego, z moimi współpracownikami, którzy rozmawiali z organizacjami, które walczyły o prawa LGBT, tak żeby to było jak najbardziej godnościowe, ale także pełne i szczegółowe. Wybrano zapis, w którym dane wpisane są w jednej i drugiej rubryce, czyli obecnie to są rubryki kobieta i mężczyzna, natomiast resztę ureguluje dopiero rozporządzenie. Co jeżeli te dokumenty wydawane przez warszawski ratusz z tym rozporządzeniem będą sprzeczne?
3: Nie, no to rozporządzenie zmieni po prostu wzory aktów stanu cywilnego i później te rubryki według tego projektu, który pojawił się na Rządowym Centrum Legislacji. Widzimy, że projekt ministra cyfryzacji zmierza do tego, aby po prostu obie rubryki nazywały się kobieta łamane przez mężczyznę, więc te osoby, które mają teraz wpisywane to w rubryki kobieta lub mężczyzna, tak, po prostu po zmianie rozporządzenia będą dostawały już te akty małżeństwa, te nowo pobrane, tak, już będą po prostu według nowego wzoru. To jest po prostu rozwiązanie tymczasowe, dopóki wzór się nie zmieni.
0: Mamy zatem taką sytuację, że małżeństwa zawarte za granicą są udokumentowane w Polsce. Czy za tym idą prawa małżeństwom przynależne?
3: Moim zdaniem, zdaniem wielu prawników, powinny. Należy tylko pamiętać o tym, że to, jakie będą skutki tych transkrypcji, skutki tego uznania, to będziemy się dowiadywać teraz, w kolejnych etapach walki o to uznanie małżeństw. Na pewno jest tak, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej musi prowadzić do tego, że definicja małżeństwa powinna być rozumiana tak samo co do par jednopłciowych, co do par różnopłciowych, przynajmniej w tych obszarach, które jakoś tam dotknięte są prawem unijnym, są regulowane przez prawo unijne. Tutaj rozmawiamy głównie o zabezpieczeniu społecznym, o kwestiach podatków, kwestiach dostępu do ochrony zdrowia. I w tych obszarach niewątpliwie takie uznanie powinno być. Natomiast też zwracam uwagę, że tydzień temu wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczyły par, które w ogóle nie były objęte tak jakby kognicją tego, co powiedział Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I Naczelny Sąd Administracyjny odwołał się nie do prawa unijnego, ale do orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Tam również z tych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wynika, że musi być jakaś forma regulacji związków par tej samej płci, chociażby w takich obszarach, które pozwalają uregulować podstawowe kwestie, zobowiązania

0: do wzajemnej pomocy, alimentacji, właśnie ponownie zabezpieczenie społeczne, podatki, testamenty, dziedziczenie, wszystkie tego typu kwestie co najmniej powinny się spotkać z uznaniem po stronie organów państwa. Natomiast co się będzie działo, to zobaczymy. Wiemy o tym, że ZUS poinformował, tak, że będzie traktował pary tej samej płci w taki sam sposób i będzie traktował je jako małżonków, co oznacza, że następną drogą osób, które doczekają się takiej transkrypcji, powinno być chociażby wystąpienie o możliwość objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym ich małżonków. Potem będziemy sprawdzać w kolejnych urzędach. Mam nadzieję, zobaczymy, co się stanie na przykład w obszarze Ministerstwa Finansów.
1: Czyli to, jak rozumiem, jest kwestia wspólnego rozliczania. Dzisiaj nastąpił krok symboliczny. Jest pierwszy transkrybowany akt jednopłciowego małżeństwa zawartego za granicą. Resztę trochę trzeba, mówiąc brzydko, rozpoznać bojem. Politycy przy tej okazji bardzo chętnie też podkreślają, że to nie ma nic wspólnego z adopcją dzieci, ta transkrypcja. Nie ma?
0: No, znaczy, powiedzmy tak. Na ten moment żaden organ międzynarodowy o adopcji dzieci się nie wypowiedział. Natomiast jeśli rozmawiamy o równości małżeńskiej i o uznaniu małżeństwa, to dla mnie jedynym logicznym krokiem jest to, aby doprowadzić do tego, że małżeństwa tej samej płci będą miały uprawnienia wszystkie dokładnie takie same jak małżeństwa osób o oznaczeniu płci kobieta i mężczyzna. Co się wydarzy w tym zakresie, znowu trudno jest powiedzieć, bo tak jak pan redaktor powiedział, to będzie rozpoznanie bojem. Składając poszczególne wnioski do poszczególnych instytucji, będziemy patrzeć, co tam się będzie działo. Czy te instytucje będą rozpoznawać osoby, które składają te wnioski jako małżonków i przyznawać im te uprawnienia. I zobaczymy, czy czeka nas, czy czekają nas kolejne wieloletnie batalie sądowe związane na przykład z tym, że jacyś urzędnicy albo jakieś urzędy będą odmawiały poszczególnych uprawnień.
1: Trochę mi nawet głupio, że pytam o polityków w sytuacji, kiedy rzecz dotyczy godności, ale wydaje mi się, że to może być zasadna obawa, że zmieni się rząd, zmieni się klimat polityczny i takie rozporządzenie, jakie dzisiaj jest szykowane, może zostać cofnięte. Jest taka obawa w pani?
0: No dobrze, zostanie cofnięte rozporządzenie, ale przez lata, może zacznijmy od tego, przez lata słyszeliśmy i słyszałam ja również, reprezentując pary w tych postępowaniach, i takie też uzasadnienie dostawaliśmy w odmowach transkrypcji, jak już tam powołano się na artykuł 18 Konstytucji, jak już wyłożono, kto tam jest małżeństwem i czy w ogóle Polska pozwala na małżeństwa jednopłciowe, to na końcu się jeszcze często pojawiało, a w ogóle to my technicznie nie jesteśmy w stanie tego zapisać. No, okazuje się, że jesteśmy w stanie to technicznie zapisać, tak? Więc nawet jeśli zmieni się rozporządzenie i znikną nam te opcje dotyczące kobieta łamane przez mężczyznę, tak? No to nie zmieni to faktu tego, że te osoby już zostały wpisane, jak się okazuje, żadne techniczne przeszkody tutaj nie były nie do pokonania. Więc nawet zmiana rozporządzenia nie powinna wpłynąć na to, że urzędy stanu cywilnego, no, wiedząc już, jak to robić, będą mogły to robić dalej. Znowu, techniczne przeszkody nie powinny stać tutaj na drodze. No a taka zmiana rozporządzenia, no, po prostu ma ułatwić, a nie sprawić, że czy to będzie uznawane, czy to nie będzie uznawane. Do tej pory słyszeliśmy po prostu, że to jest powód, dla którego nie możemy tego zrobić. Jak się okazuje, udało się, a rozporządzenia dalej nie ma. A mimo to jakoś się udało ten akt transkrybować.
1: Może kiedyś w ogóle nie będziemy prowadzić tego typu dyskusji i to byłby ten stan właściwy i docelowy. Bardzo dziękuję. Mecenas Karolina Gierdal z Korektywu Szpila i Lampy Warszawa była gościnią TOK 360. Po godzinie 18 w TOK 360 rozmawiać będę z Alicją Sienkiewicz-Prochowicz, kobietą żyjącą w małżeństwie jednopłciowym, więc ta sprawa jej po prostu dotyczy. Jest 16.36. Po informacjach TOK FM, które o 16.40 dołączy do mnie Przemysław Iwańczyk.
2: Autopromocja.
3: Czyli nie jesteśmy pod zaborami, przynajmniej w Królestwie
4: tak,
3: Polskim.
4: Jesteśmy w Królestwie Polskim. Niepodległe państwo. Połączone Unią Personalną z Imperium Rosyjskim. A, już wam o tym opowiadaliśmy.
3: Francuzi oddali nas Ruskim.
4: Tak.
3: Ale jak to?
4: Tak to, bo przegrali. Waterloo.
3: Ojojoj.
4: Ojojoj.
5: Prawdziwa historia Polski.
6: Słuchajcie nas w aplikacji TOK FM i na platformach podcastowych.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
12: Kamper spakowany? Jedziemy?
13: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
12: Znowu? Przecież już brałeś.
13: Ale działała za słabo i za krótko.
14: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
15: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
16: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
17: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
18: Skoda.
19: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
21: Citroen.
22: Już są! Dni Maj MediaMarkt! Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt! Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
23: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
24: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
23: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
24: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
23: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
25: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
26: 16.41. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Paweł Jaskanis został odwołany z funkcji dyrektora Muzeum Pałacu w Wilanowie, poinformowała ministra kultury Marta Cienkowska. Powód to m.in. naruszenie dobrego imienia instytucji. Ostatnio mnóstwo kontrowersji wywołała zorganizowana na terenie muzeum impreza techno. Obecnie trwa rekultywacja terenu po tym wydarzeniu. Polska może czerpać od 15 do 16% energii elektrycznej z elektrowni jądrowej w 2040 roku, poinformował minister energii Miłosz Motyka podczas odbywającego się w Poznaniu kongresu Impact. Prąd z pierwszego reaktora całej infrastruktury w gminie Choczewo na Pomorzu ma popłynąć za 10 lat. Kuba jest gotowa rozważyć amerykańską propozycję pomocy w wysokości 100 milionów dolarów, poinformował szef tamtejszego MSZ-u. Istotnym krokiem według ministra byłoby też złagodzenie ograniczeń w sektorach energetycznym, gospodarczym i finansowym, które nasiliły się w ostatnich miesiącach. W styczniu USA objęły wyspę embargiem na import ropy z Wenezueli, a także zagroziły cłami każdemu krajowi, który dostarczy Kubie paliwo.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Adam Ozga, FTOK 360, doskonale znany nam wszystkim Przemysław Iwańczyk, witaj.
1: Niekoniecznie znany i lubiany, bo to preferencja...
0: Nad tym będziesz pracował, jak rozumiem.
1: Tak, preferencja słuchaczy jest, żeby uznali, czy dany prowadzący jest ich ulubionym, bądź też lubianym.
0: Kolejny weekend, kolejne nowości w TOK FM, ale o tym później. 148, to jest podany przez GUS indeks starości w Polsce, czyli 148 dziadków na 100 wnuczków. Czyli generalnie się starzejemy i słyszymy to ze wszystkich stron, bo dzieci rodzi się mało. Długość życia, oczekiwana długość życia, oczywiście w zależności od warunków, w jakich ktoś funkcjonuje, rośnie. I słyszymy, że to jest kłopot.
1: No, ale niekoniecznie starzejące się społeczeństwo to tylko mankament i obciążenie. Jeśli zadbamy o to, żeby to starzenie przebiegało w sposób w miarę kontrolowany, bo tak jak powiedziałeś, jest wiele zmiennych, które o tym decydują, no to myślę, że możemy czymś się poszczycić. Ja pozwolę sobie na taki osobisty trend. Według planu 22 czerwca zostanę dziadkiem i pomyślałem sobie, że
0: 149 nas. Tak, to jeden.
1: Tak, warto byłoby być tym dziadkiem w jakiejś względnej sprawności intelektualnej i fizycznej, ale już zupełnie serio mówiąc, jest olbrzymie zapotrzebowanie ludzi, żeby zwiększać komfort życia. Nie chcę powiedzieć wydłużać je wszystkimi możliwymi dostępnymi metodami, bo nie ma takiego patentu jeszcze, natomiast przeżyć je w komforcie to jest oczekiwanie. Zależy też od statusu...
0: To ja bym powiedział, że to jest konieczność, skoro to starzenie się będzie postępowało, no to musimy budować w ten sposób system usług, system ochrony zdrowia, żeby ono przebiegało we względnie dobrym komforcie i względnie małym chyba też obciążeniu dla państwa, dla społeczeństwa.
1: Tak, dokładnie, dla budżetu. Mhm. Natomiast wydaje mi się i wnoszę to po wielu rozmowach, choćby z moimi gośćmi, ekspertami w życiu, w zdrowiu, w niedzielnym magazynie Radia Tok FM, że niekoniecznie jakość życia, jego komfort, zakładając, że ono jest coraz dłuższe, musi być zależne od statusu społecznego. Można w obrębie własnego grudka, wyrażę się potocznie, też dokonać kilkunastu zmian, trwałych nawyków, które spowodują, że nie wydając bimbalionów złotych, będziemy żyli lepiej i korzystniej na pewno dla własnego organizmu.
0: Czy to jest tak, że ty nie liczysz w takim razie do końca na ten, na system? Że
1: nie,
0: tak powiem,
1: już dawno pogodziłem się z tym, że inwestycja w siebie, we własne zdrowie, a w tej chwili siejemy po to, żeby zebrać ten kapitał w przyszłości za lat kilkanaście, daj Bóg, kilkadziesiąt, oraz inwestycja we własne dzieci. To jest mój system, który sobie opracowałem na własne potrzeby, a podejrzewam, że wielu naszych słuchaczy myśli podobnie.
0: No dobra, to co robisz w celu?
1: Wiesz co, słucham fachowców. O, okay. Ponieważ mamy niekontrolowany przepływ informacji, bardzo często fejkowych, takich pobieżnych, mocno liźniętych, wiedzy niesprawdzonej. Wielu moich ekspertów, jeszcze raz się do tego odwołam, z audycji Życie w Zdrowiu namawiało mnie do tego, byśmy powołali taki cykl traktujący o dłuższym, lepszym życiu. No i siłą rzeczy narodził się tytuł audycji Żyjmy Dłużej, która będzie miała swoją premierę już w najbliższą sobotę o godzinie 14. I tam właśnie ludzie, którzy naprawdę na tym się znają, mają do tego mandat, co najważniejsze, ale też taką empirię badawczą, będą dzielić się swoimi spostrzeżeniami, ale też wnioskami z badań. I tak moim pierwszym gościem będzie profesor Jarosław Biliński. To jest założyciel i prezes Human Biome, naukowiec z Kliniki Hematologii, Transplantologii Warszawskiego Uniwersytetu Uniwersytetu Medycznego, który po pierwsze opowie nam, jak starzeje się człowiek, jak naprawdę starzeje się człowiek, bo wiele tych opisów opartych jest na niesprawdzonych informacjach, na mitach.
0: Ja myślę, że też czasem mamy trochę zakrzywione to postrzeganie, no bo na przykład mnie trochę kręgosłup czasem.
1: No wiesz, to też oznaka, że żyjesz, tak? Ale starzenie się organizmu to nie tylko sygnały, jakie ten organizm wysyła, to także to, co dzieje się wewnątrz naszego ciała, czego nie mamy świadomości. Też pan profesor, kiedy umawialiśmy się na to spotkanie, powiedział, że chciałby wreszcie unaocznić albo też rzucić w eter informacje o tym, jakie są mechanizmy decydujące o tym, że człowiek się starzeje. I jak wreszcie mikrobiom, jako jeden z czynników wpływających na procesy starzenia, może na to starzenie wpływać? Jak zadbać o swój mikrobiom w jelitach, no bo o tym mowa. I jaka jest przyszłość terapii mikrobiomem? Czyli krótko mówiąc, czy można sobie zaordynować jakąś terapię, która spowoduje, że zaczniemy całkiem inne życie. Nie tylko chodzi o wewnętrzne samopoczucie, ale to, jak intelektualnie funkcjonujemy. No, jesteśmy systemem naczyń połączonych.
0: I rozumiem, że też te z tych naczyń będziesz czerpać w kolejnych odcinkach audycji, tak, żeby całościowo podejść do tego, tak, życia dłużej. Pewnie sportu nie zabraknie też.
1: Trzeba rozruszać trochę ten organizm. Wiem, że ty też sport lubisz, natomiast nie sport rozumiany jako rywalizację, nie. Tylko sport rozumiany jako aktywność fizyczną. Coś, co jest taką pigułą bardzo...
0: Coś, co nam czasem lekarze zapisują w
1: do nas to nie dociera. Chciałbym czerpać z wiedzy, doświadczeń ekspertów w rozmaitych dziedzinach. Chciałbym, żeby to była audycja, która w sposób holistyczny traktuje o tym, jak żyć dłużej. Będzie o wzroku, będzie o stomatologii, tylko że nie będziemy mówić o tym, jak poradzić sobie z chorobą, tylko powiemy o tym, jak nie doprowadzić do choroby w obrębie naszych narządów, naszych zmysłów i tak dalej.
0: Przemysław Iwańczyk zaprasza na Żyjmy Dłużej, sobota, godzina 14.
1: Profesor Jarosław Biliński będzie pierwszym naszym gościem.
0: W TOK FM.
1: Mam nadzieję, że państwu się spodoba. A chciałbym poprosić teraz, kłaniając się nisko, żeby państwo też odezwali się, są rozmaite formy takiej komunikacji, czy wam się podobało, czy nie, i suflowali nam tematy, które możemy podejmować na naszej antenie.
0: To jest TOK 360. Dzięki wielkie. 16.49, Adam Ozga, a gościem TOK 360 jest Marek Świerczyński, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych polityki Insight. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Nie zmniejsza się liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce. Pracujemy nad zwiększeniem ich liczebności, zapewnia wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Tłumaczy, że reorganizacje wojsk USA mogą wpływać na ich miejsce dyslokacji w Europie, ale zmiany te nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu w Polsce. A wicepremier Kosiniak-Kamysz musi to mówić, bo dziennik Wall Street Journal podał, że zostało odwołane planowane wcześniej rotacyjne przemieszczenie do Polski drugiej pancernej brygady grupy bojowej z pierwszej dywizji kawalerii, na którą składa się ponad 4000 żołnierzy wraz ze sprzętem. I moja pokrętna logika podpowiada mi, że jeżeli mówimy o rotacyjnym przemieszczeniu, to jeżeli ktoś miał przyjechać, a nie przyjedzie, to ktoś może wyjechać i tych żołnierzy może być jednak mniej, ale być może ja czegoś nie rozumiem. Jak to jest? Zmienia się coś? Nie zmienia się?
3: Zacznijmy od początku. Też czytałem ten nagłówek dotyczący wypowiedzi pana ministra, wicepremiera. Też czytałem, to już chyba trzecia bądź czwarta jest ta publikacja Wall Street Journal, tak? Bo przecież zaczęło się już wczoraj, czy też w nocy naszego czasu, od takich portali branżowych, powiedzmy, jak Military Times, Army Times i Stars and Stripes. Ponieważ to są rzeczy, które żywo interesują również tych dziennikarzy specjalizujących się zarówno w tematyce obronnej, jak i szerszej polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, to wszystko jakby rezonuje w tym momencie. To jest z jednej strony kwestia niezwykle niewygodna dla naszego rządu. Być może dlatego wdrożył taką narrację, że trochę jak z tą pieśnią najbardziej znaną polskich kibiców, tak? Polacy, nic się nie stało. Ale jednak, gdy prześledzić te doniesienia, a chyba jednak wciąż czekamy na oficjalny komunikat Pentagonu, żeby było wszystko jasne, to nie ulega wątpliwości, i moje też źródła wojskowe na to wskazują, że no, to właśnie dotyczy tej brygady, która była już w trakcie rotacji do Polski, bo to jest też niezwykle ciekawe, tak, że ten proces został wstrzymany w trakcie. I to jest sygnał wielce niepokojący, głównie dlatego, że zdaje się, że polska strona nie była o tej decyzji uprzedzona i poinformowana. Mało tego, to, że odbywały się jakieś nocne telefony, tak, pomiędzy rozmaitymi liderami, powiedzmy, polskiej polityki i władzy, wskazuje na to, że oni też nie za bardzo wiedzieli, co z tym zrobić, dopiero po publikacjach prasowych, które, przypomnijmy, nastąpiły wczorajszego wieczora. Więc to z jednej strony jest kryzys komunikacyjny. Ja się oczywiście nie dziwię tej narracji wdrożonej po polskiej stronie, bo zapewne jej towarzyszy jakaś wymiana mniej lub bardziej gorączkowa telefonów rozmaitymi kanałami pomiędzy stroną polską a Waszyngtonem. Tylko z tego, co słyszę też, te informacje, jakieś sugestie, że tak się może zdarzyć, trafiały do Polski już wcześniej i Warszawa próbowała od Waszyngtonu wydobyć jakieś potwierdzenie bądź też wyjaśnienie, i to się do tej pory nie udało. No a mleko się wylało w momencie właśnie tych publikacji po stronie amerykańskiej.
0: Szef MSZ-u Radosław Sikorski dzisiaj rozmawiał z ambasadorem USA w Polsce Tomem Rossem. Wśród tematów rozmowy była m.in. gotowość do przyjęcia dodatkowych wojsk USA w Polsce. My słyszeliśmy, powoływał się zresztą na to wicepremier Kosiniak-Kamysz o tych zapowiedziach Donalda Trumpa, że wycofa 5000 żołnierzy z Niemiec, więc może jakąś nadzieją jest to, że jak nie ci żołnierze, to inni, i że może my przejmiemy tych niemieckich, chociaż to też strasznie delikatne.
3: W ramach tego damage control, który został po polskiej stronie uruchomiony, będziemy mieli w najbliższym czasie co kilka godzin do czynienia z jakąś wiadomością, czy też wykreowanym newsem, który miałby nieco złagodzić ten impact, to uderzenie, które nas spotkało ze strony amerykańskiej. Natomiast dopóki nie będzie komunikatu Pentagonu, dopóki nie będzie komunikatu dowództwa europejskiego EUCOM oraz dowództwa natowskiego pod SACEUR-em, czyli głównodowodzącym sił operacyjnych w Europie. Zresztą to jest ten sam człowiek, generał Aleksus Grynkiewicz, tak, jednocześnie pełniący funkcję amerykańską i sojuszniczą. Dopóty nie możemy być pewni, co tak naprawdę jest intencją władz Stanów Zjednoczonych i do jakiego stopnia ta intencja przekłada się na zarówno obecność, jak i zdolności wojskowe, nie tylko amerykańskie w Europie, nie tylko amerykańskie w Polsce, ale jednak oddziałujące na całą sojuszniczą zdolność, tak? Nie tylko obrony i odstraszania, ale pewnego rodzaju sygnał polityczny, tak? Kierowany wobec naszego potencjalnego przeciwnika. W tym kontekście należy to widzieć. I wydaje mi się, że jest wielce symptomatyczne, że po tym jak mieliśmy do czynienia z kryzysem grenlandzkim, kiedy sojusznicy europejscy zostali kompletnie zaskoczeni ostrością i jakby taką determinacją, tak, prezydenta Donalda Trumpa, żeby coś zrobić z Grenlandią. Po kryzysie irańskim, kiedy zostali znowu zaskoczeni skalą tych wyrzutów i zarzutów administracji amerykańskiej wobec Europy. Te dwa kryzysy nas jakoś tam ominęły. To znaczy nasze władze próbowały się ustawiać nieco z boku wobec tej całej sytuacji i udawać, że to pogorszenie relacji transatlantyckich nas zupełnie nie dotyczy. Zdaje się, że tym razem my dostajemy nawet nie tylko rykoszetem, co po prostu strzałem, tak, ze strony amerykańskiej. Nawet jeżeli jest to wyłącznie potknięcie komunikacyjne, administracyjne, a być może księgowe, bo to jest ciekawy wątek. Być może należy się przejrzeć i Tak. Amerykańskie siły zbrojne, również w związku z takimi nagłymi, nieprzewidzianymi działaniami administracji Donalda Trumpa, jak liczne rozmieszczenia ich wojsk wewnętrznie na terenie Stanów Zjednoczonych, borykają się z bieżącym kryzysem finansowym. Miejmy nadzieję, że tę wyrwę finansową da się jak najszybciej załatać i ta amerykańska brygada do Polski trafi.
0: Bardzo, bardzo dziękuję. Marek Świerczyński, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych polityki Insight, był gościem TOK 360. Karolina Lewicka już obok mnie.
4: Dzień dobry.
0: Bo wywiad polityczny za chwilę.
4: I proszę państwa, niespodzianka. Okazuje się, że rozejm w PiSie nie był na zawsze. Co było rzecz jasna spodziewane. Tym razem do awantury doszło nie na portalu X, tylko na wyjazdowym posiedzeniu klubu parlamentarnego. Przemysław Czarnek miał zarzucać Mateuszowi Morawieckiemu, że sabotuje mu kampanię. Morawieckiemu miano wypominać aferę Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, a Iwona Arendt radziła, by wszyscy poszli na pielgrzymkę w intencji jedności partii. To, co się na teoretycznie zamkniętym spotkaniu działo, wyciekło do mediów i były premier na konferencji prasowej musiał zapewniać, że wszystko w porządku, ale oczywiście wierzymy tylko w zdementowane informacje. Michał Danielewski będzie z nami, to po 17.40, a już za moment posłanka Marcelina Zawisza z partii Razem.
0: Ja myślę, że pielgrzymka wszystkie te problemy PiSu by załatwiła. Karolina Lewicka i wywiad polityczny już za chwilę. TOK 360 wraca punktualnie o 18.00.
5: Reklama.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Hot grill.
6: Arilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Kategoria trawienie.
13: Po jednej nutce.
12: Ciężko na żołądku.
13: A teraz?
12: Uczucie pełności.
13: Dobrze, i ostatni.
12: Gazy.
13: Świetnie, a co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Travisto.
14: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i Travisto. Aflofarm.
15: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: Reklama.
17: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 17.01, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Rosja kpi z wysiłków dyplomatycznych. My dalej wspieramy Ukrainę, oświadczyła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W ten sposób odniosła się do ostatnich rosyjskich ataków. Jak zaznaczyła, Komisja kończy pracę nad pakietem wsparcia dla Ukrainy w zakresie bezzałogowców o wartości 6 miliardów euro. Prezydent Wołodymyr Zełenski powiadomił, że od wczoraj Rosjanie użyli ponad 1,5 tysiąca dronów. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty spotkał się z ambasadorami państw Rady Współpracy Zatoki Perskiej. Rozmowa dotyczyła przede wszystkim sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz konfliktu między Iranem a Izraelem i USA. Czarzasty rozmawiał z przedstawicielami Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kataru i Kuwejtu. Ambasadorowie państw Zatoki Perskiej podziękowali marszałkowi za wsparcie, jakie Polska okazała im po wybuchu wojny. Wyrazili nadzieję, że nasz kraj pomoże w pokoju. pokojowym zakończeniu tego konfliktu. Na początku czerwca zapadnie decyzja w sprawie ewentualnego przedłużenia pakietu CPN, przekazał minister energii Miłosz Motyka podczas kongresu Impact. Dodał, że decyzja zależy od sytuacji geopolitycznej. Program, który zmniejsza VAT i akcyzę na paliwa, a także wprowadza mechanizm maksymalnych cen, obowiązuje od 31 marca. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Wieczorem w większości kraju utrzyma się co najmniej umiarkowane zachmurzenie. Miejscami przelotne opady deszczu, a także burze z możliwym gradem. Na termometrach od 11 stopni na północnym zachodzie do 18 na południowym wschodzie.
17: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa. Jest z nami Marcelina Zawisza, posłanka partii Razem. Dzień dobry, Pani posłanko.
7: Dzień dobry.
5: Ostatnio Włodzimierz Czarzasty mówił nie po raz pierwszy, pewnie nie po raz ostatni, że ma takie marzenie, żeby z jednej listy wystartowały wszystkie ugrupowania lewicowe od Nowej Lewicy przez Razem, po panią Senyszyn, no i jeszcze wiele innych środowisk i ugrupowań politycznych, które są po tej lewej stronie sceny politycznej. Jak rozumiem, Państwo nie są zainteresowani, tak jak nie byli Państwo też przez ostatnie miesiące.
7: Znaczy, ja mam takie marzenie, że ten rząd w końcu zajmuje się systemem ochrony zdrowia w taki sposób, który nie ogranicza dostępności tego systemu dla obywateli, obywatelek, mieszkańców naszego kraju. Mamy sytuację, w której naprawdę wiele osób dowiaduje się, że ich badania diagnostyczne są przesuwane i wydaje mi się, że to powinno być priorytetem marszałka Czarzastego, a nie to, w jakiej formule wystartuje w kolejnych wyborach, ponieważ szczerze powiedziawszy, politycy, którzy naprawdę jakby mają piękne usta, pełne frazesów po prostu przepięknych, mówiące o tym, jak to będą się zajmować różnymi rzeczami przed wyborami, a później po prostu zajmujący się tylko i wyłącznie własnymi stołkami, własnymi interesami, to nie jest coś, co nas interesuje i czym chcemy
5: to
7: się po prostu zajmować.
5: Pozwolę sobie na drobną kontrę, bo po pierwsze Włodzimierz Czarzasty mówi jednak o ochronie zdrowia, zapowiadając jakieś spotkanie koalicyjne, że trzeba podjąć jakieś radykalne decyzje, bo tak dalej, jak jest teraz, być nie może. Po drugie, kiedy następuje ta krytyka ze strony partii Razem. Ostatnio na przykład z mównicy sejmowej na ten temat wypowiadał się Adrian Zandberg, to wtedy wychodzą politycy Nowej Lewicy i mówią tak, przecież Marcelina Zawisza miała położoną na stole ofertę zostania szefową resortu zdrowia i tę ofertę odrzuciła.
7: Oczywiście, ponieważ od naszych głosów nie zależy większość, a jak widać Nowa Lewica nie ma problemu z tym, żeby głosować za budżetem, w którym brakuje 23 miliardów na zdrowie. To jest główny problem z tym, że wszystkie partie, które tworzą rząd, mają taką możliwość, żeby po prostu powiedzieć, nie będzie budżetu, jeśli nie znajdziemy środków finansowych na to, żeby ten system ochrony zdrowia funkcjonował. I ja wczoraj przedstawiłam, ponieważ wczoraj była podkomisja do spraw rynku pracy, na której przedstawiony został raport, który wprost wskazuje, że na przykład uregulowanie franczyz w Polsce to jest 7,5 miliarda złotych do budżetu więcej, które w tym momencie po prostu z tego budżetu uciekają ze względu na cwaniactwo, którego dopuszczają się wielkie sieci franczyzowe. I to jest 7,5 miliarda, które mogłyby doprowadzić do sytuacji, w której no właśnie nie trzeba by było ograniczać dostępności diagnostyki. I to nie jest tak, że stanowiska się bierze po to, żeby mieć ładną legitymację, ładne biurko, limuzynę, która wozi po prostu z miejsca na miejsce, czy tak jak pani minister zdrowia jeździ z gali na galę i pięknie robi sobie piękne zdjęcia, bo Ministerstwo Zdrowia to jest ciężka praca i trzeba mieć trzymanie na ten rząd. Takie trzymanie ma zarówno PSL, ma Nowa Lewica, ma Polska 2050, ma Koalicja Obywatelska. Bez żadnej z tych partii tego rządu po prostu nie ma, ale żadnej z tych partii nie zależy na systemie ochrony zdrowia. Nasze głosy nie były potrzebne,
5: pani posłanko,
7: więc sytuacja, w której...
5: Że wszyscy czołgali się przez te ostatnie lata, dekady, licząc, że jakoś to będzie i że może
7: redaktor,
5: ta katastrofa
7: obniża składkę zdrowotną.
5: Zdrowia nastąpi wtedy, kiedy będą rządzić przeciwnicy polityczni.
7: Pani redaktor, ten rząd twierdził, że sytuacja w systemie ochrony zdrowia jest tak dobra, że można obniżać składkę zdrowotną. No to jest naprawdę plucie ludziom w twarz. Znaczy najpierw mówią o tym, że sytuacja w ochronie zdrowia jest tak dobra, że można obniżać składkę zdrowotną i wyjmować kilka miliardów z tego systemu, a później ograniczają dostępność diagnostyki. Znaczy piszą do mnie ludzie, którzy mają naprawdę bardzo trudną sytuację, ponieważ mają wskazanie do tego, żeby na przykład mieć kolonoskopię. I pani minister zdrowia mówi, no to niech sobie idą na profilaktykę. To są osoby, które nie mają odpowiedniego wieku, żeby się kwalifikować na profilaktykę. Bo żeby iść na profilaktykę, trzeba mieć 50 lat. To są osoby młodsze, które nie mają obciążeń genetycznych. Piszą do mnie osoby, które dowiedziały się, że ich badanie zostało przeniesione o rok. Naprawdę, znaczy my mówimy o sytuacji, w której cała masa ludzi,
5: rozumiem, co chce nam pani powiedzieć, tylko że ja chcę powiedzieć pani posłanko,
7: się o swoim stanie zdrowia, kiedy być może będzie już nie tylko
5: pani,
7: późno,
5: pani posłanko,
7: ale może
5: posłanko
7: być za późno.
5: Może być wieczną recenzentką tego tej katastrofy w ochronie zdrowia.
7: Pani redaktor, w każdej demokracji jest tak, że jeśli od jakiejś
5: pani posłanko,
7: partii,
5: jak będziemy mówić jednocześnie, nie pozwoli
7: ja
5: mi pani
7: rozumiem,
5: zadać
7: ale
5: pytania.
7: Pani mówi, że jestem recenzentką, a ja chciałabym się odnieść do demokratycznych krajów, takich krajów europejskich, gdzie jeśli od danej partii nie zależy większość, to ta partia, jeśli nie ma wpisanych gwarancji realizacji części swojego programu, a naszym postulatem było właśnie to,
5: rozumiem,
7: to dotyczące
5: pani nie chciała
7: ochrony zdrowia,
5: brać odpowiedzialności za resort zdrowia, kiedy pani usłyszała, że nie ma pieniędzy. No dobrze, ale jeżeli państwo mają teraz średnia sondażowa z portalu e-wybory niespełna 4% poparcie, no to nie wezmą państwo władzy i nie będą mogli państwo realizować swoich postulatów. Stąd też myślenie o tym, jak wystartujemy, jak widzimy się na przyszłej scenie politycznej i parlamentarnej, no też zmierza do tego, żeby mieć realny wpływ na sprawy w państwie, a nie właśnie być wiecznie po tej stronie recenzenckiej, bo rozumiem, że to dla pani też nie jest satysfakcjonujące, prawda? Że chciałaby pani przejść
7: redaktor
5: do czynu.
7: Oczywiście, jak najbardziej. I dlatego będziemy startować jako partia opozycyjna, będziemy startować samodzielnie.
5: I bić się o przekroczenie progu, bo tak to
7: myślę,
5: teraz wygląda.
7: Myślę, że sytuacja, w której Adrian Zandberg, kiedy zaczynała się kampania prezydencka, miał 0,5%, skończył tę kampanię z prawie 5% wynikiem. Myślę, że sytuacja, w której mamy około 4% średniej sondażowej, daje nam na ponad rok przed rozpoczęciem kampanii, daje nam jeszcze pewien margines, gdzie będziemy mogli
5: jasne
7: urosnąć.
5: Nawet
7: myślę,
5: jeżeli
7: że sytuacja,
5: państwu pójdzie
7: w której ten rząd
5: fenomenalnie i może
7: będzie
5: pójść, to będą państwo i tak pewnie z poparciem jednocyfrowym. No powiedzmy, będzie oszałamiający sukces 8-9%. Żeby mieć rząd, to partia Razem musiałaby mieć ponad 40% poparcie. Więc jakie jest państwa myślenie o sobie przy założeniu, że państwo wchodzą z eleganckim poparciem, ale jednocyfrowym do przyszłego Sejmu?
7: My to mówiliśmy wielokrotnie. Nie powstanie żaden rząd, jeśli nie będzie zwiększenia nakładów na system ochrony zdrowia i nie będzie zgody na konkretne reformy, na przykład rozdzielenie prywatnej i publicznej ochrony zdrowia.
5: Czyli państwo
7: nie
5: chcą
7: może być
5: języczkiem
7: takiej sytuacji,
5: uwagi, tak?
7: Oczywiście, że
5: na
7: tak
5: to państwo liczą,
7: no
5: że
7: tak,
5: bez
7: ponieważ
5: Razem nie uda się stworzyć rządu.
7: Te partie, które teraz są języczkiem uwagi, nie mają odwagi, żeby zawalczyć o dobrostan naszych obywateli. Interesuje ich to, że mają miejsca w spółkach Skarbu Państwa, że mają, nie wiem, fotel marszałka Sejmu, że mają swoich ministrów, wiceministrów, przecież jest nawet parytet wiceministrów w ministerstwach. Miał być mały, skromny rząd, a jest rozbuchane po prostu jakieś księstwo, gdzie każda z partii ma swojego delegata. I to nie jest coś, co nas interesuje. Nas interesuje załatwianie spraw. Jeśli nie ma zgody na realizację jakichś postulatów, które mają służyć naszym obywatelom, a system ochrony zdrowia jest jednym z najważniejszych rzeczy, które po prostu trzeba w końcu zacząć traktować priorytetowo, to po prostu żaden rząd nie powstanie. Więc jeżeli to od nas będą zależeć te głosy, które pozwolą na powołanie rządu, to ten system ochrony zdrowia w końcu stanie na nogi. Rozdzielenie prywaty i publicznego, tak żeby nie było tej sytuacji, która zresztą była dosyć głośna, jeśli chodzi o szpital MSWiA, ale myślę, że każdy zna kogoś, o ile sam tego nie doświadczył, że najpierw trzeba iść do lekarza prywatnie, po to, żeby nagle magicznie
5: żeby
7: zrobiło
5: dostać
7: się
5: do szpitala, tak,
7: w szpitalu publicznym. I to jest patologia. Patologią jest to, że mamy kontrakty lekarskie, które są zależne od wykonanych badań. To jest patologia. I pani minister, która miała być tak odważną, która miała przyjść właśnie jako ekspertka, która nie boi się
5: pani
7: niczego.
5: Minister nie ma zaplecza politycznego i może być w każdej chwili zderzakiem premiera Donalda Tuska. W dodatku dość słabo wypada komunikacyjnie. No, przebijają się te wypowiedzi, które są ochoczo wykorzystywane przez na przykład Prawo i Sprawiedliwość. Państwo teraz sporo podróżują po Polsce i też zapowiadają liczne spotkania w terenie na czas letni. Rozumiem, że ochrona zdrowia jest tym pierwszym tematem, który pojawia się, zwłaszcza kiedy pani gdzieś się spotyka z wyborcami, występuje, bo to pani działka. A inne zagadnienia, inne wątki, co ludzi interesuje?
7: No, rozmawiamy tak naprawdę o dużych inwestycjach, o bezpieczeństwie energetycznym. To jest coś, co naprawdę ludzie się martwią o to, jak wygląda sytuacja energetyczna Polski, ponieważ widzą, co się dzieje na świecie, tak? Widzą, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, widzą, co się dzieje w Ukrainie i tą brutalną napaść Rosji i to, że po prostu potrzebujemy niezależności energetycznej. To jest zaskakująco często pojawia się właśnie dyskusja na temat tego, dlaczego zmarnowaliśmy 20 lat na kłótnie i spory i nie powstała żadna elektrownia jądrowa. Pomimo tego, że jakby była już elektrownia w Żarnowcu, później były projekty za Platformy Obywatelskiej, które polegały głównie na tym, że powołano spółkę i kolesie na tym zarabiali, a nie poszły prace do przodu. Mieliśmy 8 lat Prawa i Sprawiedliwości, gdzie te prace po prostu również się ślimaczyły. I teraz mamy sytuację, w której naprawdę jakby nie możemy już czekać. I te właśnie płonne obietnice to jest coś, co wraca. To, co jeszcze wraca, no to jest kwestia usług publicznych. To jest kwestia oczywiście ochrony zdrowia, ale także przedszkoli i szkół, szczególnie tych likwidowanych w mniejszych miejscowościach. Ale jeśli chodzi o przedszkola, no to właśnie to jest kwestia tego, że likwiduje się przedszkola zamiast wykorzystywać niż demograficzny do tego, żeby zaproponować zarówno dzieciom, jak i nauczycielom wychowania przedszkolnego lepsze warunki pracy, a dzieciom lepsze warunki edukacji i tego spędzania czasu w trochę bardziej komfortowych warunkach, czyli zmniejszenie liczby grup w przedszkolach, tak żeby to nie była 25, tylko 18 dzieci w każdej grupie. I same nauczycielki wychowania przedszkolnego mówią, że kiedy jest mniej dzieci, one mogą im więcej czasu poświęcić, a myślę, że wszyscy wiemy doskonale, że kiedy grupa jest 25-osobowa, to te dzieci są po prostu przebodźcowane. Nasza ustawa niestety jest mrożona w Sejmie, a mamy poparcie zarówno z ETNP, jak i rodziców, nauczycieli, nauczycielek wychowania przedszkolnego, samorządowców, którzy również mówią, że jeśli nie byłoby to z obciążeniem finansowym po ich stronie, to oni również chętnie by...
5: No tak, ale wracamy do logiki politycznej. Rządzący realizują własne projekty, a nie realizują zazwyczaj projektów opozycji, a państwo są w opozycji.
7: Oczywiście, że tak, no tylko ja bym chciała, żebyśmy nie patrzyli na tą logikę, tylko byśmy patrzyli na to, co jest dobre z perspektywy rozwoju naszego kraju.
5: A to
7: kraju.
5: Tak nie to działa. Znaczy, pani już pani, jest sporo czasu w polityce, redaktor, nie zorientowała się pani, jak działa polityka?
7: Pozwoli mi pani jednak pomarzyć o tym, że może czekają nas jakieś lepsze czasy.
5: Zaczęliśmy od marzeń Włodzimierza Czarzastego.
7: Lepsze czasy, gdzie politycy będą skupiać się na tym, co jest dobre z perspektywy rozwoju, a nie to, kto złożył dany projekt. No my jesteśmy taką partią, która potrafi z każdego ugrupowania wskazać coś pozytywnego, więc myślę, że
5: chciałabym państwa zobaczyć u władzy, żeby zobaczyć, ile zostanie wówczas z tego idealizmu.
7: Myślę, że mam nadzieję, że będziemy mogli się przekonać po 27 roku i gdzie to od partii Razem będzie zależeć ta większość. Myślę, że wtedy ta nowa jakość w polskiej polityce w końcu zawita, ale no, tak jak mówię, no, te kwestie dotyczące właśnie zwijania się państwa z mniejszych miejscowości, czy w większych miastach, upychanie dzieci w przedszkolach po to, żeby zlikwidować kilka innych przedszkoli, żeby po prostu samorząd mógł zaoszczędzić. Ludzie wiedzą, że na przykład takie miasto jak Warszawa to jest jedno z najbogatszych, no, chyba najbogatsze miasto w Polsce i oszczędzanie kosztem dzieci, konkretnie dzieci tych osób, które protestują, no to to jest dla nich coś, co po prostu przekreśla zarówno władzę w Warszawie, ale także ten rząd z perspektywy po prostu dbania o dobrostan ich dzieci i no, przyszłych pokoleń tak naprawdę. Bo to łatwo jest zlikwidować takie przedszkole, ale później, żeby utworzyć całą siatkę tych przedszkoli publicznych, no to jest bardzo trudne. No i właśnie to zwijanie szkół z mniejszych miejscowości i wsi, gdzie była obietnica, bo to chyba w kampanii wyborczej, jeśli się nie mylę, pani minister Lubnauer, która wówczas jeszcze panią ministrą nie była, zapewniała, że te szkoły będą normalnie funkcjonować. No teraz mamy po prostu kolejne sygnały o zwijających się szkołach. Nasi działacze i działaczki protestują w obronie tych szkół ze względu po prostu na to, że to nie może wyglądać tak, że państwo jest tylko tam, gdzie gęstość zaludnienia jest duża. Państwo musi być wszędzie, ponieważ my naprawdę mamy obywateli, którzy mają takie same prawa, a nie mamy obywateli wpisanych w konstytucję jako tych, którzy mają...
5: Polski A, Polski tak, B, Polski C i tak dalej.
7: Dokładnie.
5: To jeszcze wrócę do takich kwestii kampanijno-wyborczo-politycznych. Czy kampania prezydencka zeszłoroczna to było dla państwa przygotowanie terenu przed kampanią parlamentarną 27 roku?
7: To było przede wszystkim podkreślenie tego, że partia Razem jest w opozycji. Też tak naprawdę my dzięki kampanii prezydenckiej udało nam się urosnąć dwukrotnie. Mieliśmy ponad 12 tysięcy zgłoszeń, które przełożyły się na kilka tysięcy osób, które realnie przyłączyły się, czy to jako członkowie, członkinie, czy jako osoby, które sympatyzują po prostu z naszą partią. Więc my pojawiliśmy się w powiatach, w których do tej pory partii Razem nie było. No i to oczywiście przekłada się na tę aktywność. Mamy struktury w wielu miejscach, które do tej pory tylko odwiedzaliśmy. Teraz tam na co dzień toczy się praca, zarówno jeśli chodzi o nagłaśnianie przykładów koryciarstwa, czy to lokalnego, czy ogólnopolskiego, czy to jest właśnie obrona mieszkańców w różnych tematach, bo to nie są tylko przedszkola, to nie są tylko porodówki, to często są po prostu lokalne tematy, gdzie no, mieszkańcy po prostu zwracają się do nas z prośbą o pomoc. Więc ta kampania była dla nas takim no, katalizatorem nie tylko wzrostu, ale też większej aktywności na poziomie powiatów, co muszę powiedzieć bardzo dobrze wróży przed naszą kampanią w 2027 roku.
5: To jeszcze króciutko poproszę. Rozumiem, że z Czarzastym Nową Lewicą nie, ale gdyby pojawiła się jakaś nowa siła na polskiej scenie politycznej, to państwo by byli gotowi rozważyć jakiś sojusz?
7: To jest decyzja Rady Krajowej. Ja nie jestem w stanie stawiać takich deklaracji, szczególnie, że nie wiem, o jakim podmiocie mówimy. My chętnie współpracujemy w sprawach. I to jest coś, co będziemy podkreślać niezależnie, czy mówimy tutaj o partii koalicji rządzącej, czy o partiach opozycyjnych. Jeśli jest coś, co nas łączy pod kątem tego, co możemy dobrego zrobić, poprawić jakąś sytuację,
5: to państwo są w stanie współpracować z każdym,
7: tak?
5: To my
7: jesteśmy w stanie jak najbardziej współpracować, niezależnie od tego, czy mówimy o Nowej Lewicy, Prawu i Sprawiedliwości, Platformie Obywatelskiej, czy Konfederacji.
5: Marcelina Zawisza, posłanka partii Razem. Dziękuję pani posłanko za rozmowę.
7: Dziękuję przepięknie.
5: Jerzy Marek Nowakowski, dyplomata i publicysta, będzie moim państwa gościem tuż po informacjach.
16: Autopromocja. Jak zetki i pokolenie alfa wpłyną na język angielski w biznesie? Jakie słowa wprowadzą, czy już wprowadzili do międzynarodowych słowników? Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English Biz w aplikacji Tok FM oraz na tokfm.pl.
19: Autopromocja.
20: Reklama.
21: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
20: Reklama.
22: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 17.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje Tok FM.
23: Politycy, którzy zajmują się tylko własnymi stołkami, to nie jest coś, co nas interesuje, mówiła w wywiadzie politycznym Tok FM posłanka partii Razem Marcelina Zawisza. W ten sposób odniosła się do słów Włodzimierza Czarzastego, który powiedział, że jego marzeniem jest, by wszystkie lewicowe ugrupowania wystartowały w wyborach z jednej listy. Jak podkreśliła gościni Karoliny Lewickiej, nie powstanie żaden rząd, jeśli nie będzie konkretnych reform w systemie ochrony zdrowia. Tu wskazała na zwiększenie nakładów oraz rozdzielenie sektora prywatnego i publicznego. Rządowy projekt ustawy o rynku kryptowalut wraca do Komisji Finansów Publicznych. W czasie drugiego czytania poprawki zgłosiły kluby Konfederacji oraz Polski 2050 i Kancelaria Prezydenta. Komisja ma zająć się projektem jeszcze dziś. Wczoraj komisja rozpatrywała 4 projekty zmian w zakresie kryptoaktywów. Rządowy, prezydencki, Polski 2050 oraz Konfederacji. Zdecydowała o uznaniu projektu rządowego za wiodący. Premierka Łotwy Evika Silina podała się do dymisji. Oznacza to upadek rządu w Rydze na kilka miesięcy przed planowanymi w październiku wyborami parlamentarnymi. Decyzja łotewskiej premierki ma związek ze zdarzeniem, do którego doszło w ubiegły czwartek. Na teren Łotwy wleciały ukraińskie drony, które zniszczyły zbiorniki paliwa nieopodal wschodniej granicy. Dymisja to niełatwa, ale słuszna decyzja, mówi Evika Silina.
0: Incydent dronowy był kroplą, która przelała czarę goryczy, jeśli chodzi o moje zaufanie do ministra obrony. Nie mogłam po prostu stać z boku i nic nie robić. Jeśli obietnice nie są dotrzymywane, trzeba podjąć decyzje, nawet jeśli są one trudne.
23: Evika Silina pełniła funkcję premiera od 2023 roku. Jej liberalno-konserwatywna partia Nowa Jedność sprawowała władzę w kraju wraz z dwoma innymi ugrupowaniami. Jedno z nich wczoraj ogłosiło zakończenie współpracy z rządem, przez co koalicja straciła większość w Sejmie. Coco Gauff awansowała do finału turnieju WTA w Rzymie. Amerykanka pokonała Soranę Kirsten 6-4-6-3. W drugim półfinale jeszcze dziś Iga Świątek zmierzy się z Eliną Świtoliną. Początek ich starcia około 20:30. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda.
1: Sponsorem programu jest właściciel domu mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58/72. Cliff.pl.
3: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
23: Do końca dnia w większości kraju utrzyma się co najmniej umiarkowane zachmurzenie. Miejscami przelotny opad deszczu, a także możliwe burze z gradem. Na termometrach od 11 stopni na północnym zachodzie do 18 na południowym wschodzie.
1: Sponsorem programu był właściciel domu mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58/72. Cliff.pl.
3: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
23: A jeśli chodzi o jakość powietrza, to dziś nie mamy na co narzekać. W całym kraju jest ona co najmniej dobra. Nieco więcej zanieczyszczeń jest jedynie w centrum Warszawy.
22: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: W wywiadzie politycznym nasz kolejny gość, Jerzy Marek Nowakowski, dyplomata i publicysta. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
5: No to porozmawiamy sobie o wizycie Donalda Trumpa w Pekinie. Oczywiście wizyta jest na bogato. Chińczycy lubią się pokazać i pokazać, zaprezentować swoją wielkość. Natomiast w jakiej roli Donald Trump występuje?
20: Ja myślę, że najlepiej oddają te dwa memy, które chodziły ostatnio po Facebooku przynajmniej, bo ja niestety jestem na tym dla tych omszałych staruszków w tym sieci społecznościowej. Jeden to jest taka powtórka tych obrazków, które widzimy z gabinetu owalnego. W fotelu siedzi Trump, obok niego stoi wianuszek interesantów. Otóż jest taki mem zrobiony chyba przez sztuczną inteligencję zresztą. W fotelu zasiada Xi, obok niego Trump, Musk, Huang, ci wszyscy biznesmeni amerykańscy, a on siedzi rozparty w tym fotelu. I to chyba jest niezłe podsumowanie. A drugi, bardziej złośliwy, to jest taki, że na oficjalnym obiedzie dla Trumpa podają specjalnie taco. No i taco, czyli Trump always chicken out. I chyba trochę tak jest tą wizytą. Chińczycy ją bardzo dobrze przygotowali.
5: Ale bardzo dobrze dyplomatycznie, jak rozumiem, negocjacyjnie.
20: Nie chodzi o
5: organizację, czerwone dywany, menu i tak dalej.
20: Oni są w tym świetni. Pamiętamy olimpiadę w Pekinie, tutaj dzieci wręczają kwiatki. Rozkrochmalony Donald Trump, ale oprócz tego meritum. Trzy dni temu chyba odbyła się wizyta ministra spraw zagranicznych Wang Yi w Korei Północnej. Korei Północnej, która trochę wypadła w ogóle z tego instrumentarium politycznego Chińczyków, ale postanowili sprawę wziąć w swoje ręce. Otwarto ponownie połączenia lotnicze, kolejowe, które były zawieszone. No i pierwsza od 7 lat wizyta ministra spraw zagranicznych, czyli Korea Północna jest nasza. ten straszak, ten Rottweiler z atomowymi rakietami jest pod naszą kuratelą. Druga rzecz, niesłychanie istotna, być może politycznie najważniejsza w tej wizycie Donalda Trumpa, to jest to, że Chińczycy publicznie powiedzieli i chyba to wykonali, że pierwszą rzeczą, jaką postawią, będzie sprawa Tajwanu.
5: I dostaw broni amerykańskiej, tak?
20: Znaczy, no, nie tylko dostaw broni, no tak naprawdę statusu Tajwanu, obrony Tajwanu przez Stany Zjednoczone.
5: I wyobrażalne jest dla nas, że Stany Zjednoczone mówią, a ten Tajwan...
20: Wygląda na to nie tylko, że Stany Zjednoczone mówią, ale że to powiedziały, bo Xi tuż przed wizytą

0: Główny przeciwnik, z którym Ameryka ma prowadzić przez najbliższe lata tę najbardziej zaawansowaną rywalizację, na którą pójdzie większość sił i środków, czy to jest teraz przyjaciel Donalda Trumpa?
1: To jest chyba teraz przyjaciel Donalda Trumpa. Przy czym pamiętajmy znowu, że w Waszyngtonie są różne środowiska, ale proszę zwrócić uwagę, że nawet te jastrzębie antychińskie w kongresie ostatnio bardzo ograniczyły swoje wypowiedzi. 11 miliardów pomocy wojskowej dla Tajwanu zostało chwilowo zamrożone. Więc wygląda na to, że Chiny mają być partnerem, a Chiny uważają, tak naprawdę, Chińczycy uważają, że nie mają być partnerem, tylko starszym bratem Amerykanów.
0: A Amerykanie uważają, że podzielimy się światem, tak dogadamy się w najbardziej istotnych kwestiach i będziemy sobie wspólnie tak imperialnie zarządzać.
1: Znaczy, ja się zastanawiam, na ile to jest wynik czegoś, co niektórzy nazywają oligarchizacją polityki amerykańskiej, dlatego że dla Ilona Muska, dla Jensena Huanga, dla całej tej grupy największych miliarderów, Chiny są niesłychanie istotnym elementem ich działalności ekonomicznej, ich zarobków. Więc wygląda na to, że ten czynnik przeważa w myśleniu amerykańskim, bo wygląda również na to, że jak Trump sparzył się, potwornie się sparzył na Iranie, no to w tej chwili on już chce zawężać pole konfliktów, tylko to zawężanie pole konfliktów wygląda na to, że ono jest dość kosztowne i politycznie, i ekonomicznie.
0: I wygląda jak uległość.
1: Tak, no, tak naprawdę jaka jest główna wiadomość po tym spotkaniu? Że NVIDIA, czyli największy koncern na świecie, będzie sprzedawał procesory H200, czyli procesory te, które są najbardziej, służą do najbardziej zaawansowanych procesów sztucznej inteligencji, będzie sprzedawał do Chin. Do tej pory
0: wcześniej Amerykanie nie chcieli
1: pod embargiem i to embargo wobec Chin obejmowało wiele elementów, przy czym zwracam uwagę, że Donald Trump się krok po kroku z tego wycofywał. Bo na przykład w Stanach Zjednoczonych ludzie odpowiedzialni za bezpieczeństwo uważali, że istotnym zagrożeniem jest TikTok. No, osobistą decyzją Donalda Trumpa ten TikTok został dopuszczony na amerykański rynek. Samego Huanga specjalnie Air Force One ląduje na Alasce, żeby zabrać prezesa NVIDIA, który przywiezie to ciastko Chińczykom. Być może Amerykanie jeszcze będą im sprzedawali samoloty cywilne, bo zdaje się tego Chińczycy nie bardzo cały czas potrafią robić. Szef Boeinga też tam pojechał. Ogromne pieniądze zaczyna inwestować, a co więcej, brać pożyczki w bankach chińskich Elon Musk. Możemy tutaj to długo ciągnąć. W każdym razie wygląda na to, że ta grupa jastrzębi antychińskich, których symbolem był przede wszystkim zastępca sekretarza obrony Elbridge Colby, jest w defensywie, że w Waszyngtonie wygrała opcja, teraz się przyjaźnimy z Chinami. No tylko
0: bo to da pieniądze.
1: To da pieniądze i to da święty spokój. To ten święty spokój jest
0: na
1: w tej chwili na jakiś czas, a potem ich nas zjedzą, ale to my już zdążymy odejść od władzy i innych zjedzą. To jest tego typu myślenie. Zwracam uwagę na jeszcze jedną rzecz. Donald Trump leci tylko do Chin. Nie odwiedza przy tej okazji ani Japonii, ani Korei Południowej, co zwykle było przy tego typu wizytach robione, żeby wskazać, odwiedzamy przyjaciół. W czasie spotkania amerykańsko-chińskiego, takiego gospodarczego, które się odbywa gdzie? W Korei Południowej, przed tą wizytą, sekretarz handlu Stanów Zjednoczonych nie ma czasu spotkać się z nikim z gospodarzy z Korei Południowej. Czyli krótko mówiąc, Amerykanie mówią Koreańczykom i Japończykom, wy nie jesteście ważni. Tajwańczykom mówią, że no, weźcie wy, przenieście się ze swoimi chipami do nas, bo was nie obronimy, tak naprawdę. A Chińczykom z kolei dają te narzędzia, które pozwolą na nadrobienie różnicy technologicznej. Być może jest to zbyt czarny obraz, być może Amerykanie też coś uzyskali, no bo między innymi w komunikacie się pojawiło, że Stany Zjednoczone i Chiny będą współpracowały w sprawie odblokowania cieśniny Ormus. Mm-hmm. No tak, tylko to jest dużo bardziej w interesie chińskim niż amerykańskim, jeżeli patrzeć dwustronnie. No i koniec końców

0: jest pytanie, jak na to wszystko ma zareagować Europa. Bo myśmy się do tej polityki dekaplingu. Jedni mniej, drudzy bardziej entuzjastycznie dołączali. No tej szczyty entuzjazmu to były zachowania krajów bałtyckich, zwłaszcza Litwinów. I nagle się okazuje, że nasz główny sojusznik nagle jednym ruchem ręki przekręca o 180 stopni wajchę i
1: Europą mówi, się że nie przyjaźnia, z Chińczykami się przyjaźni.
0: Że Chińczycy są przyjaciółmi, a wy się martwcie.
1: No to będzie to wyglądało tak, że jak Trump wróci już do domu, to ogłosi wielki sukces, bo wszystko, co robi Donald Trump, jest wielkim sukcesem. Chińczycy natomiast będą milczeć, wysyłać takie lakoniczne komunikaty, ale tak naprawdę to oni będą świętować ten sukces.
0: Tak, no zresztą to wyraźnie widać nawet w tonie wypowiedzi w czasie tej wizyty, bo wypowiedzi przywódcy chińskiego Xi Jinpinga też były bardzo przyjazne bez Stanów Zjednoczonych, ale były bardzo przyjazne trochę na zasadzie takiego dobrego wujka, że no, w interesie obu krajów jest to, żeby się przyjaźniły na tym obie tak, strony zyskają
1: wzajemne
0: i tak
1: relacje,
0: dalej,
1: które mają być konstruktywne, strategiczne i stabilne. To zostało nazwane konstruktywną, strategiczną stabilnością.
0: Tak. A Donald Trump powiada, że jest zaszczycony, że Xi jest jego przyjacielem. No, trochę inny ton i prawdę mówiąc można mieć takie lekkie Schadenfreude, że Donald Trump właściwie usłyszał w Pekinie to, co on mówił do Zelenskiego. No, panie Trump, panie McCart.
1: Zastanawia się pan, na ile ta zmiana polityk amerykańskich utrzyma się po odejściu Trumpa?
0: Ja nie jestem pewien, czy ona się utrzyma specjalnie długo po powrocie Trumpa do Waszyngtonu. To są, pamiętajmy, że są
1: no
0: to
1: tak,
0: deklaracje.
1: W poniedziałek jedno, we wtorek drugie, w czwartek jeszcze co innego.
0: Nie, bo poza tym ten jednak ta antychińska, czy postrzegająca Chiny jako zagrożenie postawa ogromnej części amerykańskich elit jest faktem. Więc nie jest wykluczone, że ci miliarderzy
1: zapłoną oburzeniem.
0: Że ci miliarderzy usłyszą od dużo liczniejszego grona zaplecza politycznego, że nie, to nie jest dobry pomysł. Chiny są problemem, Chiny są wrogiem, Chiny są zagrożeniem. Pamiętajmy, że to zostało zapisane w strategii bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych.
1: Tylko dlaczego nikt o tym nie powiedział Trumpowi przed wizytą?
0: Może nie miał czasu tego wysłuchać, bo opowiadał o tym, jak pokonał Iran. To nie jest wykluczone.
1: Jerzy Marek Nowakowski, dyplomata i publicysta. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Michał Danielewski będzie moim państwa gościem tuż po informacjach, a porozmawiamy o kolejnej awanturze w PiS-ie.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: dalej masz. Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
4: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: O, masz wiadomość.
6: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
5: Super, tylko co im damy w prezencie?
6: Nie mam pojęcia. Kopertę?
5: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
6: Brzmi trochę filmowo.
5: Spokojnie. Sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
6: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie?
5: W Tawex. W jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
7: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
8: Masz już Modivo Club Gold?
9: Nie. A warto?
8: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: W Modivo e-obuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super. No to jak dołączyć?
8: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Salzkammergut, kraina gór, jezior i niezwykłej przyrody. Idealne miejsce na wędrówki, rowerowe wyprawy i relaks wśród majestatycznych szczytów oraz krystalicznie czystych jezior. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
13: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na gazeta.pl.
14: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 17.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Politycy zajmujący się tylko i wyłącznie własnymi stołkami i interesami to nie jest coś, co nas interesuje, mówiła w wywiadzie politycznym TOK FM posłanka partii Razem Marcelina Zawisza. To odpowiedź na słowa marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, który zapowiedział, że będzie zabiegał, aby Nowa Lewica i partia Razem wystartowały w wyborach parlamentarnych w 2027 roku z jednej listy. Gościni Karoliny Lewickiej zarzuciła koalicji rządzącej brak efektywnych działań w trosce o system opieki zdrowotnej.
20: Mamy sytuację, w której naprawdę wiele osób dowiaduje się, że ich badania diagnostyczne są przesuwane i wydaje mi się, że to powinno być priorytetem marszałka Czarzastego, a nie to, w jakiej formule wystartuje w kolejnych wyborach.
19: W wyborach parlamentarnych w 2023 roku Nowa Lewica i partia Razem wystartowały jako koalicja. Jednak rok później partia Adriana Zandberga opuściła rząd ze względu na brak brak porozumienia z koalicjantami. 68 miliardów złotych z KPO już trafiło do firm i samorządów, informuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Z tej puli aż 53 miliardy zostały przekazane w formie dotacji. Jak przekazano w komunikacie, dotychczas podpisano ponad milion umów. W 2026 resort wypłaci jeszcze 140 miliardów, z czego 50 miliardów złotych to środki na inwestycje, które skończą się w tym roku. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw ochrony zwierząt uznała poselski projekt o zakazie trzymania psów na uwięzi za wiodący. Swoją propozycję noweli w tej sprawie przedstawił również prezydent Karol Nawrocki. Poselska propozycja jest tożsama z ustawą zawetowaną przez prezydenta w grudniu ubiegłego roku. Z kolei prezydencka zakłada zakaz trzymania wszystkich zwierząt domowych na uwięzi i nie przewiduje w odróżnieniu od projektu poselskiego regulacji dotyczących kojców dla psów. Warszawscy radni przyjęli uchwałę zwiększającą opłatę za pobyt w Izbie Wytrzeźwień. Trafiający na Kolską zapłacą po podwyżce 469 zł. Jak wynika z uzasadnienia uchwały, realny koszt pobytu w Izbie Wytrzeźwień w ubiegłym roku wynosił ponad 780 zł. Radny Maciej Binkowski z Konfederacji ocenił jednak, że funkcjonowanie stołecznej Izby Wytrzeźwień jest fikcją. Poinformował, że z uzyskanych przez niego danych wynika, że 7 na 10 osób nie uiszcza opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Wieczór w większości kraju zapowiada się pochmurny i deszczowy. Miejscami możliwe są również burze. To przede wszystkim na północy. Na termometrach od 10 stopni w okolicach Szczecina do 18 w Rzeszowie.
18: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: W wywiadzie politycznym nasz kolejny gość, Michał Danielewski, zastępca redaktora naczelnej portalu polityka.pl. Dzień dobry, redaktorze.
17: Dzień dobry, witam.
0: Wczoraj odbyło się wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego PiS w Sękocinie pod Warszawą. Wczoraj się odbyło, a dziś informacje z przebiegu tego spotkania wyciekły do mediów. Relacjonują te wydarzenia i Onet, i Newsweek, i TVN24. W skrócie można byłoby powiedzieć, że maślarze rzucili się do gardeł harcerzom i vice versa. Bardziej szczegółowo, na przykład Przemysław Czarnek miał oskarżyć Mateusza Morawieckiego o sabotowanie jego kandydatury na premiera. Z kolei maślarze nawoływali, żeby Morawiecki wytłumaczył się z afery Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Prezes Kaczyński, który zabierał głos, miał powiedzieć, że nie ma w partii miejsca na żadne stowarzyszenia, bo partia nie może się dalej rozwarstwiać. Ponoć powiedział o zamrożeniu tych stowarzyszeń, które są, czyli mowa o stowarzyszeniach Mateusza Morawieckiego, co pewnie by oznaczało jakąś drobną zmianę co do tych ustaleń, jakie panowie w domu Adama Bielana poczynili jakiś czas temu. No ale chyba nas nie zaskakuje to, że znowu frakcje się kłócą, bo było wiadomo, że zgody nie będzie po prostu w Prawie i Sprawiedliwości.
17: No chyba Prawo i Sprawiedliwość musi się przyzwyczaić, jest w procesie uświadamiania sobie tej konieczności przyzwyczajenia się do nowej sytuacji. No, że ta jedność w PiS i fakt, że Jarosław Kaczyński swoim słowem rozwiązywał wszelkie problemy, a jeśli ktoś się z tym nie godził, to po prostu wypadał za partyjną burtę, no to ten czas się skończył, a zaczyna się czas trochę znormalnienia Prawa i Sprawiedliwości, to znaczy będzie to normalna partia, która będzie się musiała nauczyć żyć w wewnętrznym konflikcie. Bo wydaje mi się, że to jest tak, że wszystkie strony tego sporu, czy właściwie trzy, czyli maślarze, harcerze i prezes Kaczyński jako partyjny ojciec, który próbuje pogodzić zwaśnione dzieci, no nie mogą sobie pozwolić na radykalne rozwiązania. To znaczy Mateusz Morawiecki i jego frakcja poza PiS-em. No jednak budowanie jakiejś nowej partii prawicowej obecnie to nie jest chyba recepta na wielki, ogromny wyborczy sukces, więc Mateusz Morawiecki potrzebuje być w PiS. No ale też PiS potrzebuje Mateusza Morawieckiego, bo nawet ucieczka 4-5 punktów procentowych gdzieś na zewnątrz w sondażach Prawo i Sprawiedliwość wtedy zbliżałoby się do Konfederacji i osłabiała swoją pozycję, więc wszyscy muszą ze sobą żyć i wydaje mi się, że tak jak były dyskusje, kiedy było apogeum poprzedniego etapu konfliktu, że to odejście Morawieckiego jest bliskie, że dojdzie do jakiegoś przesilenia, przełomu i ten PiS się podzieli, to tak samo jest teraz. Obserwujemy pewien rodzaj wzmożenia, ale nie sądzę, żeby to się skończyło rozłamem w tym sensie, że jeśli skupimy się na słownictwie używanym przez prezesa Kaczyńskiego, przynajmniej wedle doniesień medialnych, no to zamrożenie stowarzyszeń to jednak nie likwidacja, więc jest tu jakieś pole do negocjacji czy do naginania tego zamrożenia. No a poza tym mamy też informację o tym, że jednak ma być poszerzone grono, czy też zmienione grono Prezydium Komitetu Politycznego, czyli to słynne PKP, które
0: Morawiecki nie jest to gronie reprezentowany.
17: Tak, jak rozumiem, prezes Jarosław Kaczyński dał do zrozumienia, że zmodyfikuje skład tegoż PKP w taki sposób, żeby jednak frakcja Morawieckiego była tam bardziej istotna, co pewnie jest jakimś też mikrosukcesem Morawieckiego, jakimś pocieszeniem dla niego za tą decyzję o zamrożeniu ewentualnym działania stowarzyszeń w PiS-ie.
0: Tylko tak się zastanawiam, bo od września ubiegłego roku do lutego tego roku mówiliśmy na przykład o Polsce 2050 tylko albo przede wszystkim w kontekście waśni wewnętrznych, rywalizacji, kampanii wyborczej, wypowiedzi lidera, hamletyzowania, odda, nie odda, stanowisko marszałka i tak dalej. I mam wrażenie, że od stycznia tego roku, a już jesteśmy blisko drugiej połowy maja, mówimy o PiS-ie właśnie głównie w kontekście tego, że się kłócą. W styczniu ogłaszano, że będzie spokój. Jarosław Kaczyński ogłaszał, tak? Potem w lutym były karczemne awantury. Potem wskazano Przemysława Czarnka w marcu, licząc, że to uspokoi nastroje. W kwietniu mieliśmy walkę o Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego, no i PiS stanął na krawędzi. Jest maj i mamy karczemną awanturę na wyjazdowym posiedzeniu klubu parlamentarnego. Wyciek tych informacji. Każda ze stron chce przekazać swoją wersję wydarzeń, więc no to za chwilę nadejdzie czerwiec i będzie znowu coś, a potem w lipcu, w sierpniu i w zasadzie co? Jedynka z przodu zobaczy PiS w sondażach?
17: Może tak być, natomiast no już był jeden sondaż CBOS, gdzie ta jedynka się
0: tam
17: pojawiła.
0: Tam było 18 bodajże, prawda? Procent.
17: Tak. Oczywiście w innych sondażach to akurat nie znalazło odzwierciedlenia i ten PiS cały czas swoje 24-25% głosów ma. No trochę jest tak, że prezes Kaczyński wydaje mi się, że nie radzi sobie z zarządzaniem sytuacją. To znaczy w takim sensie, no, że jednak perspektywa polityczna Jarosława Kaczyńskiego jest raczej krótsza niż dłuższa. Znaczy no, można zaryzykować, że w sensie takiej aktywności politycznej następne wybory mogą być ostatnie, jeśli chodzi o prezesa Kaczyńskiego i jego takie silną ręką rządzenie PiS-em, no i musi sobie trochę poradzić z takim zarządzaniem sukcesją i zarządzaniem partią i myślę, że trochę na sercu i umyśle leży mu to, żeby oddać tę partię i zostawić po sobie dziedzictwo jednak zjednoczoną, a nie podzieloną. No tylko, że nie jest trudno zarządzać dwoma frakcjami, które są bardzo ambitne, młode, których prezes Kaczyński pewnie nie do końca rozumie, jak one działają i czego do końca chcą. No i jest to dla prezesa ewidentny problem. No cały proces wyłaniania tego słynnego kandydata na premiera, którym został ostatecznie Przemysław Czarnek, no też opierał się na pewnej fantazji, że będzie kandydat, że będzie nowa postać.
0: Namaszczony, prawda? I wtedy wszyscy wokół niego...
17: Wszyscy wokół niego się zgromadzą, albo przynajmniej trochę spory zamilkną, a tym bardziej zamilkną, że ten nowy kandydat da wzrosty PiS-owi w sondażach, a jeśli da wzrosty, no to oczywiście cała partia będzie się musiała skupić wokół Czarnka. Tylko nie wiadomo, na jakiej podstawie ta fantazja była snuta. Po pierwsze o tym, że Przemysław Czarnek przyniesie te wzrosty, no a po drugie, że wskazanie lidera z jednej z frakcji nie wywoła reakcji frakcji drugiej. No więc w tym sensie tak naprawdę prezesa czeka pewnie zmodyfikowanie tej strategii. Nie wykluczam, że będzie szukał po prostu kogoś trzeciego. To wedle starego powiedzenia, że gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta w tym sensie. No, że musi być chyba ktoś, kto po prostu te frakcje w jakimś sensie, przynajmniej na poziomie taktycznym, połączy.
0: Jeżeli faktycznie było tak, że Przemysław Czarnek zarzucał Morawieckiemu sabotowanie jego działań, aktywności, a wcześniej kandydatury, to zastanawiam się, czy nie jest coś na rzeczy, bo na chwilę Morawiecki zamilkł, zniknął po właśnie wskazaniu Czarnka. Jeżeli dobrze pamiętam, to był 7 marca, kiedy ta konwencja się odbyła. No a potem właśnie w połowie kwietnia, chyba to był 14, wyskoczył z tym stowarzyszeniem. Trochę jakby działał na ten, na pogłębianie tego napięcia w Prawie i Sprawiedliwości, bo jak partia się kłóci, to wyborcy nie będą tego chętnie słuchać, będzie ich to irytować, PiS będzie słabł w sondażach, nie będzie efektu Czarnka, no i wtedy pojawi się myśl, żeby Czarnka wymienić.
17: Wydaje mi się, że jednak dla Przemysława Czarnka jest to wygodne usprawiedliwienie. Taki wygodny excuse tego, że idzie mu średnio.
0: Tak,
17: jednak miał, miał ponad miesiąc na to, żeby zbudować jakąś swoją personę jako kandydata na premiera. No i tak naprawdę z tego miesiąca opinia publiczna zapamiętała słynne Oze Sroza i odgrażanie się, że Przemysław Czarnek będzie wchodził na dach i ściągał panele fotowoltaiczne. No nie jest to... Mateusz Morawiecki nie podpowiedział mu tego bon motu. Frakcja Morawieckiego nie pisała mu tych przemówień i wystąpień, które Przemysław Czarnek wygłaszał, próbując jakoś...
0: Ale może też panele mu zamontowali na dachu.
17: No być może ktoś z frakcji harcerzy podpowiedział ten zdradzieckie działanie Czarnkowi, żeby sobie te panele zainstalował, ale już mówiąc zupełnie poważnie, no po prostu Przemysław Czarnek jaki jest, każdy widział i widzi. To znaczy on ma oczywiście swoje atuty, dobrze się komunikuje z pewną częścią prawicowego elektoratu, no ale dali Bóg jako kandydat na premiera PiS-u, jako partii takiego szerokiego obozu prawicowego, to znaczy od radykalnej części do tej bardziej umiarkowanej, no średnio się nadaje. No, to znaczy ponosi go temperament, ta opowieść jego polityczna jest jednak skierowana bardzo w jedną stronę. No i to nic dziwnego, że to nie działa. To znaczy wyobrażenie takie, że przyjdzie Czarnek, będzie opowiadał swoim tonem, no oczywiście bardzo zamaszystym, który może się podobać, ale jednak specyficznym. Będzie opowiadał o swoich dość radykalnych postulatach czy wizji Polski i raptem PiS znowu wróci na poziom w ciągu 2-3 miesięcy na poziom 30-kilku% poparcia, to była czysta fantazja. To znaczy tak się stać nie mogło. Jeśli ktoś prezesowi Kaczyńskiemu powiedział, że to jest realna możliwość, że to będzie szybki efekt i szybko się odbudujemy, no to po prostu nabił prezesa w butelkę, więc teraz w frakcji maślarzy oczywiście wygodnie jest mówić, że wszystko byłoby dobrze, no ale ten Morawiecki bruździ, więc nic się nie da zrobić, no ale wydaje mi się, że to jednak nie jest prawda.
0: To teraz taki dwugłos z Sejmu dzisiaj. Zacznę od Mariusza Błaszczaka, który ma taką naturalną zdolność, żeby w trzech zdaniach przejść od kłopotów wewnętrznych Prawa i Sprawiedliwości do tego, jak bardzo zły jest rząd Donalda Tuska. Stowarzyszenia, które rozbijają jedność, powinny być odrzucone, bo zasadniczą wartością jest jedność. Tylko w ten sposób możemy zmienić zły rząd Donalda Tuska. Donald Tusk fatalnie rządzi, przekonują się o tym pacjenci, którzy nie mogą dostać się do lekarza. To są, szanowni państwo, naprawdę tylko trzy zdania. Ile treści. Natomiast Morawiecki, schwytany przez dziennikarzy w Sejmie, no, usiłował tłumaczyć, że nie jest tak źle, jak wynika to z tych anonimowych wypowiedzi pojawiających się w rozmaitych mediach. Nie wynoszę informacji z naszych zamkniętych spotkań, mówił po pierwsze. Po drugie, że relacje są dobre, jak żeby inaczej. Że była z kandydatem na premiera rozmowa w mniejszym gronie dobra i konstruktywna. Że jeden z moich bliskich współpracowników, Łukasz Schreiber, zaproponował ciekawą koncepcję dalszych tygodni tej kampanii, że na pewno nie zrezygnuje ze stowarzyszenia, ale będzie wspierał PiS, nie da się wypchnąć różnym złym duchom. No i pojawił się jeszcze ten kiedyś upowszechniony przez Jarosława Kaczyńskiego zwrot poetycki, że inni szatani tam są czynni. PiS to moja partia, mówił Morawiecki. No ale co ma mówić?
17: No tak, Mateusz Morawiecki trochę się już powtarza, bo o tych innych szatanach słyszeliśmy już wcześniej. Słyszeliśmy też wcześniej o suwpolizacji PiS-u i tak dalej, i tak dalej.
0: I o tym też ponoć
17: było. W wywiadach. Tak, no więc... Ale ile można wymyśleć bonmotów na ten sam stan rzeczy? No bo myślę, że sytuacja zmierza do podobnego jej konkluzji, jaka była przy ostatnim gorącym momencie tego konfliktu, no to znaczy do jakiegoś zgniłego kompromisu, bo jak już mówiłem wcześniej, no obie strony nie mają wyjścia, więc w tym sensie dla Mateusza Morawieckiego, jeśli miałoby się to skończyć na tym, że będzie jakieś zamrożenie stowarzyszeń, czyli jednak nie likwidacja. I jeśli miałoby się to skończyć tak, że będzie miał więcej, jego frakcja będzie miała więcej do powiedzenia w prezydium Komitetu Politycznego PiSu, no to będzie jakiś, no, jakiś jednak mały sukces Morawieckiego, no bo nie zapominajmy, z jakiej pozycji wychodził. To znaczy wychodził z pozycji jednak jednego z liderów, ale odstawionego trochę na boczny tor, z pozycji, kiedy właściwie miał być podwładnym Przemysława Czarnka, z pozycji, kiedy nie miał właściwie nic do powiedzenia w PKP, no a będzie w pozycji jednak podmiotowej, z lepszą reprezentacją we władzach partii, jako człowiek, który właściwie jest równoważny Przemysławowi Czarnkowi w tym pisowskim uniwersum. Więc wydaje mi się, że krok po kroku raczej w tej wewnętrznej wojnie wygrywa Morawiecki, no chociaż oczywiście też stąpa po polu minowym, bo pomimo tego, że myślę, że nikt nie chce z nikogo z partii wyrzucać, ani nikt nie chce z partii odchodzić. No to jak wiemy, polityka ma to do siebie, że potrafi wyeskalować w stronę, która, w której
0: wymykają się spod kontroli politycznych.
17: Więc tutaj Mateusz Morawiecki musi być uważny, żeby nie nadepnąć o jeden odcisk za dużo.
0: Króciutko jeszcze o Ziobrę zapytam, bo prezes zakazał publicznego krytykowania decyzji byłego ministra sprawiedliwości. Powtarzał to, co mówi też publicznie, że Ziobro nie ma w Polsce szans na uczciwy proces i że w ogóle jest chory, więc mogłyby się złe rzeczy w więzieniu wydarzyć. Natomiast Morawiecki przekonuje, że Ziobro szkodzi PiS-owi. Jak był ostatnio pytany, czy Ziobro jest miękiszonym, to odmówił odpowiedzi. Ale tak króciutko poproszę.
17: No, prezes Kaczyński w sensie strategicznym dla PiS ma oczywiście rację, żeby jednak Ziobry bronić, ponieważ no, gdyby teraz cała partia się odwróciła od swojego byłego ministra sprawiedliwości, który jest w trybie ucieczkowym, no byłoby to jednak dziwne. No, muszą być jakoś lojalni, przynajmniej oficjalnie wobec niego, no ale w sensie takim faktograficznym rację ma oczywiście Mateusz Morawiecki, no bo Ziobro szkodzi i ośmiesza PiS tak naprawdę. Im bardziej Ziobro jest widoczny w przestrzeni publicznej, tym bardziej przypomina wyborcom o tym, jak PiS rządził przez 8 lat i jakie afery za tym rządzeniem się kryły. Więc w tym sensie no, jego obecność medialna jest dla partii na pewno bardzo dysfunkcjonalna.
0: Michał Danielewski, zastępca redaktor naczelnej portalu polityka.pl. Dziękuję bardzo, redaktorze.
17: Dziękuję bardzo.
0: Program wydawał Tomasz Krzemiński, zrealizował Adam Szuraj. Wywiad polityczny dobiega końca. Już za chwilę wraca podsumowanie dnia w TOK 360. Ja Państwu życzę dobrego wieczoru, jak zawsze. Do usłyszenia.

0: Netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
1: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje.

0: szybko rozpatrywane przez nasz Urząd Stanu Cywilnego i te transkrypcje również będą wydawane.
1: Po konsultacjach dokonujemy tego ze społecznościami LGBT w taki sposób, by było to godnościowe, pełne i szczegółowe, dodał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
0: Wybraliśmy po prostu właśnie tego typu zapis, gdzie wpisujemy te dane w jednej i w drugiej rubryce, natomiast rozporządzenie myślę,

0: południem.
1: Iga Świątek zagra dziś o finał turnieju tenisowego w Rzymie. Jej rywalką będzie nie wcześniej niż o 20:30 Ukrainka Elina Świtolina.
0: W studiu z nami Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM. Powiedz najpierw o tym tenisowym czekaniu. Mecz nie wcześniej niż o 20:30.
2: Najpierw powiem dobry wieczór. Ten mecz będzie na pewno wieczorem. To jest jedna pewna rzecz, a dlatego nie wcześniej niż o 20:30, że dzielimy turniej na sesję dzienną, sesję wieczorną. Wieczorem punktualnie o 19:00 rozpoczynamy. Panowie, Daniil Miedwiediew gra o półfinał, no i jak oni skończą, to dopiero na kort może wyjść Iga Świątek, a mogą grać godzinę i 15 minut, półtorej godziny, a może i dwie. Ale Świątek jest w świetnej formie, ograła Naomi Osakę, ograła Jessica Pegula i czeka, jak wspomniałaś tutaj, Jessica Pegula. Ja rozmawiałem z Tomkiem Wolfkę, komentatorem tenisa, o tym, jak Iga na kortach w Rzymie wygląda.
3: Sprawia wrażenie i mową ciała, i tym, co robi na korcie, i tym, jak to robi, że ona wygra z każdą i w dowolnym stosunku. Zwycięstwa bezdyskusyjne, w których gwiazdy po drugiej stronie siatki tej klasy, co Naomi Osaka, Jessica Pegula i miejmy nadzieję dzisiaj także Elina Świtolina, będą tak naprawdę myślały tylko o tym, żeby nie odjechać z kortu na rowerze, to jest dokładnie to samo, co działo się z dominacją, przy dominacji Igi Świątek w sezonach 2022-2023.
2: No, Tomek tutaj mówi o wyniku 6-0-6-0 popularnym rowerze. Ja aż tak optymistyczny nie jestem. To będzie bardzo trudny mecz wieczorem. No, ale też, co ważne, już znamy finalistkę, czyli Coco Gauff jest pierwszą finalistką tego turnieju. Z Amerykanką zagra albo Świątek, albo Świtolina.
0: Ja się uśmiecham, bo cytowałeś audycję Jeszcze więcej sportu i wspominasz o tym 6-0-6-0 o popularnym rowerze. To o popularnych rowerach jeszcze w sporcie 360 dzisiaj wpadniesz.
2: Giro.
1: Po egzaminach czas na wybór szkoły.
0: Przed uczniami ósmych klas szkół podstawowych pierwsza ważna decyzja dotycząca przyszłości. Rozpoczyna się rekrutacja do szkół średnich, podczas której coraz większego znaczenia nabierają placówki branżowe.
1: Tak jest na przykład na Pomorzu. Tam w związku z gigantycznymi inwestycjami w energetykę wiatrową i atomową stoją ci uczniowie przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju. Znaczy stoi przed szansą regiona. Uczniowie mogą się do tej szansy dołączyć. A więcej o tym opowie Paweł Radzewicz.
4: Świadomość ósmoklasistów co do przyszłości jest coraz większa, mówi dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
5: Młodzi ludzie wiedzą, po co przychodzą. Oni przychodzą nauczyć się konkretnego fachu i potem wejść na rynek pracy.
4: Wiedzą to także władze Gdańska, gdzie już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych miejsc ma profil zawodowy, mówi wiceprezydentka Monika Chabior.
6: Widzimy wzrost prestiżu szkół branżowych i technicznych. Inwestycje, które w ostatnich latach w Gdańsku zasiliły te szkoły, to ponad 100 milionów złotych, zarówno w twarde wyposażenie, jak i w szkolenia kadry.
4: Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same.
5: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani. Czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku. Sami Państwo wiecie, jak trudno znaleźć fachowców dobrych. Tutaj ta świadomość jest pełna.
4: Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
0: 18.11, Adam Mózga, to jest TOK 360, którego gościnią jest Jolanta Sienkiewicz-Prochowicz, żyjąca w małżeństwie jednopłciowym. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
0: Dzisiaj rano dokonaliśmy pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego. Zgodnie z wyrokami sądów, bez zwłoki natychmiast ogłosił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Jak pani przyjęła tę wiadomość?
7: Z ogromną radością. I to była rzeczywiście pierwsza emocja, to była też ulga. Kolejną emocją, która się bardzo mocno gdzieś pojawiła, to taki uśmiech wobec tego sformułowania bez zwłoki. Dlatego, że
0: 30 lat mniej więcej.
7: Tak, dokładnie, że trudno mówić o tutaj jakimś przesadnym pośpiechu ze strony rządzących. Rzeczywiście jest tak, że społeczność LGBTQ+ bardzo długo czekała na chociażby jakiś okruch sprawiedliwości społecznej ze strony różnych ekip rządzących. No i teraz niestety nie doczekała się z inicjatywy polskiego rządu, ale z konieczności, dlatego że decyzja Rafała Trzaskowskiego jest podyktowana wyrokami sądów, zarówno sądów europejskich, jak i sądów polskich.
0: Ja nie chcę tego jakoś wartościować absolutnie, no ale to zostało po prostu wywalczone.
7: Tak, zdecydowanie to zostało wywalczone nie przez pojedyncze osoby aktywistyczne, ale przez pokolenia osób, które brały udział w tej sztafecie, które litygowały, które brały na siebie tę pracę. To była cała masa osób, począwszy od par jednopłciowych, które decydowały się na tę walkę. Decydowały się też na znoszenie tych upokorzeń, na te informacje, że stanowią zagrożenie dla porządku prawnego Rzeczypospolitej i na różnego rodzaju rzeczywiście upokorzenia i zniewagi ze strony rządu, także ze strony tej ekipy rządzącej. Przypomnijmy tutaj słowa ministra Żurka, przypominam, ministra sprawiedliwości o tym, że o weekendowych małżeństwach. To było w moim przekonaniu bardzo, bardzo głęboko nie w porządku i to było krzywdzące wobec naszej społeczności. I te całe lata i te całe pokolenia osób walczących o równość małżeńską w Polsce mogą dzisiaj powiedzieć, że pewien krok został wykonany. To oczywiście nie jest koniec. Mam poczucie, że to jest dopiero początek, ale dzisiaj chyba możemy się cieszyć.
0: Pani żona, z którą też miałem przyjemność rozmawiać w TOK 360, taki wniosek o transkrypcję mają złożony.
7: My już jesteśmy po wyroku sądu, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który nakazał wojewodzie transkrypcję. Wyrok jeszcze nie jest prawomocny, ale wojewoda też dzisiaj zapowiedział, że nie zamierza zaskarżać i odwoływać się od tego wyroku, więc też dzisiaj świętujemy taki mały, osobisty sukces. Wiemy już, że po uprawomocnieniu tego wyroku transkrypcja także w Lublinie, bo mieszkamy na co dzień w Lublinie, zostanie wykonana.
0: I gdy to się wydarzy, to co dalej?
7: No gdy się to wydarzy, to mamy nadzieję, że będzie nam przysługiwała pełnia praw, ale też obowiązków związanych z zawarciem związku małżeńskiego w Polsce. To znaczy, że ten katalog praw i obowiązków będzie taki sam jak w przypadku par różnopłciowych, no bo w innym przypadku byłoby to nieracjonalne różnicowanie ludzi, byłaby to jawna dyskryminacja. Mamy nadzieję, że tak się stanie, no ale też nie od dziś mieszkam, żyję w Polsce, więc mam też poczucie, że pewnie część tych praw znowu trzeba będzie walczyć. Pewnie trzeba będzie walczyć w sądach. Natomiast no, dzisiaj trudno powiedzieć, na ile te nieśmiałe deklaracje rządzących o przyznaniu jakichś praw, jakie to będą prawa, na ile one są wiążące. Widzimy też bardzo jasno, że ten stosunek do respektowania wyroków, on się zmieniał z tygodnia na tydzień wśród naszych rządzących, więc ja się na ten moment nie przywiązuję do żadnych deklaracji. Chciałabym już mieć ten akt ślubu z polskim orzełkiem i ten akt ślubu po prostu wykorzystywać w takiej codzienności, po prostu w załatwianiu codziennych, bardzo przyziemnych spraw w Polsce.
0: ZUS zapowiedział, mówiła mi o tym w TOK 360 mecenas Karolina Gierdal mniej więcej 2 godziny temu, że ZUS zapowiedział, że będzie respektował te transkrybowane akty małżeństwa, ale rzeczywiście to będzie troszkę takie rozpoznanie bojem i pewnie jak no, ja też mam swój akt małżeństwa, ale nigdy się nim praktycznie nie posługiwałem. W pani wypadku pewnie będzie inaczej. Trzeba będzie tym biało-czerwonym papierem machać.
7: W naszym wypadku będzie to najpewniej dokument, który będziemy miały zawsze ze sobą w torebce i pewnie to będzie jeden z najważniejszych dokumentów, które będziemy posiadać i będzie trzeba najprawdopodobniej nim machać, ale jesteśmy na to gotowe. Tak, ZUS zapowiedział, że będzie respektować polskie akty ślubu, bo to będzie polski akt ślubu, więc to nie jest jakaś rewolucyjna decyzja. To jest jakby przykład takiej zwykłej sprawiedliwości społecznej. Natomiast pytanie, czy inne urzędy pójdą w ślad za nim. Pytanie, jak to będzie wyglądać w przypadku wspólnego rozliczania się, to znaczy jakie instrukcje wyda Ministerstwo Finansów, jakie instrukcje wydadzą kolejne poszczególne ministerstwa. I myślę, że jest w tym coś smutnego, że Polska sama z siebie nie potrafiła przyznać jakichkolwiek nawet okruchów godności polskim parom jednopłciowym, swoim obywatelom i obywatelkom, i muszą to robić europejskie sądy, muszą to robić europejskie, a za nimi polskie sądy. Jest mi z tym niezwykle smutno, że nasi rządzący nie zdali takiego podstawowego egzaminu z troski o własnych obywateli i obywatelki.
0: To niech się teraz Polska przyzwyczaja do nowej rzeczywistości.
7: I niech się zastanawia, w jaki sposób rzeczywiście w sposób godny przyznać te prawa wszystkim. Ja mam taką sugestię, że najłatwiej i bez zmiany wielu przepisów i rozporządzeń byłoby po prostu to zrobić ustawą o równości małżeńskiej. I to jest moja propozycja, to jest najprostsze rozwiązanie, jeden dokument, maksymalna prostota rozwiązań i przy tym najbardziej też prawo człowiecze rozwiązanie. Więc kibicuję oczywiście takim pomysłom, tego rodzaju pomysłom, i mam nadzieję, że one będą coraz śmielej pojawiać się w głowach naszej klasy politycznej.
0: Dobrego wieczoru dla pani i dla pani żony. Bardzo dziękuję. Gościnią TOK 360 była Jolanta Sienkiewicz-Prochowicz. Jest 18.18. Informacje TOK FM o 18.20, a po informacjach o trwającej jeszcze wizycie prezydenta USA Donalda Trumpa w Chinach.
8: Reklama.
9: Dolerła, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ściany 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
11: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
13: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Minęła 18.20. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Oczekujemy zakończenia ataków na ludność cywilną, oświadczyła ministra spraw zagranicznych Węgier Anita Orban ambasadorowi Rosji podczas spotkania w Budapeszcie. Dodała, że węgierski rząd zdecydowanie potępia rosyjski atak na Zakarpacie na Ukrainie. Węgry uważają za całkowicie niedopuszczalne to, że rosyjskie ataki są wymierzone w ten region, gdzie mieszka etniczna społeczność węgierska. W zmasowanych atakach dronowych na Ukrainę ogólnie od wczoraj zginęło co najmniej 8 osób, w tym 13-letnia dziewczynka, a rannych zostało 45 mieszkańców Kijowa. Atakowane były też obwód wołyński, lwowski i wspomniany już zakarpacki. Sąsiadują one z Polską. Opłata za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Warszawie będzie jeszcze droższa. Warszawscy radni przyjęli uchwałę zwiększającą opłatę za pobyt w stołecznym ośrodku dla osób nietrzeźwych. Trafiający na Kolską zapłacą po podwyżce 469 zł. Jeden radny był przeciw, a pięcioro wstrzymało się od głosu.
15: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Na pewno jest to wyjątkowy rejs. No, Stany nie zdarzają się często.
17: Są emocje, jest napięcie, ale ucieka, że w końcu wypływamy.
18: Przygoda życia?
17: Pierwsza i mam nadzieję najlepsza.
18: Czujecie to historyczne znaczenie, że to być może początek ostatniej tak długiej wyprawy daru?
19: Tak, jest to wielki zaszczyt.
20: Są nadzieje, ale są również obawy. No, będziemy przemęczeni, będziemy mało spać, ale no, jesteśmy dobrej myśli i żadnych przygód, tak?
16: Żegnamy się z naszymi znajomymi z roku, którzy wypływają na 4 miesiące i życzymy fajnych przygód.
21: Już tęsknimy, życzymy powodzenia. Wiatru w żagle.
15: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 22 minuty po 18, Adam Ozga, gościnią TOK 360 jest dr Małgorzata Bonikowska, prezeska Centrum Stosunków Międzynarodowych, związana też z Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego i Team Europe Direct. Dzień dobry.
22: Dzień dobry.
0: Wizyta wspaniała Xi to wielki przywódca i przyjaciel, oceniał prezydent USA Donald Trump relacje z chińskim przywódcą i też relacje amerykańsko-chińskie podczas wizyty w Pekinie. Ta wizyta jeszcze trwa, jutro ciąg dalszy. Było dużo takich dyplomatycznych słów, ale jak zwykle najciekawsze jest to, co jest pod tą dyplomacją i to są relacje chińskich mediów, które nie padły podczas tych oficjalnych wypowiedzi. Xi miał powiedzieć, że może dojść do ewentualnego konfliktu z Amerykanami o Tajwan, który określił jako najważniejszą kwestię w amerykańsko-chińskich relacjach. I mam taką nadzieję, że jeżeli padły takie słowa i padło takie ostrzeżenie, to, że Donald Trump sprawy Tajwanu nie odpuścił i przekazywanej, sprzedawanej Tajwańczykom przez Amerykanów broni.
22: No, to jest pytanie. Ja myślę, że Donald Trump jest absolutnie w stanie odpuścić sprawę Tajwanu w zamian za, no właśnie pytanie. Oni rozmawiali na pewno o pewnym podziale świata i wpływów w tym świecie, zarówno w kwestii technologicznej, jak i gospodarczej. Tajwan jest oczywiście bardzo ważnym miejscem z punktu widzenia produkcji półprzewodników i tych kart chipowych, które są podstawą do tworzenia nowych rozwiązań AI-owych. No i właśnie też o co się toczy gra. Nie bez przyczyny delegacja amerykańska składała się w dużej mierze z liderów firm technologicznych właśnie amerykańskich, w tym i szefa NVIDII. No więc producenta właśnie tych kart, więc myślę, że rozmowy, my tego nie wiemy oczywiście, możemy się tylko domyśleć, ale dotyczyły w dużej mierze tego, w jaki sposób Amerykanie i Chińczycy są w stanie sobie podzielić glob na swoje strefy wpływów. Właśnie tam, gdzie dominują rozwiązania amerykańskie i tam, gdzie dominują rozwiązania chińskie. Wiemy, że Amerykanie abdykowali z pozycji takiego globalnego supermocarstwa. I wiemy, że oni po pierwsze nie mogą, po drugie w związku z tym też nie chcą ingerować we wszystkie miejsca na ziemi i proponują Chińczykom pewien deal. No i to jest oczywiście niebezpieczne dla tych wszystkich, którzy nie są zadowoleni z takiego bipolarnego poziomu czy podziału świata, tak jak Europa. Europa myśli o tym, żeby się właśnie uniezależnić, w tym także technologicznie, zarówno od Stanów Zjednoczonych, gdzie my jesteśmy ewidentnie uzależnieni, jak i od Chin. Natomiast no jest, potrzebujemy na to czasu i bardzo dużego wysiłku, ale póki co taki układ bipolarny nam po prostu nie odpowiada. Natomiast oczywiście Chińczycy i Amerykanie pewnie rozmawiali o tym, w jaki sposób właśnie swoje wpływy rozciągnąć na te części świata, które zarówno Amerykanie, jak i Chińczycy uważają za swoje, za te strefy, w których chcą dominować.
0: A jak ten podział może przebiegać?
22: No, to jest bardzo stare rozwiązanie. W XV wieku był taki podział świata zrobiony przez papieża. Wtedy dotyczyło to Hiszpanii i Portugalii, dwóch królestw chrześcijańskich, które zaczęły ekspansję geograficzną, pływali po Atlantyku, odkrywali kolejne miejsca na mapie i papież stwierdził, że lepiej, żeby oni się ze sobą nie kłócili. I był taki podpisany traktat, który dzielił glob na część hiszpańską i część portugalską i to działało do reformacji mniej więcej, bo potem się okazało, że potęgi czy nowe rosnące państwa, które były protestanckie, głównie Wielka Brytania, ale także Holandia, potem też francuska część protestancka, właśnie zaczęli próbować po prostu nie uwzględniając tego podziału świata, czyli lekceważąc to, co powiedział papież, bo oni nie uznawali władzy papieża. Więc już od XV wieku, można powiedzieć, taki model był próbowany. I dzisiaj wracamy, to jest kolejna edycja tego, że no skoro nie można być supermocarstwem i rządzić całością globu, no to pytanie, jak go podzielić i z kim podzielić. I Amerykanie prawdopodobnie próbowali powiedzieć to, co zresztą nie jest żadną tajemnicą, bo jest w amerykańskich strategiach bezpieczeństwa, czyli że Chiny powinny się trzymać z daleka od tego, co dla Amerykanów jest kluczowe, czyli obie Ameryki, w tym Ameryka Południowa, która jest niezwykle mocno rozpracowana obecnie przez Chińczyków, zwłaszcza jeśli chodzi o złoża.

0: na to, że łączy ich potrzeba otwarcia cieśniny Ormus, a Iran chce wbić tutaj klin pomiędzy Pekin i Waszyngton. Zresztą Donald Trump w telewizji Fox News powiedział, że jeśli zaoferował pomoc w zakończeniu wojny z Iranem, miał też obiecać, że nie wyśle broni Iranowi. Zastanawiam się, jak w wymiarze praktycznym miałyby wyglądać te wspólne działania na rzecz otwarcia cieśniny Ormus. I nawet nie wiem, czy nie użyłem teraz za dużego słowa wspólne działania na rzecz.
1: No faktycznie okazuje się, że Stany Zjednoczone, które były do tej pory absolutnie numer jeden potęgą światową i w sferze militarnej, i w sferze pewnej gwarancji bezpieczeństwa, to i dla Europy było prawdą, jak i dla krajów Zatoki właśnie, Arabia Saudyjska, Emiraty, Kuwejt, Bahrajn, Katar, wszystkie te kraje generalnie bazowały na amerykańskich obietnicach obrony i także na amerykańskich bazach. No i liczyły na to, że w sytuacji zagrożenia Amerykanie będą bronić tych krajów. Okazało się, że jak przyszło co do czego i Amerykanie i Izraelczycy zaatakowali Iran, to Amerykanie bronili Izraela. Nie bronili wystarczająco tych krajów. One są poszkodowane nie tylko atakami dronów irańskich, ale także właśnie tym, co pan powiedział, czyli zablokowaniem cieśniny Ormus. Warto podkreślić, że takie kraje jak Katar, Bahrajn czy Kuwejt w ogóle nie mogą niczego eksportować ani importować obecnie, ponieważ wszystko, co do tej pory tam dopływało, to było właśnie przez cieśninę Ormus. Troszkę lepiej wygląda sytuacja Emiratów Arabskich, czy Arabii Saudyjskiej, czy Iraku, bo one mają alternatywne korytarze, ale jednocześnie też ta cieśnina Ormus bardzo mocno im doskwiera to zamknięcie. I teraz Iran wykorzystał to w sposób doskonały, bo zamiast osłabnąć, to w tym całym starciu właśnie reżim irański się wzmocnił, a Amerykanie pokazali, że na końcu nie mają kart, znaczy nie mają możliwości doprowadzenia siłowo do tego, żeby Iran ustąpił. I w tym momencie wchodzą Chiny, które okazuje się, że nie tylko mają bardzo dobre relacje z Iranem, tak w ogóle, bo kupują od Iranu ropę i gaz, bo też są właśnie w skali takim globalnej pewnego rodzaju przyjacielem Iranu, a jednocześnie mediowali, doprowadzili do podpisania umowy niedawno pomiędzy Arabią Saudyjską a Iranem, więc jakby nie włączając się zbyt mocno do tej pory w Zatokę, bo to był teren wpływów amerykańskich, no to pokazali, że mogą. Jakby co, to mogą. No i teraz jest właśnie ten moment, że okazuje się, że Amerykanie nie mają możliwości wymuszenia na Iranie siłowo, ani negocjacyjnie, w zasadzie niczego. I dlatego ci Chińczycy stali się tak bardzo potrzebni. A jednocześnie wszystkie kraje Zatoki marzą o tym, żeby wreszcie odblokować cieśninę. No i to jest jakby jeden wektor, taki bardzo praktyczny, bieżący. Ale drugi jest taki, że no, Amerykanie się w pewnym sensie skompromitowali. A skoro tak, to w dłuższej perspektywie każdy kraj Zatoki obecnie, nawet te kraje, które wieloletnie zachowywali te takie układy o wiecznej przyjaźni ze Stanami Zjednoczonymi właśnie na zasadzie barteru, ropa za bezpieczeństwo, no to oczywiście na dzisiaj będą próbowali to kontynuować, ale w perspektywie długoterminowej już wiedzą, że to nie jest dobre rozwiązanie, więc będą grać zarówno na wzmocnienie własnych sił i różnego rodzaju inne opcje sojusznicze, jak chociażby niedawna umowa Arabii Saudyjskiej z Pakistanem, bo Pakistan ma broń atomową, a Arabia Saudyjska nie ma, ale także rośnie właśnie w tym kontekście rola Chin. I nie tylko, bo gdyby Europa weszła do gry, to także Europa miałaby możliwość większego tutaj odgrywania jakiejś roli, dlatego że Stany Zjednoczone raczej w perspektywie krajów Zatoki nie mogą już odgrywać roli absolutnego, jedynego dostarczyciela bezpieczeństwa dla tego regionu.
0: Bardzo dziękuję. Kropki połączone. Doktor Małgorzata Bonikowska, prezeska Centrum Stosunków Międzynarodowych, również związana z Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego, członkini Team Europe Direct, była gościnią TOK 360, 18.32. I zgodnie z obietnicą wraca Przemysław Pozowski.
2: Bynajmniej nie na rowerze, ale z informacjami o tych, którzy na rowerach jeżdżą.
0: Tak, jeżdżą w wyścigu dookoła Włoch, który wystartował w Bułgarii.
2: Tak, i pierwsze trzy etapy rzeczywiście były w Bułgarii, między innymi w Sofii. Potem się kolarze przenieśli do Włoch. Poniedziałek to był dzień odpoczynku, bo zawsze w tych wielkich turach trwających 3 tygodnie, ten poniedziałek to jest moment, kiedy kolarze mogą trochę, nie wiem czy to dobre określenie, rozprostować kości. No ale jak już odpoczęli, zostali wymagani.

0: zainteresowani, to...
1: Że oni w niedzielę już czekają na ten poniedziałek.
0: I jeszcze po trzecim etapie to myślę, że jeszcze nie, ale tak już po tym dziesiątym czy po następnym to naprawdę tak. No i mieliśmy już dwa etapy we Włoszech. Pierwszy jechał po Calabrii z Catanzaro do Cosenzy. Tam wygrał Jonathan Navarez. Wczoraj Praia Amare, czyli start w Calabrii też nad morzem, a potem już troszkę trudniejszy, bardziej wymagający teren i Basilicata i meta w Potenzy. Tam Igor Arrieta, Hiszpan, wygrał. No i dziś jesteśmy dosłownie pół godziny po tym, jak kolarze, no dobra, 45 minut po tym, jak kolarze finiszowali w Neapolu. Uważaj, na kostce takiej brukowej, ale śliskiej, na przepięknym Piazza Plebiscito, gdzie było niebezpiecznie też, bo mieliśmy 400 metrów przed metą Kraksę. W niej ucierpiał chociażby Dylan Groenewegen. Ten facet, który miał też taką bardzo gęsto i szeroko komentowano w polskich mediach Kraksę na etapie Tour de Pologne dobrych kilka lat temu w Katowicach. Tam się nic wielkiego nie stało generalnie kolarzom, ale rzeczywiście było niebezpiecznie. Oni mówili, że było ślisko i nie do końca chyba dobry to był pomysł, żeby na tym Piazza Plebiscito troszkę jeszcze pod górę finiszować swoją drogą.
1: Tam się można wyłożyć na tym neapolskim bruku, jak się nie jeździ na rowerze.
0: Tak, spacerując oczywiście, że też można, natomiast jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że tam w tym miejscu będzie też we wrześniu inauguracyjny mecz siatkarskich mistrzostw Europy. Właśnie na Piazza Plebiscito.
1: Ale może im tam jakiś parkiet jednak położyć.
0: Tak, na pewno nie będą grać na kostce brukowej, to byłoby swoją drogą ciekawe. To są mistrzostwa Europy, w których Polska będzie bronić tytułu. Ale do rzeczy jeszcze dwa słowa tylko. Etap wygrał, ten szósty etap Giro d'Italia, Davide Ballerini. To jest pierwsze włoskie zwycięstwo. Kolarz, który bardzo długo już jeździ w peletonie, ale ciągle się tego zwycięstwa w narodowym swoim wyścigu nie mógł doczekać. Tak więc po 141 kilometrach wokół Wezuwiusza, Zatoki Salerno, radość włoskich kibiców, ale różową koszulkę lidera, tą słynną Malia Rosa, zachował Portugalczyk Afonso Eulalio.
1: Przemysław Pozawski, dzięki wielkie. Wrócimy jeszcze przy okazji do Giro, jak będzie finiszować, nie wrócimy.
0: No na pewno, jeszcze będą góry, jeszcze będą etapy, no te chyba najważniejsze i decydujące o końcowej klasyfikacji.
1: Sport 360, dzięki wielkie. 18.36, Adam Ozga, wracam jeszcze za chwilę na chwilę.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
7: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
6: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
8: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
14: O, masz wiadomość.
15: Tak. Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
14: Super. Tylko co im damy w prezencie?
15: Nie mam pojęcia. Kopertę?
14: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
15: Brzmi trochę filmowo.
14: Spokojnie. Sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent i inwestycja w jednym.
15: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
14: Tawex. W jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
16: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
17: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Salzkammergut, kraina gór, jezior i niezwykłej przyrody. Idealne miejsce na wędrówki, rowerowe wyprawy i relaks wśród majestatycznych szczytów oraz krystalicznie czystych jezior. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.

0: do środy. Filet z piersi kurczaka, kilogram 15,99 z delikatą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Hot grill.
2: Arilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 18.40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Rośnie aktywność rosyjskich dronów w pobliżu ukraińskich elektrowni atomowych, poinformowała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Wczoraj i dziś zanotowano ponad 160 przelotów bez załogowców, ale bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa nuklearnego tych obiektów nie było. Wycofanie amerykańskich wojsk z Niemiec, Hiszpanii i Włoch zaszkodziłoby samym Stanom Zjednoczonym, które w ostatnich latach bardzo dużo zainwestowały w tamtejsze bazy, pisze niemiecka prasa. To nie tylko modernizacja, ale także ulokowanie najcenniejszych okrętów i samolotów. Na przykład baza Ramstein jest dla USA zbyt ważna, by lekkomyślnie osłabić te lokalizacje, ocenili tamtejsi dziennikarze. Warszawa wycofuje patronat dla cyklu wydarzeń Let's Make Them Care. Pierwszą imprezą, która odbyła się w jego ramach, był wzbudzający kontrowersje koncert techno, który odbył się na terenie zabytkowego pałacu w Wilanowie. Stołeczny ratusz wyjaśnił, że we wniosku o patronat nie było informacji o tym, że w jego ramach planowane są imprezy masowe. Dlatego nie obejmował on imprezy Circo Loco. Po tym wydarzeniu było wiele skarg od mieszkańców i kontrowersji. Dziś ze stanowiska został odwołany dyrektor pałacu w Wilanowie.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Chwila minęła. Adam Ozga. Po godzinie 23 dzień w TOK FM zakończy Kamil Wróblewski w audycji Między Słowami. Dziś jego gościnią będzie Husky. Cześć Kamil. Kto to?
10: Husky to jest debiutantka, która jutro wyda swoją debiutancką epkę pod tytułem, uwaga, uwaga, Między Słowami. Więc dzisiaj Między Słowami w Między Słowami.
9: To Kamil Wróblewski, Między Słowami w Między Słowami po godzinie 23. Po godzinie 20 na mikrofon TOK FM zaprasza Paweł Sulik. Paweł dziś postawi pytanie do Państwa w sposób następujący. Wykorzystywanie azjatyckich pracownic salonów masażu, kolejne pobicie osoby z Ukrainy. Jakiej reakcji Państwa oczekujemy? O to zapyta Paweł Sulik w programie Mikrofon TOK FM po godzinie 20. Już teraz można pisać na adres mikrofon@tok.fm, a gdy program ruszy, będzie też można dzwonić na numer telefonu 22 44 044. TOK 360 tymczasem dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Szczepan Maziarek, Michał Kujawski, Adam Szuraj, Marietta Wiśniewska, Adam Ozga. Spokojnego wieczoru, do usłyszenia jutro punktualnie o godzinie 16. TOK 360 oczywiście też w samo południe, a teraz oczywiście codzienny magazyn motoryzacyjny. Będzie o dieslach, benzyniakach elektrycznych, hybrydowych, może na wodór, o samochodach znaczy.

0: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: Dzień dobry, to jest codzienny magazyn motoryzacyjny Radio Tok FM, Sławek Poruszewski i Jacek Balkan.
2: Dzień dobry.
1: Dzisiaj testy, jak w każdy czwartek, i dzisiaj chciałbym ja zacząć. Mamy dwa samochody. Zacznę od samochodu, który nazywa się Eteron. Mieliśmy w kwietniu pick-upa firmy Maxus spalinowego, a ze 2 albo 3 lata temu mieliśmy na testach elektrycznego pick-upa. Był to chyba wtedy jedyny taki model. Zresztą teraz też ta konkurencja nie jest.
2: W Polsce jest. Tak, jest jeszcze chińska. Chyba Jack wprowadził elektrycznego.
1: Tak. Natomiast
2: do Polski przyszedł Ford F-150. Do Polski, do Europy elektryczny pick-up. W Stanach jest kilka, to o tym mówiliśmy, elektrycznych pick-up.
1: Trzy lata temu jeździliśmy pierwszy raz elektrycznym Maxusem. Był to samochód absolutnie przeokropny. Zbudowany źle, z ogromnym silnikiem, jak od pralki, zawieszonym na osi z tyłu, przez co ten samochód w ogóle nie robił na drodze nic dobrego. Był niebezpiecznym samochodem przy każdej prędkości, źle ustawionym, źle wyważonym, z źle zaprojektowanym układem kierowniczym, zawieszeniem. Był to absolutnie okropny samochód. Jeden z najgorszych elektryków, jakimi w życiu jeździliśmy. Po prostu koszmar.
2: Najgorszy pick-up, jeździliśmy pewnie kilkunastoma co najmniej, ale już o nim, wiesz co, ja już po prostu aż go wyparłem, bo ten nowy Eteron 9, którym ja jeździłem na jesieni na premierze, sprawił zupełnie inne wrażenie.
1: Właśnie.
2: Ja to pamiętasz, poczekaj, tylko powiem jednym zdaniem, bo oczywiście każdy może to odsłuchać. Tam mówiłem, że jest duża bateria, napęd 4x4, te ceny podawałem netto i jednego, i drugiego, i że to wcale może taki tani nie jest, ale też nie jest źle. I chwaliłem ten samochód, wiesz? I mówiłem, poczekam, aż ty pojeździsz. No poczekałem dość długo, bo to parę miesięcy, ale ty pojeździłeś teraz i to jeździłeś więcej niż ja wtedy, więc bardzo jestem ciekawy twoich wrażeń.
1: No więc tak, ja bym pewnie odmówił testu, tak mówię, ale to buduje napięcie. Wiesz, po prostu po tamtym doświadczeniu to był samochód, który naprawdę robiliśmy losowanie tutaj, kto go ma odprowadzić, bo nikt nie chciał. Jak padło hasło Maxus pick-up, ale tym razem spalinowy, to myślę sobie, dobra, na pewno będzie lepiej. I okazało się, że było super. To był naprawdę fajny samochód. Natomiast i to właśnie ten spalinowy pick-up zrobił trochę taką, wiesz, fundament pod jazdę tym Eteronem, bo nie spodziewałem się po tym samochodzie niczego dobrego. Duży samochód.
2: Dobrze, że mi nie ufasz, dobrze, że sprawdzasz sam, ja to doceniam i tym razem tak się stało, no właśnie.
1: 5,5-metrowe auto, spory akumulator, 102 kWh, 430 koni, zasięg WLTP do 430 km, 620 kg ładowności, czyli to jest spora ładowność, biorąc pod uwagę to, że ten samochód waży 2900 kg, więc żeby zmieścić się w 3,5 tony, trzeba było tutaj tę ładowność nieco ograniczyć. Myślę, że tak realnie jest ona większa. Z przodu bagażnik, ten bagażnik zresztą też jest śmiesznie otwierany, to trochę na wzór amerykańskich Rivianów czy Forda F-150, więc Frank ma 230 litrów i to auto może ciągnąć przyczepę, która waży 3,5 tony. Jak ten samochód wygląda na zewnątrz? Moim zdaniem zarąbiście, natomiast są zauważalne podobieństwa i inspiracje do dwóch amerykańskich wozów, do Riviana i do Forda F-150 Lightning. Podobne oświetlenie, podobny przód. Jeżeli chodzi o kabinę i pakę, no to tutaj mamy już po prostu pick-upa.
2: Tylko nie są takie długie, znaczy nie jest tak długi, bo ma 5,30 parę, to na polskie warunki standard, prawda?
1: Trochę dłuższy jest, Sławku. On jest prawie 5,5 metra, tak? Jeżeli dobrze pamiętam.
2: A myślałem, że 5,30 parę.
1: Nie,
2: to sprawdzisz.
1: To ten...
2: Ten sprzed paru lat
1: tak, tu jest równe, tak. Sławku, 5,5 metra.
2: Czyli ten sprzed 3 lat, ten dziadowski,
1: tak, tamten
2: był krótszy.
1: Był zresztą zbudowany po prostu na spalinowym, tylko wyjęli silnik spalinowy z przodu i dali elektryczny z tyłu. Tu jest równe
2: 5,5
1: metra.
2: Prawie jak Gladiator.
1: Rozstaw osi 3,30 metra, tak. I wiesz, jakby pierwszy kontakt z tym samochodem był dość fajny, dlatego że to jest ładne auto, wiesz, ono robi wrażenie, cieszysz się z czegoś takiego, dlatego że, wiesz, ten frank, jak on się otwiera elektrycznie, wiesz, no, jest trochę radochy z tego auta.
2: Frank,
1: auto jest
2: też, czyli ten front trunk, bagażnik z przodu.
1: Bagażnik
2: tak?
1: z przodu. Jeżeli chodzi o wnętrze, no to mogę powiedzieć tylko, że fotele są wygodne, trochę przy wyższych temperaturach czuć było zapach plastików, natomiast my żeśmy się do tego auta dłuższą chwilę musieli poprzyzwyczajać do jego obsługi, część rzeczy powyłączać, jak na przykład melodyjkę, która pojawiała się poniżej 30 na godzinę. Dopiero po pewnym czasie udało się znaleźć w ustawieniach, potwornie przeładowane są te ustawienia, coś, co zmieniło tę melodyjkę, taką a la Family Frost, być może pamiętają starsi, w taki szum, wiesz, elektryczny i to już było do zaakceptowania. Oczywiście wszystkie te systemy, które mają nam pomagać, trzeba było wyłączyć, jak w wielu samochodach. Natomiast najbardziej zdziwiło mnie to, jak to fantastycznie jeździ. To ma dwa silniki, 430 koni i uwaga, to jest jedyny pick-up, którego mieliśmy na oficjalnych testach u nas w redakcji przez ostatnie 20 kilka lat, który ma zawieszenie pneumatyczne. Mało tego, on ma zawieszenie wielowahaczowe z przodu. Sławek, jak to jeździ? To najlepiej jeżdżący pick-up, jakim w życiu jeździłem. Czemu elektryczny?
2: Ale ja to chwaliłem go. I ty nawet na mnie nie krzyczałeś, bo wtedy nie miałeś porównania, jako słuchałeś.
1: No i dobrze robiłem, że nic nie powiedziałem, bo bym teraz wyszedł na idiotę. Natomiast słuchaj, to jest najlepiej jeżdżący pick-up, jakim jeździłem. My żeśmy tym samochodem zrobili w tydzień chyba ze 2,5 tysiąca kilometrów. Zabraliśmy rowery na pakę, pojechaliśmy do Białowieży, auto regularnie woziło drzewka na działkę. Po prostu robiliśmy tym samochodem wszystko. I powiem ci, że się tak do niego przessałem, że z żalem go oddawałem. Mało tego, ja nie kupię nowego. On kosztuje ponad 300 tysięcy złotych. To jest trochę za dużo na chińskie auto. O totalnie nieprzewidywalnej wartości rezydualnej. Ale jak gdzieś trafię uszkodzonego na aukcji, albo jak będzie jakaś dobra oferta, wiesz, na zasadzie naprawdę dobra oferta, to ja sobie go kupię. Zużycie energii od 25 do 30 kWh na 100 km. Jak na takiego kloca jest to super. Mówię, akumulator 102 kWh. Zasięg 400 w ogóle do zrobienia, jeżeli nie jedziesz nim 140. Dobrze. Jak jedziesz nim 140, zużycie energii jest między 40 a 50.
2: Bo ja wtedy, jak mieliśmy tego strasznego pick-upa 3 lata temu, testowałem i ty też chwilę chyba Maxusa Mifa 9, już ich nie ma, to są duże wany elektryczne, bo należący do Saika Maxus nie chce wchodzić w drogę w Polsce MG, więc robi tylko w tej chwili dostawcze pick-upy i w tym roku 250 sztuk zarejestrował Maxus. I Mifa 9 ładowałem do Łodzi i powiem ci szczerze, on bardzo mało palił, tutaj mówisz dużo prądu
1: nie,
2: zużywał.
1: No ale to jest klocek, Sławek. Ja nie mam do niego pretensji. Ja nie mam do niego pretensji. 25 kWh, jak ja mam średnie w mocce, która waży, wiesz, mniej niż połowę, no to tutaj, biorąc pod uwagę to, jakie to jest auto,
2: rozumiem.
1: Nie jechałem nie więcej niż 140.
2: Prędkość
1: wybacz.
2: Ładowania?
1: Ładnie. Wiesz co? 100
2: kilkadziesiąt
1: stówka, to znaczy nie, 100-120, chyba
2: też miałem
1: chyba raz na jakiejś takiej ultra szybkiej ładowarce na 200, żeśmy go podłączyli, ale to już zabij, nie pamiętam jaka była ta.
2: No ja też podłączałem na 350 i ciągnął tyle co Mercedes obok, czyli koło stówy, bo po prostu tyle było prądu. No dobra, słuchaj, bardzo ja też się cieszę, że tobie się podobał, bo tak jak mówię po raz enty, kibicuję wszystkim, jeżeli komuś się udało, to super, no producentowi jakiemuś. I akurat Maxus ma duży sukces.
1: Świetne
2: w Polsce
1: auto,
2: teraz,
1: którego nikt nie kupi.
2: Ale wiesz co, tak, ale diesla kupi, wiem, bo jest już 200 czy 300 zamówień.
1: Ale tego
2: na ten
1: diesla,
2: rok.
1: Słuchaj, ja ostatnio spotkałem gościa, którego no, kupił widzisz. Dwa miesiące temu, jest bardzo zadowolony.
2: No i dostawczaki wprowadzili z silnikami diesla, od razu mają, słuchaj, w 4 miesiące 250 sztuk, a w zeszłym roku było 50, bo nie mieli czym handlować. Dobra, przejdę do innego elektryka, przy którym
1: poczekaj,
2: bardzo odpoczywam.
1: Sławek, jest ta testówka, znalazłem tą testówkę ET90 na
2: ET90 sprzed 3 lat.
1: Na portalu. To chyba ten sam egzemplarz, którym jeździliśmy z 2023 roku. Tu się zgadza. Z przebiegiem 33 tysiące kilometrów. Wszystko
2: można
1: się
2: kupić.
1: Zgadza. On kosztował wtedy 310 tysięcy złotych. Z takim przebiegiem po 3 latach 137 na pełną fakturę VAT. Więc utrata wartości. No. Wow!
2: Prawie 3 razy taniej. No 2,5. Dobrze, teraz przechodzę do kolejnego elektryka, przy którym od razu powiem, że bardzo odpocząłem. Ja byłem na pierwszych jazdach tym samochodem. Trochę się podśmiewałem, jaki to crossover, jak mu podwyższyli prześpit w porównaniu ze zwykłą Meganką, jeszcze wtedy produkowaną spalinową, chyba o 1,5 centymetra. I nazwali to crossoverem właśnie. Trochę jest krótszy niż Meganka. 2022 rok to były te pierwsze jazdy, na których ja byłem. Samochód elektryczny ma 4,20 długość. Bagażnik 440 litrów sobie przypominam, dość szeroki, 1,75 m, 1600 kg i w środku, słuchaj, ja nie wiem, czy to był pierwszy czy drugi Renault, w którym wreszcie była taka deska rozdzielcza i projekt wnętrza, który mi się podobał. Zauważ, dwa ekrany połączone ze sobą w jednej obudowie, tak. Prawda? I to było coś nowego, coś na co czekałem. Nie te wystające, które do tej pory zostały jeszcze chyba jako w kapturze, bo już nawet w nowym Clio tego nie ma i chyba w Symbiozie. No, więc ten elektryczny crossover, jak się pojawił i nim jeździłem, wtedy 218 koni elektryczny, a jeszcze chyba mamy w ofercie w tej chwili 130 koni w Polsce i ten 130 koni ma 40 kWh, ten 218 koni ma 60 kWh. Podsumowując mój wstęp, wygląd, podoba mi się ten samochód wciąż po 3 latach. Wnętrze też wciąż się nie zestarzało, bo każdy nowy model Renault ma podobne wnętrze, ale nie takie samo, ale podobne, prawda? I zużycie prądu też, jak ja po prostu byłem zdziwiony, że ten samochód może przejechać 400 kilometrów. Tyle nie przejechałem, ale da się to zrobić, bo jak jeździłem w mieście spokojnie, to widziałem, że 13 kWh na setkę palił, a oczywiście oni nawet podają 16-15, ale bywa dobrze. No i precyzyjny układ kierownicy, przyzwoite fotele, przyspieszenie do setki 7,5, w tym słabszym 10. Słuchaj, niestety zasięg, tak jak mówię, 450 podają albo 300. No ja 400 może bym przejechał, patrząc na to, jak mi się to tak rozwijało, komputer jak mi podpowiadał. Natomiast nie wiem, co ty powiesz. Chciałbym, żebyś usłyszeć coś od ciebie, bo ty też nieraz jeździłeś tą elektryczną tak. Meganką. I czy ciebie też to dziwi, że Renault nie ma w pierwszej dziesiątce ani marek, ani modeli elektrycznych w Polsce i chyba nigdy nie było? Czy to jest kwestia ceny?
1: Wiesz co, to jest kwestia niebrania udziału w wojnie cenowej. Tak, bo ten Scenic jest bardzo fajnym samochodem. Ja pamiętam dobrze, że...
2: Scenic mówisz, na razie Scenic
1: Meganka, przepraszam. Bardzo podobne auto. Jeżeli chodzi o Scenica, to ja tam jedyny problem zauważyłem polegający na tym, że na śliskim ten samochód zbyt gwałtownie oddawał moc, do uślizgu osi z przodu napędzanej dochodziło zbyt często. W Megance nie zauważyłem tego, ale to była kwestia pogody innej, a nie raczej nie napędu. Natomiast to są fajnie zrobione auta, tylko one są wycenione w taki sposób, by nie sprzedawać ich dużo.
2: No i ale w Europie na szczęście Renault 5, mówię dla Renault na szczęście, we Francji jest liderem, w Europie jest chyba lepiej się sprzedaje niż Skoda Elroq i lepiej niż Tesla, to najlepiej sprzedające się modele elektryczne. No i tak jak wspomnieliśmy, pamiętasz, pytałeś mnie, ja ci mówiłem w zeszłym tygodniu, że w pierwszej dziesiątce elektryków we Francji na pierwszym miejscu jest Renault 5, a Renault 4 nawet nie ma, no prawda, to akurat mówię a propos Renault 4 i innych Renówek. No to tyle, jeśli chodzi o Megan, bardzo polecam, po dłuższej przerwie jeździłem elektrycznym Megan, to jest samochód naprawdę godny, przynajmniej zauważenia jazdy testowej, jak co kto wybierze, no to już jego
1: to
2: sprawa.
1: Już zależy tak naprawdę od oferty finansowania w przypadku elektryków, tak jest to wydaje mi się rzeczą przynajmniej najważniejszą, nie wiem co powyżej można dać, no ale to jest najważniejsze, a chociaż nie dotyczy to wszystkich marek, bo niektóre z tych samochodów kupujemy jednak jakimiś tam zmysłami, nie wszystko kupujemy tylko i wyłącznie patrząc przez portfel. I to dobrze, że to też trochę w tą stronę idzie. Kłaniamy się pięknie, to był codzienny magazyn motoryzacyjny. Na kolejny, ostatni w tym tygodniu, zapraszamy już jutro i zapraszamy tym bardziej serdecznie, że będzie ciekawie.
0: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
3: Jak tam przed rejsem?
4: Bardzo dobrze. Są emocje, jest napięcie, ale ucieka, że w końcu wypływamy.
5: Jest to historyczna wyprawa, ponieważ wychodzimy równo 50 lat po wyjściu Daru Pomorza na 200-lecie Stanów Zjednoczonych.
6: Przygoda życia?
4: Pierwsza i mam nadzieję najlepsza.
7: To wielki zaszczyt płynąć ostatnią tak wielką wyprawą.
8: Taka podróż wiąże się z tym, że jesteśmy odcięci od świata zewnętrznego, nie mamy dostępu przez bardzo długi czas do internetu. Będziemy przemęczeni, będziemy mało spać, nie wiadomo jak zniesiemy chorobę morską. Są obawy, ale no, my jesteśmy dobrej myśli i żadnych przygód, tak?
9: Nasza koleżanka właśnie płynie i machamy jej i mówimy hej i tak dalej.
10: Zrobiłyśmy baner dla naszej współlokatorki. No teraz już byłej współlokatorki, bo po prostu płynie w siną dal.
11: A pani co za tymi ciemnymi okularami ukrywa?
12: Może się jakaś łezka wokół zakręci, no jednak nie będziemy się widzieć przez następne 4 miesiące.
10: No i już tęsknimy, życzymy powodzenia. Wiatru w żagle.
13: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej. Jeszcze nie śpisz?
1: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
0: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
1: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
2: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
0: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Xi Jinping zaoferował Stanom Zjednoczonym pomoc w sprawie konfliktu z Iranem, tak twierdzi Donald Trump. Władze Moskwy zakazały publikowania zniszczeń wojennych. Dziś dowiemy się, czy Iga Świątek zagra w finale turnieju tenisowego w Rzymie. Na razie idzie jej wyjątkowo dobrze. Minęła 19. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping miał zaoferować pomoc Stanom Zjednoczonym w zakończeniu wojny z Iranem. Takie informacje przekazał prezydent USA Donald Trump telewizji Fox News. Xi miał też obiecać, że nie wyśle broni Iranowi i wyraził oczekiwanie, by cieśnina Ormus została jak najszybciej otwarta. Wizyta prezydenta Trumpa w Chinach potrwa do jutra. A dziś w Waszyngtonie kolejna, trzecia runda libańsko-izraelskich rozmów. Mimo trwającego zawieszenia broni, Izrael i wspierany przez Iran Hezbollah wciąż przeprowadzają ataki. W niedzielę kończy się zawieszenie broni uzgodnione podczas wcześniejszych rozmów, ale rozejm obowiązuje głównie na papierze. Na początku marca Izrael i działający na terytorium Libanu Hezbollah wznowiły działania wojenne. We wczorajszym ataku Izraela, jak przekazał libański resort zdrowia, zginęły 22 osoby, w tym dzieci.
10: Od czasu wprowadzenia zawieszenia broni poszkodowanych zostało 1500 osób, z czego więcej niż 380 zginęło.
9: Rząd Izraela przekazał, że celem rozmów jest rozbrojenie Hezbollahu i doprowadzenie do porozumienia pokojowego, tyle że władze Libanu mają ograniczoną kontrolę nad wspieraną przez Iran organizacją. Władze Moskwy zakazały mediom, mieszkańcom i służbom publikowania zdjęć oraz nagrań pokazujących skutki, tu cytat, ataków terrorystycznych. W praktyce chodzi o uderzenia ukraińskich dronów. Krytycy twierdzą, że mają one utrudnić dokumentowanie skutków wojny i zwiększyć kontrolę społeczną nad działaniami władz, informuje portal Insider. Nowe ograniczenia wprowadziła moskiewska komisja antyterrorystyczna. Za naruszenie przepisów grożą grzywny sięgające do kilku tysięcy rubli. System kaucyjny w obecnym kształcie może wykluczać część osób z niepełnosprawnościami, alarmuje Fundacja Polska Bez Barier. Zastrzeżenia dotyczą przede wszystkim konstrukcji cyklomatów, recyklomatów i sposobu korzystania z urządzenia. Więcej o tym Szymon Kępka.
11: Najwięcej uwag dotyczy wysokości wrzutni, które w wielu urządzeniach są umieszczone powyżej wysokości metra i wyżej. To sprawia, że osoby poruszające się na wózkach często nie są w stanie samodzielnie oddać opakowań. Problemem bywa też konieczność zgniatania butelek przed zwrotem i obsługa dotykowego menu, mówi Maciej Augustyniak z Fundacji Polska Bez Barier.
12: Brak dostępności po prostu wyklucza ludzi. Dostępność jest po to, żeby wszystkie osoby mogły korzystać.
11: Ministerstwo Klimatu przyznaje, że dostępność systemu wymaga poprawy i apeluje do operatorów o dostosowanie urządzeń. Wiceministra Klimatu Anita Sowińska.
13: Wśród tych punktów zbiórki 36 tysięcy to są ręczne również punkty zbiórki, więc to funkcjonuje na zasadzie obsługi przez sprzedawcę.
11: Łącznie w systemie kaucyjnym jest 57 tysięcy punktów zbiórki, a dostępnych punktów w pełni dla wszystkich, także osób z niepełnosprawnością, jest jedynie 36 tysięcy, czyli około 40%. Szymon Kępka, TOK FM.
9: W TOK FM czas na informacje sportowe.
14: Na program zaprasza jego sponsor, producent okien, bram, drzwi i rolet, firma Chris Home. Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
15: Przemysław Pozowski, zapraszam. Janik Sinner pokonał Andrija Rublowa 6-2-6-4 i awansował do półfinału turnieju tenisowego w Rzymie. Włoch wygrał 32 z rzędu mecz w imprezach tej rangi i poprawił tym samym rekord Nowaka Dziokowicza. Lider światowego rankingu jest też o 2 zwycięstwa od tego, by zostać pierwszym Włochem, który zwyciężył w Rzymie od pół wieku. Ostatnim zawodnikiem gospodarzy, który wzniósł trofeum na Foro Italico, był Adriano Panatta. Sława włoskiego tenisa w niedzielę wręczy puchar tegorocznemu zwycięzcy, a na trybunach podczas finału ma zasiąść prezydent Włoch Sergio Mattarella. O finał turnieju w Rzymie zagra dziś Iga Świątek. Polce w końcu udało się przełamać swoją niemoc i po raz pierwszy w tym roku przebrnęła ćwierćfinał w kapitalnym stylu. Jeszcze dziś wieczorem jej rywalką będzie Ukrainka Elina Switolina. Michał Waszkiewicz.
16: Wiadomo, że jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale przyleciały już trzy. Iga Świątek najpierw oddała tylko jednego gema Elisabetcie Cocciaretto, potem trzy Naomi Osace, a wczoraj również trzy Jessice Peguli, grając fantastycznie. Po meczu kolejny raz podkreśliła, że gra lepiej, bo dobrze układa jej się współpraca z nowym trenerem.
17: Grało mi się tak dobrze, że właściwie wszystko zrealizowałam, czego Francis oczekiwał. Przez ostatnie miesiące mam wrażenie, że za dużo też myślałam na korcie. Nie byłam jakby pewna, teraz czuję się inaczej i po prostu chcę wykorzystać ten czas.
16: W pierwszym w tym roku półfinale Świątek zagra z Eliną Świtoliną. Ma z Ukrainką dodatni bilans, ale w tym roku w Indian Wells z nią przegrała. Na korzyść Świątek na pewno działa fakt, że w ostatnich trzech meczach straciła ledwie 7 gemów, a Świtolina awans wywalczyła wczoraj późnym wieczorem po wyczerpującym trzysetowym boju z Jeleną Rybakiną. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
15: Madonna, Shakira i BTS wystąpią w przerwie meczu finałowego Mistrzostw Świata, który rozegrany zostanie 19 lipca w New Jersey, zapowiedziała FIFA. Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku rozpocznie się 11 czerwca. Po raz pierwszy weźmie w nim udział 48 zespołów. W sporcie teraz to wszystko. Za chwilę pogoda.
14: Na program zaprosił jego sponsor. Producent okien, bram, drzwi i rolet, firma Chris Home. Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
9: Jutro gdzieniegdzie możliwe są przelotne opady deszczu, a także burze. Maksymalnie od około 15 stopni na zachodzie do 20, może 22 na wschodzie i na południowym wschodzie, a nad morzem najchłodniej około 13.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Dobry wieczór Państwu. Anna Wacławik. Jestem tu w zastępstwie za Kubę Janiszewskiego. Proszę się nie martwić. Kuba Janiszewski wróci ze swoim programem na naszą antenę. Do tego czasu proponujemy Państwu wybrane rozmowy z archiwum Radia TOK FM. W tym tygodniu sięgamy do archiwum wywiadu pogłębionego i do cyklu Maszeruj albo myśl, którego gościnią, stałą gościnią w każdą pierwszą sobotę miesiąca jest profesor Joanna Tokarczuk. Bakir. Tematem dzisiejszej rozmowy jest zwrot ludowy. Zjawisko nie nowe, ale przeżywające kolejną falę renesansu w dyskursie publicznym. Profesor Joanna Tokarska-Bakir w cyklu Maszeruj albo myśl stara się robić pewne wyłomy w bańkach światopoglądowych, pokazywać niuanse, którymi niechętnie się chwalimy. I tak też jest w przypadku zbijaniu kapitału symbolicznego na tym, że właśnie zwrocie ludowym. Tu należy się Państwu jeszcze informacja, że od najbliższej soboty, od 16 maja, audycja Wywiad Pogłębiony będzie pojawiać się godzinę wcześniej niż zwykle, czyli o 19 na antenie Radia TOK FM. Na rozmowę z Joanną Tokarską-Bakir zapraszam za chwilę po krótkiej przerwie.
19: Reklama.
20: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
21: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest, Stokrotka.
20: Z
1: aplikacją obiadowa ćwiartka kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
21: Tanio tutaj jest 100-krotka.
19: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
22: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg piridoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
24: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
21: To przy okazji zjesz z nami.
24: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
25: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
21: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
24: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
21: To tylko przy okazji.
24: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
7: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
26: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
27: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
28: Jest 7 miejsc.
27: I rower, i mój kocyk. No i buba.
29: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
30: Światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
29: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
18: Reklama. Tym razem w dodatku książki do sobotniego magazynu Wyborczej ukazał się tekst mojej dzisiejszej gościni, Joanny Tokarskiej-Bakir. Dobry wieczór.
31: Dobry wieczór.
18: Joanna Tokarska-Bakir, kulturoznawczyni, religioznawczyni. Tekst zatytułowany Upadanie w górę o zwrocie ludowym. Tekst jest moim zdaniem jednym z najważniejszych tekstów, które zaistniały w debacie publicznej, a może dopiero zaistnieją. Chciałabym, żeby zaistniały w każdym razie, bo jest bardzo ciekawy i pokazuje pewne zjawisko, które jakoś podskórnie przeczuwałam, ale nie potrafiłabym go nazwać. Teraz chciałabym, żebyśmy przybliżyły to zjawisko naszym słuchaczom, począwszy od tego, czym właściwie jest ten zwrot ludowy, który obserwujemy, notujemy również w Polsce. Jaką ma tradycję? Bo ten tekst jest nie tylko pewną opowieścią o tym, czemu to służy, ale również polemiką z innym autorem.
31: Tak. Przede wszystkim chodzi o to, że jako etnografka, kiedy słyszę bardzo słuszne wystąpienia różnych krytyków literackich, takich jak mój przyjaciel Przemysław Czapliński, nie mogę nie usłyszeć w ich słowach echa rzeczy, które znam z przeszłości, czyli innych zwrotów ludowych. I te skojarzenia mnie skłoniły do napisania tego tekstu, który od tego chciałam zacząć. Nie jest tekstem przeciwko klasom ludowym, tylko jest tekstem wskazującym na mało widoczne w debacie na temat zwrotu lodowego korzyści symboliczne, które wcale nie ludowe klasy czerpią ze swoich wielkich deklaracji miłości do chłopstwa. Proponowałabym przyjrzeć się temu, kto korzysta na tych deklaracjach solidarności, zachwytach, zwolnieniach chłopstwa, na przykład ze wstydu, zanim przyłączymy się do tych aktów. I to jest mój zamiar w tym tekście, ponieważ ja zajmuję się badaniem przemocy przeciwko Żydom, wojennej i powojennej, która w ogromnej mierze była sprawą właśnie chłopstwa, ale to chłopstwo realizowało zamówienia społeczne sformułowane przez elity. Więc nie można obciążyć chłopstwa za to, co zrobiło, nie wspominając o tym ideologicznym przywództwie elit. I tu pojawia się kwestia wstydu. Wcześniej mieliśmy bardzo ważne, 25 lat temu, mieliśmy bardzo ważny zwrot, można tak chyba powiedzieć, związany z książką Jana Tomasza Grossa, Sąsiedzi. Otóż ja twierdzę, że zwrot ludowy w jakiś zwalniający chłopstwo ze wstydu w jakiś sposób wchodzi w kolizję ze skutkami debaty jedwabieńskiej, ponieważ debata jedwabieńska uświadomiła nie tylko chłopom, ale Polakom i tej koncepcji polskości, która opiera się na dumie i zaprzeczaniu, że kiedykolwiek była uwikłana w jakiekolwiek zło. Debata jedwabieńska konfrontowała nas wszystkich, z jakiejkolwiek klasy jesteśmy, z tą przeszłością niechlubną. Potem trwało kilkadziesiąt lat uszczegółowiania tego, co właściwie się stało w czasie wojny i po wojnie. I w tym momencie, kiedy konkluzje są bardzo wyraźne, przychodzi właśnie profesor Czapliński i mówi, tak jakby mówi, bo on tego nie powiedział dokładnie tak, ja to sprowadzam do pewnego wyostrzonego komunikatu. Zawstydzanie chłopstwa nie ma sensu. Wstyd to jest właśnie ta strategia, która nie pozwala piąć się w górę, w związku z tym nie zawstydzajmy. Ja twierdzę, że tak nie jest, ponieważ są sytuacje, w których właśnie przyznanie się do błędu wynikające ze wstydu jest strategią mobilności w górę. I odwołuję się tutaj do słów Simone Weil, która stworzyła to pojęcie upadania w górę, czyli awansu metafizycznego, którego doznajesz wtedy, kiedy się poniżysz.
0: I już jesteśmy bardzo głęboko w tej dyskusji, a ja zaczęłam od niewinnego pytania, czym jest zwrot ludowy. Przepraszamy Państwa za tą nagłą pauzę, ale tyle wątków ciekawych już w tej pierwszej wypowiedzi próbuję tutaj notować drugą ręką się pojawiło, że nie chcę, żeby poumykały pewne rzeczy. Wyjaśnijmy, co dokładnie masz na myśli, pisząc o zwrocie ludowym. Rozumiem, że to ma coś wspólnego z tą ostatnio modną, której apogeum chyba był sukces książki Chłopki.
31: Tak, Joanny Kuciel-Frydryszak.
0: Tak, Joanny Kuciel-Frydryszak.
31: Która sprzedała się w potężnej ilości. Oraz z książką na przykład Ludową Historią Polski Adama Leszczyńskiego.
0: Tak, jest już w tej chwili sporo literatury na ten temat i jakby w samym tym fakcie nie ma niczego nadzwyczajnego, ani chyba niczego nagannego, prawda?
31: Absolutnie, wręcz przeciwnie.
0: I to, że nagle patrzymy inaczej na swoją historię, nie ma w tym nic złego.
31: Tak, nie ma w tym nic złego. I to jest bardzo godna pochwały inicjatywa. Można tylko się zastanawiać nad tym,
0: komu ona służy i do czego ona służy, bo chyba to jest to pytanie,
31: prawda? Ona jest
0: prawda?
31: Realizowana i czy rzeczywiście klasy ludowe na niej korzystają? Kto się wypowiada w imieniu tych klas ludowych? Co proponuje i w jaki sposób ta dyskusja się toczy? Czy rzeczywiście jest tak, że wypowiadają się chłopi, czy też może być tak, że to elity stroją się w ludowe wianki i zapaski, i produkują kapitał symboliczny, którego im brakuje, bo jeśli byśmy to nakreślili taką grubą kreską, można by powiedzieć, że elity jak to elity mają wszystko, tylko nie mają takiego dobrego mniemania o sobie, jakie dawałoby im przynależenie do klas, które uważają za wyzyskiwane. W związku z tym przyjmują pewne atrybuty tych klas. Jakby ubierają się w te atrybuty. Ja tutaj mam ze sobą i bardzo żałuję, że Gazeta Wyborcza nie wydrukowała tego zdjęcia, które sama zrobiłam na ulicy Ordynackiej w Warszawie. To jest zdjęcie wystawy drogiego, ekskluzywnego krawca, nie będę podawać nazwiska, ale można tam się przejść i zobaczyć. Na wystawie jest zboże oraz modelka ubrana w chustkę ludową. Właśnie to jest przybranie się w atrybuty klasy ludowej po to, żeby podnieść sobie kapitał symboliczny, bo oprócz tego, że mamy pieniądze i należymy do elit, mamy też prawidłowe poglądy.
0: No i sygnalizujemy pewien rodzaj wrażliwości społecznej, nieprawdaż?
31: Tak, sygnalizujemy ten rodzaj wrażliwości społecznej, tylko autor, na którego książka sprowokowała mnie do napisania tego tekstu.
0: Którą nazywasz bombą bodajże.
31: Tak, tak. To jest Musa al-Garbi, amerykański socjolog, dzisiaj wykładający w Kalambii, ale pochodzący ze skromnego środowiska, kiedyś był sprzedawcą butów. Ma rozeznanie w sprawach zróżnicowania amerykańskiego społeczeństwa. On zwraca uwagę na to, że to właśnie elity korzystają najbardziej z tych atrybutów, które w imię sprawiedliwości społecznej przywdziewają, w które się ozdabiają, którymi się ozdabiają.
0: Dorzucę tylko tytuł. We have never been woke, brzmi jego tytuł jego książki.
31: Jest to książka, która ma znakomite recenzje i chciałabym to mocno podkreślić, również w lewicowych i centrowych czasopismach głównego nurtu amerykańskiego, doskonały artykuł w New Yorkerze na ten temat. Komplikacja polega na tym, że Musa al-Garbi, który kiedyś chciał zostać księdzem katolickim, potem przeszedł na islam, jego brat, bliźniak, zginął jako żołnierz amerykański w Afganistanie, jest niesłychanie spostrzegawczym analitykiem, który to, co nazywamy wokeizmem, co jest nazywane wokeizmem przez przeciwników tego ruchu, który przez zwolenników może być określany jako tendencja demaskowania niesprawiedliwości społecznej, a przez przeciwników jako
0: piętnowana jako hipokryzja.
31: Hipokryzja jako rodzaj ideologicznego przywództwa, nagonek, cancelingów na mediach.
0: Oj, no tak, no przecież temu towarzyszy często to zjawisko wymierzania sprawiedliwości społecznej przez elity właśnie.
31: Tak.
0: To jest ciekawe.
31: To podkreśla al-Garbi, mówiąc, że jest to pewnego rodzaju dominująca ideologia, która przywdziewa szatki sprawiedliwości społecznej po to, żeby zyskać kapitał symboliczny. I teraz co to
0: I
31: jest
0: teraz
31: ten kapitał?
0: O właśnie, przechodzimy do słynnego kapitału.
31: Tak, wszystko jest oparte na teorii Pierre'a Bourdieu, książka Dystynkcja, to jest podstawowe źródło, przetłumaczona na polski, więc można sięgnąć. Książka, która mówi o tym, w jaki sposób zachowywana jest władza symboliczna w społeczeństwie, jakie są sposoby maskowania tej władzy przez klasy dominujące. I to jest ogólnie książka o elitach, o tym, w jaki sposób ewoluuje ta mimikra, którą elity się posługują po to, żeby zachować swoje przywileje. I on twierdzi, on i inni autorzy, tacy jak na przykład Shamus Rahman Khan, który wydał książkę Privilege o Princeton i o różnych bardzo elitarnych koledżach, twierdzi, że dzisiejsze elity stały się wszystkożerne. Wcześniej były wyłącznie ekskluzywne i posługiwały się sądem estetycznym, a dzisiaj w miejsce tego sądu estetycznego, po którym łatwo było je rozpoznać, to mi się podoba, to mi się nie podoba, ty się nie nadajesz, bo masz niedobry akcent, dzisiaj wprowadziły w miejsce tego sądu estetycznego sąd etyczny. To jest moralne, to służy dobru społecznemu, tamten jest szkodnikiem i predatorem i tak dalej.
0: Ale według jakiego systemu etycznego?
31: Według tego systemu właśnie, który stworzył wokizm.
0: Czyli własne, swojego dla siebie.
31: Pewnego systemu oceny zjawisk, który na pierwszy rzut oka przyjmujemy jako właściwy. To jest właśnie pewien rodzaj maskarady, ponieważ jeśli przyjrzymy się skutkom wprowadzenia dogmatyzmu w pewnych aspektach tego, kim jest ofiara, kim jest sprawca, która płeć i w jakich sytuacjach może być określana jako właśnie płeć sprawców czy płeć ofiar, okazuje się, że prowadzi to do bardzo skomplikowanych, zamaskowanych bardziej lub mniej niesprawiedliwości.
0: I przemocy,
31: oczywiście.
0: Bo mam ochotę zapytać
31: to jest również
0: też
31: produkcja przemocy.
0: Mam też ochotę zapytać o metody. Jakimi metodami się posługuje ten etyczny system, żeby osiągać swoje cele? Bo jednak chodzi o sprawczość, która jest w zasięgu ręki.
31: Tak. No, głównym celem jest uniformizacja, ponieważ tłumione są dyskusje związane z realizacją tego celu. I to, co się dzieje na przykład na Facebooku, to jest tępienie głosów, które wskazywałyby na konieczność spokojnej oceny argumentów, na przedstawianie racji obu stron sporu, bo w każdym sporze takie dwie strony są, i kierowanie przeciwko tym, którzy te racje przedstawiają, potężnych argumentów moralnych, takich maczug, które zniechęcają z reguły przed przedstawianiem tych argumentów. To się dzieje wszystko w kontekście nasilającej się rywalizacji wśród kapitalistów symbolicznych, którymi są dziennikarze i producenci medialni, których jest stanowczo za dużo, ponieważ już w takiej sytuacji jesteśmy od wielu lat, że jest nadprodukcja specjalistów w tej dziedzinie, tych właśnie kapitalistów symbolicznych w kulturze opartej, w cywilizacji opartej na wiedzy. Oni są coraz bardziej zagrożeni, tak jak zagrożone są gazety. I z sytuacji występowania w roli neutralnych przedstawiaczy racji stają się aktywistami. Po to, żeby podnieść swoją pozycję, żeby pozycjonować się tak, jak życzy sobie tego publiczność.
0: I żeby mieć tę publiczność po swojej stronie, bo w razie czego ta publiczność będzie cię bronić.
31: Tak jest, tak. To chodzi o zarządzanie tłumami. I tutaj kwestia uniformizacji poglądów jest kluczowa. To, że nie potrafimy w rezultacie wysłuchać poglądu, który nam zaprzecza naszemu, który jest poglądem nie dającym dopaminy, która wynika z tego, że znowu utwierdzamy się w tym, jak wielka słuszność jest po naszej stronie. Nie dostajemy głasków od samych siebie, że jesteśmy tacy dobrzy i tak nam dobrze w tej grupie i że świat jednak można naprawić. W związku z tym powstaje coś, co tu chciałabym wprowadzić, kategorię Eliasa Canettiego z fantastycznej, genialnej książki Masa i Władza. W mediach społecznościowych pojawiają się sfory. On posługuje się kategorią sfory polującej, sfory wojującej, sfory żałobnej, sfory pomnażającej. To są zupełnie niesamowite takie półbiologiczne kategorie, które pokazują właśnie przez kontrast, sprzeczność pomiędzy naszymi szczytnymi ideami poszukiwania sprawiedliwości, obrony wykluczonych, i tego, co się z nami dzieje, kiedy tracimy czujność I ktoś nas formuje w takie bloki, w których

0: pozwalają mi dobrze czuć się ze sobą. To tak. W skali mikro, a w skali makro.
1: Bardzo słusznie rozróżniasz te dwa poziomy. Dlatego, że na poziomie zbiorowym mamy na przykład słowo emancypacja. I mój przyjaciel Przemek Czapliński mówi i słusznie, że ważna jest emancypacja. A ja twierdzę za Simone Weil, że są takie przypadki, w których ta emancypacja nie ma żadnej szansy, jeśli łączy się ze ślepotą moralną. Weil mówi tak. Jedynie ruchy wstępujące są w naszej mocy. Ruchy wstępujące są tylko grą wyobraźni. Wstępujące to są te, w których poniżasz się, żeby przyznając do błędu na przykład. Ona twierdzi, że ruchy wstępujące, te, w których emancypujesz się zbiorowo, są tylko grą wyobraźni. I ja się z nią zgadzam. Bardzo ważny jest opis społeczny, ale opis społeczny, który opiera się na ślepocie, na przykład mówi się o chłopstwie wyłącznie w kategoriach pozytywnych i zaprzecza się temu, że tłumy chłopskie zabijały Żydów na przykład, że pojedynczy chłopi zabijali Żydów. Po prostu to jest zakazane. Mówienie o tym jest zakazane. Jest potępiane, bo mówimy o chłopstwie, dobrze, jest zwrot ludowy i dosyć tego zawstydzania chłopstwa. To prowadzi do spustoszeń moralnych. Uważam, że znajdujemy się w takim momencie, w którym poprzez zwrot ludowy prowadzony na ślepo możemy roztrwonić dorobek debaty jedwabieńskiej i tego, co Polska Szkoła Badań nad Zagładą ustaliła, jeśli chodzi o polską historię. Dlatego bije na alarm.
0: Tak, to jest twoja specjalizacja. Ja zaś myślę, że przez zwroty ludowe i różne inne zwroty, które od czasu do czasu jakby się odbywają z różnych powodów. Ja myślę, że swego czasu też przeżyliśmy zwrot. Zastanawiam się, jakiego słowa tutaj użyć. Na pewno nie w skali makro, bo to jest dużo trudniejsze, ale przeżywaliśmy też swego rodzaju zwrot propo-holokaustowy. Czyli był jakiś taki moment, kiedy, przepraszam za zwulgaryzowanie tego, ale dobrze było być w gronie badaczy, publicystów,
1: tak
0: osób, które jakby z troską pochylają się nad zagładą.
1: Całkowicie się z tobą zgadzam i dlatego uważam, że jest bardzo dobrze, że w tej chwili ta tematyka jest w jakiś sposób nacenzurowana w związku z tym, że niektórzy błędnie w moim odczuciu wiążą ją z wojną z Gazą.
0: A to pokazuje słabość tych zwrotów, tak swoją drogą.
1: Absolutnie.
0: Wystarczy, że dzieje się coś, co robi wyłom w jakimś wyimaginowanym obrazku, bo wszystkie te zwroty są, charakteryzują się pewnym imaginarium, jakimiś projekcjami, błędami atrybucji, wszystkimi nieszczęściami. Więc kiedy następuje wyłom taki czy inny, to wtedy się okazuje, jak silne w nas są ugruntowane te nasze etyczne i moralne przekonania i czy łatwo sprzedajemy te wartości na rzecz przyłączenia się teraz do chóru potępiających.
1: Do
0: ja to teraz obserwuję.
1: Grupy, do kolejnej sfory. Więc rzeczywiście to, o czym powiedziałaś, było widoczne jeszcze 10 lat temu. I tutaj ktoś z moich przyjaciół z Centrum Badań nad Zagładą zasłyszał taką rozmowę studentów, czy lepiej jest pisać o Żydach, czy o LGBT, co się lepiej sprzedaje. Więc obecnie, kiedy słyszę na przykład badaczy również z centrum, którzy ubolewają nad tym odpływem studentów, to ja w ogóle nad tym nie ubolewam. Posługuję się taką metaforą, którą ktoś zastosował, mówiąc o Kościele, że Kościół, który jest popierany przez państwo, słabnie, natomiast staje się mocny wtedy, kiedy państwo nie popiera go, kiedy jest właśnie atak na Kościół, bo wtedy ci wszyscy, którzy liczyli na korzyści płynące z tego pozostawania przy kościele, na synekury z tym związane odpadają. Więc ja teraz z lubością obserwuję, jak wszyscy, którzy nie rozumieli, dlaczego trzeba badać zagładę i okres pozagładowy, odpadają w związku z tym, że już ten

0: wizerunek no nie sprzedaje się w związku z konsekwencjami.
1: Nie nadbudowuje kapitału symbolicznego.
0: Nie nadbudowuje, tylko właśnie ujmuje i trzeba bronić tego, że się tym zajmujemy. Tak jakby nie był to taki sam temat badań historycznych jak każdy inny. Odzywają się głosy dosyć o tych badań, ile można na ten temat, to jest nudne. No ale przypominam, że Cycerona bada się od znacznie dłużej i Homera i rozmaite rzeczy, więc ja cieszę się z odpływu studentów.
1: Jako archeolożka z wykształcenia wiem, że można badać długo rzeczy różne, że wrzucę tak na marginesie. Przypomnę Państwu, że Państwa gościnią i moją jest Joanna Tokarska-Bakir, profesor Joanna Tokarska-Bakir. A rozmawiamy wokół jej znakomitego i bardzo ciekawego tekstu, który serdecznie Państwu polecam, który pojawił się w nim dodatku książki do sobotniej Gazety Wyborczej, Upadanie w górę, o zwrocie ludowym. Piszesz w tym tekście tak, książkę otwiera obrazek, bo piszesz o książce
0: Algarbiego.
1: Tak, zatytułowanej We Have Never Been Woke. Książka otwiera obrazek z Upper West Side na Manhattanie, gdzie w piątkowe popołudnia roku 2020 regularnie zbiera się białolicy tłum z plakatami Black Lives Matter, któremu sekundują kierowcy przejeżdżających samochodów. Mijając te pikiety w pandemii, pisze Algarbi, nie przestawałem zapytywać samego siebie, czemu właściwie służą. Autora zaniepokoił nie sprzeciw wobec zabójstwa George'a Floyda, ale brak związku między powagą sygnalizowanych problemów i beztroskimi formami protestu. Nakłanianie przypadkowych kierowców do trąbienia klaksonami nie wyrwało jeszcze nikogo z ubóstwa, nie uchroniło przed brutalnością policji, ani nie uwolniło z więzienia. Na zdjęciach z pikiety nie widać bezdomnych czarnych Amerykanów snujących się po tych samych ulicach, na których oburzeni, pełni werwy biali, demonstrują w ich obronie. Dlaczego? Bo chwilę wcześniej w ramach akcji Not in my backyard, nie na moim podwórku, zamożni mieszkańcy, aż kusi, by zapytać, czy częściowo nie ci sami, którzy wzięli udział w pikiecie, przepędzili ich ze swojej okolicy.
0: Tak, to jest typowy obrazek, którym Algarbi posługuje się w tej książce. Potem jest taki fragment, w którym on pisze, że jeśli przedstawiciele klas nieuprzywilejowanych oglądają CNN i widzą ten korowód broniących ich przedstawicieli klas uprzywilejowanych, to nie mogą zrozumieć, co właściwie w ich pozycji jest takiego interesującego, skoro ci dobrze ubrani ludzie tak bardzo chcieliby się z nimi zamienić na miejsce, skoro tak bardzo się z nimi solidaryzują.
1: Mogliby spytać, dlaczego się nie zamieniają w tym momencie.
0: Tak, dlaczego się nie zamieniają. I do tego sprowadza się właściwie cała ta książka, w której Algarbi twierdzi, że strojenie się w szaty grup nieuprzywilejowanych de facto jest utrwalaniem nierówności społecznych, prowadzi do utrwalania nierówności społecznych, jest czymś, co się nazywa lip service, czyli jest czysto nominalną deklaracją, która nie łączy się z żadnymi koncesjami głębszymi i często prowadzi do przemocy właśnie w postaci cancelingów, które mają miejsce i w Polsce.
1: We własnej grupie, bo to też jest ciekawe zjawisko, bo właściwie wydaje się, że tę wyższość moralną można udowodnić nie zamieniając się z swoim apartamentem, z chatką na wsi podlaskiej, tylko wykluczając ze swojej grupy kogoś, kto się z nami nie zgadza.
0: Absolutnie, kto jest naszym konkurentem i kto mógłby tę konkurencję wygrać, bo po prostu czujemy, że ma argumenty. Natomiast jeśli zostanie napiętnowany jako ta osoba niewłaściwa, niewłaściwych poglądów, bądź wypowiadająca je w niewłaściwy sposób, jeśli skłonimy go szczególnie do tego, żeby uwewnętrznił nasze zarzuty i przeprosił, no to mamy go z głowy. I tu w jakiś sposób otwiera się być może dyskusja, która też popłynie w Polsce na temat tych rytuałów zawstydzania właśnie, mimo tego deklarowanego odrzucenia wstydu, tu mamy całe powtórzenie jakby odwoływania się do rytuałów zawstydzania, bo ta osoba musi złożyć przeprosiny i cała reszta zależy od tego, czy te przeprosiny zostaną przyjęte, w jaki sposób i tak dalej. Jest to więc rytuał bardzo archaiczny, prowadzący do tego, że powtórnie obcujemy z taką figurą jak kozioł ofiarny, z którą podobno rozstaliśmy się już dawno temu, ale to, co mnie uderza, to jest to, że uczestniczący w takim procesie nie rozpoznają tej uniformizacji. Nie rozpoznają tego, że tracą indywidualność, że w ich imieniu formułowane są bardzo niesprawiedliwe wyroki, że oni przyłączają się właśnie do nagonki, do sfory, że ktoś zarządza ich wyobrażeniami o moralności.
1: Że ktoś manipuluje ich krytycznym wglądem, bo łatwo jest ulec lękowi, że samemu się zostanie za chwilę rozjechanym na tych Facebookach i innych socialach, jeżeli się nie będzie po prostu klakierem jakiegoś aktualnie wzmożenia. Wiesz, to, co mnie zawsze zastanawiało w tym, to to, że są to narzędzia czystej przemocy, że jakby zarzucając komuś przemoc, sięgamy w tych wzmożonych, w tych zbiorowościach wzmożonych po przemoc najgorszego gatunku. Tam jest jakby pełen repertuar, bo jest i od jakiejś groźby. To jest bardzo mało elitarny język.
0: Tak.
1: On może udawać elitarny, mogą być tam różne mądre sformułowania, ale przecież intencja jest jasna.
0: Jest
1: tak to
0: jest.
1: Właściwie różni się od takiego klasycznego pogromu, tego, co nazywano w literaturze przedmiotu motłochem, tak zwanym. Ja to słowo często znajdowałam w źródłach mówiących o pogromach drugowojennych, przedwojennych i tuż powojennych. Pisało się motłoch, to motłoch, tak?
0: Tak, wcześniej mówiono o czerni, która dokonuje pogromu.
1: Tak, to
0: tumultu.
1: Faktycznie, no nawet jak w twojej książce w Kociej Muzyce można było prześledzić bohatera po bohaterze, jakie to są osoby, z jakich one się wywodzą, w warstw, jaką mają przeszłość, jak niewykształcone są czasami, czy też w większości osoby biorące udział w takim fizycznym pogromie, ale na końcu cel jest ten sam. Jednostkę należy wyeliminować. I jak patrzę na te dwa zjawiska, to w pierwszym przypadku mamy po prostu eliminację fizyczną. Likwidujemy tego kozła ofiarnego, tego wroga wskazanego. Pytanie przez kogo? I tu wracamy do odpowiedzi o odpowiedzialność elit. Elity natomiast usuwają tego wroga, kancelują go poniekąd w białych rękawiczkach, używając do tego różnych konstruktów intelektualnych, uzasadniając to historią sięgającą 200 lat wstecz.
0: Tak, ta gra między elitami, które mogą sobie na różne rzeczy pozwolić, na przykład na odrzucenie wstydu. Odrzucenie wstydu jest,
1: ale czyjego? Własnego?
0: Wstydu jako strategii w ogóle postępowania. Do tego wzywa Przemek Czapliński. Mówi, zawstydzanie jako strategie modernizacyjne, że ktoś ma białe skarpetki, że nie umie się zachować przy stole i tak dalej, zawiodło jako strategia modernizacyjna.
1: Czy ktoś się w Polsce czegoś wstydzi?
0: Właśnie. Ja twierdzę, że to jest przyłączenie się do pewnej tendencji, która jest bardzo popularna. Jest to po pierwsze tendencja szkodliwa, ale po drugie elitarna, ponieważ pokazuje to w moim artykule, że jako strategia indywidualnej mobilności społecznej przyznanie się do błędu jest rzeczą bardzo dobrą, jak w przypadku osób, które opisały swoje rodziny antysemickie, wychodząc w ten sposób z tego odium, które jest łączone z chłopstwem, antysemickim chłopstwem. Więc jak można mówić, że odrzucanie wstydu nie służy mobilności w górę? Właśnie wstyd jest czymś bardzo wskazanym w takiej sytuacji i wyprowadza nas z tej otchłani antysemickiej. Prowadzi do awansu. Tak chcieliśmy poprowadzić debatę po Jedwabnem, żeby znaleźli się w tym kraju ludzie, którzy przestaną przemoc antysemicką kojarzyć z chwalebną polskością. Powiedzą, nie mam z tym nic wspólnego, ja należę do innej Polski, tak jak wielu mówiło. Tymczasem pojawia się nagle ta koncepcja odrzucenia wstydu, którą znamy z pisowskich argumentów o pedagogice wstydu, którą piętnowano nasze badania i Grossa badania. I pojawia się tu sojusz pomiędzy obrońcami chłopstwa i nagle PiS-em, który mówił o pedagogice wstydu. I pojawia się szereg bardzo ambiwalentnych figur, które Przemek Czapliński zapożycza z książki Dariusza Kosińskiego Teatra Polskie, gdzie pisze, że w 2010 roku ten tłum żałobny przed pałacem to był performance, który dał początek tej klasie ludowej, której nie można zawstydzić. Ja bardzo boję się tej klasy, bo ja znam takie teatra i to są teatra pogromowe. To są sytuacje, w których tłum też się rozpoznaje i uzyskuje bardzo niebezpieczną tożsamość. Okazuje się, że po tym okresie przepracowania jedwabnego pojawia się Braun, na którego chce głosować prawie milion ludzi. I my pytamy, jak to się stało, czy to nie ma związku jedno z drugim, czy my naprawdę przepracowaliśmy to, co było do przepracowania, ten pogromowy tłum i ten performance, którym jest pogrom. To są intencje, które stoją za tym tekstem, ale muszę jeszcze dodać jedną rzecz. Może mój głos brzmi jako zakwestionowanie chłopstwa jako klasy ludowej i tym, którzy tak uważają. Odesłałabym ich do mojego tekstu polemiki z profesor Barbarą Engel King, która napisała tekst o Bielsku Podlaskim w ich zbiorze Dalej jest noc, z którym ja się fundamentalnie nie zgodziłam, w związku z tym właśnie, że ta klasa ludowa opisana jest w sposób nienaukowy, że krótko mówiąc chodzi o doktora Tował Żydów w okolicy Podlasia, tego Podlasia Bielskiego. Jeśli ktoś ma wątpliwości co do moich poglądów w sprawie chłopstwa, to polecałabym właśnie przeczytanie tego tekstu.
1: Poziom czytelnictwa nie jest zbyt wysoki, a tak trudnych tekstów jak te, które piszesz, bo to nie są łatwe teksty. O tym wstydzie jeszcze chcę z tobą porozmawiać, bo od tego zaczęłaś w tej pierwszej wypowiedzi, w którą się wtrąciłam, żeby uporządkować naszą rozmowę, powiedziałaś właśnie o wstydzie i o tym zwalnianiu ze wstydu. To już odpowiedziałaś na pytanie, czy ktoś się w Polsce naprawdę czegoś wstydził, bo właśnie zastanawiam się, jaką funkcję poza pewnym wyczuwalnym protekcjonalizmem w tym zwalnianiu ze wstydu, jaką to ma mieć funkcję? To ma sygnalizować nasz związek, jesteśmy wszyscy tacy sami, my uważamy, że wy jesteście ważni, przecież już w samym postawieniu takiej propozycji jest coś fałszywego, jest coś protekcjonalnego.
0: Juri Łotman, wybitny semiotyk tartuski, uważał, że to, czego się grupa wstydzi, jest wyznacznikiem jej tożsamości. Jeśli temu wierzyć, to apel o to, aby przestać się wstydzić, jest propozycją zatarcia tej tożsamości w sposób taki, żeby ją przebudować. Tak rozumiem piętnowanie tak zwanej pedagogiki wstydu przez PiS. Chodziło o to, żeby tych, którzy się wstydzą, że ich naród mordował Żydów i chcą się odciąć od tych praktyk, poróżnić znowu z tymi, którzy się nie wstydzą i zbudować na nowo tą wspólnotę narodową. Znowu przywdziać ułańskie czako, posłużę się metaforą, którą kiedyś zastosował Adam Michnik, i przedstawić się jako najlepsi patrioci polscy, co robił Mieczysław Moczar w 1968 roku. To jest dosyć łatwe, ponieważ ludzie są zdezorientowani, niknie zdolność myślenia krytycznego
1: I nikt nie lubi się wstydzić.
0: Nikt nie lubi się wstydzić. Zapominamy o tym, że wstyd jest pewnym sygnałem moralnym, że przekraczamy, że zbliżamy się do granicy i być może ją przekroczymy. Potem można się zapytać, co to za granica i czy to jest ciągle nasza granica, bo naturalnie mają rację psychologowie, którzy namawiają do tego, żeby zapoznawać się z tym wstydem jako pewnym odruchem, który może też prowadzić do rzeczy negatywnych, do pewnej subordynacji normom nieświadomie nam narzucanym i tak dalej. Niemniej, jako sygnał moralny, on jest bardzo ważny. Tu chodzi o przegrupowanie społeczeństwa po to, żeby zarządzić nim na nowo. I ja dlatego się przeciwstawiam temu, bo po pierwsze jest to...
1: Ale to się udało PiS-owi.
0: Naturalnie. To jest strategia populistyczna. I to, ta teza, którą wysuwam w tym tekście, to jest namowa, żeby również mądrzy ludzie, tacy jak Przemek Czapliński, zastanowili się, na ile to jest też populizm. Populizm skierowany do trochę innych czytelników, ale wskazujący na sojusze ze sprzymierzeńcami, z którymi nie jestem pewna, czy Przemek chciałby się połączyć. Widzę tu niebezpieczeństwo tych tłumów pogromowych, które się nagle zobaczyły, jak są liczne przed Pałacem Prezydenckim, jak twierdzi Dariusz Kosiński, z którym się gruntownie nie zgadzam. I to niebezpieczeństwo piętnowania moralnych odniesień do historii jako niewłaściwych, które mi się wydają bardzo właściwe, bo są po prostu wyciąganiem wniosków z przeszłości, z zachowań haniebnych. To piętnowanie wstydu jako czegoś niewłaściwego z populizmem, to mi się wydaje bardzo niebezpieczny sojusz i na to wskazuję w tym tekście.
1: Powiedz, jak sądzisz, gdzie jest granica, albo gdzie należałoby postawić granicę pomiędzy szczerością intencji, a właśnie egoistycznym zbijaniem pewnego kapitału, czy to symbolicznego, czy jakiegokolwiek innego, bo faktycznie tego rodzaju wgląd, to od czego zaczęłyśmy, czy przyjrzenie się tej naszej historii jako części tożsamości, czy w historii ucisku, wyzysku i tego wszystkiego, co również jest w naszej historii, tak jak pogromy Żydów. I to jest składowa naszej tożsamości, jeżeli chcemy myśleć o sobie jako o narodzie z pewnymi korzeniami, tradycjami i rozumieć, dlaczego pewne rzeczy w społeczeństwie, pewne masy ruszają się w tę albo w inną stronę, jak jakaś superkomórka, to gdzie powinien nam dzwonić dzwonek, jeśli chcemy być uczciwi i wobec tematu, i wobec siebie, i w debacie?
0: Nie myślisz chyba, że będę umiała wskazać te granice przez definicję. Ja mogę tylko powiedzieć o skojarzeniach wokół tej sprawy, o którą pytasz. Przede wszystkim chodzi o to, że nie wystarczą same dobre intencje. Musi być jeszcze mądrość. I to brzmi strasznie dziadersko, zdaję sobie sprawę, ale jest takie chińskie przysłowie: można mieć poglądy dopiero, kiedy się ma wiedzę. I to jest bardzo stare przysłowie.
1: Inaczej ma się tylko opinię.
0: Co więcej, inaczej ma się tylko dobre intencje, którymi wybrukowane jest, jak wiemy, piekło. Kiedy mówimy o czymś bez wiedzy, bez gruntownego przemyślenia tej sprawy, czyli zawsze, bo nie mamy nigdy pełnej wiedzy, w jakim stopniu, odpowiedziałabym pytaniem na twoje pytanie, w jakim stopniu staramy się zrobić sobie dobrze, żebyśmy lepiej myśleli o sobie, wygłaszając pewien pogląd, a w jakim kontaktujemy się z tą rzeczywistością, o której wygłaszamy pogląd? Jest takie powiedzenie, coś co napisał w notatnikach Albert Camus: tylko kiedy jestem wewnątrz zjawiska, mogę się wypowiadać o nim. Bo ta wiedza nie oznacza tylko większego dostępu, ale również odpowiedzialność, którą ponoszę w związku z tym, że jestem w środku. Jeśli jestem przedstawicielem elit, który wypowiada się na temat chłopstwa, kimś, kto ma wszystko poza dobrym mniemaniem o sobie, bo nie należy do klasy ludowej, no ten obraz jest podobny do tego, o czym mówi Camus. Nie jestem w środku. Krytykuję wstyd, za pomocą którego przedstawiciel klasy chłopskiej może awansować, choćby w oczach tych, dla których wstyd jest istotny i branie odpowiedzialności za swoje czyny. Jest to, odrzucenie wstydu jest strategią elitarną, bo przedstawicielowi elit, który pisze skandalizującą książkę, mam nawet jakąś na myśli, ale nie będę tego tytułu wymieniać, nie stanie się wiele, jak zostanie odrzucony przez towarzystwo. Jego miejsce w elitach jest tak mocne, że nawet jak zrobi striptease przed całym miastem, to i tak to się szybko zagoi. Natomiast skutki odrzucenia wstydu przez przedstawicieli klasy chłopskiej są dużo poważniejsze. I tu dochodzimy do tego, czym są różnice klasowe. Jak pisze Bourdieu, one sprowadzają się na stosunku do konieczności. Klasa ludowa zawsze ma tylko konieczność bardzo blisko siebie, bo ma mało wyboru, a elity zawsze mają wybór. Dzisiaj to będzie zwrot ludowy, a jutro to będzie dowolny inny zwrot. Wczoraj to był ekskluzywizm i sąd smaku, a dzisiaj sąd etyczny, estetyczny, a dzisiaj jest to sąd etyczny. Tylko to, co etyczne, nas zdobi jako elity. Dam przykład artystów. Kiedyś artyści zajmowali się jednym i byli to artyści krytyczni, bardzo zaangażowani, a potem to się opatrzyło, na przykład zajmowali się Holokaustem. Potem to się opatrzyło, zajęli się Palestyńczykami. Palestyńczycy dziś się sprzedają, tak jak kobiety, jak chłopstwo. To napędza sprzedaż. Więc kto tu monetyzuje ideę? Jak można nabierać się na to jak dzieci? Poprawiając wizerunek własnej cnoty i mówiąc, że jesteśmy tak do końca z kretesem zaangażowani. To są śmieszne rzeczy. To minie jutro, bez śladu. Dlatego warto, zanim się dusza sprzeda, przemyśleć te transakcje.
1: To była moja archiwalna rozmowa z profesor Joanną Tokarską-Bagier na temat zwrotu ludowego i kapitału symbolicznego, jaki można zyskać, zwracając się w tym albo innym kierunku. Rozmowa w ramach wywiadu pogłębionego w cyklu Maszeruj albo myśl. Tu jeszcze informacja dla Państwa i zaproszenie. Od najbliższej soboty wywiad pogłębiony w nowej porze na antenie Radia Tok FM. Będziemy się spotykać w soboty o 19:00. Za chwilę informacje o 20:00, a po nich Paweł Sulik i mikrofon Tok FM.
2: Autopromocja.
3: Ma być tuż, za 5 lat, za 2.
4: Elon Musk głosi, że pojawi się już w tym roku.
5: Ma zmienić wszystko, wyleczyć choroby, uratuje planetę, zapoczątkuje erę powszechnej, globalnej obfitości.
4: Ale także rozwiąże nasze największe problemy w sposób, którego jeszcze nie potrafimy sobie nawet wyobrazić.
5: Na nowo zdefiniuje, co to znaczy być człowiekiem.
4: No albo przyniesie apokalipsę i nas wszystkich zabije.
5: Mowa oczywiście o generalnej sztucznej inteligencji, czyli AGI, co może zmienić, komu zaszkodzi, a komu sprawi korzyści.
4: O tym opowiadamy w podcaście Techstory. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Co za dzień.
9: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
12: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
11: ci panowie z Media Expert.
12: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
14: Kategoria trawienie.
15: Po jednej nutce.
14: Ciężko na żołądku.
15: A teraz?
14: Uczucie pełności.
15: Dobrze, i ostatni.
14: Gazy.
15: Świetnie, a co można na to zaradzić?
14: Najlepiej zastosować Trawisto.
16: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
17: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: W Warszawie dokonano pierwszej transkrypcji małżeństwa jednopłciowego. Nie można było postąpić inaczej, podkreśla prezydent stolicy. Zmarł scenarzysta filmowy, adwokat i polityk Krzysztof Piesiewicz. Coco Gauff z awansem do finału tenisowego turnieju w Rzymie, a dziś jeszcze w grze o finał zobaczymy Igę Świątek. Minęła 20. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Nie mogłem postąpić inaczej, jak tylko wykonać wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, mówił prezydent Warszawy po dokonaniu pierwszej historycznej transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej, która wzięła ślub za granicą. Mężczyźni, którzy uzyskali dziś pierwszą transkrypcję ich aktu małżeństwa, przetrą szlaki dla innych par, przekonuje Rafał Trzaskowski, podkreślając, że także zawieszone postępowania dotyczące par homoseksualnych zostają wznowione i one również otrzymają transkrypcję swoich dokumentów. Zastrzega przy tym, że nie jest pewne, jak małżeństwa homoseksualne będą traktowane w Polsce przez urzędy czy instytucje.
19: Rzeczą zupełnie osobną i potwierdza to zarówno orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, jak i polskich sądów, jest kwestia praw i obowiązków, które tym osobom będą przysługiwać i te prawa zostaną określone na gruncie prawa polskiego.
18: Rząd przygotowuje rozwiązania systemowe. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że podpisał nowy projekt rozporządzenia zmieniającego wzory aktów małżeństwa. Nie żyje scenarzysta filmowy, współautor scenariuszy do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, prawnik i polityk Krzysztof Piesiewicz. O jego śmierci poinformowała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Krzysztof Piesiewicz miał 80 lat. Arabia Saudyjska prowadzi rozmowy na temat zawarcia paktu o nieagresji między Iranem a państwami Bliskiego Wschodu, powiadomił brytyjski dziennik Financial Times. Porozumienie miałoby zostać zawarte po zakończeniu konfliktu USA z Iranem i odpowiadać na obawy państw regionu Zatoki Perskiej, że reżim w Teheranie, chociaż osłabiony, nadal stanowiłby dla nich zagrożenie, zaznaczył dziennik. Saudyjska inicjatywa jest popierana przez wiele europejskich instytucji, które wzywają również do tego państwa z tej części świata. System kaucyjny w obecnym kształcie może wykluczać część osób z niepełnosprawnościami, alarmuje Fundacja Polska Bez Barier. Zastrzeżenia dotyczą przede wszystkim konstrukcji recyklomatów i sposobu korzystania z urządzeń. Najwięcej uwag dotyczy wysokości wrzutni, które w wielu urządzeniach są umieszczone powyżej metra. To sprawia, że osoby poruszające się na wózkach często nie są w stanie samodzielnie oddać opakowań. Problemem bywa też konieczność zgniatania butelek przed zwrotem oraz obsługa dotykowego menu, mówi Maciej Augustyniak z Fundacji Polska Bez Barier.
20: Brak dostępności tak na dużym obrazku po prostu wyklucza ludzi. Dostępność jest po to, żeby wszystkie osoby mogły korzystać.
18: Ministerstwo Klimatu przyznaje, że dostępność systemu wymaga poprawy i apeluje do operatorów o dostosowanie urządzeń. A teraz w Tok FM czas na informacje sportowe.
8: Na program zaprasza jego sponsor, producent okien, bram, drzwi i rolet, firma Chris Home.
6: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
17: Przemysław Pozowski, zapraszam. Coco Gauff pokonała Sarenę Kirstę 6-4-6-3 i awansowała do finału turnieju tenisowego w Rzymie. Rozstawiona z numerem trzecim Amerykanka spotkała się z Rumunką po raz czwarty i odniosła czwarte zwycięstwo, ale pierwsze w dwóch setach. Potrzebowała do tego 78 minut. Gauff po raz drugi z rzędu wystąpi w finale zawodów na Foro Italico. Przed rokiem w decydującym meczu uległa Włoszce Jasmine Paolini. W drugim półfinale jeszcze dziś wieczorem, ale pewnie nie wcześniej niż o 21:00 Iga Świątek zmierzy się z Ukrainką Eliną Svitoliną. Davide Ballerini wygrał w Neapolu szósty etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. To pierwsze włoskie zwycięstwo w tegorocznej edycji. 400 metrów przed metą kolarze zaliczyli kraksę, w której ucierpiał m.in. Dylan Groenewegen. Liderem pozostał Portugalczyk Afonso Eulalio. I na koniec kosmiczne pieniądze za kapitana polskiej kadry. Saudyjczycy oferują Robertowi Lewandowskiemu aż 90 milionów euro za jeden rok gry. To oficjalna oferta, a napastnik FC Barcelony poważnie ją rozważa. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
21: Transfer Roberta Lewandowskiego to zawsze jest saga, która zdaje się nie mieć końca. Tak było, gdy kończył mu się kontrakt z Bayernem Monachium, tak jest teraz, gdy kończy mu się umowa z FC Barceloną. Jak pisze portal WP Sportowe Fakty, najnowsza oferta za kapitana naszej kadry to absolutny obłęd. Saudyjski Al-Hilal jest gotowy zapłacić 37-letniemu napastnikowi aż 90 milionów euro za ledwie jeden sezon gry. To ponad 1,5 miliona euro za tydzień. To niewiele mniej niż w Barcelonie zarobił przez 4 lata. Takie pieniądze muszą kusić. Nawet kosztem prestiżu, który dałoby Polakowi zostanie w Barcelonie, czy transfer do Juventusu, bo takie opcje też są na stole. Mocno zainteresowany Lewandowskim jest również Chicago Fire. Co wybierze Polak? Czym się będzie kierował? Dowiemy się w ciągu kilku najbliższych tygodni, a może dni. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
17: W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
22: Na program zaprosił jego sponsor. Producent okien, bram, drzwi i rolet, firma Chris Home.
6: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
18: W nocy najwięcej rozpogodzeń na wschodzie i krańcach północno-zachodnich, a na pozostałym obszarze już przewaga chmur i przelotne opady deszczu, najmocniejsze w pasie od Wielkopolski po Opolszczyznę i Dolny Śląsk. Termometry w nocy pokażą od 4 do 9 stopni. Piątek w niemal całym kraju z przewagą chmur i przelotnym deszczem oraz miejscowymi burzami, lokalnie z gradem. Na termometrach w ciągu dnia od 12 stopni na zachodzie do 16 w centrum i 22 stopni na wschodzie. Chłodniej miejscami nad morzem, tam w okolicach 10 stopni.
23: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
24: Jest 6 minut po godzinie 20. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Razem ze mną Karolina Kłaczyńska, która przygotowywała i wydawać będzie dzisiejszy program. Program, który będzie realizował Filip Wejcher. Za 10 minut startujemy z dzisiejszym odcinkiem programu Mikrofon TOK FM, ale rozpoczynamy od informacji, która pojawiła się przed chwilą. Usłyszeli ją Państwo. Zresztą media w ogóle w Polsce o tym informują. Pierwsza o tym poinformowała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Bardzo smutna wiadomość, nie żyje Krzysztof Piesiewicz, senator, prawnik i twórca filmowy, współpracujący z Krzysztofem Kieślowskim. Z nami jest Jakub Majmurek, filmoznawca, krytyk filmowy, krytyka polityczna. Dobry wieczór.
25: Dobry wieczór.
24: W tym spisie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej jest taki opis tej sylwetki, którą dziś żegnamy. Senator, prawnik i twórca filmowy. Chciałbym zacząć od tej ostatniej rzeczy, a mianowicie pewnie wszyscy w Polsce kojarzą nazwisko Kieślowskiego, mniej o Piesiewicza, ale to tak naprawdę jaka część tego, co my znamy z twórczości Kieślowskiego, to właśnie Piesiewicz?
25: To jest ten późny Kieślowski. Ta współpraca zaczyna się w 1985 roku przy filmie Bez końca i trwa aż do śmierci Kieślowskiego. I w zasadzie wszystkie filmy Kieślowskiego od Bez końca i wszystkie jego największe sukcesy międzynarodowe, czyli serial Dekalog, czyli Podwójne życie Weroniki, czyli trylogia Trzy kolory, to są filmy, do których scenariusze Kieślowski przygotowywał razem z Piesiewiczem. Więc z pewnością Kieślowski był już już wybitnym twórcą polskiego kina przed spotkaniem z Krzysztofem Piesiewiczem, zanim zaczął z nim współpracować, ale to spotkanie na pewno odmieniło kino Piesiewicza, zwróciło go bardziej ku tematyce religijnej, metafizycznej. To spotkanie właśnie katolika Piesiewicza i agnostyka Kieślowskiego zaowocowało tym wyjątkowym spojrzeniem na sprawy religijne, jakie pojawiło się w dekalogu, które okazało się na przełomie lat 80. i 90. tak interesujące dla publiczności na całym świecie. Więc bez wątpienia, gdyby nie spotkanie z Piesiewiczem, to kino Kieślowskiego wyglądałoby inaczej. Być może Kieślowski znalazłby kogoś innego, kto byłby w stanie pomóc mu w rozwijaniu tych zainteresowań, które przewijały się w tym kinie tworzonym z Piesiewiczem. No i na pewno Piesiewicz jest współtwórcą tych największych międzynarodowych sukcesów Kieślowskiego, chociaż też oczywiście no, można różnie oceniać, też jeśli próbujemy jakoś oceniać twórczość Kieślowskiego, no to już zależy od pewnej subiektywnej opinii, czy bardziej się nam będzie podobać na przykład Podwójne życie Weroniki, czy jednak Amator.
24: No tak, a z drugiej strony ciekawe jest to, kiedy wspominamy dziś postać Krzysztofa Piesiewicza, że to spotkanie, które miało miejsce, no twórcze, ale też biograficzne, to jest jednak spotkanie ludzi chyba z zupełnie innych środowisk, mimo wszystko. No Krzysztof Piesiewicz, znany z tego, że był adwokatem i no, Kieślowski, który jest trochę z innego świata, tak jakby spotkanie różnych światów.
25: Spotkanie różnych światów, też spotkanie no, rzeczywiście prawnika i filmowca, prawnika i artysty, chociaż no, też Piesiewicz pracując tyle z Kieślowskim stał się też artystą kina. Jest to też spotkanie, tak jak mówiłem, katolika, jakim był Piesiewicz, z agnostykiem, jakim był Kieślowski. Więc tutaj też na pewno te różnice perspektyw biograficznych miały swoje znaczenie. Piesiewicz wnosił do tego partnerstwa filmowego swoje doświadczenie prawnicze, swoje jak gdyby obeznanie z historiami ludzkimi, z którymi spotykał się jako prawnik. No, takim najbardziej filmem osobistym, może najbardziej osobistym scenariuszem, jaki Piesiewicz napisał z Kieślowskim, jest Dekalog 5, czyli krótki film o zabijaniu, film o karze śmierci, którego bohaterem jest właśnie adwokat, próbujący bezskutecznie wybronić bez wątpienia winną osobę bardzo odrażającej moralnie zbrodni, która zostaje skazana na karę śmierci. Na adwokat wie, że jego klient przydzielony mu z urzędu jest winny, no niemniej jednak nie godzi się głęboko moralnie na karę śmierci i ten film nakręcony w PRL-u, w którym jeszcze kara śmierci obowiązywała, no jest takim no też bardzo osobistym głosem Piesiewicza, gdzieś tam wypływającym z lat jego praktyki prawniczej.
24: Właśnie dziś media już widzę, że publikują sylwetki Krzysztofa Piesiewicza i pewnie dla szczególnie młodszej części naszego audytorium, ale w ogóle dla młodszych ludzi w Polsce zaskakujące jest to, że Piesiewicz wszedł w świat sztuki, ale mając za sobą, czy będąc w trakcie kariery prawniczej i działalności, no można powiedzieć, w pewnym sensie opozycyjnej, czyli on w zasadzie przekroczył ten swój świat i to znacząco. I pewnie część młodych ludzi dzisiaj czyta ze zdumieniem, że to był człowiek, który przez lata był po prostu prawnikiem, adwokatem.
25: No tak, on miał 39 lat, kiedy zaczął współpracować z Kieślowskim, kiedy powstaje pierwszy film, więc był już człowiekiem w wieku średnim, z ukształtowaną jakąś karierą w zupełnie innym polu. No nie jest to oczywiście sytuacja, no, o której zupełnie byśmy nie słyszeli, że osoby, które wcześniej nie zajmowały się kinem, zajmowały się prawem, zaczynają właśnie pisać dla telewizji czy dla kina. No niemniej faktycznie było to przejście pomiędzy bardzo różnymi światami, no ale też Piesiewicz się w tym świecie filmowym odnalazł, chociaż faktem jest też, że on nigdy nie został jakimś takim scenarzystą, który tworzyłby już po tym rozstaniu współczesnym Kieślowskiego. Powstało jeszcze kilka filmów na podstawie scenariuszy Kieślowskiego, kręconych przez innych reżyserów niż Kieślowski. Tutaj jak gdyby filmy na podstawie scenariuszy Piesiewicza kręcili Stanisław Mucha, kręcił Michał Rosa, kręcił także Tom Tykwer, powstał międzynarodowy film z udziałem Kate Kate Blanchett, więc trochę tych projektów powstawało, także międzynarodowych. No niemniej jednak to nigdy nie była już taka współpraca tak udana, mająca taki wpływ na kino sobie współczesne, jak ta współpraca z Kieślowskim.
24: Taki ciekawy wątek na koniec w biografii Krzysztofa Piesiewicza, którego dzisiaj żegnamy. Ten ciekawy wątek to jego wejście w świat polityki po 89 roku, w konkretne środowisko polityczne. Znaczy on w pewnym sensie on w nim był, bo to były jednak osoby, którą znał, ale to się jednak rzadko zdarza, że w pewnym momencie zaczynamy widzieć w parlamencie scenarzystę filmowego, przynajmniej tak go ludzie kojarzyli.
25: No to wie pan, no, po 89 roku były tam bardzo różne osoby. Przecież mieliśmy ministrę kultury, która była uznaną reżyserką teatralną i filmową w rządzie Mazowieckiego. Mieliśmy Andrzeja Wajdę, który był w ogóle senatorem pierwszej kadencji. Więc też po 89 roku ludzie kultury zaangażowali się w budowanie tego nowego porządku. No ale faktycznie Piesiewicz trochę później tej polityki był w niej znacznie dłużej niż na przykład Wajda, no chociaż też w Senacie nie wiem, czy równie długo nie zasiadał Kazimierz Kuc, który też był filmowcem dużo bardziej doświadczonym od Piesiewicza, więc to akurat nie było jakieś takie szczególnie, jak sądzę, wyjątkowo. Chociaż może rzeczywiście, gdyby Piesiewicz był najbardziej z tych wszystkich postaci zaangażowany w taką ściśle partyjną politykę.
24: Bardzo dziękuję za rozmowę. Jakub Majmurek, filmoznawca, krytyk filmowy, krytyka polityczna. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziś w wieku 80 lat zmarł Krzysztof Piesiewicz. No i właśnie, czy tak jak we wpisie na portalu X Małgorzata Kidawa-Błońska napisała w ten sposób opisać tę postać znaną pewnie większości, nie tylko tym, którzy uwielbiają filmy Kieślowskiego, czyli czy to był senator, prawnik i twórca filmowy, czy twórca filmowy, senator i prawnik. Za chwilę mikrofon TOK FM. Dziś rozmawiamy o sytuacji, która dociera w różny sposób do opinii publicznej, głównie przez media, ale nie tylko. Wiele osób w Polsce o tym rozmawia. Można oczywiście spojrzeć na problem, którym dziś się zajmujemy w programie Mikrofon TOK FM, przez pryzmat badań opinii publicznej. I wtedy trzeba po prostu, można ten bardzo szeroki, wielowątkowy temat zamknąć frazą: ksenofobia w Polsce wzrasta, kropka. I rzeczywiście znajdziemy większą część badań opinii publicznej, które pokazują taki trend. Albo też przyjrzeć się informacji Komendy Głównej Policji, informacji, o którą prosił Rzecznik Praw Obywatelskich. Po prostu wystąpił do Komendy Głównej Policji z zapytaniem, jak wiele przestępstw z nienawiści jest w Polsce popełnianych w konkretnych latach, czy policja realizuje plan, a jest taki plan długofalowy w policji, żeby zwalczać przestępstwa z nienawiści. I tam w tejże wspomnianej przeze mnie odpowiedzi Komendy Głównej Policji dla Rzecznika Praw Obywatelskich możemy przeczytać, że faktycznie przestępstw z nienawiści jest coraz więcej, a co do planu zwalczania, no rozpoczęliśmy go, tak bym w skrócie stanowisko policji przedstawił. Jest z nami Milena Kloczkowska, prawniczka z Homo Faber. Dobry wieczór pani.
0: Dobry wieczór.
24: Chciałem najpierw zapytać panią o sytuację, którą opisała Gazeta Wyborcza. Później już inne media również się na nią powoływały. Chodzi o wykorzystywanie azjatyckich pracownic salonu masażu. To jest oczywiście artykuł czy robota reportera, dziennikarza, ale co chwila w mediach słyszymy o sytuacjach, kiedy obcokrajowcy są zatrudniani bez płacenia im pieniędzy albo z płaceniem im bardzo, bardzo mało. Ich miejsca, gdzie oni przebają, są pod każdym względem nieadekwatne do tego, żeby w nich mieszkać. Często są wykorzystywani, manipulowani, są grupą wrażliwą. Z perspektywy pani pracy w Homo Faber i z pani doświadczenia, czy taki reportaż jak ten o wykorzystywaniu azjatyckich pracownic salonów masażu, To jest wierzchołek góry lodowej, to jest typowy obrazek, to jest właśnie taka sytuacja grupy wrażliwej, nie znam języka, nie znam prawa migracyjnego, nie znam prawa pracy, siłą rzeczy w takim kraju będę grupą wrażliwą i będzie mnie bardzo łatwo wykorzystać, oszukać, skrzywdzić.
0: To
1: mojej ocenie niestety to jest idealne pole do też takiego zjawiska, jakim jest handel ludźmi. Dlatego, że jeżeli ta praca jest wykonywana z takim elementem przymusu, czyli nie ma tutaj możliwości wycofania się i należy tę pracę świadczyć w taki, a nie inny sposób i w takich, a nie innych warunkach, również bez zapłaty, no to to jest kwestia też zjawiska handlu ludźmi, z którym się borykamy. I też warto byłoby spojrzeć, trochę obalić ten mit handlu ludźmi, dlatego, że on nam się wydaje takim aspektem filmowym, pewnego rodzaju uprowadzeniem kogoś w jakimś takim aspekcie. Natomiast prawdę mówiąc, są to też właśnie takie zjawiska i my tutaj w Polsce to odnotowujemy bardzo często.
3: No ale tak, ale właśnie ja chciałem w tym momencie zapytać panią, czy te podstawowe elementy, które się składają na to, że ta sytuacja jest bardziej albo mniej prawdopodobna, to są właśnie tak, jak wymieniłem, to znaczy tę szeroką grupę pracowników opisać w ten sposób, że to właśnie brak wiedzy o prawie pracy, o prawie migracyjnym, czy kompetencje językowe niewystarczające, że to tak jakby ich wystawia na niebezpieczeństwo.
1: Tu jest wiele wątków. Niewątpliwie te, które pan podniósł, są jednymi z determinantów, ale też kwestia legalizacji pobytu jest bardzo istotna, dlatego że legalizacja pobytu dla osoby spoza Unii Europejskiej, która przyjeżdża, co do zasady w większości przypadków, jest przywiązana do pracodawcy. I on jest tym podmiotem, który bierze czynny udział, tak? Żeby się zalegalizować, trzeba mieć tę pracę. I bardzo często jest tak, że to jest jakaś taka wartość kluczowa, żeby w ogóle być w tym kraju często bezpiecznym. To są też osoby, które przyjeżdżają tu po to, żeby na przykład utrzymać rodzinę w jakimś zupełnie innym kraju. W związku z tym to narażenie jest rzeczywiście bardzo wysokie. Często są oszukiwane, boją się służb na przykład. Wynika to też z tego, że w ich kraju kultura jest nieco inna, służby działają inaczej funkcjonują, więc tego zaufania ogólnie nie ma. Bądź też boją się tego faktu, że nie komunikują się w odpowiednim języku albo po prostu nie wiedzą, co mają zrobić. Są szantażowane, zabierane są im dokumenty pobytowe. Czasami tacy, no można powiedzieć, pseudopracodawcy zabierają im paszporty i mówią, że jeżeli gdzieś to, gdziekolwiek to zgłoszą, to oni znowu zgłoszą ich do Straży Granicznej i zostaną deportowani.
3: Bez względu na to, czy to faktycznie jest groźba realna, czy jakiś fantazmat, ponieważ skoro nie mam wiedzy na temat procedur, to skąd mam wiedzieć, czy to się może wydarzyć, czy nie?
1: Żeby też było jasne, te procedury legalizacyjne w Polsce, one są trudne do zrozumienia dla Polaków, nawet dla polskich prawników. Nie mówiąc już o migrantach, czy o też pracodawcach nawet polskich. To jest skomplikowana struktura, więc bardzo łatwo jest gdzieś tam czegoś nie dopilnować, czy zaprzepaścić, czegoś nie zrozumieć, błędnie cokolwiek wypełnić. To jest bardzo częsta sytuacja.
3: Ale to do państwa się zgłaszają takie osoby, które rzeczywiście faktycznie nie są w stanie z tym sobie poradzić i państwa jakoś tu działają?
1: Teraz jest taka zmiana, że od maja ruszył taki system MOS-2, który uruchomił Urząd do Spraw Cudzoziemców. W związku z tym te wnioski składa się elektronicznie przez stronę i teoretycznie one są łatwiejsze, bardziej intuicyjne, powiedziałabym. Natomiast tak było wielokrotnie. Miałam kiedyś na przykład przypadek, że pan nie do końca rozumiejąc treść formularza, wpisał zamiast numer domu to numer mieszkania, po prostu zrobił to na odwrót, skutkiem czego wszystkie decyzje, które otrzymywał z urzędu, nie docierały do niego, on zupełnie nie wiedział, co się dzieje. Z drugiej zaś strony, no czytał w internecie i jest to prawda, że procedura legalizacyjna w Polsce trwa około 12-15 miesięcy po złożeniu wniosku. Więc to, że się do niego nie odzywano, no jego znajomi mówili mu tak, długo się czeka. I w momencie, kiedy on już do tego urzędu się udał, no to okazało się, że decyzja jest odmowna, bo nie reagował na listy, których nie odbierał.
3: No tak. Chciałem panią zapytać o taką tezę, z którą często się spotykam, zresztą pewnie słuchacze i słuchaczki też, a mianowicie, że istnieje jakiś rodzaj relacji pomiędzy skomplikowaniem, czysto biurokratycznym skomplikowaniem tych procedur legalizacyjnych, a wielkością szarej strefy. To znaczy, w tym momencie tak jakby jest tak nie do zrozumienia, wypełnienia i spełnienia ten system, że staje się paradoksalnie o wiele bliższe jest coś, co jest nielegalne, czyli po prostu praca na czarno. Czyli taka relacja istnieje?
1: W mojej ocenie tak i w mojej ocenie w ogóle szara strefa, czy pole nadużyć jest tam, gdzie prawo nie działa albo działa słabo. dlatego że ludzie go nie stosują, boją się, nie rozumieją i rzeczywiście te procedury są trudne. Natomiast też ta szara strefa w Polsce dotycząca migrantów, ona też wynika właśnie z takich aspektów przymusu, zastraszania. My też mamy dużą grupę na przykład studentów, tak, którzy są zalegalizowani co do zasady ze względu na studia, ale też pracują właśnie w tej szarej strefie bez umów. Dlatego, że mówi się im wprost, że takich umów się im nie da, bo to się nie opłaca. Bardzo często zawiera się z nimi jakieś umowy, na przykład na bardzo niskie etaty lub przede wszystkim są to umowy zlecenia. W treści takiej umowy wpisuje się, że wynagrodzenie płacone będzie do rąk własnych gotówkowo, a następnie taka osoba przychodzi, powinna zarobić powiedzmy 3000 netto, a dostaje do ręki 1500, a na rachunku ma te 3000 do podpisania. I taki zleceniodawca mówi, albo to podpiszesz, albo nie dostaniesz niczego. I ja powiem, że nigdy to nie pracowałaś.
24: No właśnie, ale co w takim razie w tego typu sytuacji ma myśleć słuchacz czy słuchaczka, którzy są teraz z nami, że my powinniśmy tak skonstruować ten system, żeby on był, tak jak pani mówiła na początku, prosty, jasny, przejrzysty, właśnie jak najwięcej zawierał elementów takiego elektronicznego, wypełniania niźli papierowego i tego. Dzięki temu takich sytuacji będzie mniej, to rzeczywiście będzie tak działało?
1: Myślę, że nie do końca, dlatego że na pewno to pewną rzecz ułatwi, tak? I będzie to bardziej intuicyjne. Niemniej dużo zależy od nastawienia, czyli to, od czego w ogóle zaczęła się ta rozmowa. Dlatego, że bardzo wiele osób uważa, że te osoby przyjeżdżające to jest dla nas tak zwana tania siła robocza. Nie ma uznania ich wykształcenia, ich umiejętności. Oni są jakby z góry kierowani głównie do prac usługowych na przykład, czyli tutaj mamy ogromną liczbę pracowników platformowych tak zwanych, tak, kierowców taksówek i tak dalej, dlatego że to jest praca, którą uznaje się, że to jest jedyna rzecz, którą oni mogą wykonywać.
24: No tak. No,
1: i to jest takie sprowadzenie ich, tak.
24: No właśnie, ale wie pani co, ale kiedy pani o tym mówi, to ja mam w tyle głowy, pewnie część ludzi, którzy słucha też, jeszcze tutaj niezwykle istotny czynnik, a mianowicie, jeśli mamy do czynienia z takimi sytuacjami, to gdzie jest inspekcja pracy? To znaczy, ja rozumiem, że w przypadku tylko tam, gdzie prawo pracy jest łamane, czyli muszą być umowy, które tego dotyczą, a nie na przykład, prawda, jakieś inne formy cywilnoprawne, no bo wtedy inspekcja pracy to nas nie dotyczy, tak? Czy...
1: Niestety tak jest. Znaczy może tak powiedzieć, co do zasady czasami tam inspekcja próbuje. Tutaj problem jest, to jest w ogóle duża zawiłość tego tematu, ponieważ z jednej strony, tak jak pan powiedział, inspekcja pracy no, kontroluje pracodawców, tak? Czyli osoby, które zatrudniają na podstawie stosunku pracy, czyli umów o pracę przede wszystkim. Natomiast ja też zauważyłam taki trend, że pojawia się coraz częściej takich pracodawców lub zleceniodawców, którzy są zarejestrowani na tak zwane wirtualne biura. I taka inspekcja, kiedy próbuje skontrolować, po prostu nie jest w stanie też tego zrobić przez to indywidualne biuro. Wirtualne biuro, przepraszam. Czyli taki moment, w którym idzie się do adresu i go tak naprawdę nie ma, tam jest tylko skrzynka.
24: No, pod warunkiem, że ta Państwowa Inspekcja Pracy rzeczywiście chce zadziałać. Tutaj wracając do samego początku, jak dowiedziałem się, kontrole ruszyły salonów Thai Bali Spa. Tam chodzi o tę sytuację opisaną przez Gazetę Wyborczą, ale ewidentnie dlatego, że właśnie media zaczęły o tym pisać. Więc mamy do czynienia z sytuacją, kiedy zupełnie inny element systemu, a mianowicie Państwowa Inspekcja Pracy, nie do końca dofinansowana, tak jak trzeba, z niewystarczającą ilością pracowników, ona siłą rzeczy ma gdzieś zupełnie na końcu swoich priorytetów tego typu sytuacje. Czy pani ma inne doświadczenia?
1: To pewnie to zależy od regionu. Też mam takie doświadczenia, gdzie zatrudniani byli migranci i znowu byli bardzo pracodawcy kontrolowani. Natomiast rzeczywiście jest taki aspekt, że ta praca migrantów i te naruszenia w mojej ocenie są trochę spychane na ten drugi plan. I uważa się, że no tak już jest, tak to bywa. No też Polacy też mają trudno. To jest jakiś taki główny argument, który się często pojawia. Smuci ten fakt, że rzeczywiście musi dojść do jakiegoś strasznego naruszenia, do takich nieludzkich wręcz warunków pracy, żeby nagle jakby powołane do tego organy zaczęły w ogóle funkcjonować i działać, bo też żeby było jasne, my jako organizacje pozarządowe też stale nagłaśniamy to i mówimy, że skala naruszeń jest bardzo duża.
24: No właśnie, pamiętam historię sprzed 3 lat opowiadaną tu u nas na antenie, kiedy ta najprostsza forma zatrudniania osoby, czyli to powierzenie, to się no taka najprostsza, że tak naprawdę pracodawca jest w stanie dosyć szybko i bez problemu ściągnąć osoby do pracy. To była chyba historia z Dolnego Śląska, z tego co pamiętam. Ona też dopiero jak media ją opisały, to spowodowała jakiś rodzaj kontroli, ale tam był ciekawy wątek, o którym muszę panią zapytać, a mianowicie tam po części wśród osób wypowiadających się w jednym z artykułów w tej miejscowości ludzie tak jakby mieli trochę niższy poziom empatii, bo mówili, no dobrze, no oni wysyłają pieniądze swoim rodzinom tam do kraju, gdzie jest, złotówka jest silna, no oni tu przyjechali po to, żeby się dorobić, więc tak jakby inne standardy Właśnie, co to jest za fenomen, że...
1: To jest bardzo ciekawe zjawisko. Ja też prowadziłam taką dyskusję w kontekście osób właśnie przyjeżdżających do Polski. My też jako Polska, i to sobie powiedzmy szczerze, że my ogólnie w Europie no, stoimy taką, niestety mówiąc, tanią siłą roboczą. My mamy taniego pracownika, tak, w skali no, jakby Europy, zwłaszcza Unii Europejskiej. I prawda jest taka, że no, w tych pracach prostych te stawki są tak niskie, że tak jak gdyby Polacy też nie chcą pracować za takie pieniądze, wyjeżdżają, więc do nas ściąga się inne kraje bezpośrednio do tej pracy. I te umowy zlecenia pozwalają na to, że tak naprawdę ktoś może pracować 7 dni w tygodniu po 12 albo 14 albo i więcej godzin, bo tam nie ma czasu odpoczynku, prawda, nie ma tych wszystkich rzeczy. I tych norm prawnych, które zabezpieczają takiego zleceniobiorcę. Z uwagi na to, ja pamiętam, że prowadziłam takie dyskusje i mówiłam, że no tutaj, prawda, powinien być jakiś dzień wolny, bo to jest traktowanie jako tania siła robocza, na co kontrargument jest taki, że po pierwsze to jest tania siła robocza, a po drugie oni tu przyjeżdżają po to, żeby zarobić

0: Tak, po pierwsze zakładamy, po drugie brakuje takiej wrażliwości. No i też powiedzmy sobie szczerze, te umowy zlecenia, one dominują bardzo, tak, na rynku pracy. Są takim niestety obszarem, gdzie tych nadużyć, albo nawet, no już nie nadużyć, ale jednak tych norm zabezpieczających osobę pracującą nie ma. I to się wykorzystuje, tę lukę. Mówiąc brzydko, wyciska się ludzi jak cytryny, bo oni pracują bardzo dużo. Nie ma tutaj w ogóle odpowiedzialności po drugiej stronie, czyli po stronie osoby zatrudniającej, że osoba niewypoczęta jest zagrożeniem na terenie zakładu pracy. Jej wrażliwość jest inna. No, kierowca, on powinien odpoczywać, tak? On musi, bo on tworzy zagrożenie, no, dla ruchu, dla pasażerów. I tak dalej. Te wątki się w ogóle tutaj nie pojawiają, tutaj nie ma na to żadnej absolutnie wrażliwości. I też powiedzmy sobie szczerze, że takiego migranta, on bardzo często, on nie ma pojęcia, czym się różni umowa zlecenia od umowy o pracy. Dla niego kluczowe jest to, że on zarobi. I jemu wydaje się, że to jest jakaś forma bezpieczna. On nie do końca rozeznaje się tym, ile my tu w Polsce mamy, prawda, urlopu gwarantowanego przy umowie o pracę, czy chociażby właśnie tego kluczowego czasu odpoczynku. I niestety jest tak, że o tym mówi w ogóle polskie prawo pracy, to jest klucz, że relacja pracownik i pracodawca to jest relacja słabszy i silniejszy. Stąd tak budowane są normy prawne, żeby tego pracownika zabezpieczać, bo on jest związany z stroną słabszą. A w kontekście migrantów jeszcze mocniejsi są ci pracodawcy, bo oni nie tylko ich zatrudniają, ale oni są tak naprawdę ich legalizacją pobytu.
1: Ale w największym skrócie, gdybym miała pani rekomendację dla rządu, to ta pierwsza i najważniejsza, to mówiłaby, wzmocnijmy instytucje kontrolne, czy spróbujmy...
0: Niewątpliwie tak.
1: Aha. Po prostu.
0: Niewątpliwie
1: Zostało nam niewiele czasu, przejdźmy do kwestii, która też dzisiaj jest tematem naszego programu. I słuchacze i słuchaczki też się będą wypowiadali w tej kwestii. Chciałem panią zapytać o rzecz, która jest niezwykle bulwersująca i ona obiegła też media, chociaż to niestety nie pierwsza taka sytuacja. A to dotyczy trochę tej kwestii pewnych stereotypów, pewnych przekonań, które niestety kończą się zachowaniami agresywnymi. Otóż historia opisywana dziś przez Gazetę Wyborczą na pierwszej stronie, czyli pobicie 16-letniego chłopca z Ukrainy przez ludzi z Polski, to jest ja sprawdziłem dzisiaj, dokonałem takiego krótkiego przeglądu swojej prasy i okazuje się, że to jest kolejna taka sytuacja. Te dane, które pokazuje policja, mówią o tym, że liczba takich incydentów wzrasta. No i teraz pytanie, czy tak jak państwo się nad tym zastanawiają, bo na pewno się państwo nad tym zastanawiają w Stowarzyszeniu Homofaber, czy to jest ewidentnie ten związek, o którym wielu publicystów mówi i badacza, mianowicie tam, gdzie jest dopuszczalne w sferze publicznej szerzenie nienawiści, to prędzej czy później werbalnej nienawiści, to prędzej czy później ona się zacznie przeradzać w fizyczną przemoc. Czy ta relacja to następuje z państwa perspektywy?
0: Oczywiście ja uważam, że widzimy to w każdym momencie. Zwracając uwagę na tą sytuację chłopca, tak? Chłopiec był z Ukrainy, jest z Ukrainy, ten 16-latek. I warto zaznaczyć, że te 4,5 roku temu, kiedy ta pełnoskalowa wojna wybuchła, nastawienie Polaków było odwrotne. To byli nasi bracia, przyjaciele, myśmy ich tu witali, otwieraliśmy swoje domy i każdy był miło i serdecznie nastawiony. Może nie każdy, tak? Ale jednak społecznie byliśmy bardzo wrażliwi, powiedziałabym. Natomiast teraz moment jest tak wysokiej radykalizacji, że osoby z Ukrainy boją się używać swojego języka na ulicy, dlatego że jest to komentowane, słyszą bardzo dużo wulgarnych pojęć. To się pojawia oczywiście też w przestrzeni internetowej, która jest też przepełniona fake newsami. Pojawiają się jakieś wypowiedzi polityków o niestworzonych i nierealnych w ogóle pieniądzach, które czy oni pobierają, czy są na nich wydawane, absolutnie niesprawdzonych i nigdzie nie potwierdzonych żadnymi raportami czy danymi.
1: Ale wie pani, ja muszę przerwać, bo myślę, że za chwilę zadzwonią do nas ludzie, którzy powiedzą zaraz, ale pomiędzy takim być może nie ładnym, ale wypominaniem pieniędzy przeznaczanych na wsparcie dla osób z Ukrainy, a przemocą, i to przemocą fizyczną, jest jednak jakaś konkretna duża odległość. No, to nie jest...
0: Zgadzam się w 100%, natomiast uważam, że cała ta narracja budowana i też ten element finansowy i element tego, jak tutaj żyją i jak to wygląda, to powoduje, że społeczeństwo jest nastawione wrogo, radykalizuje się, są cały czas jakieś też zeszłości historyczne wyciągane, prawda? I to nastawienie się zmienia. I ono zmienia się naprawdę bardzo. To, że rosną te przestępstwa, absolutnie mnie to nie zaskakuje i nie dziwi. Problem jest taki, że tutaj też młodzi ludzie byli sprawcami. Oni cały czas są w takiej narracji, która jest budowana wszędzie, negatywnej. Też w ogóle cała Unia Europejska idzie też taką stronę trochę radykalizacji. To jest widać, to nie tylko w Polsce ten trend widzimy. Natomiast

0: jest tu przestrzeń do tego i niestety ta agresja robi się tak silna, że ona rzeczywiście przeraża się w tą fizyczną i coraz częściej mamy te przypadki.
1: No ale panią jako prawniczkę to muszę o to zapytać, bo dzisiaj sięgnąłem jeszcze raz do artykułu 256 i w tym artykule 256 no, stoi jak... Właśnie, to jest ciekawe, że mamy artykuł, który mówi, że no nie można... w Polsce jest to nie, do 3 lat więzienia grozi, tak? Tak wyrażę. Mm-hmm. Za to, że ktoś jest nienawistny wobec drugiej osoby. Ja nie pamiętałem tego, ale zdziwiło mnie to, że początek tego artykułu dotyczy pochwalania ustrojów totalitarnych. I nagle sobie uświadomiłem, że muszę panią zapytać. No właśnie, czy my mamy w ogóle osobny artykuł, który mówi przestępstwa z nienawiści, gdzie w grę wchodzi rasa, naród i tak dalej, są karane?
0: No tutaj dokonuje się tak zwanej subsumpcji przepisów, czyli podciąga się je pod inne czyny, tak? Ja wiem, że chodzi pan o taki wprost jasny przepis, który by jasno to penalizował. To jest wielka dyskusja. Są jeszcze inne artykuły, które rzeczywiście dotyczą takich czynów z nienawiści, no ale nie ma takiego zakresu, o którym tu myślimy. Jest to wątek, tak? Który się pojawia. Też pytanie, jak to znowelizować, żeby to dobrze obejmowało tego typu zdarzenia.
1: Pomimo tego, na samym końcu ktoś może, słuchając pani, zadać sobie takie pytanie, a nawet jeśli byśmy mieli taki celowany konkretnie artykuł w kodeksie, to czy to by zmieniło sytuację? Czy one rzeczywiście oddziałują? No teoretycznie powinny, ale czy tak jest?
0: No tutaj jest dużo pracy do wykonania, bo jedno to jest mieć jakieś prawo, drugie to jest stosowanie tego prawa, zgłaszanie takich naruszeń, też reakcja policji w takiej sytuacji, tak, prowadzenie takich postępowań, dlatego że ja wielokrotnie, ja miałam takie przypadki, miałam sama styczność z chłopakiem, który 3 razy był pobity ze względu na kolor skóry w Polsce i za każdym razem no, rzeczywiście te sprawy jakoś tam się wydarzały i dopiero przy tej trzeciej sprawie, kiedy myśmy się poznali, to on się dowiedział, że on może w ogóle odszkodowanie na przykład dostać. Bo to było coś, o czym on zupełnie nie wiedział, prawda? I już nawet go to nie dziwiło, że jest atakowany ze względu na swój kolor skóry. W związku z tym, no, też problem jest taki, że bardzo wiele osób, właśnie migrantów, oni się boją iść na ten komisariat. Mówię to szczerze, boją się w ogóle zgłosić taki czyn. Też częstym problemem jest to, że na przykład, no, bardzo wielu policjantów w ogóle nie mówi w języku angielskim. Więc oni mają trudność ze zgłoszeniem. Oczywiście idą, próbują, tak? Potem pojawia się tłumacz, trzeba przyjść innego dnia. No to się robi coraz dłuższa procedura, więc oni się nagle zaczynają w tym zakresie wycofywać. No jest to dość duża problematyka tej sytuacji. Stąd też zdaje się, że to stosowanie prawa w tym zakresie, no dlatego też nie do końca działa. Ta kara też pozbawienia wolności, ona jest tam do tych 3 lat, to nie jest bardzo, bardzo dotkliwe, a ilość tych przestępstw rośnie. Problem też jest taki, że edukacja, wydaje mi się, też na poziomie szkolnym jest niska.
1: Ale to
0: w ogóle nie można takich rzeczy robić. Tak, bo też ta przestrzeń internetowa i ta dopuszczalność takiego obrażania się, wyrażania się w taki, a nie inny sposób, jakimś takich hejterskich komentarzy, wydaje mi się, że ona też trochę powoduje, że ludzie też w takim kontakcie rzeczywistym pozwalają sobie czasami na więcej, nie zdając sobie z tego sprawy, że po prostu tego nie można robić.
1: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Milena Kloczkowska, prawniczka Stowarzyszenia Homo Faber była z nami. Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: Bardzo dziękuję, do widzenia.
1: Za 22 minuty, godzina 21. Wykorzystywanie azjatyckich pracownic salonów masażu, o czym donosiły media. Kolejne pobicie osoby z Ukrainy. Jakiej reakcji państwa oczekujesz? Dzięki rozmowie z naszą gościnią mamy na stole chyba wszystkie możliwe odpowiedzi, ale pewnie się zdziwię, bo znowu słuchacze zadzwonią i dorzucą swoje wątki, czyli egzekwowanie już obowiązującego prawa, czy też wzmocnienie agencji monitorujących środowisko pracy, to w przypadku wykorzystywania obcokrajowców. Być może próba, i to, ale to jest dyskusyjne, jak słyszeliśmy, nowelizacji prawa, która będzie wyraźnie mówiła, że po prostu przestępstwa z nienawiści tam, gdzie kogoś ze względu na jego rasę i przynależność narodową krzywdzimy, powinny być karane w jednym przepisie, tak? Czy może to nie jest kwestia tego, jak prawo w Polsce wygląda, ale tego, w jaki sposób jest egzekwowane. Być może rzeczywiście okazać by się mogło, ktoś z państwa zadzwoni dziś i powie, wystarczyłoby przez parę miesięcy przeszkolić policję z tego, w jaki sposób funkcjonuje ten rodzaj przestępstw i okazuje się, że przy tym samym prawie będziemy mieli znacząco inne efekty. Jakie państwo mają oczekiwania wobec naszego państwa w sytuacji, kiedy rośnie w naszym kraju ksenofobia, rośnie ilość przestępstw z nienawiści, ataków na cudzoziemców, a mamy dalej w Polsce pracodawców, czy tak jak powiedziała nasza gościni, pseudopracodawców, którzy wykorzystują migrantów ze względu na ich sytuację. Nasz numer to 22 44 044 22 44 044, adres mikrofon@opato.fm, a na portalu Facebook, na profilu naszej stacji radiowej mogą państwo umieszczać komentarze. Za chwilę państwa głosy na naszej antenie.
2: Autopromocja.
3: Ma być tuż, tuż, za 5 lat, za 2.
4: Elon Musk głosi, że pojawi się już w tym roku.
3: Ma zmienić wszystko, wyleczyć choroby, uratuje planetę, zapoczątkuje erę powszechnej, globalnej obfitości.
4: Ale także rozwiąże nasze największe problemy w sposób, którego jeszcze nie potrafimy sobie nawet wyobrazić.
3: Na nowo zdefiniuje, co to znaczy być człowiekiem.
4: No albo przyniesie apokalipsę i nas wszystkich zabije.
3: Mowa oczywiście o generalnej sztucznej inteligencji, czyli AGI, co może zmienić, komu zaszkodzi, a komu sprawi korzyści.
4: O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wiadomo, że niskie ceny są...

0: 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Za 17 minut godzina 21 trwa program Mikrofon TOK FM. Wykorzystywanie azjatyckich pracownic salonów masażu. Kolejne pobicie osoby z Ukrainy. Jakiej reakcji państwa oczekujesz? Pod numer 22 44 044 zadzwonił pan Jacek z Bydgoszczy. Dobry wieczór, panie Jacku.
13: Dobry wieczór.
12: Słuchamy pana.
13: Przede wszystkim nie zgadzam się z tą panią, która była gościem. Mhm. W Bydgoszczy jest bardzo dużo osób mówiących językiem wschodnim, powiedzmy, tak? Czy już nie wnikam, czy rosyjski, czy ukraiński. I absolutnie nie zauważyłem, żeby ktokolwiek z nich, nie wiem, obawiał się posługiwać tym językiem. No, znam dużo ludzi teraz, a dwa chodzą na jakieś tam spacery, nie spacery. I tych osób i na placach zabaw z dziećmi, gdzieś idących, jest mnóstwo i naprawdę nie widzę z tym problemu.
12: Dzisiaj, panie Jacku, dzisiaj, panie Jacku, rozmawiamy o sytuacjach, które się w Polsce często zdarzają, wykorzystywaniu pracowników zagranicy oraz wzroście przestępstw z nienawiści i przestępstw wobec obcokrajowców. I pytamy, czy państwo mogłoby coś zrobić w tej kwestii? Jeśli tak, to co, według pana?
13: To też jest problem, bo jeden z dużych zakładów w Bydgoszczy w momencie, kiedy w soboty zlikwidował nadgodziny, to praktycznie wszyscy pracownicy zagraniczni się zwolnili i poszli tam, no, gdzie tę pracę mogli mieć w weekendy też.
12: Tak, ale panie Jacku, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Mówimy o sytuacjach poza granicą prawa lub też na granicy prawa, kiedy wykorzystywane są osoby tylko dlatego, że gorzej znają Polski albo nie znają naszego prawa pracy, tak jak pan albo ja. I czy pan uważa, że któraś z metod, które zostały zaproponowane w rozmowie, jest według pana sensowna? Czy nie wiem, wzmocnienie agencji rządowej, państwowej inspekcji pracy, albo na przykład zmiana przepisów w Polsce? Czy gdzieś pan widzi jakieś tu rozwiązanie może inne?
13: Agencja, czy Państwa Agencja PIP, Państwa Inspekcja Pracy, nic nie poradzi, jeżeli ci ludzie sami z siebie nie będą chcieli.
12: A jak mamy im powiedzieć, możemy że powinni
13: ich Możemy ich uświadamiać, ale jeżeli oni i tak chcą zarabiać, to najwyżej, dobrze, z jednej pracy, gdzie będą pracowali od poniedziałku do piątku, pójdą do drugiej pracy, którą i tak będą pracowali sobotę, niedziela, bo tak jak pani tam powiedziała w którymś momencie, oni chcą zarobić. I kwestia teraz faktycznie, jak firma ich wynagradza, to jest zupełnie inna sprawa. Bo tutaj... Tu można by to było nad tym popracować, tak? No bo wie pan, jeżeli obojętnie także Polak, tak, jeżeli chce pracować, nie wiem, po 12 godzin, to będzie pracował tak czy inaczej, w jednej firmie, w drugiej firmie.
12: Ale panie Jacku, ale pan dzwoni z Bydgoszczy. Akurat w Bydgoszczy rok temu widziałem takie duże billboardy o ogłoszenia o pracy w Niemczech, jak byłem w Bydgoszczy. I tam jest miała jedna rzecz, a mianowicie. Tam było napisane, że wszystkie na tym billboardzie, który widziałem, notabene w Bydgoszczy, co pan dzwoni, było wszystkie zezwolenia i chodzi o to, że na billboardzie było napisane, że to jest absolutnie legalna praca. Z jakiego powodu tam może być legalna praca, a u nas często się zdarza, że to jest na granicy albo już poza granicą prawa. I pan mówi, że nie da się tego zrobić.
13: Z legalnością też bym się zastanowił, bo mam przynajmniej dwie osoby, które, dwie starsze panie, które wyjeżdżają jako opiekunki do Niemiec, tak? Obie są na emeryturze, tam wyjeżdżają, dorabiają. No powiem panu, że to, co opowiadają, to też czasami jeżdżą.
12: Ale czy spotkały jakieś wykorzystanie? One w jakiś sposób tam ucierpiały, jeśli chodzi o ich środowisko pracy, panie Jacku?
13: Jedna z tych pań po prostu porzuciła pracę, wróciła do Polski, nie dostała za ten czas wynagrodzenia. To była kwestia, jak była traktowana.
12: Aha. I co? I tam nie miała takiej sytuacji? Nie mówiła panu, że miała taką sytuację, że wiedziała, gdzie się zgłosić z tym problemem, państwo jej mogło pomóc? Nie poczuła, że...
13: Nie, nawet firma, nawet nie pomogła jej firma, którą wysyłała.
12: O, no właśnie. Dobrze, panie Jacku, bardzo dziękuję za to, że pan do nas dzisiaj zadzwonił. Pan Jacek z Bydgoszczy był z nami. Pani Agnieszka z Krakowa. Dobry wieczór, pani Agnieszko.
14: Dobry wieczór. Ja chciałabym... Jestem? Tak?
12: Tak, tak, jest pani na antenie. Słuchamy pani, pani Agnieszko.
14: Chciałabym od jakby trochę też innej strony do tego podejść. To znaczy od strony... Też jak najbardziej tego, co może zrobić państwo, ale od podstaw, tak? Czyli od takiej edukacji kulturowej. To może nie jest na już, tak? Ale myślę, że to też jest bardzo ważne, bo nie mamy czegoś takiego, że dzieci czy młodzież jest w tej kwestii edukowana, w tej kwestii innych kultur, w kwestii jakby właśnie, która potem może zaprocentować równym traktowaniem również właśnie ludzi, którzy przyjeżdżają do nas z różnych miejsc na świecie do pracy. I kompletnie w to nie mamy takiej polityki. Państwo w to nie inwestuje. Jest fobia, która jest też wykorzystywana, tak, dla jakichś tam celów politycznych. Może to nie jest rozwiązanie na już, bo na już to rzeczywiście powinny być kontrole, tak, jakieś tam przepisy, ale to jest też coś, co się stało na Zachodzie. Tego nie robiono i jak gdyby ja uważam, że my jako państwo nie powinniśmy sobie na to pozwolić, że są ludzie różnej kategorii, bo to się do tego sprowadza, tak? Że ktoś, kto przyjeżdża i akceptuje gorsze warunki pracy, niższą pensję i tak dalej, to jak gdyby to jest tak jakby podkategoria człowieka, a my jesteśmy wszyscy równi, tak? Ale tego trzeba uczyć już dzieci, tak? I nie ma czegoś takiego u nas i myślę, że to jest bardzo, bardzo duży błąd i później, jeżeli ktoś się staje pracodawcą i tak dalej, to pomijając przepisy, to jest kwestia jakiejś też wrażliwości.
12: Ale pani Agnieszka, czy ja panią dobrze rozumiem, więc ja gdybyśmy mieli w miarę sensowną edukację, tak jak pani ją nazwała edukacją kulturową, to czy rozumiem, że nie dochodziłoby do tak wielu sytuacji z czystej chęci zysku, wykorzystywania obcokrajowców?
14: Myślę, że nie w większym stopniu niż się wykorzystuje Polaków wtedy, tak? Bo też my też jesteśmy wykorzystywani, bo są pracodawcy, którzy są po prostu nieuczciwi, którzy po prostu nie mają jak, jakieś morale jako ludzie i to będzie zawsze w jakimś stopniu. Natomiast no, tutaj jest kwestia kontroli tego i tak dalej, jakiś powiedzmy reperkusji, ale chodzi o to, że ja panu na przykład dam przykład mojego syna, który ma 20 kilka lat i on przez to, że bardzo na przykład dużo podróżuje i ma z różnymi ludźmi z różnych kultur do czynienia, to jak szedł na grilla do dziewczyny, która jest takim wózką, pracuje w Polsce, to powiedział, że on się zapyta, czy on może przynieść wołowinę na grilla, tak? Dlatego, że on sobie zdaje z tego sprawę, że to może nie być zgodne z jej kulturą, tak, religią, etc. To jest pewna uważność na drugiego człowieka, która też powoduje, że go się szanuje. Szanuje się go na co dzień na ulicy, w sklepie, w restauracji, ale też w pracy. Jak tego sobie moim zdaniem nie wypracujemy poprzez edukację od dziecka, tak? Od dzieci, tak? Od szanowania drugiego człowieka, który ma inne przekonania, czy jest po prostu z innej kultury, to później to się tak samo będzie odzwierciedlało w miejscu pracy i bo po prostu traktuje się ludzi na przykład z innych krajów jako przepraszam za to słowo, ale w pewnym sensie niektórzy niepełnowartościowych, tak? Kogoś, kto jest gorszy od nas, tak? Bo nie jest stąd. Jeżeli tu się od podstaw nie zadziała, okej, to zadziała pewnie za tam kilka lat, czy więcej, ale to jest podstawą, bo...
12: Panie Agnieszko, dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom. Bardzo dziękuję za to, że pani do nas zadzwoniła. Dziękuję za pani głos. Pani Agnieszka z Krakowa była z nami. Ja szczerze mówiąc, to ja bym się podpisał pod tym, co pani Agnieszka mówi, gdyby nie to, że właśnie pani Agnieszka na końcu powiedziała. To będzie trwało lata, zanim wyrobimy sobie my wszyscy takie przekonanie, że jednak, tak jak mamy to w książkach, w literaturze, w poezji, w naszej kulturze, człowiek jest najpierw człowiekiem, a dopiero później osobą, która jakąś wiarę ma, jakieś pochodzenie i tak dalej, i tak dalej. To trwa lata. Stąd tylko to pytanie, czy nie szybciej załatwimy sobie pewne rzeczy, przypominając w inny sposób, edukując nas w inny sposób. To znaczy na przykład nowelizując prawo, albo na przykład wzmacniając Państwową Inspekcję Pracy, bo to są takie rzeczy, które przychodzą mi do głowy. Ale co Państwu przychodzi do głowy? No to już sami Państwo muszą powiedzieć, dzwoniąc do nas pod numer 22 44 044. Tak też zrobił pan Rafał z Warszawy. Dobry wieczór, panie Rafale.
15: Dobry wieczór.
12: Słuchamy pana.
15: Bardzo mi miło, że się dodzwoniłem do audycji. Ja chciałbym tylko powiedzieć, nawiązać do tego, co mówiła wcześniej moja przedmówczyni, że brakuje jakiejś takiej mądrej polityki asymilacji, która jest zbudowana pod naszą polską modłę, nie kopiowana gdzieś z zachodniej Europy. Chodzi o to, żeby te na przykład, dajmy na to, mniejszość ukraińska, żeby nie izolowała się też, bo też to jest taki fakt, że oni się izolują, tak? I to może i my jako naród, który jest bardzo zunifikowany, my tego nie rozumiemy, tak? I to nie jest nasza wina, moim zdaniem. Tak historia nas ukształtowała, natomiast no, trzeba to zmienić.
12: Czy ja rozumiem, że pan apeluje do tych dyskusji, które teraz są, że w jaki sposób teraz tutaj spowodować, żeby ludzie chcieli uczyć się na przykład polskiego?
15: W jaki sposób asymilować, żeby nie robić tego najmniejszą linią oporu, czyli kopiować i modyfikować projekty, ale które działały.
12: Ale panie Rafale, my chyba nie kopiujemy projektów, my raczej...
15: Nie. Powiem szczerze, że nie wiem, mi się wydaje, że tak, że nie ma... Znaczy, czy jest pan pewny, że nie kopiujemy, czy ma pan...
12: Znaczy kopiujemy dokładnie to, co kraje z zachodu z lat 70. Znaczy mówimy, to ci głównie oni przyjeżdżają do pracy, jak zarobią, to wyjadą. Czyli błąd, który opisany jest we wszystkich książkach dotyczących migracji. No ale to jak pan to widzi? Czy pan by na przykład...
15: Nie, właśnie ja nie widzę. Ja się tym nie zajmuję. Nie zajmuję się tym, ale myślę, że to jest właśnie trzeba, tak jak mówiłem, czy nie zacząć od podstaw.
12: No tak, ale właśnie pani Agnieszka mówiła o edukacji. Tymczasem tej edukacji generalnie nie mamy. To znaczy bardzo łatwo jest wykorzystać osobę z zagranicy, bo ona nie mówi po polsku, bo nie ma się gdzie nauczyć. I kółko się zamyka.
15: Czyli mamy odpowiedź, tak, na jeden aspekt.
12: Ale to dobrze, w tej konkretnej sytuacji, czy pan by właśnie wzmacniał Państwową Inspekcję Pracy? Czy pan by prawo jakoś zmieniał, żeby nie dochodziło w Polsce do takich...
15: Nie, ja może bym bardziej tak niskopoziomowo, w sensie jakieś społeczności lokalne, które angażują na przykład wspólny grill razem z Polakami gdzieś, czy jakieś kluby, które będą na przykład nie tylko... Nie rozdzielały na Ukraińców, na Polaków, tylko...
12: Ciekawe jest tak to, panie Rafale... Tak, ale ciekawe jest, panie Rafale, ten wątek, o którym pan powiedział, językowy, bo jak przyjrzeć się temu, czego potrzebują obcokrajowcy, to głównie by się chcieli nauczyć języka polskiego, nie? Więc to, co pan mówił o tej integracji, pan mówił o asymilacji, ale rozumiem, że chodzi bardziej o integrację ze społeczeństwem. To jest jedna z kluczowych zagadnień. Ale panie Rafale...
15: Tak, integracji, która przejdzie w asymilację, tak? Bo rozumiem, że asymilacja jest mocniejszym zjawiskiem. Nie jestem, tak jak mówię, żadnym ekspertem od tych spraw, natomiast wydaje mi się, że asymilacja jest celem, tak?
12: No tak, pytanie, to trzeba by się zastanowić, osobny program poświęcić pewnie na to, co to jest asymilacja, co to jest integracja. Ale panie Rafale, bardzo dziękuję, że pan do nas zadzwonił i też ten wątek dorzucił do naszej dzisiejszej rozmowy. Pewnie większa część osób, wybierając między asymilacją i integracją, wolałaby jednak integrować się, niż się asymilować z kimś, ale to, jak mówię, pewnie na inny program. Ja przypominam, że dziś rozmawiamy o... bardzo wielowątkowej sprawie, bo nagłaśniane przez media przypadki wykorzystywania obcokrajowców, ale też rosnąca ksenofobia i niechęć do obcokrajowców, która niestety kończy się rosnącą ilością przestępstw wobec nich, to jest coś, z czym państwo powinno sobie poradzić. Ale jak? Pytamy słuchaczy i słuchaczki. Tu na stole już się pojawiło kilka bardzo konkretnych rozwiązań. Czekamy na następne. 22 44 044, 22 44 044. Proszę do nas dzwonić pod ten numer albo pisać na adres mikrofon@tok.fm. mikrofon@tok.fm. Już widzę, że listy od państwa przychodzą. Jeśli ktoś z państwa woli, to proszę bardzo. Na portalu Facebook, na profilu naszej stacji radiowej można umieszczać komentarze. Za 3 minuty informacje, które przedstawi dla państwa Arkadiusz Urbanek, a po informacjach kolejne państwa głosy na naszej antenie.
16: Autopromocja. Nowość w TOK FM.
17: W każdą niedzielę, tuż po godzinie 16, rusza globalne popołudnie. Zabierzemy was na tak zwane peryferia świata. Porozmawiamy o wydarzeniach i historiach z Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. I nieważne, czy będziemy w Delhi, Bamako czy Caracas. Nie chcemy gonić za kolejnymi nagłówkami, tylko próbować poznać i zrozumieć zmieniający się świat.
16: Globalne popołudnie. W każdą niedzielę po 16.
17: Zapraszają Krzysztof Story,
18: Wojciech Jagielski
19: i Doma Matejko.
16: Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
10: Reklama.
20: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
21: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest.
20: Obiadowa ćwiartka kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki. Cena sprzed obniżki 3,99. Teraz

0: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Piątek w Kijowie będzie dniem żałoby, ogłaszają ukraińskie władze. To po kolejnych zmasowanych rosyjskich ostrzałach. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, scenarzysta filmowy, prawnik i polityk, zmarł w wieku 80 lat. W informacjach również premier Wielkiej Brytanii, który, jak stwierdził, żałuje odejścia ministra zdrowia z rządu, ale sam nie zamierza ustępować ze stanowiska. Minęła 21. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Co najmniej 8 osób, w tym 13-letnia dziewczynka, zginęło w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów. Rannych zostało 45 mieszkańców Kijowa, w tym dwoje dzieci. W Kijowie ogłoszono piątek dniem żałoby, poinformował mer miasta Witalij Kliczko. Prezydent Wołodymyr Zełenski polecił siłom zbrojnym i służbom specjalnym przedstawić propozycje dotyczące sposobów reagowania na zmasowane rosyjskie ataki, takie jak najnowszy ostrzał, który trwał prawie 2 doby. Wcześniej szef państwa poinformował, że od środy Rosjanie użyli ogółem ponad 1500 dronów. Władze ukraińskie oceniły, że głównym celem rosyjskiego ataku była infrastruktura kolejowa i energetyczna. Atakowane były też obwody wołyński, lwowski i zagarpacki, które sąsiadują z Polską. Politycy zajmujący się tylko i wyłącznie własnymi stołkami i interesami, to nie jest coś, co nas interesuje, mówiła w wywiadzie politycznym w TOK FM posłanka partii Razem Marcelina Zawisza. To odpowiedź na słowa marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, który zapowiedział, że będzie zabiegał, aby Nowa Lewica i partia Razem wystartowały w wyborach parlamentarnych w 2027 roku z jednej listy. W rozmowie z Karoliną Lewicką zarzuciła koalicji rządzącej brak efektywnych działań w trosce o system opieki zdrowotnej.
8: Mamy sytuację, w której naprawdę wiele osób dowiaduje się, że ich badania diagnostyczne są przesuwane i wydaje mi się, że to powinno być priorytetem marszałka Czarzastego, a nie to, w jakiej formule wystartuje w kolejnych wyborach.
7: W wyborach parlamentarnych w 2023 roku Nowa Lewica i partia Razem wystartowały jako koalicja, jednak rok później partia Adriana Sandberga opuściła rząd ze względu na brak porozumienia z koalicjantami. Nie żyje scenarzysta filmowy, współautor scenariuszy do filmów Krzysztofa Kieślowskiego, prawnik i polityk Krzysztof Piesiewicz. Krzysztof Piesiewicz współtworzył scenariusze do 17 filmów Kieślowskiego, wśród nich są Dekalog, Podwójne życie Weroniki oraz trylogia Trzy kolory, niebieski, biały i czerwony. Za scenariusz filmu Trzy kolory, czerwony Piesiewicz otrzymał nominację do Oscara. Był członkiem m.in. Amerykańskiej Akademii Filmowej, Rady Etyki Mediów, Rady Programowej Telewizji Polskiej oraz Rady Programowej Studium Generale Europa przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Po 1989 roku Piesiewicz przez 5 kadencji zasiadał w Senacie. Był również jednym z producentów wykonawczych filmu Historie równoległe, który ma szansę na Złotą Palmę podczas trwającego obecnie 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Krzysztof Piesiewicz miał 80 lat. Prezydent USA Donald Trump powiedział telewizji Fox News, że podczas spotkania w Pekinie chiński przywódca Xi Jinping zaoferował pomoc w zakończeniu wojny z Iranem. Miał też obiecać, że nie wyśle broni Iranowi. Przed wizytą w Pekinie prezydent USA zapowiadał, że nie będzie prosić Chin o pomoc w sprawie Iranu, bo jej nie potrzebuje. Mówił też, że choć Chiny udzielają pewnego wsparcia Iranowi, to mogłyby to jednak robić w większym stopniu i nie jest z tego powodu zły na chińskiego przywódcę. Trump dodał również, że Xi Jinping zgodził się zamówić 200 samolotów amerykańskiej firmy Boeing. Brytyjski premier Keir Starmer, reagując na rezygnację ministra zdrowia Wesa Streetinga, napisał, że jest mu przykro z powodu jego odejścia. Jednocześnie podkreślił, że sam nie zamierza ustępować, bo rząd musi zrealizować wszystkie obietnice, dzięki którym wygrał ostatnie wybory. Wcześniej Streeting złożył rezygnację z funkcji szefa resortu zdrowia, motywując to utratą zaufania do Starmera. Pozycja Kira Starmera wewnątrz własnej partii już wcześniej była słaba, ale po dotkliwych porażkach laburzystów w wyborach lokalnych w Anglii i wyborach do parlamentu w Szkocji i Walii, przeprowadzone 7 maja, coraz większa liczba posłów Partii Pracy domaga się ustąpienia premiera. Kir Starmer powtarza, że nie zamierza rezygnować, wyjaśniając, że kolejna w ostatnich latach zmiana premiera tylko pogłębi chaos polityczny. Eksperci rozmawiali w Krakowie o tym, jak zmieniać system żywnościowy od szkolnych stołówek po domy seniora. Na Wawelu spotkali się badacze dwóch europejskich projektów Plan Eat i Feast. Jeden skupia się na dzieciach, drugi na seniorach. O szczegółach opowie Paulina Nawrocka.
5: Projekty są odrębne, ale cel wspólny, mówi profesor Ewa Kopczyńska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierowniczka zespołu projektu Plan Eat.
9: Ich celem takim badawczym i celem aplikacyjnym jest to, żeby wypracować takie rozwiązania, które sprawią, że właśnie te diety, ale też ogólnie cały system żywnościowy, bo również sposoby produkcji, dystrybucji i tak dalej, będą bardziej zrównoważone, bardziej odporne na kryzysy i po prostu zdrowe.
5: W krakowskich szkołach badacze testują sposoby na oswajanie dzieci z dietą roślinną. Pod Łodzią seniorzy poznają nowe smaki i uczestniczą w warsztatach w ramach koordynowanego przez Uniwersytet Łódzki projektu FIST, mówi Kaja Zapędowska-Kling.
10: Okazało się, że seniorzy nie znają bardzo wielu produktów, takich jak awokado, limonka, ciecierzyca.
5: Efektem mają być konkretne rekomendacje dla szkół, domów seniora i miejskich strategii żywieniowych. Z Krakowa Paulina Nawrocka, TOK FM.
7: A teraz w TOK FM jeszcze prognoza pogody. Piątek w niemal całym kraju z przewagą chmur i przelotnym deszczem oraz miejscowymi burzami, lokalnie z gradem. Na termometrach w ciągu dnia do 12 stopni na zachodzie, do 16 w centrum i 22 stopni na wschodzie. Chłodniej miejscami nad morzem, tam w okolicach 10 stopni.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
11: 6 minut po godzinie 21. Dziś rozmawiamy z Państwem o tym, w jaki sposób nasze państwo powinno, mogłoby reagować, jakie działania podjąć. Chociaż po telefonie od pani Agnieszki, nie wiem, czy to jest dobre określenie, działania podjąć, bo to, o czym mówiła pani Agnieszka, to jest długi proces. Ale co powinno, co mogłoby zrobić państwo, żeby zatrzymać falę rosnącej nienawiści wobec obcokrajowców, ksenofobii, a z drugiej strony spowodować, żeby konkretnych przestępstw wobec obcokrajowców, których jest coraz więcej, nie było coraz więcej. Czy to jest kwestia realizacji tego, co już w prawie mamy? Czy to jest kwestia nowelizacji pewnych przepisów? Może tak, jak ten wątek się pojawia od początku w przypadku środowiska pracy. To jest po prostu powiedzenie sobie jasno, jeśli pozwalamy na to, żeby nieuczciwi pracodawcy zatrudniali w fatalnych warunkach za bardzo niskie płace osoby z zagranicy, to oznacza, że wszyscy w Polsce na tym cierpimy. Wszyscy, bo my wszyscy będziemy mniej zarabiali tylko dlatego, że któryś pracodawca chce zarobić na, przepraszam za to sformułowanie, taniej sile roboczej. Czy też tak, jak pani Agnieszka mówiła jeszcze przed informacjami, tego się nie da załatwić w ten sposób krótkoterminowo. Po prostu trzeba edukować, jeszcze raz edukować. W międzyczasie na adres mikrofon@tok.fm napisał pan Marek. Dobry wieczór. Zwykle wszystkim ksenofobom radzę wyjazd do pracy za granicę. Nie na wakacje, ale do pracy. Polski ksenofob pracujący za granicą, jak spotka obcokrajowca ksenofoba, zderza się z własną bańką ksenofobiczną. Innym istotnym aspektem jest fakt, że obcokrajowiec w obcym państwie zwykle zachowuje się znacznie lepiej niż krajan. Obcokrajowiec marzy o tym, aby się nie wyróżniać i nie stwarzać problemów. Ukraińcy w Polsce ratują nasz system emerytalny, dopłacają do systemu ubezpieczeń i nie stwarzają żadnego zagrożenia. Wstydzę się za polityków w Polsce, którzy szczują na Ukraińców, napisał pan Marek. Dziękujemy panie Marku za pana list, chociaż ta rada, żeby jechać za granicę, no oczywiście kiedyś to Miguel de Unamuno napisał, że faszyzm zwalcza się czytaniem, rasizm podróżowaniem. I ta fraza jest często przypominana w tego typu sytuacjach. Ale czy to rzeczywiście tak działa? Pod numer 22 44 044 zadzwonił pan Paweł z Płocka. Dobry wieczór, panie Pawle.
12: Dobry wieczór.
11: Słuchamy.
12: No bardzo dobrze, że pan przeczytał list słuchaczem, bo ja w gruncie rzeczy chciałem zacząć od tego, od własnych doświadczeń, że dokąd się siedzi w domu i się nic nie widzi, to się potem patrzy, jeśli się jest ksenofobem. Natomiast w momencie, gdy się jeździ, widzi, doświadcza, ma się, więc po prostu ta ksenofobia albo łagodzi się, albo mija. Więc pierwsza taka recepta długofalowa, wysyłać wszystkich przymusowo, wszystkich Polaków do pracy za granicą, żeby się oduczyli, żeby zobaczyli, przejrzeli na oczy, oduczyli się ksenofobii.
11: A poważnie, ma pan jakiś pomysł, co państwo mogłoby zrobić, żeby z tymi problemami sobie radzić?
12: Znaczy, wie pan, to jest... To, ja może to, wie pan, przerysowałem, ale to się nazywa długofalowa edukacja. Więc wie pan, drugie, wyzbyć się polityki, aha, nie przyjadą, zarobią sobie i pojadą. Bo w ten sposób to zawsze będą przyjeżdżali, powiedzmy, ludzie przypadkowi, którzy po prostu jakoś tam zdesperowani, a my, zdaje się, chcemy mieć imigrantów w takiej dłuższej polityce, więc politykę integracyjną, no, trzeba prowadzić, trzeba mieć programy, tak jak na przykład ma Kanada, wpuszcza określone kwoty ludzi określonych kierunków, czyli powiedzmy jakąś selekcję kulturową, kwalifikacje, podobnie zresztą ma w Australii, nie wiem jak to wygląda w Stanach, ale tam te, powiedzmy, te loterie wizowe to nie było najszczęśliwsze, tak mi się wydaje, więc trzeba wiedzieć, czego się chce. Krótko, a do tego wszystkiego jeszcze bardzo efektywną, sprawną, powiedzmy, znaczy kontrolę, czyli te Państwowa Inspekcja Pracy. I jeszcze taki jeden głos, powiedzmy, polemiczny w stosunku do pewnych piekno-duchowskich głosów, że przedsiębiorcy czy zatrudniający będą nagle jakieś takie wspaniale i tak dalej. Proszę Państwa, jest kapitalizm, jest rynek, siła robocza to jest element kosztów i każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, jeśli może, to będzie...
11: Mniej
12: to będzie,
11: płacił, gorsze noclegi będzie, dawał.
12: To będzie, tak. To oczywiście, no po prostu będzie ciął na kosztach. Więc po prostu ja patrzę na to, Pawle, jako człowiek w dziewiątym krzyżyku, z dużą porcją życia spędzonym za granicą, w różnych rolach, na wozie, podwozie.
11: Mówi pan, że chęć zysku zawsze jest krok przed Państwową Inspekcją Pracy.
12: Oczywiście, ale wie pan, ale po prostu jak ktoś, wie pan, nigdzie nie był, nic nie widział.
11: Aha, to mówił pan jakiś, o tym na początku.
12: Jak taki jeden polityk z Żoliborza, wie pan, on nawet w NRD dobrze nie był, wie pan, to potem jemu, wie pan, mierzy, wie pan, wszystko taką miarką, wie pan, jak mu się wydaje.
11: Panie Pawle, bardzo dziękuję za pana głos, dziękuję, że pan do nas dzisiaj zadzwonił. Pan Andrzej z Łodzi jest z nami. Dobry wieczór, panie Andrzeju.
13: Dobry wieczór, panie redaktorze.
11: Słuchamy
13: panie
11: pana.
13: Redaktorze, najlepszą receptą na to, żeby nie było tych incydentów, jest pozbyć się obcych. Ale jeżeli jest to niemożliwe, to przynajmniej w każdym szanującym się państwie masową, nie dopuszcza się do masowej emigracji do państwa, bo to rodzi konflikty etniczne.
11: Ale panie Andrzeju, ale mówi pan o jakiej sytuacji, bo generalnie kraje na świecie dopuszczają do emigracji.
13: W tej chwili zostaliśmy, wie pan, każdy szanujący się państwo w przypadku wojny i przybywania uchodźców wojennych zamyka ich w obozach.
11: Ale panie Andrzeju, zaraz mi się wydaje, że ja rozumiem, tylko chyba źle się wyraziłem, zadając pytanie. Dzisiaj pytamy, jak ograniczyć wykorzystywanie obcokrajowców na rynku pracy oraz co zrobić, żeby były mniej przestępstw, żeby nie rosły rok za rokiem przestępstwa wobec obcokrajowców. To jest pytanie.
13: No właśnie, każda masowa migracja powoduje przestępstwa, bo, to znaczy napięcia inaczej, bo to nie jest tak, że tylko Polacy.
11: Tak, tylko są... panie Andrzeju, problem polega na tym, że z jakiegoś powodu w Polsce to rośnie.
13: Nie, no oczywiście, że rośnie.
11: I pan uważa, znaczy, że...
13: Przed wojną, panie redaktorze, wie pan, co się działo przed wojną? Ukraińcy byli mniejszością 15-procentową. Działy się cuda. W tej chwili też dochodzi do 15% i też będzie rosło. I ja tu nie widzę żadnego zdziwienia.
11: Ale jakich 15%? Ale to nie, panie Andrzeju, bo nie
13: rozumiem. Będą stanowili 15%, już niedługo będą stanowili 15% populacji Polski.
11: Czyli wrócimy do stanu, w jakim Polska była przez większą część swojego istnienia. Tylko proszę mi powiedzieć jedną rzecz.
13: Ale... A to tak zależy nam bardzo na tym, żeby na ulicach wybuchały bomby, żebyśmy się mordowali z nimi.
11: Ale panie Andrzeju, ale właśnie o tym rozmawiam. Co zrobić, żeby do tego nie doprowadzić?
13: No normalnie zamknąć w obozach dla uchodźców i przygotowywać do powrotu do domu.
11: Ale panie Andrzeju, pan mówi to realnie?
13: No ale dlaczego nie? No każdy szanujący się państwo tak robi, ale dlaczego mamy się nie szanować?
11: Panie Andrzeju, generalnie na obecnej sytuacji mówię teraz, przepraszam, jak patriota polski. Polskie państwo pod każdym względem zyskuje. Po pierwsze moralnie, pan i ja, bo pomagamy uchodźcom, po drugie finansowo i tak dalej.
13: Panie redaktorze, moralnie nie możemy jeszcze przywrócić imion i nazwisk 160 tysiącom dzieci i kobiet.
11: To ale panie Andrzej, jeszcze raz, kończy. Nie uciekajmy od tego tematu, on jest bardzo ważny.
13: Nie, no to tak się moralność kończy.
11: Ja rozumiem, ale jeśli pozamykamy obcokrajowców w obozach, to pan zdaje sobie sprawę, że część
13: ale
11: krajów
13: pozamyka... Uchodźców, panie redaktorze.
11: Ale my nie mówimy dzisiaj o uchodźcach. My mówimy o osobach z zagranicy
13: obcokrajowcami.
11: Panie Andrzeju, jeszcze raz powtórzę pytanie. Chodzi o rynek pracy. Zatrudnia ktoś w Łodzi ludzi z zagranicy i dzięki temu, że oni słabo mówią po polsku, to ich wykorzystuje, nie płaci im, a na samym końcu jeszcze straszy ich, że
13: coś się da.
11: I pan odpowiada, zamknijmy tych ludzi w obozach?
13: Nie.
11: No to co pan proponuje? Ale nie rozmawiamy w dzisiejszym programie. Dzisiaj nie rozmawiamy o uchodźcach.
13: Pan pytał mnie, co zrobić, żeby nie dochodziło do napięć, do pobić, do konfliktów. Rozumiem,
11: większa część przestępstw wobec obcokrajowców w Polsce to nie są przestępstwa wobec uchodźców, panie Andrzeju.
13: Nie, no ale przecież ten uchodźca... Dobrze, ale to teraz wróćmy do tych pracowników.
11: Pytanie do pana brzmi tak. Ktoś, kto przyjechał do Polski do pracy, jak może być chroniony, bo na razie w Polsce większa część tych ludzi jest słabo chroniona.
13: Panie redaktorze, zawsze jadę ulicą i zastanawiam się, jak temu człowiekowi opłaca się rowerem rozwozić żywność, czy no jakieś tam pierdoły. I myślę sobie, no Polak to jest bogaty człowiek, nie chce mu się ruszyć tyłka.
11: Albo leniwy.
13: Proszę?
11: Albo leniwy.
13: No, załóżmy, ale tak,
11: no ktoś
13: zarabia,
11: to kupuje, panie Andrzeju, ktoś to jedzenie Glovo kupuje. Tak, Glovo zarabia albo inne firmy.
13: Glovo zarabia,
11: i pana odpowiedź na początku,
13: wykorzystywany,
11: pan na początku,
13: a Polak ma wrażenie, że jest, no nie wiem, no
11: panie Andrzeju, i pan na początku naszej rozmowy mówi, pozamykajmy tych ludzi w obozach. No to jaki to ma sens w ogóle?
13: Ale nie tych ludzi, no.
11: Dlaczego ty? Dzwoni pan do radia, pan, żeby powiedzieć, żeby pozamykać jakieś ludzi w obozach.
13: No. Ale widzi pan, jak Ukraińcy jeżdżą i też dochodzi do konfliktów.
11: Panie Andrzeju, nie, my się chyba nie dogadamy, bo nie usłyszałem
13: panie
11: od pana ani jednej...
13: To ja się zawsze dogadam.
11: Panie Andrzeju, nie usłyszałem od pana i mam do pana pretensję o to. Ani jednej propozycji, a przynajmniej nowej propozycji, poza te, które już padły na antenę, żeby zminimalizować problem, o którym dziś rozmawiamy. Pan po prostu nie dał żadnej. No.
13: Potrzebujemy taksów ukraińskich taksówkarzy. Naprawdę nie mamy swoich taksówkarzy.
11: Panie Andrzeju,
13: tylko
11: to jest pytanie do pana.
13: Polak nie byłby, kim.
11: No właśnie.
13: Rockefellerem, który może wszędzie taksówką dojechać, byłoby to na jego kiesie.
11: Ale pan to dobrze bardzo ujął. Ograniczmy swoje potrzeby, sprawdzajmy, jakie usługi kupujemy, jakie produkty.
13: Nie, panie redaktorze, źle, nie ograniczajmy swoich potrzeb, tylko po prostu konsumujmy tak, jak pracujemy.
11: Panie Andrzeju, ale pan tydzień temu, będąc w sklepie, na pewno kupił tylko polskie produkty?
13: Szczerze.
11: I to były polskie oliwki?
13: Miło,
11: to była polska kawa?
13: Byłoby miło, gdyby... tak było. Gdybym ja nie musiał się zastanawiać, czy na półce leży taki produkt, taki. Ja mam inny problem.
11: I to samo
13: kupuję produkt trujący.
11: Rozumiem. I panie
13: Andrzeju, to samo chodzi mojemu zdrowiu.
11: I to samo robią...
13: Tak, panie Andrzeju. Rozumie pan, o co chodzi.
11: Tak, to samo robią pracodawcy.
13: Ale
11: mówią, może to nie
13: taka powinna być zasada.
11: Jaka?
13: Że jak produkujemy, tak konsumujemy. A oni przywożą człowieka z Afryki i on za te marne grosze jeździ, ewentualnie z Ukrainy.
11: Wreszcie
13: za te marne grosze
11: ale panie Andrzeju, wreszcie dotknęliśmy tego, co powinno być na początku.
13: Tak, ale to nie my wykorzystujemy,
11: ma pan propozycję, co z tym zrobić?
13: Korporacje.
11: Ma pan propozycję, co z tym zrobić? Facet, który zatrudniał azjatyckie pracownice salonów masażu, opisany dzisiaj w Gazecie Wyborczej, po prostu chciał zarobić pieniądze. A to, że ci ludzie, te kobiety cierpiały, miał to gdzieś. I pan ma pomysł na to, żeby do tego nie dochodziło?
12: Ale to nie ja mam, to na pewno jest na to paragraf, powinien być prokurator, powinien go wsadzić.
11: Panie Andrzeju,
12: ale jeżeli pan uważa, że to jest masowy problem pracownicy z Tajlandii, to na pewno nie jest to problem.
11: Panie Andrzeju, bardzo dziękuję za pana głos. Problem. Musimy dać innym słuchaczom głos, bo rozumiem. Panie Andrzeju, dajmy szansę innym słuchaczom, bo wiele osób dzisiaj dzwoni do nas. Pani Irena na przykład jest z nami. Dobry wieczór, pani Ireno.
14: Dobry wieczór, więc ja uważam, że powinniśmy dłużej pracować i jestem niezadowolona z tego, że mamy tylu w ogóle cudzoziemców w Polsce. Chciałam powiedzieć dlaczego, bo na przykład koło mnie jest restauracja hinduska, otworzyła się pół roku temu i według danych z urzędu dzielnicy, ona w ogóle, jej tam nie ma.
11: Proszę rozwinąć pierwsze zdanie, które pani wypowiedziała dzisiaj na antenie. Powinniśmy dłużej pracować. Co pani ma na myśli?
14: Znaczy się, że po prostu bo Polacy bardzo szybko przechodzą na emeryturę i za wcześnie. Jesteśmy coraz zdrowsi, powinniśmy dłużej pracować i na innej zasadzie.
11: Zaraz, pani Ireno, pani mówi bardzo, dotyka niezwykle istotnej kwestii. Czyli według pani to jest w ogóle zmiana naszego myślenia o naszej aktywności zawodowej, żeby nikt w Polsce nie musiał szukać, przepraszam za to określenie, taniej siły roboczej, ponieważ pani i ja będziemy pracowali do 75 roku życia, tak?
14: To znaczy, wie pan, chodzi o, że tak powiem, gospodarkę obiegu zamkniętego również, jeśli chodzi o pracę, tak? Że albo jedno, albo drugie. Albo rybak, albo akwarium.
11: A jak pani Ireno, ten pomysł czasami się pojawia, ten, który pani teraz wyartykułowała na antenie Radia Tok FM. Proszę mi powiedzieć, a pani sobie wyobraża nasze społeczeństwo, że my po prostu kupujemy odpowiednie rzeczy, korzystamy z odpowiednich usług i długo pracujemy, w sensie do końca naszych możliwości. Pani sobie to wyobraża, że my to robimy tylko po to, żeby ograniczyć migrację zarobkową do Polski?
14: Migrację, znaczy nie, no, to nie jest cel po to, żeby ograniczyć imigrację, tylko żeby po prostu Polacy sobie sami się zdecydowali, czego oni chcą, że nie można mieć jednego i drugiego, czyli że albo będziemy dłużej pracować i nie będziemy, i tak. będziemy używać sztucznej inteligencji, robotyki i tak dalej, albo po prostu będziemy sprowadzać osoby, które będą wykonywać za nas, za Polaków tą pracę. I jeżeli ja na przykład widzę, ile osób po prostu na emeryturze siedzi w tych oknach albo gdzieś tam na ławkach, tyją i po prostu chodzą do lekarza i że się odżywiają, to mogliby chociaż na płytę tu pracować.
11: Tak, ale nie generalizujmy, żeby osoby z nadwagą czy otyłością, lubiące siedzieć w oknach, nie poczuły, że są stygmatyzowane na naszej antenie, no bo po prostu ktoś może sobie siedzieć
14: w oknach. Ale brak pracy, brak zajęcia powoduje niekorzystne zmiany w zdrowiu.
11: Czyli jeśli któryś polityk teraz powie, że podniesie wiek emerytalny, to pani na niego
14: będzie głosować? No oczywiście, nikt się nie zgodzi. No po prostu to jest... Pamiętam, że w 2018 roku Platforma Tusk w ogóle chcieli właśnie, znaczy zaczęli mówić na ten temat i przegrali wybory.
11: Czyli pani mówi czymś, o czym sama pani wie, że to jest nie do realizacji w naszym
14: społeczeństwie. No więc dlatego właśnie mówię, że po prostu, że ludzie, którzy narzekają, nie powinni narzekać, bo kółko się zamyka.
11: Pani Ireno, dzisiejsze pytanie dotyczy tego, co zrobić z rosnącą polską ksenofobią, atakami na cudzoziemców?
14: Nie da się. Znaczy jedyne po prostu tylko tyle, że właśnie ja bardzo cenię te rozmowy u państwa i że uważam, że właśnie ludzie powinni ze sobą na ten temat rozmawiać i właśnie powinny być na przykład jakieś miejsca aktywności lokalnej, powinno się zapraszać ludzi i po prostu oni też muszą ze sobą na ten temat rozmawiać, że albo, no czy to coś trzeba z tym zrobić, tak?
11: Pani Irena, bardzo dziękuję za to, że pani do nas dzisiaj zadzwoniła. Pani Irena z Warszawy była z nami. Pod numer 22-44-044 pan Wojciech zadzwonił. Dobry wieczór, panie Wojciechu.
15: Dobry wieczór. No ja niestety mam tezę smutną, mianowicie jest to problem nie do rozwiązania. Znaczy jedynym pomysłem, który bym zaproponował, to jest zatrudnienie, znaczy podpisanie umów międzynarodowych między Polską, nie wiem, a Bangladeszem. Przywiezienie tych pracowników z Bangladeszu, skoszarowanie ich, nie wiem, przy fabryce i oni jak gdyby odpowiadają przed rządem Bangladeszu, z nimi się rozliczają, a my rozliczamy się też z rządem Bangladeszu.
11: Problem polega na tym, że przed chwilą pani Irena powiedziała, że efekt, i tak rozumiem to, co pani Irena mówiła, efekt jest długofalowy taki, że polski pracownik będzie na bezrobocie, ale będzie miał radykalnie niskie płace, dlatego właśnie, że pan tu właśnie zaproponował przywiezienie, przepraszam za to określenie, które jest ohydne, taniej siły roboczej z Bangladeszu.
15: Niestety nie ma innego wyjścia, dlatego że jeżeli imigranci na własną rękę tutaj przyjadą do Polski i się zatrudnią, to niestety Unia Europejska, prawo humanitarne no nie pozwala, żeby ten pracownik był atrakcyjny, dlatego że zaraz go obłoży składkami zdrowotnymi, ilość godzin pracy odpowiednia, czyli pewnie niska.
11: Żebym pana dobrze zrozumiał. Pan uważa, że chociażby, to jeden z pomysłów, który tutaj padł na antenie, wzmocnienie Państwowej Inspekcji Pracy, po to, żeby w Polsce nie można było, w skrócie handlować ludźmi, pracą ludzką w ten sposób, jak to się czasami niestety dzieje. To nie jest dobry pomysł, chociażby taka sytuacja.
15: No niestety to nie jest dobry pomysł i już to ja to udowodnię, dlatego że dlaczego polscy więźniowie, 70 tysięcy polskich więźniów nie pracuje, mimo że chce? No właśnie dlatego, że żeby zatrudnić więźnia, to trzeba mu zapełnić właściwie warunki takie same jak wolnemu pracownikowi, a nawet większe.
11: Czyli
15: i pracodawca nie chce zatrudniać polskiego więźnia, tylko sobie zatrudni wolnego obywatela, a może nawet z Bangladeszu jakiegoś obywatela.
11: Paradoksalnie zgadza się pan z tym, że wzmocnienie Państwowej Inspekcji Pracy spowoduje, że mniej będzie przypadków wykorzystywania obcokrajowców, tak?
15: Będzie mniej przypadków wykorzystywania, ale ten rynek pracy się załamie, dlatego że nie będzie pracowników, natomiast Polacy nie będą chcieli.
11: Dlaczego?
15: Wydaje mi się, że to nie przejdzie.
11: Dlaczego nie będą chcieli?
15: Praca niskopłatna po prostu zostanie na przykład produkcyjna, czy jakaś rolnicza, czy nie wiem, inna brudna, zostanie wyeksportowana do krajów trzeciego świata.
11: Aha.
15: To jeżeli jakaś zostanie, to zostanie zautomatyzowana.
11: Aha.
15: I to tak nie działa, że będziemy więcej płacić, nie wiem, najniżej kwalifikowanym robotnikom i, że tak powiem, wszyscy będą szczęśliwi. To nie działa.
11: Panie Wojciech, ale to robimy akurat. Płaca minimalna wzrasta.
15: Wie pan, no...
11: Właśnie ustaliliśmy kolejny wzrost na przyszły rok.
15: No dobrze, no praca minimalna wzrasta i liczba przestępstw też wzrasta wobec pracowników cudzoziemskich. I na przykład teraz też dodam i odwrotnie, liczba przestępstw Gruzinów wzrosła o 5700%. Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
11: Tak.
15: No niestety...
11: No tak, ale panie Wojciech, czyli pana rozwiązanie jest jakie? Żeby było jasne, wzmacniamy inspekcję pracy?
15: Powtórzę ten pomysł.
11: No.
15: Polska powinna podpisać umowy międzynarodowe z Bangladeszem i że tak powiem, oni się powinni tutaj sami skoszarować i ale wykonywać pracę na rzecz polskich fabryk.
11: A gdyby tak się okazało, że Niemcy teraz wprowadzają takie obozy skoszarowania dla Polaków, jakby pan to odebrał? Albo na przykład Hiszpanie?
15: No trudno.
11: Po prostu trudno, rozumiem. Panie Wojciechu,
15: mogę jechać, a mogę nie jechać, no.
11: Tak, panie Wojciechu, bardzo dziękuję za pana głos. Pan Wojciech z Warszawy był z nami, z radykalną koncepcją. Pani Natalia z Sochaczewa. Dobry wieczór, pani Natalio.
16: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Ja jestem przerażona, zniesmaczona tym, co mówią Polacy, katolicy, w obozach ludzi pozamykać. Makabra. Polakom trzeba być człowiekiem uczciwym. Jeżeli przyjeżdża uchodziec, to trzeba go potraktować jak normalnego człowieka. Ubezpieczyć wszystko i on nie będzie biegał, szukał nie wiadomo czego. Będzie pracował. naszym paniom polskim, uważam, też się nie chce pracować. Dostaną 800 plus, idą sobie robić pipsy, rzęsy.
11: Pani Natalio, bardzo proszę, no to nie jest tak, że każda osoba otrzymująca świadczenie 800 plus wydaje je na tipsy, tatuaże.
16: Proszę pana, panie redaktorze, ja mam skalę porównawczą, ja mam siódemkę przed życiorysem. Aha. Pracują u mnie w pracy, są panie salowe, wszystkie z Ukrainy, bo Polkom się nie opłaca, bo za ciężko, bo za długo. Nie, tylko najlepiej pozamykać w obozach. Straszne to, co mówią. Albo inna pani się wyraziła, że starzy, grubi siedzą w oknach. No na pewno nie siedzą tacy, którym się chce pracować. Przerażające te wszystkie koncepcje, te propozycje tych naszych katolików, rodaków.
11: Pani Natalio, bardzo dziękuję za to, że pani do nas zadzwoniła. Dziękuję za pani głos. Pani Natalia Sochaczowa była z nami. Pan Dariusz z Warszawy. Dobry wieczór, panie Dariuszu. Panie Dariuszu, proszę ściszyć radioodbiornik, lepiej będzie nas słychać.
17: Dobry
11: wieczór.
17: Jestem na linii, tak?
11: Jest pan na antenie, witamy.
17: Tak, tak. Proszę pana, witam, dobry wieczór, dziękuję za tą audycję pełną, że tak powiem, różnych wypowiedzi, ale powiem panu tak, tu słuchałem od początku. I chodzi o co zrobić, żeby no, nie dochodziło do tych sytuacji, tych zatrudnionych cudzoziemców, a też powiem panu, chciałem zwrócić uwagę,

0: stać za, czą, już nie chodzi o dostarczanie broni czy nawet finansowania, ale kto był rzeczywistym zleceniodawcą, jeśli on nie był samotnie działającym czy inspirowanym tam przez jakieś swoje wąskie środowisko człowiekiem, no to w tej wersji można domniemywać, że ta ideologia, która mogłaby kierować, to była ta ideologia szarych wilków. No choć włoscy śledczy ostatecznie też no nie szli za tym do końca tym wątkiem. Jednak drążyli te kwestie wokół radzieckie. Sam Aca, co ciekawe, nie pomagał, nie pomaga. Tak? On trochę, albo jest to kwestia jego osobowości, albo umysłu, no ale zachowywał się, zachowuje jako no, zawodowy dezinformator, ponieważ on tłumacząc motywy swojego działania, no wymieniał akurat to, co było na czasie, trochę jakby współgrając z mediami, bo były etapy, kiedy ogłaszał się wręcz Jezusem Chrystusem i były etapy, kiedy mówił, że to wewnętrzne pojedynki, porachunki w Watykanie, mówił o tropie bułgarskim jako tym rzeczywistym, popadał w te interpretacje mistyczne związane z Matką Boską Fatimską i tak dalej, i tak dalej. Więc pomimo ułaskawienia, został skazany na dożywocie ułaskawienia w 2000 roku, no zresztą no, po prośbie papieża do prezydenta Włoch, on później odsiedział jeszcze swoje Turcji za zabójstwo tego dziennikarza, no do dzisiaj wersji wiarygodnej nie podał. Chociaż tam kilka lat temu, bo w 2014 czy 2015 roku składał kwiaty na placu świętego Piotra w miejscu gdzie celował w papieża.
1: Znalazłem też taką wypowiedź doktora Andrzeja Grajewskiego, który razem z prokuratorem IPR-u Michałem Skwarą napisał książkę Papież musi zginąć, w którym właśnie pan Grajewski, była taka konferencja w IPN-ie w którymś tam roku też w kontekście rocznicy zamachu na papieża i on tam powiedział coś takiego. Nie znaleziono dokumentów świadczących o sowieckim mocodawstwie dla działań Bułgarów i potem dla działań Turków. Tylko jest pytanie, po co Bułgarii byłoby organizowanie zamachu na papieża, której to Bułgarii papież nie przeszkadzał. Katolicyzm jest tam mniejszością, więc jeżeli się w to zaangażowali, a zaangażowali się na pewno, to zrobili to tylko na zlecenie. No i teraz jest pytanie właśnie, no dlaczego mimo tylu lat, można powiedzieć, że może dlatego, że to było świetnie zorganizowane, nie znalazło się właśnie żadne potwierdzenie dotyczące tego sowieckiego zlecenia. Jest taka informacja, co prawda, że sam Akcza miał również kontakty, tak jak wspominałeś o kontaktach z wywiadem bułgarskim, miał kontakty z wywiadem radzieckim. W zeznaniach Akczy składanych przed sędzią Ilariem Martellą opisywał m.in. o sytuacji, kiedy to wiosną 80 roku znalazł się w Teheranie, gdzie spotkał się z działającym pod przykryciem sowieckiego dyplomaty, funkcjonariuszem KGB, majorem Władimirem Kuzyczkinem. I to on miał skierować Akczy do Sofii i przekazał mu dalsze kontakty. Sam Kuzyczkin w czerwcu 82 roku zbiegł z placówki w Teheranie i oddał się w ręce brytyjskich służb specjalnych. Ale ten wątek w ogóle nie był jakoś pogłębiony w żadnym z włoskich śledztw. Natomiast no, wydaje mi się, że może być o tyle interesujący, że rzeczywiście no, może jest tu jakiś choćby mały trop wskazujący, no, że rzeczywiście Bułgarzy chyba by nie podjęli takiego działania o takich możliwych konsekwencjach w skali świata, nie mają.

0: zgody z Moskwy, no. Jak sądzisz?
1: To jest, tak, bardzo poważne zastrzeżenie i prawdopodobne. Znaczy ci obrońcy tego śladu bułgarsko-radzieckiego do dzisiaj obstający przy tej wersji w świat bułgarski nie wierzył, już nie żyje, ale nie wierzył właśnie Andreotti na przykład. No, przedstawiają, znaczy po pierwsze mamy Acze, mamy rzecz znaną z historii, z filmów dokumentalnych i fabularnych, że istnieje tak, coś, co nazywamy półświatkiem, istnieje obszar takiej symbiozy służb, wywiadów, handlarzy bronią, przestępców, ich kontakty nie zawsze świadczą w różnych kontekstach geograficznych, nie świadczą o tym, że tam jest przekazywanie rozkazów czy zleceń. Jest wzajemne wykorzystywanie się, przekazywanie wiadomości, broni ku wzajemnej korzyści. Więc kontakty ze służbami radzieckimi czy bułgarskimi mogą być tłumaczone w ten, mówiąc w cudzysłowie, niewinny sposób. Natomiast obrońcy czy rzecznicy wiarygodności tego śladu bułgarskiego, no przedstawiają to raczej w ten sposób, że było zapotrzebowanie, że ludzie służb w krajach komunistycznych, socjalistycznych na jakimś tam poziomie wiedzieli, że jest zapotrzebowanie na to, żeby coś zrobić z polskim papieżem, z Janem Pawłem II, który jest postrzegany jako zagrożenie dla Polski, czyli dla Moskwy, dla stabilności bloku radzieckiego. No i że tutaj w sposób nawet niekontrolowany otwierało się takie pole do samodzielnych działań. Tak zastanawiałem się dzisiaj nad tym, zupełnie inny kontekst, ale Rosja współczesna, 10 lat temu zginął Borys Niemcow, przeciwnik Putina, zgodzony przy

założyciela wspólnoty tego Idziego, Jan Paweł II wydawał się zupełnie niezainteresowany śledztwem. Był pytany przez sekretarza stanu ówczesnego, przez rzeczywiście ludzi niepolskich, członków tej wierchuszki watykańskiej, czy wasza świątobliwość śledzi proces, dlaczego nie śledzi. On odpowiadał, że to nie jest ważne. Sprawcą było zło, a szczegóły niech pozostaną, jeśli muszą, nieodkryte. Nie interesował się tym. I tak się wydaje, że rzeczywiście było. Wśród włoskich hierarchów, jak po latach wspominali, co to właśnie Riccardi nawet referuje, no było to przekonanie jednak, że to jest ten kontekst radziecki, niekoniecznie ślad bułgarski, ale że to jest sprawa inspiracji ze wschodu komunistycznego. Natomiast publicznie wywiad

uzyskaniu obywatelstwa Watykanu wciąż pozostawał obywatelem Polski. No i to ona oczywiście mówiła, to moim zdaniem ciekawa rzecz w kontekście śledztwa, jakie było chyba w 2006 roku uruchomione właśnie przez Instytut Pamięci Narodowej.

0: jakby pozwalałam przeżywać coś takiego, że w sumie jestem zła na to. Mhm. I to jest taki utwór o takiej złości właśnie. No i mówię wprost o tym, że o tym, co czułam, co czuję dalej do tej osoby, dalej jej nie lubię. Sorry.
1: No, takie życie.
0: Takie życie.
1: Nie da się być lubionym przez wszystkich.
0: No dosłownie.
1: Ale okej, bo ja tak trochę pomyślałem sobie właśnie też o tym, że ten utwór jest o takiej inicjacji wręcz kłótni. Że wreszcie wyszły chmury, zaraz spadnie deszcz, że się zbiera po prostu, tak? I że, że tutaj są jakieś, nie wiem, czy wyrzuty, jakieś wykrzyczenie tego właśnie, no przyznaj się do tego, że nie kochasz mnie. Mhm. Ale później znowu też padałem takie słowa, że to wszystko rozpłynęło się, że twój czar już prysł, że to jest właśnie też trochę o... Też tak sobie o tym czasami, też tak o tym myślałem, że to może być trochę o takim jednostronnym też wykrzyczeniu tego do kogoś, tak? Że może komuś się też może właśnie zbierało i że jest inicjacja kłótni, czyli właśnie tego konfliktu, kiedy ty na przykład właśnie to wykrzykujesz, a to widzę, że to jest w ogóle rok po.
0: Znaczy, tak, to jest rok po i to są, może ujmę to tak, że to są słowa, których nie wypowiedziałam, a chciałam.
1: Wypowiedziała się w tekście
0: i
1: piosenki
0: wypowiedziałam
1: oczywiście,
0: je
1: tak.
0: W tekście, tak. Dopiero rok później, ale jakby, no, odważyłam się.
1: Jasne. To była też taka po prostu potrzeba wyrzucenia tego, że to było coś, co w tobie się gdzieś tam kłębiło, wierciło, kłuło i tak dalej. I to w formie takiej terapeutycznej potrzeba była u ciebie takiego wyrzucenia właśnie tego, tej frustracji może też, tego żalu, tego, nie wiem, czy też dobrze nazywam te stany, te emocje i że właśnie takiego wykrzyczenia?
0: Tak, to było dokładnie to, bo no, tamta sytuacja mnie straumatyzowała, że tak powiem. Dalej jakby odczuwam to czasami, ale właśnie muzyka jest takim lekarstwem na wszystko dla mnie i pisanie.
1: I teraz co, jak za pierwszym razem to wyśpiewałaś, czy jak napisałaś, to rzeczywiście poczułaś ulgę?
0: Trochę tak. Ale ja też pomyślałam, kurczę, mam nadzieję, że jak to usłyszy, to będzie wiedział, że to o nim.
1: A, właśnie. Ale,
0: no nie wiem, czy wie, zobaczymy.
1: Może. Kto wie, może nas słucha teraz.
0: Może nas słucha.
1: Swoją drogą, teledysk, to jest to Sopot?
0: Tak.
1: Bo też myślę o twoich klipach. W utworze Lato też jest ucieczka nad morze. To jest polskie morze?
0: Tak, to jest Gdynia.
1: To jest Gdynia.
0: Mhm.
1: I tak właśnie też myślałem sobie, czy to morze dla ciebie też nie jest jakąś taką ucieczką, bo też jeden z klipów jest w Warszawie. Ale morze to jest u ciebie takie twoje bezpieczne miejsce?
0: Tak.
1: Skąd się to morze wzięło w ogóle w klipach?
0: Właściwie to w lato, ogólnie w lato, no to ja miałam taką wizję na ten klip, że w pewnym momencie tam wchodzę do wody w białej sukience.
1: Tak.
0: I zawsze miałam właśnie wizję, że w tym momencie, kiedy jest końcówka tej piosenki, jest taki ten moment instrumentalny, to że wtedy wejdę do wody i nie wiem, ja po prostu to wizualnie sobie wymyślałam, ale ogólnie morze jest taką moją strefą bezpieczeństwa, szczególnie jedno miejsce w Polsce, na Helu, Kuźnica.
1: Okej.
0: Okay. Miasteczko malutkie i tam wiele lat przyjeżdżałam po prostu z moją rodziną i nie wiem w ogóle, jak ja tam jestem i czasami przyjeżdżam, to mogę tak odetchnąć w końcu, a u mnie moje myśli po prostu, ja mam natłok myśli i bardzo ciężko mi jest się wyluzować i faktycznie poczuć jakąś ulgę czy tam cokolwiek.
1: O jak natłok myśli, to może to ma jakiś też związek być może z ADHD.
0: No akurat podobno nie mam, ale, ale coś w tym stylu chyba.

0: jest.
1: Ale lubisz myśleć, rozumiem, dużo myślisz.
0: Znaczy, czy ja lubię? Lubię myśleć, nie za bardzo lubię, jak tych myśli jest za dużo, ale mam cały czas jakieś myśli. Nie umiem, ja na przykład też nie umiem spać od dziecka.
1: Masz problem ze snem, rozumiem, tak?
0: No, cierpię na bezsenność.
1: Okej. Okay. I podczas tej bezsenności wtedy głównie powstają pomysły na utwory? Czy to są sytuacje też może bardziej spontaniczne?
0: Parę utworów powstało w nocy, ale ja generalnie piszę tak właśnie spontanicznie, bo teraz na szczęście biorę tabletki, więc mogę spać.
1: Tak.
0: A kiedyś miałam jakieś po prostu ciężkie chwile, o których też mam piosenki o tym, bo miałam taki okres, że właśnie w szkole, w podstawówce jeszcze, jak mi się to zaczęło wszystko, to nie wiedziałam, czemu nie umiem spać i miałam takie jakieś dziwne kryzysy w środku nocy.
1: Mhm.
0: I to trwało potem troszeczkę, dopóki nie zaczęłam się leczyć faktycznie na to. Więc też mam dużo piosenek o bezsenności, akurat tutaj nie ma, ale to jest też taka część mojego życia.
1: A na koncertach będą te piosenki?
0: Chyba jedna będzie.
1: Chyba jedna będzie.
0: Mhm.
1: No, ja wiem, bo ja sam się czasami miewałem też problemy i jestem podatny też na zaburzenia snu. I też wiem, jak to jest. No, ale też dobrze, że się podjęłaś leczenia, tak? I to jest, myślę, że bardzo istotne. I to też dla też państwa słuchających, że od tego są między innymi na przykład psychiatrzy, że w razie czego, jeśli są problemy ze snem, idzie się do specjalisty i są po prostu też na to sposoby, tak? I są też między innymi odpowiednie lekarstwa. Myślę, że w razie czego warto po prostu iść do specjalistów. Od tego zresztą też są. W ogóle jak myślę też o twoich teledyskach, to one też mają taki analogowy vibe.
0: Tak.
1: Lubisz, ty jesteś bardziej właśnie też analogowa?
0: No lubię takie klimaty. Właśnie bardzo lubię robić zdjęcia aparatem mojej mamy, który jest właśnie analogowy na film, którym ona nam robiła zdjęcia w dzieciństwie.
1: No.
0: Więc to taki jakby przejęłam to od niej. Lubię też bardzo właśnie styl filmów, załóżmy z lat 90.
1: Tak.
0: Bo wszystko takie było ciepłe wtedy, teraz jest
1: bardziej kolorowe.
0: Tak, no teraz to światło, nie wiem, na filmach na przykład jest takie bardzo szpitalne, to mi się wydaje.
1: No, myślę, że to też może zależeć w ogóle chyba też od filmu, prawda?
0: No tak,
1: bo tam są tak,
0: tak,
1: ale ja mam zresztą też, proszę państwa, fizyczne wydanie twojej epki między słowami, które jest w ogóle bardzo ładnie wydane, bo ono jest trochę jak pamiętnik.
0: Tak.
1: Takie było założenie. Teksty są ręcznie napisane, znaczy są wydrukowane, ale
0: tak,
1: są ręcznie napisane. Są zdjęcia, zresztą też są te zdjęcia analogowe. Ja tutaj też na takim dysponuję w ogóle zdjęciem, które też jest włożone do epki, więc też jest coś takiego bardzo indywidualnego w tym wydawnictwie. A Warszawa? Skąd się wzięła? Bo Warszawa, jeśli dobrze pamiętam, w utworze Na Start.
0: Tak. Warszawa chyba tak po prostu się
1: wzięła
0: bez jakiegoś tam większego przemyślenia.
1: Rozumiem, większego celu.
0: Tak.
1: To też jest tak, że ty masz tutaj taką, trzymasz na tym kontrolę, że to są twoje koncepcje teledysków?
0: Tak, tak. Ja mam bardzo dużą kontrolę, jeżeli chodzi o właśnie wizualne, wszystko. Po prostu muszę zatwierdzić. Nawet pomysł na okładkę mojej płyty trochę wymyśliłam ja. Zrobiłam projekt w Canwie na samym początku taki, potem Mateusz Dziworski tą wizję tak naprawdę przełożył na to, na co teraz patrzysz.
1: Tak.
0: Więc tak. Ja też bardzo myślę wizualnie, bardzo często.
1: Ja też jestem wzrokowcem bardziej niż tak, żeby miał zapamiętać. Jestem słaby w tytułach, nazwach i tak dalej. Dobrze, proszę państwa, my na koniec audycji między słowami jeszcze wysłuchamy dwa utwory. Dysocjacje i Lato. Dysocjacja, taki utwór o takim zawieszeniu?
0: Tak. No to jest... Ja w ogóle się cały czas dysocjuję, więc to jest naprawdę dla mnie...
1: Co to znaczy, że się dysocjujesz?
0: No, to znaczy, że trochę tak uciekam przed światem, przed moimi emocjami. Też sobie tak radzę ze stresem, z różnymi właśnie cięższymi sprawami i po prostu jestem trochę nieobecna. I tak się czuję, jakbym gdzieś się unosiła po prostu naokoło. No i właśnie niestety tak robię. Niespecjalnie, bo często tak mam, że nie wiem, z kimś rozmawiam. Na przykład z moją mamą i ona mi mówi, że Ola, gdzie uciekłaś? Bo moje oczy po prostu, widać to po nich, że już straciły ostrość, jakby, tak. Że mnie nie ma. No i właśnie to jest o tym utwór.
1: On jest w ogóle w takim jesiennym w ogóle klimacie. Takim wczesnojesienny, taki złote liście, dużo kolorów jest. Ja tak z kolei widzę ten utwór, jak sobie tak myślę o takim klimacie jego. Zresztą sami państwo będą mogli sobie ocenić. A zakończymy utworem Lato, no, który jest z kolei utworem no jednak letnim, chociaż jest spokojnym utworem. Jest właśnie morze w teledysku, jest jakaś właśnie ucieczka, bezpieczne miejsce, tak sobie ten utwór odbieram. I dużo przemyśleń na epce między słowami. A tytuł właśnie na koniec, skąd się wziął?
0: Tytuł się wziął, no po pierwsze jest taki film.
1: Oczywiście.
0: I jest taka audycja.
1: Tak, oczywiście.
0: Tak. No i... To jest jeden z moich ulubionych filmów. Bardzo lubię Sofię Coppolę też.
1: Ja też. No. Też jeden z moich ulubionych filmów.
0: No właśnie.
1: No nie bez powodu ten autor też tak się nazywa.
0: Ale też chyba to, że w tej epce pokazuje dużo emocji. A to właśnie jest coś, co zawsze jest między słowami. Jakieś tak. Emocje, jakieś myśli, doświadczenia. Coś, czego nie zobaczymy napisanego.
1: Tak. Zresztą nawet w tym filmie mam wrażenie, jest też coś takiego, że to jest też o jakimś takim pewnym, takim zawieszeniu.
0: Tak, dokładnie. Tam się mało mówi, ale bardzo dużo widać.
1: Tak.
0: I czuć.
1: To proszę państwa, proszę słuchać, bo też może państwo coś właśnie zobaczą. Znaczy mamy taką nadzieję, że państwo zobaczą. I też być może zobaczą właśnie i usłyszą na twoich koncertach. Rozumiem, że wszystkie daty są na twoich kanałach społecznościowych.
0: Tak, będą się pojawiać na bieżąco.
1: Więc zapraszamy serdecznie na koniec audycji Między Słowami, z epki Między Słowami, przypominam, utwory Dysocjacja i Lato. Haski, czego ci życzyć? Ola, czego ci życzyć?
0: Ojej, nie wiem. Nie wiem. Może żebym trochę znalazła jakiegoś takiego odpoczynku i się mniej stresowała.
1: O, dobrze. To tego ci życzę.
0: Dziękuję.
1: Dużo zdrówka. No i super koncertów.
0: Dziękuję.
1: Czekamy na kolejne też nowe utwory. Haski była gościnią audycji Między Słowami. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ja również państwu dziękuję, że byli państwo z nami do samego końca. O północy informacje TOK FM, a po nich powtórka poranka. A przypominam, audycja Między Słowami w każdy czwartek i piątek o 23 w TOK FM i oczywiście o dowolnej porze w podcastach. A epka Między Słowami już od 15 maja. Do usłyszenia. Thank you.

0: Autopromocja.
1: Jak Zetki i pokolenie Alfa wpłyną na język angielski w biznesie? Jakie słowa wprowadzą, czy już wprowadzili do międzynarodowych słowników? Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English Beans w aplikacji Tok FM oraz na tokfm.pl.
0: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Minister Sprawiedliwości informuje, że jest gotowy wniosek ekstradycyjny dla Zbigniewa Ziobry, ale cały proces raczej nie przebiegnie szybko. Informacja również dalszy ciąg sejmowej dyskusji nad projektami dotyczącymi rynku kryptowalut. Będzie też o trudnej sytuacji szpitala w Bieszczadzkim Lesku. Zadłużona placówka może przestać działać. Minęła północ, jest już piątek, 15 maja. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratura ma już gotowy wniosek ekstradycyjny w sprawie Zbigniewa Ziobry, informuje minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek dodaje jednak, że procedurę można by rozpocząć już teraz, ale nie ma postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie zażalenia na decyzję o tymczasowym aresztowaniu Ziobry. Termin rozpoznania zażalenia został wyznaczony na 8 września. Minister sprawiedliwości przypomniał, że umowa z USA pozwala wystąpić o ekstradycję na podstawie nieprawomocnego orzeczenia o tymczasowym aresztowaniu, ale dodaje jednocześnie, że praktyka wskazuje, że niektóre sądy federalne mogą wymagać od Polski prawomocnego orzeczenia. Zbigniewowi Ziobrze, byłemu ministrowi sprawiedliwości i posłowi PiS, prokuratura chce przedstawić 26 zarzutów w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości, w tym m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Ziobro obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych. Uciekł tam z Węgier, gdzie za rządów Viktora Orbana otrzymał azyl. Minister Waldemar Żurek zapowiedział też, że Polska zwróci się do Stanów Zjednoczonych i Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Ziobrze opuszczenie Węgier i wjazd do USA. Mimo braku ważnych dokumentów. W Sejmie trwają prace nad regulacjami dotyczącymi kryptowalut. Po dwóch wetach Karola Nawrockiego do ustaw rządowych tym razem posłowie rozpatrują cztery projekty. Jeden po raz kolejny zgłoszony przez rząd, tylko nieznacznie różni się od poprzednich. Drugi prezydencki, który w łagodniejszy sposób traktuje firmy działające na rynku kryptoaktywów, oraz dwa poselskie Konfederacji i Polski 2050. Do Sejmu trafił także projekt Prawa i Sprawiedliwości o całkowitym zakazie kryptowalut w Polsce, ale potem został wycofany.
3: To ma być w dalszym ciągu polityczna pała na układanie opozycji i pana prezydenta. Powiedzmy otwartym tekstem, to prawo, które chcecie uchwalić, będzie miało taki skutek, że żadna rozsądna firma z tego sektora nigdy się w Polsce nie zarejestruje.
4: Pan mówi, że ta ustawa jest tak drastyczna, że nikt tutaj tej rodzaju działalności nie będzie prowadził. I to mówi człowiek, który się podpisał pod projektem, który zakazuje w ogóle kryptowalut w Polsce.
5: Pan nie wie, czy pan jest za kryptowalutami, czy jest pan za projektem przedstawionym przez prezydenta, czy to ma być regulowane, czy wysadzone całe w kosmos.
2: Mówił Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u, a odpowiadał mu poseł Koalicji Obywatelskiej Sławomir Nitras. Głosowanie nad projektem w sprawie kryptowalut ma odbyć się dziś przed południem. Prezydent USA Donald Trump powiedział telewizji Fox News, że podczas spotkania w Pekinie chiński przywódca Xi Jinping zaoferował pomoc w zakończeniu wojny z Iranem. Miał też obiecać, że nie wyśle broni Iranowi. Przed wizytą w Pekinie prezydent USA zapowiadał, że nie będzie prosić Chin o pomoc w sprawie Iranu, bo jej nie potrzebuje. Mówił też, że choć Chiny udzielają pewnego wsparcia Iranowi, to mogłyby to robić w większym stopniu i nie jest z tego powodu zły na chińskiego przywódcę. Trump dodał również, że Xi Jinping zgodził się zamówić 200 samolotów amerykańskiej firmy Boeing. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer mianował Jamesa Murraya ministrem zdrowia w miejsce Wesa Streetinga, który podał się do dymisji, wyrażając w ten sposób swój brak zaufania do szefa brytyjskiego rządu. Presja na Starmera zaczęła mocno rosnąć w związku z dotkliwymi porażkami Partii Pracy w wyborach lokalnych w Anglii oraz w wyborach do parlamentu w Szkocji i Walii. Keir Starmer powtarza z kolei, że nie zamierza rezygnować, wyjaśniając, że kolejna w ostatnich latach zmiana premiera tylko pogłębi chaos polityczny. Szpital powiatowy w Bieszczadzkim Lesku może przestać działać już 1 lipca. Dyrekcja placówki alarmuje, że po zamknięciu porodówki i oddziału dziecięcego pod znakiem zapytania stoi teraz funkcjonowanie szpitalnego oddziału ratunkowego.
6: Wszelkie dalsze zmiany w szpitalu trzyma tak naprawdę SOR. Bo dopóki mam SOR, muszę mieć ostrą chirurgię, muszę mieć utrzymany w gotowości blok operacyjny, a przy tych kontraktach, które mamy, nas po prostu na to nie stać.
2: Mówi dyrektor szpitala Mirosław Leśniewski. Dług placówki w Lesku wynosi 128 milionów złotych, a to dwukrotność rocznego kontraktu z NFZ. Mieszkańcy powiatu zbierają podpisy pod petycją do premiera w obronie szpitala. Ta ma trafić na biurko Donalda Tuska jeszcze przed wakacjami. Jak zmienić system żywnościowy od szkolnych stołówek po domy seniora? Na ten temat eksperci dyskutowali w Krakowie. Spotkali się tam badacze dwóch europejskich projektów Plan Eat i Feast. O szczegółach opowie Paulina Nawrocka.
7: Projekty są odrębne, ale cel wspólny, mówi profesor Ewa Kopczyńska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierowniczka zespołu projektu Plan Eat.
8: Ich celem takim badawczym i celem aplikacyjnym jest to, żeby wypracować takie rozwiązania, które sprawią, że właśnie te diety, ale też ogólnie cały system żywnościowy, bo również sposoby produkcji, dystrybucji i tak dalej, będą bardziej zrównoważone, bardziej odporne na kryzysy i po prostu zdrowe.
7: W krakowskich szkołach badacze testują sposoby na oswajanie dzieci z dietą roślinną. Pod Łodzią seniorzy poznają nowe smaki i uczestniczą w warsztatach w ramach koordynowanego przez Uniwersytet Łódzki projektu FIST, mówi Kaja Zapędowska-Kling.
9: Okazało się, że seniorzy nie znają bardzo wielu produktów, takich jak awokado, limonka, ciecierzyca.
7: Efektem mają być konkretne rekomendacje dla szkół, domów seniora i miejskich strategii żywieniowych. Z Krakowa Paulina Nawrocka, TOK FM.
2: A teraz w TOK FM jeszcze prognoza pogody. Piątek w niemal całym kraju z przewagą chmur i przelotnym deszczem oraz miejscowymi burzami, lokalnie z gradem. Na termometrach w ciągu dnia od 12 stopni na zachodzie do 16 w centrum i 22 stopni na wschodzie. Chłodniej będzie miejscami nad morzem, tam w okolicach 10 stopni.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
10: Czwartkowy poranek w Radiu TOK FM. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zaczynam nasze spotkanie od przeglądu prasy. Co prokuratura ma na Jacka Sutryka? Pyta i odpowiada Gazeta Wyborcza. Oskarżenie zamierza dowodzić winę prezydentowi Wrocławia, wskazując na przykład na brak dowodów studiowania przez Jacka Sutryka na Kolegium Humanum. Nie ma, czytamy w uzasadnieniu aktu oskarżenia, zaliczonego ani jednego przedmiotu, a powinno ich być 16. Nie ma też zdanego egzaminu kończącego podyplomowe studia MBA. Tymczasem dyplom ukończenia studiów jest, a jakże. Dzięki niemu Jacek Sutryk zasiadał w radach nadzorczych trzech spółek należących do samorządów. Zarobił w nich w ciągu 2 lat prawie 500 000 złotych. W 4 zarzutach mowa jest o łapówce dla rektora Kolegium Humanum, podżeganiu go do wystawienia dokumentu poświadczającego nieprawdę, oszustwach i posługiwaniu się dokumentem poświadczającym nieprawdę, czyli lewym według prokuratury dyplomem. Łapówka miała być dowodem wdzięczności za załatwienie dyplomu. Składać się miała z 3 części. 2 były pieniędzmi, a 3 korzyścią osobistą. Jaka to korzyść? Rektor został zatrudniony w miejskiej spółce Wrocławski Park Technologiczny, gdzie zasiadał w Radzie Aktywności Akademickiej utworzonej przez tę spółkę. Udział w takiej radzie dawał rektorowi prestiż. Sam o tym powiedział w prokuraturze. Rektor miał też mieć we Wrocławskim Parku Technologicznym lewy kontrakt, na którym zarobił 75 tysięcy złotych. No i teraz, jeżeli chodzi o to studiowanie Jacka Sutryka, rozwiązał 2 testy. Jeden 27 kwietnia, a drugi 9 maja 2020 roku. Według prokuratury to była cała jego studencka aktywność. W uczelnianych dokumentach i systemach nie ma też śladu po zdawaniu końcowego testu, czyli egzaminu. No i teraz pytanie, jak będą adwokaci bronić Sutryka? Jak czytamy w Wyborczej, obrona swoich kart jeszcze nie odkryła, ale wyjaśnienia Jacka Sutryka zdają się sugerować tak zwane działanie pod wpływem błędu. Czyli zrobił wszystko, co mu kazali, rozwiązał wszystkie przesłane mu zadania, a potem dostał dyplom i tak widocznie miało być. Gdyby kazali rozwiązać więcej zadań i testów, to by rozwiązał. Więcej w Gazecie Wyborczej. Z Gazety Wyborczej także fragment opinii profesora Wojciecha Sadurskiego. To jest opinia dotycząca Rady Nowej Konstytucji, Konstytucji Nowej Generacji, którą zapowiedział 3 maja Karol Nawrocki. Jak pisze profesor Sadurski, Karol Nawrocki, wysuwając pomysł nowej konstytucji na 2030 rok, zachowuje się trochę jak król Maciuś I z książki Janusza Korczaka, który postanowił przyjąć tytuł król Maciuś I, reformator, dla dodania sobie powagi w oczach swoich ministrów. Tyle, że to była książeczka dla dzieci, a reformy Maciusia doprowadziły do chaosu. Warto, by Karol Nawrocki przemyślał tę nauczkę. Pisze Wojciech Sadurski. W Gazecie Wyborczej także o populistycznych bzdurach Sławomira Mentzena, bo w poniedziałek wieczorem lider Konfederacji był gościem podcastu Bogdana Rymanowskiego i powiedział tam tak. Z całą pewnością przeprowadzimy audyt, jeśli Konfederacja dojdzie do władzy, bo Polska wydaje mnóstwo pieniędzy na rzeczy, na które nie powinna wydawać. Jeden prosty przykład. Wie pan, redaktor pytał Mentzen, ile kosztuje Polskę utrzymanie Ukraińców w poprawczakach? I sam sobie odpowiedział, 1 200 000 000 zł. Ich wszystkich trzeba deportować na Ukrainę i od razu mamy 1 200 000 000 rocznie więcej. Rymanowski dopytał, a ilu, przepraszam, Ukraińców jest w polskich poprawczakach, bo to jest jakaś niewiarygodnie wysoka kwota, zdziwił się. Jednak polityk nie udzielił odpowiedzi, a Rymanowski już nie dopytywał. No i teraz jaka jest prawda? Maria Eichart, wiceministra sprawiedliwości, która w resorcie odpowiada za zakłady poprawcze, zaprzecza oczywiście informacjom podawanym przez Mentzena. Roczne utrzymanie wszystkich dzieci w zakładach poprawczych w Polsce kosztuje państwo mniej więcej 40 milionów. A utrzymanie Ukraińców 1 200 000. W naszych zakładach poprawczych jest kilka osób narodowości ukraińskiej. Pan Mentzen to po prostu wymyślił. Albo pomylił miliony z miliardami. Nieświadomie albo intencjonalnie. To już mój był komentarz, a nie pani ministra. Rzeczpospolita. Koalicja Obywatelska chce większości bez Polski 2050. Niemal rutynowo i codziennie dochodzi do publicznej wymiany ciosów między Polską 2050 RP a Koalicją Obywatelską. Z rozmów Rzeczpospolitej prowadzonych z przedstawicielami klubów sejmowych oraz z publicznych deklaracji polityków Polski 2050 wynika, że była już co najmniej jedna próba rozbicia klubu Polski 2050 i stworzenia alternatywnej większości w Sejmie bez minister funduszy. Ta próba się nie powiodła. Była, szanowni państwo, taka wypowiedź Katarzyny Pełczyńskiej na Łącz, że to polowanie się zakończyło wynikiem zero. Natomiast wracając do tego tekstu, logika polityki jest nieuchronna. Kolejne takie próby rozbicia nastąpią. To w praktyce może jeszcze przed wakacjami przesądzić o dalszym rozczłonkowaniu obozu rządzącego i faktycznym końcu koalicji 15 października w dotychczasowej formie. Warto odnotować, że partia Katarzyny Pełczyńskiej na Łącz może liczyć na 7,5 miliona złotych rocznej subwencji z budżetu, co sprawia, że poza rządem Pełczyńska na Łęcz będzie miała możliwości, by szybko przystąpić do kampanii parlamentarnej, być może z nowymi sojusznikami. Tutaj warto też zaznaczyć, że te pieniądze, które partia otrzymuje, to nie jest tak, że to właśnie jest tyle, ile im w ramach subwencji przysługuje, bo partia spłaca dwa kredyty na kampanię wyborczą i w sumie to nie za dużo z tych pieniędzy jej już zostaje na bieżące wydatki. W Rzeczpospolitej polecam państwu także komentarz Zuzanny Dąbrowskiej. Będziemy nadal przy Polsce 2050 RP, bo oto Szymon Hołownia wezwał koalicyjnych partnerów, by, uwaga, w kreatywny sposób doprowadzić do tego, żeby pieniądze na ważne rzeczy były. I tutaj nie wiem, czy państwo, ale mnie od razu przypomina się Adam Glapiński, który też chciał wykreować pieniądze na program Safe 0%. Ale wracając do tego komentarza Zuzanny Dąbrowskiej. Były marszałek Sejmu wypowiadał się w kanale Zero o niedowożeniu politycznych obietnic przez rządzącą koalicję. Nie ma co cały czas opowiadać o tym, że nie ma pieniędzy, bo zbrojenia, tylko trzeba się zastanowić nad tym, jak w kreatywny sposób doprowadzić do tego, żeby te pieniądze na ważne rzeczy były. No niestety, szanowni państwo, najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że sposobów na kreatywne pozyskiwanie środków na realizację obietnic Szymon Hołownia nie wskazał, a warto byłoby, chyba że tutaj też naśladuje Szymon Hołownia Adama Glapińskiego, bo Adam Glapiński też nie do końca jasno tłumaczył, jak miałby te środki wykreować. W Rzeczpospolitej także o wszystkich potknięciach prokuratury. W sprawie wiadomej Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego prokuratura krajowa na swojej stronie internetowej opublikowała chronologię zdarzeń w sprawie dotyczącej Zbigniewa Ziobry, jednocześnie tym samym paradoksalnie potwierdziła, że jej działania były wielokrotnie spóźnione. Zbigniew Ziobro, jak i Marcin Romanowski byli nawet nie o jeden, ale o kilka kroków przed śledczymi. Na przykład 7 listopada 2025 roku prokurator zespołu śledczego nr 2 wydał postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu Ziobry do prokuratury krajowej w celu ogłoszenia mu zarzutów i przesłuchania. Jednak policja nie ustaliła jego miejsca pobytu. Mieszkał on już wtedy z rodziną w Brukseli. Kilka dni później prokurator wystąpił więc o areszt. Sąd dopiero 5 lutego 26 roku zarządził tymczasowe aresztowanie. Nazajutrz prokurator wydał za nim list gończy, ale tylko krajowy. Tymczasem już wówczas było wiadomo, że byłego ministra sprawiedliwości nie ma w kraju. W połowie stycznia media donosiły, że przebywa on na Węgrzech, gdzie w grudniu 25 roku uzyskał ochronę międzynarodową. No i tutaj jest wiele takich różnych przypadków opisanych. To może jeszcze, szanowni państwo, na koniec Dziennik Gazeta Prawna, który to dziennik cytuje anonimowo polityka Prawa i Sprawiedliwości, pytanego o ten najnowszy projekt PiS-u w sprawie kryptowalut, a właściwie zakazu kryptowalut. No i ten polityk mówi tak: nic nie wiedziałem o tym projekcie, ale skoro prezes uznał, że trzeba kryptowalut zakazać, to jestem za. Czy to nie wspaniale, szanowni państwo, mieć taki stały w życiu punkt odniesienia? I co ten punkt odniesienia rzeknie, to my się tego możemy chwycić i tak właśnie iść sobie dalej przez życie. W czwartkowym poranku nasz pierwszy gość, Krzysztof Hetman, poseł do Parlamentu Europejskiego, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie pośle.
11: Dzień dobry, pani redaktor.
10: Czy myśli pan, panie pośle, że jedyną karą dla Zbigniewa Ziobry będzie to, że jego kariera polityczna jest już chyba definitywnie skończona i że musi przymusowo miotać się po świecie, robiąc dobrą minę do złej gry?
11: No, z pewnością jest to dla niego gigantyczna dzisiaj kara, biorąc pod uwagę to, na jakiego człowieka się kreował, będąc ministrem sprawiedliwości, ale na ten temat już zostało wypowiedzianych 1000 słów i napisanych 1000 artykułów. Natomiast ja jestem absolutnie przekonany, że wcześniej czy później pan
10: raczej
11: Zbigniew
10: później
11: Ziobro
10: niż wcześniej
11: stanie przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Kiedy? Wie pani doskonale, pani redaktor, że ani ja, ani pani, ani nikt z naszych słuchaczy nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Zresztą w tych rozmowach poprzedzających naszą rozmowę dzisiaj, no, też pani dużo powiedziała, bo słuchałem. Mm-hmm.
10: I choć tak nie powinno być, to oczywiście też zależy to od wyniku wyborów parlamentarnych w 2027 roku, jakie będą dalsze losy Zbigniewa Ziobry. A jakie będą losy relacji polsko-amerykańskich? Bo ujawniła Gazeta Wyborcza, że już 15 kwietnia, a Zbigniew Ziobro uciekł do Stanów Zjednoczonych w miniony weekend, poszła nota MSZ-u do rządu Stanów Zjednoczonych, gdzie podkreślono znaczenie postępowań prawnych prowadzonych w Polsce przeciwko Ziobrze i Romanowskiemu i napisano: utrudnienie trwającego postępowania karnego stanowiłoby niedopuszczalną ingerencję polityczną w niezależny polski wymiar sprawiedliwości i że rząd nasz ufa, że władze Stanów w pełni rozumieją tę sytuację i że o tej ważnej kwestii zostaną powiadomione właściwe organy w Waszyngtonie. No i guzik z pętelką.
11: No tak, no ale ja się zgadzam z tymi opiniami, które już zostały wypowiedziane od momentu, kiedy wiemy o tym, że Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych, że przecież nie będziemy stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, nie mówię, że z tą administracją, ale w ogóle ze Stanami Zjednoczonymi, wieszać na sprawie osoby podejrzanej o poważne przestępstwo. Nawet jeśli jest to były polityk, były minister sprawiedliwości, mimo że ta sprawa budzi emocje u nas w Polsce, no to jednak są jakieś strategiczne interesy. Ja wiem, że to może brzmi jakby w ten sposób, że no, są interesy, więc tu nie wiem, ale przecież polski rząd będzie się domagał tego, aby dokonać ekstradycji Zbigniewa Ziobry do Polski. Mamy taką, a nie inną sytuację. Musimy nauczyć się z nią żyć. Jestem przekonany, że wszyscy, którzy są za to odpowiedzialni, będą robić wszystko, aby ściągnąć go do Polski, ale nie możemy na tym jednym potencjalnej osobie, która potencjalnie popełniła przestępstwa, wieszać całej przyszłości naszych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. Tym bardziej, że dzisiaj jest taka administracja, za chwilę może być inna. Jak słusznie pani zauważyła, my też mamy wybory w przyszłym roku, które musimy wygrać.
10: Tak, to prawda, i wtedy wciąż będzie ta sama administracja. Boi się pan ingerencji w kampanię wyborczą Waszyngtonu? Bo przecież takowa była, kiedy na konwencji CPAC-u w maju zeszłego roku ruch MAGA i prominentne postaci tej administracji udzielały poparcia kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Karolowi Nawrockiemu.
11: Mam nadzieję, że nie, bo na razie tam, gdzie próbowali ingerować, tam się sparzyli. I kandydaci bądź środowiska polityczne, które były popierane chociażby przez ten ruch MAGA, jednak w Europie poprzegrywały wybory.
10: Albo są też takie ruchy radykalne czy populistyczne, które się dystansują wobec Trumpa.
11: To prawda, więc mam nadzieję, że ktoś, kto myśli o takiej ingerencji, jednak dwa razy się zastanowi, zanim to zrobi. Natomiast ja patrzę na to troszeczkę szerzej i ta ingerencja w wybory może być z każdej strony i na to musimy być przygotowani, jeśli chodzi o kwestie
10: dezinformacji. Ze strony rosyjskiej, chce pan powiedzieć.
11: Oczywiście, że tak. Także ze wschodniej granicy ta polityka dezinformacyjna nasili się niezwykle w roku 2027 i nie można być naiwnym, że będzie inaczej. Czy będą jeszcze inne środowiska, które będą chciały wpływać na wynik wyborów? Nie można tego wykluczyć. Dlatego patrząc chociażby przez pryzmat tego, co się dzisiaj dzieje w internecie, jak wykorzystuje się sztuczną inteligencję do tworzenia różnego rodzaju filmików, które chociażby wczoraj miałem okazję oglądać, jak chociażby
10: o Jarosławie Kaczyńskim.
11: Wie pani, Jarosław Kaczyński to jest jeszcze nic. No, wczoraj oglądałem filmik wygenerowany w sztucznej inteligencji, gdzie z zagrobu świętej pamięci Andrzej Leper zwraca się do Polaków wśród łanów zbóż. I wie pani, moim zdaniem to jest już moment, kiedy powinniśmy stworzyć prawo, które będzie nakazywało oznaczyć taką treść od pierwszej do ostatniej sekundy, że jest ona wytworzona przez sztuczną inteligencję, bo naprawdę to się zaczyna robić niezwykle niebezpieczne.
10: Teraz w tego typu filmikach specjalizuje się Konfederacja. Ten nowy filmik o Jarosławie Kaczyńskim to jest tak skonstruowany, że właściwie wszystkiego, czemu się Jarosław Kaczyński dziwi, tego nakazuje zakazać.
11: I zaraz prawdopodobnie PiS zrobi, bo już raz to zrobił, zaraz zrobi odpowiedź Konfederacji.
10: Swój
11: ta zabawa
10: odcinek,
11: będzie trwała. Tak, ta zabawa będzie trwała, tylko że dzisiaj na razie, jak patrzymy na te filmiki Konfederacji, tą odpowiedź PiS-u, to przyjmujemy to z delikatnym uśmiechem. Tylko myślę, że wszystkim ten uśmiech zejdzie z twarzy.
10: Jak zmarli powstają z grobu, to już jest niebezpieczne.
11: Tak. Jak się poważna zacznie dezinformacja, w internecie wykorzystująca sztuczną inteligencję, bo tej dezinformacji to nam wcale nie brakuje w tym internecie, no to wiemy przecież.
10: Od 3 września tego roku Brazylia, panie pośle, traci prawo eksportu do Unii Europejskiej. 12 maja taką decyzję podjął Stały Komitet do Spraw Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz w Brukseli, a chodzi o produkty głównie od zwierząt, którym podawano antybiotyki w celu stymulowania wzrostu. Stosowano leki przeznaczone w Unii wyłącznie do leczenia ludzi. To są między innymi mięso wołowe, końskie, drobiowe, miód i tym podobne. No i okazuje się, że jest to woda na młyn narracji Prawa i Sprawiedliwości, bo ucieszyła się europosłanka Jadwiga Wiśniewska, mówiąc tak: presja działa. Ostrzegaliśmy, że po podpisaniu umowy Unia-Mercosur na rynek europejski trafi żywność niespełniająca norm bezpieczeństwa. I faktycznie był to jeden z głównych wątków, że zaleją nas produkty, które mogą nam bardzo zdrowotnie zaszkodzić, bo tam, w tamtych krajach nie pilnują tych norm, które my tutaj mamy i będą nam różne dziwne rzeczy podsyłać. Właśnie jakieś takie dziwne kurczaki na przykład, tymi antybiotykami nafaszerowane. No i zgodziło się, proszę bardzo.
11: Nie widzimy się, bo nie mam przyjemności siedzieć w studio z panią redaktor naprzeciwko pani, ale uśmiecham się, jak słyszę ten cytat z pani poseł Jadwigi Wiśniewskiej, ponieważ jej przez gardło nie przejdzie, że po pierwsze to jest aspekt związany z tym, że także PiS, ale i Konfederacja grzmieli jeszcze niedawno, że klauzule ochronne w tej umowie Mercosur nie będą działały, są martwe, że to jest pic na wodę. No i co? I okazało się, okej, weszła tymczasowo ta umowa 1 maja, ale nawet jeszcze 2 tygodnie nie minęły, jak okazało się, że klauzule ochronne działają i chronią skutecznie rolników. Przypomnę, że Konfederacja i PiS głosowali przeciwko klauzulom ochronnym w Parlamencie Europejskim. Chyba, nie pomylę się, jeśli powiem, że chyba wszyscy jak jeden mąż zagłosowali przeciwko tym klauzulom ochronnym, a okazuje się, że te klauzule ochronne działają. Po drugie, faktycznie i nie tylko oni, ale wiele środowisk, także moje środowisko polityczne, podkreślało, że niestety te warunki tej umowy nie są uczciwe i sprawiedliwe, ponieważ chociażby przywołując przykład Brazylii, tam jest 25% światowych zasobów rolnych, a jednocześnie na tych 25% światowych użytków rolnych stosuje, przepraszam, odwrotnie, 4% światowych użytków rolnych, a stosuje się tam 25% światowego zużycia pestycydów. Mm-hmm. Zwracaliśmy to uwagę wielokrotnie. Problem polega na tym, że to jest kwestia i zdrowia konsumentów, które narażamy poprzez takie produkty, ale po drugie, z góry wiadomo, że europejski rolnik, polski rolnik nie jest w stanie konkurować z tymi produktami pochodzącymi z krajów Mercosur, bo na samym starcie on już jest przegrany, bo wyprodukuje po prostu drożej. I nie chodzi tylko o jakość, że ta jakość w przypadku europejskich produktów jest oczywiście o wiele wyższa, ale niestety trzeba sobie to powiedzieć prawdę. W wielu krajach ludzie wciąż kupują portfelem i nie można się temu dziwić, ale ta umowa w tym obszarze jest po prostu niesprawiedliwa, nieuczciwa, ale najważniejsze jest to, że klauzule ochronne zadziałały.
10: To jeszcze jedna rzecz, panie pośle, bo polski rząd skierował do TSUE skargę na umowę handlową z Mercosurem, tylko że skargę już skierował Parlament Europejski. Czy zatem trzeba było także kierować taką polską skargę, czy to po prostu dla państwa ważny gest polityczny wobec elektoratu?
11: Trzeba było, pani redaktor, dlatego że mamy dwie różne sytuacje związane...
10: Króciutko poproszę.
11: Bardzo proszę. Skarga Parlamentu Europejskiego to jest wniosek przed podjęciem decyzji przez Parlament Europejski zaakceptowania tej umowy, bo żeby ta umowa mogła wejść w życie w pełnym zakresie, musi być zgoda Parlamentu Europejskiego. Parlament Europejski takiej zgody nie dał, ponieważ wystosował wniosek do Trybunału Sprawiedliwości, podnosząc szereg spraw, na które nie mam czasu, żeby teraz wyjaśnić. Natomiast skarga polskiego rządu jest skargą na umowę, którą przyjęła Rada Unii Europejskiej w dniu 9 stycznia, także z wnioskiem o zawieszenie tymczasowego stosowania tej umowy, która weszła 1 maja.
10: Czyli rodzaj zabezpieczenia. Krzysztof Hetman.
11: Obie skargi są jak najbardziej zasadne, nie są symboliczne, ale są wyrazem właśnie my chcemy chronić skutecznie nie tylko naszych rolników, ale konsumentów i przedsiębiorców, a PiS i Konfederacja straszy ludzi i zależy im tylko na zasięgach na swoich mediach społecznościowych.
10: Europoseł Krzysztof Hetman, PSL, dziękuję za rozmowę.
11: Dziękuję serdecznie.
10: W czwartkowym poranku nasz kolejny gość, prokurator Ewa Wrzosek, radczyni generalna w Biurze Ministra Sprawiedliwości. Dzień dobry, pani prokurator.
12: Dzień dobry.
10: Zbigniew Ziobro znowu kpi. Jeżeli chcą skierować wniosek o ekstradycję, to niech to zrobią dobrze, żeby nie kompromitować państwa polskiego, bo tu sędziego na telefon nie będzie. Radzę im się dobrze przygotować, to nie będzie łatwy bój dla nich, mówił w telewizji Republika, której korespondentem został ostatnio. Czuje się pani pouczona?
12: Zaczęłabym od tego, że bardziej niż były minister sprawiedliwości i prokurator generalny uciekający przed wymiarem sprawiedliwości, państwa polskiego skompromitować nie można. To tak ad vocem Zbigniewa Ziobry. Niestety mamy do czynienia z sytuacją, w której ten rozregulowany i zdewastowany przez Zbigniewa Ziobrę wymiar sprawiedliwości...
13: Nie działa.
12: Nie działa.
13: I właściwie mogłybyśmy skończyć naszą dyskusję.
12: Nie, to teraz, ponieważ nie działa, robimy wszystko, aby podźwignąć wbrew jakby sabotowaniu wszelkich prób podejmowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości i prokuratora generalnego naprawy tego stanu, naprawy ustawodawstwa, ustroju sądownictwa. Wszystkie, przypomnijmy, może tak pokrótce, bo nie to będzie tematem naszej rozmowy, że wszelkie próby i kierowane do prezydenta ustawy, które miałyby naprawić i poprawić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości,
13: lądowały w koszu. No to teraz po kolei. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak powiedział, że rozpoczęcie procesu ekstradycyjnego będzie możliwe dopiero po prawomocnym orzeczeniu sądu o tymczasowym aresztowaniu Ziobry. Rozprawa jest wyznaczona na 8 września. Tymczasem wczoraj słuchałam Waldemara Żurka, który powiedział, że absolutnie nie trzeba na to czekać, ponieważ jest to środek zabezpieczający decyzję o tymczasowym aresztowaniu, a nie decyzja dotycząca wyroku, skazania, tak, określenia winy i kary dla osoby podejrzanej i oskarżonej, więc jak to jest?
12: Ja tutaj bardziej będę postawię się po stronie prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości, bo zacznijmy od tego, że postanowienie o tymczasowym aresztowaniu jest decyzją natychmiast wykonalną. Oczywiście stronie podejrzanemu, jego obrońcom przysługuje zażalenie, aby ta decyzja się uprawomocniła. Jeśli chodzi o umowę ekstradycyjną, która wiąże Polskę i Stany Zjednoczone, umowę z 96 roku, a także porozumienie, które zawarły Stany Zjednoczone z Unią Europejską o wykonywaniu ekstradycji, przepisy tej umowy posługują się terminem postanowienie o areszcie, postanowienie o aresztowaniu. Tu nie ma mowy o prawomocności tego postanowienia. I oczywiście rutynowo przyjęło się, że dla pewności oczekiwane jest zawsze uprawomocnienie tego postanowienia. Natomiast tak jak zaczęłyśmy, w polskim wymiarze sprawiedliwości, w funkcjonowaniu aktualnie sądownictwa i prokuratury już nic nie jest rutynowe. Tak jak powiedział Waldemar Żurek, do wystąpienia z wnioskiem ekstradycyjnym nie jest niezbędnym warunkiem uprawomocnienie się tego postanowienia.
13: Czyli nie będą państwo czekać.
12: Co wie, trudno mi, bo to nie jest moja decyzja, pani redaktor, ja się nie wypowiem, ja mówię o pewnej metodyce postępowania. Co więcej, przepisy tej ustawy również przewidują,

0: areszt 9 grudnia 2024 roku. Obrońcy składają zażalenie. Ono zostanie rozpoznane dopiero w maju 2025 roku, ale już 10 dni później od tej zgody na tymczasowe aresztowanie zostaje przez sędziego wydany europejski nakaz aresztowania. W przypadku Ziobry natomiast decyzja o tymczasowym areszcie zapada na początku lutego tego roku. No i oczywiście prokurator wnioskuje o europejski nakaz aresztowania, ale sędzia czeka z tą decyzją na uprawomocnienie się decyzji dotyczącej tymczasowego aresztu. Jak już mówiłam, 8 września ma być posiedzenie. Dlaczego w jednym przypadku może być tak, a w innym jest zupełnie inaczej?
1: I chyba powrócę do tego, co powiedziałam wcześniej. Pewną, być może rutyną ze strony sędziego, który teraz rozpoznaje wniosek o europejski nakaz aresztowania wobec Ziobry, jest właśnie ta sytuacja, aby oczekiwać na uprawomocnienie się orzeczenia o tymczasowym aresztowaniu Ziobry. Natomiast w tym kalendarium, które pani redaktor przedstawiła, w mojej ocenie brakuje jednej daty. Brakuje daty wyborów prezydenckich i objęcia urzędu przez prezydenta Karola Nawrockiego.
0: Ale czy pani chce nam przez to powiedzieć, że występuje wśród sędziów efekt mrożący? Obawa przed powrotem Prawa i Sprawiedliwości do władzy i w związku z tym zwłoka. Może uda się żadnej decyzji nie podjąć, a jak się jej nie podejmie, to się nie będzie potem ofiarą zemsty Zbigniewa Ziobry bądź jego środowiska.
1: Nie chcę generalizować, ale niewątpliwie powołanie na urząd sędziowski to jest prerogatywa prezydenta. I w sytuacji...
0: Ale ci sędziowie są już powołani na sędziów.
1: Na wyższy urząd sędziowski również powołuje pan prezydent. Więc to jest, znaczy, ja tak jak powiedziałam, nie chcę generalizować, broń Boże, nie odnoszę tego do tej konkretnej sytuacji. Natomiast ja ten efekt mrożący widzę również w prokuraturze. Z chwilą, w której no, niepewna stała się pewna sytuacja polityczna, kiedy możliwe są zmiany w układzie rządzącym, również w prokuraturze w pewnych postępowaniach nastąpiło spowolnienie, nastąpiło właśnie przeczekiwanie. Te postępowania nie toczą się tak sprawnie, jak powinny się w mojej ocenie toczyć.
0: A to przykre bardzo.
1: Jest to bardzo przykre, bo wypowiadam się również o swoim środowisku. Od sędziego, od prokuratora należałoby oczekiwać pewnej odwagi w podejmowaniu decyzji, oczywiście kompetencji i merytoryczności i tego, aby obywatel miał pewność, że sędzia nie obawia się podjąć decyzji, czy nie obawia się prokurator przyspieszyć śledztwa, dlatego że oczekuje na wynik wyborów.
0: Czego prokuratura chciałaby się teraz dowiedzieć na temat panów Romanowskiego i Ziobry? Rozumiem, że jeżeli chodzi o Romanowskiego, to najpierw tego, gdzie on w ogóle się znajduje. Ale czy istotne jest, zdaniem pani, dla prokuratury, w jaki sposób, jeżeli chodzi zarówno o podstawy prawne, jak i o drogę, Ziobro dostał się do Stanów Zjednoczonych?
1: Jest to bardzo istotna okoliczność, dlatego że udzielanie osobie sprawcy przestępstwa, pomocy w uniknięciu odpowiedzialności karnej, w ucieczce jest przestępstwem. Jest to przestępstwo poplecznictwa, określone w kodeksie karnym, zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5 i sytuacja, w której no, sam Ziobro nie mógłby uzyskać wizy wjazdowej do Stanów Zjednoczonych, na pewno korzystał z pomocy innych osób. Nie jest tajemnicą, że jedna ze stacji telewizyjnych uczyniła go swoim korespondentem zagranicznym w Stanach Zjednoczonych, a redaktor naczelny tej stacji wypowiadał się publicznie, że pomagał.
0: Ale tu dwa wątki są, pani prokurator. Z jednej strony jakaś pomoc natury politycznej, bo na przykład widziałam taki wpis szefa MSZ-u Radosława Sikorskiego, który gratulował Adamowi Bielanowi, tak? Politykowi Prawa i Sprawiedliwości. Stugębna plotka mówi o tym, że być może kontakty z ruchem MAGA Adama Bielana pomogły Zbigniewowi Ziobrze, więc no to należałoby oczywiście w jakiś sposób udowodnić. Ale teraz ta kwestia wizy. Pytanie, czy Zbigniew Ziobro wjechał do Stanów na podstawie wizy dziennikarskiej, tak? I kolejne kluczowe pytanie. Czy jeżeli mamy osobę, która jest ścigana listem gończym na terenie naszego kraju, to czy my jako firma możemy ją zatrudnić? Czy to jest właśnie już przestępstwo? Czyli to ma charakter no, pewnej pomocniczości w ucieczce?
1: Zatrudnienie wiąże się w mojej ocenie z jakimś

0: jakimiś korzyściami finansowymi, wynagrodzeniem, więc jak najbardziej ta forma pomocy mogłaby być oceniana jako poplecznictwo. Dostarczenie pewnych dokumentów, wiza wjazdowa do Stanów Zjednoczonych również musiała być wydana nie na podstawie oświadczenia ustnego Zbigniewa Ziobry, tylko na podstawie przedłożonych przez niego jakichś dokumentów. Czy te dokumenty były prawdziwe, czy poświadczały nieprawdę, to wszystko jest już weryfikowane przez prokuraturę. Pani użyła tutaj sformułowania pomoc polityczna. No, pomoc polityczna, pytanie w jaki sposób się materializuje. Czy to właśnie będzie dostarczanie pieniędzy, dokumentów, czy to będzie ułatwianie nawiązania kontaktów z osobami, które następnie mogą dalej
1: stawianie się za kimś, u kogoś.
0: Tak, każda ta okoliczność może wypełniać znamiona poplecznictwa, więc tutaj takie
1: wydaje mi się prawdopodobne, by śledczym udało się to ustalić i udowodnić.
0: Z tego, co mi wiadomo i media już o tym donosiły, a chyba pan redaktor Sakiewicz sam nawet pochwalił się tym publicznie, został on już wezwany przez prokuraturę.
1: Mówiłam o tej pomocy politycznej Adama Bielana, potencjalnej, jeżeli do takiej pomocy z jego strony doszło, bo na razie to są takie hipotezy.
0: To wszystko będzie jakby bieżąco ustalane przez prokuraturę. Każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek na wezwanie prokuratury czy też policji się stawić.
1: No to jeszcze raz tak precyzyjnie. Jaki jest teraz status Ziobry? On jest ścigany listem gończym, o tym już mówiłyśmy, na terenie naszego kraju. Nie ma postawionych zarzutów, bo prokurator nie miał ich okazji zaprezentować Ziobrze, chociaż on je zna, bo były w tym wniosku do Sejmu o uchylenie immunitetu. Zresztą Ziobro uważa te zarzuty za sfabrykowane. Czyli jaki jest teraz jego status?
0: Jest poszukiwanym, ukrywającym się przed wymiarem sprawiedliwości, podejrzanym. Więc tak jak pani powiedziała, w kraju wystawiony został za nim list gończy. Procedowane jest ENA i liczymy na to, że jak najszybciej to nastąpi. I planowane jest wystąpienie z wnioskiem ekstradycyjnym, ponieważ wiemy, że on przebywa w Stanach Zjednoczonych.
1: Na koniec zmienię temat. Czy nie jest dla pani przykrą sytuacja czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy nie zostali dopuszczeni przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego do orzekania i którzy siedzą tam na korytarzu?
0: Osobiście jest niezmiernie przykre patrzeć, jak sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie są traktowani z należnym im szacunkiem, ale jako prokurator również powiem, że toczy się postępowanie w Prokuraturze Krajowej dotyczące utrudniania, niedopuszczenia ich do wykonywania funkcji orzeczniczych, naruszania ich praw pracowniczych, bo poza tą całą warstwą orzeczniczą oni powinni zostać dopuszczeni do pracy, powinno być im wypłacane wynagrodzenie, powinni świadczyć pracę. To postępowanie się toczy. Również przypomnijmy, że Europejski Trybunał Praw Człowieka 6 maja wydał zabezpieczenie nakazujące wszystkim organom władzy publicznej, w tym również prezydentowi, w tym również prezesowi Trybunału Konstytucyjnego, zaniechanie jakichkolwiek czynności, które takie dopuszczenie do wykonywania funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego tym osobom utrudniają.
1: Prokurator Ewa Wrzosek, radczyni generalna w Biurze Ministra Sprawiedliwości, była moim Państwu gościem. Dziękuję Pani Prokurator.
0: Dziękuję
1: za rozmowę.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Są kolejne ofiary śmiertelne z masowanych rosyjskich ostrzałów Ukrainy. Piątek w Kijowie będzie dniem żałoby. W wieku 80 lat zmarł scenarzysta filmowy, prawnik i polityk Krzysztof Piesiewicz. Nie wolno zepsuć stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, mówił przywódca Chin podczas bankietu na cześć przebywającego w Pekinie prezydenta USA. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Co najmniej 13 osób, w tym dwoje dzieci, zginęło w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów. Rannych zostało 45 mieszkańców ukraińskiej stolicy. Mer miasta Witalij Kliczko ogłosił, że piątek w Kijowie będzie dniem żałoby. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski polecił też służbom przedstawienie propozycji dotyczących sposobów reagowania na zmasowane rosyjskie ataki, takie jak najnowszy ostrzał, który trwał prawie dwie doby. Wcześniej prezydent poinformował, że od środy Rosjanie użyli ogółem ponad 1500 dronów. Władze ukraińskie oceniły, że głównym celem rosyjskiego ataku była infrastruktura kolejowa i energetyczna. Atakowane były też obwody wołyński, lwowski i zakarpacki, które graniczą z Polską. Nie żyje scenarzysta filmowy, współautor scenariuszy do filmów Krzysztofa Kieślowskiego, prawnik i polityk Krzysztof Piesiewicz. Współtworzył scenariusze do 17 filmów Kieślowskiego. Wśród nich są Dekalog, Podwójne życie Weroniki oraz trylogia Trzy kolory, niebieski, biały i czerwony. Za scenariusz filmu Trzy kolory czerwony Piesiewicz otrzymał nominację do Oscara. Był członkiem m.in. Amerykańskiej Akademii Filmowej, Rady Etyki Mediów i Rady Programowej Telewizji Polskiej. Piesiewicz przez 5 kadencji zasiadał w Senacie. Był również jednym z producentów wykonawczych filmu Historie równoległe, który ma szansę na Złotą Palmę podczas trwającego obecnie 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Krzysztof Piesiewicz miał 80 lat. W Sejmie rośnie napięcie wokół projektu ustawy Tak dla religii i etyki w szkole. Projekt przygotowany został przez Instytut Ordo Iuris i Stowarzyszenie Katechetów. Jest tą próbą odwrócenia zmian wprowadzonych przez ministra edukacji, która zmniejszyła z 2 do 1 liczbę lekcji religii w szkole. Podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Edukacji doszło do awantury na ten temat. O szczegółach opowie Maciej Kluczka.
2: Szefowa Komisji Edukacji Krystyna Szumilas przerwała obrady. To oburzyło autorów projektu oraz posłów PiS. Składają wniosek o odwołanie Szumilas. Co ciekawe, wsparł ich też poseł Marcin Józefaciuk, jeszcze do niedawna w Koalicji Obywatelskiej.
3: Szanowni Państwo, może trochę dziwić moja obecność w tym miejscu. Nigdy nie ukrywałem, że nie byłem zwolennikiem projektu. Natomiast zawsze jestem zwolennikiem rozmowy, dyskusji, debaty.
2: Przerwanie prac nad projektem wywołało też krytykę koalicjanta.
4: Oczywiście są różne opinie, możemy się na nie spierać, ale nie można przerywać prac z powodu własnych opinii. Ja uważam, że te prace powinny być kontynuowane.
2: Mówił lider PSL-u, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Maciej Kluczka, TOK FM.
1: Stosunki Chin z USA są obecnie najważniejszymi dwustronnymi relacjami na świecie, powiedział chiński przywódca Xi Jinping. Podczas bankietu na cześć przebywającego w Pekinie prezydenta USA Donalda Trumpa dodał, że tych stosunków nie wolno zepsuć. Chiński przywódca nazwał wizytę Trumpa historycznym wydarzeniem. Prezydent USA z kolei nazwał swojego gospodarza przyjacielem i zgodził się z opinią dotyczącą rangi dwustronnych relacji. Stosunki między Stanami Zjednoczonymi i Chinami są jednymi z najbardziej znaczących w dziejach świata, stwierdził Donald Trump. Amerykański przywódca zaprosił też chińskiego lidera do Białego Domu na 24 września. Premierka Łotwy Vika Sirina podała się do dymisji. Oznacza to upadek rządu w Rydze na kilka miesięcy przed planowanymi w październiku wyborami parlamentarnymi. Decyzja łotewskiej premierki ma związek ze zdarzeniem, do którego doszło w ubiegły czwartek. Na teren Łotwy wleciały ukraińskie drony, które zniszczyły zbiorniki paliwa nieopodal wschodniej granicy. Dymisja to niełatwa, ale słuszna decyzja, mówi Vika Sirina.
5: Incydent dronowy był kroplą, która przelała czarę goryczy, jeśli chodzi o moje zaufanie do ministra obrony. Nie mogłam po prostu stać z boku i nic nie robić. Jeśli obietnice nie są dotrzymywane, trzeba podjąć decyzje, nawet jeśli są one trudne.
1: Vika Sirina kierowała łotewskim rządem od 2023 roku. Jej liberalno-konserwatywna partia Nowa Jedność sprawowała władzę w kraju wraz z dwoma innymi ugrupowaniami. Jedno z nich ogłosiło zakończenie współpracy z rządem, przez co koalicja straciła większość w Sejmie. System kaucyjny w obecnym kształcie może wykluczać część osób z niepełnosprawnościami, alarmuje Fundacja Polska Bez Barier. Zastrzeżenia dotyczą przede wszystkim konstrukcji recyklomatów i sposobu korzystania z urządzeń. O szczegółach opowie Szymon Kępka.
6: Najwięcej uwag dotyczy wysokości wrzutni, które w wielu urządzeniach są umieszczone powyżej wysokości metra i wyżej. To sprawia, że osoby poruszające się na wózkach często nie są w stanie samodzielnie oddać opakowań. Problemem bywa też konieczność zgniatania butelek przed zwrotem i obsługa dotykowego menu, mówi Maciej Augustyniak z Fundacji organizacji Polska bez barier.
7: Brak dostępności po prostu wyklucza ludzi. Dostępność jest po to, żeby wszystkie osoby mogły korzystać.
6: Ministerstwo Klimatu przyznaje, że dostępność systemu wymaga poprawy i apeluje do operatorów o dostosowanie urządzeń. Wiceministra Klimatu Anita Sowińska.
8: Wśród tych punktów zbiórki 36 tysięcy to są ręczne również punkty zbiórki, więc to funkcjonuje na zasadzie obsługi przez sprzedawcę.
6: Łącznie w systemie kaucyjnym jest 57 tysięcy punktów zbiórki, a dostępnych punktów w pełni dla wszystkich, także osób z niepełnosprawnością, jest jedynie 36 tysięcy, czyli około 40%. Szymon Kępka, TOK FM.
1: A teraz jeszcze prognoza pogody. Piątek w niemal całym kraju z przewagą chmur i przelotnym deszczem oraz miejscowymi burzami, lokalnie z gradem. Na termometrach w ciągu dnia od 12 stopni na zachodzie do 16 w centrum i 22 stopni na wschodzie. Chłodniej miejscami nad morzem, tam w okolicach 10 stopni.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
9: W czwartkowym poranku Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy. Dzień dobry, pani minister.
10: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
9: Naszą rozmowę można też oglądać na YouTubie. Premier Tusk zobowiązał we wtorek wicepremiera Gawkowskiego i ministra Kierwińskiego do pilnego, jak najszybszego ustalenia treści rozporządzenia, które umożliwi transkrypcję do Polskiego Rejestru Stanu Cywilnego aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. No i kiedy premier właśnie tak zobowiązywał, zaganiał do roboty Gawkowskiego i Kierwińskiego, to tego samego dnia pani powiedziała, nieco podważając to zaganianie do roboty przez premiera, że przecież treść rozporządzenia już jest.
10: Tak, dlatego że pierwsza treść rozporządzenia, sprawdziłam jeszcze to idąc do pani redaktor, była 16 stycznia, to znaczy spotkaliśmy się w kancelarii prezesa Rady Ministrów na pierwszym spotkaniu dzień po wyroku, 26 listopada 2025 roku. Spotkał się nieformalny właściwie zespół, byli tam przedstawiciele różnych ministerstw, był tam i premier Sikorski, wtedy oczywiście minister Berek organizował to spotkanie i rozmawialiśmy o tym, no, że jest już wyrok TSUE. Ja wiele miesięcy przed wyrokiem, po pierwsze byłam osobą współodpowiedzialną za stanowisko, pozytywne stanowisko rządu do tego wyroku. Razem z wiceministrem wtedy sprawiedliwości Krzysztofem Śmiszkiem pisaliśmy takie stanowisko rządu. No, ono przeszło jakoś bez echa i dobrze, bo czasami w zaciszu gabinetów dzieją się rzeczy, które potem mają ogromne znaczenie. Później spotkaliśmy się rozmawiając, analizując ten wyrok. I wtedy też padały oczywiście pytania, co może się wydarzyć. Ja mówiłam, że z dużą dozą prawdopodobieństwa wydarzą się wyroki, kolejne wyroki. Mm-hmm. Czyli, że jeżeli rząd wykaże się biernością, to NSA się wypowie, a jeśli wypowie się NSA z dużą dozą
9: że
10: prawdopodobieństwa,
9: wypowie się
10: WSA. Tak, że to nie będzie jedno małżeństwo.
9: Tak,
10: oczywiście.
9: Tylko za chwilę wszyscy pójdą do sądu, którzy są tym zainteresowani.
10: Tak, i że też sytuacje życiowe mogą być bardzo różne. Kilka miesięcy przed wyrokiem pisałam do MSWiA, czy przygotowujemy się na wdrożenie wyroku, spodziewając się, jaka może być treść wyroku. Pisałam także do ministra finansów z prośbą o stanowisko. To stanowisko do mnie wróciło, ono było wtedy negatywne, z tą interpretacją przed wyrokiem. Natomiast ponownie zwróciłam się do resortów zaraz po wyroku, no ale też spotykaliśmy się w różnym gronie. Te osoby, które brały udział w tych spotkaniach, oczywiście się zmieniały, natomiast mniej więcej w tym samym gronie się spotykano, ale od razu premier Krzysztof Gawkowski przystąpił, czyli koniec listopada, początek grudnia, do pracy nad rozporządzeniem, więc
9: no
10: pierwsze było gotowe.
9: Od 4 miesięcy to rozporządzenie.
10: Tak, ale ono zmieniało swoją formułę.
9: Jasne, natomiast cały czas słyszeliśmy w kuluarach, że nie ma kontrasygnaty szefa resortu spraw wewnętrznych Marcina Kierwińskiego i że Lewica tam stuka, puka i że w ogóle złorzeczy ministrowi, że nie podpisuje.
10: Tak, no Lewica stukała i pukała i oczywiście, że jest tak, że się cieszymy i mówimy, że mieliśmy wpływ na współkoalicjanta, ale wiadomym jest, że to jest walka, którą toczyło wiele środowisk przez wiele lat, to jest oczywiste, tak? Czy pełnomocnicy, czy pełnomocniczki, czy same małżeństwa, które zdecydowały się na taką walkę, są dzisiaj największymi wygranymi tej sytuacji. No ale politycznie patrząc, Lewica jest w rządzie...
9: Została podjęta decyzja polityczna,
10: tak,
9: w końcu.
10: Tak, została podjęta decyzja polityczna, bo Lewica jest w rządzie, nie ukrywamy tego, zawsze to mówimy z ministrą Dziemianowicz, że jesteśmy lewicowymi ministrami w bardzo centrowo-konserwatywnym rządzie. Tak, ten rząd poszedł w takim kierunku. Ale myślę, że premier i otoczenie premiera też zrozumiało, że nie może być tak, że zapadają wyroki dotyczące praworządności, tak zwane praworządnościowe, czy dotyczące sędziów w Trybunale Konstytucyjnym, zabezpieczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. No bo jakby ten rząd
9: nie
10: musiał...
9: Nie możemy różnicować
10: nie możemy,
9: wyroków,
10: nie możemy
9: tak
10: mówić,
9: jak
10: to jest lepszy.
9: To PiS, tak?
10: Oczywiście, to znaczy nie możemy mówić...
9: Tego nie honorujemy, a
10: tak,
9: ten
10: że
9: uważamy,
10: te są
9: że
10: ważne i do
9: obowiązywać.
10: Nich się odnosimy, a prawa człowieka są nieważne. I dzisiaj mamy tak naprawdę bardzo różne wyroki. Mamy ostatnie 3 wyroki NSA, które już odnoszą się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Mamy wyrok w stosunku do małżeństwa, które tak naprawdę wyjechało i wróciło. I myślę, że środowisko premiera także zdało sobie sprawę z tego. I o to apelowaliśmy, żeby zakończyć ten temat, żeby podjąć taką naprawdę odważną, mądrą, rozsądną decyzję, która po pierwsze przypomni naszym wyborcom, z jakimi wartościami szliśmy do wyborów, a to jest bardzo ważne.
9: Bo wybory równość, za pasem.
10: Tak, i dobrze sobie przypominać przed wyborami o tym, z czym się szło do wyborów w 2023 roku.
9: Ale też czytałam wpisy pod tym wpisem na Facebooku Rafała Trzaskowskiego, który o tej decyzji też informował. No to tam było sporo takich głosów, że o, przypomnieli sobie, bo wybory za pasem, cynicznie i tak dalej.
10: Lepiej późno niż wcale, pani redaktor. Przyznaję, że to jest decyzja
9: tak,
10: opóźniona,
9: później,
10: ale najważniejsze,
9: prawda.
10: Że ona zapadła i że wysyłamy sygnał. Będziemy respektować wszystkie wyroki.
9: Chciałabym zapytać, tak. Bo tutaj też jest jakiś istny bój o to, jak to będzie rozrysowane,
10: tak.
9: Czy napisane. Najpierw była ta propozycja, że małżonek jeden i małżonek dwa.
10: To była ta pierwsza wersja rozporządzenia.
9: Nie podobało, tak? Potem, tak. Że będą 3 wersje aktu stanu cywilnego. Kobieta, mężczyzna, kobieta, kobieta, mężczyzna, mężczyzna.
10: Tak będzie
9: potem,
10: dzisiaj. Tak, tak będzie. Dzisiaj do wyboru będzie, jakby będzie urzędnik mógł rozwinąć, że tak powiem, obrazowo i zaznaczyć,
9: rubryczka,
10: czy to jest mężczyzna,
9: będzie...
10: kobieta, mężczyzna, mężczyzna, kobieta, kobieta. Więc uważam, że to jest rozwiązanie bardzo godnościowe. Rozmawialiśmy o tym z premierem Krzysztofem Gawkowskim i myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie. Natomiast to jest rozwiązanie systemowe do wdrożenia wyroku TSUE. Spotkaliśmy się i z organizacjami, z premierem Gawkowskim, ale też rozmawialiśmy z osobami technicznymi, dyrektorami, osobami odpowiedzialnymi za zmiany techniczne. Tutaj minister Dariusz Standerski jest za to odpowiedzialny i wykonuje świetną robotę. I w pierwszej wersji usłyszeliśmy, że takie zmiany w tych rejestrach, to jest kwestia kilkunastu miesięcy. Zaraz powiem, dlaczego to takie trudne i dlaczego to takie ważne. Dlaczego to są ważne rejestry. Później w tej wersji projektu premier cyfryzacji określił ten termin na 8 miesięcy. Rozmawialiśmy teraz, przedwczoraj długo wieczorem. To może być kwestia kilku miesięcy. To jest jeden z najważniejszych rejestrów państwowych. Rejestry PESEL są częścią, sercem, machiną tego rejestru. To znaczy, że wszystkie rejestry dotyczące czy systemów ochrony zdrowia, czy oświaty i nie tylko są do niego podpięte. Więc po pierwsze zmiana formularza i to jest rzecz prostsza. Po drugie testy tego systemu, no bo kwestia bezpieczeństwa danych wszystkich obywateli tak naprawdę tu jest na szali. Ale ponieważ od miesięcy trwały te prace, więc to nie jest tak, że premier Krzysztof Gawkowski czy Dariusz Standerski
9: zaczyna
10: jako minister siedzieli na kanapie, tylko robili robotę. Ale jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Minister Sebastian Gajewski z Lewicy, wiceminister rodziny, pracy, polityki społecznej, pracował na rzecz tego, żeby Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał jasne stanowisko wtedy, kiedy 20 marca NSA się wypowiedziało w tej sprawie. I mamy jasne stanowisko ZUS-u, bo ktoś mówi dzisiaj, to będzie tylko dokument, który nic nie znaczy. No nie. No, mamy stanowisko ZUS-u, który mówi jednoznacznie, będziemy respektować wszystkie transkrybowane akty i będziemy uznawać wszystkie świadczenia, które będą wynikały z tych aktów. Mówimy o świadczeniach w obszarze działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
9: No właśnie, to jest jakiś wycinek rzeczywistości.
10: Tak.
9: A co z resztą rzeczywistości?
10: No, czekamy na stanowisko ministra finansów. Ja nie otrzymałam jeszcze odpowiedzi, choć kilka tygodni temu takie zapytanie z naszej strony wyszło.
9: Do rozliczania się z podatków. Tak?
10: Moim zdaniem i moja interpretacja też pełna mocników wielu z tych małżeństw jest taka, że tak, że to, co mieści się w zakresie, wszystko, co nie jest w zakresie prawa rodzinnego, pani redaktor, to też jest bardzo ważne. Nie ma żadnej obawy, że bo tak prawica histeryzuje, prawda, że to jest tu ingerencja w prawo rodzinne. Nie jest to ingerencja w prawo rodzinne. Natomiast myślę, że będziemy krok po kroku poznawać z każdym kolejnym małżeństwem tą historię. To, co ważne, to, że Rafał Trzaskowski zobowiązał się do realizacji terminowego wyroku. Wyrok NSA dotyczący państwa Trojanów jest terminowy. To znaczy, że trzeba trochę zhakować ten system i zanim ta systemowa zmiana się dokona, ta transkrypcja zostanie wykonana inaczej.
9: Na piechotę.
10: Trochę tak. Trochę zhakowanie systemów nie w taki sposób, no może nieładny, tylko brzydki, dlatego że nie ma dzisiaj innej możliwości. Natomiast można to zrobić na kilka sposobów. I to Urząd Stanu Cywilnego tu w Warszawie wybierze i pewnie wiem, że chyba dzisiaj Rafał Trzaskowski ma konferencję, będzie pewnie ogłaszał albo jak to zrobią, albo kiedy to się stanie. To pewnie się stanie w najbliższych dniach albo godzinach. I to dobrze. To znaczy, ja też od początku mówiłam, że najważniejsze, żeby wykonać ten pierwszy wyrok. Bo wykonamy pierwszy, będziemy mieli jasność, że trzeba inne wyroki wykonywać. Samorządy czekają, mamy deklarację i pani prezydent Dulkiewicz i prezydenci, samorządowcy związani przede wszystkim z Lewicą, którzy od początku mówili, i też marszałek Włodzimierz Czarzasty mówił, że będą te wyroki wykonywać,
9: czekają.
10: Jak
9: samorządowiec związany z PiS-em powie, rząd tego nie zrobi?
10: Panie redaktor, działamy spokojnie, będzie systemowa zmiana. Nikt nie będzie mógł powiedzieć, że nie ma narzędzia, którym mógłby to wykonać. Jest narzędzie, rozmawiamy z kierownikami urzędów stanu cywilnego, także z tymi, którzy są konserwatywni, bo są takie osoby, które mają takie poglądy, mówią, że jeśli będzie narzędzie i są wyroki sądów, no to będą je wykonywać, po prostu.
9: Premier ogłosił, że uznanie tych zagranicznych małżeństw nie oznacza zgody na adopcję dzieci przez pary osób tej samej płci. Trochę tak premier brzmiał, jakby no na pewno nie, jakby to było coś strasznego. Tymczasem według badań przywoływanych przez organizacje działające na rzecz osób LGBT+, takich rodzin może być nawet w Polsce około 50 tysięcy.
10: Tak, i taka jest prawda. I próbowaliśmy uregulować sytuację tych rodzin w pierwszej wersji projektu o związkach partnerskich i nasz departament zaproponował takie rozwiązanie tak zwanej pieczy bieżącej, małej pieczy. Tak sobie ją nazwaliśmy. Chodziło o faktyczne wykonywanie obowiązków rodziców, którzy po prostu wspólnie wychowują dzieci, i tego nie ma w projekcie, bo nie było zgody PSL-u na to. I że rzeczywiście musimy się zastanowić, jak w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, prędzej czy później, kiedyś, nie mówię, że teraz i nie w związku wcale z wyrokami, zaproponować takie zmiany, które będą dostosowane do rzeczywistości. To znaczy dzisiaj jest trochę tak, że rząd koalicji 15 października, którego jestem częścią i cieszę się, że zaraz miesiąc dumy i będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy dumni z tego, że jednak rząd miał tą odwagę, żeby podjąć taką decyzję i podjął ją premier, no to bardzo, bardzo żałuję, że nie stało się tak, że nie wprowadziliśmy zmiany systemowej, czyli zmiany legislacyjnej. Oczywiście dzisiaj w Pałacu Prezydenckim jest Karol Nawrocki. Jest ustawa o statusie osoby najbliższej w związku umowy o wspólnym pożyciu. Wczoraj przeszliśmy przez ustawę wprowadzającą w komisji. Idziemy do drugiego czytania, potem trzecie głosowanie. Ale można to było zrobić inaczej. No ale czasami w niektórych państwach jest tak, że latami dochodzi się do tej zmiany. Czasem jest to zmiana poprzez wyroki sądowe. Teraz trzeba będzie się zastanowić, jak w przyszłości zabezpieczyć te rodziny, w których rzeczywiście są takie dzieci, bo nawet dzieci żyjące w rodzinach hetero, niesformalizowanych, też dzisiaj są w takiej sytuacji, w której ktoś, kto formalnie nie jest rodzicem biologicznym, no może napotykać pewnego rodzaju przeszkody czy trudności.
9: Zastanawiam się, czy wyborcy będą państwu wdzięczni, czy raczej wyborcy nie pomyślą sobie tak, no sprawę za polityków załatwiły sądy.
10: I dobrze,
9: to politycy znaczy, nie mieli potem wyjścia.
10: Nie mieli odwagi przez miesiące, nie mieli
9: A
10: odwagi.
9: A najpierw nie mieli odwagi.
10: Oczywiście, panie redaktor, ale no tak, tylko jeżeli nie było innej możliwości, ponieważ ta koalicja jest mocno centrowo-konserwatywna, z domieszką lewicy,
9: przed
10: oczywiście.
9: Przed wyborami jakoś tak to nie wyglądało.
10: Byliśmy bardzo progresywną koalicją idącą do wyborów,
9: no właśnie,
10: prawda? To prawda. No, czasem tak jest, że wyborcom... Wydaje mi się, że w ogóle jest tak, że ta zmiana społeczna już dawno się dokonała, ale wyroki sądów pozwolą nam... żeby pokazać jakiejś części społeczeństwa, która może nie do końca rozumie, dlaczego jest taka potrzeba zmiany prawa, że świat kręci się dalej, tak? Że nic się nie stało, że nic się nie zmieniło, że to może być rzeczywiście jakiś sąsiad, który na przykład żyje z drugim człowiekiem 20 lat, wspólnie inwestują w mieszkanie, które kupili. Oni po prostu chcą żyć spokojnie, ale chcą mieć też poczucie, że są traktowani jako obywatele pierwszej kategorii, bo tu płacą podatki, tu mieszkają, tu żyją, tu toczy się ich życie rodzinne, więc chciałabym, żebyśmy wysłali taki sygnał. I bardzo się cieszę, że taką decyzję podjęliśmy. Są takie państwa, w których rzeczywiście nie było zmiany prawa, czyli do danego, chyba Izrael ma dokładnie takie prawo, Anna Maria Żukowska o tym też mówiła, że tam nie było zmiany prawa, czyli my de facto nie wprowadzamy małżeństw jednopłciowych, ale jednak wyrokami sądów, skoro politycy przez tyle lat nie mieli odwagi tak naprawdę, żeby popatrzeć na to, że ich elektorat już jest zupełnie gdzie indziej, jeśli chodzi o poglądy w tej sprawie, no to zrobiły to za nas wyroki sądów, nie tylko europejskich, ale przede wszystkim polskich, bo w USA czy NSA to są wyroki polskich sądów. To polskie sądy nam nakazały.
9: To jeszcze ta ustawa o statusie osoby najbliższej, bo rzeczywiście to było zaskoczenie, kiedy Urszula Pasławska poinformowała, że właściwie zakończono pracę, tak spodziewano się wielogodzinnych obrad. Pani posłanka apelowała, tak, żeby sobie posłowie żadnych planów nie robili, bo nie wiadomo, do kiedy będą siedzieć.
10: Bardzo
9: okazało,
10: przeszliśmy,
9: że
10: tak,
9: rachciach skończono, to... po 3 godzinach było już po wszystkim i teraz Komisja Nadzwyczajna zbierze się 26 maja, zagłosuje nad całością projektu, skieruje go dalej do Sejmu.
10: Do drugiego czytania, dokładnie.
9: Tak. I ma przejść przez Sejm błyskawicznie, no i trafić przed wakacjami na biurko Karola Nawrockiego. I teraz pytanie. Po pierwsze, czy Urszula Pasławska, która zasiada w tej Radzie Parlamentarzystów, coś tam wystukała u pana prezydenta, bo przecież po to posłanki dwie PSL-u zostały tam skierowane, taka była narracja ludowców. A po drugie, jak tam pani spotkanie z Martą Nawrocką, też jej pani zapowiadała. Ono było, odbyło się.
10: Po raz pierwszy na komisji byli przedstawiciele prezydenta, czyli była pani minister Socha, rzeczywiście, która została wyznaczona do kontaktów ze mną w tej sprawie. I to jest jasny sygnał, że jest otwarty kanał komunikacyjny. I chciałabym bardzo, żeby tak jak pracowaliśmy po cichu w tej komisji, na 6 posiedzeniach udało nam się dwie ustawy, bardzo trudne, przeprocedować, bo tam rzeczywiście wyzwaniem było to, czy to jest coś, co jest podobne do małżeństwa, nie. Czy to jest typowa umowa cywilnoprawna, też nie. Tworzymy jakby nową instytucję. Natomiast wczorajsza obecność pani minister Sochy, moja rozmowa z nią i z ministrem Boguckim, bo pokazuje, że jest otwarty kanał komunikacyjny. Ja zrobię wszystko i dowiozę tą ustawę nie tylko na biurko pana prezydenta. Bardzo chciałabym, żebyśmy tej rozmowy nie toczyli w mediach, tak jak spokojnie pracowaliśmy nad tą ustawą po cichutku i dowieźliśmy ją do drugiego czytania.
9: No tak po cichutku to nie, głośno było wokół niej.
10: Tak, ale pani redaktor, ale po cichutku mówię dlatego, że na przykład przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości nie byli obecni w prezydium i też nie składali żadnych poprawek, więc mogliśmy spokojnie pracować nad kolejnymi przepisami, dopracowywać te problemy
9: techniczne.
10: Dobrze,
9: pani ministra, ale został kadłubek, tak?
10: To nie do końca jest kadłubek. Rzeczywiście nazwa jest może nie jakaś bardzo atrakcyjna.
9: Tak?
10: To nazwa? Ale ja myślę, że nazwa jest drugorzędna.
9: Bo pamiętam,
10: jak ustawa ratuje dzieci i...
9: Jak rozmawiałyśmy ostatni raz, to pani mówiła, że jeszcze trzeba się nazwą zająć, ale to dopiero wtedy, jak się wszystko przetoczy.
10: No tak, ale widzę, że nie ma tam zgody. A może rzeczywiście ta nazwa ustawa o statusie osoby najbliższej pomaga nam też w tym, żeby rozmawiać z panem prezydentem. W tej ustawie jest... W większości to, co było w ustawie o związkach partnerskich w pierwszej wersji, właściwie 90%, poza zmianą, czyli u notariusza podpisujemy umowę, rejestrujemy ją w Urzędzie Stanu Cywilnego. To jest tak delikatna ustawa i tak niekontrowersyjna, że myślę, że pan prezydent powinien ją podpisać.
9: Pożyjemy, zobaczymy. Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości i wiceszefowa Nowej Lewicy. Dziękuję pani ministrze.
10: Dobrego dnia życzę państwu.
9: A w czwartkowym poranku są z nami komentatorzy. Michał Sutowski, krytyka polityczna. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
9: Michał Szułdrzyński, redaktor naczelny Rzeczpospolitej. Dzień dobry.
11: Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
9: Donald Trump od środy do piątku jest w Pekinie z wizytą państwową. To jego druga podróż do Chin, bo pierwszą odbył w 2017 roku i siódme spotkanie z przywódcą Chin. Ostatnie było w styczniu zeszłego roku. W jakiej roli Trump do Pekinu poleciał? W roli petenta czy osoby zachwyconej zakresem władzy przywódcy chińskiego? Bo on lubi, Donald Trump, autorytarnych przywódców. Michał Sutowski.
11: Znaczy, przede wszystkim jedzie jako ktoś, kto nie za bardzo wie, jak wyjść z konfliktu, który nie tak dawno temu rozpoczął. Mówimy oczywiście o Iranie i blokadzie cieśniny Hormuz. Co ciekawe, Irańczycy, można powiedzieć, że strollowali troszeczkę tę wizytę, ponieważ w ostatnich czasach...
12: Są dobrzy Irańczycy, tak, jak się okazało.
11: Puścili ostatnio bardzo duży tankowiec przez cieśninę, no i generalnie chińskie statki od czasu do czasu przepływają, a inne niekoniecznie. I wiele wskazuje na to, że Trumpowi nawarstwiło się kilka problemów, bo on, jak planowano tę wizytę, to zakładał, że w sprawie Iranu już będzie pozamiatane, a tymczasem nie jest.
9: Zresztą ta wizyta była przekładana, bo ona była chyba planowana początkowo jakoś na marzec, kwiecień, ale ze względu na tę dość intensywną fazę operacji w Iranie została przełożona.
11: Tak, faza jest obecnie mniej intensywna, ale statki dalej, poza tymi chińskimi, właśnie dalej nie płyną. No i trzeba powiedzieć, że Trump poza tym kontekstem, który nie ułatwia mu pozycji, nie poprawia jego pozycji negocjacyjnej, cały czas jest zmuszony walczyć o to, żeby po pierwsze te metale ziem rzadkich to jednak płynęły dalej. One w tym momencie, te chińskie zakazy eksportowe, one są częściowo uchylone, ale to i tak jest o połowę mniej niż było przed rokiem. Zabrał ze sobą tradycyjnie duży biznes, czyli jest prezes Nvidii, jest prezes Apple'a, jest Elon Musk, no i tutaj jest jakaś nadzieja Amerykanów na być może wpuszczenie czy otwarcie części rynku chińskiego. No i teraz pytanie, za co? I tutaj oczywiście kłopot Znaczy inaczej. Trump tu akurat jest w tyle dobrej pozycji, że może spróbować się lewarować w tych negocjacjach, no nie ustępstwami ze strony, no nie wiem, po stronie swojej własnej, tylko kosztem czyimś. A tym kimś jest Tajwan. Chińczycy oczywiście domagają się jakichś takich twardszych deklaracji, no tam nie, żeby mówił, że nie popiera niepodległości Tajwanu, tylko żeby mówił, że jest jej przeciwny, no to ktoś powie taki niuans. No ale z drugiej strony jest kwestia dostaw broni.
9: No
11: Amerykanie,
9: właśnie, żeby nie było kolejnych kontraktów, bo chyba ostatni
11: tak, a one są ogromne, na 11 miliardów zdaje się dolarów. No i tutaj pojawia się pytanie, czy ta broń zostanie dostarczona. No cóż, Amerykanie mogą mieć dobry pretekst, że są w tym momencie uwikłani gdzieś indziej. No
9: i tak, jak europejskim,
11: no i tak jak europejskim sojusznikom mówią, że pewne rzeczy dojdą później albo i nie dojdą, no to tak podobnie mogą się zachować wobec Tajwanu.
9: Michał Szułdrzyński.
12: To jest w ogóle ciekawa wizyta, dlatego że to jest taki z jednej strony Donald Trump i Xi Jinping są przeciwnikami, głównymi antagonistami na strefie, że gdyby na mapie świata, no bo jednak dla Ameryki świat, którym jest ta przeciwna, konkurencyjna oś tam z Koreą, Chinami, Rosją, Iranem i tak dalej. No, to była ta dotychczasowa przeciwwaga. Z drugiej strony amerykański biznes prze Donalda Trumpa, mamy ten słynny manifest Palantira i ta książka Aleksa Karpa i Nicolasa Zamiski, The Tech Republic, w której zachęcają, pokazują, że Chiny są strategicznym wrogiem, ponieważ wyścig zbrojeń w rozumieniu wyścigu AI, wyścigu w technologiach dronowych, wyścig w bezzałogowych pojazdach, statkach, samolotach wojskowych jest nieubłagany. Wyścig naukowy pomiędzy Stanami a Chinami jest nieubłagany. I pomysły tam są takie bardzo ciekawe, że z jednej strony, żeby ten wyścig troszeczkę usankcjonować, tak? Są te pomysły dotyczące kontroli zbrojeń, tak? Na przykład chiński arsenał jądrowy nie jest w żaden sposób regulowany traktatami, a Amerykanie by sobie takie jakieś w przyszłości chcieli. Oczywiście Chińczycy nie mają w tej chwili powodu, żeby się na to zgadzać. Z drugiej strony jest właśnie dostęp do surowców, ale jeszcze jest kwestia tego, jak podchodzić do tych technologii. To była bardzo ciekawa zmiana, która zaszła, bo najpierw było całkowite embargo na te najnowocześniejsze chipy NVIDIA. Jensen Huang pojechał z Donaldem Trumpem do Pekinu.
9: To jest interpretowane jako taki gest.
12: Tak, bo Huang pojechał do Mar-a-Lago i przekonał Trumpa do tego, żeby jednak sprzedawać Chińczykom najnowocześniejsze chipy, argumentując w ten sposób. Jeżeli będziemy im sprzedawać nasze najnowocześniejsze technologie, uzależnimy ich od siebie. Jeżeli zrobimy embargo, rozpoczniemy wyścig na te najszybsze chipy niezbędne do rozwoju sztucznej inteligencji i oni wtedy nas mogą przegonić.
11: I oczywiście to jest o tyle zabawne, że bardzo długo w taki sposób myśleli na zupełnie innych technologiach, ale też ważne Niemcy. Znaczy tak o tym samym myśleli Niemcy, to znaczy to było takie założenie, że Chiny będą właściwie takim wiecznym odbiorcą, wiecznym ewentualnie poddostawcą. To dotyczyło na przykład technologii produkcji samochodów elektrycznych czy baterii, prawda? No, nie wspominając o fotowoltaice, czy turbinach wiatrowych, no i w pewnym momencie jednak okazało się, że wbrew takiemu troszeczkę chyba kolonialnemu, mam wrażenie, podejściu Zachodu, że Chińczycy to jest tak, że oni są w stanie się bardzo sprawnie uczyć i to nie jest takie odwrócona inżynieria jak w Związku Radzieckim, prawda, tylko to jest naprawdę przyswajanie tych technologii i uczenie się zdolności ich samodzielnego rozwijania.
9: Zastanawiam się też nad tym, czy pozycja negocjacyjna Trumpa nie jest słabsza, ze względu na to, że nie ma ostatnio żadnych sukcesów, więc będzie się bardzo starał i bardzo zabiegał o to, żeby ta chińska wizyta była sukcesem.
12: Myślę, że Chińczycy nie patrzą na to wszystko w takich kategoriach bardzo bieżących. Oni patrzą bardzo długofalowo.
9: Ale to Chińczycy patrzą długofalowo, tak? W perspektywie kilkudziesięciu lat, ale Trump myśli o wyborach połówkowych w listopadzie.
12: No i pamiętamy historię opisaną przez doradców Donalda Trumpa z poprzedniej kadencji, gdy Trump za cenę ustępstw na import do Chin amerykańskiej soi, z okręgów wyborczych, które popierały republikanów, był gotów przehandlować jakieś rzeczy.
9: A o soi też będą
12: zmniejszać.
11: I zdaje się, wołowina zdaje się.
12: Oczywiście, no bo to jest dokładnie myślenie Donalda Trumpa, to znaczy
11: które okręgi wyborcze
12: zyskam, jeżeli załatwię im rynek zbytu w Chinach i zmienię tam kwestie relacji, więc on tutaj myśli tak totalnie transakcyjnie, ale no nie zapominajmy o jednej rzeczy. No, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że to chińskie dane wywiadowcze razem z rosyjskimi posłużyły Irańczykom do celowania rakiet w piekielnie drogie radary w Zatoce Perskiej, które zostały zniszczone, takie miliardy dolarów warte bazy lotnicze w różnych krajach. I to sprawia, że ta relacja jest niezwykle złożona, tak? Takiego konkurencyjnego partnerstwa. I pytanie, czy oni dadzą podwaliny pod taki nowy świat, w którym Stany z Chinami określają reguły tego współzawodnictwa. To znaczy, okej, tutaj sobie współpracujemy, a tutaj się ścigamy i staramy się to wszystko jakoś.
11: I też na ile cywilizowane są ramy tego konfliktu, tak? Bo to jest coś, co my obserwowaliśmy w czasie zimnej wojny. To znaczy, że były pewne nałożone warunki brzegowe, chociażby kwestia nieużycia broni masowego rażenia, prawda? Znaczy to, że poza wyjątkowymi momentami napięć jednego czy dwóch właściwie takiego zagrożenia nie było. No pytanie brzmi, czy w obecnych warunkach politycznych, także po stronie amerykańskiej, czy możliwe jest takie hiperracjonalne dogadywanie się na dłuższą metę.
9: W czwartkowym poranku nadal są z nami komentatorzy Michał Sutowski, krytyka polityczna, i Michał Szułdrzyński, Rzeczpospolita. Porozmawiamy sobie teraz o transkrypcji aktów małżeńskich par jednopłciowych, bo jest decyzja polityczna. Tak to zresztą nazywała Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy w czwartkowym poranku TOK FM. Natomiast patrzę też teraz na telewizję Republika, która miała przed chwilką taki pasek homo małżeństwa Tuska coraz bliżej. Oczywiście prawica będzie to wykorzystywać w dość jednoznaczny sposób. Mam też przed sobą wypowiedź Krzysztofa Bosaka, który uważa, że Polska powinna to orzeczenie z listopada ubiegłego roku po prostu zignorować. O tym minister Kotula też mówiła, że no nie może być tak, że my jakieś wyroki sobie wybieramy i uważamy, że one powinny obowiązywać i wszyscy powinni się do nich zastosować, a inne właśnie ignorujemy. No i czy będzie z tego awantura w stylu takim światopoglądowym, bo prawica nigdy nie odpuszcza takich sytuacji i będzie teraz straszyć, że za chwilkę oczywiście dojdzie też do adopcji dzieci, czemu już próbował przeciwdziałać przed posiedzeniem rządu Donald Tusk, mówiąc, że jedno nie ma nic wspólnego z drugim. Michał Sutowski.
11: Znaczy, ja tu mam też kilka problemów. No jeden to jest taki, kiedy ja słyszę z jednej strony, że mamy przestrzegać wszystkich wyroków sądów, a z drugiej strony, że to jest decyzja polityczna, bo że padło takie sformułowanie, no to należałoby się zdecydować, prawda? Bo czy to jest decyzja polityczna?

0: nie innego układu koalicyjnego, krótko mówiąc, z PSL-em w składzie z jednej strony i z prezydentem Nawrockim z drugiej strony. Rozwiązania ustawowe są w zasadzie nie do pomyślenia. No tylko, że momentami jest mi naprawdę trudno uwierzyć w determinację premiera, chociaż wiemy, że przy okazji każdych kolejnych wyborów mówiono o tej sprawie, że ona zostanie załatwiona zaraz po wyborach. Zdaje się, w 2011 zdaje się jest pierwsza wypowiedź o tej treści. No i również także w momencie, kiedy Platforma czy Koalicja Obywatelska liczyła na to, że to jednak Rafał Trzaskowski wygra wybory i wtedy coś się wydarzy, no to był ten argument, że no przecież no jest prezydent Duda, wiadomo, że zawetuje, no jednakowoż nie sformułowano propozycji projektu, nie dano prezydentowi Dudzie na przykład szansy zawetowania, co jednocześnie byłoby sygnałem dla tych wyborców, dla których to jest ważne, a to jest myślę niemała grupa.
1: Że zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy.
0: I w związku z tym no, czekamy na wybory prezydenckie, prawda, żeby móc tę sprawę załatwić. No tylko, że tutaj wiemy, że między innymi na drodze stoi jeden z koalicjantów, któremu w sprawie równości jest bliżej niestety do obecnej opozycji niż do reszty koalicjantów.
1: Michał Szułdrzyński.
2: No, wrażenie, że tutaj dwie rzeczy mi się nasuwają. Pierwsza jest taka, że tworzymy tak naprawdę system podobny do systemu, który obowiązuje w tej chwili w przypadku aborcji. To znaczy, nie zmieniając ustaw, zmienia się zasady funkcjonowania szpitali i prokuratur i nie zmieniając prawa zmienia się stosowanie prawa, tak? Jeżeli w tej chwili są instrukcje dla lekarzy, psychologów, lekarzy, psychiatrów wydających orzeczenia, na podstawie których jedyną legalną obecnie przesłankę, czy jedną z dwóch legalnych przesłanek się stosuje.
0: Zagrożenie zdrowia i życia.
2: Tak. I wtedy to podchodzi pod kwestię zdrowia psychicznego i to jest ta furtka, która powstała, nie zmieniając przepisów właśnie z powodu tego klinczu, ale nie dając też prezydentowi, bo nie było żadnej ustawy obywatelskiej, która trafiłaby do prezydenta. I to jest trochę takie myślenie, które przypomina mi słynne słowa Jarosława Kaczyńskiego, który pytany o wyrok z 2020 roku do Trybunału Konstytucyjnego powiedział,
1: że można sobie za granicę.
2: Że każdy przecież, który się wie, że sobie można pojechać za granicę. I tutaj mamy dokładnie taką samą sytuację
1: że można sobie za granicą wziąć.
2: Pojedź sobie za granicę do kraju, którym są małżeństwa jednopłciowe i wrócisz i sobie je po prostu zarejestrujesz, że notyfikujesz je w Polsce. I to jest rozwiązanie, które funkcjonuje w tej chwili skutecznie czy nieskutecznie, ale w Izraelu. No, w Izraelu nie ma de facto świeckich urzędów stanu cywilnego. Wszelkie kwestie rodzinne są regulowane przez wspólnotę religijną. Jeżeli jesteś Żydem, idziesz do rabina, dostajesz zaświadczenie, pokazujesz je w państwu, okej, jesteście małżeństwem. Jeżeli jesteś muzułmaninem, idziesz do imama. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, idziesz do księdza i załatwiasz to w ten sposób. Co w przypadku kogoś, kto nie należy do żadnej synagogi albo wspólnoty religijnej, no to wtedy idziesz do ambasady jakiegoś kraju i przed konsulem bierzesz ślub i przynosisz do państwa. Albo, co jest najpopularniejsze, to godzina lotu z Tel Awiwu, lecisz na Cypr i tam osoby mieszkające w Izraelu, które z różnych powodów nie należą, albo to są małżeństwa mieszane, są zawierane i potem wracają do Izraela, przynoszą taki zagraniczny akt ślubu, który jest uznawany. To oczywiście rodzi frustrację wielu świeckich Żydów, którzy nie należą, czy Izraelczyków, którzy nie należą do żadnej wspólnoty
0: religijnej. No to pokazuje, że są równi i równiejsi, prawda?
2: Ale jest pewną praktyką, tak? Znaczy po prostu tak jest. Jeżeli chcesz to załatwić, to i to nie ma znaczenia, państwo izraelskie uznaje zarówno śluby jednopłciowe, jak i śluby dwupłciowe. Tutaj, jeżeli tylko znajdziesz właśnie państwo, w którym to zawrzesz i przywieziesz, dla nas to w ogóle nie jest problem. I tylko tyle można by powiedzieć, że z punktu widzenia PSL-u to jest porażka, dlatego że PSL chciał zatrzymać małżeństwa jednopłciowe, wprowadzając związki partnerskie. Tak. I kłócąc się o szczegóły tak zwanych związków partnerskich.
1: I ociosując
2: de facto
1: projekt.
2: De facto w tym momencie w polskim prawie będą istniały małżeństwa jednopłciowe, tylko że zawarte za granicą. No bo to,
1: i przeniesione na grunt polski.
2: Te deklaracje Donalda Tuska są bardzo jasne i też są te deklaracje Rafała Trzaskowskiego, że każdy urząd stanu cywilnego w Warszawie będzie transkrybować zagraniczne akty.

0: akty ślubu, to oczywiście tym osobom, które mają taki, które chcą zawrzeć taki związek, jest dużą komplikacją, ale jest też paradoksalnie uznaniem faktu, bo do dzisiaj polskie państwo nie uznawało ich jako małżeństwo. Od teraz będzie uznawało ich jako małżeństwo.
1: W tym sensie to oczywiście jest różnica i to ma znaczenie, to co się wydarzyło, bo rzeczywiście właśnie w odróżnieniu od Izraela dotychczas polskie państwo nie uznawało takiego rozwiązania. Ja bym tutaj dwie rzeczy jeszcze dodał. To znaczy ta analogia z przerywaniem ciąży, to znaczy ona i różnica polega na tym, że w przypadku prawa do przerywania ciąży rząd czy koalicja zrobiła to niejako z własnej woli, tak? To znaczy nie ma tego wyroku zewnętrznego. To była rzeczywiście decyzja polityczna wynikająca z oczekiwania przytłaczającej większości wyborców koalicji, że coś się w tej sprawie musi zmienić, a ponieważ był prezydent, to się mogło zmienić tylko w ten sposób i zdaje się, że zmieniło się istotnie na lepsze. To znaczy rzeczywiście te procedury wyglądają inaczej. Praktyka jest inna. Oczywiście w sytuacji, kiedy zmieniamy wytyczne, a nie zmieniamy prawa, no to oczywiście oznacza, że jeśli zmieni się kierunek polityczny w Polsce, czy krótko mówiąc, będzie inna prokuratura i będzie inne Ministerstwo Zdrowia, to będą inne wytyczne. Więc to jest rozwiązanie tymczasowe. No a druga rzecz. Ja z tym wszystkim mam kłopot. Znaczy ta analogia, ona jest jakoś adekwatna. Rzeczywiście to jest podobne. Mówię o tej sytuacji z tymi wyjazdami na Cypr. No tylko, że znowu to jest powtórka z takiej sytuacji, że w Polsce pewne rzeczy można sobie załatwić za pieniądze, prawda? Znaczy Polska, mając jedno z najbardziej restrykcyjnych ustaw o przerywaniu ciąży od lat 90., jedno z najbardziej restrykcyjnych w Europie, jednocześnie władze zazwyczaj przyjmowały taką hipokryzję, że no właśnie dokładnie to, co Jarosław Kaczyński wypowiedział wprost, to wcześniej było stosowane, jeszcze przed wyrokiem z 20 roku, tylko wtedy nie chodziło o zagranicę, tylko o podziemie. Znaczy, jeśli ktoś miał podziemie aborcyjne, znaczy, jeśli ktoś miał pieniądze, to generalnie istotą tak zwanego kompromisu aborcyjnego, bardzo nie lubię tego pojęcia, no ale istotą prawdziwego kompromisu aborcyjnego było to, że jest prawo, ale się go nie stosuje. To znaczy, że nie jest egzekwowane, co nie zmienia faktu, że po pierwsze utrudniało to bardzo życie, zwłaszcza osobom gorzej sytuowanym, kobietom nie z klasy średniej, kobietom niezamożnym, nieposiadającym wsparcia rodziny.
2: Narażało je na ryzyko,
1: oczywiście,
2: bo różni
1: a także i bliskich, tak.
2: Wykonywali tego typu zabiegi w podziemiu.
1: I mam wrażenie, że no to jest troszeczkę podobnie, teraz będzie podobnie, to znaczy osoby z wyższej klasy średniej, z dużych miast, rzeczywiście, chociaż dalej oczywiście mają pełne prawo mieć poczucie gorszości i niższości, że nie są równo traktowane, no to jednakowoż mają pewną praktyczną możliwość, a inne tej możliwości niestety nie mają. No i to jest w pewnym sensie tak powtórka praktyk i pewnych typowych sytuacji, z jakimi mamy w Polsce do czynienia od czasów III Rzeczpospolitej.
2: To jeszcze na koniec, ale poproszę o krótkie odpowiedzi. Dla kogo Zbigniew Ziobro w Stanach jest większym problemem? Dla rządzących czy dla Prawa i Sprawiedliwości, Michał Szudrzyński?
0: Ja jestem symetrystą, jak wszyscy państwo wiedzą. Uważam, że jest problemem i dla rządzących, i dla Prawa i Sprawiedliwości. Dla Prawa i Sprawiedliwości jest kłopotem, bo ja nie kupuję tego przekonania posłów PiS-u, że to pomaga im budować wizję opresyjnego reżimu, krwawego reżimu Tuska i Żurka, którzy chcą
2: Ziobrę.
0: Dopaść śmiertelnie chorego Ziobrę. Tutaj nie ironizuję z choroby, tylko no, właśnie mam wrażenie, że raczej ta sytuacja pokazuje brak sprawczości dzisiaj państwa w rozliczaniu, bo ta prokuratura, która nie jest w stanie załatwić europejskiego nakazu aresztowania od 2,5 roku, no raczej oczywiście pokazuje swój formalizm i kunszt prawny, że się tutaj bije przed sądem. Natomiast dobrze na tym skuteczności nie pokazuje tutaj obóz rządzący, ale mam wrażenie, że PiS też ma duży kłopot, ponieważ po pierwsze główna dyskusja dotyczy Zbigniewa Ziobry, co wcale PiS-owi nie służy. Po drugie, każdy z tych kolejnych etapów ucieczek, kolejnych krajów, oświadczeń, wiz, paszportów genewskich i tak dalej, przypomina obywatelom o tym, co w tych latach rządu PiS-u było najgorsze, czyli właśnie tych nierozliczonych jeszcze aferach.
1: Znaczy, mieliśmy sondaże, zdaje się, przeprowadzane na zlecenie Onetu, z których wynikało, że większość Polaków oczywiście negatywnie ocenia decyzję Zbigniewa Ziobry o wyjeździe, natomiast równie negatywnie odnosi się do sprawczości rządu, znaczy krótko mówiąc, że ona jest niska. No, dla PiS-u najwygodniej zapewne byłoby z punktu widzenia wizerunkowo, bo wtedy udałoby się tą opowieść o krwawym reżimie sprzedać, gdyby Zbigniew Ziobro był w kraju i został aresztowany, no i wtedy ta opowieść wyglądałaby zupełnie inaczej, bo to dużo bardziej
0: spektakularne. A nie doszłym męczeństwem.
1: Tak, no z kolei zapewne dla rządu Donalda Tuska najlepiej byłoby, gdyby Zbigniew Ziobro uciekł, ale nie do poważnego kraju jak Stany Zjednoczone, tylko jakiegoś mniej poważnego, bo to by miało dużo większy potencjał memiczny.
2: Michał Sutowski, Krytyka Polityczna.
1: Dziękuję. Dziękuję.
2: Michał Szułdrzyński, redaktor naczelny Rzeczpospolitej.
0: Dziękuję.
2: Dziękuję. Czwartkowy poranek TOG FM dobiega końca. Program wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski, a zrealizowała go Oliwia Prądzyńska.
3: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Mamy gotowy wniosek ekstradycyjny w sprawie Zbigniewa Ziobry, informuje minister sprawiedliwości. Szef Komisji Sił Zbrojnych amerykańskiego Senatu chce wyjaśnień od Pentagonu w sprawie obecności wojsk USA w Polsce. W informacjach również dalsze zapowiedzi rządu dotyczące zmian w egzaminach na prawo jazdy. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny poinformował, że prokuratura ma już gotowy wniosek ekstradycyjny w sprawie Zbigniewa Ziobry. Waldemar Żurek dodał, że gdyby było postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie zażalenia na decyzję o tymczasowym aresztowaniu Ziobry, to można byłoby rozpocząć procedury. Termin rozpoznania zażalenia został wyznaczony na 8 września. Waldemar Żurek przypomniał, że umowa z USA pozwala wystąpić o ekstradycję na podstawie nieprawomocnego orzeczenia o tymczasowym aresztowaniu. Jak jednak dodał, praktyka wskazuje, że niektóre sądy federalne mogą wymagać od Polski prawomocnego orzeczenia. Prokuratura zarzuca posłowi PiS m.in., że jako minister sprawiedliwości kierował zorganizowaną grupą przestępczą w związku z funkcjonowaniem Funduszu Sprawiedliwości i wydała postanowienie o przedstawieniu Ziobrze 26 zarzutów. Zbigniew Ziobro obecnie jest w Stanach Zjednoczonych. Najpierw przebywał na Węgrzech, gdzie za rządów Viktora Orbana otrzymał ochronę międzynarodową. Szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział też, że Polska zwróci się do Stanów Zjednoczonych i Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Zbigniewowi Ziobrze opuszczenie Węgier i wjazd do USA mimo braku ważnych dokumentów. Nie mogłem postąpić inaczej, jak tylko wykonać wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, mówił prezydent Warszawy po dokonaniu pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej, która wzięła ślub za granicą. O szczegółach Tomasz Węskę.
2: Mężczyźni, którzy uzyskali pierwszą transkrypcję aktu małżeństwa homoseksualnego, przetrą szlaki dla innych par, przekonuje Trzaskowski, podkreślając, że także zawieszone postępowania dotyczące par jednopłciowych zostają wznowione i one również otrzymają transkrypcję swoich dokumentów. Zastrzega przy tym, że nie jest pewne, jak małżeństwa homoseksualne będą traktowane w Polsce przez urzędy czy instytucje.
3: Rzeczą zupełnie osobną jest kwestia praw i obowiązków, które tym osobom będą przysługiwać i te prawa zostaną określone na gruncie prawa.
2: A to jest wciąż w powijakach, choć jak zapewnia Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej, prace trwają. Posłanka podziękowała też parom, które wybrały żmudną, sądową walkę o swoje prawa.
4: I bardzo jest mi przykro, że tyle lat musieliście na to czekać.
2: Tomasz Węskę, TOK FM.
1: Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował też, że podpisał nowy projekt rozporządzenia zmieniającego wzory aktów małżeństwa. Przewodniczący Senackiej Komisji Sił Zbrojnych Roger Wicker powiedział polskiej agencji prasowej, że zbada sprawę odwołanej rotacji brygady pancernej USA do Polski i będzie domagał się w